0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta Telewizja Republika, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzisiaj naszym gościem był Tomasz Sakiewicz w Poranku Wnet, redaktor naczelny Telewizji Republika, bo cały czas trwa atak. Właśnie, czyj atak? Bo zdaje się, że cały czas nie jest to pewne. Jedno jest prawie, że pewne, że nie jest to jakiś jeden samotny żartownik, że to jest operacja zorganizowana. Co jeszcze wiemy?
2: Najciekawszym wątkiem jest oczywiście to, co podali rządzący do wiadomości, mianowicie, że jest tam jakiś ślad wschodni. Tego typu operacje to jest rzeczywiście specjalność służb ze wschodu, a w szczególności z Rosji, które badają odporność państwa na środki w sumie dość ubogie, no bo powiadamienia tego typu rzeczy to nie jest skomplikowana akcja, do której potrzebna jest jakaś skomplikowana operacja służb specjalnych. Tutaj wystarczy tak naprawdę zwykły telefon, zwykły komputer, być może schowany za tak zwanym VPN-em, który nie pozwala ustalić miejsca, skąd dana osoba się łączy. To są metody, które dość powszechnie używa, czy to SWR, czyli Służba Wnętrznej Rozwiedki, czyli wywiad zagraniczny rosyjski, czy wywiad wojskowy GRU, ale również trzeba też pamiętać, że na obszarze tak zwanej bliskiej zagranicy za taką uważa Rosja Polskę, działa również FSB, czyli następczyni osławionego KGB, i to są tego typu metody. No to jest tak jak w starej bajce, czy też baśni bodajże braci Grimm, że był taki chłopak, który bez przerwy wołał wilki, wilki, a kiedy przyszły prawdziwe wilki, no to nikt na to już nie zwracał uwagi. To jest po prostu angażowanie wszelakich służb w działania, w które w momencie, w którym one dostają na przykład informację o tym, że gdzieś doszło do morderstwa czy aktu terrorystycznego, no muszą po prostu zadziałać, i z boku takie służby rosyjskie mogą się przyglądać, jak działają i kiedy tracą odporność na tego typu działania, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że mamy do czynienia z układem rządzącym, co do którego istnieją wątpliwości z czasów poprzedniego rządu, czy nie używał środków zakazanych przeciwko opozycji. No przypomnę sprawę osławionej budki pod ambasadą rosyjską, która spłonęła podczas marszu niepodległości. Oskarżono o to fałszywie człowieka, który nie miał z tym nic wspólnego, ale był związany ze środowiskami narodowymi. Natomiast prawdziwego sprawcy, mimo że były zdjęcia tego sprawcy, do tej pory nie udało się ustalić, chociaż w materiale dowodowym są dość wyraźne zdjęcia człowieka, który to zrobił.
1: Panie redaktorze, a sam sposób działania, bo wiemy, że i siedziba Telewizji Republika, ale też prywatne domy dziennikarzy są zgłaszane, no w tym ta akcja z piątku, która wzbudziła największy rezonans społeczny, czyli w mieszkaniu, warszawskim mieszkaniu i też siedzibie redakcji Tomasza Sakiewicza. Czy jest tak, że to, czy policja mogła nie wiedzieć, gdzie wchodzi na przykład, że policja jest niezorientowana, dostaje zgłoszenie pierwsze, lepsze i od razu jedzie na interwencję?
2: No oczywiście, że policja wiedziała, gdzie jedzie, bo to, że dostają sam adres w momencie, w którym dochodzi do tak zwanej sprawdzeniówki, nawet jeżeli mamy obowiązujące RODO, to oczywiście policja ma dostęp do danych meldunkowych, czy też danych nieruchomości, może zobaczyć, kto jest właścicielem danego lokalu, i to jest coś, co przeciętnie inteligentny funkcjonariusz jest w stanie sprawdzić w parę sekund.
1: Bo jak się jedzie na akcję, to chociażby można sprawdzić, czy trzeba sprawdzić, czy w danym mieszkaniu jest broń, czy też broni nie ma, bo inaczej się wchodzi do takiego lokalu, gdzie mieszkaniec nie ma na broń pozwolenia, a zupełnie inaczej tam, gdzie takie pozwolenie jest wydane. Czyli co, mamy z jednej strony możliwą akcję służb z odcieniem wschodnim, ale też celową taką no, dezawanturę, czy brak pomysłu ze strony władz, albo celowe takie no, działanie, żeby jakoś się wpisać w tą akcję?
2: Trzeba od razu powiedzieć, że Telewizja Republika jest przedmiotem rozmaitych akcji, które mają na celu osłabienie jej czy to pozycji rynkowej, czy to pozycji wśród telewizji informacyjnych. No, przypomnijmy, że od właściwie powstania rządu Donalda Tuska mamy trudności z dostępem czy to do konferencji prasowych premiera, czy innych ministrów, mimo że sądy już uznały, że tego typu działania są nielegalne. Tak to było przy powodzi, gdzie nie byliśmy wpuszczeni na sztaby kryzysowe. No i prawdą jest, że Republika, która w bardzo krótkim czasie, no bo to była kwestia zaledwie kilku miesięcy, stała się najsilniejszą stacją informacyjną w Polsce, wyprzedzając TVP Info i wyprzedzając TVN24, jest tą perłą w koronie po stronie narracji konserwatywnej. No, większość jednak mediów w Polsce nadal hołduje poglądom liberalno-lewicowym, a okazało się, że jest zapotrzebowanie na stację konserwatywną, no i to jest coś, co jest cierniem w oku, a może nawet belką w oku obecnie rządzącej koalicji, ponieważ zdają sobie sprawę, że nie mogą bezkarnie niektórych rzeczy robić i jest jakieś medium, który nie tylko nie śpiewa Donaldowi Tuskowi czy jego ministrom 100 lat, ale wręcz przeciwnie, bardzo dokładnie patrzy na ręce.
1: Patrzy na ręce władzy. Władza może w ten sposób się odwdzięczać, bo wiele osób mówi, gdyby tak działało, to może nie byłoby to najmądrzejsze, ale jest też trop wiodący do sekty silnych razem, sekty politycznej albo do innych organizacji. W tle pojawia się nazwisko jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej. Dość poważnej postury posła.
2: To nie ma co ukrywać. No, Roman Giertych, bo o niego chodzi, najdłuższy polski mecenas, specjalnie nie używam słowa największy, najdłuższy polski mecenas ma swoją sieć hejterską, którą sam zorganizował, to jest sieć na wybory, ale wiemy też, że był w kontakcie z innymi sieciami hejterskimi, wiemy, że zna się z panem Mariuszem Kozakiem Zagozdą, czyli człowiekiem, który organizuje jeden z największych ścieków w polskim internecie, jakim jest Sok z Buraka, czy też jest zaprzyjaźniony z niejakim Janem Pińskim, człowiekiem, który prowadzi hejt portalik w polskim internecie i kanał YouTube'owy. I tych sieci hejterskich jest znacznie więcej. I wiemy, że one są powiązane nie tylko z Romanem Giertychem, ale również z innymi politykami Platformy Obywatelskiej. Ja tu mówię o otwartym tekstem. Jednym z takich polityków jest Krzysztof Brejza. Ja to mówiłem w kampanii wyborczej kilka lat temu i zostałem skazany za to bez przesłuchania w ogóle jakichkolwiek świadków. Przegrałem proces, bo proces był w trybie 24 godziny i trzeba było w sumie z apelacją 48 godzin zakończyć ten proces i bez przesłuchania ani jednego świadka z mojej strony, który potwierdzili te rzeczy, przegrałem proces. Teraz pana Brejza, jeżeli nas słucha, proszę, żeby mi w normalnym trybie wytoczył proces, to dowiodę tego, że ma powiązanie z sieciami hejterskimi.
1: I te sieci hejterskie mogą być tutaj czynne, żeby destabilizować, zastraszać dziennikarzy.
2: Ale to się dzieje, to nie jest pytanie, to jest pytanie retoryczne, czy mogą być czynne. Oczywiście, że one są czynne. No, widzimy w tej chwili zbliżające się referendum w Krakowie, gdzie Sok z Buraka działa już na pełnych obrotach. Jestem przekonany, że są to materiały, chociaż nie oznaczane jako wyborcze, finansowane ze środków, z których nie powinny być finansowane. I jest to rzeczą oczywistą, że u nas Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie badała tego, dlatego że tak samo jak mieliśmy do czynienia z niejakim panem Kocjanem, który w czasie wyborów prezydenckich organizował również w ramach tak zwanej akcji demokratycznej sieć, no w sumie też hejterską, finansowaną z zagranicy, co w Polsce jest totalnie zabronione, to są to metody stale używane przez obecnie rządzących i mam nadzieję, że kiedyś będą musieli za to odpowiedzieć, bo to jest po prostu rzecz, która jest rodzajem zbrodni w moim przekonaniu.
1: Pan redaktor, no był blisko ujawnienia taśm, wtedy wejście służb całkiem jawne, z otwartą przyłbicą do redakcji wprostu, próba przejęcia tych materiałów, żeby one nie były upubliczniane. Jak pan patrzy teraz na działania ministra Kierwińskiego, szefa MSWiA, Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora i innych, to i też premiera Tuska, oni chcą tę sprawę rozwiązać, czy chcą ją rozmyć?
2: Przepraszam, nie usłyszałem ostatnich słów.
1: Czy polskie służby, czy minister Siemoniak, minister Kierwiński, Donald Tusk chcą tą sprawę wyjaśnić, czy ją zamieść pod dywan?
2: Jeżeli chodzi o służby i policję w Polsce, to one są w stanie rozsypki. Ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie, do tego oczywiście prokuratura. Nie mam na myśli tylko tych rzeczy, które się znajdują w pierwszych, na pierwszych stronach gazet, no ale ja jako dziennikarz śledczy robię też dużo materiałów z tak zwanej Polski lokalnej. Jak widzę, jak to nie funkcjonuje, jak lokalne bandziory rozpychają się łokciami i nogami w przestrzeni publicznej, organizując po prostu procedury przestępcze i jak policja albo odmawia, albo umarza postępowanie, podobnie jak prokuratura, no to za chwilę będziemy mieli do czynienia z powrotem do lat 90., gdzie Pruszków z Wołominą będzie się prawie jawnie strzelał na polskich ulicach.
1: I będzie w ten sposób, no właśnie, też wróćmy do samego tematu, na ile to będzie skuteczne, na ile pan też jako dziennikarz Telewizji Republika czuje, że ta presja może wpływać na funkcjonowanie polskich mediów?
2: To znaczy, na nas wpływa motywująco, dlatego że im więcej takich rzeczy wobec Republiki jest przedsiębranych, tym bardziej nasi dziennikarze starają się, żeby ujawniać następne ciemne sprawki tego układu rządzącego. My pracujemy na najwyższych obrotach i jesteśmy ludźmi, którzy... Oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy ludźmi, którzy nie odczuwają strachu. Strach jest też pewnego rodzaju czynnikiem motywującym. Ale też dajemy do zrozumienia naszym prześladowcom, że ich działania będą nieskuteczne, ponieważ tylko w ten sposób możemy obronić swoją własną niezależność dziennikarską i tak naprawdę też obronić Polskę niepodległą, używając dużych słów.
1: Żeby w ten sposób się przeciwstawić, a pan redaktor naszym 800 Zarygmys ma wiedzę, czy służby kontaktują się z Telewizją Republika, czy jest tak, że tu jest wola współpracy i rozwiązania, czy być może władza...
2: Nie ma takiej woli współpracy, przynajmniej do momentu, w którym wychodziłem z redakcji, a było to niecałą godzinę temu. Nie było żadnych kontaktów ze służb czy z policji, mimo że my jako poszkodowani powinniśmy być powiadamiani o wszystkich czynnościach, które czy to podejmuje policja, czy to podejmuje prokuratura, czy jednostki wyspecjalizowane, takie jak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Natomiast niestety to się nie dzieje.
1: Ale pana zdaniem służby próbują tą sprawę w jakiś sposób wykorzystać, że uznali, że skoro to jest Telewizja Republika, to może nie warto się tak bardzo angażować?
2: Jestem o tym przekonany. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli one zidentyfikowały, że jakby inspiratorzy pochodzą ze wschodu, to też powinni mieć świadomość, że chociaż nieoficjalnie, to jednak mimo wszystko Telewizja Republika jako największy nadawca informacyjny jest elementem struktury krytycznej państwa i jako taki powinien, jako taka powinna podlegać również ochronie ze strony tych, którzy za nami nie przepadają, czyli nie wiem, czy to pana Kierwińskiego, czy pana Siemoniaka.
1: To na razie jest milczenie. A reakcja części polityków, posłów koalicji, na przykład pan Frysztak, znany skądinąd poseł z Radomia, który ma taki, teraz jest narzucony na odcinek awanturowania się w mównicy sejmowej, no mówi wprost, Republika to nie telewizja, dziennikarze tam pracujący to nie są dziennikarze, więc nie ma sprawy.
2: Pan Frysztak swoje przemyślenia to powinien wpisywać na drzwiach kibla, może nie sejmowego, bo gdzieś poza sejmem nie będzie pan Frysztak decydował, kto jest dziennikarzem, a kto nie jest. Jestem dziennikarzem od ponad 35 lat. Nigdy nie było żadnych wątpliwości co do tego, jaki zawód wykonuję, a że go wykonuję inaczej niż duża część mainstreamu medialnego, to jest już zupełnie inna sprawa i że mam poglądy również inne niż mainstream medialny. To jest po prostu wypowiedź haniebna, żeby polityk był w stanie wydłubać z swojego otworu gębowego tego typu przemyślenia. Pan Frysztak jest po prostu pacanem. No, użyjmy łagodnych słów.
1: Łagodne słowa, ale to jest też pewna taktyka związana, rozumiem, z rozgrywaniem tej sprawy. Sprawy, która medialnie, co jest ciekawe, się rozeszła, bo no bo oczywiście polska debata jest podzielona. Nie każdy lubi telewizję Republika, nie każdy lubi TVN, to jest jasne i oczywiste. Ale przy okazji tej sprawy, jak się patrzyło na interakcje w internecie chociażby, to większość opinii publicznej stanęła po stronie atakowanego medium, a nie po stronie pana posła Frysztaka czy innych polityków koalicji. Ta sprawa zmienia dynamikę polskiej polityki, przekracza pewne bańki, może być czymś na kształt tego, co Donald Tusk zrobił w redakcji Wprost, kiedy wysłał tam ABW?
2: Niestety jest gorzej niż wtedy, jak była wysyłana ABW i prokuratura do redakcji Wprostu, bo no, wtedy mieliśmy do czynienia jednak mimo wszystko z pewnego rodzaju solidarnością zawodową. Nawet Monika Olejnik, która no, znajduje się dramatycznie po innej stronie sporu ideowego, zabrała głos w obronie redakcji Wprost i ta demonstracja, która zresztą na moje wezwanie odbyła się w redakcji Wprost, no, zgromadziła ludzi z wielu stron, ponieważ oni zdawali sobie sprawę, że zaatakowanie Wprostu de facto jest atakiem na cały system medialny, na całe dziennikarstwo i że następni mogą być oni po prostu.
1: A teraz aż takiej solidarności nie ma, chociaż sprawa przekracza, jak powiedziałem, bańki, także politycy. Anna Maria Żukowska bardzo się oburza, staje w telewizji Republika. To nie jest jedyny przypadek polityków z koalicji rządzącej.
2: Tak, jestem wdzięczny oczywiście za te głosy, które płyną również w naszej obronie ze strony polityków, którzy na co dzień raczej nas nie darzą sympatią. To rzeczywiście pokazuje to, że część klasy politycznej zdaje sobie sprawę z tego, że doszło tutaj, łagodnie rzecz biorąc, do przesady, a z całą pewnością w moim przekonaniu również do przestępczego działania przeciwko jednemu z głównych mediów w Polsce.
1: Jaki może być cel ostateczny? Co władza próbuje ugrać na tej sytuacji?
2: Władza będzie usiłowała zniszczyć Republikę, dlatego że zdaje sobie sprawę, że jest to medium silne, wpływające na to, co ludzie myślą. A ta władza obecna nie lubi wolności słowa, lubi jak dziennikarze się gromadzą wokół Donalda Tuska, śpiewają mu 100 lat, czy urządzają z nim joggingi, tak naprawdę nie kontrolując tego medium, tego rządu. I medium, które to tą kontrolę społeczną wykonuje, to jest Republika, wobec czego jest dla mnie rzeczą oczywistą, że ta władza, która niewiele ma wspólnego z demokracją i wolnością, będzie usiłowała przed wyborami Republikę zniszczyć wszelkimi metodami. Mam nadzieję, że to się nie uda.
1: To na koniec, skoro w świecie mediów jesteśmy, to poproszę o komentarz do wypowiedzi Adama Michnika sprzed 3 dni, gdzie redaktor Gazety Wyborczej ocenił, że domaganie się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest absurdalne i niebezpieczne oraz jest antydemokratyczne.
2: Zapewne ten redaktor nie ma żadnych krewnych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Ja takich ludzi znam. Znam ludzi, którzy opłakują swoich bliskich zarżniętych siekierami czy piłami na Wołyniu i mówienie tym ludziom, że nie mają prawa do tego, żeby pochować swoich bliskich pod krzyżem, a nie gdzieś jak pies w rowie spoczywają te szczątki, no to jest objaw w moim przekonaniu zbyt lęcenia.
1: Ale dlaczego Adam Michnik takie rzeczy mówi? Znaczy, na ile, z czego to wynika w przypadku Adama Michnika?
2: Adam Michnik niewątpliwie jest intelektualistą, który przeczytał dużo książek i niewątpliwie zna Antygonę. Antygonę, której akcja toczy się właśnie wokół pochówku jednego bohatera, którego król zabrania pochować. I my, nasi bliscy, którzy zginęli, krewni, ojcowie, dziadkowie, którzy czy to w czasie rzezi wołyńskiej, czy w czasie innych zbrodni popełnianych na tym, na narodzie polskim, oddali swoje życie, tak samo jak bohater Antygony, niezależnie od tego, jak silnym królem jest władca mają prawo do swojego pochówku i odmawianie ludziom prawa do pochówku, do symbolu religijnego, czy nawet również tabliczki z nazwiskiem, jeżeli dana osoba nie była religijna, ale na Wołyniu jednak większość osób, która została zamordowana, no, to byli ludzie wierzący i chcieliby ich bliscy, żeby przynajmniej ten krzyż i tabliczkę z nazwiskiem na grobie mieli.
1: O czym mówił Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy i Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W samo południe.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji w samo południe. Jesteśmy wraz z Tomaszem Rosłynem, który realizuje dzisiejszy program. Zaczniemy od Lazurowego Wybrzeża, zaczniemy od Cannes, gdzie od 12 maja trwa festiwal filmowy, który potrwa do 23 maja i już możemy powiedzieć, że wiele tematów, także ciekawych z punktu widzenia Polski, ponieważ wiemy oczywiście o nowym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, który podobno ma spore szanse, aby zwyciężyć, aby zdobyć palmę w Cannes, ale także dużo się mówiło o filmie Historia równoległa, a to dlatego, że jednym z producentów jest Maciej Musiał, ale o tym wszystkim porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta, jest już z nami. Dzień dobry.
3: Tak, dziękuję za zaproszenie.
2: No to zacznijmy może od takiego ogólnego pytania. Jak na razie ten festiwal przebiega? No już trwa on niemal tydzień. Na co powinniśmy byli zwrócić uwagę w czasie tego tygodnia?
3: No mi jest o tyle ciężko odpowiedzieć na to pytanie, że nie mam je w Cannes, nie oglądałem ani jednego filmu, który na festiwalu w Cannes jest pokazywany i w zasadzie wiem dokładnie to samo, co większość tutaj Polaków. No odbieram po prostu różne sygnały w mediach, widzę jakie są recenzje poszczególnych filmów, więc ciężko mi powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę. No oczywiście trzymam kciuki bardzo za Pawła Pawlikowskiego, który przecież w Cannes w 2018 roku dostał nagrodę za reżyserię, za Zimną wojnę, wcześniej zdobywca Oscara, oczywiście za Idę, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, który pokazuje, że ma swój własny styl, że ma ekipę, z którą bardzo lubi te filmy jednak realizować. Tutaj Łukasz Żal jest znów autorem zdjęć, więc bardzo trzymam kciuki. No, jest też taka no, bardzo też symboliczna kwestia tego, że film Historie równoległe, który z kolei został, no, z tego co czytam w recenzjach, jeszcze raz podkreślam, nie widziałem żadnego z filmów, dosyć chłodno przyjęty w Cannes, czyli film właśnie będący no, współczesną wersją Dekalogu 6. I to jest jednak bardzo znamienne, że ten film w reżyserii Asghara Farhadiego, świetnego z irańskiego reżysera, zdobywcy Oscara też, miał premierę w dniu, w którym zmarł Krzysztof Piesiewicz, autor, współautor scenariusza oryginalnego Dekalogu i współproducent razem z Maciejem Musiałem tego właśnie filmu. No?
2: Współproducent, tak rzeczywiście tutaj zresztą film, można powiedzieć, pełen różnych gwiazd, Isabelle Huppert, ale także Vincent Cassel, Pierre Ninet, Virginie Efira. I film, który rzeczywiście został średnio przyjęty przez krytykę, między innymi zarzuca mu się z tego, co widziałem, to, że jest troszkę przydługi, tak. Takie są różne opinie, ale także o tym festiwalu mówi się sporo w tym kontekście, że jest bardzo mało filmów amerykańskich. Nie wiem, czy pan słyszał takie opinie o tegorocznej edycji Cannes.
3: Tak. Jest niewiele tych filmów amerykańskich, a jednocześnie taki bardzo reżyser, który robi swoje filmy po hollywoodzku, jest przewodniczącym jury, tak, czyli no Park Chan-wook, który nakręcił kiedyś film bardziej tarantinowski niż wszystko, co Quentin Tarantino zrobił, jak to sam Quentin Tarantino się wyraził. Natomiast tak, jest na pewno mniej. Jest też mniej, o ile też się nie mylę, może też wszystkiego nie dostrzegłem, ale jest też mniej chyba politycznych aspektów. Cannes zawsze był bardzo takim festiwalem rozpolitykowanym i w zasadzie poza wystąpieniem Javiera Bardema, który ostatnio mówił o tym, że ktokolwiek, kto nie krytykuje państwa Izrael, mocno przykłada rękę do ludobójstwa. On wręcz tak powiedział mocno. On jest takim no, głośnym zwolennikiem tutaj, znaczy głośnym człowiekiem, głośną gwiazdą, która wspiera bardzo Palestynę. On przecież na Oscarach również krzyknął Wolna Palestyna. Mówi głośno też o tym, że w Hollywood samym, a to jest też zdobywca Oscara, za to nie jest kraj dla starych ludzi, braci Coen. znakomity hiszpański aktor, który bardzo, bardzo też ma taką ugruntowaną pozycję w Hollywood, też mówi, że tych propozycji dostaje dużo mniej, od kiedy opowiada się przeciwko państwu Izrael, więc zobaczymy, czy dalej tych protestów też nie będzie, czy w kolejnych dniach.
2: Czy rzeczywiście ten brak, może nie brak, ale to takie dezinteresement amerykańskie festiwalem w Cannes, to rzeczywiście to ma tylko właśnie to podłoże, powiedzmy, geopolityczne. Z czego to? Czy to też się mówi o Hollywood, o współczesnym Hollywood? Czy to przypadkiem nie jest tak, że Amerykanie coraz bardziej rzeczywiście w kierunku tych platform streamingowych jakoś odchodzą, te studia klasyczne i brak już filmów autorskich?
3: No nie wiem, no John Travolta z kolei przyjechał na festiwal i też dostał honorową Złotą Palmę. Na festiwalu filmowym w Cannes często jednak te filmy hollywoodzkie no też gościły i w ostatnich latach to nie... Bo jakby Cannes też jednak szczyci się tym, że te wielkie gwiazdy po czerwonym dywanie przechodzą, tak? Więc Adama Drivera można było zobaczyć, no James Gray swój nowy film przecież też pokazuje. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że akurat mniej jest filmów. No, komisja selekcyjna w taki sposób zdecydowała. No tutaj też warto też wspomnieć może o tych innych aspektach polskich, bo oczywiście Pawlikowski z wielką szansą na, tak jak się mówi, na Złotą Palmę w Cannes za ojczyznę. Też bardzo, bardzo czekam na ten film. Zresztą Sandra Hiller w nim się pojawia aktorka, która z jednej strony oczywiście w wielu produkcjach hollywoodzkich, ale też europejskich, ale też w hollywoodzkich przecież błyszczy na ekranie. Natomiast proszę też zauważyć, że o Złotą Palmę walczy film krótkometrażowy. I to jest też coś... Mój pies się burzy, tak, na to, co powiedziałem, także zamknę drzwi. Przepraszam bardzo.
2: Nie ma problemu.
3: Mój pies się burzy na to, że Hollywood nie jest reprezentowana, tak. Proszę zwrócić uwagę na film Michała Toczka, Spiritus Sanctus. To jest też film, a mówię to też z perspektywy dyrektora artystycznego kameralnego Lata Freedom Film Festival, gdzie my pokazujemy krótkie metraże i Michał Toczek również pokazywał swoje filmy na naszym festiwalu. Ja bardzo czekam na tą produkcję. To jest kolejna produkcja ze studia Munka z Sebastianem Stankiewiczem w głównej roli. Bardzo ciekawy pomysł na film, bo film opowiada o w 99 roku, jest osadzona akcja, opowiada o mężczyźnie, który bardzo chce kupić alkohol na 50 swojej żony, tak? Ale nie może, bo wtedy była prohibicja, jak Jan Paweł II przyjechał i nigdzie nie można było kupić alkoholu. Więc Michał Toczek też w bardzo interesujący sposób tutaj pokazuje swoje kina. Też czekam na jego debiut fabularny, taki długometrażowy. No ale tutaj myślę, że gdyby była jakaś nagroda w Cannes za ten film, no to kariera Michała by się też mogła potoczyć bardzo ciekawie.
2: No, to już jest 79. edycja festiwalu w Cannes. Jakby spojrzeć, no może nie na całą historię tego festiwalu, ale na te ostatnie lata, to jak ten festiwal się w pana oczach zmieniał, w jakim kierunku podąża ta kinematografia? No i przede wszystkim, czy nadal mówimy o takim najbardziej, nie wiem, czy prestiżowym, ale takim najbardziej glamour festiwalu kina i filmu?
3: No, myślę, że można mówić o glamour. No też dlatego, że jest ta mitologia wokół tego festiwalu. To jest festiwal, który zawsze przyciągał te wielkie nazwiska, którego to jurorzy potrafili wzbudzać wielkie kontrowersje czy skandale. No pamiętamy Złotą Palmę w Cannes, a propos zresztą Kieślowskiego, którego czerwony, znaczy moim zdaniem akurat słusznie, mimo z mojej miłości do Kieślowskiego, uważam, że to najwybitniejszy polski reżyser, który jest do dzisiaj oglądany na Zachodzie. Tutaj mówię o reżyserze, który kręcił filmy po polsku, kręcił większość swoich filmów też po polsku, dlatego Polańskiego nie wymieniał akurat w tej grupie. No to pamiętajmy, że jego czerwony przegrał w Pulp Fiction Quentina Tarantino, kiedy to szefem jury był Clint Eastwood. Więc to też pokazuje, że Cannes zawsze było otwarte na pewne eksperymenty też, które by nie unikały jednak... czy na jakieś werdykty eksperymentalne dosyć, tak, które by nie unikały zaglądania do tej takiej części komercyjnej jednak amerykańskiego kina. Top Gun przecież był pokazywany kilka lat temu, ten drugi też w Cannes na specjalnym pokazie, Indiana Jones, tak, także Cannes zawsze było gdzieś zatopione w Hollywood. Natomiast no, pytanie też, jak bardzo politycznie ten festiwal będzie gorący. No, festiwal w Berlinie zupełnie był wykastrowany z polityki niemal. Wenecja, ona jest też takim festiwalem, który który gdzieś balansuje, ale Cannes to był ten festiwal rozpolitykowany. No jestem bardzo ciekaw w kontekście właśnie różnych protestów dzisiaj, które mają miejsce, czy jednak jakieś będą tutaj duże kontrowersje. Też nie zapominajmy, przed nami jeszcze, znaczy przed nami, no nie ma w Cannes, ale przed krytykami, widzami, którzy tam są, no nowe filmy Hirokazu Koridy, Pedro Almodóvar też pokaże swój nowy film, także no naprawdę jeszcze wiele może się zmienić w kontekście tego, kto jest faworytem do Złotej Palmy.
2: No i to też zobaczymy, tak jak już wspomniałem, festiwal kończy się 23 maja, a dzisiaj jeszcze będzie o 19, tak, dzisiaj, jutro o 19 premiera nowego filmu Pedra Almodóvara, Amarga Navidad, to chyba też jest taki powrót tego reżysera do Cannes. Jeżeli Państwo w Cannes są i mogą się Państwo tam wybrać, to bardzo Państwa zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Łukasz Adamski, krytyk filmowy.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: To teraz zmieniamy temat zupełnie i teraz będziemy rozmawiali już o historii. W dzisiejszym numerze Rzeczpospolitej na trzeciej stronie obszerny artykuł zatytułowany Ślady polskiego antysemityzmu. Mimo sprzeciwu Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum w Treblince, Ministerstwo Kultury usuwa z pomnika ofiar zbrodni niemieckiej na terenie dawnego obozu Zagłady kamienie, które upamiętniają Żydów z Jedwabnego i Radziłowa. Jest już z nami na łączach pan dr Rafał Kościański, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii i rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: To może na początku w ogóle powiedzmy, o co chodzi, ponieważ ten tytuł i ten lead, który przed chwilą przeczytałem, jest cokolwiek niejasny. Sprawa mocno skomplikowana. W każdym razie IPN sprzeciwia się właśnie temu pomysłowi, aby usuwać te kamienie. Kiedy w ogóle ta sytuacja się rozpoczęła i czego ona dotyczy?
2: Oczywiście to jest temat, który jest, bym powiedział, tutaj w środowisku historyków, muzealników znany przynajmniej od ubiegłego roku, a mianowicie pojawił się taki wątek związany z upamiętnieniem ofiar niemieckiego obozu zagłady Treblinka II. Miejscu, w którym, przypomnijmy, śmierć poniosło, zostali zamordowani przez Niemców około 800 tysięcy osób, czyli to był miejsce zagłady realizowanej zbrodni niemieckiej w ramach akcji Reinhardt, jedno z kilku miejsc na terenie okupowanego Generalnego Gubernatorstwa ziem okupowanych przez Niemców w tamtym czasie. I to miejsce jest takim specjalnym miejscem, w którym upamiętnione zostały osoby, mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którzy trafili do tego obozu zagłady podczas II wojny światowej, podczas tej okupacji niemieckiej. No i pojawił się rzeczywiście wątek i dyskusja na temat tego, w jaki sposób te osoby zostały upamiętnione, a dokładnie kamieni memoratywnych, które znajdują się na terenie obozu, to kamieni memoratywnych, w których zostały zapisane nazwy miejscowości, z których pochodziły osoby, ofiary tej właśnie akcji eksterminacyjnej. No i w ubiegłym roku ta dyskusja pojawiła się w przestrzeni publicznej. Instytut Pamięci Narodowej nie był pytany tutaj o opinię w tej sprawie. Do nas nie wystąpiono z prośbą o wyrażenie jakiejkolwiek opinii merytorycznej co do sposobu upamiętnienia tych ofiar. Natomiast niezależnie od tego my zareagowaliśmy, wiedząc, że taka dyskusja się toczy, między innymi poprzez przygotowanie stosownego komunikatu, który został przedstawiony w naszych mediach społecznościowych, oraz zwróciliśmy się też w formie pisemnej do dyrektora muzeum w Treblince z prośbą o to, przedstawiając de facto stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej, a to stanowisko jest następujące, mianowicie uważamy, że na tych tablicach, między innymi gdzie eksponowana jest nazwa Jedwabne i Radziłów, na tych tablicach upamiętnione są de facto osoby, które pochodziły z tych miejscowości, a które również zginęły, zostały zamordowane w obozie zagłady Treblinka II.
1: No i tutaj pojawia się taka kontrowersja, ponieważ no właśnie tutaj chyba pani profesor Elżbieta Janicka z Polskiej Akademii Nauk, ona jest właśnie, jej memorandum, tak przynajmniej możemy wyczytać z tego artykułu, zapoczątkowało całą dyskusję na temat tych kamieni. Argument jest taki, że no, Żydzi właśnie z tych dwóch miejscowości, z Jedwabnego, Radziłowa, oni nie znaleźli się w Treblince. Czy rzeczywiście tak było, że oni tam nie trafiali?
2: Po pierwsze, to memorandum zawiera wiele, wiele wątków i wiele tematów zostało w nim poruszonych. Natomiast tam też pojawia się sformułowanie, że nie było transportów, prawda? No jak to rozumieć? Ja to rozumiem jednoznacznie. Mianowicie miejsce to upamiętnia ofiary, które były jednak mieszkańcami tych miejscowości i jesteśmy w stanie na podstawie dostępnych źródeł w Instytucie Yad Vashem przynajmniej część osób zidentyfikować z imienia i nazwiska, a mianowicie byłych mieszkańców Radziłowa, Kijowa oraz Jedwabnego. No, kwestia tego, czy to transporty, czy te ofiary trafiły bezpośrednio z Jedwabnego czy Radziłowa, wydaje się być moim zdaniem jednak drugorzędna. Najważniejsze jest to, i takie jest zdanie Instytutu, że te kamienie upamiętniają ofiary mieszkańców tych miejscowości i dlatego uważamy, że powinny w tym miejscu, w którym zostały ustanowione, pozostać. Mało tego, no przecież ktoś na jakiejś podstawie te kamienie wtedy również w tym miejscu posadowił, prawda? Mając również tą wiedzę, że z tych miejscowości obywatele polscy narodowości żydowskiej zostali również wywiezieni i zamordowani w Treblince.
1: To memorandum, o którym pan mówi, rzeczywiście zawiera bardzo dużo różnych innych aspektów. Ja tylko przypomnę, że pani profesor Elżbieta Janicka też stoi za innymi dość kontrowersyjnymi wypowiedziami. Jej wypowiedzi czasami były mocno kontrowersyjne, ale chciałem jeszcze się zapytać o Międzynarodową Radę Treblinki, która wydała uchwałę w tej kwestii pod koniec zeszłego roku i która właśnie także była, no, przychylała się do tego, aby te kamienie stamtąd usunąć. Co to w ogóle jest za ciało, ta Międzynarodowa Rada Treblinki? Jaki jest wpływ właśnie na te ostateczne decyzje, no, chociażby dotyczące tego, w jaki sposób upamiętnione zostają ofiary obozu zagłady w Treblince?
2: No, generalnie tutaj w tym aspekcie trzeba rzeczywiście jakby bezpośrednio zapytać Międzynarodową Radę Treblinki, jakie decyzje ostateczne, znaczy jakie argumenty ostatecznie przeważyły za tym, aby podjąć taką, a nie inną decyzję. No, tego typu decyzja, no, z pewnością jest traktowana przewiążąco, natomiast nie zmienia to faktu, że my jednak stoimy na tym stanowisku zupełnie odrębnym, a mianowicie, że akcentujemy to, że ofiary miejscowości Jedwabnego i Radziłowa, które również zginęły w Treblince, również zasługują na to, aby je upamiętnić. Stąd jednoznacznie odnosimy się do tej kwestii, prosząc, aby pozostawić te upamiętnienia, bo rzecz jasna, te ofiary również zasługują na to, aby w ten sposób pamięć o nich honorować.
1: Czy ma pan informację, kiedy może dojść do właśnie tego usunięcia tych kamieni? Czy to już jest decyzja ostateczna?
2: Halo. Narodowej nie jest tutaj żadną stroną postępowania, także tak jak wcześniej zaznaczałem, my zareagowaliśmy na wieść o takich dyskusjach i takich decyzjach, także tutaj nie posiadamy dokumentacji, która by wyjaśniała wszystkie te aspekty, kto, kiedy, na jakim etapie podjął decyzję i czy ewentualnie w dokumentach polecających podejmowanie określonych działań są wyznaczone terminy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tak, teraz już zmieniamy temat, aczkolwiek tak, będziemy cały czas mówili o wojnie, z tym, że teraz już o wojnie, która się dzieje za naszą wschodnią granicą. W miniony weekend doszło do bezprecedensowej fali uderzeń dronów na różne obiekty w rejonie moskiewskim i pytanie, w jaki sposób do tego mogło w ogóle dojść oraz jak jest to komentowane na Ukrainie. Jest już z nami korespondent Radia Wnet w Kijowie, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: I czy rzeczywiście w Kijowie jest poczucie jakiegoś triumfu, czy też zadowolenia po tych różnych filmikach, które zalewają sieć? Widzimy różne obiekty właśnie w Moskwie oraz w okolicach stolicy Rosji, różne uszkodzenia, między innymi rafinerii. Co mówi się na Ukrainie o tym bezprecedensowym ataku?
2: Nie, triumfu jak najbardziej nie ma. My zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna trwa i że Rosja wciąż jest bardzo mocna, niestety, chociaż spodziewamy się, że jej gospodarka jest coraz w gorszym stanie i taka sytuacja będzie przyspieszać się, ale oczywiście jest skromne zadowolenie, powiem tak, tym, że udało nam się zaatakować Moskwę, mianowicie w infrastrukturę ropy, która idzie dla potrzeb tego megapolisu, gdzie mieszka

0: według niektórych danych ponad 20 milionów ludzi. Stało się to na północ od Moskwy, w Solnieśnogorsku, jeżeli się nie mylę. Tam ukraińskie drony uderzyli w część infrastruktury, która zaopatrzuje w stolicę Rosji w ropę dla tego, żeby produkować benzynę, diesel i tak dalej, i tak dalej. No i też to, że my potrafiliśmy zaatakować w lotnisko Szeremetiewo na przykład lub też rafinerię moskiewską, chociaż ta rafineria nie doznała takich dotkliwych uszkodzeń, ale sam fakt tego, że nasz dron jednak doleciał do terenu, na którym znajduje się ta rafineria, to już jest sukcesem. No ale najważniejsze to, co taka to, co jest na uszu tak u Ukraińców, to jest to, że my tym atakiem udowodniliśmy, że my jesteśmy zdolni do tego, żeby już atakować Moskwę. Mimo to, że Moskwa jest chyba najbardziej bronionym teraz miastem na świecie pod względem przeciwrakietowego sprzętu różnych pancer, Tor, Buk, S-300, S-400. To wszystko są systemy, które bronią stolicy Rosji od rakiet przede wszystkim, ale też przed dronami. Także my jesteśmy zdolni i, co najważniejsze, jesteśmy zdolni to robić już bez żadnych Taurusów niemieckich, bez Tomahawków amerykańskich. Także Ukraina już pod tym względem jest niezależna. I to, co prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przededniu parady na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja wydał swój rozkaz, że pozwalający na tą paradę, no wcale nie było takim żartem.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o różne kulisy tych uderzeń, czy te drony nadlatywały z Ukrainy, czy też to były drony, które w jakiś sposób startowały już z terytorium Rosji, czy to są szczegóły, o których się mówi, czy też kulisy właśnie nadal, no szczegóły tej całej operacji pozostają jednak tajemnicą?
0: Szczerze mówiąc, ja nie spotykałem się jeszcze z informacją, że drony być może startowali z terenu Rosji, chociaż już jest niejednokrotnie powtarzająca się informacja o tym, że są różne grupy partyzanckie. Kto wchodzi do tych grup, czy Ukraińcy, czy Rosjanie, to nie wiadomo, którzy robią wszystko, żeby szkodzić w wojsku rosyjskiemu. Jedna z takich grup na przykład kilka dni temu potopiła jeden z okrętów w Morzu Kaspijskim. To jest olbrzymim sukcesem. No ale co do dronów, ci partyzanci wystrzeliwują drony z terenu rosyjskiego, to tego nie mogę potwierdzić, jak i nie mogę sprostować. Ale wiem na pewno, że większość tych dronów, które zaatakowali teraz Moskwę, leciała jak najbardziej z Ukrainy.
1: To już na zakończenie dwa słowa może o sytuacji na froncie i czy rzeczywiście potwierdzają się to wrażenie, które można odnieść, że w tym momencie to Ukraina jest w natarciu, nawet jeżeli to nie przekłada się na jakieś zwycięstwa terytorialne, a być może rzeczywiście Ukraina odbija jakieś terytoria, czy rzeczywiście Rosja ma problemy w tym momencie.
0: Powiem tak, że Ukraina nie jest w natarciu, nie jest w ofensywie, 100% nie. Ukraina ma różne miejscowe sukcesy, na przykład w obwodzie charkowskim, pod Wowciańskiem, pod Kupiańskiem, w obwodzie sumskim, gdzie udało się odsunąć wroga bliżej do granicy ukraińsko-rosyjskiej z okupowanych terenów naszych, w obwodzie zaporowskim, w obwodzie Dniepropetrowskim. Zaporowskim, ale znów w tych samych obwodach, jak w Zaporowskim, tam na południe od Zaporoża wróg naciera na miasto obwodowe i ma też drobne sukcesy, także sytuacja tam jest jak najbardziej dynamiczna. A większość swoich ataków przeprowadzi Rosja jak najbardziej w obwodzie donieckim, tam na północny zachód od okupowanego Pokrowska i w kierunku Słowiańska i Kramatorska. To są najbardziej gorące miejsca teraz na linii frontu i widzimy z ilości tych ataków, które przeprowadzi teraz Rosja, że to akurat Rosja jest teraz, próbuje być w stanie ofensywy, bo ilość tych ataków jest już kilka dni z rzędu, jest ponad 200, co przekracza taką średnią ilość ataków, która jest 130-150 w ciągu dnia. Także teraz Rosja próbuje przeprowadzić swoją wiosenną, letnią ofensywę. Czy uda się to Rosji, no to wątpię się, bo tak naprawdę Rosja ma potężne problemy z tym, żeby mieć jakiekolwiek sukcesy na froncie, ale drobne posunięcie ma.
1: I Rosja ma również potężne straty. O tym donoszą również media w ostatnich dniach, ale o tym wszystkim mogą Państwo usłyszeć więcej, między innymi w programie Czarnego Nieba na antenie Radia Wnet. Dmytrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
1: Miłego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Program W Samo Południe trwa, zbliża się ku końcowi, ale przed nami jeszcze rozmowa o finansach, konkretnie o złocie. Jest już z nami pan Marek Zuber, Akademia WSB, analityk finansowy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: To o złocie chcę porozmawiać, ponieważ przede wszystkim dowiadujemy się z mediów, że Bank Polski nadal nabywa, kupuje złoto, ale różne sygnały, jeżeli chodzi o cenę złota, ponieważ w związku z trwającą wojną na Bliskim Wschodzie te ceny złota bardzo się wahają. To również informacja z ostatnich godzin. Goldman Sachs prognozuje, że będzie wzrost zakupów złota postępował przez banki centralne, co doprowadzi do kolejnego wzrostu cen. Ale właśnie co dzieje się ze złotem od końca lutego tego roku, czyli od początku wojny w Zatoce Perskiej?
2: No, mamy oczywiście dość mocną korektę, chociaż tak naprawdę ta pierwsza korekta mocna, 20%, czyli zdaje się $10,000 za uncję, to już nastąpiło wcześniej, jeszcze przed atakiem na Iran. I było związane z wieloma rzeczami, także z taką najprostszą, czyli po prostu taką korektą wynikającą z wysokich cen, z realizacją zysków przez część kupujących, bo nie tylko banki centralne oczywiście kupują to złoto, kupują także spekulanci na przykład, którzy po prostu chcieli sobie te zyski zrealizować. Natomiast faktycznie ten drugi już taki dłuższy okres spadku, no to jest związany z wojną w Zatoce, mocny wzrost cen ropy, surowców energetycznych, gazu również, ale przede wszystkim ropy. Także sytuacja na rynku euro-dolara. To wszystko doprowadziło do tego, że odpłynęło nam trochę jednak inwestorów, trochę pieniędzy z rynku złota i to złoto jednak dość mocno potaniało. I tak naprawdę mamy taką bardzo mocną zależność w tych ostatnich tygodniach, czyli właśnie od momentu ataku na Iran. Jak ropa nam drożeje, to nam złoto tanieje. Oczywiście są jakieś tam momenty, kiedy jest inaczej, ale co do zasady tak to wygląda. A jak z kolei ropa nam tanieje, to drożeje nam złoto. Co też wyraźnie widać, jak ten kapitał sobie w tym zakresie też gdzieś tam przebiega. No i pewnie tak będziemy mieli przepływa. I pewnie taką sytuację będziemy mieli do momentu, kiedy coś się jednoznacznie nie określi w kontekście wojny w Iranie. Oczywiście pewnie nie będzie to pokój. Tam niestety na Bliskim Wschodzie pokoju nie ma od długiego okresu czasu. Mówimy tutaj oczywiście o dziesiątkach lat. Natomiast jakaś forma zakończenia jednak tego, co się wydarzyło w marcu, jest potrzebna. Jakaś forma porozumienia. Coś takiego musi gdzieś tam w rynek iść. Tak jak powiedziałem, nie musi być taki formalny, twardy pokój, bo zobaczmy, przecież rok temu w czerwcu mieliśmy 12 dni bardzo mocnego ostrzeliwania się po jednej stronie Stany Zjednoczone i Izrael, po drugiej stronie Iran. Nie doprowadziło do jakichś dramatycznych wydarzeń ani na rynku złota, ani na rynku surowców energetycznych. Teraz po prostu mieliśmy eskalację tego wszystkiego. Mieliśmy ataki na instalacje naftowe w innych krajach. Mieliśmy zablokowaną, ale i mamy cieśniny Ormus. Więc to wszystko gdzieś tam mocno nam napęczniało i stąd oczywiście ta reakcja była dużo większa. No i teraz musi być deeskalacja tego wszystkiego, żeby świat się uspokoił.
1: No właśnie, to jest ciekawe, ponieważ laik mógłby powiedzieć, że no, złoto to jest taka bardzo solidna lokata, że inwestorzy w przypadku różnych zawirowań geopolitycznych czy innych uciekają właśnie do złota, ponieważ no, żeby bezpiecznie ulokować swoje pieniądze. Stąd też te wahania, no między innymi właśnie te obniżki, no, one są takie trudno zrozumiałe.
2: Ja myślę, że banki centralne w tym okresie nie sprzedawały złoto. Znaczy mieliśmy jedną transakcję, ale to wcześniej francuskiego banku centralnego, ale to była sprzedaż i odkup. Tak na marginesie trochę ten kierunek, w którym gdzieś tam mieliśmy ich w kontekście dofinansowania również polskiej obronności. Nie wchodzę w ogóle w ten temat safe plus, ale chodzi mi o koncepcję, czyli sprzedaż złota i odkup złota. Natomiast w czasie samego ataku nie, tylko trzeba pamiętać o tym, że część tych pieniędzy, tak jak powiedziałem, to są pieniądze spekulacyjne, które idą tam, gdzie może potencjalnie coś się wydarzyć i można więcej zarobić. Więc to jest ten element oczywiście odpływu od złota. A poza tym trzeba tu jeszcze jedną rzecz uwzględniać w tym wszystkim. Jak popatrzy pan na ostatnie 3 lata, to jednak złoto dramatycznie podrożało, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę najniższy poziom w tym okresie rozpoczęcia wojny w Iranie. Więc to nie jest tak, że ono jest tanie w tej chwili, uwzględniając oczywiście, pojęcie tanie, drogie jest też pojęciem względnym, ale uwzględniając właśnie te poziomy, które mieliśmy w ostatnich, no generalnie w historii, no jest cały czas, to są cały czas poziomy bardzo, bardzo wysokie, więc to jest tutaj ważny element układania. Czyli obok tego wzrostu wartości złota, który wynikał z kupowania banków centralnych, trochę ze względu na stabilizację taką inflacyjną. Oczywiście te zakupy niektóre banki zaktywizowały po wyhamowaniu już inflacji, ale jednak myślę, że ta inflacja miała tutaj duże znaczenie. Obok takich zakupów realizowanych ze względów stabilizacji systemu, myślę, że Polski Bank Centralny też trochę w tym kierunku idzie, także w kontekście oczywiście zagrożeń zewnętrznych. Kwestia Rosji. Mieliśmy także zakupy choćby Bank Chin, gdzie podejrzewamy, że to zwiększanie istotne rezerw złota ma służyć takiemu lepszemu umiędzynarodowieniu juana, szczególnie wtedy, kiedy już na poważnie pojawi się ten jen elektroniczny. Mamy także zakupy wynikające z tego, że złoto jest realnie wykorzystywane w przemyśle, choćby w przemyśle elektronicznym. Nie tylko metali ziem rzadkich, nie tylko srebro, także złoto. Więc tu mamy takie ten bardzo mocny, wielowątkowy popyt, ale także ten wzrost wynika właśnie z działań spekulacyjnych, czyli kupujemy po to, żeby go sprzedać wtedy, kiedy będzie bardzo drogie. No i część tych pieniędzy dzisiaj, tak jak powiedziałem, przechodzi do innych obszarów, choćby na rynek ropy. Jak popatrzy pan na marzec i na zmiany cen ropy, to nigdy w historii na rynku ropy nie mieliśmy takiej zmienności. To nie jest najdroższy poziom w historii. Te 117-118 dolarów ropa Brent nie przekroczyła 120, tak, chociaż
1: dzisiaj, dzisiaj około 111 z tego, co widziałem.
2: Tak, dzisiaj jest około 111. W szczycie to było 117-118 dolarów. Myśmy słyszeli o przekroczeniu 120, ale to było w przypadku instrumentów pochodnych. Natomiast ten realny poziom dostawy takie, to nazywamy spotowe, czyli szybkie, tam ten poziom 117-118 to było to maksimum. Szczyt 2008 rok to było 147 dolarów za baryłkę, więc nie mamy rekordowych poziomów. To nawet nie były minimalnie, jest taniej, ale jednak jest taniej w stosunku do marca 2022 roku, czyli atak na Ukrainę. Natomiast nigdy w historii złoto nie podrożało tak bardzo w ciągu miesiąca i nigdy w historii nie, przepraszam, złoto, ropa oczywiście, i nigdy w historii nie mieliśmy tak dużej zmienności na rynku ropy. Jak jest zmienność, no to jest oczywiście szansa na duże zarobki spekulacyjne. Ja już oczywiście znowu abstrahuję tutaj od tych wszystkich informacji podawanych też przez takie no poważne media typu Reuters, typu Bloomberg odnośnie takich dziwnych transakcji przed istotnymi wpisami na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co to tam w tym Iranie się może dziać? Ktoś wystawia na przykład jakieś opcje, jakieś zakłady, tak to nazwijmy, odnośnie tego, co się może z ropą wydarzyć. Robi to dosłownie na minuty przed taką publikacją i po tej publikacji mamy 8 czy 9% tutaj ruchu właśnie w tym kierunku, o który chodzi. Więc tutaj już pobijam tego typu rzeczy. Z całą pewnością ta zmienność oznacza szansę zarobka. Więc ten kapitał tam przepłynął.
1: Tutaj rzeczywiście sporo artykułów powstało na temat tych dziwnych ruchów, szczególnie na giełdach i różnych rynkach tuż przed różnymi zapowiedziami administracji amerykańskiej. Ale to już temat na inną rozmowę, na pewno do niego powrócimy, a tymczasem dziękuję za rozmowę. Pan Marek Zuber, Akademia WSB, analityk finansowy, był naszym gościem. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Tomasz Rosłon realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, ale za chwilę już na antenie usłyszą Państwo głos Otoki Opoki, filaru fundamentu aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, ale zanim to nastąpi, przypomnę jeszcze pewną informację, która została już wczoraj podana w czarnym niebie. Pogrzeb bohatera polskiej mniejszości z Ukrainy we wtorek 19 maja o 11:00. Pogrzeb Mariana Kowalskiego, który odbędzie się w Mościskach. Kolejny nasz rodak mieszkający na Ukrainie, mający ten sam paszport, który ma również Artur Żak, czyli paszport ukraiński, obywatel Ukrainy, zginął w tej wojnie z nawałą rosyjską. Arturze, chyba nic nie przekręciłem. Dzień dobry. Jaka pogoda, ale może zacznijmy od tego.
2: Cześć jego pamięci, serwus Wojciechu, nic nie przekręciłeś, jak najbardziej. Co prawda podejrzewam, że tych Polaków, czy też ludzi, którzy mają polskie pochodzenie, jest zdecydowanie więcej. Nawiążę chociażby do tego projektu, który współorganizował między innymi Dmytro Antoniuk razem z Fundacją Wolność i Demokracja. Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy. Tam co najmniej kilkanaście osób, rodziny, których wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków i stworzenie takiej wystawy. Więc nic nie przekręciłeś, jak najbardziej właśnie w Mościskach odbędzie się pogrzeb. Niestety po całej Ukrainie te pogrzeby to jest codzienność i w dużych miastach i w małych. A co do pogody we Lwowie, no to niestety pogoda jest taka sobie, że to tak powiem bardzo oględnie. Zawsze mówię o moim termometrze za oknem lwowskiego mieszkania i dzisiaj zrobię to samo. Pokazuję mój termometr około 14 stopni Celsjusza. Szare niebo, niskie ciśnienie, więc nie jest zbyt ciekawie. Nie pada. Trochę kropiło, ale nie pada, a synoptycy, zwani często przeze mnie szamanami, mówią, że dzisiaj akurat we Lwowie, w samym Lwowie, opadów nie będzie, niemniej jednak słońca też nie będzie. Może w ten sposób, Wojciechu.
1: A zatem taka pogoda we Lwowie. No w Polsce jest trochę podobna, chociaż w Warszawie się przejaśnia. Ja już bardzo czekam na to, aż wychyli się słońce i trochę nastrój nam wszystkim się poprawi. W drugiej części naszej audycji rozmowa z Markiem Horbaniem i oczywiście tematem będzie pogoń Lwów, ale ty wcześniej coś też masz dla naszych słuchaczy.
2: W rzeczy samej ciekawa rozmowa z duchownymi Kościoła Rzymskokatolickiego. Rozmowa nagrana w Korosteszewie, to jest miejscowość w obwodzie żytomierskim, ale nie wszyscy księża są z Korosteszewa. W tym nagraniu księża się przedstawiają, więc nie będę wprowadzał, przedstawiają i mówią, z jakich parafii tutaj na terenie Ukrainy, w których parafiach niosą swoją posługę. To jest taki skrót mniej więcej tego, jak wygląda życie. Dziś, co prawda, nie Lwów, właśnie obwód żytomierski i bardziej południe, czyli Odessa. Może posłuchajmy, co księża w Korosteszewie opowiedzieli.
3: Nazywam się ksiądz Edward Antoni Mackiewicz, jestem salezjaninem. Mam 70 lat, 39 lat kapłaństwa, z tego 35 lat przeżyłam na republikach byłego Związku Radzieckiego. Wyjechałem do kraju 18 stycznia 1992 roku i praktycznie nieprzerwanie jestem tutaj na tych terenach. Ostatnie 5 lat pełnię posługę proboszcza i kustosza Bazyliki Mniejszej świętego Piotra Apostoła w Odessie na południu Ukrainy.
4: Ksiądz Marian, nazwisko Kutz, pomagam księdzu Edwardowi. Ja jestem ksiądz Andrzej Baczyński, też jak ksiądz Edward Salezjanin. Jestem w Korosteszewie, proboszczem w kościele Narodzenia Matki Bożej. A żeby było ciekawie, jutro jedziemy do Lwowa.
3: No ja czuję się zobowiązany, że muszę dopełnić.
4: Do Bułbrki. Do Bułbrki mamy takie spotkanie.
3: Ksiądz Marian jest naszym delegatem na całą ukraińską salezjańską.
5: Mówimy o sobie.
3: Ale to żeby powiedział, że też jest salezjaninem, przełożonym naszej delegatury na Ukrainie, jednocześnie pełni posługę dyrektora naszej wspólnoty w Odeście. Czyli on jest moim przełożonym po linii zakonnej, a ja jestem jego przełożony po linii parafialny, jestem róż, a on jest mój wikary, no tak. Kościół w Odeście został wybudowany w 1915 roku, zafunkcjonował, 14 może nawet, i praktycznie był obsługiwany przez francuskich księży, bo to był budowany przez francuskiego takiego przedstawiciela tą armady swojej takiej okrętów, miał swoje tam statki. Bazel się nazywał i do II wojny światowej praktycznie działał. Potem były wielkie represje przed II wojną i po czasie II wojny i francuscy księża mieli bardzo trudności wielkie z pracą i do 58 roku tak mniej więcej były różne te prace, a w 58 roku nieprzerwanie zapracował w tamtym kościele ksiądz Tadeusz Hoppe, salezjanin. I do swojej śmierci, czy do 10 listopada 2003 roku, był tam proboszczem, takim prałatem później. I zaprosił salezjanów pod koniec lat 80., na początku 90., żeby pomagali mu duszpasterzowaniu w Odeście.
4: W Korosteszewie, no tak jak wszędzie, kiedy Związek Sowiecki się skończył i ludzie zaczęli starać się o swoje kościoły, no to tutaj grupka ludzi była. Też na czele tej grupki stanął ksiądz Antoni Murziński, salezjanin, obecnie jest w Gdańsku. No i odebrali kościół, bo tu było kino zrobione. I odbudowali, bo to co mamy teraz, to było zniszczone. I wówczas ksiądz Marian był przy tym księdzu takim, na takiej
3: asystentem.
4: Praktyce. Takim asystentem, tak.
3: Na praktyce.
4: Będąc w tym seminarium. No tak jak wszędzie mamy szkółki, tak zwane nauczenia religijnego, katechezy i tak dalej. Natomiast msze święte są w niedzielę, cztery mszy mamy. Jedna z nich jest po polsku o 9 rano. Codziennie też jest rano o 9 o 10 po polsku, wieczorem o 6 po ukraińsku. Jest w okresie szkolnym, jest też msza tak zwana dziecięca dla dzieci o 13. No i ile tu jest parafian? No ja myślę, gdyby wszyscy przyszli, to ich byłoby około 500.
5: Ja zawsze mówię 500.
4: 500, tak. Ale wszyscy, jak to wszędzie nie przychodzą, to ci, co na czterech mszach są, to ich jest razem 350, 400, zależy.
3: No Odessa ma trochę bardziej skomplikowaną sytuację, bo to jest kraj, takie miasto bardzo zróżnicowane nacjonalnie. Od momentu wybuchu wojny bardzo się mocno przerzedziła ta nasza parafia i dużo ludzi wyjechało. Także liczymy, my gdzieś tak terytorialnie by się do nas przyznawało jakieś około 300 osób do parafii, ale tak gdzieś w bardzo takim minimalnych takich stopniach, to gdzieś tak na polską mszę o 9 rano przychodzi gdzieś może 25-35 osób, na ukraińską mszę o 11 przychodzi 35, tak do 45 czasami osób. I jest jeszcze ostatni kościół, Bastion, gdzie ja jako jedyny kapłan w całej Odeście i pewnie już w całym nawet Ukrainie odprawiam po rosyjsku mszę świętą. O 17 odprawiam mszę świętą po rosyjsku. I dla tych starszych parafian, którzy wychowali się w rosyjskim języku i chcą bardzo przychodzić na rosyjską mszę świętą. A mam takiego szczególnego dobrodzieja, bardzo takiego pana Piotra, który zamawia na ileś tam niedziel do przodu, żeby się za jego modlitwę, jego rodzinę modlić. I tylko dlatego, że on jest urodzony Rosjanin, po rosyjsku się modli i prosi o rosyjską mszę świętą. No u nas była po angielsku msza święta, kiedyś, jak było więcej studentów mieszkających też i w naszych dziełach, gdzie tam było dzieło, takie bursa dla zagranicznych studentów, ale też byli Wietnamczycy na asystencji, na praktykach niedzielnych, znaczy w takich praktykach kleryckich, to odprawiana była msza święta dla wspólnot wietnamskich. Po wietnamsku była msza święta odprawiana, jak przyjeżdżali księża niektórzy. No a teraz Wietnamczyków wymiotło bardzo mocno, już nie ma ich odejść.
4: Nie, jest skoro Styszewie mój wikary. Czung, trung, nguyen.
5: Ale w jakim języku jest mszę?
3: No teraz tylko polski, ukraiński.
4: I on prawie po polsku. Polski. Prawie po polsku. I spowiada, i kazanie mówi po polsku.
3: No wiadomo, polskie radio.
4: Po ukraińsku też.
3: Dlatego jest mi język po polsku, no ale...
5: Chwali się, że jest polsko.
3: Nie, no powiem na przykład... Nie, wam powiem szczerze, że u nas katedralne był też dużo więcej, było w języku polskim mszy świętych. To oni praktycznie sprowadzili tylko do jednej mszy świętej. Po polsku dla Polaków. O 13 godzinie w niedzielę.
5: Bo wszyscy Polacy do świętego Piotra chodzą.
3: Wszyscy Polacy chodzą do świętego Piotra.
5: No, w samej Odessie 5 parafii.
3: Czy 6?
5: No to Jerowa, Klemensa, Fatimska, no.
3: Fatimska, Boga Ojca, Katedra i Piotr.
5: 5.
3: Bo nasza parafia świętego Piotra ma specyficzne położenie. Jest to kościółek wielkości, powiedzmy, 8 metrów do tego, do gątu dachu. I za kościołem jest dom taki, tego właśnie Bazyla, który tam mieszkał, to jest do 12-13 metrów wysokości. To od strony morza nie ma, jak pocisk przyleci do nas, bo ten dom zasłania. Potem na wprost kościoła, kiedy się wychodzi, jest muzeum krajoznawczo, to ono też jest wysokim budynkiem i okna są zabite deskami, to też z tej strony dron, żadna rakieta nie przyleci. Jak się wchodzi do kościoła, po prawej stronie jest szkoła. Ona też ma wysokości gdzieś około 10-12 metrów. I po lewej stronie, jak się patrzy na kościół, główne wejście, to jest taki wysoki budynek. To też tak, ten budynek kondygnacyjny jest jakieś do 10 metrów wysokości. Także my stoimy w takiej niecce, otoczonej przez wysokie budynki. Także jeżeli pocisk by na nasz kościół upadł, to musiałby upaść bezpośrednio z zewnątrz, znaczy z nieba prosto na sam dach kościoła.
5: Może być zbity szefie, który prosto.
3: Ale była kiedyś taka sytuacja, pamiętam, bo my tak troszkę na skos wchodzimy przez ogród taki, to się nazywa dendrarium, taki ogród miejski.
5: Gorsat.
3: I kiedy ten, nie wiem czy pamiętacie, że była jakaś sytuacja, że jeden z największych kościołów prawosławnych został trochę dotknięty jakimś tam pociskiem i ta fala uderzeniowa była taka dosyć silna, że w tym budynku tego Bazyla na wszystkich, na kondygnacji klatki schodowej wszystkie szyby wypadły. I u mnie też wypadły 4 szyby z okien nad chórem. Także musieliśmy szybę zmieniać. Ale tak innych okien nie było, pęknięć nie było, tylko te szyby żeśmy wymienili na małych okienkach nad.
4: Krosteczewie idealnie. Czy nic nie przyleciało? Jeden raz tylko wypadkowo przyleciała rakieta i trafiła do jednego budynku wielodzietnej. Tak, tam dzieci zginęły, rodzice zostali w jednym pokoju, to by to wszystko odbywało się. Ale to wypadkowo, to zbili ją, coś ona trajektorię zmieniła i a tak to nic. Słyszymy, jak nad nami coś lata, gdzieś krąży, potem leci dalej, ale gdzieś za miastem wybucha, u nas nic nie ma. Może dlatego, że nie ma kolei, nie ma wojska, nie ma jakichś strategicznych takich obiektów, to nikogo nie interesuje.
3: No, co do pytania o tych schronach, no to trzeba pani wiedzieć, że nie można byłoby prowadzić działalności szkolnej, jaką my prowadzimy jako salezjanie w Odessie, bo trzeba było mieć taką właśnie takie miejsce, gdzie taki schron jest przyjęty przez wszystkie służby MCS, pożarnik i tak dalej. I mamy taki, jak tylko jest alarm, to wtedy dzieci się wyprowadza do tych dwóch pomieszczeń schronów i one tam sobie spokojnie oczekują na koniec alarmu. Mamy takie dwa miejsca. Pod garażem jeden takie miejsce dla dzieci, pod naszą szkołą też. No, rzecz jest trudna, bo my takich pytań nie stawiamy nigdy, dlatego, że bardzo wielu ludzi polskiego pochodzenia czy polskiej narodowości czasami się nie chce przyznać do tej polskości, bo to jeszcze było tak zwany strach, kiedy się ktoś ujawniał, że zamykano możliwości awansów pracy, postępowania do wyższych szkół czy uniwersytetów i dlatego tak o polskości się mówi mało. No ale tym niemniej są dwa towarzystwa polskie. Jedno jest, znaczy się nazywa Towarzystwo Polskie Związek Polaków Polska Nuta i drugi jest takie towarzystwo, które się nazywa Związek Polaków w Ukrainie, oddział w Odessie imienia Adama Mickiewicza. I to są dwa takie ośrodki, które troszeczkę ze sobą konkurują. Nie ma tam specjalnej chemii, no trochę tak się, nie mówię, że zwalczają, ale są obok siebie, nie?
4: Krostyczewie nie ma żadnego towarzystwa. Natomiast kogo nie zapytasz, to każdy, teraz jest taka moda mówić, że ma korzenie polskie i na tym się kończy. Nawet nie znają podstawowych.
5: Ale macie szkołę języka polskiego, bo Krostyczewie.
4: Aj, to długa historia. To siostra przyjeżdża z Żytomierza. Siostra Polotynka przyjeżdża z Żytomierza i tam wynajmuje taki pokoik. Nie przy kościele, to gdzieś tam na mieście. I chętnie tam przychodzą i uczą się. Niektórych uczy tak online, a niektórzy przychodzą.
5: Ale jest Polaków? Ile jest Polaków? Jest jeszcze?
4: Myślisz, 500,
5: nie?
4: Nie, 500 nie. No tych, co chcą, żeby była Polska, musza to około setki. Może tak. Zależy, jakimi kryteriami ich ocenić, że oni są Polakami. Czy umieją czytać? Czy rozumieją po polsku? Czy mają w papierach jakieś tam przodków? Czy mają nazwisko? Chmielnicka, Szeptycka, czy tam jeszcze jakaś? Nie. Czy jest nazwana Józefą, a wszyscy ją nazywają Julią, a w papierach jest Kazimiera, ale wszyscy wiedzą, że to jest Kateryna? To takie, tutaj była taka narodowa czystka większa niż na zachodniej Ukrainie.
2: To była rozmowa z księżmi w Korostyszowie w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, z księżmi z Odesy i z Korostyszowa. A za chwilę, zanim przejdziemy do drugiej części naszej audycji, do rozmowy z prezesem Pogoni Lwów, utwór wyjątkowy, utwór niewątpliwie powiązany z Pogonią Lwów. Mówię tutaj o hymnie Pogoni Lwów, o marszu Pogoni. Ten utwór został stworzony właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Twórcą słów i muzyki tego hymnu był lwowski bard. Bard Lwowa, poeta, dramatopisarz, dziennikarz, wybitny Henryk Zbierzchowski. A zresztą ta wersja, którą państwo zaraz usłyszą, także pochodzi sprzed w II wojny światowej. Posłuchajcie.

0: Studio Lwów.
1: I tak ta muzyka wprowadziła nas w rozmowę. Po drugiej stronie telefonu Marek Horbań, prezes Pogoni Lwów, rzecz jasna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Maj nas nie rozpieszcza, maj jest chłodny po obydwu stronach granicy, za to dla Pogoni Lwów jest chyba gorący. 16 maja hala Lokomotiv w Lwowie, pierwsza edycja międzyszkolnego turnieju siatkówki i grały tam reprezentacje trzech szkół z językiem polskim, trzech szkół z Ukrainy. Przypominamy, że szkoła numer 24 to jest szkoła Artura Żaka, ale również szkoła numer 10, czyli Marii Magdaleny, oraz Liceum Królowej Jadwigi z Mościsk. I to nie jest jedyne wydarzenie, bo być może to jeszcze gorętsza historia. 17 maja, wczoraj, Pogoń Lwów hałyczy na Drohobycz. Proszę naszym słuchaczom przybliżyć to, czym żyje Pogoń Lwów.
2: Tak, panie redaktorze, mieliśmy bardzo owocny weekend, przede wszystkim międzyszkolny turniej siatkarski, a to była ta pierwsza edycja, bo jednym z celów Pogoni to jest właśnie integracja młodzieży polskiej, młodzieży szkolnej. Wcześniej robiliśmy już takie mini turnieje, też robiliśmy spotkania między uczniami klas starszych a członkami naszej sekcji siatkarskiej, a teraz jest właśnie ta nasza misja, czyli łączenie szkół polskich w Lwowie, w Wodzie Lwowskim. No i ten sport siatkówka, który można powiedzieć, że jest takim typowo polskim sportem, który przynosi nam największe sukcesy. Turniej był udany, była godna rywalizacja. Liceum 24 reprezentował nieco młodsze roczniki, więc ciężko im było, ale brawo za odwagę i że w każdym meczu godnie stawiali opór starszym swoim kolegom. A wczoraj ważny mecz, ważne 3 punkty, wygrana z Drohobyczem, Chołeczyno Drohobycz. 2-0, obie bramki wpadły dopiero w drugiej połowie i ta pierwsza połowa była bardzo emocjonalna, no a druga już może mniej, bo wycieszona 2 bramkami, chociaż ta druga już decydująca wpadła już w samej końcówce. 2-0, ale niestety też bardzo poważna kontuzja naszego zawodnika, którego z boiska zabrała karetka i prawdopodobnie przed nim bardzo poważny zabieg chirurgiczny, operacja na kolano, więc Olkowie życzymy jak najszybszego powrotu, oczywiście do zdrowia i na Zieloną Morawę.
1: No to rzeczywiście na koniec trochę złe wiadomości, ale aktywność klubu godna pozazdroszczenia. Tym żyje Pogoń Lwów, natomiast też często naszym słuchaczom mówimy o sytuacji finansowej Pogoni Lwów. Jak to w tej chwili wygląda? No bo już jest chyba tradycją, że gdzieś jakaś zrzutka jest uruchomiona. Zrzutki chyba w tej chwili nie ma, ale zawsze ten nasz klub ulubiony. I chyba tu zawieszę głos i zapytam.
2: No, sytuacja finansowa oczywiście ma dużo do życzeń, bo nie jest dobrze. Wiemy na pewno, że mamy otrzymać środki finansowe z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Senat Polonia 2026. Wiemy też na pewno, że niestety budżet jest mocno cięty, jest to około 45%. Na pewno nie otrzymamy na stypendia sportowe, a właśnie też to stypendia, które są przeznaczone między innymi dla zawodników pierwszej drużyny, dla lepszej dwudziestki, która to jest taka kompensata za odnowę biologiczną, za to, że przyjeżdżają na treningi i właśnie otrzymują tak liczne kontuzje, które no, w życiu tak, bo piłka nożna w Pogoni to jest sekcja półzawodowa, więc chłopaki pracują, no i mają teraz przed sobą wielkie wyzwanie, tak, bo nie puście do pracy, wiele czemu zagraża. Na pewno nie otrzymamy środki finansowe na część administracyjną, czyli na część zarządzającą klubu, wynagrodzenia dla administratorów, a także nie otrzymamy środki finansowe bardzo ważne na przewozy drużyny na mecze wyjazdowe. No i szereg też bardzo ważnych inicjatyw zostało negatywnie rozpatrzone, ale 45% i wiem, że około 220 tysięcy złotych nam brakuje, więc próbujemy te nasze dziury finansowe w jakiś sposób regulować. Szukamy dodatkowe możliwości, piszemy kolejne projekty. Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych konkretów. Natomiast i te środki finansowe, które są już nam gwarantowane, tak? Jeszcze nie podpisaliśmy umów z Senatem. Jest trochę tutaj te procesy korekty budżetów zaciągnięte i czekamy na dofinansowanie, w związku z tym wielkie zaległości finansowe.
1: A zatem będziemy trzymać kciuki po to, żeby to przynajmniej tyle, ile jest obiecane, żeby to szybko dotarło do klubu. A jak klub
2: oczywiście jeszcze klub dodam, że dodam tutaj, panie redaktorze, że wesprzeć Pogoń można wchodząc na naszą stronę internetową i jest tutaj rubryka Pomagam Pogoni Lwów, jest tutaj konto bankowe, jest też rzutka, która dotyczy takich ważnych celów, czyli wyświetlenie w internecie Pogoni meczy, bo każdy mecz jest nagrywany i są skróty, tak żeby tym naszym kibicom, przede wszystkim z Polski, można na bieżąco pokazać, jak wyglądają rozgrywki lwowskiego klubu, no a także właśnie udostępnione konto bankowe klubu i zawsze można tutaj wpłacić na utrzymanie właśnie lwowskiego klubu.
1: Już tak się składa w studiu Lwów, że prawie co tydzień prosimy naszych słuchaczy o wsparcie, ale oczywiście teraz też apelujemy. Mamy już niewiele czasu do końca naszej rozmowy. Panie prezesie, a jak wygląda funkcjonowanie klubu? To jest piąty miesiąc, połowa piątego miesiąca, a za chwilę będzie połowa roku klubu, który jeszcze nie dostał żadnych pieniędzy na konto.
2: Cieszę się, że mamy dużo przyjaciół, którzy rozumieją. Mamy dużo zawodników, trenera, którzy rozumieją, jaka jest obecna sytuacja i dla których życie klubu jest nie mniej ważne niż nam tutaj, zarządowi klubu. Więc Pogoń to jest duża rodzina i cieszę się, że jest takie zrozumienie i że czekają właśnie i organizacje wynajmujące obiekty na to, że spłacimy nasze zobowiązania. Więc tak to wygląda, czyli na tym, że dużo komu zależy na tym, żeby lwowski klub istniał i funkcjonował.
1: Czyli lojalność, zapał, wyrozumiałość z jednej strony, a z drugiej strony długi, jeżeli wprost możemy to tak powiedzieć.
2: I odpowiedzialność przede wszystkim finansowa zarządu, tak, za swoje obietnice, więc tak, tak niestety to funkcjonuje, ale tak już funkcjonuje to od wielu lat.
1: No dobrze, czy padł wynik meczu, bo to jest ważna rzecz, Pogoń Lwów, Hałczyna, Drohobycz?
2: 2-0 wygrana dla Pogoni. W przyszłym tygodniu jedziemy do Sokalu, więc liczymy na kolejne 3 punkty.
1: A zatem kończymy pozytywnym akcentem, chociaż wymowa naszej rozmowy chyba taka pozytywna nie jest. 2-0 wygrała Pogoń Lwów. Marek Horbań, prezes tego klubu, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
1: Studio Lwów dobiega końca. Przypominamy, w środę o tej samej godzinie, o 11.30, studio białoruskie. Żegnają się Tomasz Rosłoń, który zostaje jeszcze przy konsoli, Artur Żak z Lwowa i mówiący te słowa Wojciech Jankowski. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. W dzisiejszym programie będziemy patrzyli na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ponieważ z powodu tej wizyty Donalda Trumpa w Chinach troszeczkę przestaliśmy się interesować najnowszym rozwojem wypadków w Zatoce Perskiej, ale tak, już się o tym znowu mówi, znów można powiedzieć, ten temat wskoczył na pierwsze strony różnych mediów na całym świecie, ale również zobaczymy, co dzieje się w Libanie. Wiemy, że to jest temat, którego nie można oddzielać od kwestii irańskiej, chociaż właśnie na ten temat trwają rozmowy. No i wreszcie Afryka, ponieważ tam na pograniczu Konga i Ugandy kolejna epidemia eboli, temat, który także rozgrzewa debatę publiczną, światową debatę publiczną, ponieważ o tych wirusach sporo ostatnio mówiliśmy, także między innymi w kontekście Hanta wirusa. No i wreszcie peryskop międzynarodowy, to już Azja Wschodnia, Daleki Wschód i rozmowa na temat tego, w jaki sposób ta wizyta Donalda Trumpa w Pekinie została odebrana w krajach regionu.

0: Tak jak już wspomniałem, zaczynamy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. 20 godzin temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamieścił kolejny wpis na platformie Truth Social, w którym ponownie grozi Iranowi. Wpis, który pozwolę sobie tutaj zacytować. Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby się szybko ogarnęli, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Czas jest najważniejszy. Prezydent Donald J. Trump. Wpis, który przypomina bardzo inny wpis z początku kwietnia tego roku, również autorstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym groził on Iranowi zniszczenie, unicestwienie cywilizacji perskiej. Pamiętamy, że ten wpis wywołał spore kontrowersje na całym świecie, ale faktem jest, że ten najnowszy wpis, podobnie zresztą jak grafika, która później pojawiła się także na koncie Truth Social Donalda Trumpa, grafika, która pokazuje cały Bliski Wschód z nałożoną na tę mapę Bliskiego Wschodu flagę amerykańską i ta flaga amerykańska, która niejako rozpływa się na cały Iran. Te nowe wpisy ponownie przywołały właśnie wojnę w Zatoce Perskiej na pierwszy plan. Ale tak, co prawda Donald Trump był w Chinach i wiemy, że tam głównymi tematami no to były przede wszystkim te stosunki bilateralne, jak również i Tajwan, ale także w Iranie, także w Chinach Iran był jednym z tych tematów rozmów między prezydentami USA i Chin. Według Donalda Trumpa perspektywa chińska, jeżeli chodzi o kwestię Iranu, jest bardzo zbieżna z punktem widzenia Stanów Zjednoczonych.
1: Rozmawialiśmy o Iranie. Mamy bardzo podobne odczucia. Chcemy, żeby to się skończyło i nie chcemy, żeby mieli broń jądrową. Chcemy, żeby cieśnina została otwarta i żeby to zakończyli. Bo to, co dzieje się, jest trochę szalone i niedobre. Nie mogą mieć broni jądrowej.
0: W kwestii negocjacji irańsko-amerykańskich niewiele się jednak zmieniło. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Iran odpowiedział na kolejną propozycję amerykańską, propozycję porozumienia, jednak ta odpowiedź, ta irańska odpowiedź nie została dobrze przyjęta przez Amerykanów. Trump stwierdził wręcz, że jest to kawałek śmiecia, że nawet nie przeczytał tej odpowiedzi do końca, a już ogólnie ten dokument zaproponowany przez Irańczyków jest nie do zaakceptowania. Z kolei z perspektywy Teheranu to samo podejście Waszyngtonu do procesu negocjacyjnego jest problemem. Waszyngtonu, który według Teheranu wciąż wysuwa bardzo maksymalistyczne i nierealne żądania, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdują siły amerykańskie. Mówił o tym w wywiadzie dla Times of India rzecznik irańskiego MSZ Ismail Begai.
2: As far as Iran is concerned, we are not going to yield.
1: Jeśli chodzi o Iran, nie zamierzamy ulegać ich maksymalistycznym żądaniom. Na tym etapie oświadczyli, że nie mogą przystać na propozycję Iranu, ale przypuszczam, że otrzymamy bardziej szczegółową ocenę sytuacji za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.
0: Amerykanie mieli między innymi zażądać przeniesienia wszystkich rezerw z wzbogaconego uranu, który najprawdopodobniej znajduje się pod gruzami ośrodka jądrowego niedaleko Isfahanu. Coś, co jest absolutnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia Iranu. Warto dodać, że w stanowisku amerykańskim doszło do sporego mimo wszystko przełomu, ponieważ Donald Trump oznajmił, że Waszyngtonowi wystarczyłoby 20-letnie moratorium na rozwój przez Iran technologii jądrowej. Wcześniej administracja amerykańska domagała się, aby Teheran na zawsze zrezygnował z ambicji atomowych. Dzisiaj natomiast Iran wysłał odpowiedź na kolejną propozycję Waszyngtonu, choć nie wiemy, co się w niej znajduje, to wydaje się mało prawdopodobne, aby ta nowa próba miała się powieść, biorąc pod uwagę, jak wielkie są te różnice w stanowiskach Stanów Zjednoczonych i Iranu. Z innych wiadomości, Iran poinformował także o utworzeniu nowej instytucji mającej zarządzać żeglugą przez cieśninę Ormuz, a z kolei Irak potwierdził zlokalizowanie na swoim terytorium drugiej już tajnej bazy, która miała być wykorzystywana przez Izrael w czasie nalotów na Iran. Istotna rozbieżność zdań między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczy kwestii powiązania trwającej izraelskiej kampanii wojskowej przeciwko Libanowi, no właśnie z tym ewentualnym porozumieniem amerykańsko-irańskim. 3 dni temu Izrael i Liban porozumiały się w sprawie przedłużenia zawieszenia broni o kolejne 45 dni, choć to zawieszenie broni jest raczej fikcją, biorąc pod uwagę, że Izrael wciąż bombarduje miejscowości znajdujące się w pasie przygranicznym, oczywiście po stronie Libanu, a od czasu obowiązywania tego zawieszenia broni w Libanie zginęło już ponad 400 osób. Z nami jest już na łączach gospodarz studia Bejrut, Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry naszym słuchaczom.
0: 14 i 15 maja ponownie spotkały się delegacje reprezentujące Liban i Izrael. Wtedy właśnie między innymi przedłużono to niby zawieszenie broni. Jak te rozmowy zostały odebrane w Bejrucie?
3: No tak, to zależy, kogo będziemy pytać. Czy będziemy pytać Hezbollah, czy na przykład opozycję aktualną, tą opozycję nie tyle do rządu, co właśnie do Hezbollahu. Tak. Hezbollah uważa wszelkiego rodzaju kontakty z władzami Izraela jako zdradę. Tak nazywał nawet samego prezydenta Józefa Auna, że jest zdrajcą, wtedy kiedy były takie przypuszczenia nawet, że prezydent mógłby się spotkać z premierem Izraela, czyli z Netanyahu. Nawet zaczęto wtedy pisać w Izraelu, że zagrożone jest życie samego prezydenta. Wiemy, że prezydent się nie zdecydował na ten krok. Zresztą nazwał tych, nie mówiąc słowa Hezbollah, którzy prowokują Izrael do zabijania Libańczyków i do zajmowania terytorium Libanu zdrajcami, że to właśnie ci. Nie mówiąc oczywiście słowa Hezbollah. I rzeczywiście tutaj praktycznie po stronie opozycji przeciwko Hezbollahowi wszyscy mówią jasno. Po zawieszeniu broni ponad półtora roku temu Izrael się zadowolił kilkoma wzgórzami, dokładnie 5, i był tylko i wyłącznie jedną albo pół stopy w Libanie. Teraz to, co uczynił Hezbollah, niby wychodząc przed szereg, by zapobiec, by Izrael nie opanował jeszcze większej części Libanu, no to mówią wszyscy, co się stało. Mamy nie 5 jakichś tam pagórków, ale 68, jeżeli nie więcej, mniejszych i większych miejscowości. Na dodatek 8%, niektórzy mówią 10% terytorium Libanu, czyli taki pas od 8-10-12 kilometrów na południu został całkowicie podporządkowany Izraelowi. Na dodatek, nawet dzisiaj, w tym momencie, kilka minut temu, Izrael kontynuuje bombardowania, mówiąc, że bombarduje tak zwane struktury militarne, wojskowe Hezbollahu. Jednak to bombardowanie, to ostrzał nie ogranicza się tylko do opanowania tych wiosek i miasteczek, ale do ich wyburzania. Czyli jednym słowem pytają się tutaj ci, którzy są w opozycji do Hezbollahu, no i coście uczynili. Na dodatek mamy, jak już to wszyscy na świecie wiedzą od miesięcy, ponad 1 000 000 uchodźców, którzy po prostu już teraz nie tylko znajdują się w krytycznej sytuacji materialnej, ale również i psychicznej. Ostatnio UNICEF podał, że mamy około 770 tysięcy dzieci i młodzieży, która przeżywa traumę, nie mówiąc o tych prawie już 200 dzieciach, które zginęły. Na dodatek dochodzimy już do 3 000 zabitych, nie licząc, bo nie mamy żadnych informacji na temat tych, którzy są po prostu nominowani bojownikami Hezbollahu. O tym nic kompletnie nie wiemy. Czyli nasza strona, nazwijmy ją od Bejrutu na północ, mówi o tym, że to jest jedyna droga. Ostatecznie kilka minut temu słuchałem lokalnej telewizji, gdzie jeden właśnie z tych, którzy się przeciwstawiają działalności Hezbollahu, mówi wyraźnie, nie ma innej drogi, jak tylko i wyłącznie pozbawienie Hezbollahu jakichkolwiek możliwości militarnych, zostawiając im tą płaszczyznę polityczną. Innej drogi nie ma. Teraz troszkę może takie coś, co nazywamy w Polsce teorią spiskową. Mówi się, że pod spodem, pod stolikiem dochodzi do pewnego rodzaju układu między Armią Libańską, rządem libańskim, również prezydentem, a Izraelem, która polegałaby na tym, że po prostu jedni drugim mają pomóc w tym, by na terenie Libanu była tylko jedna armia, jeden rząd i po prostu jedno prawo, które obowiązuje wszystkich, a wtedy Izrael się wycofa. Tu Hezbollah mówi nie. Wycofa się, wtedy będziemy może rozmawiać o jakimkolwiek pokoju. Czyli praktycznie to, co się stało w ostatnich dniach, to możemy tylko powiedzieć, że sukcesem jest tylko sam fakt, że te dwie delegacje rządowe tym razem, już nie tylko dyplomatyczne, się po prostu spotkały. I dyplomaci mówią, jest pokój, a rakiety nadal na Liban spadają.
0: Czyli można powiedzieć, że jak zawsze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Tak.
0: Kazimierz Gajowy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Ja tylko przypomnę, dodam, że kolejne spotkania mają odbyć się pod koniec maja oraz na początku czerwca i kwestie te polityczne oraz te wojskowe zostały rozdzielone w czasie ostatniego spotkania w Waszyngtonie, tak więc będą dwie osobne kwestie, omawiane przez delegację Libanu i Izraela. Przenosimy się do Afryki, a konkretnie do Demokratycznej Republiki Konga, ponieważ od końca kwietnia na pograniczu Konga właśnie i Ugandy szybko rozprzestrzenia się wirus Ebola, czyli niezwykle zaraźliwa gorączka krwotoczna. Śmiertelność może wynosić nawet 50%. Według dostępnych informacji wszystko zaczęło się 24 kwietnia, gdy u pewnego pielęgniarza w miejscowości Bunia na pograniczu kongijsko-ugandyjskim wystąpiły objawy choroby. Chory zmarł 27 kwietnia, ale nikt nie powiadomił odpowiednich służb. Ciało zostało przewiezione do miejscowości Mongwalu, około 80 km od Buni. Tam odbyły się uroczystości pogrzebowe, po których zaraziło się kilkadziesiąt osób. Dopiero na początku maja wirus został rozpoznany i wiemy już, że chodzi o wyjątkowo śmiercionośny wariant Budimbugio. Stan epidemii ogłosił minister zdrowia Demokratycznej Republiki Konga Samuel Roger Kamba.
1: Obecnie mamy około 246 podejrzeń zachorowań. Odnotowano łącznie 80 zgonów, zarówno w społeczności lokalnej, jak i w ośrodkach zdrowia. Ministerstwo poinformowało Radę Ministrów i oficjalnie ogłosiło wybuch epidemii, 17. epidemię wirusa Ebola.
0: I wczoraj dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że nowa epidemia eboli stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Jednocześnie jednak nie spełnia ona kryteriów, żeby ją uznać za pandemię. Należy się jednak spodziewać, że sytuacja będzie się pogarszać, biorąc pod uwagę, że do zakażeń dochodzi na obszarze nie dość, że trudno dostępnym, to jeszcze na obszarze ogarniętym wojną. To właśnie na tym terenie od kilku już lat trwają walki między bojówkami MC-23, które są wspierane najprawdopodobniej przez Rwandę, a wojskami kongijskimi. O tym wszystkim mówimy często w Zoomie na Afrykę w każdą środę o godzinie 15.45 i również Państwa już teraz zapraszamy na kolejny Zoom w najbliższą środę. A teraz już Peryskop Międzynarodowy.
4: Peryskop Międzynarodowy.
0: Jak już wspomniałem, Donald Trump odwiedził Chiny. O tym mówiliśmy przez cały weekend. Mówiliśmy również w dzisiejszym poranku w net. Ale pytanie oczywiście, co mówi się w krajach regionu. Przede wszystkim w Korei, ale również Japonii. W jaki sposób ta wizyta była, jakie ta wizyta może za sobą nieść konsekwencje. Jest z nami już na łączach pan dr Oskar Pietrewicz, analityk do spraw Półwyspu Koreańskiego i Japonii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
0: No to spójrzmy właśnie na te komentarze. Te komentarze w Korei, w Japonii, w jaki sposób tam mówiono o tej wizycie Donalda Trumpa. Czego się spodziewano przede wszystkim po tej wizycie?
4: No myślę, że perspektywa obu państw była podobna, bo oba państwa są traktatowymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, więc od kilkudziesięciu lat i władze w Seulu, i władze w Tokio przyglądają się posunięciom Amerykanów globalnie, ale też zwłaszcza w Azji Wschodniej. To zawsze było istotne, jaki jest kierunek polityki amerykańskiej wobec Chin właśnie dla traktatowych sojuszników, bo to dawało do myślenia, na ile Amerykanie biorą pod uwagę punkt widzenia sojuszników, na ile ich działania są skoordynowane, czy są sprzeczne z oczekiwaniami sojuszników. Tak było w latach 70., kiedy dochodziło do przełomu w relacjach amerykańsko-chińskich. Wizyta Nixona, wcześniej wizyta Henry'ego Kissingera, która utorowała drogę do właśnie normalizacji stosunków amerykańsko-chińskich, nie konsultowana zupełnie wówczas z sojusznikami, którzy byli zaskoczeni. Teraz wydaje mi się, że mimo wielu krytycznych komentarzy pojawiających, zwłaszcza się w odniesieniu do słów Trumpa o Tajwanie, o tym, że traktuje dostawy uzbrojenia i te kontrakty zbrojeniowe na Tajwan w kategorii karty przetargowej z Chinami, to jest traktowane przez władze i Japonii, władze, ale i komentarze szerzej analityków, obserwatorów, dziennikarzy i w Japonii, i w Korei Południowej, to jest traktowane jako właśnie też taka przestroga, że Amerykanie w imię swoich interesów w relacjach dwustronnych z Chinami mogą, kolokwialnie mówić, przehandlować też sojuszników, mimo że Tajwan przecież sojusznikiem nie jest. Jest partnerem, tak, ale nie ma rangi takiej politycznej, a na pewno tej oficjalnej, formalnej, jak Japonia i Korea Południowa. Niezależnie od tych różnych krytycznych komentarzy, trzeba oddać, że i z premier Takaichi Sanae, i z prezydentem Lee Jae-myungiem Donald Trump, wracając z Chin, rozmawiał telefonicznie. Poinformował ich o przebiegu tej wizyty. Oba państwa podkreślają, że tutaj jest koordynacja stanowisk. Oba państwa są nadal usatysfakcjonowane formalnym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, więc tutaj powiedziałbym takie minimalne, nawet nie tyle kurtuazyjne, co polityczne posunięcia ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, jego administracji wobec sojuszników zostały podjęte.
0: Jeżeli chodzi o Japonię, ponieważ od kiedy pani Takaichi Sanae została premierem, te stosunki z Chinami stały się napięte. Ona również bodajże 2 tygodnie temu pojechała z taką wizytą do Wietnamu, ale później do Australii także. Czy tutaj Japonia w jakiś sposób liczy szczególnie na poparcie amerykańskie w tych swoich zmaganiach, powiedzmy, dyplomatycznych z Chinami, czy też Japonia raczej buduje kompletnie swoją politykę i stawia jednak na swój potencjał, aby jakoś przeciwstawić się Chinom w regionie?
4: Jedno nie wyklucza drugiego. Bez sojuszu amerykańskiego, bez wsparcia militarnego, politycznego, Japonia nie widzi swojej przyszłości. Tutaj nie ma wątpliwości i tutaj niezależnie od tego, że jest wiele zastrzeżeń pod adresem amerykańskiej polityki, dużo znaków zapytania gwarancje sojusznicze, na ich wiarygodność, też posunięcia Stanów Zjednoczonych w innych regionach świata, na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Niezależnie od tego, Japończycy zdają się mówić, że Amerykanie, jacy są, wszyscy widzimy, ale innych nie ma. Innych nie ma i właśnie z takimi musimy się układać, a równocześnie, żeby nie być nadmiernie uzależnionym od punktu widzenia tej administracji, kolejnych administracji amerykańskich, Japończycy widzą konieczność rozwoju własnych zdolności obronnych i rozwoju współpracy nie tylko gospodarczej, nie tylko technologicznej, ale właśnie wychodzącej już poza te tradycyjne obszary i obejmującej współpracę w wymiarze bezpieczeństwa z Przede wszystkim innymi amerykańskimi sojusznikami w regionie. Filipiny, Australia, Korea Południowa też, zwaśniona historycznie, ale jednak też i potrzebująca sama tej współpracy, i dla Japonii to też jest bardzo ważny partner, nie mający rangi sojusznika, ale partner. Ale to, co też pan wspomniał, niekoniecznie amerykańscy sojusznicy, ale inne bardzo ważne państwa w regionie, które z kolei no, mają pod górkę w wielu sprawach z Chinami, tak kolokwialnie mówiąc, jak Wietnam. Więc Japonia z jednej strony robi wiele, żeby pielęgnować ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej poszerza grono tych państw, z którymi podziela punkt widzenia, jeśli chodzi o pewną optykę dotyczącą i wyzwań, i wręcz zagrożeń ze strony Chin. Więc Japonia jak może, tak stara się zwiększać ten swój zakres możliwości w relacjach z wobec Chin i wobec ich zagrożenia. Też pamiętajmy o tym, że Japończycy wiele robili. Pani premier przecież poleciała do Stanów Zjednoczonych, to już bodaj 2 miesiące temu, tak? I ta wizyta pierwotnie była zaplanowana jako pewne przygotowanie się do szczytu Stany Zjednoczone-Chiny, czyli to miało być przed, taki before przed wizytą Trumpa w Chinach. Ta wizyta została odłożona, ale Japończycy generalnie planowali tak, żeby wyperswadować Donaldowi Trumpowi, że musi brać pod uwagę też japoński punkt widzenia. I tu myślę, że jeśli chodzi o mimo wszystko nie odejście aż tak, jak niektórzy się obawiali od dotychczasowej linii politycznej Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Tajwan, to myślę, że tutaj pod tym względem no, wielu osobom w administracji japońskiej kamień spadł z serca, że Donald Trump nie przesadził w tym, co mówił w rozmowach z Xi, przynajmniej tak, tych publicznych o Tajwanie.
0: Chociaż dużo się mówi tutaj, szczególnie w Europie, mówi się o tym, że ostatnie wybory, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, sprawiają, że ten sojusznik, jakim są USA, no, staje się coraz mniej pewny? Czy takie podobne głosy pojawiają się właśnie, czy to w Korei, czy w Japonii, biorąc również pod uwagę no, negatywny wpływ tej wojny w Zatoce Perskiej na te kraje, na cały obszar Dalekiego Wschodu?
4: No, żaden odpowiedzialny polityk w Korei Południowej i Japonii nie obarczy odpowiedzialnością administracji amerykańskiej za pogarszającą się sytuację.
0: Ale czy jest jakaś refleksja jakaś, czy
4: tak,
0: opinia?
4: Tak. Tak, tak. Refleksja to znaczy, to jest kolejny przykład tego, że Stany Zjednoczone ciągle mają na tyle szeroki wachlarz możliwości, że mogą w znacznym stopniu wywrócić porządkiem. Taki Donald Trump na różny sposób wywraca porządek międzynarodowy, relacje z państwami też sojuszniczymi, stawia ich w takiej relacji niekiedy petentów, którzy mają starać się go obłaskawić, jak najwięcej zaoferować. Tutaj Korea Południowa z Japonią przecież w ostatnich kilkunastu miesiącach wiele robią, żeby zaoferować przede wszystkim korzyści ekonomiczne przez inwestycje w Stanach Zjednoczonych, ale równocześnie Korea Południowa i Japonia, ale zwłaszcza Korea Południowa, jest wymieniana przez administrację amerykańską, zwłaszcza przez ludzi z Pentagonu, jako ten modelowy sojusznik. Tutaj my jesteśmy, Polska, wymieniani obok Korei Południowej przez ludzi z Pentagonu, jako modelowy sojusznik, ten, który wywiązuje się swoich zadań sojuszniczych, więcej przeznacza na siły zbrojne, na obronność i chce jeszcze większą rolę odgrywać w zakresie odstraszania agresorów w przypadku Korei Południowej, to jest, chodzi o Koreę Północną i jeśli chodzi o obronę przed tym zagrożeniem. Więc jest jakby, powiedziałbym, wskazywanie na to, że ciągle Stany Zjednoczone są filarem i dla Japonii, i dla Korei Południowej, ale równocześnie jest obawa o to nawet, że to nie jest tylko efekt Trumpa. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych zachodzą systemowe, strukturalne zmiany, których Trump jest tylko egzemplifikacją. Podczas pierwszej kadencji już to dawało sobie znać, ale że to się nie zmieni i żeby nie tyle, wydaje mi się, jest to jakaś obawa pełna o porzucenie, o to, że Stany Zjednoczone, brzydko mówiąc, się wypną na sojuszników, ale że coraz bardziej będą Amerykanie traktowali transakcyjnie, sojusze i sojusznicy, żeby ciągle nie być tą ofertą w menu, tylko być przy tym stole, muszą więcej wkładać do tych sojuszy, muszą pokazywać się jako ci, na których Stany Zjednoczone będą mogły liczyć. I tutaj wydaje mi się, że dlatego jest taka uwaga przywiązywana i w Seulu, i w Tokio do tego, jak wyglądają relacje z Chinami, bo tutaj po stronie i Tokio, i Seulu jest ten ogromny znak zapytania, co by było, gdyby doszło do konfliktu w cieśninie tajwańskiej. Jakie oczekiwania wobec nas Amerykanie by mieli? To my byśmy musieli zrobić w imię własnego interesu, a co byłoby niejako poleceniem amerykańskim? Pamiętajmy o tym, że przez te kilkadziesiąt lat relacji sojuszniczych Stanów Zjednoczonych z Japonią i Koreą Południową, ci sojusznicy właściwie zawsze w różnym stopniu, ale zawsze wspierali Amerykanów. Więc to nie jest tylko relacja, w której zależy się od widzimisię tego, kto akurat jest w Białym Domu, tylko na ile się inwestuje w tą swoją wartość, żeby Amerykanie wiedzieli, że w momentach próby, w momentach trudnych decyzji będą mieli po swojej stronie tych sojuszników. I wydaje mi się, że to jest próba takiej reakcji na tę masę wątpliwości. W przestrzeni publicznej jak najbardziej tak, ale to nie oznacza, że decydenci, powiedziałbym, postawili, już skreślili Stany Zjednoczone jako gwaranta. Nie. Od Stanów Zjednoczonych ciągle zależy w wymiarze bezpieczeństwa tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o Koreę Południową i Japonię. Więc dlatego tak dużo uwagi się zwraca na to, co robią Stany Zjednoczone, ale nie przekreśla się ich wartości.
0: To może już na zakończenie pytanie o Chiny, bo dużo mówiono o tym, że tym razem Xi Jinping to był już inny człowiek. Przecież te Chiny, które zastał Donald Trump, to już były innymi Chinami niż te z roku 2017, że tutaj Chińczycy chcieli pokazać się jako równi partnerzy wobec Stanów Zjednoczonych. To jak właśnie te kraje, Korea Południowa i Japonia, postrzegają te Chiny, czy w jaki sposób chcą kształtować tę swoją politykę, układać się te stosunki z wielkim sąsiadem?
4: Od wielkiego sąsiada się nie ucieknie. Ten sąsiad jest coraz bardziej problematyczny. Japończycy traktują go właściwie jako zagrożenie ze względu na spory też terytorialne i ryzyko tego, że po prostu Japonia byłaby obiektem ataku, gdyby doszło wojnę o Tajwan. To nie da się uciec od jakby też ataków na terytorium Japonii. Z Koreą Południową być może nie aż tak by było, ale też Koreańczycy z południa traktują Chiny jako co najmniej wyzwanie, jako wielkie wyzwanie, a Chebole, czyli wielkie koncerny południowo-koreańskie, traktują one jako zagrożenie konkurencyjne po prostu wobec ich oferty, więc Chin można w tych obu państwach nie lubić. Nie ma ani sympatii wśród opinii publicznej ani w Japonii, ani w Korei Południowej, ale odpowiedzialni politycy, a mam wrażenie, że tacy są i w jednym, i w drugim kraju, wiedzą, że trzeba się układać z Chinami, nie konfrontować za wszelką cenę, zachowywać asertywność, ale na zasadzie takiej, powiedziałbym, żeby nie przesadzić. I tutaj pani premier Japonii podkreśla, że ona przecież nie przesadziła te kilka miesięcy temu. Ona powiedziała oczywistość, a że Chiny tak zareagowały, to tylko też dużo mówi o Chinach i ich wrażliwości na punkcie Tajwanu, więc wydaje mi się, że to nie są Chiny, które zachęcają do pogłębiania współpracy z punktu widzenia tych państw, bo to są Chiny, które chcą dyktować warunki współpracy ekonomicznej po swojemu, na zasadach niekoniecznie rynkowych, i tu jest pytanie, czy te państwa, które były beneficjentami i nadal są tej współpracy jak najbardziej wolnorynkowej, byłyby skłonne wejść pod ten chiński parasol. Moim zdaniem nie i dlatego chociażby Japonia i Korea Południowa często więcej chcą rozmawiać na temat nowych technologii i tak dalej właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, ale też państwami Unii Europejskiej, więc z Chinami trzeba żyć, ale niekoniecznie, ale robić wiele, żeby nie znaleźć się ostatecznie pod chińskim butem.
0: Powiedział pan dr Oskar Pietrewicz, analityk do spraw Półwyspu Koreańskiego i Japonii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Już minęła godzina 16. Jakub Duszak w studio. To ja tylko podziękuję państwu za uwagę. To był serwis międzynarodowy przygotowany przez Mikołaja Murkocińskiego. Do usłyszenia.
5: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Drodzy Państwo, teraz już przechodzimy do rozmowy z naszym gościem, pan Arkadiusz Szyszka, dziennikarz, publicysta, Radio Debata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No tak, w Mali rzeczywiście dużo się dzieje. Wszyscy wiemy, że od 2022 roku w Mali rządzi junta wojskowa pod przewodnictwem pułkownika Goity, który wspomaga się, po pierwsze podziękował za współpracę Francuzom i postanowił wspomagać się grupą Wagnera. Grupą Wagnera, która rzeczywiście zmieniła po śmierci Prigożyna swoją nazwę na wdzięczną nazwę Afrika Korps w polskich uszach. Prawda, skojarzenia mamy jednoznaczne. Trzeba powiedzieć, że tych dawnych Wagnerowców, najemników rosyjskich dzisiejszych, podlegających bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Rosyjskie, jest mniej niż wcześniej było żołnierzy francuskich uczestniczących w operacji Berchane. Cel działalności jednych i drugich jest cały czas ten sam, powstrzymanie dżihadżistów spod znaku Al-Kaidy. To jest dość ważne, bo żyjemy w czasach, kiedy inaczej traktujemy państwo islamskie i komórki państwa islamskiego, a inaczej traktujemy Al-Kaidę, co widzimy chociażby po Syrii czy po talibach w Afganistanie, tak? No i co? No i doszło do bardzo ciekawej sytuacji w zeszłym tygodniu, bo w ogóle od 26 kwietnia mamy intensywną akcję zorganizowaną przez dżihadżistów i w koalicji z Tuaregami. To jest takie miejscowe plemię, no prawie 3 miliony ludzi, takie to plemię. To jest akcja na skalę rzędu 12 tysięcy osób z każdej strony. Oni rzeczywiście zaatakowali, opanowali w dużej części wschód kraju. Cały region Kidal jest opanowany, można powiedzieć, że pogranicze z Algierią, czyli mają zabezpieczoną logistykę, tak, zaopatrzeniową, to jest bardzo ważne dla nich. Z drugiej strony też były ataki w samej stolicy, to jest Bamako. Pewno Państwo słyszeli, dzisiaj były ostre walki w Bamako. Na przedmieściach Bamako, w takim fragmencie Kati, to jest fragment przedmieść Bamako, bardzo specyficzny, tam się mieści szkoła wojskowa, tam się mieści największa jednostka wojskowa malijska. No walki były na tyle ostre, i tam się mieszczą jeszcze domy, miejsce zamieszkania, wierchuszki tejże hunty wojskowej, tak? No i w ramach tych walk w Kati zginął minister obrony, bardzo mocno poraniony został szef wywiadu malijskiego. No widać było, że desperacja szefa hunty Goity jest bardzo, bardzo mocna, bo bezpośrednio przejął obowiązki ministra obrony narodowej, który zginął właśnie w Kati. I w ramach retorsji junta zaczęła wykorzystywać tureckie drony w celu nalotów na tereny objęte przez dżihadżistów i Tuaregów. No, ale w tym Kidalu, w tym mieście na wschodzie była rzecz bardzo, bardzo specyficzna, bo na 3 dni przed atakiem dżihadżistów na Kidal, gubernator rejonu Kidal dostał informację o tym, że szykuje się mocny atak, wielki atak, że Kidal jest praktycznie otoczony i Rosjanie, którzy byli tam zespół z armią malijską, przeprowadzili szybkie indywidualne negocjacje. Negocjacje, dzięki którym mogli opuścić miasto Kidal, wycofać się, no, zostawiając żołnierzy malijskich na bardzo niepewny los w niewoli wśród dżihadżystów. No i po udanych atakach lotniczych dzięki środkom tureckim, to trzeba sobie jasno powiedzieć, dzięki dronom tureckim, junta malijska pierwszy raz od 2022 roku wypuściła taki kontrolowany przeciek o zdradzie rosyjskiej, o niezadowoleniu z zachowania no, najemników rosyjskich. Też rzecz dość ważna. Gojta, pułkownik Gojta, gdy się odnalazł po 3 dniach walk w Bamako, odnalazł się tak naprawdę wchodząc do ambasady rosyjskiej. No i wydawałoby się, że on tam szedł w celu schronienia, szukania schronienia siebie w pierwszym momencie. Natomiast kiedy wyszła kwestia tego przecieku kontrolowanego i on był bardzo mocno, z bardzo wysokiej półki poszedł, z bezpośredniego otoczenia prezydenta Gojty, to ja myślę, że ta rozmowa w ambasadzie rosyjskiej dotyczyła zupełnie czego innego. No właśnie, dokładnie tej zdrady, tak? Mhm.
1: Czyli kontrolowany... Proszę.
2: Tak, i teraz mamy dzisiaj ciekawa, być może kroi nam się zmiany układu sił, bo mamy trzy warianty. Po pierwsze, Rosjanie zostają, to jest pierwszy wariant, no dla nas słaby, prawda, bo istnieje funkcjonowanie Rosji w Sahelu.
1: Ale właśnie na moment tutaj muszę panu, żeby też słuchacze dobrze jakby zrozumieli i też poczuli kontekst, jak konkretnie Rosjanie korzystają z tego bycia w Afryce, czyli kwestia surowców, złota, czy to jest tak, że finansują częściowo swoją machinę wojenną i co w ogóle oznacza to, o czym my mówimy? Jaka to jest skala?
2: To jest surowce, to jest przede wszystkim złoto, tak? Od złota się zaczyna. Oni siedzą na złocie w Sudanie, oni siedzą na złocie w Mali. W Mali rozwijają też inne interesy, ale przede wszystkim spełniają funkcję militarną i swoim potencjałem oddziałują na Europę. Proszę Państwa, my musimy zdawać sobie sprawę, że z północnego Sudanu w ramach tej wojny domowej uciekło na północ 4 miliony ludzi. Jest w obozach chętnych do pójścia na północ do Europy. 2 miliony ruszyło z Mali też na północ, tak? Oni też są w obozach.
1: I jeszcze mówimy chętnych, a tak naprawdę chyba trzeba podkreślić, że często ludzi bez wyjścia, oni trochę wybierają albo przemieścić się, żeby przeżyć, albo zostać w tym miejscu i po prostu...
2: Dzisiaj Unia Europejska płaci pieniądzom państwom Magrebu, czyli tym najbardziej wysuniętym na północ, na wybrzeżu, by utrzymywały te obozy dla uchodźców, by nie dopuszczały do wypływania. No ale w sytuacji funkcjonowania Rosjan w Sahelu, to jest tak naprawdę wydanie jednego rozkazu Moskwy, żeby te obozy po prostu ruszyły na północ, tak? I to jest cały czas tak jak taki miecz Demoklesa nad nami, on wisi. To jest jedno rozwiązanie, najgorsze. Drugie rozwiązanie to jest z huntą wojskową wygrywa ta koalicja lokalnych Tuaregów i tych dżihadżystów ze strony Al-Kaidy, tak? Czyli mówimy o ludzi marzących, to są ludzie, którzy marzą o salafickim państwie islamskim, tak bym to nazwał, czyli takim purytańskim z czasów proroka Mahometa. Natomiast natomiast sami Tuaregowie są bardzo specyficzni. To jest plemię, gdzie funkcjonuje matriarchat. Mają takie ciekawe połączenie islamu i matriarchatu.
1: To faktycznie niespotykane.
2: Tak, tak. Błękitni ludzie na nich mówimy. No więc to jest druga możliwość. A trzecia możliwość, dla nas najlepsza, gdyby w zamian za Rosję pojawił się tam na powrót element europejski. I myślę, że takim najbardziej naturalnym elementem europejskim byłaby Turcja. Turcja, która funkcjonuje w Afryce tak militarnie, jak i gospodarczo, jak i transportowo. Turcja ma bezpośrednie destynacje lotnicze do wszystkich stolic afrykańskich na przykład. Zaryzykuję twierdzenie, że też we wszystkich afrykańskich stolicach ma ambasady. To już o czymś mówi. A Inwestycje tureckie liczone są na dziesiątki miliardów euro w Afryce. Mhm. Zostawiając na boku pola gazowe koło Somalii, gdzie to już w ogóle są jakieś potężne pieniądze.
1: No właśnie, bo przez lata przecież mieliśmy też troszeczkę, może tylko będzie drobna dygresja, ale no, mieliśmy bardzo dużo wpływy, prawda, francuskie, no też europejskie w Afryce. To zostało wycofane, chociaż część infrastruktury cały czas, jak rozumiem, jest. Czy widzi pan jakąkolwiek jeszcze szansę, że na przykład uda się wypchnąć Rosję z Afryki, częściowo też Chiny, i że Europa jeszcze kiedykolwiek odzyska tam jakiś prymat, czy raczej już to jest nie do zrobienia?
2: To jest do zrobienia. Ja nawet w zeszłym tygodniu widzieliśmy się na dniach Defense 24.
1: Z Radiem Wnet. Znaczy, pan mnie nie mógł akurat, bo akurat mnie tam nie było. Może Magdalena Uchaniuk albo Krzysztofa Skowrońskiego,
2: tak,
1: to tak.
2: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. No ja byłem na takim wykładzie z ambasadorem Rwandy. Mhm. No i ambasador Rwandy powiedział, Afryka nie będzie czekać na Europę. Bardzo chce Europy, ale czekać nie będzie. Więc to nie jest tak, że nie mamy szansy. To jest tak, że trzeba się zewrzeć tymi ostrogami, stuknąć tego konia i do przodu, tak? Zewrzeć cugle też zeprząc i jedziemy, bez dwóch zdań. Mówiąc zupełnie poważnie i konkretnie, Francja zmieniła swoją strategię na Afrykę. Le Monde półtora roku temu opisywał to dość dokładnie. Francja zdaje sobie sprawę z postrzegania siebie w Afryce jako kolonizatora. Z drugiej strony też wie, jak olbrzymie aktywa posiada i w dalszym ciągu, mimo że została wyrugowana z przemysłów wydobywczych. Teraz ostatnio kolejne stacje telewizyjne w Sahelu zostały wyłączone. Ale cały telekom jest francuski na przykład, tak? Mm-hmm. Air France do wielu miejsc, to najlepsze dla Polaków połączenie. No albo przez Turkish Line, jedno z dwóch. Więc tych wpływów rzeczywiście jest, nie ma wpływu militarnego. Ale Francja pisze w tej swojej strategii w ten sposób, okej, my nie będziemy na pierwszym miejscu, nie będziemy tego firmować, nie będziemy dawać twarzy, tak żeby nie kojarzyć się z kolonizacyjną przeszłością, ale z przyjemnością wyślemy z kontyngentem, innym kontyngentem europejskim. I była taka idea wysłania węgierskiego kontynentu, nie wiem czy pani pamięta, do Nigru 2 lata temu. I to było już bardzo, bardzo blisko zrealizowania tego pomysłu, ale wiceminister obrony węgierski, który pojechał do stolicy Nigru dopilnować, domówić wszystkie szczegóły, on tam zginął. I to był chyba taki sygnał, że komuś większemu ta idea bardzo się nie podoba. No komu? No to się łatwo chyba domyśleć, tak?
1: Jasne. No to w takim razie teraz trochę mamy taką sytuację, że mówimy o tak naprawdę, może być najmłodszym w tym sensie kontynencie, ale takim, który się bardzo szybko rozwija, który ma duże zasoby, szczególnie kiedy mówimy o tych zasobach naturalnych, i chyba trochę jest tak, że Europa nie może sobie pozwolić na odpuszczenie i na to, żeby nas tam nie było, bo nikt nie będzie czekał. Jak Afryka powiedziała, że nie będzie czekać, też żadna tam nisza, tam nie będzie pustki, prawda? Ona od razu zostanie wypełniona.
2: Dokładnie tak. W tym tygodniu mieliśmy akcję specjalistów amerykańskich w Nigerii. Też warto zauważyć. Powoli kończy się wojna w Sudanie, więc tam też karty będą rozegrane. Bliski Wschód jest bardzo aktywny w rejonie Afryki Wschodniej i w ogóle całego Sahelu. Po prostu Europy brakuje, tak? A jak nie ma nas przy stole, to żebyśmy się czasem nie znaleźli na stole, tak to powiem.
1: To prawda. I tutaj potrzebna nam jest duża strategia, taka po prostu wielka strategia nie tylko na Afrykę, ale mamy przecież jeszcze sporo wyzwań i te wojny wielkie, dwie też, które się teraz toczą, i też wydaje się, że ani Europa, ani Polska Polska chyba takiej strategii nie ma, ale być może to się zmieni. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja rozumiem,
2: ja
1: że radio debata, że tutaj więcej też możemy odesłać naszych słuchaczy, bo pan pewnie też ten temat będzie kontynuował. Również zapraszamy na antenę Radia Wnet. Jak się jakieś nowe informacje pojawią, to prosimy o kontakt.
2: Będę pukać po cichutku do drzwi.
1: Wspaniale, pan Arkadiusz Szyszka, dziennikarz, publicysta, analityk też chyba do spraw międzynarodowych, Radio Debata, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Nam również pozdrawiamy serdecznie.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: to promocja.
1: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
2: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
3: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
1: Kierunek piętro 17.
2: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
3: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
4: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
5: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
6: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
5: Czas na motorsport.
6: Najszybsza audycja w Polsce.
5: Zapraszają
6: Piotr Nałęcz
5: i Kamil Kowalik.
6: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
0: To była autopromocja.
9: www.wnet.fm

Ja zmierzam autobusem, w którym właściwie tylko kilka osób, ale na samym końcu siedzi cały na pomarańczowo ubrany mnich, buddyjski mnich, który wyznacza tradycję Theravada, która jest jedną z najbardziej szanowanych grup społecznych. Życie tych mnichów jest bardzo ścisle regulowane przez tak zwany kodeks Winaya i chodząc po dzikim, głośnym Bangkoku czasami zobaczymy takiego mnicha, gdzieś tam spokojnie sobie stoi, uśmiecha się do nas i kiwa głową i faktycznie to są takie osoby, takie postaci, od których bije jakiś taki niezwykły spokój. Przypomnijmy, że w Tajlandii 90% osób wyznaje buddyzm, tylko 1% populacji to chrześcijanie. A słowo o funkcjonowaniu mnichów, ponieważ mają ścisły porządek dnia, rano wyruszają z miskami, z tak zwaną patrą na ulicy, aby przyjmować od wiernych jałmużnę w postaci pożywienia, a południe to dla nich czas na ostatni posiłek w ciągu dnia. Po godzinie 12 mogą przyjmować już tylko płyny. Jest także ścisły ślub i celibat. Składają właściwie setki ślubów, czyli bikku, 227 reguł, których oczywiście Państwo zrozumieją, jeżeli teraz nie przytoczę, i zachowują całkowity celibat. Nie mogą dotykać kobiet, ani nawet przyjmować od nich niczego bezpośrednio do rąk. W tajskim społeczeństwie tacy mnisi cieszą się właściwie ogromnym autorytetem. Ustępuje się im miejsc w środkach transportu, a w świątyniach zajmują takie specjalne, podwyższone miejsca, bo ludzie wierzą w to, jako że wyznają karmę, że takie dobre traktowanie mnichów im się opłaci i będzie po prostu w następnym życiu dla nich korzystne. Bywa, że wielu młodych Tajów zostaje mnichami na krótki czas, zazwyczaj kilka tygodni lub kilka miesięcy, i dzieje się to najczęściej w porze deszczowej, a ta według prognoz zaczęła się właśnie już maj, czerwiec, chociaż na szczęście ja nie mogę powiedzieć, że te deszcze są jakoś nieznośne, chociaż czasami jak spadną, to przy 40-stopniowych upałach jest to pewnym ukojeniem. Taka czasowa ordynacja młodych Tajów jest traktowana jako wyraz szacunku dla rodziców, przygotowanie do dorosłego życia oraz sposób na zdobycie wiedzy. Co do kobiet, bo to może ciekawić, w Tajlandii nie ma oficjalnie uznawanych przez taki główny nurt ortodoksyjnego buddyzmu żeńskich odpowiedników mnichów ze względu głównie na uwarunkowania historyczne. Kobiety zaś pełnią tak zwaną rolę najczęściej mniszek z golonymi głowami i w białych szatach. To jest trochę coś innego i te znacznie rzadziej się widuje. Ja patrzę przez okno busa, który dowiezie mnie za zapewne kilka godzin do Trat, skąd już wezmę prom, który przez 45 minut będzie płynął do rajskiej wyspy Kokot, a za oknem taka pogoda, no ja muszę powiedzieć, że nie ta z tych moich ulubionych, bo bardzo mgliście, upalno i mgliście, a miło jest, kiedy jest tak upalnie, to że chociaż kiedy słońce się na nas patrzy, dzisiaj nieszczególnie na razie, ale to się zapewne za kilka godzin zmieni. Na moich kolanach książka Johnego Steinbecka, który też był podróżnikiem, zupełnie inne rejony świata, bo jak skończył 58 lat w 1960, wyruszył w podróż, by właściwie na nowo odkryć kraj, o którym przecież pisał przez tak wiele lat, czyli Stany Zjednoczone. Wraz ze swoim psem Charleyem w kamperze właśnie przemierzał Stany i popełnił książkę pod tytułem Podróże z Charleyem, która towarzyszy mi w podróży po Azji Południowo-Wschodniej, a więc zupełnie inne rejony, ale jest opowieść o podróży i to daje jakieś takie też zrozumienie. Zresztą nigdzie się tak nie czyta jak w pociągach albo autobusach, gdzie jest taki bardzo mocno klimat tego miejsca, w którym jesteśmy, chociaż czasami to trochę zajmuje to wybranie takiego środka transportu. Ja też muszę Państwu powiedzieć, że tam przede mną kierowca, może i za zamkniętymi drzwiami, ale bardzo swobodnie i spokojnie pali sobie papieroska. Przed nami długa 5-godzinna droga, a więc należy się pewnie trochę odstresować. Bynajmniej nie zachęcam Państwa
do spożywania nikotyny ani innych środków uzależniających. Proszę rzucić papierosy, to straszny nauk. Państwo zapewne teraz wstają do pracy,

A więc no, wspólnie obudzimy się za chwilę z pewnym bardzo ciekawym człowiekiem, który także na chwilę postanowił być mnichem. Wyjechał do Chiang Mai, czyli takiego miejsca, dokąd właśnie ludzie, którzy chcą pomedytować czy pobyć z naturą, się udają. Jest to taka wysepka, chociaż dzisiaj uchodzi też za takie miejsce dla młodzieży lub takich trochę hipisów, którzy mają bardzo długie włosy. Jeden plecak, z którym przemierzają cały świat i w tym Chiang Mai właśnie jadą, żeby poobcować z naturą w różnym tego słowa znaczeniu. Remi, który jest zawodowym koszykarzem i urodził się w Oklahomie. Jego matka była Indianką. 10 lat temu Remi wraz z przyjaciółmi, kiedy to miał 26 lat, bo dzisiaj już kończy 36, postanowił wybrać się, aby spędzić nowy rok właśnie tutaj w Azji Południowo-Wschodniej, przemierzając po Kambodży i po Tajlandii. I tak się stało, że Remi tutaj został. Założył szkółkę gry w koszykówkę. Wielu Tajów bardzo chętnie próbuje, chociaż nie zawsze pozwala im na to wzrost, ale to niekoniecznie przecież musi być przeszkodą. I Remi pozwala spełniać marzenia młodych Tajów i nie tylko. Wczorajsze spotkanie bardzo miłe. Jechaliśmy samochodem. Remi poszukiwał koszulek, bo dzisiaj już zapewne albo już jest w Japonii, albo jest w drodze do Japonii. Poszukiwał koszulek dla młodych graczy, których szkoli. No i to była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa i spotkanie. Co człowiek z Oklahomy robi i jak się zaadoptował do tych warunków Tajlandii. Ewidentnie tutaj spodobał mu się buddyzm, jakoś to poczuł, skoro miał sam myśl, żeby zostać takim mnichem, a nawet na chwilę wyjeżdżał do miejsc odizolowanych, gdzie można się modlić i spokojnie kontemplować. To były moje pytania, ale także trochę pojawiło się tych pytań bardziej politycznych. Człowiek z Oklahomy, czyli właściwie samego środka Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma oceanów, nie ma gór, nie ma oceanu, nie ma gór, są płaskie przestrzenie, no ale urodzony i wychowany w Stanach Zjednoczonych ma dość konkretną opinię na temat tego, co aktualnie dzieje się w Stanach oraz jakie podejmuje decyzje, nazwijmy to, obecny prezydent Donald Trump. To były te pytania. Pojawiły się także pytania bardziej ekonomiczne, związane z ceną gazu w Tajlandii w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, a więc za chwilę zapraszam Państwa na ten wywiad. Remi, czyli Remington Boswell, 195-centymetrowy koszykarz z Oklahomy, to już za chwilę. A ja jeszcze może słowo Państwu powiem o drodze. Jest to godzina 11:09 w Tajlandii. Tajlandia to jest świetnie zorganizowany kraj, jeżeli chodzi o transport, o turystykę. Oni doskonale wiedzą, że z tego żyją, a więc tutaj, żeby się dostać właściwie dokądkolwiek chcemy, jest bardzo prosto. Trasa z Bangkoku do Trat, którą od 2 godzin przemierzamy, to 330 kilometrów, która prowadzi głównie na południowy wschód przez prowincję Cionbu, Uri, Rajong między innymi, i pokonanie jej samochodem od 4,5 do 6 godzin będzie trwało. Zobaczymy, chociaż my jedziemy autobusem, zobaczymy w ile się wyrobimy. Na razie jesteśmy przy tej pierwszej trasie i za chwilę dojedziemy na autostradę Motorway 7. Będziemy mijać rozległe tereny podmokłe, solniska i wjedziemy na wschodnie wybrzeże Zatoki Tajlandzkiej. Później z Cionburi do Pattaya. Pattaya to takie bardzo europejskie, amerykańskie miejsce Tajlandii. Dużo turystów, sklepów, plaża, owszem piękna, ale bardzo zatłoczona. To na pewno nie są te miejsca dzikości i spokoju, jeżeli chcemy odpocząć i uraczyć się pustką. I jedyne co słyszeć to dźwięk dzikich ptaków i fal. To Pattaya zdecydowanie odradzam. Później po 36 kilometrach będziemy w Chiang Buri. Trasa, która poprowadzi dalej drogą numer 3, drogami przybrzeżnymi w głąb prowincji właśnie tam Chiang Buri, gdzie krajobraz zacznie się trochę zmieniać. Zaczniemy mijać gęstsze lasy, rzeki i znane na całym świecie plantacje
plantacje owoców tropikalnych, gdzie rosną między innymi rambutani czy duriany. Proszę wybaczyć to przejęzyczenie, to nie są owoce, których nazwę bardzo często używam. Duriany to są takie owoce, na które może trzeba mieć trochę odwagi, żeby się zdecydować, ponieważ bardzo specyficznie pachną. Jak są sprzedawane, to w opakowaniu. Jest wiele miejsc i chyba większość lotnisk, gdzie przewożenie durianów czy spożywanie tego owoca jest zabronione. To jest faktycznie taki słodki, intensywny zapach, ale sam owoc jest bardzo dobry. Ma smak taki trochę mleczny. Jeżeli zapytaliby się mnie Państwo, do którego z owoców znanych nam w Polsce jest podobny, to chyba bym miała problem, bo do żadnego. Może najbliżej ananasa, ale mimo wszystko nie taki soczysty, bardziej mleczny, chociaż kolorem podobny, bo taki żółty. Natomiast jest ciekawy z zewnątrz, bo wygląda jak taki duży jeż koloru zielonego, ma kolce, a więc jeżeli chcielibyśmy kupić jeszcze nieobranego duriana i zanieść go do domu, nie mając na niego siatki, to moglibyśmy się trochę w ten sposób poranić. Także tak wygląda trasa. Część tej trasy, którą właśnie przemierzamy, a więc proszę pozostać z nami, ponieważ już za chwilę wywiad z Rejem Blossomem, który jest koszykarzem i opowiadał mi o życiu tutaj w Bangkoku, ale wcześniej posłuchamy muzyki. Elvis Presley dzisiaj rozpocznie te nasze przygody.

I mam nadzieję, że miło jest zacząć poranek z Elvisem Presleyem. 14 minut po godzinie 6 jest w Polsce, więc ja mówię Państwu dzień dobry, a tutaj 14 minut po godzinie 11 tutaj, czyli w Tajlandii, w drodze ze Bangkoku do Trat, czyli do tej bramy, do pięknych rajskich wysp, na jednej z nich Kokot. Mam nadzieję, że już dzisiaj się znajdę. Za chwilę wywiad z koszykarzem, którego poznałam wczoraj, który od 7 lat mieszka w Bangkoku. Ja Państwa na niego bardzo serdecznie zapraszam. Trochę tematów nie tylko, jeżeli chodzi o Azję, to

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
2: Na Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
3: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
2: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
3: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
2: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
4: No właśnie, drodzy Państwo, a dla głowy najlepsza podróż, z której ja Państwa pozdrawiam. Bus w drodze z Bangkoku do Trat. Czasami tak bywa, że nas zrywa. Spróbujemy porozmawiać za chwilę z mnichem, który siedzi na samym końcu. Buddyjski mnich. Nie chciałabym mu przeszkadzać w modlitwie, ale taką propozycję o wywiad złożę. Wiemy, że mnisi nie mogą brać nic od kobiet, ale zobaczymy, czy przyjmie taką propozycję wywiadu. Ale wcześniej 17 minut po godzinie 6 w Polsce, a 17 minut po godzinie 11 zapraszam Państwa na wywiad z 36-letnim profesjonalnym koszykarzem Remim, który przyjechał z Oklahomy do Bangkoku 7 lat temu. Teraz zapewne gra albo szykuje się do gry gdzieś w Japonii, bo udało nam się spotkać przed samym jego wylotem. Zapraszam Państwa do wywiadu, a później wracamy do jednego z tajskich busów. Drodzy Państwo, jesteśmy na trasie w Bangkoku, a ze mną mój gość, 36-letni Remi, który jest koszykarzem i od 6 lat mieszka w Bangkoku, pochodzi z Oklahomy. I no, zacznę pytaniem, jak się przyzwyczaił do tych dróg szalonych w Bangkoku?
5: You know, that's a great question. It takes time to start to develop appreciation.
6: Dobre pytanie. Potrzeba czasu, żeby zacząć doceniać to całe szaleństwo. Lubię mówić, że to zorganizowany chaos, bo w jakiś sposób ludzie przez cały czas płynnie się przemieszczają i docierają tam, gdzie muszą, bezpiecznie i bez większych problemów. Rzadko widzi się tutaj poważne kolizje czy wypadki na ulicach i autostradach. Paradoksalnie częściej można je spotkać na wiejskich terenach Tajlandii niż w samym Bangkoku. Wypadki zdarzają się tam głównie dlatego, że ludzie bywają po prostu nieuważni. Oczywiście są momenty, kiedy czuję potrzebę wyjechania bliżej natury, pobycia wśród drzew, wsłuchania się w śpiew ptaków, obejrzenia zachodu albo wschodu słońca. Kiedy mieszka się w Bangkoku, ma się poczucie życia w betonowej dżungli. Owszem, są tutaj drzewa, parki i naprawdę piękne zielone miejsca, ale jednocześnie wszędzie dookoła nieustannie pędzą motocykle, samochody i autobusy. Czasami zastanawiam się, jak wyglądał Bangkok 200 lat temu, ile było tu wtedy drzew, jak gęsta musiała być otaczająca miasto dżungla. Z czasem nauczyłem się to wszystko doceniać i po prostu podążać za rytmem tego miasta. To trochę jak ogromna ławica ryb, przemieszczająca się w jednym kierunku. Trzeba po prostu wejść w ten cały chaos i płynąć razem z nim tam, dokąd samemu chce się dotrzeć.
4: Grasz profesjonalnie w koszykówkę, no to zapytam o to, jak Tajowie grają, jaki jest ich poziom.
5: Definitely basketball is growing a lot. Among the youth.
6: Widać ogromny wzrost zainteresowania nią, szczególnie wśród młodych ludzi. Coraz więcej dzieci i nastolatków gra w kosza. Pojawia się też coraz więcej boisk i nowych hal sportowych. Lubię patrzeć, jak grają dzieciaki, ponieważ daje im to możliwość robienia czegoś wartościowego, aktywnego, zamiast siedzenia w domu albo pakowania się w kłopoty.
4: Dziewięćdziesiąt procent Tajów wyznaje buddyzm. Mnie ciekawi, jak to wpływa na ich codzienne życie. Czy uważasz, że to widać w ich postępowaniu?
5: Yes, for sure. I see Buddhism reflected.
6: Tak, zdecydowanie. Widać wpływ buddyzmu praktycznie we wszystkich żywych istotach w Tajlandii, nawet w zachowaniu zwierząt. Kiedy obserwuje się psy czy koty żyjące na ulicach, można zauważyć, że większość z nich jest bardzo spokojna, łagodna i raczej unika wchodzenia ludziom w drogę czy konfliktów z człowiekiem. Buddyzm jest po prostu odbiciem Tajlandii. Jeśli naprawdę chce się zrozumieć tajską kulturę, trzeba zrozumieć buddyzm, bo jedno jest nierozerwalnie związane z drugim. Tajska kultura jest kulturą buddyjską, a kultura buddyjska jest częścią tajskiej tożsamości. Ludzie tutaj są delikatni, spokojni, żyją bardziej w zgodzie ze sobą. Często wydają się pogodzeni z życiem, szczęśliwi, a także bardziej wyrozumiali i skłonni do przebaczania. Im więcej czasu tutaj spędzam, tym bardziej widzę, jak głęboko buddyzm przenika codzienne życie i tajską kulturę. Sam spędziłem sporo czasu odwiedzając świątynie, które tutaj nazywane są watami. Te świątynie są otwarte przez cały rok i praktycznie codziennie tętnią życiem. Ludzie przychodzą tam składać ofiary dla mnichów, przynosić jedzenie, modlić się albo uczestniczyć w różnych ceremoniach. Można tam przyjść z okazji urodzin, poprosić mnicha o modlitwę czy błogosławieństwo, zorganizować ceremonię ku pamięci bliskiej osoby, która niedawno zmarła, a także ślub czy inne ważne wydarzenie rodzinne. Tajowie bardzo często udają się do świątyni przy różnych okazjach i w wielu sprawach związanych z życiem codziennym. Świątynie są zawsze otwarte i cały czas coś się w nich dzieje. To zupełnie inaczej niż tam, gdzie dorastałem, w Oklahomie, gdzie kościoły często były otwarte głównie w środy i w niedzielę. Tutaj świątynie funkcjonują każdego dnia. Życie mnicha jest przez to naprawdę wymagające, bo właściwie cały czas mają kontakt z ludźmi. Mieszkańcy przychodzą do świątyń nieustannie, czasem po poradę, czasem żeby porozmawiać o swoich problemach, poprosić o wsparcie duchowe albo złożyć darowiznę. To miejsce stale żyje i pełni bardzo ważną rolę społeczną.
7: Bangkok na pewno się zgodzisz, że jest szalony i głośny. Jak ci się udaje tutaj odpoczywać?
6: Jeśli chodzi o mnie, to wystarczy, że położę głowę na poduszce i od razu zasypiam, więc akurat z tym nie mam żadnego problemu. To ciekawe, bo z jednej strony Bangkok rzeczywiście wydaje się bardzo chaotyczny i głośny, cały czas coś się dzieje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w wielu miejscach miasto jest projektowane tak, żeby mimo wszystko dawało ludziom poczucie spokoju. Wokół budynków bardzo często sadzi się dużo drzew i zieleni. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, kiedy patrzy się na ogromne wieżowce i betonową zabudowę, ale jednocześnie naprawdę stara się tutaj wkomponowywać naturę w miejską przestrzeń. Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, zwykle masz gdzieś obok trochę zieleni, drzewa albo mały ogród, które pomagają poczuć się spokojnie i bardziej komfortowo. Tam, gdzie mieszkam, wokół budynku rośnie mnóstwo drzew i słychać śpiew ptaków. To ciekawe uczucie, bo wystarczy przejść jedną czy dwie przecznice dalej i od razu trafia się na ruchliwą ulicę pełną hałasu samochodów i miejskiego zgiełku. A jednak moje miejsce jest jakby schowane pośród tego całego chaosu. Spokojne, zielone i ciche. Panuje tam naprawdę przyjemna, relaksująca atmosfera. Dzięki temu łatwo mi się wyciszyć i odpocząć. A poza tym jestem ogromnie wdzięczny za to, że kiedy tylko kładę głowę na poduszce, zasypiam praktycznie natychmiast.
7: Kto jest twoim ulubionym koszykarzem? Who is your favorite basket player?
5: Oh, my favorite basketball player? I have so many. And I can't really just say like one in particularly. Okay. Let's see, do I have any Poland?
6: Mój ulubiony koszykarz. Mam ich wielu. Nie potrafię wskazać tylko jednego. Zastanówmy się. Może mam jakichś polskich koszykarzy, których lubię. Dorastałem w erze Michaela Jordana, Kobe'ego Bryanta, Kevina Garnetta, a także wtedy, gdy do głosu zaczynał dochodzić LeBron James. I chyba najbardziej zawsze podziwiałem Kobe'ego Bryanta. Choć już nie żyje, to bardzo ceniłem jego styl gry, jego zaangażowanie i podejście do koszykówki, jego rzemiosło. Był osobą, która naprawdę ciężko pracowała i była z tego znana. I bardzo to szanuję, bo uważam, że jeśli chcesz być w czymś dobry, musisz włożyć w to czas i wysiłek.
5: You have to put the time into it and you have to put the effort, and as well as like his mentality was also like similar to like Bruce Lee, like, you know, you have to be like water and be able to just
6: Podobała mi się także jego mentalność, trochę podobna do Bruce'a Lee, że trzeba być jak woda, trzeba być elastycznym i umieć się dostosować. Nie chodziło tylko o samo pracuj ciężko, ale też o otwartość, uczenie się od innych i zachowanie elastycznego podejścia. I to, jak funkcjonował jako profesjonalny sportowiec, również poza boiskiem, jego postawa, sposób bycia, a także jako ojca, wszystko to bardzo szanuję i doceniam. Właśnie takie podejście do życia i sportu jest dla mnie szczególnie wartościowe.
7: To teraz przejdziemy do trochę politycznych pytań. Pochodzisz z Oklahomy, więc na pewno też masz jakąś opinię na temat tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co robi Donald Trump lub co na ten temat mówią twoi przyjaciele.
5: This is a great question. And when I speak to like my American friends who live outside of America, we all agree that people in America, it seems like, cannot talk about politics because once they begin to talk about politics,
6: to bardzo dobre pytanie. Kiedy rozmawiam z moimi amerykańskimi znajomymi, którzy mieszkają poza Stanami Zjednoczonymi, wszyscy zgadzamy się co do jednego. W Ameryce coraz trudniej rozmawiać o polityce, bo kiedy tylko ludzie zaczynają dyskusję z kimś o odmiennych poglądach, od razu stają się defensywni i próbują drugą stronę uciszyć. W niektórych przypadkach może to nawet prowadzić do agresji. Ludzie nie chcą słuchać innych punktów widzenia, nie chcą wykazywać się empatią, życzliwością czy zwykłym szacunkiem w stylu okej, ta osoba myśli inaczej, spróbujmy to zrozumieć. Myślę, że ogólnie nasza demokracja jest w ważnym momencie i naprawdę powinniśmy się jej uważnie przyjrzeć i ocenić, gdzie jesteśmy.
5: We need to have like a consulting firm come in to like really consult us on how we're doing because, you know, regardless of Trump, we just need a political party that's like really for.
6: Czasami żartuję sobie z amerykańskimi znajomymi, z którymi mieszkam tutaj w Bangkoku, że może powinniśmy wynająć firmę konsultingową, która oceniłaby, jak sobie radzimy. Bo niezależnie od Trumpa, potrzebujemy po prostu partii politycznej albo przywództwa, które naprawdę działa dla ludzi. Od dłuższego czasu czegoś takiego brakuje. Być może ostatnim prezydentem, który faktycznie mocno rozwijał infrastrukturę, był Eisenhower, który budował system autostrad. Potrzebujemy kogoś, kto realnie inwestuje w kraj. Buduje szpitale, rozwija edukację, modernizuje drogi, lotniska, systemy metra i połączenia kolejowe. Kiedy patrzy się na Chiny czy inne kraje, widać, że w wielu miejscach są one o lata świetlne do przodu pod względem infrastruktury. A w tym samym czasie w Stanach ogromne środki są wydawane na wojny. Miliardy dolarów, które mogłyby zostać przeznaczone na edukację, lepsze drogi czy rozwój kolei, co napędzałoby gospodarkę.
5: Autobiography that he was the author of like back in the 1980s. He never had plans to be a president. And one of the most famous things that he talked about in that book was when someone talks about you or you know good, that's great. When the media talks about you bad, that's great. When the media doesn't talk about you, that's bad. So he was saying this back in the 1980s.
6: Jeśli chodzi o Trumpa, jeśli ktoś czytał książkę Art of the Deal, którą napisał w latach 80., to już wtedy było widać, że on nigdy nie planował zostać prezydentem. Jedną z jego najsłynniejszych zasad było to, że jeśli ktoś mówi o tobie dobrze, to świetnie. Jeśli mówi źle, to też dobrze. Ale jeśli media w ogóle o tobie nie mówią, to jest problem. Już wtedy rozumiał, jak działa rozgłos i media. To pokazuje, że jest bardzo dobry w marketingu i budowaniu swojej obecności w przestrzeni publicznej. Problem w Stanach polega też na tym, że media często nagłaśniają wszystko, nawet rzeczy nie do końca prawdziwe, i to tylko wzmacnia ten efekt.
5: Was conducted in a professional manner. And there was a time that I think his name is Xinping, if I'm pronouncing it right, took Trump into like the secret garden. It was like this really prolific place that not too many places.
6: Jeśli chodzi o jego działania jako prezydent, to z nowszych wydarzeń jego wizyta w Pekinie i spotkanie z Xi Jinpingiem zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. W pewnym momencie Xi zabrał Trumpa do tak zwanego sekretnego ogrodu, miejsca, do którego rzadko kto ma dostęp. Pokazywał mu drzewa, które mają 100, 200, 500, a nawet 1000 lat. Trump był wyraźnie pod wrażeniem. I wydaje mi się, że chodziło tam o coś więcej niż tylko spacer. To był też symbol, pokazanie, że te drzewa istnieją dłużej niż sam rząd USA, który ma niecałe 250 lat. W tym sensie Chiny są znacznie starszą cywilizacją, która przechodziła już przez wiele cykli wzlotów i upadków, podczas gdy Stany są wciąż stosunkowo młodym państwem. Wniosek, jaki z tego płynie, jest taki, że najważniejsze to dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i edukację własnych obywateli oraz nie angażować się niepotrzebnie w sprawy innych krajów.
7: Uważasz, że dożyliśmy czasów, w których Chińczycy są większą potęgą niż Stany Zjednoczone?
8: And over the course of, you know, thousands of years, this empire is bigger than this empire is smaller than that empire. We're just going through another cycle.
6: Jeśli spojrzeć na historię, to każde imperium ma swoje wzloty i upadki. W różnych okresach dziejów jedne państwa są silniejsze, inne słabsze i cały czas przechodzimy przez takie cykle. Moim zdaniem Chiny bardzo dobrze poradziły sobie z unikaniem dużych wojen. Ostatni większy konflikt, w który były zaangażowane, to rok 1979, a wcześniej trzeba się cofnąć do początku XX wieku. W porównaniu z tym Stany Zjednoczone były zaangażowane w konflikty niemal co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Większe wojny czy interwencje. Oczywiście amerykańska armia jest niezwykle silna i ma ogromne możliwości. Tego nie można negować. Ale jeśli patrzymy na to w dłuższej perspektywie historycznej, to wszystko działa w cyklach gospodarczych, militarnych, politycznych. Możliwe więc, że jesteśmy w takim cyklu, w którym Stany stopniowo przestają być jedyną dominującą siłą na świecie i uczą się dzielić tę rolę, zamiast ją w pełni utrzymywać. A ich zadaniem jest teraz przede wszystkim utrzymanie stabilności i kierunku rozwoju, a niekoniecznie absolutnej dominacji.
7: Czy Tajowie rozmawiają na temat polityki?
8: The Thai people have their own politics, and here's I can't really say like anything specific about the Thai people and their politics because I don't follow it too in depth. What I do know, coming from a Western country.
6: Tajowie mają własną scenę polityczną, ale muszę przyznać, że nie śledzę jej bardzo szczegółowo, więc nie mogę mówić o wszystkich niuansach. To, co wiem z perspektywy osoby z Zachodu, to, że podoba mi się fakt, iż nadal istnieje tu monarchia i rodzina królewska. Na początku lat 2010, mniej więcej w tamtym okresie, były tu ruchy czerwonych koszul i żółtych koszul, które były dwiema głównymi grupami politycznymi. Wtedy napięcia były naprawdę duże. Można było wręcz mówić o czymś na granicy konfliktu wewnętrznego, także tutaj w Bangkoku. Blokowane były drogi, zajmowane lotniska, kraj dosłownie się zatrzymał. Jeśli ktoś to sprawdzi, znajdzie wiele informacji o tamtych wydarzeniach w mediach. W pewnym momencie król Rama IX, poprzedni król, bardzo ważna i moim zdaniem wyjątkowo znacząca postać w historii kraju, interweniował i powiedział obu stronom: przestańcie, ogarnijcie się, działajcie dla dobra ludzi. I myślę, że czasami demokracja właśnie tego potrzebuje. Bo przynajmniej to, co widzimy w Stanach, to duża polaryzacja, jedna strona kontra druga. I czasem brakuje kogoś, kto by to trochę wyważył i przypomniał: hej, działacie w jednym kraju dla tych samych ludzi. To, że macie różne poglądy, jest w porządku, ale ostatecznie chodzi o dobro wszystkich obywateli. To jest doświadczenie Tajlandii, inne niż Zachód. Ale ciekawe jest to, że wciąż istnieje tutaj rodzina królewska, która pełni pewną stabilizującą rolę.
8: Its own experience at the same time. And, you know, it's nice to see that there's a royal family.
7: Wiele krajów zmaga się, w tym Polska chociażby, czy Japonia właśnie, i Tajlandia jest również wysoko z niskim wskaźnikiem dzietności. Jak myślisz, dlaczego? Czy są tutaj rozmowy na ten temat?
8: It's all the processed food. People are losing their testosterone and losing their natural God-given hormones and wanting to go get it on. That's my short answer.
6: Cóż, jednym z powodów jest przetworzona żywność. Ludzie tracą testosteron i naturalną równowagę hormonalną, którą kiedyś mieli. Ale myślę, że to zjawisko jest globalne. Po pierwsze, coraz drożej jest wychowywać dzieci. A to bardzo smutne, bo dzieci są czymś pięknym w ludzkim życiu. Posiadanie potomstwa, a nawet jeśli ktoś go nie ma, to nadal może doświadczyć tego poprzez opiekę nad dzieckiem, nawet nie swoim. To coś bardzo wartościowego. Mam syna, ma 10 lat i jest pół Amerykaninem, pół Tajem. Bycie jego ojcem to jedno z najpiękniejszych doświadczeń w moim życiu. Ogólnie rzecz biorąc, koszty wychowania dzieci rosną. Szkoły są coraz droższe, podobnie jak ogólny koszt życia. W niektórych krajach zaczyna się to zmieniać dzięki programom wsparcia państwa. Myślę też, że zmienia się rola kobiet i mężczyzn w rodzinie. Kobiety coraz częściej chcą mieć własną karierę i niezależność, zamiast być całkowicie zależne od mężczyzny, jak to bywało wcześniej. To sprawia, że ich podejście do posiadania dzieci też się zmienia. I podobnie mężczyźni, wielu z nich. Może też chodzi o to, że ludzie później w życiu nie do końca wiedzą, czego chcą i z czasem tracą zainteresowanie posiadaniem dzieci, bo widzą, ile to wymaga pracy i odpowiedzialności. To wszystko jest bardzo złożone. Mieszkałem też w Japonii i już wtedy było widać tam bardzo niski współczynnik urodzeń. Ludzie mają po prostu inne priorytety, inne zainteresowania. Bardziej skupiają się na własnym życiu społecznym czy indywidualnych celach. Mam nadzieję, że pojawi się więcej wsparcia ze strony rządów, bo w wielu krajach azjatyckich ten spadek zainteresowania posiadaniem dzieci postępuje naprawdę szybko. A ja uważam, że dzieci są czymś bardzo pięknym w ludzkim doświadczeniu.
7: Teraz takie pytanie bardziej może natury filozoficznej. Ja zawsze się zastanawiam, będąc w Azji, tych krajach, w których jest bardzo dużo ludzi, którzy tak przemykają cały czas. Jest takie wtedy pytanie o wieczność, o to, co się z nami wszystkimi stanie i jak my się tam pomieścimy ewentualnie w tym niebie, jak ty, człowiek, który wyznaje buddyzm, o tym wszystkim sądzi, nie ma uczucia takiej nicości, ulotności?
8: Great question.
6: Świetne pytanie. Chciałbym zacząć od krótkiego wprowadzenia o sobie. Dorastałem w rodzinie, która chodziła do kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej o charakterze bezwyznaniowym. I regularnie uczestniczyliśmy w nabożeństwach, czasem w niedzielę, czasem w środy. Ludzie modlili się, czasem w sposób charyzmatyczny, wierząc w działanie Ducha Świętego. I mam do tego duży szacunek, bo tak właśnie zostałem wychowany. Chodzenie do kościoła było częścią mojego życia. Później, kiedy przyjechałem tutaj i zacząłem spędzać czas w Azji, zacząłem też praktykować medytację. Nie dlatego, że trzeba wierzyć w buddyzm, żeby medytować, ale dlatego, że chciałem lepiej zrozumieć siebie i rzeczywistość. I wtedy zacząłem zauważać coś ważnego, że jest tu bardzo wielu dobrych ludzi. I zacząłem się zastanawiać, dokąd oni wszyscy idą po śmierci. Moje osobiste przekonanie jest takie, że tak, istnieje niebo, istnieje życie po śmierci, ale jednocześnie wierzę, że niektórzy z nas wracają do życia, dostając kolejną szansę, żeby spróbować ponownie. Może jest to forma Bożego miłosierdzia, możliwość powrotu do ludzkiej formy, bo bycie człowiekiem jest ogromnym darem. Nie zostaliśmy wcieleni jako owady, zwierzęta czy drzewa. Mamy ludzkie ciało, umysł, świadomość, zdolność do odczuwania, myślenia i wyboru. To wielkie błogosławieństwo. Możemy kochać, rozumieć i coraz bardziej uświadamiać sobie, co jest dobre, a co złe. Z czasem zaczyna się pojawiać refleksja. Tego nie powinienem robić. Tamto jest niewłaściwe. Nie chcę krzywdzić innych ani siebie. I wtedy człowiek staje się bardziej uważny i zaczyna zbliżać się do Boga. Może właśnie to jest część nieba. Być może niebo to nie tylko miejsce po śmierci, ale stan, w którym zaczynamy bardziej odczuwać obecność Boga.
8: Maybe, you know, when God created Adam and Eve and when he gave them the opportunity to choose from the apple of the tree of death or whatever it may have been, maybe at that time that was heaven. And here, you know, we had the opportunity to choose the life that we wanted to live.
6: Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im wolność wyboru. Być może właśnie wtedy to było niebo. Moment wyboru, wolności i świadomości. A tutaj, w życiu, mamy możliwość podejmowania decyzji, jak chcemy żyć. Z czasem zacząłem wierzyć, że życie nie kończy się tylko na jednym wcieleniu, że duch może powracać i dostawać kolejną szansę w tym świecie. I że ważne jest, aby starać się żyć dobrze. Nie przenosić bólu z przeszłości ani z dzieciństwa na innych, tylko uczyć się przebaczenia, zarówno sobie, jak i innym, i żyć w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny wobec innych ludzi. Traktować to życie jak niebo. I jeśli wszystko zrobisz właściwie, to być może trafiasz do nieba. A w niebie istnieją różne poziomy czy miejsca. Zaczynam teraz tak to postrzegać. Może ostatecznym celem nie jest ponowne narodzenie, tylko życie wieczne. W niebie.
8: I start to like see now, maybe the ultimate goal is just not to be reborn, and you're living your eternal life in heaven.
7: Na koniec pytanie, za czym najbardziej tęsknisz? Czego ci najbardziej brakuje?
8: What I miss most, Chuck House, they have really good chicken fried steak.
6: Za Chuck House, mają tam naprawdę dobre steki w panierce. Tęsknię też za wschodami i zachodami słońca. Tam wszystko jest bardzo płaskie, więc niebo i horyzont są niesamowite. Zachody i wschody słońca wyglądają naprawdę pięknie. Tęsknię też za ludźmi. Ludzie w Oklahomie są bardzo mili, ciepli i otwarci. Jedziesz ulicą i ktoś po prostu macha do ciebie, nawet jeśli cię nie zna. To taka cecha Oklahomy. Trochę podobna do Tajlandii. Bardzo życzliwi, gościnni ludzie. Jeśli gdzieś utkniesz albo się zgubisz, prawie na pewno ktoś zatrzyma się i pomoże. Naprawdę bardzo brakuje mi tych ludzi i tych wschodów oraz zachodów słońca.
7: No i tak opowiadał dla nas Remington z Oklahomy, 36-letni koszykarz, którego było mi dane podczas tej szalonej podróży spotkać. I bardzo jestem mu wdzięczna, ponieważ właściwie to był jeden dzień przed wyjazdem do Japonii na zawody, w którym to zgodził się, aby udzielić mi wywiadu. Mam wrażenie dość głębokiego. Pytania były takie dotykające spraw, o których czasami rozmawia się z ludźmi, których znamy bardzo długo. Kto wie, może jeszcze na tej trasie, albo jakiejś innej trasie spotkam bardzo przyjemnego Remingtona. Posłuchamy teraz przez chwilę mini Riperton i za chwilę słowo o drodze, jaką właśnie przemierzam w tajskim busie.

0: Dziennik z podróży.
1: Drodzy Państwo, to jest dziennik z podróży, dokładnie z drogi do Trat, 315 kilometrów z Bangkoku. Trat, czyli brama do tych pięknych plaż, do tych pięknych wysp Tajlandii, których jest ponad 1000. I ja przemierzam tutaj trasę, patrząc na tutaj zieloności, które się, chociaż chyba to jest słowo zarezerwowane dla księdza Romana Sikonia, którego serdecznie pozdrawiam. I o godzinie 11:46 w Tajlandii, aż 6:46 chciałabym Państwu przeczytać fragment Johna Steinbecka, który także podróżował po zupełnie innych krainach, bo postanowił w wieku 58 lat skusić się na taką wyprawę po Stanach Zjednoczonych. Ja jak się rozglądam i patrzę na ubiór i buty kolegów i koleżanek, którzy wraz ze mną jadą, no to oczywiście oprócz specyficznego stroju mnicha, który siedzi w ostatnim rzędzie, jest ubrany cały na pomarańczowo, taką ma przywiązaną chustę i sandały, to tutaj raczej wszyscy są ubrani tak, jakby było taka polska jesień. Mają długi rękaw, wszyscy mają długie spodnie, a więc no chyba to tak jest, że Tajowie, tak jak zresztą większość Azjatów, kryją się przed słońcem. Im większa opalenizna, tym właściwie gorzej, a więc można kupić na przykład krem, który nas wybieli. Ludzie chodzą z parasolkami, a więc troszkę odwrotnie niż my, unikają tego słońca, a przecież my tak chętnie wracamy opaleni z wakacji. John Steinbeck, którego jedna z powieści mi towarzyszy, również pisał o tym, jak się ubierał, jak się przygotował do tej wyprawy. Może teraz fragment tej wypowiedzi, fragment tego zdania Państwu przeczytam. Kultywuję tę brodę nie z poddawanych zazwyczaj przyczyn takich jak choroba skóry czy ból przy goleniu, ani w tajemniczym celu przysłonienia wątłej dolnej szczęki, ale jako czystą i bezwstydną ozdobę, w dużej mierze tak jak bażant, który znajduje przyjemność we własnym ogonie. A wreszcie, w naszych czasach broda jest jedyną rzeczą, której kobieta nie może zrobić lepiej od mężczyzny. Jeśli zaś może, to sukces ma zapewniony tylko w cyrku. Mój kostium na podróż był praktyczny, choć odrobinę dziwaczny. Gumowe wellingtony z korkowymi wkładkami utrzymywały moje stopy w cieple i suchości. Bawełniane spodnie koloru khaki, zakupione w sklepie z wojskowymi rzeczami z demobilu, okrywały mi nogi, a moje górne rejony cieszyły się myśliwską kurtką z welwetowymi mankietami i kołnierzem, a z tyłu kieszenią na zwierzynę, dość obszerną, by przemuglować do hostelu indiańską księżniczkę. Czapkę miałem tę samą, którą noszę od wielu lat. Granatową, sukienną czapkę brytyjskiej marynarki z krótkim daszkiem i umieszczonymi nad nim lwem i jednorożcem, jak zwykle walczącymi o angielską koronę. Ta czapka jest dosyć wyświechtana i pokryta osadem soli, ale została mi podarowana przez kapitana pewnego torpedowca, na którym wypłynąłem z Dover podczas wojny, łagodnego dżentelmena i mordercę. Kiedy się z nim rozstałem, zaatakował torpedowiec niemiecki i wstrzymał ogień, usiłując go zdobyć w całości, jako że nigdy jeszcze takiego nie zdobyto i w trakcie tego dał się zatopić. Od tej pory zawsze noszę jego czapkę dla uczczenia go i przez pamięć o nim. Poza tym lubię ją, jakoś mi odpowiada. No i tak pisze John Steinbeck. Ja też mam właściwie i swoje ulubione buty, i swój ulubiony strój, i zresztą podążając dalej za słowami Steinbecka, myślę sobie, że jak zwykle za dużo spakowałam i chociaż jedynie nieduży plecak mi towarzyszy, tak proszę mi wierzyć, że najchętniej bym go gdzieś zostawiła, ale szkoda mi tych wszystkich bluzek i sukienek. O to wszystko przecież też trzeba dbać, ale chyba następna podróż to już będzie taka z takim tylko workiem albo jeszcze mniejszym plecakiem, bo właściwie nic tutaj nie jest potrzebne. Pranie wykonuje się wszędzie za bardzo tanio. 50 batów można zrobić w centrum, gdzie 89 batów to jest 10 zł, a więc nawet mniej niż 5 zł damy za pranie, a po dniu maksymalnie dwóch dobach zostanie nam przyniesione ślicznie złożone i pięknie pachnące, a więc właściwie trzy koszulki i dwie pary spodni, albo nawet jedna. To jest coś, co nam na taką podróż wystarczy. Już będę mądrzejsza o ten wniosek. Każda podróż to są kolejne myśli. Godzina 6.50 w Polsce, drodzy Państwo, a więc za 10 minut serwis informacyjny, później poranek Radia Wnet, który poprowadzony zostanie przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego. Już teraz Państwa zapraszam, ale jeszcze tak słowem odniosę się do tego wywiadu. Jeżeli Państwo wstali troszkę za późno, to rozmawiałam z koszykarzem z Oklahomy, 36-letnim Remim, który od 7 lat mieszka w Bangkoku. No i jako, że Tajlandia niestety też jest na tej liście krajów bardzo szybko wyludniających się i społeczeństwo tutaj, podobnie jak w Polsce, się starzeje, Remi odpowiedział, że ludzie nie decydują się na dzieci ze względów finansowych, ze względu na to, że ich nie stać. I powiem szczerze, że w Bangkoku jest zupełnie inne odczucie. Oczywiście też zależy, dokąd się udamy, ale Bangkok to cała masa ogromnych centrów handlowych. Myślę, że to jest kilkadziesiąt albo nawet i kilkaset 8-9-piętrowych pnących się w górę centrów handlowych z drogimi rzeczami, torebkami, perfumami i właściwie wszystkim, co tylko chcemy, a bardzo często czego nie potrzebujemy. I tam cała masa młodych ludzi przechadza się w pięknych, błyszczących strojach. Oczywiście pewnie na podstawie tych osób nie ma co myśleć już o całości Tajów. Natomiast to nie wygląda tak, jakby to było tak, że faktycznie nas nie stać, a może należy też zadać sobie pytanie, co my myślimy, że temu dziecku należy zapewnić, bo chyba 87 tysięcy bluzeczek w różnym kolorze to nie jest to, co jest najważniejsze, ażeby takiemu dziecku dostarczyć, a chodzi jednak o obecność i miłość. Także zdaje mi się czasami, tak śmiem twierdzić, że te argumenty, które słyszymy zresztą nie tylko w Tajlandii, że brak pieniędzy na dzieci to jest główny powód, są troszeczkę naciągane. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. Chwila na muzykę. Och, ja patrzę przez okno, wyglądam, okna są wysoko, więc muszę się trochę wyprostować. Przyspieszył nasz kierowca, spojrzę przez okienko, czy pali papierosa, bo tutaj się to robi. Akurat nie, ale po prawej stronie już zaczynają się góry obsypane przepięknymi zielonościami. Tak wygląda podróż. Jeszcze przed nami kilka godzin i na pewno dużo bardzo różnych krajobrazów. O tym wszystkim, drodzy Państwo, będziemy opowiadać i z Państwem się dzielić na antenie Radia Wnet. A teraz przed nami właściwie to jest utwór wybrany przez naszego, albo nie, Polsko. Polsko, ja się trochę czuję, jakbym złapała autostopa. Państwo na pewno pamiętają ten utwór właśnie o autostopie.

Wsiada jej bracie dalej, hop, i właśnie tak się stało. Drodzy Państwo, serdeczne pozdrowienia z jednego z tajskich busów. No, nie odważyłam się, nie ośmieliłam się zagadać mnicha, który siedzi w ostatnim rzędzie. Jakieś mam poczucie, że może będę mu przeszkadzać w modlitwie, ale przecież to może być tak w każdym przypadku. Kto wie, nie trzeba być mnichem, żeby akurat się modlić. Przed nami jeszcze ponad 4 godziny podróży. Może w tym czasie jakoś się ośmielę i do mnicha podejdę. Ale pytanie, czy mnich równie chętnie ze mną porozmawia. Drodzy Państwo, jest wtorek, godzina 6:56, a w Tajlandii za 4 minuty godzina 12. Ja życzę Państwu, żeby był to dobry i słoneczny dzień, żeby był tak ekscytujący jak ta podróż, która nie wiadomo co przyniesie. Oby coś dobrego, a jeżeli niedobrego, to obyśmy z tym czymś niedobrym sobie poradzili. Zresztą, kto ma sobie poradzić lepiej niż człowiek? A więc tak to właśnie będzie dziś. Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję. Ja z Państwem słyszę się jutro już, mam nadzieję, z wyspy Koh Kot, czyli tej, która ma tylko 5 domków, ale za to rajską wodę, rajską plażę i biały piasek. Postaram się jak najbardziej potrafię klimat tego miejsca jutro od godziny 6 czasu polskiego Państwu przybliżyć. A może uda się, żeby ktoś z mieszkańców tej wyspy powiedział mi, jak w całości brzmi nazwa miejsca, które przez turystów nazywane jest Bangkok, bo proszę sobie wyobrazić, że Tajowie nie mówią Bangkok, tylko mówią takie słowo, które, właściwie takie zdania, które mają 160 znaków, a więc czekam, aż poznam kogoś, kto będzie w stanie w całości powiedzieć mi, jak nazywa się to miejsce. To miejsce, z którego właśnie odjeżdżam. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia, drodzy Państwo. Jeszcze z nami na sam koniec Little Richard. Do usłyszenia wnet.

Minęła siódma, witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co się dzieje w Polsce i na świecie. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Włochy, na Monte Cassino mówił o armii generała Andersa. Nowy premier Węgier, Peter Modzior, dzisiaj złoży wizytę w Polsce. Donald Trump.

0: byli niewolnikami. Nie przyjechali się tu bić z koszar, ale przyjechali z długiej podróży. Byli tutaj po opuszczeniu NKWD-owskich więzień, przeszli przez Azję Środkową, przez Bliski Wschód, Iran, Irak, Palestynę. Trafili tutaj, by bić się ze swoimi sojusznikami o wolną Europę i by dotrzeć do wolnej Polski.
1: 82 lata temu, 18 maja 1944 roku, Polacy wygrali bitwę o wzgórze Monte Cassino. Po tygodniu walk żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli ruiny klasztoru benedyktynów. Przez kilka miesięcy był on niezdobytą redutą nazistów. Dzięki polskiemu zwycięstwu otwarta została droga na Rzym. Prezydent Nawrocki spotkał się także z prezydentem i premier Włoch. W wywiadzie dla telewizji w Polsce 24 mówił o relacjach na linii Warszawa-Rzym.
2: Włochy są dla Polaków w zakresie wymiany handlowej 4. partnerem w Europie, 5. partnerem na świecie. Poza tym Polska i Włochy łączy też realne poczucie zagrożenia ze strony imigrantów. Unia Europejska powinna odchodzić od głębokiej ideologizacji, od Zielonego Ładu, od zmiany pewnej dobrej formuły współpracy, a więc od wszystkich tendencji centralizacyjnych. I z całą pewnością tutaj w pani premier Meloni mamy w tych zasadniczych kwestiach sojusznika.
1: Powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. Premier Węgier Péter Modzior dzisiaj odwiedzi Polskę. Zacznie od Krakowa, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Będzie towarzyszyć mu 7 ministrów. W poniedziałek doszło do strzelaniny w centrum islamskim w San Diego w Stanach Zjednoczonych. W wydarzeniu zginęło 5 osób. Wśród ofiar jest ochroniarz z meczetu, 2 osoby postronne i 2 nastoletnich napastników, którzy mieli popełnić samobójstwo. Ich ciała znaleziono w porzuconym samochodzie. Służby uważają atak za przestępstwo z nienawiści. Prezydent USA Donald Trump odłożył uderzenie na Iran. Emir Kataru, książę koronny Arabii Saudyjskiej i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich poprosili mnie, żebym wstrzymał planowany atak na Iran, którego mieliśmy dokonać jutro, napisał Trump na platformie Truth Social. Dodał, że mają miejsce intensywne negocjacje i w ocenie państw arabskich uda się osiągnąć porozumienie. Oczywiście musi ono zawierać rezygnację Iranu z broni atomowej, a więc ataku nie będzie jutro, ale jesteśmy przygotowani na pełną, potężną ofensywę, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, napisał Donald Trump. To były wiadomości Radia Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
6: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
7: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
5: Kierunek piętro 17.
6: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
7: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
8: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
9: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
4: To była autopromocja.
10: Miłość nie szuka swego. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto żyje według zasady po mojemu albo w ogóle? Pewnie, że spotkałeś. I nie było to

0: fajne. Relacje są w porządku, o ile stawiamy na swoim. Nawet życie i praca pod zwierzchnictwem, co dotyczy nas wszystkich, jest w porządku, dopóki nie jesteśmy zmuszani do podporządkowania się cudzej woli. I szczerze mówiąc, większość z nas nie reaguje zbyt dobrze, kiedy to się dzieje. Więc jaki jest sekret przejścia przez taką sytuację tak, żeby z jednej strony nie zrujnować relacji, ale z drugiej nie czuć się jak wycieraczka? Posłuchaj, co mówi na ten temat Bóg. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. W tym właśnie miejscu tkwi sedno sprawy. Sekretem jest nie upieranie się przy swoim. Rezygnacja z prawa do prowadzenia spraw po mojemu. Masz czynić rzeczy chętnie, z dobrej woli, dlatego że cenisz tę drugą osobę. Kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, nie wydaje się to tak skomplikowane.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. In the

0: Kiedyś, jak byliśmy w województwie świętokrzyskim, to nauczyliśmy się marszu Krasnali. Mam kupić jajko, jajko kupić mam, jedno jajko, jajko kupić mam. Taki był hymn marszu Krasnali. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Jest godzina 7:10, to szybko, bo nie ma na co czekać. Paweł Kryszczak jest, miasteczko Gniewu jest przy telefonie. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, jestem w miasteczku Gniewu od wczoraj, od godziny 8 rozpoczęliśmy miasteczko Gniewu, którego celem jest obalenie rządu Donalda Tuska. Donald Tusk po prostu według nas za całokształt swojej pracy na rzecz, można powiedzieć, prześmiewczo ojczyzny, powinien odejść, powinien złożyć jak najszybciej stanowisko.
0: Skromny cel, jak go osiągniecie?
1: Znaczy, my będziemy protestować w formie miasteczka Gniewu, czy to w tym miejscu przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, czy też w jakimkolwiek innym miejscu, do momentu, w którym faktycznie Donald Tusk będzie rządził. Nasz protest od dzisiaj, od wczoraj tak naprawdę, rozpoczął się od godziny 8, będzie trwał do skutku. Znaczy, tym skutkiem jest zmiana rządu w Polsce. Czy to będzie forma miasteczka przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, czy jeżeli zostaniemy przeniesieni w inne miejsce, może się tak zdarzyć, będziemy protestować w innym miejscu. Nie ustąpimy, póki zagrożenie, jakim jest do naszej przyszłości, aktualny rząd będzie na swoim miejscu.
0: Ile osób nocowało w miasteczku?
1: Dzisiaj nocowało około 50 osób w miasteczku, natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby miasta stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Z każdej strony po prostu w miejscu, w którym stoimy, mamy barierki, wygrodzony teren, policję, strefy tak naprawdę bufolowe stworzone między nami, a pozostałą częścią miasta. Pytanie, przed czym tutaj boi się Donald Tusk i czemu mają służyć tego typu wygrodzenia?
0: Czyli nie można do was przyjść, nie można podejść, ale przecież są takie problemy zwykłe, egzystencjalne. Co zjeść, jak się zachowywać w rozmaitych momentach, jak sobie z tym mieszkańcy miasteczka Gniewu radzą?
1: Na razie to jest jedna noc, prawdę mówiąc, więc radzimy sobie całkiem dobrze, jesteśmy na to przygotowani, natomiast z informacji uzyskanych od policji otrzymaliśmy, że woda, żywność, potrzeby, przedmioty pierwsze potrzeby będą nam dosyłane, nasi koledzy z zewnątrz będą mogli nam je przynosić, natomiast osoby, które z zewnątrz będą chciały dołączyć w tym momencie do miasteczka Gniewu, będą blokowane przez policję i faktycznie od godzin porannych osoby, które próbowały dostać się do miasteczka Gniewu, nie są wpuszczane na jego teren. Będziemy oczywiście podejmować kolejne kroki, by osoby, które do nas przyjeżdżają, mogły dołączyć do miasteczka Gniewu. Tak samo, jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na ten naszego protestu.
0: Czyli rozumiem, że miasteczko Gniewu, jeżeli będzie musiał się przenieść przed kancelarii prezesa Rady Ministrów, sprzed kancelarii, w której urzęduje Donald Tusk, przeniesie się w inne miejsce.
1: To znaczy w nocy odwiedzi nas urzędnicy miasta stołecznego Warszawy, dokładnie Wydziału Reagowania i Zarządzania Kryzysowego, z propozycją, byśmy opuścili ten teren, uznając nasze zgromadzenie za nielegalne. Ja po raz kolejny podtrzymuję, zgromadzenie zostało zgłoszone zgodnie z prawem na otwartej przestrzeni, a to, co robi Służba Ochrony Państwa, to, co robią władze miasta stołecznego Warszawy, to jest po prostu zamach na demokrację, zamach na konstytucję i próba udaremnienia tak naprawdę korzystania ze swobód obywatelskich, jakim jest prawo do protestu, prawo do zgromadzeń, prawo konstytucyjne, ale prawo też, które ustawa o zgromadzeniach reguluje i opisuje, w jaki sposób można i gdzie protestować.
0: Ile namiotów jest rozbitych?
1: W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Na razie pojawiały się właśnie problemy z dojazdem kolejnych grup, które chciały dołączyć do miasteczka. Będziemy, tak jak mówię, chcieli to kwestię rozwiązać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu. Tak naprawdę każdy będzie dla nas miejscem, w którym będziemy mogli się zatrzymać, w którym będziemy mogli protestować przeciwko rządom dzisiaj, jakie mamy w Polsce.
0: A jakie są hasła, jakie są banery?
1: Znaczy, mamy różne banery związane z tym, z bolączkami, jakie Donald Tusk nam zafundował. Obrona edukacji, wsparcie dla policji, sprzeciw wobec umowy SAFE, Zielony Ład, Mercosur, cała polityka klimatyczna, to są wszystkie rzeczy, jakich Donald Tusk naprawdę nie dowiózł, a więc w sposób szkodliwy prowadzi tą politykę, by Polska po prostu była cały czas stratna. Stratna na przyszłości, na swoim rozwoju, na tym, co przez lata po prostu było naszą dumą, że Polska potrafiła po latach komunizmu po prostu podnieść się, rozwijać i nasza gospodarka rosła. Dzisiaj bezrobocie z dnia na dzień dostajemy kolejne informacje, przecież że kolejne zakłady są likwidowane. Grozi nam tak naprawdę ostatnio tytuł nawet w jednej z prasie, że Polska może stać się kolejnym tak naprawdę Detroit. Detroit to miasto w Stanach Zjednoczonych, nawet cały stan można powiedzieć, w którym przemysł samochodowy w momencie, kiedy padał, pociągnął za sobą falę bezrobocia. My nie chcemy, by Polska była kolejnym państwem, które zbankrutuje. Nie chcemy, by Polacy znowu musieli wyjeżdżać masowo za granicę, by móc utrzymać swoje rodziny, by móc zakładać rodziny, czy w ogóle żyć.
0: A kto pana zdaniem powinien rządzić Polską?
1: To akurat pytanie pozostaje otwarte do obywateli. Na pewno nie powinien to być Donald Tusk, na pewno nie powinien być to nikt z Koalicji Obywatelskiej. W Polsce powinien być osoba, która będzie reprezentowała polskie interesy, a tej konkretnej osoby, jeżeli pan by o to chciał, nie wskaże.
0: Jutro wiec Solidarności tutaj na Placu Zamkowym pod kancelarią premiera miasteczko Gniewu. Myśli pan, że wśród Polaków ten gniew jest tym uczuciem, który jest najbardziej obecne?
1: Gniew wśród Polaków narasta, jest go coraz więcej. Jutro tak, wielki, wielki proces Solidarności, natomiast my cały czas uważamy, że sam przemarsz, sam protest w formie, w jakiej prezentuje Solidarność, jest niewystarczający. Dlatego też odpowiedzią na to było miasteczko Gniew, bo uważamy, że z rządem Donalda Tuska nie należy w jakikolwiek sposób rozmawiać. Po prostu jest to zawodowy kłamca, człowiek, który przez całe swoje życie okłamywał Polaków. To, co nawet zrobił po wyborach, czy w trakcie wyborów w 2023 roku, oszukał nawet własnych wyborców, nie realizując praktycznie nic z tego, co zakładał w kampanii wyborczej.
0: To może na zakończenie rozmowy zacytuję panu dzisiejszą Rzeczpospolitą. Dla Polski 2050 jest już za późno. Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Tusk utrzyma się przy władzy po następnych wyborach, uważa politolog profesor Antoni Dudek. Zgadza się pan z profesorem Dudkiem?
1: To znaczy, ja nie jestem przesadnym optymistą, że rząd Donalda Tuska może w sposób demokratyczny po następnych wyborach zakończyć swój żywot. Pamiętajmy, że praktycznie przy każdych wyborach powstawała nowa partia, której zadaniem było tak naprawdę bycie koalicjantem albo zaprzeczenie tego, by ktoś mógł zdobyć większość rządzącą. Obawiam się, że może być podobnie w przyszłych wyborach. Ewentualnie może być to w ogóle taka sytuacja, że do wyborów nie dojdzie. Zobaczymy, co z tym wszystkim zrobi Donald Tusk i jak sytuacja będzie rozwijała się w najbliższych miesiącach. Jeżeli my wszyscy się nie zmobilizujemy, jeżeli społeczeństwo polskie się nie zmobilizuje, jeżeli po prostu będziemy siedzieli i czekali na kolejne wybory, nie robiąc nic, to obawiam się, że to mogą być kolejne 4 lata rządów Donalda Tuska. My na to się po prostu nie zgadzamy. Każdy dzień, w którym Donald Tusk rządzi w Polsce, to jest dzień stracony dla państwa polskiego, dla całego społeczeństwa. Nawet dla tych, którzy popierają dalej rząd Donalda Tuska. Oni kiedyś się obudzą, ale to może być już za późno po prostu dla nas jako społeczeństwa, jako Polaków.
0: O czym prosto z miasteczka Gniewu powiedział Paweł Kryszczak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Jest godzina 7:18.

0: A my w poranku wnet z miasteczka Gniewu, który jest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, przenosimy się do Lublina, w którym jest Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora, kłaniam się.
0: Zacznijmy od wizyty premiera Węgier w Polsce. Po co pan Madziar do Polski przyjeżdża i dlaczego to jest pierwsza wizyta premiera Węgier po wyborach właśnie w naszym kraju?
1: Nie ma wątpliwości, że Peter Madziar, on zapowiadał pewnego rodzaju reset w stosunkach regionalnych i po okresie przejściowym, a mam wrażenie, że przekazanie władzy wcale nie odbywało się tak sprawnie, jak można byłoby się domyślać po relacjach medialnych, stawia na Polskę i to też nie ma żadnego zaskoczenia z uwagi na pewną komunikację, kontakty, które także osobiste, które ma z premierem Donaldem Tuskiem. To jest ciekawa historia, bowiem pierwsza wizyta zagraniczna pana premiera przypada właśnie w Gdańsku. I oczywiście sentymenty, nostalgia, Lędziel Modzior, Katio Barat, Polak Węgier, dwa bratanki. Natomiast oczywiście gra toczy się o coś innego, o ożywienie współpracy w ramach bliskiej zagranicy, ale przede wszystkim nie czarujmy się, Peter Modzior jest politykiem pragmatycznym, on przyjeżdża do Polski, oficjalnie słyszymy, uczyć się od najlepszych, to na pewno jest narracja, której myślę my Polacy nie słyszymy zbyt często, biorąc pod uwagę to, z czym Polska jest kojarzona, jako państwo, które jest przykładem skutecznej transformacji. Dziś ma szansę stać się hubem w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. To dla Węgier są bardzo ważne kierunki, biorąc pod uwagę niestabilne czasy, to, że jest to państwo odcięte od morza. No i w dużej mierze liczy na tego rodzaju przyjazne gesty. Jestem przekonany, że z tym wiąże się także coś więcej, to znaczy nie tylko reset w stosunkach dwustronnych, co zapowiada chociażby także pani minister Anita Orban, zbieżność nazwisk przypadkowa, odwołanie byłego ambasadora w Warszawie. To jest to swoiste nowe otwarcie. Oczywiście nie przypuszczam, by Węgry miały krótką ławkę rezerwowych. Domyślam się, że tu będzie to bardzo szybko uzupełnione. Dzisiaj modne wakaty na stanowisku ambasadorów na całym świecie nie będą tutaj tego przypadkiem i należy się cieszyć, bo w ostatnich latach wyraźnie po wygranych wyborach przez obóz rządzący funkcjonowanie polskiej ambasady w Budapeszcie no było co najmniej osobliwe. I oczywiście możemy się tutaj spierać ideologicznie, natomiast tu nie o to chodzi. Chodzi o pragmatyzm, chodzi o po prostu funkcjonowanie na wysokim szczeblu. W tych relacji dwustronnych jestem przekonany, że jest ku temu szansa, biorąc pod uwagę dużo bardziej konstruktywne, ale i pragmatyczne podejście Węgier. Tu oczywiście detale poznamy za jakiś czas, bowiem no nie minęło nawet 100 dni, więc tak naprawdę Peter Madziar ma największy problem u siebie w kraju, biorąc pod uwagę wciąż wyzwania systemowe, ale zagranica może mu z pewnością pomóc, tak postrzega Polskę.
0: Po raz pierwszy usłyszałem zdanie, że Polska ma być hubem bezpieczeństwa żywnościowego. Na ogół w Porankach Wnet mówimy coś innego. Polskie rolnictwo i rolnicy w bardzo trudnej sytuacji egzystencjalnej, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży, wielu na granicy bankructwa. Pan wypowiedział zdanie o hubie, którym jest bezpieczeństwo żywnościowe. Na jakiej podstawie?
1: To przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na nie tylko produkcję żywności, ale także przetwórstwo żywności. Nie ma tutaj większego zaskoczenia. To nie jest moja wizja przyszłości, to jest obiektywnie kojarzenie Polski z tego rodzaju rolą w dzisiaj niestabilnych czasach. Przypomnę tylko ostatnią wizytę króla Szwecji. Cały dwór szwedzki pojawił się przecież w Polsce. I nie czarujmy się, zasadniczo jest to dziś postrzegana rola Polski. Ubolewam, że być może nie deklarowana expressis verbis przez polski rząd, natomiast i rozmiary polskiej gospodarki i jakby nie było wciąż udział rolnictwa, a także przemysł przetwórczy. Myślę, że nawet jeśli te opinie są trochę na kredyt, to Polska jest tak postrzegana. Być może jest to rodzaj swoistego też bicia na alarm w tych środowiskach, którym wydaje się, że jesteśmy tutaj w strefie komfortu. Ja nie jestem ekspertem do spraw produkcji żywności, spraw rolnych, natomiast niewątpliwie taka ocena pojawia się w tym przypadku z Budapesztu, a wcześniej ze Sztokholmu, więc myślę, że nie mamy co się obrażać na tego rodzaju postrzeganie Polski, po prostu należy to wypełniać realnie treścią. Natomiast tu o szczegółach oczywiście możemy dyskutować. Sądzę, że innym paśmie.
0: Tak jak jesteśmy postrzegani jako 20. gospodarka świata, wiemy w jakiej kondycji jest polski budżet, wiemy w jakiej kondycji jest polska energetyka, wiemy w jakiej kondycji są polskie szpitale i polski system prawny. No ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o konferencji w Lublinie, dzisiaj dwudniowa przez Instytut Europy Środkowej, dwudniowa konferencja o rosyjskiej agresji. Co na tej konferencji będzie i jakie pana zdaniem powinny być konkluzje? Co nowego można powiedzieć na temat rosyjskiej agresji?
1: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest to nasze flagowe wydarzenie w Lublinie, organizowane przez podlegający Kancelarii Premiera Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Niejako w nazwie wdrukowaną mamy postawę oporu, opierania się zapędom imperialnym, dziś neoimperialnym, a być może nawet neoimperialnym. I nie mam wątpliwości, że ta agenda przygotowywana jeszcze przed moim pojawieniem się w instytucie, jest adekwatna. Zaczynamy od powrotu do pewnych publikacji jeszcze z czasów zimnej wojny, odświeżając między innymi sylwetkę Adama Ulama, brata słynnego Stanisława Ulama, jednego ze współautorów bomby termojądrowej. Natomiast naszą ideą nie jest tutaj odstraszanie nikogo, ale rozbrajanie pewnych kalek, pewnych pułapek intelektualnych, bowiem no dziś wciąż może wydawać się, no właśnie, Fiodor Tiutczew, którego cytat przeszedł przecież do historii, że Rosji umysłem nie ogarniasz. Mam wrażenie, że mając tutaj w istocie przedstawicieli świata nauki, analityki z całej flanki wschodniej, bez względu na polityczne sympatie, antypatie, jesteśmy w stanie w tej wspólnocie epistemicznej określić dzisiaj pewną dynamikę, pewne trendy. Bo nie mam wątpliwości, panie redaktorze, że ta rosyjska agresja jest dziś cechą strukturalną. Niemniej ta rosyjska agresja, która oczywiście pełza od wojny w Gruzji, później faza hybrydowa, faza wojny w Donbasie, dziś pełnoskalowa wojna. I nie wiadomo jeszcze, co jest. I nie wiadomo, co jeszcze, z uwagi na to, że Rosja jest dzisiaj wyraźnie stroną, która słabnie, i to trzeba powiedzieć, ale mimo wszystko ma wciąż pewne atuty. Biorąc pod uwagę rozmiar, biorąc pod uwagę relacje handlowe, biznesowe, być może także jakiś rodzaj, nie być może, na pewno zagranicznej agentury. Zatem Rosja się nie poddaje, Rosja będzie z nami na pewno jeszcze długo w tej czy innej formie i my chcemy w Lublinie, na Lublin Forum, rozmawiając z osobami z regionu bałkańskiego, państw bałtyckich, Skandynawii, czy też Ukrainy, Wysp Brytyjskich, chcemy próbować znaleźć wspólny mianownik, to znaczy zrozumieć mechanizmy przemocy politycznej, które dzisiaj są niewątpliwie dla Rosji sposobem radzenia sobie także z problemami wewnętrznymi. Oczywiście możemy się tutaj zastanawiać, kondycja gospodarki, polskiej gospodarki, pozostawiać może wiele do życzenia. Nie ma nigdy modelowych rozwiązań. Niemniej tu, z tej strony, chcę powiedzieć, że my będziemy się przyglądać temu, co dzisiaj Rosja może przeciwstawić Zachodowi, bowiem tak jak powiedział to zdaje się Winston Churchill, Rosja nie jest nigdy tak silna, jak się maluje, ani tak słaba, jak nam się wydaje. Spróbujemy zatem znaleźć w Lublinie pewien zdrowy złoty środek i oczywiście później pojawi się szereg publikacji, także policy papers. Odsyłam przy okazji naszych słuchaczy na stronę Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, gdzie w języku angielskim, po polsku możecie Państwo zapoznawać się z wiedzą, która w mojej intencji ma wyprzedzać wydarzenia. My chcemy także wariantować na temat możliwych scenariuszy przyszłości na wschodniej flance, w regionie Bałkanów Zachodnich. Jeśli idzie o Republikę Białoruś, sytuacja również bardzo dynamiczna w związku z zapowiadanym zamknięciem lasów w 19, zdaje się, obwodach białoruskich, także przy granicy z Polską. Być może coś przed nami, być może jest to kolejny epizod z serialu Strachy na Lachy.
0: To życzę bardzo owocnych obrad. Dwudniowy kongres zorganizowany przez Instytut Europy Środkowej o rosyjskiej agresji. Dyrektor Grzegorz Gil był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my posłuchamy młodego polskiego zespołu.

0: Jest godzina 7:33. Popatrzyłem na Patronite, ale o Patronite może za chwilę, bo pan Michał Lesiak jest przy telefonie, chciałem powiedzieć, nie, bo mogą państwo obejrzeć na naszym kanale YouTube naszą rozmowę na żywo. Jest taki projekt, który nazywa się Send. 13 maja przed Sejmem 3000 osób zebrało się, żeby protestować. Przeciwko czemu tak naprawdę był ten protest?
1: Przeciwko rozszerzeniu systemu Send na odzież i obuwie, czyli generalnie mówiąc krótko, monitorowaniem i ewidencjonowaniem każdego przejazdu z odzieżą po Polsce.
0: Monitorowanie jest bardzo miłym doświadczeniem, z którym się mierzą w większości przedsiębiorcy w Europie.
1: No nie, to znaczy Send jest, objęcie systemem Send odzieży jest na skalę światową ewenementem, to znaczy jest tylko w Polsce, nie jest w Europie. Natomiast jeśli rząd w dalszym ciągu, nie mówimy tutaj o systemie kontroli fiskalnej, bo od tego jest KSeF, od tego są faktury, od tego jest JPG, od tego jest cała masa innych narzędzi. To jest po prostu kontrola przejazdu z punktu A do punktu B samochodu, który wiezie towar w postaci odzieży.
0: Chce pan powiedzieć, że to jest oryginalny wkład polskiej myśli państwotwórczej?
1: Polskiej myśli państwotwórczej i kontrolnej. No na pewno jest to coś, co myślę, że wiele reżimów autorytarnych może podziwiać taki system i objęcie takim systemem odzieży. To nie tylko odzież jest objęta oczywiście tym systemem, jest cała masa innych produktów, jajka, miód, ale odzież jest o tyle wyjątkowa, że na przykład dla miodu mamy wyłączenie, że przejazd rozpoczynający się na terytorium kraju, czyli polski produkt, jest wyłączony z tego systemu. A jeśli chodzi o odzież, każdy przejazd z towarem jest...
0: Dobrze, my żeśmy w którymś z popołudni wnet rozmawiali o tym, ale powiedzmy słuchaczom poranka, na czym ten system polega i dlaczego ten protest był taki masowy. Dokładnie wytłumaczmy, dlaczego protestujecie.
1: Każdy przejazd z odzieżą przekraczającą 10 kilo lub 10 sztuk musi zostać zgłoszony w systemie SENT. Jest jedno wyłączenie, o którym zaraz powiem. Dotyczy to branży odzieżowej, to znaczy, że każdego dnia rano trzeba przed wyjazdem na rynek, na targowisko trzeba zważyć towar, policzyć sztuki i zgłosić w odpowiednim systemie. Niedopełnienie tego obowiązku to kara w wysokości 20 tysięcy złotych lub 46% wartości towaru, zależy co jest korzystniejsze dla państwa, czyli jaka kara będzie wyższa. Wyłączenie, które zostało przez ministerstwo wprowadzone 12 maja tuż przed protestem, bo protest był 13 maja, rozporządzenie zmieniające zostało podpisane 12 maja, a weszło w życie 13 maja, czyli w dniu protestu, dotyczy, i teraz uwaga, wszystkie cztery warunki muszą być spełnione razem. Przewozu do 500 kilo lub 700 sztuk, handlu i przewozu tego towaru tylko na targowisku, które jest objęte gminną opłatą targową, czyli hale, butiki, sklepy nie podlegają już takiemu wyłączeniu. Trzeba prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki osobowej jawnej i trzeba sprzedawać w detalu. Dotyczy to handlu detalicznego.
0: To jeżeli ktoś nie podlega takim wyłączeniom, to wtedy wychodząc z domu musi mieć ze sobą wagę i zważyć wszystkie rzeczy, potem zapisać w jakimś miejscu w internecie, to znaczy wysłać urzędnikowi informację. Dzisiaj mam 24 kg odzieży, potem pojechać na targowisko, tam sprzeda 16 koszulek albo 4 koszulki, potem musi to wszystko zważyć i napisać, teraz waga mojego towaru jest o 1,5 kg mniejsza. Tak to ma wyglądać?
1: Dokładnie tak to nie ma wyglądać, tylko tak to wygląda już, bo te przepisy obowiązują. I tak to działa. To jest generalnie inwentaryzacja nadmierna, bo proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że w branży nie handluje się na kilogramy, tylko na sztuki. I o tyle, o ile system SEN został przeniesiony z branży paliwowej, gdzie mamy współczynnik przeliczenia litra oleju na kilogramy, bo to jest to 0,8, 0,83, w zależności oczywiście od produktu, tak tutaj nie możemy przeliczyć jednej sztuki marynarki, czy jednej jednej sztuki skarpetki, czy tam pary skarpetki, na kilogramy, bo taki współczynnik po prostu nie istnieje. I ministerstwo tutaj też trochę tak sobie uderzyło tym sentem, ale nie do końca dopasuje, to jest w ogóle niedopasowane do branży, no, o czym mówimy, handlować na kilogramy w branży odzieżowej.
0: Ale to byłoby Ministerstwo Finansów, tak?
1: Tak, Ministerstwo Finansów. To, tak.
0: Pod takim rozporządzeniem, bo to jest rozporządzenie, to nie jest ustawa.
1: Tak, to jest rozporządzenie, to nie jest ustawa.
0: Podpisał się minister finansów?
1: Tak, i to jest w ogóle też dla nas sytuacja niezrozumiała, że to nie przeszło pełnego procesu legislacyjnego, bo gdyby to przeszło pełny proces legislacyjny z pełnymi konsultacjami, to prawdopodobnie by to nie przeszło, bo nigdy nie zagłosowałby za czymś tak odrealnionym. Rozmawiamy z ministerstwem, rozmawiamy na wszystkich zespołach i komisjach, znaczy nie na wszystkich, no, czasami. Pojawia się Zbigniew Stawicki, jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który jak jest, no, może nie twarzą, ale jest pierwszym kontaktem, może nie pierwszym, ale po prostu kontaktem w tej sprawie. Ministerstwo za pośrednictwem pana Zbigniewa Stawickiego na ostatniej komisji do spraw deregulacji powiedziało, że widzą, że ten system nie jest do końca dopasowany do branży i że będzie on funkcjonował dopóki nie wyłapią wszystkich tych, na których im zależy. Nie wiem, na kim zależy ministerstwu, nie wiem, dlaczego to tak działa i dlaczego te przepisy, skoro wiedzą, że nie są dostosowane, nie zostaną zawieszone. I branża jest chętna, żeby ograniczyć napływ nielegalnego towaru, który zaniżał ceny polskich producentów, polskich importerów, ale nie w taki sposób, bo tak naprawdę ministerstwo nie rozumie branży. Nie usiadło z właściwymi ludźmi, którzy w tej branży pracują od 20-30 lat i nie wymyśliło sposobu, który by to rozwiązał. Po prostu przenieśli jeden do jednego coś, co uważali za słuszne, ale to widać, jak funkcjonuje. No, 3000 osób wyraziło swoje niezadowolenie, a w Polsce jest 120 tysięcy firm związanych z branżą odzieżową i wszyscy nie są zadowoleni.
0: Czyli to dotyczy 120 tysięcy firm.
1: Bezpośrednio, bo jeszcze mówimy pośrednio z nadrukach, produkcji guzików i tak dalej, więc tak można to razy trzy spokojnie pomnożyć.
0: No dobrze, ale jest jakiś problem, z którym się mierzy branża, czyli napływ nielegalnych, tanich towarów, tak?
1: Tak, jest to i mamy tutaj dwie sprawy. Mamy popularne platformy, na których można kupić towar w zaniżonej cenie z Azji. No umówmy się, wyprodukowanie t-shirta kosztuje dużo więcej niż 6 zł, 10 zł, a towar jest sprzedawany w takich kwotach z tych właśnie popularnych portali. I mamy jeszcze drugi problem, czyli o której mówi też ministerstwo, czyli mafię azjatycką i obrót fakturami pustymi tak naprawdę. Ale tutaj w dalszym ciągu, jak SENT ma to kontrolować, skoro oni nie obracali towarem, tylko fakturami? I ministerstwo ma KSeF, gdzie widzi stany magazynowe tak naprawdę, bo wszystkie zakupy są widoczne w systemie i nie trzeba nadmiernej kontroli wysyłać urzędników, żeby stali, łapali ludzi, ważyli towar, skoro może ktoś zrobić to zza biurka i sprawdzić. Ktoś sprzedał towar za 20 tysięcy, a miał na stanie towaru na przykład za 10 tysięcy, czy miał towaru za 30 tysięcy, no to wszystko widać, wszystko jest jak na dłoni tak naprawdę. Można zmierzyć, że jak ktoś sprzedał koszulki, 100 koszulek, a miał na stanie 10 koszulek, no to coś jest nie tak.
0: No dobrze, ale czy to ten przepis jest, to rozporządzenie jest martwe, czy ktoś został już ukarany?
1: Tak, ludzie są karani. To nie to, że ktoś... najbardziej takim jaskrawym... Znaczy w ogóle pierwszą chyba osobą ukaraną jest pani Żaneta z Podopola. To jest słynny mandat 5 tysięcy za niezgłoszenie w SENT-cie, gdzie pani Żaneta była 5 godzin kontrolowana, została zabrana na urząd celny i tam sama musiała pokazać urzędnikom, jak zważyć ten towar, bo to były sukienki, a waga miała 40 na 40 wymiar. I ostatnio świeżym przykładem na przykład jest sprzedawca sprzętu wędkarskiego, który wiózł wodery u siebie w samochodzie. W ogóle nie był świadomy tego, że musi się zgłosić do SENT-u, ale miał towar wrażliwy według ministerstwa, czyli wodery. I został również ukarany mandatem.
0: Ale kto łapie?
1: No, Krajowa Administracja Skarbowa, KAS. urzędnicy kas, takie zielone samochody z białym paskiem po środku.
0: I co, one stoją przy bazarach i kontrolują, jak to wygląda?
1: Stoją przy bazarach, są tak zwane akcje łapanki, czyli obstawiają wszystkie wyjazdy na rynkach i tam sprawdzają towar, a stoją również przy węzłach autostradowych i wyłapują busy. Teraz już słyszeliśmy, że wyłapują samochody osobowe, no bo 10 kg to jest tak naprawdę mała walizka, więc ten towar nielegalnie można przewozić, bo nie mówimy o nielegalnym towarze, towar jest legalny, tylko mówimy o nielegalnym przewozie legalnego towaru legalnym samochodem. To ten towar już się mieści do bagażnika nawet najmniejszego samochodu. Więc to jest, tak, no dzieją się takie rzeczy i to ma miejsce. Kontrole są i kary też.
0: No dobrze, był protest. Jakie są efekty tego protestu? Czy jest światełko, że ten urzędnik, który wprowadził te przepisy, czyli minister finansów, to zmieni?
1: No, po proteście 14 maja była komisja do spraw deregulacji właśnie, na której usłyszeliśmy od pana Stawickiego, że system jednak jest niedopasowany do branży i że oni sobie zdają z tego sprawę i są gotowi na ustępstwa. Natomiast nie widzimy tych ustępstw, nie słyszeliśmy jeszcze o żadnych propozycjach. Wiceminister wziął do mnie numer telefonu, czekam aż zadzwoni, żebyśmy mogli usiąść przy jednym stole i porozmawiać, a nie komunikować się za pośrednictwem protestów, bo to tak naprawdę nie działa dobrze ani dla wizerunku państwa, ani dla wizerunku, głównie państwa, tak? No bo branża walczy o swoje, więc tutaj nie ma zastrzeżeń.
0: Ale to nawet jest takie szlachetne zajęcie. Najpierw coś regulować, a potem trafić do komisji deregulacji po to, żeby to zderegulować i ogłosić sukces. Jeżeli słowo mógłby pan powiedzieć na temat tego obrotu pustymi fakturami. Kto nimi obraca, w jaki sposób nimi obraca i co z tego ma?
1: To znaczy według ministerstwa, no bo to są dane, które gdzieś tam ministerstwo ma, no wygląda to tak, że idzie pan do sprzedawcy tej mafii, bierze pan towar, na przykład 100 sztuk sukienek, a oni mają akurat na stanie magazynowym i są w stanie wykazać 10 sukienek, ale mają jeszcze jakiś inny towar. To panu wystawią, że pan wziął 10 sukienek, 10 koszulek, tak żeby ilość sztuk zgadzała się na 100, a cena jest poniżej ceny zakupu lub równa cenie zakupu przez ten nieuczciwy podmiot. I generalnie i ten przychód, że tak powiem, jest generowany albo na VAT-ie, na zwrotach VAT-u i na obrocie pustymi fakturami tak naprawdę, no, czyli klasyczny przykład mafii VAT-owskich, albo na właśnie sprzedaży towaru, którego nie ma. I braniu pieniędzy za towar, którego nie ma i nie rozliczaniu tych faktur, nie pokazywaniu ich w urzędzie. Chociaż w dalszym ciągu, skoro jest tyle systemów kontroli, jest to możliwe i państwo do tego dopuszcza, bo to nie jest wina przedsiębiorców w tym momencie, którzy wożą swój legalny towar legalnym samochodem, a na nich został przełożony obowiązek poniekąd kontroli i wskazywania państwu, jak kontrolować i co robić. Każdy sam siebie musi kontrolować i zgłaszać. I to chyba nie na tym polega rola państwa, żeby odpowiedzialność i obowiązki kontroli przerzucać na przedsiębiorców.
0: Chyba, żeby płacili przedsiębiorcom za to, że taką autokontrolę przeprowadzają, bo wcielają się wtedy w urząd, który takiej kontroli powinien dokonywać. A ta mafia azjatycka jest rozbudowana? Jest duża?
1: Z tego, co w dalszym ciągu powołuje się na słowa ministerstwa, to jest siatka na tyle szeroka, że oni nie są w stanie dotrzeć do konkretnych osób i wyłapać, dlatego objęli tym systemem SENT wszystkich. No to jest, ktoś ostatnio powiedział, że jeśli to mniej więcej tak wygląda, jakby na przykład ktoś używał pałki do rozboju i wszystkich producentów pałek obwiniałoby państwo za to, że pałka jest użyta w niewłaściwym celu. To jest absurd, prawda? Że generalnie winą zostali obarczeni wszyscy i wszyscy w tym momencie są podejrzani, którzy wiozą odzież i handlują odzieżą, tak? I są w branży odzieżowej.
0: Jutro jest protest Solidarności w Warszawie. Czy w tym proteście też będą handlarze uczestniczyć, czy nie?
1: Myślę, że handlarze będą uczestniczyć. Grupa jako grupa anti-send, ten taki, że tak powiem, konkretna, nie bierze udziału w tym wydarzeniu. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś chce, zachęcamy, żeby z naszymi postulatami również wziąć udział i uczestniczyć w tym proteście. Natomiast, tak jak mówię, ta grupa, która organizowała protest 13 maja, no, nie bierze w tym udziału, odcina się, nie mieszamy po prostu tych tematów. Tak? My walczymy tylko o ten jeden konkretny punkt. Nie jesteśmy w żaden sposób politycznie nastawieni przeciwko komuś, za kimś. Chcemy tylko, żeby zdjęli sen i żeby wrócić do pracy, a kto rządzi, jak rządzi, dopóki nas nie dotyka bezpośrednio, to już jest nie nasza sprawa.
0: Co? Nie, żadnego poczucia solidarności z innymi. Nic, nie, no, po prostu zero. Tylko nie. Będę dbał o siebie, a reszta, a niech się pali, niech się wali, będziemy sobie handlowali, tak?
1: Nie. I oczywiście sektor MŚP jest zjednoczony, więc to nie jest tak. Tylko my mamy konkretne postulaty, z którymi chcemy trafić do polityków i uzyskać określony cel. I myślę, że tak naprawdę Solidarność też ma w tym interes, że my walczymy. To każdy ma w tym interes z sektora MŚP, żeby można było spokojnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Lesiak był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia panu życzę.
1: Dziękuję za rozmowę, wzajemnie wszystkiego dobrego.
0: Jest godzina 7:49.
2: Wojna na Ukrainie.
0: Studio Kijów, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam państwa serdecznie.
0: Jakiś krzyk słyszałem koło ciebie. Co to za krzyk?
3: Bo jestem na ulicy Kijowskiej, tutaj chodzą matki z dziećmi, idą do szkoły, do przedszkoły, tak? Także jest życie.
0: Był atak wojsk ukraińskich dronów na Moskwę, był odwet Putina, teraz co się dzieje?
3: Nie ma żadnych odwetów. Jest po prostu wojna. Także jeżeli będziemy liczyć, że to był odwet na to, a to na to, to po prostu będziemy absolutnie zaplątani w tym wszystkim. Jest wojna, która trwa już ponad, przepraszam, 12 lat, tak? I po prostu każda ze stron próbuje osłabić swego wroga. Tak to jest. Także po prostu robimy wszystko, żeby wróg nie miał zasobów, nie miał możliwości przeprowadzenia nadal tej wojny.
0: A to był taki zmasowany, z tego co wiem, pierwszy atak wojsk ukraińskich na Moskwę. Pierwszy raz mieszkańcy Moskwy zobaczyli, że ta wojna również ich dotyka.
3: Tak jest. Tak dużo dronów ukraińskich jeszcze żadnego razu nie leciało w Moskwę, bo pamiętamy, że byli wcześniej też ataki Moskwy i dolatywały też drony i prawie w centrum tego miasta. Ale teraz to było naprawdę mocno, powiem tak. I na to wskazuje też reakcja mieszkańców Moskwy, które płaczą w Facebookach i tak dalej, mówiąc, jak to jest, za co nas atakują, za co zrzucają na nas drony. To jest bardzo śmieszne.
0: Ale śmiech przez łzy. Myślisz, że taki atak zmobilizuje w jakiś sposób Rosjan do tego, żeby stanąć w końcu i powiedzieć, nie chcemy tej wojny?
3: Niestety nie sądzę, bo Rosjanie aż póki nie będą umierać z głodu, no chyba będą nadal wierzyć w swego cara i robić, co im ten car każe. Także niestety pod tym kątem jestem sceptyczny.
0: Chociaż coraz więcej jest artykułów, być może niesłusznych, w rozmaitych mediach mówiących o osłabieniu pozycji Władimira Putina w Moskwie. Wiemy, że Władimir Putin udaje się do Pekinu. Jutro drugie spotkanie w Pekinie na szczycie. Pierwsze Donald Trump i prezydent Chin. Czy to ma jakieś znaczenie, takie spotkania? Myślisz, że mają jakieś znaczenie dla sytuacji Ukrainy, czy nie mają?
3: Nie, to nie ma takiego ważnego znaczenia. To ma znaczenie tylko i wyłącznie dla Xi Jinpinga. w Pekinie, żeby pokazać, że Pekin, że Chiny są mocarstwem, że są potęgą światową i że liderzy światowych też obecnych lub już wczesnych potęg przyjeżdżają do Pekina na ich zaproszenie, na zaproszenie Chin, żeby dogadać się i obgadywać możliwość zakończenia tej lub innej wojny. Powiem Państwu, że ta wojna, która trwa w Ukrainie, jest wygodna Pekinowi i Chinom, ponieważ ona osłabia ich oponentów, osłabia Stany Zjednoczone, osłabia Rosję, osłabia Ukrainę też. Więc póki trwa taka, no, nie za bardzo ostra wojna, nie bez użycia broni atomowej oczywiście, to jest niestety wygodnie Chinom. Także oni będą robić wszystko, żeby ta wojna trwała nadal.
0: Bo wystarczyłoby jedno słowo skierowane do Władimira Putina i mógłby wycofać się z tej wojny, bo Chińczycy mają bardzo poważne argumenty, jeśli chodzi o politykę i stosunki z Rosją.
3: Rosja, tak, jest bardzo uzależniona od Chin pod względem gospodarki, ale no nie do końca jest uzależniona pod względem polityki, więc myślę, że tak, słowo od Xi Jinpinga do Putina zadziałałoby być może, ale też być może nie do końca. Także tutaj jest ta kwestia relacji chińsko-rosyjskich bardzo skomplikowana.
0: Dmytro, w pierwszych zdaniach nie powiedziałeś o masowych nalotach rosyjskich dzisiaj w nocy. Rozumiem, że takich masowych nalotów nie było.
3: Niestety było, bo my jesteśmy świadkami tego, że Rosja w ciągu nocy, no co najmniej, wystrzeliwuje w Ukrainie 200 dronów różnych typów. Też razem z rakietami, jak to było wczoraj, na przykład ponad 500 dronów i ponad 20 rakiet, w tym balistycznych, uderzyło w Ukrainę. Niestety są też ofiary. Dzisiaj w nocy doszło do atakowania rano do ataku Charkowa w mieszkanie cywilów, jak zawsze, i w mieszkanie cywilów w mieście Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Także ta noc nie była spokojna. W Kijowie tak było spokojne, ale nie wcale na Ukrainie. Ale ważne też podkreślić, że dzisiaj też doszło do ataku, kolejnego ataku ukraińskich dronów na infrastrukturę ropową w głębi, bardzo w głębi w Rosji, ponad 1000 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińską, mianowicie w Jarosławlu doszło do ataku dzisiaj w nocy i nad ranem, do ataku infrastruktury ropowej blisko od już zaatakowanej wcześniej rafinerii jarosławskiej.
0: Skuteczny atak?
3: Na razie jeszcze nie wiemy. Widzimy kilka różnych wideo od Rosjan, ale tam tak nie widać, czy on był skuteczny, czy nie, ale ważne jest to, że my kontynuujemy naszą presję gospodarki rosyjskiej i przede wszystkim ich infrastruktury energetycznej.
0: Patrzę na zegarek, wiem, że się spieszysz. To jedno krótkie pytanie i umawiamy się na rozmowę głębszą na ten temat, na temat korupcji, która jakoby zatacza coraz większe kręgi wokół prezydenta Zełenskiego. O co chodzi?
3: Chodzi o byłego szefa biura prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka, który wczoraj wyszedł z aresztu, bo zapłacił kaucję 140 milionów hrywien. On jest oskarżany o korupcję, o to, że po prostu miał pranie pieniędzy, budując niejaki taki miasteczko koteży, takich domów letniskowych pod Kijowem, i że w taki sposób on i ludzie z nim związani ukradli ponad 460 milionów hrywien.
0: I o tym porozmawiamy być może w którymś z następnych poranków. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
0: I ten dzień będzie miły. Spojrzymy teraz na... albo posłuchamy piosenki. Zespół młody, nie wiem jak się nazywa, ale niech zaśpiewa.

0: osób w miasteczku. Natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby miasta stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na ten naszego protestu. W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Będziemy, tak jak my chcieli, to z kwestią rozwiązać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu.
1: Tak zwane miasteczko gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Premier Węgier Peter Modzior dzisiaj odwiedzi Polskę. To będzie nowe otwarcie, mówił w Radiu Wnet dyrektor Instytutu Europy Środkowej dr Grzegorz Gil.
2: Lędzier Modzior, Katja Barat, Polak Węgier, dwa bratanki. Natomiast oczywiście gra toczy się o coś innego, o ożywienie współpracy w ramach bliskiej zagranicy. Nie czarujmy się, Peter Modzior jest politykiem pragmatycznym. On przyjeżdża do Polski. Oficjalnie słyszymy uczyć się od najlepszych. To na pewno jest narracja, której myślę my Polacy nie słyszymy zbyt często.
1: Peter Modzior zacznie wizytę od Krakowa, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Będzie towarzyszyć mu 7 ministrów. To była armia wygłodzonych ludzi cieni. Bili się o wolną Polskę. Mówił o żołnierzach tzw. Armii Andersa prezydent Karol Nawrocki w trakcie uroczystości rocznicy bitwy o Monte Cassino.
3: Była to armia niezwykła. Armia, która złożona była z cieni, z ludzi wygłodzonych. Z ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli niewolnikami. Nie przyjechali się tu bić z koszar, ale przyjechali z długiej podróży. Byli tutaj po opuszczeniu NKWD-owskich więzień, przeszli przez Azję Środkową, przez Bliski Wschód, Iran, Irak, Palestynę. Trafili tutaj, by bić się ze swoimi sojusznikami o wolną Europę i by dotrzeć do wolnej Polski.
1: 82 lata temu, 18 maja 1944 roku, Polacy wygrali bitwę o wzgórze Monte Cassino. Po tygodniu walk żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli ruiny klasztoru benedyktynów. Przez kilka miesięcy był on niezdobytą redutą nazistów. Dzięki polskiemu zwycięstwu otwarta została droga na Rzym. Prezydent Nawrocki spotkał się także z prezydentem i premier Włoch. W wywiadzie dla telewizji w Polsce 24 mówił o relacjach na linii Warszawa-Rzym.
4: Włochy są dla Polaków w zakresie wymiany handlowej 4. partnerem w Europie, 5. partnerem na świecie. Poza tym Polska i Włochy łączy też realne poczucie zagrożenia ze strony imigrantów. Unia Europejska powinna odchodzić od głębokiej ideologizacji, od Zielonego Ładu, od zmiany pewnej dobrej formuły współpracy, a więc od wszystkich tendencji centralizacyjnych. I z całą pewnością tutaj w pani premier Meloni mamy w tych zasadniczych kwestiach sojusznika.
1: Powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Arka Gdynia w dramatycznych okolicznościach spadła z piłkarskiej ekstraklasy. W ostatnim meczu przedostatniej kolejki Arka grała ze zdegradowaną już Termaliką. Żeby zachować szansę na utrzymanie w ostatniej kolejce, nie mogła przegrać. Tymczasem w drugiej połowie Gdynianie nawet już prowadzili 2-1, ale kwadrans przed końcem padł gol wyrównujący, a w doliczonym czasie Iwan Durdow strzelił 3. bramkę dla drużyny z Niecieczy. Termalika właśnie zdegradowana, ale grała do końca i można powiedzieć pociągnęła za sobą Arkę Gdynia. Co jest ciekawe, przed rokiem Gdynianie wygrywając właśnie z Termaliką świętowali awans do ekstraklasy i między innymi o to na konferencji prasowej wczoraj został zapytany trener gości Marcin Brosz, który powiedział.
7: Sport uczy, wie pan, ogromnej pokory i na pewno uczucie, które już prędzej, bo które towarzyszy nam od pewnego czasu, taki smutek, że no szkoda. Nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuję czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bo tak jak pan powiedział,

0: bardzo blisko jest od siebie, euforia, radość. A z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiemy jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie, bo ten rok dla mojego klubu pokazał, że naprawdę jeżeli rozwiniemy się na płaszczyznach pewnych, które widzieliśmy po sobie, czuliśmy, że tutaj musimy być lepsi, jeżeli chcemy grać w Ekstraklasie, to na pewno my go spożytkujemy. On nam był potrzebny, brutalnie mówiąc, i cała sztuka polega na tym, żeby nie załamywać się, nie poddawać się, bo to w sporcie nie ma miejsca, tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski i zrobić wszystko, żeby znowu po tym smutku wróciła radość.
1: To powiedział trener drużyny Brookbet Termalika Marcin Brosz. Tymczasem trzeciego spadkowicza poznamy w ostatniej kolejce, w najbliższy weekend. W najgorszej sytuacji jest Lechia Gdańsk, a więc Trójmiasto może zostać z drużyny w Ekstraklasie, ale zagrożone są także ekipy Widzewa, Piasta i Krakowi. W Polsce mistrzem jest Lech Poznań, został po raz 10 kolejorz właśnie najlepszą drużyną w kraju. Tymczasem w Anglii bliscy tytułu są piłkarze Arsenalu. Kanonierzy pokonali Burnley 1-0, gola strzelił Kai Havertz i mają teraz 5 punktów przewagi nad Manchesterem City. Tymczasem doniesienia właśnie z ekipy The Citizens. Jak napisał Daily Mail, Pep Guardiola po tym sezonie odejdzie z klubu. Po 10 latach Hiszpan pracował, czy też no, wciąż pracuje, ale to już jest zmierzch właśnie jego ery w klubie Manchester City. 6 razy zdobywał Mistrzostwa Anglii, także wygrał Ligę Mistrzów. Jego następcą ma być Enzo Maresca, a więc Włoch, który przejmie ekipę po zakończeniu tego sezonu. Tymczasem od następnego tygodnia też będziemy żyli tym wszystkim, co będzie działo się na kortach ziemnych Roland Garros, bo tam przecież wielki turniej z Igą Świątek, miejmy nadzieję, w roli głównej. Iga Świątek jest już w Paryżu, już przyjechała wraz ze swoim sztabem wprost z Rzymu, gdzie grała w turnieju WTA 1000 właśnie w stolicy Włoch. No i teraz miejmy nadzieję, że będzie dobrze spędzała czas, by sięgnąć po swój 5. tytuł French Open. Tam także będą inni nasi reprezentanci, oczywiście będziemy ze wszystkimi, ale myślę, że główną uwagę skupimy na Idze Świątek. Także o tym wydarzeniu w sporcie za godzinę. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
5: To była autopromocja.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze. Przypominam, że jesteśmy w pomieszczeniach, w których zajmujemy się polityką międzynarodową i tak patrzymy na to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 17 lat. Doszliśmy do roku 2015. I ten rok 2015 był bardzo intensywny, szczególnie jeżeli chodzi o wydarzenia na kontynencie europejskim, ponieważ to właśnie wtedy, w roku 2015, kryzys migracyjny osiągnął swój szczyt. Pamiętamy te ogromne setki tysięcy, miliony uchodźców, migrantów, którzy zmierzali w kierunku Europy, szczególnie w kierunku Niemiec, w kierunku Europy Zachodniej. Te grupy, które przemierzały szlaki bałkańskie, ponieważ to wówczas ten szlak był taki najpopularniejszy. No i różne reakcje liderów państw europejskich. Z jednej strony strach i chęć kontrolowania tej migracji. To była postawa przede wszystkim Węgier, które postawiły dość szybko podwójny mur na swojej granicy. To wówczas wywołało taki skandal oraz oburzenie wśród liderów europejskich, państw Unii Europejskiej. Z drugiej strony Angela Merkel, ówczesna kanclerz Niemiec, która powiedziała właśnie wtedy, w roku 2015, wypowiedziała te słowa: damy radę. Wiemy już po 11 latach, że Niemcy nie dały rady, zresztą cały kontynent europejski nie poradził sobie z tym wielkim napływem uchodźców, głównie z Syrii, ale także z północnej Afryki. A to wszystko też, i to chyba o tym zapominamy, i to zawsze trzeba podkreślać, że to, że te setki tysięcy uchodźców ruszyły na Europę, to był też poniekąd rezultat błędnej polityki europejskiej i zachodniej wobec świata arabskiego, ponieważ dlaczego w ogóle miał miejsce ten kryzys? No przede wszystkim dlatego, że w następstwie tak zwanej arabskiej wiosny, która rozpoczęła się pod koniec 2010 roku, państwa południowej części basenu Morza Śródziemnego, mam tutaj na myśli Tunezję, Libię, ale także Egipt czy też Syrię, te państwa nagle bardzo osłabły w wyniku obalenia dotychczasowych rządów, w wyniku niepewnej sytuacji wewnętrznej, w wyniku również poluzowania polityki migracyjnej oraz tego całego aparatu bezpieczeństwa, który pilnował, który nie dopuszczał do tego, aby ci migranci przepływali na drugą stronę Morza Śródziemnego. To wszystko pozwoliło właśnie na to, aby ci ludzie ruszyli na Europę. No i wreszcie oczywiście wojna, chociażby w Syrii, tysiące, miliony osób, które znalazły się w Turcji i które z Turcji próbowały na różnych stateczkach przepływać do Grecji. Wiemy, że ten kryzys migracyjny nadal trwa, w zasadzie nadal mierzymy się z konsekwencjami tego kryzysu i ta sytuacja z 2015 roku cały czas gdzieś tam istnieje, gdzieś tam we wspomnieniach i nadal nie jest on rozwiązany, ponieważ wiemy, że no chociażby Niemcy, które przyjęły ponad milion migrantów, dzisiaj próbują tych migrantów, tych uchodźców wówczas przyjętych się pozbyć. Szczególnie chodzi tutaj o Syryjczyków. Mniej więcej miesiąc temu zresztą w Niemczech właśnie pojawił się tymczasowy prezydent Syrii Ahmed el-Shara, który spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, i Friedrich Merz powiedział otwarcie, że ma nadzieję, że uda się większość z tych Syryjczyków, którzy przybyli do Niemiec w 2015 roku, że większość z nich uda się z powrotem skierować do Syrii. Jest to raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie po to ci wszyscy ludzie przedostawali się na kontynent europejski, że im się to udało, aby w tym momencie wracać do tych państw Bliskiego Wschodu czy też Afryki w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej. To był rok 2015.
0: 17 piętro.

0: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8:16, ale też przypominam, że zbliżają się nasze 17 urodziny. To będzie 25 maja. My zapraszamy Państwa na mszę świętą 30 maja do Kościoła Świętej Anny na godzinę 10, a potem przyjdziemy tutaj do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79. Będzie można porozmawiać, będzie można sobie zrobić zdjęcia na naszym balkonie i w ogóle mam nadzieję, że będzie bardzo miło i tak to będzie trwało mniej więcej przez cały dzień. Ale jeszcze jeden komunikat. Będziemy na Jarmarku Dominikańskim w Warszawie. Ten Jarmark Dominikański w najbliższą niedzielę, więc serdecznie na jarmark Państwa zapraszamy, ale też będzie można nas poszukać i tam gdzieś będziemy na tym jarmarku stali. I jeszcze jedno przypomnienie. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny. Będziemy za to wdzięczni, jak jesteśmy wdzięczni za każde Państwa wsparcie.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na Wywiad Wnet.
0: Wywiad Wnet. A gościem Poranka Wnet jest doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, pan Jacek Sariusz-Wolski. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i jest szybka praca nad nowym budżetem europejskim, bo eurokraci się spieszą, żeby zdążyć przed wszystkimi wyborami, żeby ten budżet już był gotowy. I jakie niespodzianki nam szykują?
3: No, wyprzedzają czas i zmieniają strukturę Komisji Europejskiej. Ma powstać taka nowa dyrekcja generalna, no, w przenośni od metod KPO. Natomiast równocześnie ma zanikać, czy zaniknąć wręcz, dyrekcja generalna do spraw funduszy regionalnych, ponieważ mamy równocześnie w tym budżecie i w planach politycznych tak naprawdę wypowiedzenie założycielskiego kontraktu, w oparciu o który powstały w ogóle wspólnoty europejskie, mianowicie polityka rolna i polityka spójności naszej regionalna są cięte o 30%, a widać, że tak docelowo tak naprawdę to są skazane na śmierć. I widać to również nie tylko w projekcie budżetu, jak mówię, obie polityki minus 30%, rolna dodatkowo dobijana takimi umowami jak Mercosur, ale również w tym, że w tej chwili przygotowuje się zmianę struktury. Huczy w Brukseli o tym, że w ogóle Dyrekcja Generalna do Spraw Polityki Regionalnej, czyli te wszystkie fundusze, które trafiają do polskich regionów, może być nawet zlikwidowana kompletnie albo przekształcona na, krąży nawet nazwa nowej Dyrekcji Generalnej, DG Invest, gdzie miałyby być pomieszane wszystkie fundusze i socjalne, i rolne, i regionalne, i jednocześnie obok, w oparciu o taki fragment sekretariatu generalnego SG Reform nazywającego się, który zawiadywał tym biczem KPO-skim, w oparciu o to ma powstać nowa dyrekcja generalna, która właśnie ma być tą pięścią unijną względem państw członkowskich nieposłusznych, ponieważ te zasady warunkowości tym razem mają być, jak plan przewiduje, rozszerzone na całość funduszy, wszystkie, nawet rolne. Wyobraźmy sobie, że można rolnikom z dnia na dzień zabrać dopłaty z hektara. Jak oni mają w ogóle, już nie mówię o inwestycjach, gospodarować. No i to miała być kolejna zmiana strukturalna w komisji. To tylko świadczy o tym, że plany są poważne, plany są dalekosiężne i jak wielka jest determinacja komisji, jeśli chodzi o tą zmianę struktury, a pogania jak jeszcze kanclerz Merz, mówiąc, że z takim starym, w cudzysłowie, klasycznym budżetem daleko nie zajedziemy i trzeba dalej iść i przerzucać środki na obronę, co jak wiemy nie jest kompetencją unijną, i na konkurencyjność, co jest ukryte za tym jest inwestowanie w wysokie technologie zachodnioeuropejskie, czyli też podbieranie funduszy krajom wschodniej flanki Unii. Także ta złowieszcza zmiana rewolucyjna budżetu, która tak naprawdę domknie tworzenie europaństwa, jest w toku pełnych przygotowań.
0: Czyli centralizacja Unii Europejskiej, o której wielokrotnie rozmawialiśmy, ale na pewno ze strony Komisji Europejskiej jest jakieś szlachetne uzasadnienie całego tego procesu. Jak brzmi uzasadnienie szlachetne?
3: Po pierwsze, to ma być dla dobra obywateli.
0: To wiemy.
3: I tak, żeby pogłębić demokrację, chociaż wielkie niepokoje w parlamencie budzi to, że ta zmiana reguł budżetowych sprawi, że duża część budżetu przestanie być kontrolowana przez parlament, czyli komisja będzie mogła robić dosłownie, co będzie chciała. Także dla dobra ludzi, dla dobra demokracji, oczywiście złośliwie w cudzysłowie o tym mówię, przede wszystkim, żeby stawić wyzwania światowym kryzysom, bo im gorzej na świecie, tym wtedy więcej. Z głębszym przekonaniem komisja twierdzi, że potrzebuje więcej władzy, czyli jeśli wojna na Ukrainie, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, no to tym bardziej wielka władza należy się Komisji Europejskiej, a w ramach Komisji Europejskiej tym bardziej trzeba ubezwłasnowolnić komisarzy, ponieważ tego klasycznego kolegium komisarzy, gdzie komisarzy są równi, a przewodnicząca w tym przypadku to jest primus inter pares, tego już nie ma. Są komisarze z władzą, są komisarze z cząstką władzy, są komisarze kompletnie bez władzy, dekoracyjni, a jednocześnie tworzy się taki silny ośrodek prezydencki przewodniczącej von der Leyen, którą notabene niedawno w wywiadzie dla Brussels Times odeszły już szef rady Michel, jej rządy określił autorytarnymi. Tam się tworzy taki specjalny instytucjonalny młot, to się nazywa DG, ma to rangę dyrekcji generalnej, jest małe, ale tam kluczowe decyzje zapadają i narzucają komisarzom, innym dyrekcjom generalnym, nazywa się DG Idea. To miało być o ideach, a tak naprawdę to jest o tym jedynowładztwie pani przewodniczącej von der Leyen nad innymi komisarzami. Także mówiąc poważnie, coraz mniej demokracji, coraz więcej centralizacji. Budżet ma domknąć budowę tego centrum decyzyjnego, nowego, tworzonego europaństwa.
0: A jaki ma być ustrój tego państwa?
3: No, jako ekonomista pamiętający jeszcze czasy gospodarki socjalistycznej, tak zwanej centralnie planowanej, to coraz bardziej przypomina gospodarkę nakazowo-rozdzielczą. Także dziwię się, że tego nie nazwali Centralnym Urzędem Planowania na przykład, to co się w tej chwili dzieje. Dlatego, bo mechanizm jest dosyć prosty, powiedziałbym prymitywny. Tu trzeba oddać, że w gospodarce socjalistycznej narzędzia planowania na systemu nakazowo-rozdzielczego były nieefektywne, ale jednak były sofistykowane. No, w tych szczytowych formach decydowano o tym, jakie rodzaje ceramiki w Ćmielowie mają być produkowane. I to wszystko robiła Komisja Centralny Urząd Planowania. Natomiast tutaj chce się to robić wszystko za pomocą szantażu finansowego, presji finansowej i budżetu unijnego, ponieważ zasada w Unii panuje tak zwanej dodatkowości, to znaczy ja ci daję 15%, mówi komisja, ty dopłacisz 85%, ale ja ci powiem, co masz robić. W związku z czym ogon będzie machał psem. Czyli za pomocą małych funduszy unijnych, budżetowych, notabene opatrzonych tą warunkowością, że jak będę chciał, to ci dam, jak nie będę chciał, to ci nie dam, ma decydować o tym, co mają robić rządy. Bo nieważne mają być decyzje i wybory obywatelskie w tych krajach, ani mandat, jakim dany rząd jest opatrzony, tylko ma być ważna dyrektywa z Brukseli. Także jako żywo centralne planowanie, gospodarka nakazowo-rozdzielcza, tylko dużo bardziej prymitywna. To oczywiście musi się skończyć klapą. My wiemy, jak się skończyła klapą gospodarka tak zwana socjalistyczna, centralnie planowana. Natomiast tutaj jest wiara, że obok tej idei Spinelliego, żeby było państwo bez państw narodowych, państw europejskich bez państw narodowych. Jeszcze do tego ma być zarządzane parasocjalistycznie metodami gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
0: Czy nie jest wzorem dla tego wszystkiego to, co dzieje się w Chinach? Centralne zarządzanie, tobie dam, tobie nie dam, trochę prywatnie, trochę zgodnie z myślą i doktryną partii komunistycznej, pełna kontrola obywateli. Czy nie jest tak, że wtedy Europa będzie pasowała do tego nowego chińskiego systemu globalnego?
3: Ja nie wiem, czy świadomość tego w Brukseli jest, ale bardzo ciekawe pańskie, panie redaktorze, spostrzeżenie. Przecież, prawdę mówiąc, to porównanie z tak zwanym państwowym kapitalizmem chińskim nie przyszło mi do głowy, ale być może trafnie pan na to patrzy, dlatego, bo mają z pozoru i w pewnym zakresie działać reguły gospodarki rynkowej, czy tej kapitalistycznej, ale mają być tak związane, powiązane i sterowane, żeby tak naprawdę one były podległe woli politycznej. No i oczywiście przemożna rola centrum. To jest centralizacja, to nie jest żadna federalizacja. A w ramach jeszcze struktur maksymalnie wyjęta spod kontroli Parlamentu Europejskiego i maksymalnie skoncentrowana w rękach szefowej Komisji Europejskiej, gdzie przedstawiciele, komisarze z 27 krajów członkowskich, no tak naprawdę znaczą bardzo niewiele i tyle, i zależnie od jakiego kraju członkowskiego, ile zechce ten suweren, nasuwa mi się ten termin, dlatego, bo coraz częściej mówi o sobie i o Unii Bruksela, mówi o suwerenności europejskiej. My wiemy, że suwerenność jest jedna, na danym terytorium nie może być dwóch suwerenów, także suwerenność państw członkowskich musi zaniknąć w tym planie i powoli zanika. Taka jest intencja projektu traktatu, którego byłem jednym z negocjatorów, i tego planu, który dzisiaj pozatraktatowo, krok po kroku, po cichu, tak żeby nikt nie widział, nie słyszał, jest realizowany. To samo jest robione w tej chwili metodami faktów dokonanych.
0: A czy jest jakiś gdzieś w Europie, nie tylko nad Wisłą, gdzieś jest nad Wisłą, i to wśród polityków opozycji, bo rozumiem, że nasz premier, który nikomu się nie kłania, jest za tym procesem centralizacji. To mu się podoba i to jest jego drużyna, która to robi.
3: Tak, tak, tak. No, bardzo dobrze pan to określił. To jest jego drużyna, to jest komisarz do spraw budżetu, który jest tylko wykonawcą, a nie decydentem nad sobą, ma kilkuosobową, mianowaną przez von der Leyen Radę Nadzorczą. I w zasadzie taki dyktat panuje w komisji, a w niektórych miejscach tych struktur strach. No, bardzo taki dużo mówiącym i pozwalającym wyprzedzić czas jest obserwacja tego, co się dzieje w strukturach komisji, co na ogół jest pomijane w analizach, ponieważ tam widać, co jest przygotowywane, no bo te zmiany strukturalne, ta hierarchia, to coraz bardziej wertykalna struktura władzy w komisji, coraz mniejsza kontrola zewnętrzna. Przypomnę, że od lat unijny Trybunał Audytorów nie daje absolutorium komisji, znaczy twierdzi, że nie rozliczyła się z funduszy. Ta sama komisja, która smaga biczem praworządności i dobrego wydawania funduszy państwa członkowskiej, nagle gdzieś się zapodziewają pieniądze. To jest osobny rozdział, ale tak rzeczywiście jest.
0: I tam wiemy, że rozmaite są procesy dotyczące tego, ale pytanie o to, czy jest coś, co może zatrzymać ten proces centralizacji. No, wczoraj było spotkanie premier Włoch z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent mówił o jakiejś wspólnocie poglądów między Polską, między Warszawą a Rzymem. Czy ta wspólnota, może jakakolwiek wspólnota, może zatrzymać ten proces centralizacji i odwrócić ten sposób myślenia i tę politykę, którą prowadzi Unia Europejska w tej chwili, nie wiem, politykę energetyczną, inne regulacyjne polityki, wydawanie pieniędzy, podatki. Czy jest taka siła w Europie, czy już jej nie ma?
3: Potencjalnie tak. od wspólnoty poglądów do faktów, do działania, do zmian jest jeszcze długi, długi dystans do pokonania, a przede wszystkim ta wspólnota musi być wyraźnie duża. Pytanie, przedwczorajsze bodajże wybory w Andaluzji, czy one rokują, że będzie prawicowy rząd w Hiszpanii? Czy osiągnie prawica europejska, która właśnie ma plan i program, żeby zatrzymać tą centralizację władzy i to psucie Unii Europejskiej? Czy ona będzie miała blokującą mniejszość w Radzie i blokującą mniejszość w parlamencie? Także odpowiedź na pańskie pytanie jest tak, możliwa jest taka wspólnota, ale dalej i jeszcze dalej muszą się zmienić proporcje, jeśli chodzi o układ sił politycznych w Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze wracając na sekundę do poprzedniego wątku, paradoksalnie można powiedzieć, że wszystko, co się złego dzieje, no teraz najwięcej i najwidoczniej to jest Ormus i ropa, to wszystko chyba cieszy eurokratów brukselskich, dlatego, bo to jest używane jako alibi, żeby więcej władzy mieć. Uzasadnienie paradoksalnie, że w tej fatalnej, dramatycznie złej polityce energetycznej mówi się tak, trzeba dalej iść z Zielonym Ładem i z ETS-em. Także kryzysy zewnętrzne są pożywką, na której rośnie władza, centralistyczna władza Brukseli. I również w jakimś sensie Trump, który chłoszcze od czasu do czasu i na ogół ma rację swoją krytyką Unii Europejską, też jest takim błogosławieństwem dla Brukseli, ponieważ parę dni temu odbierając medal Karola Wielkiego Mario Draghi w Akwizgranie w obecności Merca, ten sam medal, który Tusk dostał swego czasu, jako wielki Europejczyk, Draghi mówi, no teraz jesteśmy całkiem sami i zdani sami na siebie. To jest cytat z Draghiego, a konkluzja, moją wcześniej przecież przedstawiał, w takim razie więcej władzy dla Brukseli i budujmy państwo europejskie. On mówi otwartym tekstem o konieczności przejścia sformowania państwa europejskiego. Także służy tym zapędom, i to by trzeba powiedzieć, sprawdzam, brukselskim, zarówno polityka Trumpa, czasami irytująca, ale jednak mająca jakiś cel, jakim jest eliminacja zagrożenia nuklearnego. Notabene polskie reakcje na decyzję o 4000, które mają nie wylądować w Polsce, wywołały przekomiczne nawrócenie na proamerykańskość, które obserwuję. Oczywiście one są niewiarygodne, świadczą o hipokryzji, ale jednogłośne wychwalanie i składanie trybutów i hołdów amerykańskiej potędze wojskowej w wydaniu polityków dzisiejszej koalicji rządzącej jest przekomiczne. Tak jak mówię, niewiarygodne kompletnie, ale jakoś potwierdzające tą diagnozę, że te złe rządy aktualne ekipy Tuska nas prowadzą nie tylko na wszelkie możliwe manowce gospodarcze, społeczne i polityczne, biorąc pod uwagę sytuację kraju, ale prowadzą nas w kierunku niebezpiecznym w kwestiach egzystencjalnych, mówiąc kolokwialnie, dostali kota, ale najlepsze, co by mogli zrobić w tej sytuacji, to jest odejść i pozwolić zadbać o kraj i jego bezpieczeństwo tak jak należy.
0: Nie wybiera chyba się premier Donald Tusk. Nigdzie to jeszcze krótki komentarz do tego Karola Wielkiego, że już niedługo niemieccy politycy będą chińskimi samochodami jeździć na takie spotkania, bo coraz więcej tych chińskich samochodów jest w Europie. A krótki komentarz na temat spotkania Trumpa z prezydentem Chin. Jaki jest?
3: Po pierwsze, chyba takie naoczne, namacalne potwierdzenie tego, co było półgłosem mówione, że dzisiaj jest dwóch hegemonów światowych, a nie jeden. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone uznały Chiny za drugiego równorzędnego partnera. Nie jest nim Rosja, jak to kiedyś było. To jest ten pozytyw. Natomiast no, to oznacza pod jak wielką presją czasu, presją chińską będą Stany Zjednoczone, jeżeli zdjąć ten cały lukier powitań, uśmiechów i miłych gestów, tak naprawdę to, co trzeba wynieść z tego spotkania, to, że tak naprawdę Chiny zagroziły Ameryce konsekwencjami, czyli konfliktem, jeśli będzie kontynuował wspieranie Tajwanu. Jedno zdanie w zasadzie z całej wielkiej, słodkiej, przesłodzonej wręcz wizyty świadczy o tym, że pod tym lukrem opowieści o znakomitych relacjach, wzajemnym lubieniu się i dobrych kontraktach, tak naprawdę kryje się potencjalny, faktyczny konflikt. Przy okazji też przypomnijmy sobie, że wbrew tym różnym analizom, również polskim, Iran jest tylko proxy Chinami. To jest wojna zastępcza. Poprzez Iran, Rosja i Chiny prowadzą skrytą wojnę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. Interesy europejskie są również narażone, chociaż Europa udaje, że nie. A są bardziej narażone, ponieważ bliżej. Rakiety irańskie pokrywają w zasadzie 95% terytorium Unii, z wyjątkiem Azorów i fragmentu północnej Irlandii. Także mamy do czynienia z sytuacją bardziej groźną, niż by to wynikało z tej dyplomatycznej, chwilowej odprężenia, nie wiem, czy tej ofensywy uśmiechów, jaka nastąpiła. Tak naprawdę to bardziej emblematyczne jest ta decyzja odroczona, atakować, nie atakować sprzed jednego dnia Trumpa, Iran. Ale tam też się, ale to jest i osobny wątek. Po raz pierwszy kraje arabskie stają się proamerykańskie, co w zasadzie nigdy dotąd nie miało miejsca, z wyjątkami. I mam do czynienia z bardzo nową sytuacją, gdzie konfrontacja dwóch bloków, niedźwiedzio-smoka, czy smoko-niedźwiedzia, czyli Dragon Bear, czyli Chiny-Rosja jako tandem, kontra Ameryka i, tu znak zapytania, i Europa albo nie, bo na razie Europa w tej materii jest, przepraszam, niemądra, to są konfrontacje dwóch ogromnych płyt tektonicznych. Wszystkie inne sprawy, włącznie chociaż z perspektywy polskiej, to może tak nie wygląda wojna rosyjsko-ukraińska.
0: Dużo pytań, których nie zadam w dzisiejszym poranku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Prosto z Brukseli, Jacek Sariusz-Wolski, doradca do spraw europejskich prezydenta Karola Nawrockiego, ale też ważny polityk EKR-u i prawej strony, był gościem Poranka w Necie. Jest godzina 8:40. Na chwilę odetchniemy od polityki.
4: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: I na chwilkę usłyszymy głos Małgorzaty Klesz, która gdzieś się przemieszcza i ma w oczach piękno.
5: Ciężko mi to samej ocenić, ale na pewno osoby, które ze mną jadą, mają ekscytację. Drodzy Państwo, 100 kilometrów zostało do miejsca, które się nazywa Trat, czyli takiej właściwie bramy, która prowadzi do wielu rajskich wysp w Tajlandii, a też miasto Trat leży już bardzo blisko granicy z Kambodżą, do której się teraz swobodnie nie przedostaniemy drogą. lądową ze względu na konflikt zeszłego roku. Można tam jedynie dolecieć, ale to na razie nie jest w moich planach. W moich planach jest udać się na wyspę Kokot, bardzo dziką, bardzo pustą i zdaje się, że także bardzo piękną. Już z miejsca Trat należy wsiąść tylko w łódź, albo taką ekspresową, albo taki trochę dłużej płynący prom i przez 45 minut płynąć, ażeby się dostać. Ze mną w busie właściwie sami Tajowie, chociaż jest pewna para mieszkająca we Francji. Ona jest malarką z Rumunii. Za chwilę umówiłyśmy się na wywiad, więc za chwilę mam nadzieję, że do niego dojdzie. A w ostatnim rzędzie spokojnie siedzący i czekający na swój przystanek mnich buddyjski, których bardzo właściwie wielu widać tutaj w Tajlandii.
0: Szum, który słyszymy, to szum silnika, którym sam autobusu, którym podąża Małgorzata Kleszcz w nieznane. Tak, Małgosiu?
5: Dokładnie tak, to jest ten silnik. Autobus jest starszy, ale ma to swój urok. Jest całkiem dużo miejsca na to, żeby rozłożyć nogę, a nawet dwie, a kierowca swobodnie raz na jakiś czas odpala papierosa i nikt mu nie zwraca uwagi. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo Państwa zaprosić, bo wczoraj udało mi się porozmawiać z koszykarzem z Oklahomy, który 7 lat mieszka w Bangkoku, Remi, który opowiadał mi o różnych rzeczach, nie tylko o Tajlandii, ale także o Donaldzie Trumpie, o jego opinii jako mieszkańca Remiego, jako mieszkańca Oklahomy, czyli środka Stanów Zjednoczonych. I to myślę, że może być całkiem ciekawa rozmowa też o buddyzmie, bo Remi miał taki moment w swoim życiu, że chciał zostać mnichem. Jak to przebiegało, zapewne już niebawem będzie ta rozmowa na naszym portalu wnet.fm.
0: To bardzo ciekawa rozmowa. Od 6 rano do 7 rano można słuchać Małgorzaty Kleszcz od poniedziałku do czwartku. Remi ma 194 cm wzrostu.
5: Tak jest, dokładnie tak, co na pewno mu pozwala i mam nadzieję, że aktualnie zdobywa punkt, bo jest w Japonii i gra i prowadzi też szkołę koszykarską dla młodych Tajów, którzy chcą się uczyć. Także no, takie spotkania są możliwe głównie w podróży.
0: O czym Małgorzata Kleszcz powiedziała w Poranku Wnet. Jest godzina 8:43 w Warszawie.

0: Jutro na Placu Zamkowym od godziny pewno 10 albo 11 zaczną się gromadzić działacze Solidarności i nie tylko Solidarności, żeby zaprotestować. I właściwie przeciwko czemu protestują? O tym opowie Dominik Kolosz, przewodniczący Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Dzień dobry. Panie przewodniczący.
1: Dzień dobry panu redaktorowi.
0: Wiele lat żeśmy się nie widzieli, wiele lat się nie słyszeliśmy, a tutaj znowu Solidarność jest potrzebna, znowu potrzebny jest protest. Protest przeciwko czemu albo manifestacja za czym?
1: To raczej to drugie sformułowanie jest bardziej adekwatne, bo to jest manifestacja, która przede wszystkim ma na celu wsparcie wniosku pana prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie możliwości odbycia, tak to określę, referendum odnośnie Zielonego Ładu. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał swego czasu jeszcze jako kandydat na prezydenta porozumienie z Solidarnością. Zobowiązał się do tego, że z takim wnioskiem o referendum wystąpi. No i tak po prostu zrobił. Jak podpisał, tak zrobił. Jutro prawdopodobnie Senat ma rozpatrywać ten wniosek pana prezydenta. W punkcie 7 obrad Senatu jest ten punkt dotyczący rozpatrzenia tegoż wniosku. No i my, wiele chłopa, pojawimy się jutro w Warszawie i tak jak powiedziałem, to jest manifestacja przede wszystkim za tym, żeby wesprzeć wniosek pana prezydenta, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć, czy dalej chcą tego szaleństwa Zielonego Ładu, czy też chcą normalności w Polsce, czy też chcą tego, co było przed szaleństwem Zielonego Ładu, czyli chcą decydować o swoim losie, nie chcą całego systemu nakazów i zakazów, które polityka klimatyczna im niestety dała. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytanie, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł. Ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
0: Reprezentacja Polski w piłce nożnej też walczy do samego końca, na Mistrzostwach Świata nie jest.
1: No, wie pan, ale my niejednokrotnie przegrywamy tam połówkę, pierwsze połowy czy pierwszą połowę, ale w efekcie końcowym mecz jest przez Solidarność wygrany. Tak między innymi było chociażby ze sprawą emerytalną. Przypomnę, że no, to już chyba jest 13 lat temu, jak przenieśliśmy ponad 2 miliony podpisów do Sejmu i wtedy Sejm nie zgodził się na referendum obywatelskie. Bardzo podobna ekipa, premierem też był wtedy Donald Tusk. Jednak jak kończyliśmy wtedy również wielotysięczną manifestację pod Sejmem, no to rzuciliśmy takie hasło w eterze i tak wygramy. Także ja myślę, że jutro, nawet jeżeli tak się stanie, że senatorowie zagłosują przeciwko wnioskowi pana prezydenta, to polityka klimatyczna prędzej czy później, jeżeli nie cała, to w znaczącym stopniu do kosza wyrzucona będzie.
0: Przed chwilą z Jackiem Saryuszem Wolskim rozmawialiśmy na temat centralizacji Unii Europejskiej, na temat przyspieszenia centralizacji Unii Europejskiej, więc być może jak ten plan się powiedzie, to nic nie będziemy mieli do powiedzenia.
1: No to już jest inna bajka. Ja myślę, że ten plan się może nie powieść, jeżeli, co tu dużo ukrywać, nie tylko my jako obywatele Rzeczypospolitej, ale też ludzie w innych krajach postawią na zupełnie inny wybór, a nie tylko na formacje liberalno-lewicowe, które w tej chwili w Europie mają głos decydujący. I niestety w Europie rządzą. Wybory do Europarlamentu, no co prawda dopiero, ile się nie mylę, za 3 lata. No ale nawet te 3 lata przetrwamy i to już jest inna bajka niż pakiet klimatyczny, panie redaktorze, bo to, o czym pan powiedział po rozmowie z panem ministrem Jackiem Saryuszem Wolskim, no to już jest walka o suwerenność narodów, to już jest walka o suwerenność Polski, także wszyscy widzimy w tej chwili, że generalnie rzecz biorąc wszystko idzie w stronę federalizacji Unii Europejskiej.
0: Centralizacji.
1: Jednym dużym państwem. Centralizacji też, ale najpierw to się może odbyć na zasadzie federalizacji. Już w tej chwili mało które państwo ma co do powiedzenia. generalnie rzecz biorąc, narzuca się nam wszystkie prawa od sądowniczych, po prawa chociażby gospodarcze. O wszystkim decyduje garstka osób w Unii Europejskiej, która przez nikogo nie jest wybierana, bo to spotyka się 26 przywódców czy 27 przywódców państw Unii Europejskiej, wybierają taką Ursulę von der Leyen na szefa Komisji Europejskiej. Ona się mianuje być takim mocarzem, cesarzową Unii Europejskiej, z nikim się nie liczy. Głos społeczeństwa, głos obywateli jest traktowany po macoszemu, mówiąc delikatnie, no i mamy to, co mamy.
0: A jeśli chodzi o energetykę, no to jest ważna cecha suwerennego kraju. Bez cen energii niskiej nie będzie funkcjonować gospodarka, bez funkcjonującej gospodarki nie ma suwerenności, więc to jutrzejsza manifestacja też dotyczy suwerenności.
1: No, zdecydowanie tak. Jesteśmy w Unii Europejskiej jedynym krajem, który może być suwerenny, bo jesteśmy jedynym krajem, które ma swoje nośniki energetyczne, bo mamy zarówno węgiel brunatny, jak i węgiel kamienny. Mamy tam trochę tego gazu. I generalnie rzecz biorąc, dopóki nie wybudujemy energetyki atomowej, a to w wersji optymistycznej może stanie się za lat 15, powinniśmy korzystać z własnych surowców, a nie je niszczyć. No, generalnie rzecz biorąc, mamy w tej chwili mimo jednej wojny, drugiej wojny, do czynienia z sytuacją totalnie niebezpieczną, abstrakcyjną. Ja to oceniam, że mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym. Bo niech pan zauważy, panie redaktorze, że generalnie rzecz biorąc, nasze największe czempiony energetyczne od Polskiej Grupy Energetycznej poczynając, na Tauronie kończąc, wszyscy robią potężne inwestycje i gazyfikują nam energetykę. Przypomnę, że miało być inaczej, że paliwem przejściowym, dopóki nie wybudujemy energetyki atomowej, miał być właśnie nasz rodzimy węgiel. Stawiamy bloki gazowe, które po pierwsze, do których po pierwsze nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszego gazu, bo go po prostu nie mamy. Nawet jak korzystamy z Baltic Pipe, to też nam nie starczy na potrzeby bloków gazowych. No i uzależniamy się energetycznie znowu od obcego nośnika energetycznego, bo okej, to fajnie, że Amerykanie dostarczają nam w tej chwili gaz skroplony przez nasze porty w Świnoujściu i za chwilę być może port w Gdańsku, ale Amerykanie, umówmy się, nie są dobrymi wujkami i tego gazu za darmo dostarczać nam nie będą. A cena gazu jest coraz wyższa i raczej żaden analityk nie przewiduje tego, że przez najbliższe lata zbliży się do poziomu sprzed pandemii chociażby, czyli sprzed roku 2020, i tym samym ci, którzy robią takie inwestycje, ci, którzy stawiają na gaz jako paliwo przejściowe do polskiej energetyki, skazują nas na drogą energię.
0: A w tym samym czasie JSW ma coraz większe kłopoty finansowe, w tym czasie Bogdanka ma kłopoty finansowe, w tym czasie coś niedobrego się dzieje w kopalni Silesia, w tym czasie właściwie nasze zdolności wydobywcze mogą ulec całkowitej destrukcji.
1: No, to niestety jest prawda. Wie pan, to co dzieje się na Silesii, to jest bandyterka i to wymagałoby zupełnie odrębnej audycji na kilkadziesiąt minut. Natomiast kwestia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to tak naprawdę jest taki dobitny przykład na to, jak mieli przyjść doskonali, apolityczni menadżerowie do zarządzania spółkami Skarbu Państwa. I ci doskonali, apolityczni menadżerowie od 2024 roku, jak przejęli władzę, no to doprowadzili do takiej sytuacji, że spółka, która miała na kontach, o ile się nie mylę, ponad 7 miliardów złotych, rozpieprzyła te pieniądze, nie wiadomo na co, nie wiadomo gdzie, w przeciągu półtorej roku. No i ci apolityczni menadżerowie są po prostu niedołęgami gospodarczymi i doprowadzili JSW do takiej sytuacji. Czy w tej chwili uda się ją uratować? Jest bardzo trudno. Jak pewnie radiosłuchacze wiedzą, ludzie zacisnęli pasa, ale na razie zaciskanie pasa przed ludzi, czyli patrz, oddanie swoich wynagrodzeń, jest póki co jedynym namacalnym elementem procesu ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No bo tak, mamy słynną ustawę górniczą, która miała pozwalać ludziom z JSW na odejścia na osłony socjalne, ale póki co jeszcze nie odchodzą. Mieliśmy mieć różnego typu pomoc w formie pożyczek niestety dla tej spółki. Jest tam jakiś cień nadziei, że te pożyczki między innymi przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu zostaną udzielone, bo nastąpiła nowelizacja ustawy o tejże agencji, ale to i tak długofalowo nie pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyjść z kryzysu, bo i tak brakuje na normalne funkcjonowanie, na utrzymanie płynności finansowej jeszcze około 4 miliardów złotych.
0: Miejmy nadzieję, że ta spółka nie upadnie podobnie i los nie będzie i podobny jak fabryki kotłów w Raciborzu, która już rozumiem kotłów nie produkuje, a te kotły byłyby istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego i to już inna sprawa. Jaka jest siła Solidarności? Ilu będzie tutaj, jak wielkie będzie to zgromadzenie?
1: Znaczy nie chcę odpowiadać w ramach starego dowcipu kabaretu tutaj, zależy dla kogo ten wywiad, panie redaktorze. Okaże się jutro, ja nie chcę tutaj gdybać, ja nie chcę tutaj deklarować. Wiemy, że nie tylko Solidarność będzie protestować, bo chociażby w kontekście związków zawodowych działających na Śląsku, u nas tak zawsze było, jak pan pamięta, że bez względu na sympatie polityczne wszystkie związki zawodowe łączyły się wokół wspólnego celu i jutro ze Śląska jedzie nie tylko Solidarność, ale jedzie też Związek Zawodowy Górników w Polsce, jedzie Solidarność 80, jedzie Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80, Związek Pracowników Dołowych. Także nas tam będzie ładna sumka. Myślę, że koło dychy się zakręcimy w sumie ze Śląska. No jak pan policzy sobie jeszcze plus innych 15 województw, jak nawet by tam było po 3-4 tysiące, no to czy nawet 5, to suma nie będzie słaba, jeśli chodzi o reprezentację związkową. Natomiast zobaczymy, ile będzie innych stowarzyszeń, innych ludzi, którzy są wkurzeni na politykę klimatyczną, którzy czują na co dzień, jak rosną ich koszty utrzymania, którzy czują na co dzień, jak w ich przedsiębiorstwach jest coraz gorzej. Tak jak mówię, nie chcę deklarować, nie chcę mówić, że bez kozery powiem 100 tysięcy albo 200 tysięcy, okaże się jutro.
0: Wszystko będziemy obserwować z naszego balkonu przy krakowskim przedmieściu 79. Panie przewodniczący, oczywiście zapraszamy do naszego studia.
1: Jak się da, to będę.
0: Jak się da, to będzie. Pan Dominik Kolosz, przewodniczący Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Poranek 8.56 powoli, bardzo powoli kończymy poranek. Może zakończymy jakąś piosenką, ale najpierw informacje z naszego Patronite'a. 96 wpłat, 12 dni do końca zbiórki, 10 483 zł. Za wszystkie wpłaty dziękujemy, ale też apeluję o mobilizację. Zmobilizujmy się z prawa urodzin 17, urodzin Radia Wnet. Niech będzie radosnym momentem, bo w historii Radia Wnet to jest radosny moment. Podziękujemy za te 17 lat w Kościele Świętej Anny o godzinie 10 w sobotę 30 czerwca, ale też zachęcam Państwa do tego, żeby na stałe sobie wpisać Radio Wnet jako to miejsce, w którym się dzieje, miejsce wolności, miejsce, w którym dbamy o to, żeby to wolne słowo w wolnej Polsce istniało, więc może warto zmobilizować się i taki trwały abonament Radiów Net płacić. Nie wiem, czy to jest ładna nazwa, abonament. Jeszcze przerzucam tak nerwowo gazety, nerwowo, dlatego, że takie proszenie i takie to tak, bym powiedział, to nie jest dla mnie bardzo taka prosta sprawa. No to patrzę na Rzeczpospolitą i co z tego, że na nią popatrzę. To nie będę na nią patrzył. Jest godzina 8.58. Życzę Państwu bardzo miłego dnia. Za chwilę wiadomości, a po wiadomościach najprawdopodobniej Hanna Tracz jeszcze z Włoch, z Italii. A może tak, a może nie. Kto wie. Posłuchamy, zobaczymy.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Miasteczko gniewu otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Nowy premier Węgier, Peter Modzior, dzisiaj złoży wizytę w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja Związku Zawodowego Solidarność. Ma wyrazić poparcie dla inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Prezydent Karol Nawrocki złożył w

0: tak też będzie jutro.
1: Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym. Dzisiaj Europejski Order Zasługi odbiorą między innymi były prezydent Polski Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. To nowe, pierwsze w historii odznaczenie za działania na rzecz integracji europejskiej i obrony europejskich wartości. Europa niczego się nie nauczyła, komentuje w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
2: Tak, dokładnie ta sama Angela Merkel, która robiła reset z Rosją, budowała rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a na odchodne zaprosiła setki tysięcy, miliony nielegalnych imigrantów do Europy. To ona odpowiada za większość problemów Europy, z którą dzisiaj Unia Europejska i wszyscy Europejczycy się mierzą, a teraz dostaje za to medal. To pokazuje, że Unia Europejska, unijni urzędnicy, cały establishment nie wyciągnął żadnych wniosków z tego, co wydarzyło się w ostatnich latach.
1: Ceremonia rozpocznie się o godzinie 11.30 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób, w tym dwóch Polaków. Będziemy protestować do końca rządów Donalda Tuska w tym lub innym miejscu, powiedział w poranku Radia Wnet Paweł Kryszczak, działacz Ruchu Obrony Granic.
3: Dzisiaj nocowało około 50 osób w miasteczku, natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby miasta stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na teren naszego protestu. W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Będziemy, tak jak mówią, chcieli to z kwestią rozwiązać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu.
1: Tak zwane miasteczko gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Premier Węgier Peter Modzior dzisiaj odwiedzi Polskę. Zacznie wizytę od Krakowa, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Będzie towarzyszyć mu 7 ministrów. To był sport, a to była polityka, a za chwilę sport.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, czasami polityka miesza się ze sportem, ale sport też oczywiście żyje swoimi sprawami, no i na przykład takimi, że piłkarze Arki Gdynia spadli z naszej ekstraklasy i to w bardzo dramatycznych okolicznościach. Arka grała u siebie ze zdegradowaną już Termaliką, nie mogła przegrać, żeby jeszcze w ostatniej kolejce marzyć o tym, by się utrzymać, no i na kwadrans przed końcem, kiedy było 2-2, Arka rzeczywiście miała zmasowane ataki w stronę bramki klubu z Niecieczy. Ci jednak urwali się raz w 93 minucie, a dokładnie Iwan Durdow strzelił zwycięską bramkę dla klubu Brookbet Termalika Nieciecza, czym tak naprawdę ekipa spod Tarnowa pociągnęła ze sobą do pierwszej ligi Arkę Gdynia. A po meczu trener Marcin Brosz powiedział, też przypomniał taką sytuację, że rok temu to Arka i Termalika cieszyły się z awansu, no ale życie potrafi być przewrotne. Posłuchajmy trenera Termaliki.
6: Sport uczy, wie pan, ogromnej pokory i na pewno uczucie, które już prędzej, bo które towarzyszy nam od pewnego czasu, taki smutek, że no szkoda. Nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuję cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bo tak jak pan powiedział, bardzo blisko jest od siebie euforia, radość. A z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiem jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie, bo ten rok dla mojego klubu pokazał, że naprawdę jeżeli rozwiniemy się na płaszczyznach pewnych, które widzieliśmy po sobie, czuliśmy, że tutaj musimy być lepsi, jeżeli chcemy grać w ekstraklasie, to na pewno my go spożytkujemy. On nam był potrzebny, brutalnie mówiąc. I cała sztuka polega na tym, żeby nie załamywać się, nie poddawać się, bo to w sporcie nie ma miejsca, tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski i zrobić wszystko, żeby znowu po tym smutku wróciła radość.
5: I to powiedział trener Termaliki Marcin Brosz na wczorajszej konferencji prasowej

0: Po meczu z Arką i właśnie degradacji żółto-niebieskich, natomiast poznamy trzeciego spadkowicza w ostatniej kolejce, w najbliższy weekend. Najgorszej sytuacji jest inna drużyna z Trójmiasta, więc Lechia Gdańska, ale zagrożone też są ekipy Widzewa, Piasta i Krakowi. W Polsce mistrzem po raz 10 zostali piłkarze Lecha, w Anglii bardzo bliscy tytułu są gracze Arsenalu. Kanonierzy pokonali Burnley 1-0, gola strzelił Kai Havertz. No i mają teraz 5 punktów przewagi nad Manchesterem City. Jeszcze oczywiście Arsenal gra w finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, więc to może być wyjątkowy sezon właśnie dla Arsenalu Londyn. Tymczasem dochodzi nas informacja według angielskich dziennikarzy Daily Mail m.in., że Pep Guardiola odchodzi z klubu Manchester City tuż po zakończeniu tego sezonu. Po 10 latach Hiszpan rozstaje się właśnie z The Citizens, na koncie 6 mistrzostw Anglii, raz wygrał Ligę Mistrzów, a jego zastępcą ma być Enzo Maresca. Neymar, a więc legendarny brazylijski piłkarz, znalazł się w kadrze Carlo Ancelottiego na Mistrzostwa Świata. Ta kadra została podana dziś w nocy czasu polskiego. Długo były wahania, czy Neymar rzeczywiście pojedzie, czy powinien jechać. Ostatnio nie był powoływany przez Ancelottiego, ale Neymar to taki polski Robert Lewandowski, brazylijski Robert Lewandowski. No więc na ten mundial jedzie, niezależnie od tego, w jakiej jest formie. Pewnie zawsze da z siebie jak najwięcej. Oczywiście jest teraz piłkarzem klubu Santos FC, a także wśród wybrańców Carlo Ancelottiego, wśród tych gwiazd, napastników, znaleźli się Rafinha, Gabriel, Vinicius Junior, Cunha, Endrick. No i to jest cała plejada rzeczywiście zawodników, którzy zagrają w grupie C, a w swojej tejże grupie właśnie także jest Maroko, Haiti, Szkocja. Brazylia zawsze stawiana jest w gronie faworytów. Tymczasem my zostańmy w Ameryce, tyle że z tej południowej przenieśmy się do północnej i Liga NHL, a więc Liga Zawodowa Hokeja na Lodzie, i tam nieprawdopodobny przebieg półfinału konferencji wschodniej. Montreal Canadiens pokonali w 7 decydującym meczu playoff Buffalo Sabres 3-2 po dogrywce, a więc Kanadyjczycy mają wciąż swój jeden jedyny klub właśnie na tym etapie, już w tej finalnej praktycznie w fazie zawodowej Ligi Hokeja NHL. Niesamowity mecz, dogrywka 3-2, na bohaterem bramkarz klubu Montreal Canadiens, Czech Jakub Dobesz, który obronił wszystkie strzały w dogrywce. No, niesamowite emocje. Tymczasem my czekamy na te związane z występem Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwycięzczynia Roland Garros już jest w Paryżu i na oficjalnej stronie właśnie tego turnieju filmik, kiedy to Iga przyjechała do Paryża, wysiada z takiego vana, no i jest podpis mistrzyni już tu jest, a więc widzimy, że Iga cały czas jest rzeczywiście w gronie faworytek. Trudno by było inaczej, czterokrotna zwycięzczyni turnieju w Paryżu, ale przed rokiem przegrała w półfinale z Ariną Sabalenką. Losowanie drabinki nastąpi w czwartek o godzinie 14:00. My będziemy z Igą za każdym razem, kiedy tylko będzie wychodziła na kort. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: to promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
4: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
3: Czas na motorsport.
4: Najszybsza audycja w Polsce.
3: Zapraszają
4: Piotr Nałęcz
3: i Kamil Kowalik.
4: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
6: Studio Casino.
7: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 9.13, 19 maja. Witam się z Państwem z Casino i to już ostatni raz z Casino się z Państwem witam, a przynajmniej ostatni raz w trakcie tej wyprawy. Mam nadzieję, że nie ostatni raz w ogóle, bo Casino pięknym miejscem jest i o tym jeszcze będę Państwu, mam nadzieję, dziś trochę opowiadała, chociaż dziś przede wszystkim skupimy się na tym, co stało się wczoraj. Wczoraj odbyły się 82. obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino, czy raczej obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Przyjechał prezydent Karol Nawrocki, przyjechali różni dygnitarze. Uroczystość rozpoczęła się piękną mszą na cmentarzu. Później miały miejsce właśnie wystąpienia prezydenta, ministra, różnych dygnitarzy, ale co było wyjątkowe, wczoraj występowały też rodziny tych żołnierzy, którzy spoczywają na cmentarzu polskim na Monte Cassino. Przybliżali historię swoich rodzin, ale także dzielili się wspomnieniami dotyczącymi tego, kim byli ci żołnierze, którzy właśnie spoczywają na polskim cmentarzu. Wszystko było w pięknej oprawie muzycznej, chóru, orkiestry, bardzo dużo młodzieży z harcerstwa i tak, w zasadzie uroczystości trwały do godziny 20 i ja teraz Państwu zaproponuję, żebyśmy się przenieśli właśnie na polski cmentarz na Monte Cassino. Taki skrót z tego, jak ta atmosfera wyglądała, jakie pieśni można było usłyszeć to właśnie teraz.

którzy braliście udział w walkach o wolność naszą i waszą. W kampanii włoskiej w 1944 i 1945 roku. Stańcie do apelu. Wzywam legendarnych Karpatczyków, żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, zdobywców słynnego Hannibala, Massa Albaneta, Gardzieli oraz wzgórza klasztornego. Stańcie do apelu!

0: Honorowej! Podwój! Zerwą! Zerwą!
1: I tak wyglądały wczoraj w skrócie te uroczystości. Można było się wzruszyć, można było przeżywać, bo to w pięknym miejscu wydarzenie miało miejsce. Usłyszeli Państwo fragment apelu poległych, usłyszeli Państwo też hejnał mariacki, który, przypomnę, był odgrywany właśnie w 1944 roku, po tym jak Polacy zatknęli biało-czerwoną flagę na wzgórzu klasztornym. I co smutne, w zasadzie już tych weteranów tamtych walk w zasadzie nie ma. Dwóch było wczoraj obecnych. Była też obecna córka generała Władysława Andersa, ale zanim te uroczystości miały miejsce, to ja miałam przyjemność porozmawiać z bliskimi właśnie tych żołnierzy, którzy spoczywają na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Tych rozmów nagrałam co najmniej kilka. Wszystkich nie zdążymy dziś posłuchać, ale na pewno ukażą się one w późniejszym czasie na antenie Radia Wnet i też na stronie wnet.fm w zakładce podcasty Studio Casino, ale to zaczniemy jedną taką rozmową z panią Hildegardą Chudym, której bliski spoczywa właśnie na polskim cmentarzu na Monte Cassino, a nazywał się Wilhelm Kubisz.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: Dlaczego jest dziś pani w kasino?
3: Przyjechałam tu z moją córką, jako moją opiekunką, dlatego że chcemy uczestniczyć w 82. rocznicy upamiętnienia w bitwie pod Monte Cassino, gdzie niestety zginął mój wuj, brat mojego taty, i jak widziałyśmy tablicę, to już się wzruszałam. Bo dla mnie jest to takie trudne. I mówię do córki, żałuję, że nie widzi tego mój tata, bo w tych latach, jak po wojnie krótko, bardzo długo nie powiadomo, gdzie jest pochowany jego brata. Pamiętam płaczącą babcię. Dopiero w 1994 roku mój tata wziął udział właśnie w 50. rocznicy, jak uroczystości były pod Monte Cassino, był pierwszy raz na grobie. I to było takie przeżycie dla naszej rodziny całe.
1: Jak wuj się nazywał?
3: Wilhelm Kubisz. Tak potocznie wieluś go nazywali. I był taki naprawdę odpowiedzialny. Jako najstarszy syn w domu, mieszkali na wsi. Więc ach, po perypatiach rodziny zmarł mój ojciec bardzo wcześnie, więc przejął jakby dowodzenie w rodzinie. No i potem wybuchła wojna, więc jak większość, my ze Śląska Cieszyńskiego pochodzimy, więc jak większość młodych chłopców na Śląsku Cieszyńskim byli wciągnięci do armii niemieckiej i po całym tym szlaku Rosja, Bliski Wschód, trafił do armii Władysława Andersa, do drugiego korpusu, i zginął 12 maja, pierwszy dzień ataku na klasztor na wzgórze Monte Cassino.
1: Czyli tutaj na polskim cmentarzu spoczywa?
3: Spoczywany, tak, ze swoimi towarzyszami na cmentarzu.
1: Ile miał lat?
3: 24. Nie zdążył założyć rodziny, nie zdążył spełnić marzeń swojego życia.
1: A pani tato, jak te historie znał? Jakie są losy pani taty, te wojenne?
3: No mój tato na szczęście przeżył wojnę w związku z tym, że ja jestem, się urodziłam, ale był jego życiorys w zasadzie zupełnie podobny właśnie. Też wojsko niemieckie, potem Rosja, zupełnie też tak w zasadzie był, ale nie walczył pod Monte Cassino. Wrócił z Anglii potem szczęśliwie do domu i założył rodzinę. No i tyle chyba o nim. No, też właśnie te wspomnienia, no właśnie te ich wspomnienia. Tato jako młodszy brat właśnie tego Wilusia wspominał jako takiego opiekuńczego brata, mimo iż byli takimi naprawdę dziećmi, nawet nie młodzieżą, nie nastolatkami.
1: Czyli gdzieś ten szlak wspólnie przeszli, tylko rozumiem, że tato został już w Wielkiej Brytanii, a wuj tutaj został wysłany.
3: Tutaj został wysłany i tu zginął.
1: Jak tato opowiadał o tych wydarzeniach, o tym szlaku, o tych czasach wojennych?
3: Tato opowiadał, ale powiem, że ja byłam dzieckiem i tak jak rozmawiamy z rodzeństwem, żałujemy, że nie nagrywaliśmy tego, czy nie wiem, w tych czasach to nawet nie było możliwe, bo teraz jak było nas pięcioro rodzeństwa i często wracaliśmy do tego przy takich rodzinnych spotkaniach, bo bardzo blisko ze sobą żyjemy i do tej pory, że żałujemy, że gdzieś jakieś te wiadomości się porozmywały. No, było ciężko. Pamiętam taki epizod w jakimś momencie. No głód po prostu, cierpiał bardzo i nawet się wyrażał, tak myślał, czy jeszcze będzie w jego życiu taki moment, że będzie najedzony, nie będzie czuł po prostu takiego głodu, takiego pragnienia, więc w jakichś tych bardzo trudnych sytuacjach się znajdowali tata i poza tym wszyscy chyba uczestniczy tych wydarzeń.
1: Czy pani jest po raz pierwszy tutaj, czy już miała pani okazję tu być?
3: Ja jestem po raz pierwszy, właśnie jak mówiłam, dopiero tato w 94 roku też był i cały czas była taka naprawdę, byliśmy wzruszeni, że nie wiemy, gdzie jest pochowany namacalnie, żeby móc to widzieć. Chociaż kilka lat po wojnie, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, ktoś był tutaj, nawet nie ze znajomych, ale znalazł grób wujka Wilhelma Kubisza i poprzez parafię prawdopodobnie zostało to wysłane do nas, do Drogomyśla i babcia dostała to zdjęcie. Więc to już było, że było wiadomo, że jest grób, że miejsce pochówku. No i w 1994 roku tato właśnie był na tych obchodach i na tym grobie też mamy zdjęcia i to też takie było przykre, smutne, ale widzieliśmy.
1: A zachowało się jakieś zdjęcie wuja?
3: Tak, ale to tak w albumie takim rodzinnym są zdjęcia właśnie. Tak, że był zupełnie do taty podobny, jak tak patrzymy, to ja rozpoznaję, ale jak tak patrzy ktoś, to tak jakby bliźniakami byli, ale była 4 lata różnicy. Także są takie jakieś, naprawdę zamieszczył czasu, bo to były lata 20 któreś, więc tam przed domem na przykład, przy jakichś pracach są pamiątki rodzinne, zdjęcia jakie są.
1: Czy jeszcze może pani raz powiedzieć, gdzie wuj się urodził?
3: Śląsk Cieszyński, Drogomyśl dokładnie.
1: Czym dla pani jest Monte Cassino?
3: Miejscem takim naprawdę, nie wiem jak to nazwać, wzruszeń, o. Miejsce wzruszeń, bo jak mówię, stałyśmy z córką i popłakałyśmy się, widząc tablicę. To imię, nazwisko, to służę. Tak jest to ważne wydarzenie dla mnie.
1: Czyli dzisiaj po raz pierwszy będzie pani na polskim cmentarzu.
3: Tak, po raz pierwszy.
1: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: A jest jeszcze córka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czy pani tak jak mama przeżywa dzisiejszy dzień?
4: Tak, oczywiście jest to dla nas bardzo wyjątkowa, wzruszająca chwila, że możemy być tutaj i widzieć na własne oczy i mieć takie potwierdzenie, że faktycznie to się wydarzyło i ta historia wujka kończy się tutaj właśnie pod Monte Cassino.
1: dla pani jest już pani kolejnym pokoleniem. Co w ogóle znaczy to miejsce? Jak to jest tutaj być, biorąc pod uwagę, że bezpośrednio panią ta historia dotyka, bo to nie jest historia o jakichś żołnierzach, tylko to był pani przodek, pani rodzina.
4: Tak. Tak, no jest to naprawdę szczególna chwila, być w miejscu, gdzie moi przodkowie, w których we mnie płynie ich krew, prawda, więc jestem dumna z jednej strony, że walczyli w polskich szeregach, że poświęcili swoje życie tutaj, ale nie byłoby mnie tutaj, gdyby wuj nie zginął, prawda, więc też taka wzruszająca, ale przykra chwila, bo nie miałam okazji już go poznać. Mogę tylko uczcić jego pamięć i oddać mu hołd na jego grobie na cmentarzu.
1: To jeszcze zapytam, czy dziadka pani miała okazję znać?
4: Tak, tak. Dziadka miałam okazję znać, więc żałujemy bardzo, że on nie doczekał tej chwili, kiedy my tu jesteśmy, prawda? No było dla niego wyjątkowym wydarzeniem, że mógł stanąć nad grobem swojego brata w 50. rocznicę. I tak dziadka przez długi czas miałam.
1: A dziadek opowiadał jakieś historie wojennych czasów?
4: Dziadek opowiadał oczywiście, że dla tych ludzi powrót do tych czasów jest też trudny, bo wiązało się to z wieloma przykrymi doświadczeniami, ale takie wyrywkowe historie, tak, wiem, że był ranny, wiem, że był transportowany do Anglii, bardzo żałował, że właśnie tam nie został, ale wrócił do Polski i założył rodzinę, był mieszkańcem Drogomyśla do końca.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: I to była rozmowa z panią Hildegardą Chudy i jej córką o ich członku rodziny Wilhelmie Kubiszu i faktycznie wczoraj po raz pierwszy panie były na polskim cmentarzu na Monte Cassino i zresztą pani Hildegarda Chudy też tam przed zgromadzonym tłumem, tak jak kilku członków rodziny tych spoczywających na Monte Cassino przemawiała. To my teraz posłuchamy utworu poświęconego Karpackiej Brygadzie, bo jak Państwo zapewne już bardzo dobrze wiedzą i pamiętają, nad polskim cmentarzem góruje obelisk 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593. A żołnierze samodzielnej brygady Strzelców Karpackich, czyli Szczury Tobruku, tak nazywani, weszli w skład sformowanej w 1942 roku 3. Dywizji Strzelców Karpackich i w kampanii włoskiej walczyli w składzie 2. Korpusu polskiego generała Władysława Andersa i zapisali się w historii właśnie też jako zdobywcy klasztoru na Monte Cassino w maju 1944 roku. A ta pieśń, Karpacka Brygada, którą zaraz Państwo usłyszą, została stworzona przez Mariana Chemara, który po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Rumunii, później podążył szlakiem do Francji, a następnie wszedł w skład samodzielnej brygady strzelców karpackich, z którą ruszył na front północnoafrykański i tam brał udział w obronie Tobruku, gdzie po raz kolejny dał się poznać jako bardzo zdolny artysta, bo to właśnie w Afryce w roku 1941 stworzył utwór Karpacka Brygada, do którego napisał zarówno słowa, jak i melodię. A na tym obelisku słowa, które zresztą wczoraj były w przemówieniu cytowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, za naszą i waszą wolność. My, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce Polsce.

0: I często też tak jest z tymi historiami rodzinnymi, że często ci bliscy tutaj są po raz pierwszy. To też jest rozmowa na stronie Wnet FM z panem Pietro Rogacieniem, który Izbę Pamięci przy Polskim Cmentarzu założył, który opowiadał, że w latach 60., 70. na tych uroczystościach obchodów było kilkanaście może osób. Nikt tutaj nie mógł przyjechać. Ci ludzie z Polski nie mogli wyjechać. Często ci najbliżsi nie mieli nigdy okazji pożegnać swoich bliskich tutaj na polskim cmentarzu. No i robią to dopiero ich dzieci, ich wnuki. To teraz posłuchamy rozmowy z panią Alicją Tracz, która opowiedziała o swoim bliskim, który również spoczywa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: Dlaczego jest pani w kasino? Dzisiaj jest 18 maja.
2: Dlatego, że jest to dzień, rocznica, 82. rocznica bitwy pod Monte Cassino, ale dla mnie osobiście jest to dzień śmierci członka mojej rodziny, brata mojej babci, majora Żychonia, Jana Henryka Żychonia.
0: 18 maja zginął?
2: Został ranny 17 maja, a 18 maja zginął. Poprowadził atak żołnierzy na Monte Cassino, który został opisany przez Melchiora Wańkowicza ze słowami takimi: zagrzewał żołnierzy do walki, jeszcze Polska nie zginęła, i został ranny. A gdy trafił do szpitala, zostało to udokumentowane, prosił lekarzy, żeby nie ratowali jego, ale ratowali innych.
0: Jaka jest historia majora Żychonia i w jakiej relacji on jest do pani?
2: Major Żychoń był oficerem wywiadu, jednym z najlepszych. Był twórcą słynnej akcji Wózek. Ale dla nas przede wszystkim...
0: Czym była słynna akcja Wózek?
2: Było to przejmowanie poczty niemieckiej w drodze do Królewca na terytorium Rzeczpospolitej. I tam zbierał materiały dotyczące działalności wojsk niemieckich. A relacja w stosunku do mnie, do naszej rodziny, major był bratem mojej babci, ojcem chrzestnym mojego taty.
0: Jak znalazł się tutaj, w kasino?
2: Na własną prośbę został oddelegowany z Londynu na linię frontu, by walczyć o Polskę, o te ideały, którym zawsze był chyba, na pewno był wierny. I tutaj chciał wziąć udział w walkach o Polskę.
0: Jak pani tę historię odkrywała? Czy to jest tak, że w domu ktoś opowiadał o majorze, czy to jest dopiero jakaś wiedza, którą pani zaczęła już w tym wieku dojrzałym zdobywać?
2: No, to jest trudna historia, dlatego że generalnie moi dziadkowie niewiele mówili o czasach wojny, okupacji. Wiedziałam, że major był bratem babci i że był wysokiej rangi oficerem, ale tą wiedzę taką bardziej szczegółową o jego działalności zaczęłam gromadzić już w czasach, kiedy byłam osobą dorosłą, ale wiele osób innych, niezwiązanych z rodziną, kultywowało pamięć majora i gromadziło te dokumenty dotyczące jego działalności jako zawodowego żołnierza, bo przecież brał udział w Legionach Piłsudskiego, był powstańcem śląskim, brał udział w obronie Lwowa. Jego życiorys wystarcza na wiele scenariuszy.
0: Tutaj spoczywa, rozumiem, na polskim cmentarzu.
2: Tak, spoczywa pośród żołnierzami, którzy walczyli, razem z żołnierzami, którzy walczyli i zginęli pod Monte Cassino.
0: Miał jakąś rodzinę?
2: Major Żychoń umarł bezpotomnie, miał żonę i miał trzy siostry, które wszystkie przeżyły okupację i zostały w Polsce.
0: Jakie były losy żony?
2: Żona majora nie wróciła nigdy, z tego co wiem, do Polski. Zmarła na emigracji w Londynie.
0: Jest też w relacji do pani szczególnie, bo był ojcem chrzestnym pani ojca.
2: Tak, i muszę powiedzieć, gdy patrzę na zdjęcie mojego taty w mundurze wojskowym i w mundurze majora Żychonia, po prostu widać, że są te same geny. Są bardzo podobni do siebie.
0: Czym jest dla pani Monte Cassino?
2: Oczywiście dumą, ale również smutkiem z powodu poniesionej straty, że wielu młodych ludzi zginęło tutaj i zostały przerwane ich życiorysy, które mogły służyć Polsce jeszcze w inny sposób.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: To była rozmowa z panią Alicją Tracz, której bliskim spoczywa na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Major Jan Henryk Żychoń jest znaną postacią historyczną, zresztą o której kilka książek i prac zostało napisanych, ale też przy grobie majora Żychonia już w trakcie uroczystości spotkaliśmy pewnego pana. Na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Dlaczego pan tutaj dziś się znalazł?
3: Czuwaj, harcmistrz Grzegorz Maciejewski. Przyjechaliśmy z Poznania, 50 harcerek i harcerzy. Musimy przekazywać wiedzę historyczną kolejnemu pokoleniu. Dlatego staramy się opowiadać o osobach, które tutaj spoczywają i o tych, którzy przeżyli te działania wojenne. Dla nas to są bohaterowie, o których trzeba wspominać, uczyć młodzież, bo to oni będą nieśli potem tą wiedzę o tych rzeczach, o tych sprawach, które tutaj się wydarzyły, o tych ludziach, którzy walczyli. To jest rzecz, którą my mamy obowiązek wykonać dla tego młodego pokolenia.
0: Zatrzymał się pan przy nagrobku majora Jana Żychonia. Dlaczego?
3: Zatrzymałem się ze względu na to, że jest to dla mnie wzór. Wielokrotnie oglądałem film Pogranicze w ogniu, sławna akcja Wózek. To jest majstersztyk umiejętności służb specjalnych. Jako były funkcjonariusz muszę powiedzieć, że jest wzorem dla aktualnych funkcjonariuszy takiego działania. Także byleby więcej takich żołnierzy było wśród nas.
0: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo proszę.
0: I wczoraj na polskim cmentarzu wojennym spotkałam również panią Marię Annę Anders.
4: Tydzień temu byliśmy tutaj i rozmawialiśmy. Dzień dobry. A dzisiaj kolejna uroczystość. Znowu się tutaj spotykamy na cmentarzu polskim. Jaki to jest dla pani dzień, 18 maja?
5: Olbrzymia emocja zawsze. Czy ja jestem sama, czy w takim olbrzymim gronie. Jest to dla mnie zawsze bardzo emocjonalne. Nawet jak, właściwie od dziecka. A teraz jak są tutaj grob ojca, mamy, no to jest wybitne, prawda, znaczenie dla mnie.
4: Często pani tutaj przyjeżdżała z ojcem?
5: No nie, bo to były inne czasy. Jak ja byłam małą dziewczynką, to był PRL i ojciec tak nie jeździł specjalnie. Ja tutaj pierwszy raz jak byłam na tym cmentarzu, to byłam ze znajomymi, znaczy jako dziesięcioletnia dziewczynka z przyjaciółmi. I potem następnym razem to już byłam nastolatka z ojcem, była jego ostatnia wizyta w 1939 roku. To sobie pamiętam, że wtedy mówiło się, że on nie powinien wtedy tutaj być, bo mógł umrzeć na tym cmentarzu, był bardzo schorowany. Wtedy on powiedział, jak miał umrzeć, to jest właściwe miejsce dla mnie i dlatego prawdopodobnie jest tutaj pochowany.
4: Nie jest tak, że jest mało osób, mimo że tych osób bezpośrednich, świadków tych wydarzeń, weteranów ubywa, czas mija, ale cmentarz jest pełny.
5: Ja. No i jest coraz tych naszych weteranów, więc niestety coraz mniej. Bardzo jest, no, to jest taka rodzina dla mnie, bo ci, którzy jeszcze żyją, jest tak bardzo mało, to jednak trzeba pamiętać, że oni byli prawie dziećmi podczas wojny. Także on był taki ojciec dla nich. Oni bardzo często o tym mówią. Także ktoś mówi, że ja czuję, że to jest brat. Ja mówię, tak, to jest, ja czuję, że to jest brat, siostra. Tak.
4: Ładne wspomnienia z tych uroczystości.
5: Tak, zawsze. zawsze. Jak można, niech pani spojrzy, tyle osób, życzliwych osób, tyle młodzieży, to dla mnie też jest ważne, bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
5: Uczyć historię, także się cieszę, jak tutaj dla harcerzy, bo ja już tutaj jestem kilka dni, to byłam w różnych miasteczkach, tyle harcerzy, tyle naszych i taki entuzjazm i to, że ludzie chcą zdjęcie za mnie, to nie jest, że to jest ja, to jest dlatego, że jest córka mojego ojca, ja to widzę jako taki sentyment do mojego ojca, to jest bardzo dla mnie wzruszające i bardzo ważne.
4: Bardzo dziękuję.
5: Proszę bardzo.
0: To była rozmowa z panią Marią Anną Anders. To jeszcze chociaż jedną opowieść z tych, które miałam okazję wysłuchać i mam nadzieję, które państwo też jeszcze na antenie Radia Wnet usłyszą. Wczoraj też na polskim cmentarzu rozmawiałam z panem Tadeuszem Gulanowskim, którego ojciec walczył pod Monte Cassino. Na szczęście przeżył wojnę, wrócił do Polski. No i pan Tadeusz Gulanowski po raz pierwszy miał okazję tutaj na Monte Cassino przyjechać i wczoraj rozmawiałam z nim i z jego małżonką, panią Danutą Gulanowską, właśnie o ojcu pana Tadeusza Gulanowskiego.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
4: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Czy mogą się państwo przedstawić?
6: Jerzy Gulanowski.
7: Danuta Gulanowska.
4: Znajdujemy się na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Czy państwo są tutaj po raz pierwszy?
6: Tak, ja jestem po raz pierwszy.
4: A pani?
7: Też, oczywiście po raz pierwszy.
4: Dlaczego tutaj dzisiaj państwo są?
6: Tata wrócił z Anglii, był żołnierzem armii Andersa, został ranny pod Monte Cassino, leczył się na Sycylii. I zatęsknił do Polski. Zatęsknił do Polski, jeszcze skończył seminarium,
7: Gimnazjum
6: Sarnano, później do Anglii pojechał, skończył, zrobił tą maturę i pracował 2 lata. I nie mógł zostać. Pytałem, jak wrócił do Polski, dlaczego tata wrócił do Polski. On mówi, że nie mógł znieść tego, że Anglicy zatrudniali Niemców na stanowiska po fabrykach czy jakichś tam zakładach kierowniczych Niemców i na brygadzistów. I nie mógł tego znieść, żeby mu Niemiec wydawał polecenia. I po prostu.
4: To już są te losy powojenne, ale jeszcze jakby pan mógł opowiedzieć, po pierwsze, jak tato miał na imię.
6: Tata urodził się w Granne, to jest białostockie. Mieszkał w Siemiatyczach i w Hajnówce. Urodził się 1 sierpnia 1925 roku i w 1941 Sowieci wywieźli całą szkołę wraz z wszystkimi uczniami i nauczycielami na Syberię do Archangelska. I tam koło roku żył, ale mówi, że bardzo chciał walczyć o wolność. I dowiedział się, jakaś Rosjanka mu opowiedziała, że formuje się armia Andersa i wstąpił do niej. I z Syberii cały szlak przeszedł przez Afrykę, Iran, Irak, Egipt, Palestyna. Wyszkolili go na radiotelegrafistę i rzucili ich pod Monte Cassino. I w 1944 walczył, tam został ranny. Pisał o nim, o tej jego walce, jak o tysiąca innych, ale o tacie szczególnie, bo on był jednym z najmłodszych żołnierzy.
4: Ile miał lat?
6: Jak walczył, jak go wywieźli, miał 16, czyli 3 lata, to miał 19 lat. I został ranny właśnie tam pod Monte Cassino. Pisał o nim Wańkowicz w książce Monte Cassino, Bitwa pod Monte Cassino. I taki był akapit koalicyjka kapitana Cronkaya. To był jego dowódca, pochodzenia Amerykanin, który czuł, bo to była straszna jatka. Potworna, opowiadał tata, że to wszystko pływało w trzewiach, we krwi, w kale mułów, pływało we flakach żołnierzy. I jego ten kapitan powiedział: Tadek, gdy ja zginę, to ty tą koalicyjkę, to jest taki pas przez całe jakby tułów do paska przypięty, oddaj ojcu. Ale zginął pierwszy. I tata bardzo długo wspominał, że tej koalicyjki nie oddał, bo komuniści, będąc w Polsce, przyjechał w 1948 roku, nigdy mu nie pozwolili wyjechać. Nigdy. Dodatkowo, mimo że był ranny i leczył się swoje rany we Włoszech, włoscy lekarze wydali mu taką lekarską diagnozę, że jest inwalidą trzeciej grupy. Ale towarzysze nie uznali tego do 1977 roku. Tak go po prostu odsyłali. Uważali tych żołnierzy podobnych do łakowców. No, byli dla nich wichrzyciele. Też nie odebrał swojej wojskowej, to się nazywało żołd, takiej zapłaty. A nie mógł odebrać, bo musiał wyjechać. To też mu nie pozwolili. A na konto, gdy przysyłali rząd angielski na polskie konto, to te pieniądze przepadały, nie docierały nigdy. Także tata to bardzo długo w sobie to tak nosił.
4: Opowiadał panu dużo o tych czasach wojennych?
6: Też o żonie też czasami opowiadał.
4: Co pani teść opowiada?
7: Na przykład taką historię, jak przyjechał do Archangielska i był bardzo głodny, sprzedał swoją koszulę za kotleta z psa. I właśnie to pamiętam. No i że jak była bitwa tutaj na Monte Cassino, to tak naprawdę uratowali go koledzy, którzy już nie żyli. Po prostu był przykryty trupami. Także to, no i z takiej jeszcze historii, no ja pamiętam, przychodziły listy z Brazylii, z Kanady, z Australii od kolegów, żołnierzy, taty, no i to też, no widać było, że między tymi żołnierzami jest taka niesamowita więź, przyjaźń. No ale wiem, że tata nigdy nie spotkał się.
6: Do ojca nie zaprosił, choć bardzo chciał i to... Tak to po prostu, no, nigdy się oni nie mogli spotkać. To były nawet takie, że niektórzy żołnierze z armii Andersa pozbawiano obywatelstwa. A jak na przykład żenili się z Włoszkami, a tata tu miał jakąś podobno Włoszkę, ale to też ich pozbawiano obywatelstwa. Opowiadał historię, jak był strażnikiem żywności i tak był wygłodzony z tej Syberii, jak przyjechał, to chyba było w Egipcie, że tak był głodny, że się najadł margaryny. Tak się najadł, że jego kości, nie wiem jaki to jest powód, ale zmiękły, ledwo go dratowali. Opowiadał historię, że no nie lubił Anglików, że Anglicy nie pozwalali Polakom w Anglii wziąć udziału w tej paradzie. I ci jego koledzy i oni spali po parkach, po dworcach, po klatkach.
4: Już po wojnie.
6: Już po wojnie. Ale wojna się zakończyła, przecież oni jeszcze brali udział w walce o Adriatyk, czy tam Adriatyku. Już nie przypominam sobie dokładnie. Lorenzo? Sarno, nie.
4: Loretto.
6: I za to nie dostał odznaczeń. Ale dlaczego nie lubił Anglików? Był świadkiem. Tak nie wierzyłem, jak sam tata mówi. Jerzyczku, nie lubię Anglików, bo Anglicy są niemiejsi winni milionów ofiar i wielkich grabieży, milionów dobytku, czy tam jakichś naturalnych złóż, złota, jak Niemcy. I Anglicy mówią, że mieli tak dużo tych racji żywnościowych, a te racje żywnościowe były w takich pudełeczkach blaszanych, tłoczonych i tam pisało. Kawa, herbata i tam cukier, tabaka. I mówi, tyle tego mieli, mi trudno było uwierzyć. Ale mówi, że wysypowali to na kupę, podpalali. I był świadkiem, że postawili strażnika, nie wiadomo po co. Jakiś mały chłopiec beduiński, dziecko podbiegło, zastrzelił go strażnik i rzucił go w ten ogień. Mi było trudno uwierzyć, z zawodu jestem, zajmuję się, pracuję z ludźmi, lubię zawsze rozmawiać i kiedyś też spotkałem człowieka i pytałem go, czy słyszał taką historię. Mówi, tak, mi też mój tata opowiadał. Pytam się, czy nazwisko podałem. Nie znali się. On też był świadkiem i dlatego no, nie mógł znieść ich takiej buty, takiej wyniosłości, takiej pogardy Polaków. No, został W 1948 pracował w OTL-u, to jest nadleśnictwo, jako główny księgowy. Co tam takiego jeszcze ciekawego było? No,
4: to tragiczne są te historie wojenne.
6: No, dla taty bardzo. Mówię, no, nie dostał tego inwalidy wojennego, choć bardzo cierpiał na bóle pleców, bo tam miał odłamki, co było potwierdzone zdjęciami. No i tak towarzysze łazili za nim, no i tam ciągle mu jakoś utrudniali to życie.
4: A jaki był pana tato jako człowiek, jak go pan pamięta, jakim był człowiekiem?
6: O, był bardzo taki niezależny, skryty, ale jak coś postanowił, to wykonywał, działał. Pilnował bardzo solidnie swojej pracy, z wszystkiego się rozliczał, był głównym księgowym.
4: A jako ojciec?
6: O, no taki był, no był zasadniczy bardzo, nie? Trzymał swoje zasady, nie pozwalał nam nigdy nic od nikogo pożyczać. Żeśmy kiedyś pożyczyli na lody od jakiegoś pana, z tym lodem przyszliśmy lata, to tak nas obsztorcował ostro, żebyśmy nigdy więcej nie brali pieniędzy. Zawsze mówi, że to trzeba zarabiać samemu.
4: A jako teść?
7: To jako mój teść, no to był wspaniałym człowiekiem. Nikt mnie tak nie nazywał jak on. Mówił do mnie Daneczko, więc no, mieliśmy między sobą przyjaźń wielką. Dlatego tutaj jestem, żeby uczcić pamięć ojca, teścia mojego, dziadka moich dzieci, naszych dzieci, więc jestem tutaj z tego też powodu.
6: Przypomniałem sobie historię, jak był świadkiem rozstrzelania Mussoliniego w Mediolanie i jego kochanki na rynku i powieszono tutaj zwłoki za nogi w dół. Takie zdjęcie można chyba w internecie znaleźć, ale rzadko się. I on to zdjęcie miał i przywiózł do domu. No jako dzieci tam podpytywali nauczyciele, no, przynieś, pokaż. I to zdjęcie gdzie przepadło. Mariśmy się tacie powiedzieć, że to przepadło. Miał w sumie 9 medali. I za rany, i walce pod jak taki medal defensywa, no po prostu już nie pamiętam naprawdę. On przed śmiercią te wszystkie swoje medale, a umarł już 30 lat temu, wszystkie swoje medale gdzieś zabrał i gdzieś oddał. Szukam ich w różnych muzeach, po różnych tam instytutach i nie wiemy, co z nimi zrobił. Pisałem do Wielkiej Brytanii, do tego Instytutu Andersa i prosiłem o repliki, ale nie dostaliśmy tych replik.
4: Może jeszcze się znajdą, albo replikę się uda uzyskać, no to jeszcze zapytam tak na gorąco. W zasadzie są tu państwo po raz pierwszy, stoją państwo, kiedyś tu walczył pana tato, pani teść. Jakie to jest uczucie być w takim miejscu?
6: Ja myślę, że wdzięczność, że oni oddali życie i że Polska to cudny kraj i my powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami. Powinniśmy być dumni wszędzie, chodzić z podniesionym czołem i nie pozwolić się nigdy zgnębić nikomu.
4: To jeszcze zapytam na koniec, skąd państwo są?
7: My jesteśmy z Giżycka, z Mazur.
4: A tato gdzie się urodził?
6: Tata urodził się w Grannę. To jest białostockie. I dopiero przed śmiercią, nigdy tata nie znał, między innymi też, że szukam wszystkich śladów związanych z moim tatą, historii, bo jak umierał, to nie znał rodziców. Nie znał rodziców. Myśmy odnaleźliśmy jego metrykę chrztu w kościółku właśnie w Grannę i tam było napisane, że rodzice nieznani i ktoś podał go do chrztu. I nigdy się nie dowiedziałem i bardzo chciałbym, szukam. Przypadkiem tu przyjechałem, ale to zupełnie przypadkiem. Tata pisał bardzo dużo o sobie do Wańkowicza. Myśmy to mówili? Tak?
4: Nie, jeszcze nie.
6: Mówiliśmy. I zawsze miał poczucia, że wiele jego opisów nie umieszcza pan Wańkowicz. I przed śmiercią napisał taką parę takich grubych kartek, pisał drobniutkim drukiem. I tutaj spotkałem panią, polskie małżeństwo przyjechało ze Stanów i okazało się, a szukałem kontaktu do sekretarki pana Wańkowicza, bo ona ostatnio redagowała te te jego teksty. I ona mówi, że ją zna bardzo dobrze i już mam z nią kontakt. Parę zdjęć, ona przyszedł do pani tej Aleksandry Ziółkowska chyba, o ile dobrze pamiętam. I ona powiedziała, że to zobaczy i może coś się dowiem o rodzinie swojej.
4: Czyli wciąż państwo odkrywają.
6: Tak, odkrywamy.
4: Bardzo państwu serdecznie dziękuję za opowieść.
6: Również dziękujemy za taką życzliwą
7: rozmowę. Ja też dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Super.
6: Tam pani...
4: I to była rozmowa z panią Danutą i Jerzym Gulanowskimi, którzy opowiadali o swoim ojcu, który też walczył pod Monte Cassino. Ja muszę kończyć studio Cassino, chociaż wcale nie chcę, bo jeszcze mam wiele rozmów, wiele opowieści, którymi chciałam się z państwem podzielić. Może jeszcze jutro po godzinie 9 uda się to zrobić, ale jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję tutaj być w Cassino przez tydzień, przebywać, poznać to miejsce, słuchać tych historii wszystkich z państwa, którzy byli tak mili i się nimi podzielili, bo to są historie niezwykle wzruszające, piękne, ważne i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich rozmów przed nami. Obraz, który mi się gdzieś w głowie wyłonił, tych ludzi, którzy tutaj 82 lata temu byli i walczyli, jest zupełnie niesamowity, bo to opowieści o ludziach, którzy wcale niekoniecznie z jakichś niesamowitych warunków przedwojennych zachowali się po prostu jak trzeba, mimo jakichś tragicznych naprawdę historii związanych z Sybirem, związanych z tym całym szlakiem nadziei, jak to jest on nazywany. Ci, którzy tutaj dotarli, jeszcze do tego w większości historie o osobach, którzy byli niezwykle wierzący, ale w taki prawdziwy sposób, który dziś już chyba jest niespotykany, odważni, dzielni i po prostu smutek bierze nie tylko w związku z tymi osobami, które tutaj poległy, ale też z tymi, którzy po wojnie nie wrócili do kraju powrócić nie mogli, a ci, którzy wrócili, wcale tam nie czekał ich lepszy los, więc wydaje mi się, że to jest taki nasz obowiązek, żeby o tych osobach pamiętać, przypominać, odwiedzać te groby, no bo skądś się bierzemy, skądś wyszliśmy, skądś pochodzimy. No i można tak podsumować, że piękne mamy w takim razie te korzenie, z których wyrastamy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Życzę państwu pięknego dnia. Do usłyszenia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Mam nadzieję, że Radio Wnet jeszcze do Cassino powróci.
1: Studio Cassino.

Witam Państwa, zaczynamy wiadomości, co w tym wydaniu. Europejskie ordery dla Lecha Wałęsy i Angeli Merkel, jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie, a dzisiaj Peter Modzio.

0: zaprosiła setki tysięcy, miliony nielegalnych imigrantów do Europy. To ona odpowiada za większość problemów Europy, z którą dzisiaj Unia Europejska i CEE i wszyscy Europejczycy się mierzą, a teraz dostaje za to medal. To pokazuje, że Unia Europejska, unijni urzędnicy, cały establishment nie wyciągnął żadnych wniosków z tego, co wydarzyło się w ostatnich latach.
1: Europejski Order Zasługi to nowe, pierwsze w historii odznaczenie za działania na rzecz integracji europejskiej i obrony europejskich wartości. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 11:30 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób, w tym dwóch Polaków. Premier Węgier Peter Modzior dzisiaj odwiedzi Polskę. Zacznie wizytę od Krakowa, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja Związku Zawodowego Solidarność. Ma wyrazić poparcie dla inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Prezydent złożył w maju wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Senat jutro go rozpatrzy. O sprawie mówił w Radiu Wnet Dominik Kolosz z Solidarności.
2: Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytanie, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł. Ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
1: Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod redakcją Radia Wnet. To była armia wygłodzonych ludzi cieni. Bili się o wolną Polskę. Mówił o żołnierzach tak zwanej armii Andersa prezydent Karol Nawrocki w trakcie uroczystości rocznicy bitwy o Monte Cassino.
3: Była to armia niezwykła. Armia, która złożona była z cieni, z ludzi wygłodzonych. Z ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli niewolnikami. Nie przyjechali się tu bić z koszar, ale przyjechali z długiej podróży. Byli tutaj po opuszczeniu NKWD-owskich więzień, przeszli przez Azję Środkową, przez Bliski Wschód, Iran, Irak, Palestynę. Trafili tutaj, by bić się ze swoimi sojusznikami o wolną Europę, i by dotrzeć do wolnej Polski.
1: 82 lata temu, 18 maja 1944 roku, Polacy wygrali bitwę o wzgórze Monte Cassino. Po tygodniu walk żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli ruiny klasztoru benedyktynów. Przez kilka miesięcy był on niezdobytą redutą nazistów. Dzięki polskiemu zwycięstwu otwarta została droga na Rzym. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
9: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
7: To była autopromocja.

17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.

Takie rzeczy wybrał muzycznie, panie i panowie. Wspomnienia z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet i Rok Pański 2015 i pieśń Palec na cynglu. Bowiem uwielbiam takie piosenki, takie nagrania, które nie opisują rzeczywistości wprost, ale trafiają dokładnie w jej nerw. A Palec na cynglu był właśnie takim nagraniem, mrocznym, hipnotycznym, pulsującym. No i pewnym, pełnym napięcia współczesności. Piosenka zespołu WW z udziałem Tomka Organka pochodzi oczywiście z albumu Placówka 44, który został wydany w rzeczonym już roku 2015. Sama płyta była czymś więcej niż muzycznym projektem, bo była opowieścią nie o powstaniu warszawskim, ale bardziej o pamięci o Warszawie i współczesnym niepokoju z tym rytmem smutku baroku. Inspirowana atmosferą powstania warszawskiego łączyła rokową surowość z poczuciem historycznego ciężaru, który nigdy naprawdę nie znika, nigdy nie zniknie z tego miasta. Palec na cynglu brzmiał jako ostrzeżenie, jak kronika czasu, w którym człowiek coraz częściej żyje w gotowości do gniewu, do konfliktu, w pełnej samotności, ale jednocześnie był tym utworem. I był w tym utworze jakiś rodzaj wewnętrznej odwagi. Charakterystyczny puls WW i szorstki głos Tomka Organka tworzyły atmosferę nocnego miasta, które pamięta więcej niż chciałoby powiedzieć. I właśnie wtedy Radio Wnet miało swoją siedzibę w legendarnym gmachu Pasty przy ulicy Zielnej w Warszawie. W budynku symbolu, miejscu, gdzie ściany noszą echo. Do tej pory niosą echo powstania warszawskiego. To tam w sierpniu 1944 roku powstańcy stoczyli jedną z najważniejszych walk o centrum miasta, a zdobycie Pasty było nie tylko militarnym sukcesem, stało się symbolem polskiej determinacji i siły wolnościowego czynu. Monumentalny gmach polskiej akcyjnej spółki telefonicznej, czyli Pasty, górował nad Warszawą niczym twierdza. Niemcy bronili go zaciekle, wiedząc, że kontrola nad łącznością oznacza władzę nad miastem, a powstańcy zdobywali budynek piętro po piętrze, schodek po schodku, w ogniu, dymie i huku wybuchów. A kiedy biało-czerwona flaga zawisła nad oku Pasty, Warszawa uwierzyła, że wolność naprawdę jest możliwa. No i po wielu dekadach w tym samym miejscu, w tych samych murach działało Radio Wnet, mikrofony, rozmowy, reportaże, codzienna praca radiowców, nasza praca. Spotykały się z historią miejsca, które było świadkiem odwagi i ofiary. To miało ogromne znaczenie dla mnie, bo Radio Wnet, podobnie jak powstańcy, też walczy o głos, o swój głos, o możliwość opowiadania świata własnymi słowami. I kiedy późnym wieczorem w studiu puszczałem palec na cynglu, trudno było nie czuć tej szczególnej energii. I nawet kiedy to mówię, to drżę i jestem trochę poddenerwowany, wspominając tamte pejzaże, kiedy za oknami Warszawa świeciła nowoczesnymi reklamami. Telefony już nie dzwoniły, internet się wyłączało, ale kilka pięter nad ulicą nadal trwało to życie. Żywe, analogowe, słuchające ludzi. Może dlatego ten utwór tak mocno pasował do tamtego czasu i do Radia Wnet, bo mówił o napięciu świata, które coraz szybciej zapomina o ciszy, pamięci i skupieniu, a jednocześnie przypominał, że są miejsca, gdzie pamięć trwa dalej jak pasta, powstańcza pasta. I to miejsce było jednym z takich miejsc i Radio Wnet też próbowało nim być.

0: palec na cynglu lub rana w garści, palec na cynglu lub rana w garści, palec na cynglu lub rana w garści, palec na cynglu lub rana w garści.
1: 17 piętro.
2: Odyseja wyborcza.
3: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.14, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. No a dzisiaj będziemy w Odysei zmierzać w kierunku dwóch ważnych wydarzeń w polskiej polityce. Jutro duża manifestacja. Pytanie, czy manifestacja, która coś zmieni, tak jak zmieniła kiedyś manifestacja Obudź się Polską, Polska, jak potem i wpłynęły na wynik wybory, manifestacje organizowane przez Donalda Tuska, tak teraz Solidarność, ale też szereg innych organizacji zbiera manifestację na jutro, a od wczoraj już stoi przed KPRM-em miasteczko Gniewu w Alejach Ujazdowskich w Warszawie również, ale nie tylko o Warszawie będziemy mówić. Drugi proces, który się zbliża, to referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowa i o tym też dzisiaj będziemy mówić w Odysei Wyborczej. Tak, te dwa wydarzenia w tym tygodniu będą kształtować nasze życie polityczne. Zaczynamy Odyseję Wyborczą od rozmowy z Piotrem Semką, dziennikarzem, publicystą, historykiem. Dzień dobry panu.
4: Tygodni do rzeczy.
3: Również. Drogi panie Piotrze, to ale zacznijmy może od mediów. Skoro tak się złożyło, że o mediach się przedstawiliśmy jako dziennikarze, to trochę porozmawiajmy o tym, co się dzieje dookoła telewizji prawicowych i telewizji Republika i telewizji w Polsce 24, różne akcje. No a teraz na główne pytanie jest odpowiedź, jak to się stało, że policja weszła do mieszkania Tomasza Sakiewicza i w jakim stroju był Tomasz Sakiewicz, bo zdaje się, to jest w tej chwili dla rządzących najważniejsze.
4: No, to jest wyraźne przekierowywanie uwagi od samej stylu interwencji oraz zasadności interwencji oraz tego, co władza robi, aby znaleźć osoby, które urządzają takie telefony na kwestię mającą pokazać kogoś, kto padł ofiarą tego. No, tutaj ja należę do pokolenia, które pamięta czasy, kiedy Jerzy Urban snuł rozważania, czy Jerzy Popiełuszko dysponuje mieszkaniem w celu posiadania garsoniery, więc ten styl postubecki bardzo mnie uderza. Co do całej operacji, to wyciągnięcie przez przedstawicieli policji, którzy urządzają sobie jakieś tajemnicze miny pod tytułem mamy nagranie, ale ono ośmieszy Sakiewicza. Sakiewicz zresztą w tej sprawie mówi bardzo wyraźnie, żąda ujawnienia, ponieważ ta sytuacja, w której policja coś ma, ale sypie lepkimi aluzjami, no to wszystko uprawdopodobnia tą tezę, która pojawia się wśród części obrońców Republiki, że ten nalot był wynikiem jakiejś obserwacji i uznania, że sytuacja, która będzie mogła być przedstawiana jako sytuację szefa Republiki in flagranti, sytuacja, w której można przypisać jego asystentce jakieś nieformalne więzi ze swoim pracodawcą. To jest standard białoruski i to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. I podejrzenie, że mogłaby taka sytuacja być, po tych ostatnich enuncjacjach przedstawicieli policji się wzmacnia. To, co w tej sprawie budzi trochę optymizmu, to to, że zasadniczo tylko dwa media, czyli TVN24 i Onet, poszły tym tropem i wymachują. No i oczywiście do akcji ruszył Roman Giertych, pani Pichowicz, ale także, co mnie już bardzo zasmuciło, na przykład pani Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej, która na Twitterze pyta złośliwie Sakiewicza, czy na pewno jest pewny, że chce, aby zostały ujawnione nagrania z tej interwencji. No to pokazuje jeszcze, że jakiejkolwiek solidarności dziennikarskiej nie mam, może być mowy. Nie, żebym był jakimś naiwniakiem, który to wierzy, ale zawsze pamiętam, że zdolność do dziwienia się to jest też zdolność do gotowości zachowywania pewnych standardów i dlatego się dziwię, tak.
3: Jak ta historia dalej będzie się rozgrywać? Co ona mówi o też gotowości tej władzy do działania wobec mediów? Wszyscy sobie od razu przypomnieli akcję w siedzibie tygodnika Wprost.
4: No brutalności i oby to było tylko moje podejrzenie do tego, że dziennikarze są uważnie inwigilowani, że zainteresowanie może wywoływać ich życie prywatne i że wyszukuje się takich elementów, które mogą kompromitować, bo już w czasach opozycji komunistycznej było wiadomo, że sprawy obyczajowe zawsze zostawiają osad kompromitujący dawną osobę. Po prostu ileś osób potem powtarza plotki, część osób lubuje się w takich insynuacjach, część osób lubi na ten temat dywagować i to na pewno uderza kogoś, kto podejmuje działalność opozycyjną, w jego godność, ale jest też ostrzeżeniem dla innych. Jeżeli będziecie robić to, co nie spodoba się władzy, ktoś weźmie pod lupę wasze życie. Dobrze pamiętam, ile takiego typu prowokacje spowodowały rozpad grup opozycyjnych, wzajemny brak zaufania, no wszystkie tego typu działania dezintegracyjne. To takie było w żargonie SB, tak się to doskonale to opisał Marcin Wolski w takiej książce Ciemna Brama. O tym, to jest opowieść o tym, jak że się dzieje na początku lat 70. i na Festiwal Młodzieży Studenckiej w Świnoujściu przyjeżdża taka grupa, która w opinii władz zdradza jakieś skłonności opozycyjne i następuje operacja rozbita tej grupy. To jest doskonale opisane. Mało książka, która nie wzbudziła dużo zainteresowania, jest naprawdę tego warta, jeżeli ktoś chce ten klimacik poznać. No jak? I boję się o tym myśleć, ale podejrzenie, że to mogło być tak zaplanowane, jest coraz dla mnie wyraźniejsze.
3: A wszystko dzieje się w przeddzień dużej manifestacji w Warszawie. W tej chwili SOP barierkami otacza Aleje Ujazdowskie.
4: No właśnie, gdzie jest ta władza, która demontuje barierki, która wreszcie obwieszcza, że już nigdy nie będzie się oddzielać od ludu żadnymi barierami. Pamiętam, czy pan też pamięta pana Hołownię, który tak fotografował się na tle tych barierek i tak składał deklaracje?
3: Nie, oczywiście to pamiętam, jest, ale Szołona Hołowni już nie ma z nami jako ważnego gracza.
4: Ale jak trzeba było, to dokładnie z taką retoryką występował. I ja na przykład nie należę do tego klubu, który teraz uważa Hołownię za anioła wcielonego, którego trzeba chwalić, bo pamiętam, co kiedyś wyczyniał. No ale to Cwiszenrów, przepraszam, zamieniam się w słuch.
3: Chciałem wrócić do samej manifestacji, bo wszystko to dzieje się w przeddzień tej manifestacji. Jakie znaczenie w polityce mają tego typu wydarzenia, jak duże marsze, duże manifestacje?
4: A nie, no to odpowiem zupełnie pragmatycznie. Waga tego marszu będzie zależać od jego frekwencji. Jeżeli to będzie duży marsz, który powstrzyma się od jakichś aktów demolowania, to będzie to sukces Solidarności. Jeżeli przyjedzie średnia, to trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jakie mają plany organizatorzy, no ale myślę, że żeby ta organizacja stała się wydarzeniem politycznym, no przynajmniej powinna zgromadzić od 10 do 20 tysięcy ludzi. No ale zobaczymy. To wiem, że takie rzeczy to jest po prostu często logistyka. A pytanie, ile osób spontanicznie się do tego przyłączy? Widziałem bardzo dużo plakatów na ten temat, więc to będzie też jakiś test na pewno.
3: Jak wspominałem, kiedyś Solidarność robiła marsz Obudź się Polsko. On chyba odniósł swoje znaczenie polityczne.
4: No, zawsze tego typu wydarzenia podwyższają temperaturę polityczną, tym bardziej, że mamy w zasięgu wzroku także referendum w Krakowie. Zresztą z tym referendum w Krakowie jest dosyć ciekawa sprawa, bo opowiadał mi jeden z dziennikarzy, który dobrze zna relacje wewnątrz Platformy, że Donald Tusk miał według tej relacji powiedzieć panu Aleksandrowi Miszalskiemu, że żadnej pomocy nie będzie. Czyli krótko mówiąc, oznacza to, że Donald Tusk ocenia szansę na przegraną Miszalskiego stosunkowo wysoko, bo Miszalskiemu zależało, aby do Krakowa przyjechały właśnie tuzy Platformy, żeby namawiały Krakowian, aby nie głosowali, bo to jest metoda działania Miszalskiego. Ściągnął zresztą do tego działania no już dosyć leciwego lidera grupy pod Budą, pana Andrzeja Sikorowskiego, który stał się twarzą tej kampanii, że nie trzeba iść na referendum. Ale raczej wszyscy, widziałem jakieś badania, że spodziewane jest 60% obecności, czyli to oznacza, że to będzie wypełniało. No a skoro Miszalski poszedł na taką ryzykowną taktykę pod tytułem jeśli mnie popieracie, nie idźcie, no to oznaczać będzie, że jeżeli będzie 60% i rzeczywiście tyle ludzi pójdzie, to będą nowe wybory, a to jest szansa dla wszystkich partii, na czele chyba z Grzegorzem Braunem, który już tam, słyszę, bierze pod uwagę, żeby wystartować na prezydenta Krakowa. Ale pewnie i PiS pewnie wymyśli jakiegoś kandydata. Zobaczymy. No, sondaże, jak wiemy, bywają złudne, więc zobaczymy, ile w niedzielę pójdzie do urn Krakowian. Ja uważam, że jeżeli będzie to pierwszy przypadek odwołania prezydenta z Platformy, no to będzie dla Platformy bardzo poważny problem, bo w dużych miastach dotąd były niezwyciężone. Taki czasami drobiazg, ale pewne rzeczy czasami przebijają się lepiej niż inne. W wypadku Miszalskiego słyszę, że prowadził hostel w lokalu, w którym w czasie wojny była krakowska katownia Gestapo. Więc myślę, że na przykład to bardzo się przebiło, jednak zrobiło wrażenie w przestrzeni publicznej. Coraz bardziej w przestrzeni komputerowej, bo prasa tradycyjna już naprawdę chwieje się na nogach. Ale to też powoduje, że kampanie też są odpowiednio bardziej brutalne i agresywne w kampaniach. Widziałem w obie strony agresywne klipy dotyczące referendum w Krakowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Znaczenie polityczne, zdaniem wielu, będzie bardzo duże.
4: Będzie bardzo duże, bo Donald Tusk i tak słabo stoi w sondażach. Tak naprawdę jego polityczna szansa na przetrwanie jest w całości złożona w tym, że prawica będzie się dzielić. Ale tutaj no, jednak pewne procesy zostały zatrzymane. Dzisiaj widziałem tytuł w Gazecie Wyborczej, czyli gazecie, która raczej nie jest specjalnie życzliwa PiS-owi, że doszło do jakiegoś konsensusu mądrego między Morawieckim a Czarnkiem. Tak samo chyba nadzieje na rozpad Konfederacji też są po stronie platformersów zbyt wygórowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale to nie jest tak, że ta wizja odejścia Morawieckiego się urealnia. Nie, raczej nastąpiło uspokojenie pewne. A Konfederacja, no cóż, ona musi się zastanowić, kto jest jej większym wrogiem, Platforma czy PiS, bo niektóre wypowiedzi pana Mencena sprawiają wrażenie, jakby uważał, że jego misją życiową jest atakowanie PiSu. Ale zobaczymy. Na razie nie chcę chwalić Mencena przed wieczorem. Znaczy nie w sensie PiSu, ale w sensie tego, że myślę w kategoriami, jaka koalicja większościowa może odsunąć Tuska od władzy, bo uważam, że te rządy są dla Polski złe.
3: Skoro się na prawicę zeszło, to jeszcze bym dopytał, no to co napisał we wstępniaku do tygodnika do rzeczy Paweł Lisicki. Wczoraj rozmawiałem z panem redaktorem, który no twierdzi, że jeżeli ktoś mógłby uratować władzę dla Tuska, to jest to raczej grupa Mateusza Morawieckiego. Wiele miałem potem rozmów, wiele także osób, które są bliskie Mateuszowi Morawieckiemu, mówiły, to kompletny odlot, kompletna bzdura, to jest nie dziennikarstwo, tylko spin polityczny, który uprawia redaktor Paweł Lisicki. Jak to jest i kto z tej prawicy może być tym Brutusem, na którego liczy, zdaje się, Donald Tusk, bo z obecnej konstelacji nijak nie wychodzi, żeby z lewicą, z PSL-em miał odbudować swoje rządy w najbliższej kadencji.
4: Ja zawsze bardzo źle reaguję na takie zachowania polityków, którzy we wszystkim widzą spin. Pan Paweł Lisicki ma prawo do swoich poglądów i ma prawo, aby nikt go nie posądzał o to, że jest przekaźnikiem jakiegoś przekazu dnia z jakiejś partii, więc proszę się nie dziwić, że ja na takie insynuacje reaguję bardzo źle. To po pierwsze. Po drugie, prawica oczywiście będzie kuszona przez Donalda Tuska, ale zarówno Sławomir Mencen, który jest posądzany, jak i pan Mateusz Morawiecki mają świadomość, że elektorat na to bardzo źle zareaguje, bo elektorat prawicowy chce odsunięcia Tuska od władzy. I tu dochodzimy do kwestii, jak potoczą się wydarzenia w ciągu okresu kampanii przedwyborczej. Czy partie prawicy będą bardziej zainteresowane w rozdawaniu ciosów między sobą, czy też zachowają pewien umiar i skupią się na odsunięciu Tuska od władzy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie elementy zwyciężą, ale ja będę zawsze zachęcał do tonowania wzajemnych ataków, ponieważ jedynym ich beneficjentem jest Tusk.
3: Który na to liczy, to już na koniec wróćmy do tego samego premiera, który słabnie, to jest tak, bo taką tezę pan postawił.
4: Na pewno cichnie, bo pan premier zawsze błyszczał specyficznym dla siebie humorem w swoich tweetach, a ostatnio tych tweetów jakoś niewiele. Na przykład nie ma nic do powiedzenia w sprawie nieudolności podległej mu policji w poszukiwaniu rzekomego czy prawdziwego autora telefonów, które nękają prawicę. Więc z tego, że Donald Tusk przycichł na Twitterze, to snuję wniosek, że z panem premierem i jego nastrojem chyba coś jest nie tak. No są powody, bo sondaże pokazują, że zadowolenie z rządu nie jest zbyt wysokie.
3: O czym mówił Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, historyk, tygodnik Do Rzeczy. Dziękuję bardzo.
4: Jestem zaszczycony. Dziękuję. Do widzenia.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę do Odysei Wyborczej wrócimy.

0: Autopromocja.
1: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.

0: to promocja.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
2: Au, au, przestań, przestań.
0: Dotarło?
2: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
3: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Już się przypominamy także, że wielkimi krokami zbliżają się urodziny, 17 urodziny Radia Wnet. Z tego tytułu chociażby są na audycji 17 pięter. Przygotowujemy się do tego dnia, to już za chwilę, ale też przygotowujemy się do tego, żeby wskoczyć na kolejne piętro rozwoju Radia Wnet. Nowa konsola to jest coś, co chcielibyśmy sobie wszyscy razem sprezentować na 17 urodziny. Jest taka możliwość poprzez portal patonet.pl/radiownet. Tam możecie Państwo włączyć się w zbiórkę, w to, żeby na 17 urodziny pojawiła się możliwość postawienia studia Radia Wnet na nowym poziomie. Pojawiła się możliwość także tworzenia bardziej profesjonalnych, pod tym względem technicznym oczywiście, audycji wideo. Wszystko jest możliwe. Kiedy ma się 17 lat, to każde marzenie da się zrealizować. Więc my liczymy, że i nasze marzenie razem z Państwem zrealizujemy. 17 urodziny Radia Wnet już tuż za progiem. A więc warto wejść na stronę patronite.pl/radiownet i w ramach, z innymi patronami, w ramach akcji świętować z nami 17 urodziny, a my będziemy patrzeć, jak mniej więcej w tym samym czasie świętować będzie Kraków, świętować będzie demokrację bezpośrednią. Teraz naszym gościem Tomasz Synowiec, analityk, politolog, Klub Jagielloński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i Kraków się szykuje, bo to już całkiem niedużo już czasu do najbliższej niedzieli. Wtedy będzie referendum. Ostatnie dni zostały, żeby przekonać albo do pójścia na referendum, albo do tego, żeby zostać w domu. Jak wygląda strategia tych, którzy chcą odwołania Aleksandra Miszalskiego, a jak zwolenników obecnego prezydenta?
2: Tak naprawdę to już pozycje dawno są zajęte i tylko kontynuowane. To znaczy zwolennicy referendum, zwolennicy odwołania prezydenta Miszalskiego przypominają wszystkie grzechy, wszystkie zarzuty, jakie wobec niego mają. Oczywiście ze strefą czystego transportu, podwyżką cen komunikacji, ze stylem oraz z bardzo dużym ich zdaniem kolesiostwem. No a po drugiej stronie mamy zarzuty, że to referendum jest polityczne, jakby to w ogóle był zarzut. I mamy też podnoszone takie straszenie, zwłaszcza przez profile, które niedawno opisywał Demagog, takie jak Sok z Buraka, które prowadzą kampanię hejterską i straszą, że głosowanie za odwołaniem prezydenta Miszalskiego to jest oddawanie miasta w ręce skrajnej prawicy.
1: Czyli tutaj widać, że duża polityka ze strony tych, którzy chcą obronić Aleksandra Miszalskiego, jest wprowadzona.
2: Jest wprowadzona, chociaż oczywiście po drugiej stronie duża polityka również się w pewnym stopniu pojawia. I ogólnokrajowi gracze oczywiście w dużym mieście, jakim jest Kraków, również chętnie zabierają głos. No i to jest tak naprawdę normalne, naturalne, że jeżeli mamy miasto wojewódzkie, jedno z największych miast w Polsce, no to też politycy ogólnokrajowi takim referendum w jakimś stopniu będą się interesowali. Chociaż można powiedzieć, że takiego bezpośrednio zaangażowania po obu stronach aż tak bardzo nie mieliśmy. Pani Donald Tusk nie przyjechał, nie wsparł bezpośrednio Aleksandra Miszalskiego. Tutaj pytanie, czy dlatego, że uważa, że przegrałby, czy dlatego, że uważa, żeby zaszkodził. No ale też po drugiej stronie nie było takich polityków z pierwszych stron gazet, których kojarzymy na co dzień z Sejmu, którzy by bezpośrednio się angażowali. No to wynika być może też po części z tego, że komitet referendalny jednak nie jest bezpośrednio związany z żadnymi głównymi siłami politycznymi. One jedynie się podłączyły pod ten komitet, który miał charakter taki, powiedziałbym, trochę obywatelski, trochę zbierający ludzi z różnych środowisk.
1: Mówiono, że Aleksander Miszalski chciał mieć pomoc centrali partii, żeby przyjechała wierchuszka z premierem Tuskiem na czele. To się nie wydarzyło. Donald Tusk spisał Aleksandra Miszalskiego na straty.
2: No jest to jedna z bardziej popularnych teorii, która to tłumaczy właściwie hipotez. Natomiast tak jak już wspominałem, jest też druga hipoteza. To znaczy Donald Tusk może zakładać, może mu tak wychodzić z badań, że jego obecność tutaj bardziej by zaszkodziła niż pomogła, ponieważ Tusk jest, pan premier jest oczywiście postacią bardzo taką polaryzującą i mobilizującą. Więc oczywiście mógłby trafić do swoich zwolenników, ale jednocześnie mógłby zmobilizować przeciwników. A w przypadku referendum, w którym chodzi o to, żeby demobilizować drugą stronę, mogłoby się okazać, że jest to strategia wysoce nieopłacalna.
1: Panie redaktorze, a jak to wygląda z punktu widzenia samego Krakowa? Na ile to referendum może być skuteczne i na ile jest tak, że Kraków przynajmniej lokalnie przekroczył pewne do tej pory utarte podziały polityczne?
2: To znaczy, no, problem jest taki, że mamy bardzo mało punktów odniesienia, które pozwalałby nam jakoś wnioskować o tym, jakie są szanse. Natomiast jest dużo argumentów wskazujących na to, że to referendum powinno zakończyć się sukcesem. Mamy oczywiście sondaż OGB, który pokazuje, że udział w referendum deklaruje 60%, w tym 40% w sposób zdecydowany. No tylko, że wiemy, że takie liczby się nie powtórzą, że to są deklaracje i wiemy, że są na wyrost, nie wiemy, jak bardzo są na wyrost. No, mnie one przekonują, że jednak mimo wszystko to jest spora mobilizacja. Nawet jakby miało być dwa razy mniej osób podczas referendum, to wystarczyłoby ze zdecydowaną górką do odwołania prezydenta Miszalskiego. Możemy też popatrzeć na to, jak Kraków głosował w drugiej turze wyborów prezydenckich. I wtedy na Karola Nawrockiego zagłosowało 170 tysięcy osób. Do odwołania prezydenta Miszalskiego, a właściwie tyle osób musi pójść do głosowania, żeby referendum było ważne, jest potrzebne 158,5 tysiąca głosów. No, czyli już tutaj mamy wystarczającą liczbę osób. Naturalnie trzeba uwzględnić jeszcze kwestię mobilizacji, no ale przecież jeszcze w tym przypadku mamy zaangażowanie partii Razem, która raczej na Karola Nawrockiego w większości jej zwolennicy nie głosowali w drugiej turze. No i mamy Łukasza Gibałę, który jest mocno zaangażowany w to referendum, a jednak profil ideowy jego wyborców niekoniecznie pokrywa się z wyborcami Karola Nawrockiego. No i też wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej to nie jest też tak, że Aleksander Miszalski jest politykiem uwielbianym. Sam fakt, że ten próg wyborczy jest na stosunkowo niskim poziomie, wynika z tego, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy one się odbywały, mieliśmy niską frekwencję. No w efekcie tego mamy prawie ponad 20 tysięcy głosów różnicy między progiem ważności referendum dla wyborów prezydenckich, dla referendum odwoławczego prezydenta oraz dla referendum, w którym odwołujemy Radę Miasta. No i też jak popatrzymy na to, ile podpisów zebrano i jak to historycznie wyglądało, to prawie zawsze, jak mieliśmy referenda odwoławcze w dużych miastach, to znacznie więcej osób głosowało, niż podpisywało się pod takim wnioskiem. A w Krakowie pod tym wnioskiem podpisało się 134 tysiące osób. Więc jeżeli te wszystkie tendencje miałyby zostać potwierdzone w Krakowie i Kraków nie będzie tutaj pewnym wyjątkiem, chociaż mógłby być pewnie tym wyjątkiem w jakimś stopniu, bo jednak mówimy o bardzo dużym mieście, no to gdyby to wszystko się potwierdziło, to w takiej sytuacji wiele wskazuje na to, że prezydent Miszalski zostanie odwołany. No i też jak rozmawiam z lokalnymi działaczami poszczególnych partii, to nastroje w tych partiach raczej też skłaniają się ku temu, żeby szukać już kandydatów w wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa.
1: Czyli wyścig ruszył, ale jak się broni sam Miszalski, to na koniec tej części zapytam, czy pan prezydent, no poza tym, że przyznawał się do błędów, że miał taką strategię trochę kajania się, trochę wyjścia do przodu, czy to jakkolwiek zagrało w tej debacie nad jego odwołaniem, czy nie?
2: Z pewnością fakt, że z części decyzji się wycofał, tych decyzji, które najbardziej bulwersowały mieszkańców, one może nie przysporzyły mu zwolenników, ale z pewnością obniżyły temperaturę sporu. I pewne takie dystansowanie się od tego referendum, pewne zaangażowanie, bo prezydent Miszalski faktycznie bardziej zaczął się angażować, próbować pokazywać, że jest dobrym prezydentem miasta. To jakieś efekty przyniosło. Oczywiście tutaj też pełnej spójności nie mieliśmy, bo było troszkę mówienie o tym, że referendum jest najlepsze, co go spotkało, bo pozwoliło poprawić mu te jego polityki, ale prawie równolegle mieliśmy narrację, że to jest referendum nienawiści, które trzeba zwalczać, które trzeba oczywiście bojkotować. Więc takie, można powiedzieć, równoległe tutaj strategie były przez prezydenta stosowane.
1: Jak rozumiem, nieskutecznie. Okazało się, że jednak to jest za mało, żeby spokojnie Aleksander Miszalski mógł czekać w wyniku referendum.
2: Czy nieskutecznie, to się okaże w niedzielę wieczorem, a być może nawet wcześniej, bo jeżeli frekwencja będzie wyraźnie wyższa, no to będziemy po prostu widzieli już wcześniej, że to referendum zakończyło się sukcesem, bo jest oczywiste, że jeżeli będzie próg osiągnięty, to zdecydowanie przytłaczająca liczba głosów będzie za odwołaniem i to raczej spodziewamy się w wyniku rzędu 95% za odwołaniem, bo jeżeli ktoś popiera prezydenta Miszalskiego, to po prostu na to głosowanie nie idzie, idą nieliczni ci, którzy uważają, że po prostu trzeba iść, albo tacy, którzy co prawda jakoś specjalnie głosować za nie chcą, ale też prezydenta Miszalskiego tak jakoś bardzo nie lubią i przewrotnie oddają głos przeciwko jego odwołaniu, wiedząc, że to się może przyczynić do jego odwołania. Więc zobaczymy w niedzielę, zobaczymy to w niedzielę wieczorem, bo kiedy będziemy mieli wyniki frekwencyjne, jeżeli one będą na granicy, no to trzeba będzie poczekać, aż komisje policzą, jaka była ta frekwencja. Natomiast jeżeli będzie frekwencja wyraźnie wyższa, będzie można śmiało, bez wątpliwości ogłosić to wcześniej, że prezydent Miszalski został odwołany.
1: No i będziemy mieli wtedy nową sytuację w polskiej polityce. Jakie będzie przełożenie tego referendum na dużą ogólnokrajową politykę?
2: No tutaj są dwie szkoły, bo niektórzy mówią, że to może się przełożyć na notowania Platformy, na jakieś zwątpienie w Platformę. Ja prawdę mówiąc raczej skłaniam się do drugiej opcji, to znaczy, że mamy tak spolaryzowaną, tak podzieloną scenę polityczną, że nie będzie wielkiego przewrotu, nie będzie wielkiego wpływu na to, jak postrzegana jest polityka krajowa, bo nikt z powodu odwołania prezydenta Miszalskiego swoich preferencji zmieniał nie będzie. Natomiast w pewien sposób może to wpłynąć na struktury i bardziej zaangażowanych wyborców, to znaczy w pewien sposób ich mobilizując, wpływając na ich nastroje optymistyczne lub bardziej pesymistyczne w przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej. Ale to wydaje się, że tutaj tak naprawdę wyniki przedterminowych wyborów, gdyby takowe się w takiej sytuacji odbywały, że one mogą mieć większe znaczenie. No bo gdyby Platforma straciła Kraków, to byłaby dla tej partii duża zmiana. Natomiast jeżeli ta zmiana będzie polegała na tym, że odwołany zostanie prezydent Miszalski, ale powołany zostanie jakiś inny prezydent z Koalicji Obywatelskiej, no to w takiej sytuacji myślę, że dla ogólnokrajowej polityki nie będzie to miało fundamentalnego znaczenia.
1: Ale sam fakt odwołania, sam fakt, że Platforma traci Kraków?
2: No oczywiście pojawią się takie narracje, pojawią się takie głosy, ale ja nie wierzę w to, że jakaś większa liczba wyborców z tego względu zmieni po prostu swoje zapatrywania. Wydaje mi się, że będzie to traktowane jako po prostu lokalna tutaj sprawa, a nie ogólny odwrót od polityki Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, a kto może być następcą? Mówi się, że no nie wiadomo, kto z PiS-u wystartuje. Na pewno wystartuje Łukasz Gibała, czy prawie na pewno. Ale na przykład w blokach startowych jest też Ireneusz Raś.
2: No tutaj wiele zależy od układu. Oczywiście faworytem na ten moment wydaje się Łukasz Gibała. I on jest takim faworytem numer jeden. I on oczywiście będzie startował, bo zbyt mocno zaangażował się w referendum odwoławcze, żeby później zrezygnować ze startu. Także, bo o ile za samą inicjatywą referendum nie stał, to na pewnym etapie bardzo mocno ją wsparł. Jeżeli chodzi o Ireneusza Rasia, to on oczywiście mógłby startować z okolic PSL-u z pewnej nominacji. Natomiast, żeby ta kandydatura miała sens, musiałaby uzyskać poparcie Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli Koalicja Obywatelska poparłaby posła Rasia, to wówczas on mógłby wejść do drugiej tury i wtedy on walczyłby o zwycięstwo i zostanie prezydentem Krakowa. Natomiast w przeciwnym scenariuszu, kiedy to Koalicja Obywatelska znajdzie jakiegoś kandydata z własnych szeregów, no to taki start raczej nie miałby wielkich szans na powodzenie. Pojawiały się bardzo różne nazwiska w plotkach. Pojawiło się nazwisko byłego senatora Klicha, ale wiemy, że raczej on by nie chciał. Pojawiły się nazwiska pani senatorki Piątkowskiej, która zastąpiła senatora Klicha, kiedy ten pojechał do Stanów Zjednoczonych na placówkę w Waszyngtonie. Pojawiło się nawet nazwisko Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, ale wydaje mi się to nieracjonalne z bardzo licznych powodów, nie tylko takich, że wyborczo wydaje się on być słabym kandydatem, ale także z tego powodu, że jednak w rządzie pełni ważną rolę i zastępowanie go teraz jakimś innym ministrem finansów mogłoby być organizacyjnie trudne. No i wydaje mi się, że w Platformie Obywatelskiej, bo raczej tam powinniśmy szukać najpoważniejszego konkurenta dla Łukasza Gibały, no to w Koalicji Obywatelskiej może się nam trochę powtórzyć sytuacja z wyborami uzupełniającymi do Senatu, kiedy bardzo długo trwały dyskusje. Ostatecznie krakowska Platforma wysłała do centrali 6 nazwisk, żeby z tych nazwisk centrala rozstrzygnęła, kto ma kandydować do Senatu, a przyszło w odpowiedzi nazwisko spoza tej listy wspomniana pani senator Piątkowska, która została wskazana i została później w wyborach uzupełniających wybrana. Więc tak naprawdę te decyzje na pewno nie zapadły. Będzie to też walka jakichś lokalnych frakcji, być może jakaś centralna decyzja odnośnie tego, kto będzie startował. Też myślę, że dla kształtu tego, kto wystartuje w tych wyborach, może mieć znaczenie, jeżeli oczywiście te wybory się odbędą, czy będą tylko wybory na prezydenta, czy będą także wybory do Rady Miasta, ponieważ w takiej sytuacji inna jest procedura zgłaszania kandydata. Jeżeli nie ma wyborów przedterminowych do Rady Miasta, no to wówczas trzeba zebrać 3000 podpisów. co dla wielu różnych postaci nie będzie zbyt dużym wyzwaniem. Natomiast w przypadku, gdyby były wybory i do Rady Miasta, i na prezydenta, no to trzeba przynajmniej w połowie okręgów wystawić swoje listy. No i to może być już dla niektórych postaci większy problem, ale no to oczywiście mówimy też o mniejszych postaciach, jak na przykład Marian Banaś. Ja myślę, że jeżeli byłyby wybory tylko prezydenckie, to on faktycznie może zgodnie ze swoją deklaracją się zdecydować i wystartować. Natomiast gdyby przyszło mu zbierać kandydatów w Krakowie na listy, no to mogłoby się okazać, że tych chętnych ciężko będzie mu zebrać. No i takich nazwisk może być oczywiście więcej. Pojawiały się spekulacje, że Grzegorz Braun być może wystartuje, ale też być może wystartuje ktoś z jego ugrupowania, kto już będzie promował swoją kandydaturę przed wyborami parlamentarnymi. No bo może być tak, że partie polityczne też będą wystawiały tutaj kandydatów nie tyle po to, żeby ci kandydaci wygrali, ale po to, żeby budowali rozpoznawalność, a później ciągnęli listy wyborcze w wyborach sejmowych.
1: Na koniec zapytam, czy faktycznie Platforma dalej ma polityczny rząd dusz w Krakowie, że jakoś wystawi, to on na pewno trafi do drugiej tury, a może i będzie miał większe, wielkie szanse na wygranie, że krakowianie odwołają Miszalskiego, żeby wygrać innego nominata, wybrać innego nominata z Platformy?
2: Wszystko wskazuje na to, że Platforma ma największy rząd dusz, ale posiadanie największego rzędu dusz nie oznacza, że posiada większość w ogóle spośród wszystkich mieszkańców. No i wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, gdzie Łukasz Gibała przegrał 5000 głosów, pokazują, że pewnie zwycięstwa w drugiej turze nie mogą być. Natomiast jeżeli wystawią jakiegoś akceptowalnego powszechnie kandydata, to wydaje się niezwykle mało prawdopodobne, żeby on nie wszedł do drugiej tury. Raczej sytuacja, w której nie wchodzi on do drugiej tury, to musiało być kilku kandydatów, którzy podobny elektorat by reprezentowali i osiągali bardzo wysokie wyniki, co w przypadku wskazania kandydata przez Platformę Obywatelską jest raczej mało prawdopodobne.
1: A prawica?
2: No na prawicy sytuacja wygląda nieco inaczej, bo tutaj oczywiście będziemy mieli też wewnętrzną walkę w krakowskim PiS-ie, kogo wystawić. Najbardziej prawdopodobne nazwiska to jest pewnie pan Mateusz Małodziński. Niektórzy też wskazują, że może Michał Drewnicki, radny krakowski, mógłby startować. To są takie też frakcyjne tutaj krakowskie tutaj starcia. Być może jakoś starcie ogólnopolskie między harcerzami a maślarzami się przełoży w tej wojnie o nominację. Na pewno te decyzje nie są jeszcze podjęte. No w Konfederacji tak naprawdę też pytanie jest o to, czy, bo oczywiście Konfederacja by miała swojego kandydata, być może nawet dwóch kandydatów, bo jeżeli chodzi o nową nadzieję, no to do tej pory Konrad Berkowicz był takim urzędowym kandydatem, no ale też jest Bartosz Bochęcza, który ma bardzo bliską pozycję przy Sławomirze Mencenie i być może on mógłby wystartować w tych wyborach, no ale też mamy kandydatów ze strony Ruchu Narodowego, którzy mogliby się chcieć w to zaangażować. Na przykład lider krakowski Ruchu Narodowego Piotr Bartosz był bardzo zaangażowany we wsparcie i zbiórkę podpisów pod referendum, zdecydowanie bardziej niż ta część Nowej Nadziei. No i oczywiście mamy tych kandydatów ze strony Korony, być może Grzegorz Braun, a jak nie on, to być może pan Żółtek, być może pan Grelak, ktoś z takiego środowiska. No a reszta kandydatów to raczej, jeżeli już będą, to będą kandydaci.
1: A właśnie, bo jeżeli się mówi o kimś z pierwszego garnituru politycznego, to mógłby starać się wypromować, czy wyskoczyć, czy wykorzystać, to jest chyba najlepsze słowo, wybory uzupełniające, czy wybory na nowego prezydenta Krakowa, to właśnie Grzegorz Braun, żeby się pokazać, że jest i zdobyć wynik, potwierdzić pewną tendencję na scenie politycznej, czy w Krakowie to byłoby możliwe. Bo wiele osób mówi, że to byłaby bardzo ryzykowna gra ze strony Grzegorza Brauna, bo on w Krakowie nie jest specjalnie popularny.
2: No z tym nie jest specjalnie popularny, to też bym nie przesadzał, ponieważ no, pamiętajmy też, że w wyborach przedterminowych zazwyczaj frekwencja jest niższa. Więc bardzo zmobilizowany elektorat może zapewnić całkiem dobre wyniki, więc to nie jest też tak, że to ma jakiś wielki problem. A jak popatrzymy na wyniki z wyborów, no to Grzegorz Braun zrobił tu 4% poparcia w wyborach prezydenckich, więc to nie jest wynik,
1: mniej
2: który jakoś
1: drastycznie... Tak, ale wyraźnie mniej niż w skali ogólnopolskiej.
2: No z jednej strony tak, z drugiej no w wyborach jednak na prezydenta miasta będzie miał do, jako przeciwników nieco mniej rozpoznawalnych polityków prawicy, więc mógłby liczyć na to, że zrobi lepszy wynik niż w tych wyborach. Zresztą Grzegorz Braun miał już tutaj taką historię przecież, że on swego czasu się promował, a to startując w wyborach przedterminowych prezydenckich w Gdańsku, a to w Rzeszowie. Większym problemem wydaje się to, że raczej on jest już na tym poziomie rozwoju swojego ruchu, że powinien spróbować wykreować jakiegoś innego lokalnego lidera tutaj, który mógłby mu pociągnąć listy, a nie osobiście zajmować i startować w każdych wyborach.
1: Kogo miałby pan redaktor na myśli?
2: No, tak jak już wspominałem, tutaj na przykład pan Grelak, jeden z szefów lokalnych Korony, być może rozpoznawalny nieco też szerzej poza Krakowem Stanisław Żółtek, który co prawda w Koronie nie jest, ale pewne kontakty z Koroną ma i być może mogliby się tutaj porozumieć. No oczywiście jest pan Harańczak, który w ostatnich wyborach na prezydenta Krakowa startował, a który teraz też z ruchem Korony się związał. Być może też związany z tym ruchem pochodzący z Krakowa pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, który swego czasu był rozpoznawalny w Krakowie ze względu na swój wizerunek, to znaczy częste pojawianie się publicznie w kontuszu. I on obecnie w ruchu Grzegorza Brauna jest taką postacią, która często przy Grzegorzu Braunie, także na jego eventach ogólnopolskich się pojawia.
1: To mamy tą listę kandydatów od lewicy do prawicy, mniej więcej zarysowaną, o czym mówił Tomasz Synowiec, dziennikarz, publicysta, politolog, Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
0: Odyseja wyborcza.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach? Rewolucja w egzaminie na prawo jazdy. Miasteczko gniewu otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Europejskie ordery dla Lecha Wałęsy i Angeli Merkel. Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie.
1: Wiadomości wnet.
0: Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Kończymy z placem manewrowym, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie, dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym, egzaminowany wyjeżdża na miasto. Będziemy protestować do końca rządów Donalda Tuska w tym lub innym miejscu, powiedział w poranku Radia Wnet Paweł Kryszczak, działacz Ruchu Obrony Granic.
2: Dzisiaj nocowało około 50 osób w miasteczku, natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby miasta stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na ten naszego protestu. W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Będziemy, tak jak mówią, chcieli to z kwestią związać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu.
0: Tak zwane miasteczko gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja Związku Zawodowego Solidarność. Ma wyrazić poparcie dla inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Prezydent złożył w maju wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Senat jutro go rozpatrzy. O sprawie mówił w Radiu Wnet Dominik Kolosz z Solidarności.
3: Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytania, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł. Ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
0: Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod redakcją Radia Wnet. Premier Węgier Peter Modzior dzisiaj odwiedzi Polskę. Zacznie wizytę od Krakowa, gdzie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim, a w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Dzisiaj po raz pierwszy Parlament Europejski wręczy europejskie ordery zasługi. Otrzymają je między innymi były prezydent Polski Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Europa niczego się nie nauczyła, komentuje w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
4: Tak, dokładnie ta sama Angela Merkel, która robiła reset z Rosją, budowała rurociągi Nord Stream 1,

0: Sprawiedliwości. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 11.30 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na liście nagrodzonych znalazło się 20 osób, w tym dwóch Polaków. A po wiadomościach publicystyka.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
1: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Godzina 11:17 minęła tutaj na krakowskim przedmieściu i tak kontynuujemy odyseję wyborczą, którą rozpoczął Łukasz Jankowski. My przejmujemy aktualnie pałeczkę i tak, dwa słowa może o tym, co dzisiaj się wydarzy, ponieważ dużo mówiliśmy w ostatnich dniach o wizycie Donalda Trumpa w Chinach, o tej wizycie, która trwała dwa dni. Wizyta, która no, przez wielu ekspertów została zinterpretowana jako taki znak, signum temporis, że to oto Chiny już są równorzędnym partnerem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Wielu także ekspertów krytykowało Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to, co wybrzmiało na pewno, to ostrzeżenie ze strony Chin, że kwestia tajwańska może być tym powodem do rozpoczęcia konfliktu, być może możliwego konfliktu w przyszłości między Stanami Zjednoczonymi, a państwem środka. Ale znacznie mówi się mniej o dzisiejszej wizycie, także w Pekinie. Będzie tam obecny Władimir Putin, który także spotka się z Xi Jinpingiem. I tutaj na pewno ta wizyta wcześniejsza Donalda Trumpa będzie miała wpływ na chociażby dobór tematów, które pojawią się w czasie tych rozmów między przywódcami Rosji i Chin. O tym wszystkim będzie dzisiaj mowa o 15:30 w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Ale zanim przejdziemy do studia Bejrut, to już za 11 minut, to proponuję Państwu, aby wysłuchać suplementu do serwisu międzynarodowego. To jest taki podcast, który pojawia się pod koniec każdego tygodnia na naszym kanale YouTube i proponuję, abyśmy wysłuchali jednego takiego suplementu właśnie na antenie. Teraz to podcast, który poświęcony jest wielkiej wojnie gastronomicznej, która rozpoczyna się w tym momencie we Francji. A w dzisiejszym podcaście przenosimy się do Francji, gdzie od kilku tygodni trwa medialna burza na skraju polityki, ideologii i gastronomii. A w tym wszystkim pojawia się wątek polski. Wszystko zaczyna się w podparyskim mieście Saint-Ouen, gdzie nieopodal stacji metra na początku kwietnia swoje podwoje otwiera lokal Master Poulet, sieciówki fast foodowej, która oferuje smażone kurczaki. Z tej nowości nie jest zadowolony mer Saint-Ouen, Karim Bouamran, który przynależy do partii socjalistycznej i według którego obecność Master Poulet stanowi uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, szczególnie jeżeli chodzi o zapachy, ale także o hałas generowany przez różnych dostawców, przez skutery. Ale przede wszystkim oburza go propagowanie tak zwanej malbouffe, czyli tego niezdrowego jedzenia. On a le droit d'avoir accès. Mamy prawo dostępu do dobrej jakości żywności w przyjemnym otoczeniu. 3 dni po otwarciu restauracji włodarz Saint-Ouen decyduje o jej zamknięciu, argumentując, że lokal postawił ogródek bez odpowiedniego pozwolenia. Jednocześnie lokalne służby barykadują wejście do restauracji betonowymi barierami. 23 kwietnia jednak kolejny zwrot akcji, ponieważ sąd unieważnia postanowienie mera i nakazuje usunąć zapory. Karim Bouamran jednak nie daje za wygraną i wokół lokalu rozstawia wielkie donice, na co właściciele Master Poulet wywieszają nad restauracją banery wyśmiewające mera. Sprawa szybko staje się głośna i nabiera znaczenia politycznego. Swoje poparcie dla właścicieli restauracji wyrażają czołowi politycy skrajnie lewicowej partii Francja Niepokorna, LFI, zarzucając Bouamranowi dążenie do gentryfikacji Saint-Ouen, czyli do tego stopniowego wypychania biedniejszych mieszkańców, którzy mają zrobić miejsce dla bogatszych Paryżan uciekających od zgiełku stolicy. Mówiła o tym na antenie Sud Radio polityk LFI Clémentine Autain.
2: W Saint-Ouen wysyłacie wiadomość do określonej grupy, zwłaszcza do młodych ludzi z dzielnic robotniczych, pochodzących z imigracji. To do nich wysyłacie wiadomość, symbolicznie mówiąc, już was nie chcemy, bo za tym wszystkim kryje się problem gentryfikacji.
1: Zrozumieli Państwo, że tymi biedniejszymi mieszkańcami są osoby pochodzenia imigranckiego, osoby tworzące tak zwaną Nową Francję, stanowiącą naturalny elektorat partii LFI. Stąd też zaangażowanie polityków tej partii w sprawę Master Poulet w Saint-Ouen nie powinno dziwić. Przypomnijmy zresztą, że w ostatnich wyborach samorządowych kandydaci LFI właśnie zdobyli władzę w kilku miejscowościach na peryferiach wielkich miast francuskich, przede wszystkim Paryża. Odsyłam zresztą tutaj Państwa do materiału o tej nowej gwieździe francuskiej lewicy, o Balim Bagayoko, który został merem Saint-Denis, które sąsiaduje zresztą z Saint-Ouen. W każdym razie to właśnie młodzieży wywodzącej się z imigracji chce się pozbyć, według LFI, mer Karim Bouamran, który zresztą sam jest pochodzenia maghrebskiego. Prawdą jest jednak, że w ostatnim czasie we Francji mamy do czynienia z ekspansją nowego rodzaju fast foodów, które szybko zastępują restauracje proponujące bardziej tradycyjne potrawy francuskie. Jest Master Poulet, ale głośno jest także o innych sieciówkach, takich jak Krusty Sabaidi, Nasz czy też Tasty Krusty. Ich wspólne cechy? Przede wszystkim ten sam podstawowy produkt. Smażony kurczak halal, podawany z kopiastą ilością ryżu, bądź też z frytkami, polanymi sosem, którego receptura jest zwykle ściśle strzeżoną tajemnicą. Ponadto wszystkie te marki rozpoczynały swoją działalność na przedmieściach wielkich aglomeracji, a ich założyciele również wywodzą się z rodzin imigranckich. Wreszcie najważniejsze, bardzo intensywna kampania marketingowa w mediach społecznościowych, która prowadzona jest przez te sieciówki i która skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych. Czym to się kończy? No chociażby ogromnymi tłumami za każdym razem, gdy otwierany jest nowy lokal, zgromadzenia, które czasami zamieniają się w ostre starcia z policją. Tak było chociażby pierwszego dnia funkcjonowania restauracji Krusty Sabaidi w centrum Paryża pod koniec zeszłego roku. Skąd taka popularność? Często tym uroczystym otwarciom towarzyszą różne kampanie promocyjne w postaci nagród. Na przykład określona pula darmowych posiłków dla pierwszych klientów, którzy następnie dokonują takiego unboxingu, takiej degustacji na różnych mediach społecznościowych, czy to na TikToku, czy też na Instagramie. Ale kim są ci klienci? No, trudno nie zauważyć, że na tych filmikach, które stają się wiralowe, zdecydowanie przeważa młodzież wywodząca się właśnie z imigracji. Czy w takim razie wojna między starą a nową Francją przeniosła się na talerze Francuzów? Z taką interpretacją wystąpił w każdym razie w prawicowej telewizji CNews dziennikarz Jules Torres.
2: To skrajnie polityczna sprawa. To stara Francja kontra nowa Francja. Nowa Francja je w Tasty Krusty i Master Poulet. Dzieje się to kosztem tradycyjnych restauratorów, na przykład włoskich restauracji i starych francuskich knajp, które znikają.
1: Debata wokół tych nowych fast foodów nabiera więc charakteru politycznego i społecznego. Ale nie jest to też jakaś nowość we francuskiej polityce, ponieważ temat gastronomii regularnie powraca, szczególnie w czasie kolejnych kampanii prezydenckich. Na przykład w 2016 roku mały skandal wywołały słowa Nicolasa Sarkoziego, byłego już wówczas prezydenta Francji, ale który chciał ponownie ubiegać się o fotel prezydencki w 2017 roku, słowa, które padły podczas spotkania z wyborcami w Neuilly-sur-Seine, gdy to Sarkozy wypowiadał się na temat specjalnego jadłospisu dla dzieci muzułmańskich we francuskich szkołach.
2: A jeśli w jego rodzinie nie je się wieprzowiny, a pewnego dnia w stołówce pojawiają się frytki i plasterek szynki, to mały nie weźmie plasterka szynki, tylko weźmie podwójną porcję frytek. Tutaj jest republika.
1: Na początku 2022 roku, na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi, ponownie rozgorzała dyskusja polityczna na temat gastronomii francuskiej. Tym razem to słowa Fabiana Roussela, szefa francuskiej partii komunistycznej, który był jednym z kandydatów na prezydenta, wywołały kontrowersje po lewej stronie spektrum politycznego. Rousselowi między innymi zarzucano tożsamościową koncepcję gastronomii, wykluczającą całe grupy społeczeństwa francuskiego, w domyśle pochodzenia imigranckiego. Ale posłuchajmy może, co powiedział Fabien Roussel na temat francuskiej kuchni.
2: Dobre wino, dobre mięso, dobry ser. To jest francuska gastronomia. Dobre jedzenie jest we Francji święte. Rodzinny posiłek i dobre jedzenie są święte.
1: Wydaje się jednak, że obecna polemika idzie znacznie dalej, ponieważ mamy również do czynienia z pewnym fenomenem kulturowym i pokoleniowym. Oto część francuskiej generacji Z otwarcie odrzuca rekomendacje dietetyków i to wszystko, co mówi się teraz na temat zdrowego odżywiania i masowo zwraca się ku ofercie Tasty Krusty czy Master Poulet, które nawet nie próbują jakoś przekonywać, że ich dania są w jakikolwiek sposób odżywcze czy zdrowe. Coś, co może dziwić, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Francja znana jest ze swojej gastronomii, że ta gastronomia została w dodatku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO w 2010 roku. Chociaż z drugiej strony, kogo jeszcze stać na to, aby codziennie spożywać tradycyjny obiad francuski w jakimś lokalu, w jakiejś restauracji? Różnica ceny jest dość znaczna. Pełen obiad w klasycznej właśnie restauracji z przystawką, daniem głównym i deserem kosztuje obecnie ponad 20 euro. Podczas gdy zestaw kurczak z ryżem w Tasty Krusty to wydatek rzędu 9 euro. W jaki sposób te nowe fast foody mogą proponować tak niskie ceny? I tutaj pojawia się wątek polski, ponieważ bardzo często te restauracje zaopatrują się w kurczaki wyhodowane w Polsce. Są one po prostu znacznie tańsze niż kurczaki francuskie, a producenci polscy dostosowują swoją ofertę do potrzeb klientów. W tym wypadku chodzi o kurczaki halal. Wiemy zresztą, że nasz kraj jest światową potęgą, jeżeli chodzi o branżę drobiarską. Jesteśmy pierwszymi producentami drobiu w Unii Europejskiej i ten drób powoli staje się coraz poważniejszym problemem dla branży drobiarskiej we Francji, która nie jest w stanie sprostać zwiększającej się konsumpcji. Skąd taka moda na mięso drobiowe we Francji? Oczywiście odzwierciedla ona w pewnym stopniu zmiany kulturowe i demograficzne, które zachodzą w tym kraju. Kurczak jest mięsem uniwersalnym dla wszystkich religii, coś czego nie można powiedzieć o wieprzowinie czy wołowinie. Ale jest również albo przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Siła nabywcza Francuzów systematycznie spada i coraz częściej kurczak staje się po prostu tańszą alternatywą dla innych rodzajów mięs. W każdym razie ten polityczny wymiar debaty wokół nowych fast foodów raczej będzie coraz wyraźniejszy, zważywszy na to, że wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie we Francji. Prawica zaciera ręce, ponieważ według jej polityków polemika szkodzi lewicy, która ponownie rozdziera się wokół kwestii ideologicznych. Z jednej strony mamy tę lewicę bardziej tradycyjną, partię socjalistyczną, z drugiej strony nową lewicę, lewicę bardziej skrajną, którą reprezentuje Francja niepokorna Jean-Luc Mélenchona.
2: Ostatecznie to stara lewica kontra nowa lewica. Myślę, że nie powinno dziwić, że lewica ma mniejszość w wyborach, na co stale narzeka w debacie publicznej.
1: A polscy hodowcy mogą tylko zacierać ręce, bowiem nic nie wskazuje na to, aby ekspansja Master Poulet, Tasty Krusty i innych podobnych sieciówek miała się szybko zakończyć. Do usłyszenia. A kolejny suplement do serwisu międzynarodowego będzie dostępny już w najbliższy weekend. Zapraszam Państwa na serwis międzynarodowy o godzinie 15.30 dzisiaj. Mikołaj Murkociński poprowadził tę część Odysei Wyborczej, a teraz już czas na studio Bejrut. Do usłyszenia.
0: Odyseja Wyborcza. www.net.fm.
3: Reklama.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
8: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
3: Po reklamie. Ja

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: تشدي جين دوبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: Dzisiaj z Bejrutu, ze studia Bejrut, przesyłają pozdrowienia
0: moja tyje
1: i Kazimierz Gajowy. I to dzisiaj te dwie osoby będą Państwu troszkę marudzić podczas audycji. A zaczniemy od takiego pytania, którego Maja się chyba nie spodziewa. Właśnie, chodzi o początek. Jakbyś ty miała zaczynać dzisiejsze studio Bejrut, od czego byś zaczęła? No, enty kundek balisz, ale jom studio Bejrut, myśl byt balisz.
0: Mnie to jest.
1: Zaczęłabym od pogody. No dobrze, w takim razie mikrofon dla ciebie i w skrócie powiedz nam, jaka pogoda panuje dzisiaj w Bejrucie.
0: الطقس ببيروت عم ببلش يخبر انه الصيفيه بلشت.
1: Dzisiejsza pogoda przypomina nam o tym, że lato już jest blisko i się prawie zaczyna.
0: الحراره اكيد عم تعلى، عم توصل ل 26 درجه اوقات.
1: No, również i temperatura się podnosi. Dzisiaj nawet osiągnie 26-27 stopni Celsjusza.
0: بس شكله يمكن بعد في اخر شتوي واصل جمعة الجاي راح يكون في شوي شتاء.
1: Ale spodziewamy się jeszcze jednej burzy, jeszcze jednego deszczu. Ja uważam, że to będzie chyba ostatni deszcz przed latem, tak? Echer szyte.
0: كل مرة عم نقول اخر شتاء بس هيدي السنة كثير شتت.
1: W tym roku już często mówiliśmy o tym, że to ma być ostatnia burza, ostatni deszcz, a jednak tak nie jest. No dobrze, ale czy to już były ostatnie rakiety, które spadły na Bejrut? Mówię o Bejrucie. Echer sawarych jan usłuwa Bejrutu. Halas kaman? Halas na mar sawarych?
0: Hala, huwa nhaka anu fi waqf itlaq nar, imkien bas ala Bejrut waqf itlaq nar.
1: No właśnie z tego wynika, że to, co cały świat mówi i oznajmia, że w Libanie jest rozejm, no to rzeczywiście on dotyczy w tym momencie Bejrutu, bo rzeczywiście od kilku dni na Bejrut nie spadło nic, ale chyba południe to jednak troszkę cierpi. Nie wiem, czy dzisiaj też coś tam spadło. Żlub Lubnan bat ambiuslu zawarych?
0: W żlub Lubnan ma fisz jest mu waqf itlaq an-nar.
1: Maja to zakończyła w ten sposób, że co do południa Libanu, to tam praktycznie można by powiedzieć, że żadnego zawieszenia broni nie ma. Ale o tym troszkę później. Jednak Bejrut ciągle płacze. Ta spalona twarz Bejrutu krzyczy, krzyczy i to krzyczy no, ustami matek, ale też ich dzieci. Tak na początek, jeszcze przed tym, nim reżyser puści nam tą piosenkę, żebyśmy weszli w ten klimat niestety bardzo smutny Bejrutu, to zapytam Mai, bo ona się na tym zna. Tak można by powiedzieć, dzieci zginęło już w Libanie do tej pory. Dzieci, tylko pytam o dzieci. Kamu alat mat bichaj min bidajet el harb la liom?
0: من 2 أفريل لليوم أول ما بلشت الحرب 211 طفل مات.
1: 211 przetłumaczę to sobie, czyli 211 dzieci zginęło od początku konfliktu, który tu w Libanie miał miejsce 2 kwietnia.
0: وأكثر من 845 انجرحوا انصابوا.
1: A 845, a nawet więcej, jak mówi Maja, po prostu cierpi z powodu ran. Ale jak wiele dzieci, można powiedzieć, ucierpiało, bo ja widziałem nawet na stronie Fundacji Fenicja taką przerażającą liczbę dzieci, które żyją w traumie. Ile to podaje organizacja, która zajmuje się dziećmi, tych dzieci, które naprawdę ucierpiały z powodu wojny? Kam walat jane am byt aby sabab al-harb jane biaisz traum?
0: Jumat al-madzi kan fi rapor min al-UNICEF. وبيحكوا فيه انه اكثر من 770 الف طفل هن بشكل مباشر عم بعيشوا حالات ستريس نفسي.
1: Właśnie w zeszłym tygodniu, jak mówi Maja, organizacja ONZ-owska UNICEF opublikowała raport, w którym mówi się, uwaga, 770 tysięcy, mniej więcej tyle dzieci cierpi z powodu tej traumy. Wrócimy do tej traumy za chwilę, a teraz już chcemy usłyszeć te słowa tej pieśni Lubnan Bejrut płacze ustami dzieci i matek. Prosimy.

0: I chyba to jest najprzykrzejsze, że ta piosenka była napisana 2 lata temu prawie już i niestety ona ciągle jest aktualna. Naprawdę to rzadko bywa, że ktoś by chciał, by piosenka przestała być aktualna, żeby przestała być na czasie. No niestety jeszcze to chyba troszkę potrwa. Mówiliśmy na samym początku o tych 770 tysiącach dzieci, które cierpią, które przeżywają traumę. No, te 211 już zostało pogrzebanych. Ich życie zostało przecięte, iż ich nie ma. Ale te, które są, chcemy ratować, chcemy im pomagać. Zapytamy Maję, jak organizacje międzynarodowe, jak różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje starają się zaradzić tym traumom, które są przeżywane przez te dzieci. Ale najpierw zapytam, na czym ta trauma polega. Jan Siuchaj da traum, Jan Siuchaj i Siuchenne lesz, nulla nuchenne bietabo.
1: أول شيء حسب ما كيف حسبت اليونيسف هيدا الرقم؟ هيدا الرقم هي أكتر شيء للولاد اللي عايشين بمناطق عم تنقصف أو بمناطق عم يطلبوا منهم يتركوا بيتهم وينفلوا.
0: W jaki sposób w ogóle UNICEF, można powiedzieć, wyselekcjonował te 770 dzieci cierpiące traumę? Przede wszystkim to są dzieci, które żyją wraz z rodzinami pod ostrzałem w miejscach, gdzie ciągle spadają bomby, spadają rakiety, albo to są te dzieci, które muszą wraz z rodzicami opuszczać ich domy, ich mieszkania i po prostu uciekać, szukając schronienia gdzieś poza ich normalnym miejscem zamieszkania.
1: المتوقع انه الرقم هو فعليا اكبر من هيك بكثير لانه حتى الاولاد اللي عايشين بمناطق شوي امنه كمان عم بعيشوا ستريس الحرب.
0: Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że ta cyfra 770 tysięcy wcale nie jest przesadna, wręcz przeciwnie, ona jest niedoszacowana, dlatego że również te dzieci, które można powiedzieć w cudzysłowie żyją w miejscach bezpiecznym, w znaczeniu takim, że troszkę odległych od tych miejsc, gdzie te zdarzenia wojenne mają miejsce też żyją tym, co się tam dzieje. No ja tylko dodam, że cały Liban to ma od południa na północ w linii prostej 240 kilometrów, tak, a w szerokości 70 w najszerszym, czyli tu mówić o jakimś miejscu, które w 100% byłoby bezpieczne i byłoby jakimś takim naturalnym schronieniem, to po prostu jest przesada. Tak, ale oddajemy głos Maji.
1: بس هول الأطفال بالتحديد هني اللي عم بعيشوا الستريس اللي كتير عالي يلي كل ما طولت فترة الحرب رح يتحول لتروما رح ترفقهم كل الحياة.
0: A cały problem polega na tym, że jeżeli ta sytuacja tej traumy, w której te dzieci żyją, będzie się przedłużała, to już teraz możemy śmiało wnioskować, że to będzie miało wpływ nie tylko na te konkretne tygodnie, miesiące, które żyją teraz, ale odcisną się wielkim znamieniem na całe ich przyszłe życie.
1: Najlepszym symptom, jaki najczęściej منشوفهم بهول الاولاد ما بيقدروا يناموا بالليل, ما بيقدروا يكونوا بعاد عن أهلهم.
0: Takie najbardziej spotykane efekty tej traumy to to, że na przykład te dzieci nie są w stanie zasnąć, nie są w stanie być spokojne, odpocząć, a już w ogóle nie ma mowy o tym, żeby zostały same, bez opieki, żeby nie miały kogoś bliskiego, można by tak powiedzieć, w zasięgu ręki.
1: بعصبوا بسرعة بيضربوا بيكسروا.
0: Bardzo są podatne na nerwowość, zachowują się w sposób agresywny. Często objawia się to również w tłuczeniu, łamaniu tych rzeczy, które fizyczne je otaczają.
1: Albo بالعكس ils se retirent, yani بينزويوا بأوضتهم وما بدهم يحكوا مع حدا أو يتعاطوا مع حدا.
0: Albo całkowicie odwrotne zachowania też mają miejsce, że dziecko się po prostu izoluje, chowa się gdzieś w kącie, zaszywa się gdzieś w miejscu niewidocznym dla innych, milczy, nikogo nie chce widzieć, z nikim nie chce się spotykać.
1: Oczywiście
0: coś takiego jak moczenie się, nawet już mając kilka lat wieku, jest praktycznie, można by powiedzieć, nagminne. Już nie mówiąc o tym, że te dzieci nie są zdolne, żeby czegokolwiek się uczyć, czegokolwiek się w jakiś sposób zajmować i po prostu interesować.
1: ما بدنا ننسى انه هيدا الخوف يلي عم بيعيشوه هول الاولاد هيدا الخوف هو ذاته عيشوه بالحرب يلي قبل فما كان عندهم وقت يشفوا
0: tak naprawdę nie był im dany czas żeby dojść do normalności bo przecież nie minęło jeszcze 2 lata kiedy te same sytuacje i te same dzieci po prostu przeżywały krótki czas żeby w ogóle się zregenerować i przejść do normalności a tu następna wojna.
1: في كتير أولاد قلت إنه عم بضلهم متعلقين بأهلهم بس كمان في كتير أولاد خسروا أهلهم خسروا العائلة كلها وكانوا هن الوحيدين الباقيين عايشين.
0: Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałam przed chwilą, że te dzieci też reagują w ten sposób, że chcą być blisko swoich rodziców, że chcą praktycznie trzymać je za ręce przez, można powiedzieć, cały czas, to co możemy pomyśleć o tych dzieciach, które już nie mają żadnych rąk, które mogłyby ścisnąć, bo po prostu zostały przez wojnę osierocone.
1: يعني الطفل بده اول شيء الحمايه والسيفتي اهله وبيته والروتين تبعه. هول ثلاث اشياء عم بيكونوا اوقات مش موجودين عند بعض الاطفال.
0: Przede wszystkim zostały pozbawione tych trzech najważniejszych rzeczy, czyli że domu, gdzie dziecko chce czuć, że to jest jego dom, zostały pozbawione rodziców, czyli nie mają bliskich tych, którzy mogliby z nimi być i po prostu też nie mają poczucia bezpieczeństwa. Tak, to jest przykre, to jest taka sytuacja, ale Maju, musimy coś naszym słuchaczom powiedzieć, że coś się robi, żeby temu po prostu zaradzić. Mam na myśli ta Sadon, USSAT, UNICEF, UGERIAN, Foundation, Chubiamil.
1: أول شيء تنساعد هالأطفال لازم الكل يطالب بوقف إطلاق نار بأنه هيدا الحرب تخلص. هاي أول شغلة.
0: Tak naprawdę pierwszym i najważniejszym warunkiem, żeby tym dzieciom pomóc, to po prostu sprawić, wymusić, by po prostu rzeczywiście było prawdziwe zawieszenie broni, był prawdziwy pokój. No tak, ale my wiemy, że to jest na razie prawie że niemożliwe. Jak nam narew, kada marach jest irbukra, wazdan bichaj waet, jany abel mam nusol, ale kada siubie nam namen.
1: لهول الأطفال كتير مهم أنه يرجع لهم شوي الروتين. يعني أنه يرجعوا يدرسوا يلعبوا.
0: Musimy wrócić tym dzieciom to, co jest normalne, to, co Maja nazywa rutyną, czyli żeby mogły się bawić, żeby mogły chodzić do szkoły, żeby mogły się uczyć, żeby mogły się spotykać ze swoimi rówieśnikami, czyli normalność. Ale tą normalność można przywrócić w warunkach wojny, w warunkach, kiedy oni żyją, nie wiem, w szkołach czy w innych miejscach. Finam namet hajsiadle jane lauchyne jaisiu bil mahal jane mitel madare zauher malachy.
1: أكيد فينا نعمل التعليم فيه كافة أونلاين والأكتيفيتي فيها تنعمل دايما الأولاد من خلال اللعب بيتحسنوا بيصيروا أحسن بيعبروا عن حالهم.
0: Na to mamy, można powiedzieć, dwa koła ratunkowe. Pierwsze koło ratunkowe to jest możliwość nauczania tych dzieci online. A druga możliwość, drugie koło ratunkowe, to po prostu organizować różnego rodzaju aktywność, również sportową czy kulturalną, właśnie w tych miejscach, gdzie one tam są. Dobrze, to online jest jakimś rozwiązaniem, Maju, ale czy wszystkie te dzieci, przede wszystkim, zacznijmy od tego, czy mają instrument, czyli jakiś laptop, czy jakiś komputer i czy mają internet? يعني عند بس عندهم يعني لابتوب عندهم انترنت
1: هيدي كتير صعبة اوقات عم بيكون بالعائلة الوحدة في تليفون الام مثلا بس وعندها ثلاث اولاد بدهم يدرسوا اونلاين.
0: No to jest okropnie trudne. Najczęściej to tak bywa, że przynajmniej jest jakiś jeden telefon matki czy ojca, który musi służyć wszystkim, a tych dzieci czasami jest i to najczęściej więcej niż jedno.
1: وعم بيكون في مشكلة إنه أكيد ما في لابتوبس وما في تابلتس وخاصة بمراكز الإيواء.
0: zwłaszcza w miejscach tam, gdzie są duże skupiska, tam najczęściej nie ma wystarczającej liczby właśnie tych instrumentów typu laptop, typu komputer, ale przynajmniej internet jest, في internet.
1: Hala, في internet منا سريعة كتير, بس الانترنت بلا موجودة.
0: Taki, jaki jest, ale jest i to by w jakiś sposób można było sobie z tym wszystkim poradzić. No dobrze, ale czy na przykład gdybyśmy teraz zrobili taką odezwę, że nie wiem, gdzieś są te komputery albo są takie firmy, które są w stanie być może nawet te komputery czy laptopy używane no, przekazać, czy to miałoby sens i czy to by pomogło? هيكيشا مثل كمبيوتر هذا بيساعدنا؟
1: أكيد بيساعد, يعني حتى مش ضروري كمبيوتر, إذا تابلت وفي تابلت منهم كتير غاليين, بس العائلة اللي عندها 3 أو 4 أولاد وأصلا هربت من بيتها ما أخذت معها شيء ما فيها تشتري تابلت.
0: Czyli Maja mówi wyraźnie, że gdyby takie instrumenty nawet tanie, nawet małe jakieś powiedzmy iPady czy laptopy, one by na pewno były bardzo, bardzo pomocne. No cóż, proszę Państwa, prosimy kontaktować Radio Wnet, prosimy kontaktować Fundację Fenicja. Można nas znaleźć na stronie fenicja.org.pl i z tego co wiem, taka możliwość będzie, że takie rzeczy można będzie przetransportować do Libanu. Być może już teraz znalazł się ktoś, kto takie magazyny tego typu instrumentów, typu laptop, typu iPad posiada i kto wie, czy to nie byłaby w tym momencie dla tych dzieci, powiedzmy, najlepsza z możliwych rzeczy do pomocy. Tak, Maju, ale jak uważasz, czy w ogóle ten rok szkolny można zaliczyć, że on się odbył, że dzieci przynajmniej w większości można im go zaliczyć? Birajek hajsene dyrasyje finam nul, jany na żach na fija, jany kula ulat halasu, jany finam nul, janu kanu i ruchu kulon al madrasę online, aula kifel wełada, jany aubedon drosu marateni.
1: Fi dekalaż. في أولاد بمدارس خاصة بمناطق قدروا يخلصوا البروغرام, في أولاد تانيين بمدارس رسمية ما قدروا.
0: Maja mówi, na to moje pytanie trudno odpowiedzieć, po prostu tyle, ile miejscowości w Libanie, tyle, ile regionów, tyle sytuacji. Niektórym dzieciom się udało, żeby po prostu do szkoły chodzić, zwłaszcza te szkoły, które nazywamy tutaj szkołami prywatnymi, one działały, ale są takie dzieci, które po prostu, jak mówiliśmy, chociażby z braku laptopów czy z braku internetu, po prostu nie partycypowały w ogóle w tym. Ja to wywołałem ten temat specjalnie po to właśnie, żeby nasi słuchacze zrozumieli, że to wcale tak nie wygląda wesoło, że to jest naprawdę trudna sytuacja i być może, żeby budować ten pokój w przyszłości, to trzeba przede wszystkim zadbać o dzieci, bo one są przyszłością, a żeby były przyszłością, to po prostu trzeba zadbać o ich edukację. Czyli jednym słowem, pomoc również w tej dziedzinie edukacji, w dziedzinie tej technicznej jest nam bardzo, ale bardzo potrzebna. Maju, cóż, my cię zwolnimy. Lanu Amszów, widzę, że masz dużo pracy. Teraz cię tutaj wszyscy bombardują telefonami. Dziękujemy, że tym razem poświęciłaś dla nas czas. No i być może w przyszłym tygodniu spotkamy się i to w studiu Bejrut w Matka, czyli na krakowskim przedmieściu, bo planujemy właśnie tam się pojawić, chociażby z okazji rocznicy już przecież 17 urodzin Radia Wnet, a studio Bejrut prawie że od początku, kiedy Radio Wnet pojawiło się na falach FM, działa i miejmy nadzieję, że działać nadal będzie. No ja na koniec chciałbym troszkę podsumować od tej strony takiej, no powiedzmy polityczno-militarnej, że tak nazwie. Co się dzieje? Co się dzieje? Słuchamy i słuchamy. Wydaje się, że dużo rzeczy nowych, a tak naprawdę wszystko się powtarza i niby pokój ma być, a go nie ma. Jedno jest do podkreślenia, że nareszcie, bo to po dziesiątkach lat Liban i Izrael i to tak oficjalnie usiedli do jednego stołu, by mówić o pokoju, by szukać rozwiązań. No, politycy mówią, jest zawieszenie broni, a rakiety tego nie słuchają i ciągle na nas spadają. No, konkretne rezultaty tego, co można nazwać jakimś dialogiem między Izraelem a Libanem, no to te 45 dni. Ale jak już Maja nam wspomniała, praktycznie można powiedzieć, że tylko Bejrut odetchnął, bo tylko na Bejrut w tym momencie, przynajmniej jak ja to mówię, to rakiety nie spadają. Nie można tego powiedzieć o pozostałych częściach Libanu. I mimo przedłużenia rozejmu między Izraelem a Libanem, sytuacja pozostaje bardzo napięta. Izraelskie naloty na południu kraju nie ustały, a w ostatnich godzinach pojawiły się informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Hezbollah oskarża Izrael o łamanie ustaleń, podczas gdy mediacje prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych nie przynoszą jeszcze żadnego przełomu. W Bejrucie rosną obawy, że obecny kryzys może przerodzić się w nową, bardziej niebezpieczną fazę konfliktu. Liban domaga się zakończenia wojny. Domaga się również, aby Izrael wycofał się całkowicie z terytorium Libanu. A Izrael naciska, by najpierw Hezbollah został rozbrojony. I tak to nam się, proszę Państwa, ciągle powtarza i jesteśmy w martwym punkcie. I dzięki Bogu, że nie rozpoczęła się nowa wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, bo z tego, co słyszeliśmy w ostatnich minutach w radiach, w telewizjach, to było to bardzo możliwe i widocznie na razie zostało tylko odłożone. A to byłaby następna katastrofa. Wiemy, jak się może zacząć, ale nigdy nie wiemy, jak się ona tak naprawdę skończy. Dziękujemy za uwagę. Dziś ze studia Bejrut mówiła Maja Utajek i Kazimierz Gajowy. Do usłyszenia za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli, o tej samej godzinie.

0: Referendum w Krakowie za pasem. Rewolucja w egzaminie na prawo jazdy. Modzior z wizytą nad Wisłą. O tym powiemy w Wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: W Krakowie w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Najważniejsi politycy w Polsce prawie w ogóle nie angażują się w tę sprawę, mówił w Radiu Wnet ekspert Instytutu Demokracji Bezpośredniej Tomasz Synowiec.
2: Można powiedzieć, że takiego bezpośrednio zaangażowania po obu stronach aż tak bardzo nie mieliśmy. Pani Donald Tusk nie przyjechał, nie wsparł bezpośrednio Aleksandra Miszalskiego. Tutaj pytanie, czy dlatego, że uważa, że przegrałby, czy dlatego, że uważa, że by zaszkodził. No ale też po drugiej stronie nie było takich polityków z pierwszych stron gazet, których kojarzymy na co dzień z Sejmu, którzy by bezpośrednio się angażowali.
0: Zdaniem Synowca jest bardzo prawdopodobne, że prezydent Krakowa, polityk Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski zostanie odwołany.
2: Prawie zawsze, jak mieliśmy referenda odwoławcze w dużych miastach, to znacznie więcej osób głosowało, niż podpisywało się pod takim wnioskiem. A w Krakowie pod tym wnioskiem podpisało się 134 tysiące osób. Więc jeżeli te wszystkie tendencje miałyby zostać potwierdzone w Krakowie, to w takiej sytuacji wiele wskazuje na to, że prezydent Miszalski zostanie odwołany. No i też jak rozmawiam z lokalnymi działaczami poszczególnych partii, to nastroje w tych partiach raczej też skłaniają się ku temu, żeby szukać już kandydatów w wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa.
0: Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Kończymy z placem manewrowym, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym egzaminowany wyjeżdża na miasto. Będziemy protestować do końca rządów Donalda Tuska w tym lub innym miejscu, powiedział w Radiu Wnet Paweł Kryszczak, działacz Ruchu Obrony Granic.
3: Dzisiaj nocowało około 50 osób w miasteczku, natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby miasta stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na ten naszego protestu. W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Będziemy, tak jak my chcieli, to z kwestią związać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu.
0: Tak zwane miasteczko gniewu.

0: Młodzior przed wylotem w mediach społecznościowych. To była armia wygłodzonych ludzi cieni. Bili się o wolną Polskę, mówił o żołnierzach tzw. Armii Andersa prezydent Karol Nawrocki w trakcie uroczystości rocznicy bitwy o Monte Cassino.
1: Była to armia niezwykła. Armia, która złożona była z cieni, z ludzi wygłodzonych, z ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli niewolnikami. Nie przyjechali się tu bić z koszar, ale przyjechali z długiej podróży. Byli tutaj po opuszczeniu NKWD-owskich więzień, przeszli przez Azję Środkową, przez Bliski Wschód, Iran, Irak, Palestynę. Trafili tutaj, by bić się ze swoimi sojusznikami o wolną Europę i by dotrzeć do wolnej Polski.
0: 82 lata temu, 18 maja 1944 roku, Polacy wygrali bitwę o wzgórze Monte Cassino. Po tygodniu walk żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli ruiny klasztoru benedyktynów. Przez kilka miesięcy był on niezdobytą redutą Niemców. Dzięki polskiemu zwycięstwu otwarta została droga na Rzym. To wszystko w wiadomościach. Dziękuję za uwagę, a za chwilę w samo południe audycja redaktor Magdaleny Uchaniuk.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Lat.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Wjechaliśmy na 17 piętro, komnata Konrada Mędrzeckiego. Witam serdecznie. No i co? Muzeum Narodowe w Warszawie. No nie może zabraknąć tej opowieści, ponieważ to jest muzeum naprawdę o niezwykłych zbiorach i jak wchodzimy do tego muzeum, no to właśnie człowiek głupieje. Gdzie pójść najpierw? W lewo, w prawo czy na górę? W lewo jak pójdziemy, to mamy, proszę Państwa, galerię Farras, czyli odtworzoną z Sudanu taką świątynię wykopaną, proszę Państwa, i część tej świątyni pozostała w Sudanie, część została przewieziona przez profesora Michałowskiego do Warszawy i stworzone zostało coś w rodzaju wnętrza świątyni. Przechodzimy po niezwykłych przestrzeniach, gdzie znajduje się między innymi ten sławny, cudowny portret świętej Anny z paluszkiem przy ustach. Mieli Państwo, to było długo to było takie logo, taki znak Muzeum Narodowego w Warszawie. Teraz już nie jest, że tak powiem, oficjalnym znakiem, natomiast cały czas świętą Annę można podziwiać. Można podziwiać anioły, można się przechadzać. Wszystko to, jesteśmy tak jakby w pewnym sensie w tej świątyni i jest muzyka. Cały czas jest muzyka, w związku z tym można tam fantastycznie się poczuć i przechodzić przez kolejne komnaty, cudowne anioły, cudowni święci, malarstwo rewelacyjne i to jest przygoda wielka, wielka przygoda. Natomiast po drugiej stronie, jeżeli wejdziemy w prawo od razu, proszę Państwa, w Muzeum Narodowym, to znajduje się galeria starożytna, bo ona bardzo długo była zamknięta, była bardzo długo remontowana. No i to też jest absolutna rozkosz. Wchodzimy, drzwi się rozsuwają przez takie rozsuwające się drzwi i ciach. Widzimy różne niesamowite rzeczy, posągi, mumie. Ja uwielbiam salę z greckimi wazami. Tam jest taka wielka sala, do której można wejść sobie

0: ona jak się wejdzie na wprost, później się skręci w prawo, a później w lewo, jest sala z greckimi wazami i tam, mili państwo, za gablotami są fantastyczne wazy różnego typu, od kraterów po amfory i wszystkie inne rodzaje tych. Można w ogóle zapoznać się ze wszystkimi rodzajami tych różnych waz greckich, z tymi cudownymi obrazami, które są malowane czarnofigurowo i czerwonofigurowo. Do tego jest wyświetlana taka opowieść o tych wazach i można się mieć zawsze taką lekcję, proszę państwa, starożytnej sztuki, jak to tworzono, kiedy i czego używano. Jest wielka przyjemność. To zresztą jest też taka lekcja mitologii, bo każda waza opowiada jakąś historię. Widzimy Achillesa, Odyseusza, widzimy nimfy, widzimy różnych bogów. Są historie, misteria eluzyńskie. No, rewelacyjna na sala. Wychodzimy z tej sali, możemy przejść sobie pooglądać przeróżne mumie. Jest mumia nie dość, że krokodyla, to ptaka, rewelacyjne. No i oczywiście są sarkofagi z mumiami dla wielkich urzędników. No bo jednak, żeby tak być zbalsamowanym i zmumifikowanym, no to trzeba, że tak powiem, było być w tej hierarchii społecznej egipskiej dość wysoko. No, skarabeusze, nie skarabeusze, no rewelacja. Świetne kopie rzeźby greckiej, rzymskiej. Coś absolutnie fantastycznego. 2 lata trwała, że tak powiem, zamknięcie, albo nawet dłużej, tej galerii starożytnej, ale wejść tam naprawdę jest warto i to jest po prawej stronie. No dobra, hop, wracamy do holu głównego i wchodzimy na górę. No i tam oczywiście Galeria Malarstwa Polskiego, między innymi no, z takim kulminacyjnym punktem w postaci bitwy pod Grunwaldem, gdzie zawsze są wycieczki, gdzie zawsze jest wiele osób. A kolekcja malarstwa w ogóle w Muzeum Narodowym jest gigantyczna, nie tylko polskiego malarstwa, ale też malarstwa zachodniego. No ale wspomnijmy o kilku cudownych i ukochanych moich obrazach, przy których zawsze przystaję i to jest między innymi Gierymski. Ta altana Gierymskiego to jest coś nieprawdopodobnego. Uwielbiam obrazy Konrada Krzyżanowskiego. Oczywiście mamy tam generalnie w muzeum prawie wszystko. Jeżeli chodzi o polską sztukę, dużo Wyspiańskiego, wspaniałe obrazy Stanisława Wyspiańskiego i wielu, wielu innych. Fałat, oczywiście Witkacy, wszyscy wielcy nasi malarze. Także, mili państwo, Muzeum Narodowe w Warszawie wielopoziomowo i wielokulturowo i wielowspaniało przedstawia się. To jest w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Bardzo zachęcam do wystawy w tym miejscu. Tra la la!
1: 17. piętro.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.13, ze mną Tomek Rosłon do godziny 14, a pierwsza godzina audycji w samo południe to temat związany z tym, co jutro wydarzy się w Warszawie, między innymi oczywiście, bo jutro protest Solidarności, a jest to związane przede wszystkim z inicjatywą pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o referendum właśnie dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Prezydent skierował do Senatu taki projekt, argumentując, że Polacy powinni jednak bezpośrednio wypowiedzieć się na temat skutków Europejskiego Zielonego Ładu i systemu ETS. Przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami branży Solidarności właśnie w kontekście tego referendum i przyczyny, dla którego ono w ogóle pojawiło się w przestrzeni publicznej, a przypomnijmy, to też jest związane z 13 lutego 2025. Wtedy w sali BHP, tej legendarnej sali BHP w Gdańsku, zostało podpisane porozumienie z Solidarnością i deklaracja, że te działania wynikające z polityki Zielonego Ładu będą właśnie poddane pod referendum. I poniekąd teraz mamy efekt. Z nami jest pan Bogusław Chutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej, a także szef Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Witam serdecznie. No i na początek pytanie. Czy to pytanie, które jest skierowane od pana prezydenta, nie zawiera trochę tezy, panie przewodniczący? Bo jednak mamy, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej? No to to jest pytanie, ale później, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy to już nie jest teza, panie przewodniczący?
1: Pani redaktor, mnie nie interesuje, czy to jest teza, czy nie teza. Pierwszy raz w historii będą się mogli wypowiedzieć obywatele. Jak pani pamięta, pan Komorowski też zrobił pytanie z tezą. Nie udało się, chciał się podlizać, niestety się nie udało. Ale wracając do tego, co mówię. Pan prezydent pierwszy raz w historii zwrócił się do Senatu, żeby zrobić ogólnopolskie referendum, żeby się wypowiedzieli Polacy w końcu w temacie pakietu klimatycznego, tak zwanego Zielonego Ładu. Od 2007 roku, kiedy wprowadzono pierwszy etap, czyli 3x20, taki był początek, to już wtedy myśmy protestowali. Ale wszyscy mówili, że protestują górnicy, bo to ich dotyczy. No ale teraz po kolei kolejne rządy bez pytania się obywateli zgadzały się na wszystko. Na poszczególne Fit for 55, teraz jest Fit for 90 i tak dalej, i tak dalej. Dyrektywa budynkowa, ETS 2, wcześniej ETS, który na początku emisja kosztowała 5 euro, potem wrzucili to jako do obrotu jak papiery wartościowe, no i wzrosło do 100 euro. Tak? Dzisiaj ponosimy tego koszty chociażby na cenie energii. Ale najgorsze jest to, że teraz wprowadzenie, to jest preludium Zielonego Ładu, ETS 2 i tak zwana dyrektywa budynkowa, wszystko uderzy teraz w przemysł oczywiście bardzo mocno. Nawet pewnie można powiedzieć, że jeżeli to wejdzie w życie, to będziemy likwidowali przemysł w Polsce, a inwestorzy uciekną tam, gdzie jest tania energia. Ale przede wszystkim to uderzy w obywateli. Każdy, wyliczał nam profesor Mielcarski i inni ekonomiści też, doktor Bartosiewicz, że koszty dla mieszkańca idą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
0: Ale panie przewodniczący, rząd przynajmniej na razie z tym ETS-em 2 jest bardzo ostrożny. Mówią ministrowie, że jednak ETS raczej w Polsce nie będzie obowiązywał, a przynajmniej zrobią wszystko, żeby do tego nie doszło. To trochę może straszenie takie trochę, nie?
1: Pani redaktor, oni mówią tak o różnych rzeczach, a potem się nagle okazuje, że to wszystko wchodzi w życie. Ja pamiętam, co mówił poprzedni premier, co mówili poprzednicy, a wszystko po kolei było w Unii przyjmowane i wchodziło w życie. I tak jak powiedziałem, dzisiaj ludzie tego nie odczuwają. Uważają, że niektórzy uważają, że Zielony Ład jest dobry, niektórzy uważają, że zły, ale nie wiedzą za bardzo, z czym się to je. Ale myślę, że jak wzrosną im koszty życia, bo tak jak to mówię, jak uderzy to mieszkańców po kieszeni, wtedy zrozumieją. Oby, tak jak mówię, nie było za późno. Ale dla mnie najgorszym efektem tego może być likwidacja tysięcy miejsc pracy w Polsce. Dzisiaj już przemysł energochłonny ma olbrzymie problemy. Nie tylko górnictwo, hutnictwo, energetyka, wszyscy mają problemy, bo ETS już podraża cenę energii, natomiast jeżeli będzie ETS2, to jeszcze podróży i ceny energii, i ceny węgla, wszystkich paliw. I jeżeli każdy będzie musiał zrobić tak zwaną, jak to się nazywa, budynku, tak zwany certyfikat energetyczny, jeżeli się okaże, że ten budynek jest źle ocieplony i tak dalej, albo pali gazem, albo węglem, będzie musiał płacić taki sam ETS, jak płacą dzisiaj elektrownie. Natomiast cały świat się rozwija bez ETS-u, a firmy zachodnie uciekną tam, gdzie rzeczywiście energia będzie tania i nie będzie obciążona tylu podatkami.
0: Jak wiemy, panie przewodniczący, ETS obowiązuje w całej Unii Europejskiej. To jak sobie radzą Niemcy, jak sobie radzą Francuzi, bo wiemy, że ich energia jest dużo tańsza niż w Polsce. Jak to się stało, że dzisiaj energia w Polsce jest jedną z najdroższych w całej Europie?
1: Pani redaktor, już tłumaczę. ETS w Polsce to jest około teraz 80 euro, tak? Za megawatt, za emisję CO2.
0: Jedna tona, tak.
1: Tak jest. I to jest dokładane do rachunku za energię. Proste wyliczenie. Dzisiaj kopalnie sprzedają po 280-300 zł za tonę węgiel do energetyki. Wytworzenie jednej megawattogodziny to jest pół tony węgla. To jest 150, liczby 180 zł. Jeżeli dołożą sobie wszystkie marże, które mają, to niech to będzie 300 zł. To niech mi pani redaktor powie, gdzie by był tańszy prąd niż w Polsce. Wszystkie te opłaty, które dzisiaj są nałożone na wszystko, to jest ta cena. Natomiast jeszcze pani powiem inaczej. Ja mówię tak, mam garaż, który nie używam, a tam jest prąd. I pomimo, że nie skorzystam z prądu, to i tak mam rachunki powyżej 100 ileś do 200 zł. Się okazuje, jak dzwonię, że to są wszystko opłaty przesyłowe i tak dalej, utrzymania sieci i tak dalej. No więc to jest wszystko nałożone na tą cenę tego prądu. I dzisiaj mamy najtańszy prąd w Europie. Ale niech się pani tak zastanowi, czy to nie jest też tak, że jak wchodzi nam OZE, cały czas OZE nam wchodzi, im wchodzi więcej OZE, to ten prąd się okazuje, że jest droższy, a nie tańszy.
0: Ale rząd mówi tak, mamy offshore na Bałtyku, to będzie jedno z dobrych rozwiązań. Elektrownia jądrowa w najbliższym 15-leciu pewnie może się pojawić. To skupmy się na tych offshore'ach, no bo to jest teraz taki temat, który jest aktualny i to OZE w kontekście właśnie tych farm wiatrowych ma być jakimś uwolnieniem tych cen energii, znaczy czytaj zmniejszeniem ich.
1: Pani redaktor, niech pani teraz popatrzy. Jeżeli my zainwestujemy, tam się mówiło w całym planie dla energii i klimatu, który przedstawiał rząd, jeżeli się mówi, że my wydamy na to wszystko około 3 biliony złotych, z tego chyba bilion albo bilion 200 miliardów na same offshore, tak? I tyle będą te wiatraki kosztowały, to niech mi pani powie, skąd się weźmie ta tania cena? No przecież jakaś renta planistyczna, renta, trzeba będzie te wszystkie wydatki doliczyć do ceny energii. I ona nie będzie tańsza. To już przećwiczyli Niemcy. Niemcy wracają do węgla brunatnego. Dobrze pani wie, oficjalnie już mówią niektóre partie w Niemczech, że wrócą do atomu, jak tylko przejmą władzę. Więc wszyscy w Europie likwidują wiatraki, burzą wioski, żeby budować kopalnię węgla brunatnego Niemcy, a my likwidujemy sobie kopalnię węgla kamiennego, likwidujemy i chcemy budować wiatraki na lądzie i na morzu.
0: Przed wejściem na antenę powiedział pan, że z tymi offshore'ami, właśnie z farmami na morzu, na Bałtyku ma być tak, że państwo będzie odkupować, ma być obowiązek.
1: To jest w cenie ustawy. Ustawa, która jest przyjmowana w Sejmie i potem jest nabór robiony na tych wszystkich inwestorów, którzy budują wiatraki na morzu, to tam powinna być podana cena minimalna, po której, czy maksymalna, już teraz nie pamiętam, po której odkupi rząd, będzie odkupywał prąd. I ostatnio chyba było 500 zł i oczywiście nikt nie przystąpił do tych jakby powiedzieć, przetargów czy negocjacji na budowę, bo mówiono wszyscy, zresztą to było wiele artykułów na ten temat, że to jest za tanio. No więc chyba się pojawiła kwota 600 zł. No więc jeżeli oni twierdzą, że to jest taka kwota maksymalna, ale będzie taniej, no nie wierzę w to. Wydatki, które wydadzą, bo dzisiaj to może kosztować bilion 200 miliardów, ale za chwilę się okaże, że to będzie kosztowało dużo więcej. Tak samo jak chociażby z elektrownią atomową, którą mają budować nam Amerykanie. Śledząc gdzie Amerykanie na świecie budowali elektrownie atomowe, to zazwyczaj było tak, że inwestycja była wydłużała się o 2-3 lata, później została oddawana niż podpisali kontrakty i kosztowała prawie raz tyle, jak już wybudowano. Także my tak wszystko chcemy zlikwidować, a de facto może się okazać, że będziemy mieli blackout za blackoutem, jeżeli nie utrzymamy dalej energetyki węglowej. Za 7-8 lat według twierdzeń rządu odejdziemy, jedna z elektrowni węgla brunatnego zostanie zlikwidowana, czyli nie będzie produkowała prądu. To i pytanie jest, czy takim postępie, czy takim dużym zapotrzebowaniu na energię, czym to zastąpimy? No przecież chcemy podobno rozwijać tak zwaną sztuczną inteligencję. Chińczycy budują jakieś dedykowane ileś tam kilkadziesiąt elektrowni węglowych, które będą produkować prąd tylko po to, żeby fabryki mogły produkować czy robić sztuczną inteligencję.
0: Panie przewodniczący, no to skupmy się na tym, co pojawia się w przestrzeni publicznej. Jak wpisuje się w zwykłą wyszukiwarkę w Google'a węgiel kamienny, wydobycie i cena energii, to wychodzi nam taki artykuł, zresztą ich jest bardzo dużo, że policzono realny koszt prądu z polskiego węgla i wynik szokuje. Marcin Dusiło z Forum Energii mówi, że różnica w cenie energii elektrycznej pochodzącej z węgla a OZE jest bardzo duża. W 2025 kosztowała ona około 270-340 zł za megawatt w porównaniu do 740 zł z czarnego złota. I to po uwzględnieniu niestabilności OZE oraz kosztów stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Jak pan skomentuje no te wyniki, które się tak pojawiają i często?
1: Sama pani mówi z Forum Energii. Ja byłem w Warszawie na spotkaniu z takimi właśnie panami. To jest wszystko zakłamywane. Nie są dodawane różne rzeczy do tej ceny.
0: Ile dzisiaj kosztuje wydobycie tony węgla kamiennego?
1: Już pani mówię. Ja powiem tak, wydobycie nie. Po ile sprzedajemy węgiel do energetyki? Bo to jest ważne, tak? Bo niech pani popatrzy, w 2022 roku, jak wybuchła wojna, to ceny na świecie energetycznego węgla poszybowały do 90 zł za gigajula. To było ponad 1400 zł za tonę. Myśmy sprzedawali po 21 zł za gigajula, czyli razy po 400 ileś złotych z groszy. I dlatego cena energii nie zdrożała. Natomiast były gigantyczne zyski spółek energetycznych. Miliardowe zyski, dlatego że na cenie kupowali tanio towar, drogo sprzedawali prąd. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem, to jest około z kopalnia, którą ja pracuję na kopalni Piast, sprzedajemy 300 ileś złotych do energetyki. Jeszcze raz powtórzę, pół tony to jest 1 megawattogodzina.
0: Czyli rozumiem, bo z drugiej strony mam
1: 700 zł to jest ETS-em ze wszystkim. Najprawdopodobniej, tak? Ze wszystkimi tym, co dołoży sobie energetyka, przesył, nie przesył i tak dalej, opłata przesyłowa, to wszystko się mieści w tym. Tylko niech ktoś wyciągnie to, co energetyka nakłada, ETS, i pokaże czysty węgiel. No nie pokazał ten pan.
0: No to ja mam przed sobą... Ja mam przed sobą z kolei Komisję Krajową Sierpień 80 i druga strona, prawdziwy koszt energii elektrycznej w Polsce. Poniższe dane zaczerpnięte z analiz biura maklerskiego PKO, czyli banku po prostu, który funkcjonuje rynkowo i pokazują, jak w rzeczywistości kształtują się ceny poszczególnych źródeł. I tak, węgiel kamienny 133 zł za megawattogodzinę, węgiel brunatny 138, gaz 292 zł i wiatr i inne OZE 444. No to jakie my mamy dwie jakieś rzeczywistości, panie przewodniczący, alternatywne? Jak ci się w tym połapać?
1: To jest tak tam, jak w tym kabarecie jeszcze, jak Smoleń występował, dla kogo ten wywiad, tak? Więc w zależności od tego, kto jest gdzie przypisany, to tak to się kształtuje. Nikt się nie połakomił na to, żeby rzeczywiście realnie ocenić te ceny. Natomiast są opracowania, jak pani sobie gdzieś znajdzie, pana profesora Mielcarskiego z Łodzi, który te rzeczy dla nas robił, ten cały zielony nieład, tam się wypowiadał i robił tą ekspertyzę i tak dalej. No on pisze prawdę, no nigdy z OZE prąd nie będzie tańszy. To jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, że będzie prąd tańszy. Mamy własny surowiec i powinniśmy z niego korzystać. Niech pani popatrzy, oprócz bilionów wydanych na offshory musimy wybudować całe sieci, jeżeli oczywiście zlikwidujemy sobie energetykę węglową, bo tak rządowi się widać podoba i tak dalej, to żeby południe zasilić, będziemy musieli przez cały kraj wybudować sieci energetyczne.
0: To ostatnie pytanie też w nawiązaniu do tego forum, no bo trzeba takie rzeczy tłumaczyć, panie przewodniczący, słuchaczom, bo czytają. To jeszcze na koniec. Wydobycie polskiego węgla jest tak drogie, nie licząc wyjątków typu Bogdanka, że aby ktoś go kupił, potrzebne są dopłaty z budżetu państwa. Każda wydobyta tona wiąże się ze stratami dla kopalni na poziomie 300 zł na tonę. Wydobycie kosztuje około 800 zł za tonę. Wartość tej tony to 500 zł, a ton tych wydobywamy co roku 40-50 milionów. Piszą panowie z Forum Energii, panie przewodniczący.
1: Pani redaktor, to jest tak. Tak węgiel kamienny, jak i koksowy podlega koniunktura, dekoniunktura, tak? Tylko od lat pracuję w górnictwie od 1981 roku. Od lat jest tak, że jak jest koniunktura, to w górnicy nie zarabiają, bo się nam nie pozwalało. Patrząc do tyłu czas, byliśmy kotwicą antyinflacyjną, byliśmy różnymi. 2022 rok, na samej różnicy cen, jakby myśmy mogli sprzedawać rynkowo, tak, ten węgiel, to 2023 rok na czysto moglibyśmy zarobić jako sama Polska Grupa Górnicza 30 miliardów. Nie licząc tego, że z budżetu nie wzięliśmy 4 miliardów w 2022 roku i 4,5 miliarda w 2023 roku. Bo utrzymaliśmy się na samych cenach węgla, bo energetyka go potrzebowała. To jest prawie 38 miliardów. To niech mi pani teraz powie, jakbyśmy to zarobili, to przez następne parę lat to ja bym nie potrzebował, nawet jakby była dekoniunktura, ani grosza dopłaty od rządu. No ale niestety decyzje w górnictwie są polityczne, więc politycznie decyduje się o cenie węgla, no to po to podpisaliśmy umowę społeczną, żeby nie mieć zysków, oddaliśmy do budżetu, teraz budżet dopłaca do górnictwa. Będzie koniunktura, będziemy się utrzymywać. Teraz niech pani popatrzy, im my więcej sprzedamy do energetyki węgla, tym jest mniejsza dopłata. A my sukcesywnie likwidujemy, bo sobie energetyka sprowadziła węgiel, nas prowadzała. Jeżeli wydobywamy ponad 40 milionów ton, to powinno pokryć zapotrzebowanie tego, co potrzebuje energetyka. Ale my się ograniczamy z wydobyciem, bo energetyka kupuje za granicą. Ci twierdzą, że nie, ale ona po cichu kupuje. I teraz powiem prosty przykład. W 2019 roku wydobywała Polska Grupa Górnicza 30 milionów ton węgla. Dzisiaj wydobywa 15,5-16. Niech mi pani powie przez 5 lat czy 6 lat, która firma przetrwa, jeżeli obniży tak drastycznie wydobycie. A w 2022-2023 roku musieliśmy przyjąć 3,5 tysiąca ludzi do pracy, bo był potrzebny węgiel, a nie miałby kto wydobywać. A żeby wydobywać węgiel, no to ściana taka, trzeba ją zaplanować, zazbroić, to jest 2 lata. No więc dzisiaj my ponosimy konsekwencje tego, że przyjęliśmy ludzi, żeby dać węgiel energetyce, polski węgiel. Dać ludziom węgiel opałowy, który wtedy na rynku był po 4 tysiące, a myśmy go sprzedawali w Polskiej Grupie Górniczej po 1400 zł. Dlatego tak się zabijano, blokował się sklep internetowy i tak dalej. I o tym już nikt nie pamięta. Tak, dzisiaj się pamięta, bo jest dopłata do węgla. No ale jak my jesteśmy potrzebni, to jest fajnie. Górnicy, brawo. Ale jak znowu przychodzi dekoniunktura, no i energetyka mówi tak, nie kupimy od was drożej, bo nie możemy, jak była koniunktura, bo będzie cena energii droga. Ale jak cena węgla spadła, no to mówimy, to kupcie trochę drożej, żebyśmy się też utrzymali. No nie mogą, bo są spółkami giełdowymi. No i tak się to toczy, pani redaktor, od lat i zawsze tym najgorszym chłopcem do bicia są górnicy i tak de facto przysłowie od dawna mówi, że jak jest koniunktura, to na węglu nie zarabiają wszyscy, tylko nie górnicy.
0: Tak, pamiętamy lata 22-23, kiedy można było dużo taniej kupować. Były ulgi dla gmin, były ulgi dla gospodarstw domowych. To krótkie zdanie na koniec, zaproszenie na jutrzejszy dzień. Dlaczego warto pojawić się na tym proteście? Proszę.
1: Panie redaktor, dlatego warto się pojawić na tym proteście, bo tak będziemy mogli się wypowiedzieć w temacie szaleństwa, które wprowadza Unia Europejska. I teraz tak, doprowadzić to może do likwidacji polskiego przemysłu, tysięcy miejsc pracy. Jeżeli jest, ty uważasz, że jest ci dobrze, dopracujesz do emerytury, czy ci jest dobrze teraz, to przyjedź tam, żebyś miała przyszłość, mieli przyszłość nasze dzieci i nasze wnuki. Bo może być tak, że nie będzie miejsc pracy, będą musieli wyjechać do pracy za granicę. Jeżeli tobie jest dobrze, to zadbaj przynajmniej o przyszłe pokolenia, żeby miały gdzie pracować, nie musiały wyjeżdżać za pracą z Polski.
0: Mówił pan Bogusław Chutek, szef Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego Solidarność, a także Polska Grupa Górnicza. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, a my za kilka chwil, drodzy państwo, porozmawiamy o sytuacji w branży hutniczej, a później o tym, co się dzieje w rolnictwie.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem państwa radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartysz.
6: Widział ktoś żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zna podziała? Może w Afryce jest?
7: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
6: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
7: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: samo południe. I my, drodzy Państwo, kontynuujemy temat związany z Solidarnością, związany z tym głównym przewodnim pytaniem, które chce zadać prezydent, przepraszam, Karol Nawrocki. Czy uda się zadać to pytanie? O to będziemy też pytać naszych gości. Przepraszam, Andrzej Karol, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, radiosłuchaczom.
0: Powiedzmy, jak dzisiaj wygląda ten rynek hutnictwa, jeżeli chodzi o Polskę? Ile jest tych polskich hut, ile jest hut Skarbu Państwa, a ile tego przemysłu jest w rękach zagranicznych?
1: My wolimy mówić, że są huty w Polsce, które dają pracę pracownikom naszego kraju. Więc jeśli z tego założenia, to oczywiście mamy hutników w Polsce, a jeśli z założenia kto jest właścicielem, to rzeczywiście 70% kapitału całego branży hutniczej to jest ArcelorMittal Poland. Mamy oczywiście i huty polskie. To są huty w rękach i w grupie kapitałowej Węglokoks. Huta Częstochowa, która wczoraj podpisała porozumienie wspólnie z Agencją Mienia Wojskowego, czyli przejęcie przez od syndyka Masy Upadłości aktywu Huty Częstochowa. I Huta Łabędy, Huta Pokój i Walcownia Black Grubych Batory. To wszystko jest jeszcze w rękach Skarbu Państwa poprzez firmę Węglokoks.
0: To wygląda tak na dziś, ale jakby pan miał powiedzieć, no, jakie są zagrożenia, albo jak pan w ogóle ocenia dzisiaj sytuację polskich hut, a może mają się dobrze i wcale nie ma powodów do niepokojów?
1: No nie, nie, aż tak dobrze nie ma i te niepokoje są od wielu, wielu lat. To nie jest tegoroczne problemy, czy ewentualnie z nadejściem oczywiście ETS-u 2 albo zapowiedzią ETS-u 2. To są już problemy, które się rozpoczęły od roku 2005. To jest właśnie ETS 1, który stopniowo na początku, a teraz już bardzo radykalnie powoduje wzrost ceny energii. Przypomnę, że no, jesteśmy w grupie przemysłów energochłonnych. Zużycie ogromnej energii szacowane wielkością gdzieś 6 terawatogodzin. No i to w każdym calu niejako tego biznesu powoduje, że wzrost ceny energii, nasze produkty po prostu są niekonkurencyjne na rynku i po prostu, co tu dużo mówić, nie zdobywamy nabywców. Przypomnę też tylko, że za tamty rok wyniki hutnictwa, produkcja 7,2 miliona ton, to jest raptem niecałe 70% mocy produkcyjnych, czyli zapas jeszcze produkcji jest, a zużycie w Polsce 13,2, czyli dwukrotnie praktycznie więcej sprowadzamy z zewnątrz, jak produkujemy, i to jest bolączka naszego hutnictwa, naszej branży i nie tylko w Polsce, oczywiście i w Europie. To oczywiście prowadzona polityka klimatyczna i polityka, która zaoszcza rygory emisji CO2, nie patrząc na to, czy są możliwości technologiczne zapewnienia tej produkcji w Europie, czy nie. No i prosta linia do tego, że gospodarka europejska no dzisiaj wygląda, jak wygląda. Z lidera światowego jesteśmy niejako w ogonie, wyprzedzają nas i to dość znacznie i mocno gospodarki chińska i gospodarka Stanów Zjednoczonych. Zresztą raport Dragiego mówi o tym doskonale i wskazuje rzeczywiście, jak ważne dla przemysłów w Europie jest oczywiście pozyskanie taniej energii.
0: Tak, ta tania energia oczywiście pojawia się, ale to jeszcze powiedzmy, panie przewodniczący, skąd surowiec jest czerpany przede wszystkim? Jak to wygląda? Bo też dochodzą do nas informacje, że można kupić taniej, dużo taniej surowiec poza granicami Polski.
1: No tak, z tym surowcem jest różnie, ale to byśmy musieli zacząć od tego, że mamy mniej więcej po połowie i hut elektrycznych, i hut jeszcze tak zwanych BOF, czyli konwektorowych, z rudy wytwarza się z rudy stal. Także tutaj, jeśli chodzi o elektryczne, to jest oczywiście pozyskiwanie głównie złomu. Problemy od początku tego roku to między innymi jednostronne zamknięcie niejako granic dla importu złomu z Ukrainy. Tam rzeczywiście dużo żeśmy sprowadzali, co oczywiście spowodowało wzrost na rynku naszym wewnętrznym cen złomu. A grupa, która produkuje stal pierwotną, no to jest grupa głównie ArcelorMittal i dwa piece, które działają w Dąbrowie Górniczej. To są ostatnie dwa piece w naszym kraju produkujące stal. To oczywiście ruda, dodatek węgla i mamy oczywiście z tego końcowy efekt, to jest stal. I to są produkty, które gwarantują niejako stabilizację w naszym kraju i gwarantują, dużo się teraz mówi, i bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? To trzeba oczywiście wytworzyć. Mamy przykłady z roku 2020, gdzie rozerwane łańcuchy dostaw powodowały, że rzeczywiście tych materiałów sadowych brakowało na rynku i ceny szalały wtedy. A to, że mamy możliwości produkcji we własnym kraju stali i mamy jeszcze ten zapas, tak jak powiedziałem na początku, to tylko powinno być doskonale wykorzystywane przez naszą branżę, przez nasze hutnictwo, tym bardziej, że zapowiedzi rządowe opiewają, gdzieś ostatnio widziałem taką prezentację na 120 miliardów złotych, same tylko inwestycje związane ze stalą, czyli to jest ten rynek dla nas na najbliższe lata bardzo istotny i bardzo ważny w naszym kraju. No tu się kłania też local content i całe to zaplecze, żebyśmy po prostu stawiali na nasz produkt finalny produkowany w Polsce.
0: Wiemy i zresztą rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, wczoraj mieliśmy przyjemność o tym, jak wygląda to też tak na przestrzeni całego kraju. ArcelorMittal to jest, wiemy, międzynarodowy gracz, który wykupił ten rynek hutniczy, możemy powiedzieć, w Polsce już lata temu. Jak dzisiaj wygląda sytuacja tego gracza? Bo pojawiają się informacje, że nawet ten duży międzynarodowy holding może wycofać się z Polski, panie przewodniczący.
1: Tak, to są właśnie głównie zaostrzające się warunki prowadzenia tego biznesu w Europie. Przypomnę, przecież niedawno przyjęty kolejna redukcja do 2040 roku 90% ograniczenia emisji CO2. Wszyscy uważają, że no to nie, jest nie do zrealizowania, tym bardziej, że Unia Europejska nie swego czasu narzucała taki program i plany oczywiście, żeby zamienić obecną produkcję, wykorzystywać w znacznych ilościach wodór, ale ten wodór musi być też zielony. Jeśli ma być zielony, musi być do tego znaczna, wręcz ogromna ilość energii, której w naszym kraju na pewno nie ma takiej ilości energii, więc trzeba by go było sprowadzać. Pytanie, czy w ogóle Europa jest w stanie wygenerować takie masy energii potrzebnej między innymi do takiej produkcji bezemisyjnej z użyciem oczywiście wodoru, Bo technologie praktycznie to są dwa. Albo będziemy CO2 odzyskiwać i zatłaczać pod ziemię w odpowiednie komory, albo będziemy po prostu korzystać z wodoru. Tu wyliczono już, że przy tej technologii drugiej zużycie energii, jeśli mówimy o 6 terawatogodzinach, wzrośnie co najmniej 6-7-krotnie. Nie ma w Polsce takiej ilości energii i mówimy tylko o jednej branży, o branży hutniczej. Więc ArcelorMittal już oficjalnie, medialnie też ogłosił, że odstępuje od takich pomysłów i będzie produkował, ile się da, oczywiście do efektu nadal na tych instalacjach. Zresztą niedawno uruchomiony ponownie piec numer 2 w Dąbrowie Górniczej ma też produkować właśnie kolejne lata i to jest to jest wyłożenie pieniędzy właśnie na tą gwarancję produkcji na przyszłość.
0: No i to, co najważniejsze, stal, przemysł obronny i sprawy związane z wojskiem. Panie przewodniczący, jak tutaj ta korelacja wygląda? Bo wiemy, że Huta Częstochowa, chyba tak dobrze mówię, ma być gdzieś w ten projekt zaangażowana. Jak to ma wyglądać w programie, właśnie jeżeli chodzi o politykę obronną?
1: Tak. Huta Częstochowa, tak jak mówiłem, wczoraj podpisane porozumienie pomiędzy syndykiem, Węglokoksem i Agencją Mienia Wojskowego. No sygnał pozytywny, bo Huta Częstochowa jeszcze niedawno w zasadzie jedną nogą w likwidacji, i to tak znacznie. dzisiaj uratowana. To też jest sukces załogi, bo załoga mocno też tam walczyła właśnie o te swoje miejsca pracy, o swój zakład, również i związków zawodowych w tym wziętych. Ale właśnie Huta Częstochowa jest zawsze pokazywana jako ten produkt finalny dla zbrojeniówki. Chociaż, to też podkreślałem w naszej rozmowie, te ilości to nie są ilości, które Huta Częstochowa by z tego po prostu żyła. To jest okej, wspaniały dodatek, bo do tego trzeba oczywiście pewne zezwolenia, certyfikaty i tak dalej, czyli trzeba spełniać wiele wymogów i to nie każdy zakład potrafi, ale to nie jest to, co będzie, z czego będzie ta huta żyła. Tu jest produkcja blachy grubej i blacha gruba nie tylko na czołgi. Zresztą, czy my produkujemy czołgi w Polsce? W zasadzie nie ma dzisiaj produkcji żadnych czołgów. Jedynie co możemy remontować i remontujemy w Bumarze rzeczywiście Leopardy i sprowadzamy K2, które zostały podpisane jeszcze za rządu PiSu. I to jest na tą chwilę wszystko. Nie ma tej produkcji. Produkujemy oczywiście inne pojazdy gąsienicowe i pojazdy takiego zabezpieczenia piechoty, ale tutaj te ilości to nie są takie ilości, które by Huta Częstochowa nie spełniała. To jest raptem nikły procent w jej produkcji. Bardziej bym stawiał na to, że jeśli mówimy rzeczywiście o wieżach wiatrowych, jeśli mówimy o innym wykorzystywaniu stali, gdzie rzeczywiście ogromne ilości, tysiące ton stali jest potrzebne, to jest ich produkt jak najbardziej, czy produkcja okrętowa, czy produkcja właśnie na morzu offshore'ów, to jak najbardziej tak. No i o inne oczywiście z zakresu materiały wsadowe dla pozostałych.
0: To jeszcze ostatnie zdanie, dlaczego jutro warto przyjść na ten protest? Dlaczego państwo się wybierają?
1: Dla swojej przyszłości. Ja uważam, że wszyscy, którzy jutro się pojawią, będą myśleli na poważnie o przyszłości naszego, nie tylko kraju, nie tylko swojej rodziny, ale o przyszłości oczywiście swoich zakładów pracy, co jest najbardziej istotne. Jak mamy pozostać w Europie znaczącym albo pretendującym do znaczącego producenta i kraju, który jest rzeczywiście na mapie gospodarczej ważny, to jest naprawdę istotne. My musimy wykorzystać tą szansę, kto wie, czy nie ostatnią szansę, żeby się przeciwstawić. Ja już nie wspomnę, że jako branża i jako Solidarność od samego początku uważaliśmy ETS i obarczenie podatkiem CO2 jako chybiony pomysł. I to pokazuje dzisiaj niestety nie tylko media, nie tylko eksperci, ale również świat pokazuje, w jaki sposób postępuje z emisją CO2. Praktycznie nie interesuje ich to. Robią po swojemu i się rozwijają. My niestety jesteśmy w ogonie światowej gospodarki.
0: Ja niestety zwijamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Karol, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa Solidarność. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Już za kilka chwil pan Tomasz Obszański, Sekcja Rolnictwa Solidarności, ale to za kilka chwil.
2: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do państwa o to, żeby państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
3: To była autopromocja.
0: W samo południe. I biegniemy, i płyniemy. Tomasz Obszański, przewodniczący Związku Niezależnego Solidarność Rolników Indywidualnych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Jak nastrój przed jutrzejszym dniem?
5: No, nastrój jest w porządku, odpowiedni do jutrzejszego dnia, czyli nastawiony na to, żeby zaprotestować przeciwko tym wszystkim złym pomysłom, złym relacjom, które dzisiaj są i w rolnictwie, i w przemyśle, w zasadzie w każdym sektorze naszej gospodarki.
0: Panie przewodniczący, co dzisiaj jest tym największym utrapieniem? No bo mówimy cały czas o wysokich kosztach energii, o tym mówili pana przedmówcy, mówimy o ETS-ie, mówimy o Zielonym Ładzie, a jeżeli chodzi o rolnictwo, czy umowa z Mercosur to jest duży problem? Jak to wygląda w praktyce dziś?
5: Pani redaktor, szanowni państwo, umowa z Mercosurem to jest bardzo duży problem, który dzisiaj nam Unia Europejska z Ursulą von der Leyen, ale też i z naszymi rządzącymi, którzy są z panem premierem Tuskiem, z panem Kosiniakiem-Kamyszem, czy z panem ministrem rolnictwa, panem Krajewskim, którzy tak naprawdę nie zrobili nic w tej kwestii, gdzie można było to zatrzymać, można było tworzyć tą mniejszość blokującą, a nasz rząd w tym momencie nie zrobił nic. Półroczna prezydencja Polski też została przez pana i nie zrobiono w tej kwestii zupełnie nic i mamy to, co mamy. Nie było żadnych rozmów, nie było żadnych negocjacji.
0: Mm-hmm. Czy wjeżdżają już produkty właśnie z krajów Mercosur do Polski?
5: No, słyszymy, że już do Europy zaczęły wjeżdżać produkty z Mercosuru. Słyszeliśmy o skażonej wołowinie, o skażonym drobiu, także to wszystko jest przed nami i musimy się przed tym bronić. Dlatego tutaj wielki apel do naszego ministra Stefana Krajewskiego, aby uruchomił i wzmocnił służby, żeby po prostu było to pilnowane, co się znajduje na półkach. No mamy handel, który de facto nie jest polskim handlem. Sieci handlowe wszystkie w zasadzie w większości są zagraniczne, dlatego trzeba czytać etykiety, trzeba sprawdzać skąd ten produkt pochodzi, jakiego jest pochodzenia.
0: Ale to przynajmniej, jakie jest pochodzenie, ale przynajmniej pojawił się taki przekaz, że w związku z tym, że umowa Mercosur trafia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to będą te produkty wstrzymane. Rozumiem, że korelacji nie ma między tymi dwoma zdarzeniami.
5: No nie ma korelacji między tymi dwoma zdarzeniami, dlatego chyba jest jakiś taki dysonans, gdzie z jednej strony wjeżdża, a z drugiej strony jest jakieś tak ciche przyzwolenie, żeby te produkty się znajdowały u nas i wjeżdżały. Dlatego ja nie wierzę polskim służbom już, bo de facto mieliśmy sytuację z Ukrainą kiedyś, przez którą te produkty nie miały wjeżdżać, a wjeżdżały i nasze służby puszczały. Tak samo i teraz jest sytuacja bardzo podobna. Niby tutaj się mówi, że jest to wszystko pilnowane, ale de facto cały czas coś się pokazuje. Nawet ostatnio wysłano mi zdjęcie z jelitami z Mercosuru, gdzie znalazły się w Polsce i firma polska, ukraińska stara się je rozprowadzać i sprzedawać.
0: Powiedział pan o Ukrainie. Mówi się, że to jest ten kierunek, z którego napływa ta tania żywność. To teraz dwa elementy pytania, dwie składowe. Jak dzisiaj wygląda sytuacja ze zbożem? Czy ona została opanowana? No i drugie pytanie o inne produkty z tamtego kierunku.
5: No, dużo produktów z Ukrainy wpływa. Odnośnie zboża, no zboże dzisiaj z Ukrainy to dobrej jakości, to jest Ukraina eksportuje do Afryki, ale to gorszej jakości wjeżdża do Polski. A poza tym mamy cukier, mamy drób, mamy produkty mleczne. Z jednej strony my tam do nich eksportujemy, ale oni do nas tutaj trzeba powiedzieć, że wjeżdżają, niby jadą do Unii Europejskiej, do Niemiec, Francji, ale de facto duża część towarów zostaje w Polsce, są przerabiane papiery i tak to właśnie wygląda. Dlatego mamy problem ze sprzedażą cukru. Cukrownie limitują uprawę buraka cukrowego, ceny buraka cukrowego też w kontraktach zostały zmniejszone. Mleczarnie i mleko też ma swoje problemy, gdzie muszą te ceny ciąć. Także no tutaj to bez przyczyny to się nie dzieje. Także jest ta nadwyżka tych produktów, która jest w kraju. No i polskie firmy, polscy rolnicy mają bardzo duży problem ze sprzedażą. Zdrowiem jest sytuacja też bardzo podobna. No trzeba powiedzieć, że Ukraina zamiast zbroić się militarnie, no to zbroi się żywnościowo i są budowane cukrownie, są budowane kurniki, chlewnie. To wszystko, co jest związane z produkcją rolną, jest dzisiaj na Ukrainie bardzo wzmacniane i ta produkcja żywności i tego całego przemysłu rolno-spożywczego jest na, można powiedzieć, bardzo wysokim poziomie. Także my jeszcze trochę to będziemy musieli nasze przetwórstwo ograniczać.
0: Pojawił się raport Erste Leasing, który pokazuje drastyczny spadek inwestycji, pogorszenie nastrojów na wsi. Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Ukrainie. Pan to widzi, pan to obserwuje?
5: Tak, no sam prowadzę gospodarstwo, sam mam hodowlę i widzimy, jak to wszystko zostało ograniczone. Firmy przetwórcze, firmy, które przetwarzają warzywa, no można powiedzieć, że pozmniejszały ceny zakupu warzyw, bo 50-70% w tym roku nie zanosi się na nic więcej. Kontrakty są na bardzo niskim poziomie i są bardzo ograniczone. Także no z czymś to jest związane. Dlatego no trzeba głośno mówić o tym, że po prostu coś jest na rzeczy. A najlepsze jest to, że jeśli o tym mówimy, to nie ma żadnego głosu ze strony naszego rządu, ze strony ministerstwa. Chociaż ministerstwo mówi, że wszystko jest w porządku i ta koniunktura...
0: To czego oczekuje pan, czego oczekują rolnicy dzisiaj od rządu? Z czym miałby wyjść? Bo przypomnijmy, że no te postulaty, mam wrażenie, że od kilku lat są podobne.
5: Po pierwsze, mamy rosnące koszty produkcji. Tutaj trzeba było znaleźć jakieś systemowe rozwiązania. Systemowe rozwiązania, które pozwolą, aby te koszty produkcji zmniejszyć. Wprowadzić paliwo rolnicze. Zrobić dopłatę do nawozów, o której tutaj się mówi. Zmniejszyć koszty prądu. Przecież tutaj mamy ETS-2, który nam zakłada szereg ograniczeń.
0: No ale on jeszcze nie obowiązuje. On ma zacząć obowiązywać, tak?
5: No ma zacząć obowiązywać. Rosnące koszty części do maszyn, środków ochrony roślin, pasze, to wszystko, co jest związane z produkcją. Także tutaj znaleźć rozwiązania, gdzie rolnik, mając kontraktację, może to sprzedać. Ja już nie mówię po wysokich cenach, ale po takich cenach, gdzie jakaś tam ta opłacalność jest niewielka, że po prostu polska produkcja była i handel, i przetwórstwo było też w polskich rękach, żeby tutaj po prostu nie...
0: Tak, to bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwo żywnościowe. To jeszcze na koniec, bo wiemy, że mają być zmniejszone dopłaty, że wspólna polityka rolna zmieni się po roku 2027. Co to oznacza dla polskich rolników? Co to oznacza dla pana?
5: Co to oznacza dla polskich rolników? Dla polskich rolników oznacza to, że jak były dwa filary, gdzie w drugim filarze były dopłaty i to było wszystko zagwarantowane, dopłaty dla rolników, tak teraz jest jeden filar, gdzie nie wiadomo, czy te pieniądze znajdą się dla rolników. Ja nie mówię, że polski, dla europejskich, bo to i rolnictwo europejskie zaczyna mieć tutaj duże problemy, także samorządy będą w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności dopiero jakaś tam część zostanie dla rolników. Także tutaj będzie bardzo duże ograniczenie dopłat. Być może nawet dojdzie do tego, że tych dopłat w ogóle nie będzie i wtedy będziemy już mieć duże problemy. No, chyba, że zmieni się politykę, a przede wszystkim polityka Unii Europejskiej, gdzie przez to też były protesty, są protesty w Brukseli, w Strasburgu. Rolnicy protestowali właśnie przeciwko tym zmianom. No i będziemy musieli pewnie tę produkcję ograniczać. Młodzi ludzie na wsi pracować nie będą chcieli, dlatego że nie będą widzieli sensu tej pracy, a gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego jest to, żeby po prostu tą ziemię uprawiać, te gospodarstwa powinny się rozwijać i powinno być tutaj wsparcie naszego rządu i zachęty do tego, żeby tą produkcję prowadzić. No mówi się tutaj o tym, żeby iść w kierunku produkcji ekologicznej, żeby iść w takiej właśnie produkcji zdrowej żywności, no ale tego, ale niech ten kierunek wzmocni później podaż na te produkty, bo póki co to tego tak naprawdę nam brakuje. W ogóle nie ma, trzeba powiedzieć, że nie ma żadnego dialogu, nie ma rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa tak jakby chowa się przed organizacjami rolniczymi, nie chce rozmawiać, nie chce słuchać naszych postulatów, naszych pomysłów. Wspólnie razem powinniśmy poszukiwać rozwiązań i budować to
0: zobaczymy.
5: Na tej kanwie.
0: Proszę dokończyć, a tego nie ma. Rozumiem.
5: A tego tak naprawdę nie ma. I to tak nas boli, rolników, bo jesteśmy zostawieni sami sobie. Patrzymy jak są sprzedawane ziemniaki z Niemiec, jak jest sprzedawana cebula z Holandii. To nas boli, jak jest to nasze zboże. Chociaż ceny mamy rynkowe, ceny mamy europejskie, ale to przetworzyć,
0: jutro
5: sprzedać.
0: Na proteście będą Państwo starali się może gdzieś ten dialog zbudować. Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, był naszym gościem. Dziękuję i rozumiem, że do zobaczenia jutro.
5: Jutro, proszę Państwa, się widzimy na proteście Polaków, proteście polskich rolników, przedsiębiorców, wszystkich tym, którym zależy na tym, aby Polska była Polską.
0: Dziękuję bardzo. Tomasz Obszański był naszym gościem. Za kilka chwil wracamy do Państwa i oddamy Państwu głos. Antena należy do słuchaczy, audycja telefony, a teraz wiadomości. Michał Trześniewski. Do usłyszenia. Samo południe.

0: Miasteczko Gniewu Roberta Bąkiewicza otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Premier mówi o znacznym zwiększeniu miejsc w żłobkach, a egzamin na prawo jazdy czeka rewolucja. O tym powiemy w Wiadomościach Radia Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Policja ogrodziła miasteczko Gniewu i nikogo nie wpuszcza. To skandal, uniemożliwiają nam protest, mówi lider ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
2: Można nas lubić, można nas nie lubić, ale prawo do zgromadzeń i prawo do wolności osobistej jest jednym z podstawowych praw, które w państwie demokratycznym, w państwie prawa nam przysługują. Tak więc zobaczcie, tutaj są dookoła barierki. Teraz pokażę, jak one idą. Jesteśmy zamknięci tymi barierkami z trzech stron, a z jednej strony jesteśmy zamknięci płotem od tutaj ogrodów łazienkowskich.
0: Tak zwane miasteczko Gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Manifestujący puszczają niemieckie pieśni, jak mówi Bąkiewicz, żeby poprawić humor Donaldowi Tuskowi.
2: Wielki skandal.

0: W 2023 roku miejsc w żłobkach było 226 435. Do końca tego roku, w grudniu 2026 roku, w sumie przybędzie od początku naszych rządów okrągłe 100 tysięcy miejsc w żłobkach. To oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało dostęp do miejsca żłobkowego.
1: Powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy kończymy z placem manewrowym, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym egzaminowany wyjeżdża na miasto. W Krakowie w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem eksperta Instytutu Demokracji Bezpośredniej Tomasza Synowca jest bardzo prawdopodobne, że Miszalski zostanie odwołany.
2: Prawie zawsze, jak mieliśmy referenda odwoławcze w dużych miastach, to znacznie więcej osób głosowało, niż podpisywało się pod takim wnioskiem. A w Krakowie pod tym wnioskiem podpisało się 134 tysiące osób. Więc jeżeli te wszystkie tendencje miałyby zostać potwierdzone w Krakowie, to w takiej sytuacji wiele wskazuje na to, że prezydent Miszalski zostanie odwołany. No i też jak rozmawiam z lokalnymi działaczami poszczególnych partii, to nastroje w tych partiach raczej też skłaniają się ku temu, żeby szukać już kandydatów w wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa.
1: Powiedział Tomasz Synowiec w Radiu Wnet, żeby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja Związku Zawodowego Solidarność. Ma wyrazić poparcie dla inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Prezydent złożył w maju wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Senat jutro go rozpatrzy. O sprawie mówił w Radiu Wnet Dominik Kolosz z Solidarności.
3: Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytanie, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł. Ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
1: Manifestacja rozpocznie się o godzinie 12 na Placu Zamkowym pod redakcją Radia Wnet. Za godzinę kolejne wiadomości, a tymczasem telefony.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
9: To była autopromocja.

0: Dzień dobry. Magdalena Uchaniuk i Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14 i ten czas jest dla Państwa. 572-296-545 i mamy już pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ryszard, Lublin. Ja chciałbym się odnieść do rozmowy z panem redaktorem Semką dzisiaj po pannej audycji. No i smutne jest to, że wszyscy jakby rozpatrują, chodzi mi o perspektywę wyborów przyszłych w naszej umęczonej ojczyźnie. I chodzi o to, że wszyscy mówią prawica i tak dalej, czy żeby zebrać taką odpowiednią ilość głosów, żeby jakby osiągnąć władzę. Ale nawet gdybyśmy zdobyli 60% głosów. Mówię o PiS-ie, Konfederacji i tych naprawdę chcących zmienić Polskę pozytywnie sił. To proszę sobie wyobrazić teraz. Mamy 60% i Jarosław Kaczyński mówi tak. Wy macie 20% czy 15%, my mamy 30 coś do szeregu. Ja w samorządzie to 30 lat temu już przechodziłem, byłem sam, prawdziwa prawica, gdzie powiedziałem, bogate miasto to bogaci ludzie, a nie wy urzędasy. I zostałem bez pracy na 3 lata i prezydent z PiS-u kazał mnie zwolnić. Mhm. Więc to, tak to wygląda. Trzeba określić, kto jest prawicą, czy wolność, własność, sprawiedliwość, a nie to, że my wskazujemy, aha, my mamy większość, to wy do szeregu. Nigdy PiS nie osiągnie zdolności koalicyjnych, jeżeli będzie tak postępował. I zwalanie winy, tak jak w ubiegłym tygodniu, że Sławomir Mentzen zachowywał się brzydko, wypominając wiek panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, to trzeba przypomnieć, że zaraz, 2 tygodnie po wyborach, gdzie wyborcy tej Konfederacji dali 15% prezydentowi naszemu. Pan Jarosław Kaczyński powiedział o defektach jakichś tam intelektualnych czy człowiekowi, który ma 2 doktoraty, zna się na ekonomii i tak dalej.
0: No i tak, to jest ciężka sytuacja, układanka polityczna. Na pewno dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, ale dziękujemy za ten głos. Dziękujemy i tak, pozdrawiamy.
1: Tak, ale jeżeli mógłbym prosić o muzykę, jeżeli będzie.
0: No, wydaje mi się, że będzie ciężko, bo dzisiaj mamy ten czas dla słuchaczy. Przede wszystkim Państwo dzwonią, ale można powiedzieć, może się uda.
1: John Mayer i Believe. Czyli trzeba mieć właśnie nadzieję czy marzenia, że wreszcie się poukłada w naszej ojczyźnie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak powinno. Dziękuję
0: wszystkiego
1: serdecznie.
0: Dobrego, pozdrawiamy serdecznie. Ja jestem osobą, która woli z Państwem rozmawiać niż słuchać piosenek, bo tego czasu naprawdę nie ma dużo, więc proszę też o dozę cierpliwości z tymi nagraniami, bo Państwa po prostu jest bardzo dużo i ja widzę, jak ten telefon cały czas dzwoni i dzwoni cały czas. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Pani Magdaleno.
0: Witam i słucham.
2: Nie wierzę. Bosman z Biegostoku się kłania, Krzysztof.
0: Pan ma zawsze dobry humor, Panie Krzysztofie.
2: Bardzo, jakoś mam szczęście do Pani. Pani Magdaleno, ja chciałem powiedzieć 2 słowa. Pierwsze to dziękuję, drugie to dziękuję. Relacja z Casino była porażająca. Ja nie wiem, co powiedzieć. Proszę podziękować pani Hani.
0: Tak.
2: No, jeżeli ona jest w stanie w to uwierzyć, to ja codziennie miałem łzy w oczach. Nie byłem jeszcze na Monte Cassino. Myślę, że może Pan Bóg pozwoli mi pojechać. Wspaniała audycja, wspaniałe relacje, wspaniałe te spotkania z tymi ludźmi. Coś niebywałego. Pozdrawiam wszystkich ciepło. I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. A Hani Tracz oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy za tę korespondencję. To my przez chwilę muzyka i czekamy na Państwa telefony.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Wojciech Niedzielski z Krakowa.
0: Dzień dobry i słuchamy.
1: Dzień dobry. No ja dzwonię odnośnie tego pierwszego telefonu pana, który tam zastanawiał się, no i technikach sprawowania władzy przez ludzi po prawej stronie. A ja właściwie mam takie pytanie, które być może państwo byście znaleźli na to odpowiedź, zapraszając jakichś ekspertów, socjologów. Dlaczego według moich szacunków tak około 30% obywateli naszego kraju jakby nie lubi Polski? Nienawidzi, to może za dużo powiedziane, ale nie lubi, wstydzi się i tak dalej. Ja szukam, zajmuję się tym tematem już od wielu lat.
0: I co pan wykrył?
1: Znaczy nie, no i właśnie nie, no zastanawiam się, bo wie pan co, jest jednak, no nasza ojczyzna staje się mimo tych różnych bieżących, że tak powiem, niefajnych rzeczy, czy trudnych, czy tych konfliktów, no to staje się jednym z najlepszych miejsc na świecie do życia.
0: Na pewno bardzo bezpiecznym, prawda?
1: No myślę, że paradoksalnie no, są szanse, że przejdziemy przez tą całą zawieruchę, która się coraz bardziej rozkręca. Najmniej, że tak powiem, poszkodowani. Natomiast mnie właśnie zastanawia, skąd jest taka masa ludzi, którzy zarówno wśród rządzących, którzy działają jakby na szkodę naszego kraju. No to ja rozumiem, że tam mogą być na przykład różne opcje, prawda, światopoglądowe i tutaj mogą być starcia, prawda, stosunek do aborcji, czy powiedzmy do polityki gospodarczej, którą można uprawiać na różne sposoby. Natomiast no, jest cała masa ludzi, którzy jakby działają na szkodę Polski. I to od takich najwyższych czynników państwowych. I to nie jest nowość, bo to w drugiej RP tak samo było. To już Piłsudski tam w 20 którymś roku powiedział, że szczęście się obce agentury, więc to nie jest. A jak wiemy, to agenci nas rozwalili w XVIII wieku, rosyjscy i pruscy. Więc i to niestety nasze tak zwane elity, które się tam...
0: No dobrze, kiedyś się, panie Wojciechu, może nad tym pochylimy, jak to jest z tą miłością do ojczyzny.
1: No właśnie, no to takie pytanie. No takie pani pytanie. To może się fantastycznie rozwinąć taki temat.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. No pytanie myślę zasadne, ale na pewno zasadne jest to, z czym do naszego studia przyszedł szef kuchni. Szef kuchni poleca.
2: Państwa bardzo serdecznie i chciałbym polecić bardzo, bardzo serdecznie film Posłani. Premiera tego filmu będzie co prawda w piątek, ale już na czwartek do kina Kijów w Krakowie. Mamy zaproszenia, 5 podwójnych zaproszeń na film Posłani na godzinę 18 w kinie Kijów. Chciałem państwu tylko powiedzieć, no nie chcę spoilerować, ale chciałem powiedzieć, że to jest film o takiej modlitwie duchowej przez pielgrzymkę pewnego pana, który przeszedł 1600 kilometrów w Polsce od Zalewu Wiślanego aż do Sokółki, niosąc 3-metrowy krzyż. I to jest taka opowieść o wyczynie tyleż fizycznym, co duchowym, a może bardziej duchowym niż fizycznym. W piątek będę rozmawiał z reżyserem tego filmu, ale to już będzie po premierze. A przed premierą zapraszamy wszystkich państwa, żeby pójść. 5 podwójnych zaproszeń na czwartek na godzinę 18 do kina Kijów i trzeba napisać na adres konrad.medrzecki@wnet.fm. Bardzo łatwo, powtórzę. konrad.medrzecki@wnet.fm i tam kto pierwszych 5 osób otrzyma zaproszenia i będziemy się z państwem komunikować, ale jak wejść po prostu na hasło Radio Wnet prawdopodobnie. Także dziękuję bardzo, ściskam dłoń serdecznie, papa.
0: Papa, a kto pierwszy, ten lepszy, przypominamy konrad.medrzecki@wnet.fm i tam na ten film czwartkowy wieczór, myślę, że piękny. Kino Kijów jest przepięknym miejscem. Niedaleko jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Można przejść się również na spacer. Piękne, jedno z najstarszych chyba kin w stolicy Małopolski. Macham do Konrada Mędrzeckiego, a teraz macham do kogoś, kto do nas zadzwonił. Nie wiem, dzień dobry, kto tam pani. Jest. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ja już znam ten głos.
3: Tak. Nieustraszona Elżbieta z Łodzi. Proszę pani, powiem tak. Nieustraszone to jest uzasadnione, bo to dzisiaj to, co się dzieje, to wie pani, trzeba się czasami obawiać, czy ktoś mi nie wyłączy telefonu. No ale teraz powiem coś innego.
0: Albo, no nic, nic, przyszło mi na myśl coś innego. Albo nie zgłosi tak? Gdzieś policji, bo to w ostatnim
3: o,
0: czasie.
3: O właśnie, wie pani, no właśnie, pojawia. Właśnie. No właśnie, to jest naprawdę niesamowita historia, z tym ręce opadają. W każdym bądź razie ja mam taką informację, pewnie to już państwo wiecie, o tej genialnej konstruktorce, jak one się nazywają, te wyrzutnie rakietowe Piorun. Ta pani się nazywa Marta Wcisło. Jest europosłem i występuje w takiej komisji bezpieczeństwa i obronności, tak? Coś takiego jest, prawda? I ona zrobiła coś nieprawdopodobnego. Bardzo ciekawy, no niemalże przepis na produkcję takich rakiet, wyrzutni. Czyli to trzeba zrobić ręcznie. No coś nieprawdopodobnego, wie pani, jak ja coś takiego usłyszałam, to myślałam, że coś, że się pomyliłam z jakąś taką, że może audycja była, nie wiem, dla dzieci w pierwszej klasie, albo coś takiego, pan Słodowy, zrób to sam i tak dalej. Ta pani reprezentuje Polskę, no to ja jestem przerażona, naprawdę. No chwała Bogu, że ci ludzie tam nie znają języka polskiego, no przynajmniej nie wszyscy. No bo jeżeli im ktoś przetłumaczyłby to, co ta osoba przekazała w sprawie produkcji tych rakiet, robionych ręcznie, struganie i tak dalej. Ja pamiętam z dzieciństwa, że ja sobie łuki, taki łuk do strzelania robiłam, wygięta gałąź i sznurek, no i oczywiście jakaś tam strzała. No to było naprawdę fantastyczne. No, oczywiście nie strzelałam do żadnych ptaków, broń Boże, ani nawet proce sobie zrobiłam, bo ja byłam taką chłopaczarą, powiedziałabym. W każdym bądź razie, no ta pani przebiła chyba wszystkie mądrości w tym miesiącu, chociaż poczekamy, bo może się jeszcze coś ciekawszego
0: jeszcze może się
3: znajdzie.
0: Coś urodzi. Dziękujemy bardzo.
3: No naprawdę, no coś nieprawdopodobnego.
0: I
3: a jeszcze mam pytanie, tak? Czy państwo też będziecie w tym miasteczku Gniewu? Będzie ktoś z państwa dziennikarzy?
0: Zobaczymy, może jutro uda się, bo jutro na pewno wybieramy się na tę manifestację Solidarności, no i będziemy szli w tamtym kierunku,
3: ja
0: a to wszystko jest po drodze.
3: Ale brawo, ja jestem tak zachwycona tym, że nie ugięli się. No pan Robert jest niesamowity, no coś nieprawdopodobnego. Wspaniale, mam nadzieję, że cichutką nadzieję mam, że to wreszcie się coś zmieni, bo to, co się dzieje, to jest nie do pomyślenia w ogóle, nie do przeżycia.
0: Dziękuję bardzo.
3: Serdecznie, pozdrawiamy całą
0: serdecznie,
3: redakcję.
0: Tak, a my oczywiście pytamy państwa, czy jutro państwo wybierają się na ten protest Solidarności i co państwo sądzą o pytaniu pana prezydenta, bo niektórzy mówią, że jest to pytanie z tezą i że obraża inteligencję Polaków, że jest no, w taki bardzo bezpośredni sposób zadane. Co państwo sądzą? Ciekawa jestem. Dzień dobry, mamy kolejny telefon.
4: Dzień dobry, Arkadiusz Stępień ze Słubic, jeden słuchający w Słubicach. No,
0: ach, tego pan nie wie.
4: Ale przypuszczam, znam to miasto, proszę pani.
0: Mam proszę rodzinę w Słubicach.
4: A ja wiem już o tym, już rozmawialiśmy.
0: No tak, a już mówiłam. To... Słuchamy,
4: wiem.
0: Tak.
4: Wie pani co, ja mam właśnie takie, to przed chwilą w wiadomościach usłyszałem, taką pan Tusk się tu bardzo pręży i chwali, że przybyło nam w Słubicach, w Polsce miejsce w żłobkach. Dlaczego nie dodał pan Tusk tego, że to po prostu zostało zrobione wiele żłobków rozbudowanych z Polskiego Ładu? Na przykład nawet ten, który żłobek jest koło mnie w Słubicach. 4 miliony prawie złoty dał Polski Ład. Pan Morawiecki jeszcze na to. No, albo następna sprawa, te babciny, co tam było tak rozpisywane, takie
0: babciowe.
4: Bardzo... babciowe właśnie, no nie?
0: Wiadomo,
4: no
0: to, o co chodzi.
4: No to po prostu te pieniądze teraz przejmują żłobki. Do żłobków, bo moja mama akurat wnuczkę, która ma 15 miesięcy i poszła do żłobka, no i by rodzice byli, jej, moja córka była po prostu, tego dochodziła, no to te pieniądze, bo miała zostać moja żona, pilnować małą, no ale te pieniądze, które tam babciowe, to w głównej mierze idą do żłobki właśnie.
0: No a babcia prywatne. Czemu nie dostaje tego?
4: No właśnie nie wiem.
0: O,
4: U nas powiedziano... Powiedziano, no nie, ona się dostała do tego państwowego, samorządowego żłobka, to nie jest potrzebne, ale jak ten temat żeśmy zaczęli drążyć, no to po prostu te pieniądze wszystkie, które te babciowe ma być, to po prostu przejmuje w Słubicach żłobek prywatny.
0: No bo rozumiem, że jakby wnuczka czy wnuczek zostali z babcią, to by pieniądze szły do państwa.
4: No tak powinno być, ale to znaczy to miały być jakieś pieniądze, ale nie w pełna kwota, która tam się należała.
0: No to
4: tak
0: ciekawe. Powiedzieli. To ciekawe, to się tym zainteresujemy, jak to babciowe wygląda w praktyce.
4: Żłobek prywatny Słubica, który ten tam już... No to tak ludzie w większości mówią, te wszystkie pieniążki przejmuje.
0: No to bardzo serdecznie dziękuję. A co pan sądzi jeszcze o tym pytaniu pana prezydenta Karola Nawrockiego odnośnie referendum? Uważa pan, że to dobre pytanie? Będzie pan głosował, jakby doszło do tego, chociaż wątpię?
4: Oczywiście, że będę głosował w referendum. To jest mój głos, jako obywatela. Jeżeli będę w domu, postaram się być wtedy w domu, bo ja w większości przebywam za granicą w pracy.
0: No to dobrze. To dziękujemy i dobrego dnia dla całej rodziny. Wszystkiego dobrego. 13:30, drodzy państwo. No tak, ja się pytam o to pytanie, bo niektórzy mówią, że jest ono tendencyjne i zawiera tezę. Przypomnijmy, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Dzień dobry, któż tam jest?
5: Dzień dobry, Krzysztof z Lublina. Ja wprawdzie w zupełności popieram te... Tą manifestację, która ma się odbyć, no wprawdzie na niej nie będę, ale w zasadzie dzwonię w innym sprawie. Na początku dzwonił pan z Lublina, który martwił się o to, że nie orientuje się, jak to wygląda sytuacja w lubelskim ratuszu, prawica, lewica i tam inne te zależności. Proszę pana, rzecz polega na tym, że w Lublinie nie rządzą partie, tylko rządzą klany rodzinne. Klany, które istnieją już od dziesiątków lat, bez względu na to, czy rządzi prawica, lewica, czy jakieś inne opcje. Zresztą sam studiowałem z takim panem, który robił na ekonomii licencjat i no, stale awansuje, mimo że orłem w ekonomii nie był. Jest właśnie jedną z ważnych figur w mieście. Poza tym nowe nabytki to raczej idą ze strony pana prezydenta Żuka, który miał doktorat na UMCS-ie, no i z tego zaciągu właśnie pobiera nowych ludzi, którzy właśnie go wspomagają i reprezentują. Jak w każdym układzie, dziwne powiązania powodują, że na przykład w Radzie Miasta prezydenta Żuka reprezentuje człowiek, który pomimo, że jest przewodniczącym zarządu i bierze za to odpowiednią dietę, to pobiera pensję dyrektora administracyjnego w lubelskich basenach. Bo człowieka bardzo często... kiedy pracuje na swoim etacie, bo widzę go bardzo często w ratuszu i podejrzewam, że ponieważ ten pan reprezentuje prezydenta Żuka na wszelkiego rodzaju nudnych imprezach typu wręczanie nagród, jakieś tam dla studentów, dla innych osób, bibliotekarzy i tym podobnych, więc podejrzewam, że tylko to stanowisko jest tylko po to, żeby mu wypłacać odpowiednią pensję. No, widząc te pensje, jakie pobiera, to daj Boże każdemu. Także nasze miasto jest bardzo bogate, ponieważ utrzymywać takie ogromne stado ludzi, którzy w zasadzie są po to, żeby brali odpowiednie apanaże. Przykładem jest miejski MPWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, gdzie nasi mieszkańcy płacą coraz wyższe stawki za wodę, nie wiedząc o tym, że administracja, nie pracownicy fizyczni, tylko administracja jest tak olbrzymia i należy tych ludzi utrzymywać. No są stanowiska...
0: Tak, wiemy, jeździmy też po Polsce, to wygląda podobnie w większości miast, że największym pracodawcą jest szpital, ratusz i jednostki budżetowe tegoż miasta, czy tam gminy. Bardzo przerywa, dlatego pozdrawiamy i bardzo przerywa po prostu.
5: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Przypominam, numer telefonu 572-296-545. Co państwo sądzą na temat pytania zadanego przez Karola Nawrockiego, przez pana prezydenta, ale również zachęcamy do tego, żeby wesprzeć i podarować nam prezent na urodziny. Radio Wnet kończy 17 lat i jeżeli państwo są naszymi słuchaczami, a na pewno są, skoro to słyszą i chcą wesprzeć naszą misję Radia Wnet, to budujemy kolejny etap, żeby to studio było lepsze, żeby ta jakość była lepsza, żeby te połączenia też były lepsze. patronite.pl/z/konsoleta. Dziękujemy i zapraszamy, żeby wejść pod ten adres. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jan, patron z Goleniowa. Ja chciałem zabrać głos w dwóch sprawach. Jedna to niedawno strajkowali pracownicy ZUS i powiem tak, ja w ubiegłym roku w grudniu skończyłem 65 lat, czyli mam już, osiągnąłem wiek emerytalny. Pod koniec grudnia złożyłem dokumenty do ZUS-u. Do dzisiaj nie dostałem żadnej decyzji. Czyli to już praktycznie minęło ponad 4 miesiące. I powiem tak, no ja akurat jestem w takiej sytuacji, że powiedzmy ta spodziewana emerytura na poziomie 3-4 tysięcy złotych nie stanowi dla mnie jakiejś kwoty, od której zależy przeżycie mojej i mojej rodziny. Ale co jest w sytuacji, kiedy ludzie żyją tylko z pensji i żyją tak, jak to się mówi, od pierwszego do pierwszego. I nie wiem, czy w tej sytuacji to nie powinny być jakieś przepisy, że z chwilą złożenia dokumentów do ZUS-u, no to człowiekowi powinno się od razu przydzielać jakąś tam minimalną kwotę, nie wiem, no 2-3 tysiące złotych na przeżycie, a reszta niech sobie tam urzędnicy rozpatrują te wszystkie dokumenty i ustalają kwotę, jaka ta emerytura ma być wypłacona. A druga sprawa, bo tutaj pani wspominała o referendum. Ja oczywiście popieram referendum i każde referendum i ja uważam, że w ogóle jeśli chodzi o referendum, to powinno się znieść te wszystkie progi, że tam powiedzmy musi być jakiś procent osób, które wcześniej głosowały, żeby referendum było ważne, bo często właśnie przez te progi to referenda, które się odbywają, no, są nieważne, bo ci, którzy no, unieważniają, że tak powiem, jak premier Tusk swego czasu referendum, no jest im na rękę, kiedy nie ma odpowiedniej frekwencji przy referendum. Uważam, że nieobecni po prostu nie mają racji. Będzie 10% głosowało, 15%, 20%. To mimo wszystko powinien być ten wynik uznawany, bo myślę, że gdyby była taka sytuacja, to właśnie ludzie by to mobilizowało do brania udziału w referendach, bo niezależnie od powiedzmy tego progu, jeśli byłoby ważne, no to byłaby to dodatkowa mobilizacja dla wszystkich innych, którzy mieliby jakieś zdanie na dany temat i chcieliby się w tym temacie wypowiedzieć. No to takie moje dwie uwagi.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
6: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia. To z nami przez kilka chwil troszkę wiosny i już wracamy.
7: Lato, lato, echże ty.
8: Lato, lato, lato, echże ty.
7: Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew, od zieleni

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi.
1: Dzień dobry, kto jest z nami i skąd pani dzwoni?
2: Dzień dobry, Małgorzata z Lublina. Chciałabym odnieść się do pytania. Chciałabym powiedzieć, że suwerenem w naszym kraju, w Polsce, jest naród polski. I referendum w sprawie tak ważnej jak klimat i wszelkie ograniczenia powinno się odbyć. Byłoby to krokiem do demokracji bezpośredniej, gdzie po prostu naród ma decydujące zdanie. Referendum powinno być bezprogowe i wiążące. I to jest moje zdanie. I bardzo chciałabym uczestniczyć w tym referendum i wypowiedzieć się. Uważam, że każdy obywatel Polski ma dużo do powiedzenia, że to jest źle, tamto jest źle. Proszę wziąć odpowiedzialność, proszę wziąć udział w referendum, wypowiedzieć się i nie narzekajmy później.
1: No ja panią oczywiście bardzo rozumiem, tylko jeżeli jest blokada na etapie Senatu, no bo musi być 51 senatorów, tak, żeby ten wniosek o referendum był aktywny i doszedł do realizacji. Jeżeli na tym etapie jest blokada, no to kto zasiada w tych ławach Senatu, proszę powiedzieć,
2: właśnie,
1: w takim razie?
2: Kto zasiada? Czy to zasiadają, którym na sercu i w sercu jest dobro narodu polskiego i polskiej ojczyzny? Bo w jakim celu w takim razie blokują coś takiego?
1: Zobaczymy, czy zablokują. Jutro ma być głosowanie i dlatego jutro ten protest. Może jednak presja, jak przyjedzie dużo obywateli, dużo Polaków, coś zmieni.
2: Bardzo byśmy tego chcieli.
1: Zobaczymy. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam
1: Lublin serdecznie.
2: Również.
1: 13:41, a Andrzej Zaucha w tle, to niech chwilę będzie nie w tle.

0: Andrzej Zaucha w tle, a teraz nasz słuchacz, nasz patron z Łodzi. Dzień dobry. Kogo mamy przyjemność gościć?
1: Grzegorz z Łodzi, no bo to niedaleko Łodzi, ale nie będzie Łódź, tak. No tutaj już na wstępie mówiłem, to jest taka rada moja dla pana premiera i dla nas już rządzących, żeby tutaj, że tak mówiąc kolokwialnie, nie zaczynali z nami tutaj za bardzo wojować. I taka przesłanka, mam nadzieję, że nasze przyszłe pokolenia też się chyba obudzą, jeżeli chodzi o naszą polskość, bo jest taka fajna, słynna scena, ja bardzo ją oglądam, jak mi się tam zdarzy nawet w internecie, jak jest w CKWT-rzy, jak pan Zapasiewicz siedzi, prawda, tam za biurkiem i wtedy te chyba tego naczelnika, tego dowódcę gra pan Pokora, jak wtedy to wojsko takie zostało obudzone w nocy, musztra zrobiona i on się dziwi i taka fajne takie zdanie jest dla mnie bardzo, żeby po prostu nie zaczynał tutaj z nami, że tak powinien wojować, ponieważ nie ma tutaj, nie ma pod szerokością geograficzną takich ludzi, z którymi po prostu można zaczynać, także niech nie próbuje, ponieważ ta nasza szerokość geograficzna, historia po prostu się nie opłaca i żeby sobie darował te trudy, siłę i wysiłek na i cała Unia na i w innym kierunku. Także radzę wrócić do tej sceny. Scena jest nawet większa niż nagroda chyba Hollywoodu. No, chyba nie ma takiej nagrody. Także nie wiem, czy pani to oglądała tą scenę, ale to jest super. Jak
0: obejrzę na drogę.
1: Naprawdę. No, bardzo,
0: wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję, się kłania nisko i
0: pozdrawiamy.
1: Trzymam kciuki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a ja pozdrawiam tych, którzy zdecydowali się nam pomóc. Pan Dawid 3 minuty temu, pan Zbigniew 6 minut temu, pani Marzena 39 minut temu, chłop Boryna 50 minut temu i wsparcie anonimowe sprzed godziny, a to podziękowania, bo zbieramy na nowy sprzęt. Taki prezent urodzinowy, który jest nam tutaj potrzebny. Ja to widzę, państwo może nie, może zobaczą 30 maja, kiedy przyjdą na te urodziny i wtedy już będziemy mogli się cieszyć razem z państwem. Mamy 17 lat, ta pełnoletność już tuż przed nami. No i adres na Patronite. patronite.pl/Z/konsoleta. I bardzo serdecznie się cieszę, że mogę czytać o tych prezentach i zapraszamy, żeby tam wejść i ile mogą państwo to pomóc. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, już jesteśmy na antenie. Halo, dzień dobry. Ja nic nie słyszę. Ktoś się tam skrył po drugiej stronie. No to może następnym razem. Ale może teraz już... Dzień dobry. Jesteśmy na antenie i słuchamy.
2: A tak, dzień dobry. Małgorzata z Warszawy.
0: Tak?
2: Chwileczkę, bo muszę wyłączyć radio. Trochę zagłusza. No tak, ja tylko chciałam powiedzieć, witam serdecznie wszystkich i chciałam tylko powiedzieć, że popieram manifestację, to ona jest chyba pod hasłem Razem z Polską i Polakami, no i inicjatywę referendalną też popieram, a pytanie nie jest moim zdaniem z tezą, ale jest z prawdą, po prostu jest prawdziwe. Popieram osoby w miasteczku, które podobno zostało otoczone barierkami, służbami, a więc widzimy, co się dzieje, jak strona niby demokratyczna traktuje prawo do wyrażania poglądów i sprzeciwu na niekorzystne dla Polski działania. A i tak jeszcze na zakończenie, żeby to było możliwe, to była, bo kiedyś prosiłam o tą piosenkę, ale no, nie została wyemitowana. W Szkole Wolności Wojciecha Młynarskiego, bardzo na czasie, mimo że dawno została napisana. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy również. Hasło tej manifestacji, która odbędzie się jutro, drodzy państwo, to Razem dla Polski i Polaków. Związek Solidarność organizuje. Jutro o godzinie 12 start tutaj pod naszymi oknami. Z balkonu będziemy widzieć cały plac zamkowy i będziemy mogli oszacować, ilu tutaj protestujących przyjechało do Warszawy, żeby przemaszerować pod kancelarię premiera, pod Sejm. A my teraz maszerujemy do naszego słuchacza, który jest z nami. Któż jest z nami? Dzień dobry.
3: Witam, Jakub z Warszawy.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Chciałem podzielić się swoją refleksją. Dla mnie referendum to jest esencja demokracji. Jestem za demokracją i referendum w ten sposób, że chciałbym decydować o wszystkim. Nawet jeżeli byłyby referenda dotyczące mojej małej miejscowości, w której mieszkam, chciałbym decydować o tym, czy powstanie chodnik, czy powstanie boisko, żeby nie decydowali o tym radni. Przy obecnej technice można to wprowadzić. Także jak najbardziej tak, referendum to dla mnie właśnie jest kwintesencja demokracji.
0: Będzie pan jutro na proteście?
3: Nie, jutro nie będę, ale na wszystkie protesty, które są możliwe przeze mnie, to razem z żoną chodzimy.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy całą rodzinę w takim razie.
3: Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, dobrego dnia. My jutro będziemy, Radio Wnet będzie obecne podczas tego protestu. Ja odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. No, witam.
0: Witam i, tak, witam i o zdrowie pytam. Jest pan na antenie.
4: No, tak. No, dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Ja mam takie stwierdzenie, które mi kiedyś powiedział człowiek mieszkający na wsi. Jak ja mu zazdrościłem, że mieszka na wsi, że ma ciszę, spokój. Otoczenie piękne. Mówi, co to teraz za wieś? Ani krowy, ani świni, ani kury, tylko kosiarki do trawy.
0: A to powiem panu, że jak pojechaliśmy z Krzysztofem Skowrońskim teraz w Bieszczady i faktycznie zobaczyliśmy, i z Mariuszem Kalukinem również, i zobaczyliśmy pierwszą krowę, to byliśmy bardzo szczęśliwi, naprawdę.
4: No tak. A ja właśnie na temat tego dzisiaj rano taki pan ekspert od rolnictwa biadolił nad cenami skupu, nad cenami energii, że Unia Europejska nie da teraz rolnikom dopłaty.
0: A tam biadolił od razu. No tak, trochę się uskarżał. No.
4: Proszę pani, mój świętej pamięci dziadek, który miał gospodarstwo pod Koszalinem, oprócz zboża hodował warzywa. I zawsze w tym sezonie wiosenno-letnio-jesiennym wywoził te swoje
0: nowaliki
4: i później warzywa do miasta, które było niedaleko i z tego praktycznie żyli. A teraz jest takie miejsce, ja się poruszam po zachodniopomorskim i proszę pani, w jednym miejscu jest sklep wielkopowierzchniowy, w którym cena ziemniaka jest 1,80 zł, a obok pani rolniczka sprzedaje ziemniaki po 2 zł. I strasznie się oburzyła któregoś razu, bo tego sklepu nie było, a ja próbowałem u niej kupić te ziemniaki. Jak powiedziałem, że nie, proszę pani, przecież po złoty 60 jest w sklepie ziemniak, a pani mi sprzedaje po 2 zł. I strasznie narzekają rolnicy na cenę skupu, że niby 20 groszy hurtownicy chcą im dać. A kto im zabroni sprzedać na wolnym rynku za 60 groszy, 3 razy drożej? I ludzie przejeżdżający, państwo jeździcie po Polsce, to widać te ogłoszenia. Sprzedam ziemniaki, jajka od kur.
0: Ale wydaje mi się, że nie jest to po prostu duża ilość, nie można tak sprzedać, tak?
4: Proszę
0: kilku
4: pani,
0: ton.
4: Jeżeli ktoś ogłosił, nie wiem, czy pani pamięta takie zdarzenie, że ktoś ogłosił, że te ziemniaki, co leżą na tym polu, to są za darmo. To się całe miasto zjechało. Wybrali chłopów w ciągu 2 dni.
0: Była taka akcja, chyba jak był COVID, prawda?
4: Tak. Także myślę, że powinni polscy rolnicy, szczególnie ci, którzy mają mniejsze gospodarstwa rodzinne, wrócić do różnorodności, do tego, żeby hodować kurę, świnie, krowę na mleko i
0: do tej sprzedaży bezpośredniej, tak?
4: To
0: ja opowiem taki przykład z Podlasia, bo to są też moje rodzinne strony, to jest tam właśnie taki pan, który ma wystawione owoce, warzywa i wszystkie swoje produkty i ma ceny napisane. I jest waga, i ludzie sobie ważą, i nigdy nie miał manka. Zawsze jest nadwyżka.
4: No, ale proszę spojrzeć,
0: tak to wygląda,
4: jest cena,
0: że w ogóle jesteśmy tak, uczciwi, no, uczciwym społeczeństwem jesteśmy też. Co
4: nie,
0: to budujące?
4: Myślę, że tak,
0: Więc
4: myślę.
0: No dobrze, to mamy kilka rozwiązań. Zobaczymy, jak w praktyce. Pewnie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. A dla pani Małgosi chociaż kilka chwil w Szkole Wolności. Przebacz.

0: trudna, jeśli traktować ją uczciwie. Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy.
1: Wojciech Młynarski w tle, a my teraz mamy połączenie z panem Adamem, który ma nawiązanie do naszej podróży do Puszczy Solskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i państwa, całą ekipę. Słucham was często, chociaż nie mogę jeszcze wspomóc. Po prostu jestem bardzo, bardzo... mówiąc krótko, jestem na krawędzi, że tak powiem, przetrwania. No ale to już może niedługo, bo niedługo może będę już emerytem. Znaczy będę emerytem, ale już może niedługo będzie jakiś grozik bardziej stabilny.
1: Dobrze, i niech pan powie, rozumiem, że wiele kilometrów od Puszczy Solskiej mieszka pan, ale doświadczył pan poniekąd
2: tego
1: pożaru.
2: Tak, proszę państwa, tego pożaru doświadczyłem w ten sposób, że wstaję rano o 5:00, przed 5:00, i nagle wychodzę i czuję na podwórzu, na mojej podwórzu, czuję dym. I widzę ten dym. Jest nie bardzo gęsty, chociaż było bezwiecznie, praktycznie było bezwiecznie, bo mam flagę powieszoną przy bramie wjazdowej na podwórze i w ogóle się nic nie porusza, ani listek, ani tego, ale czuję dym i nie wiedziałem, z którego kierunku to idzie. A mieszkam między lasami w takiej malutkiej wiosce koło Trawnik nad Wieprzem i ten dym po prostu mnie przeraził, bo tutaj jest bardzo słaba klasa ziemi i dużo lasów nasadzone jest już od lat 50., 60. Ludzie po prostu nie wytrzymywali konkurencji na tej ziemi z inną klasą i zostawiali, po prostu sadzili lasy, przeważnie sosnowe.
1: O. Więc wystraszył się pan troszkę, prawda?
2: No bardzo, bardzo. Ja po prostu siadłem na rower, bo mam też swój las i objechałem okoliczne dróżki, ścieżki, zobaczyć, czy rzeczywiście no, nie ma tego pożaru blisko, no bo przecież przerażenie ogromne, bo już widziałem pożar lasu w swoim życiu. Wiem, jak to wygląda, to jest coś nie można tego opowiedzieć. To jest, tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć, albo lepiej tego nie przeżywać.
1: Lepiej nie przeżywać. Pan do nas dzwoni.
2: Proszę państwa, poruszyła mnie bardzo ostatnia wypowiedź takiego pana z Pomorza, z zachodniopomorskiego, na temat rolnictwa. Ja jestem rolnikiem z urodzenia, od dziecka. Od dziecka, odkąd pamiętam. Na tej ziemi tutaj właśnie już jestem 65 lat. I ten pan, co ten pan mówi na ten temat, że rolnicy powinni się przestawić na sprzedaż bezpośrednią i hodować świnkę, sprzedawać. Ten pan nie ma pojęcia, o czym on w ogóle mówi. On nie wie, ile jest kontroli, ile trzeba spełnić warunków, jakie warunki trzeba spełnić, żeby w ogóle cokolwiek hodować. Cokolwiek. Proszę państwa, na wsi zlikwidowana jest kompletnie hodowla z powodu niemożliwości spełnienia warunków unijnych. Polscy urzędnicy są 100% bardziej nadgorliwi od wymogów unijnych. Agencja Restrukturyzacji wysyła w teren ludzi, którzy kontrolują. Proszę państwa, obora, gdzie ma się kilka krów, miało się kilka krów, musiała być w glazurze, w płytkach. Miało być pomieszczenie czyste, brudne. I proszę pani, ja wychowałem się na wsi. W jednej w oborze, którą też pomagałem budować jako dziecko, stały krowy, stały świnie, stał koń. W drugim kątku oczywiście oddzielone były kury. O. W tej oborze, do tej obory wpadały jaskółki, robiły gniazda, łapały muchy. Było masę wróbli. Proszę państwa, nie ma jaskółek, nie ma wróbli, nie ma w ogóle zwierząt na wsi. To są wyjątki na palcach jednej ręki, bo nie spełniamy i nikt się nie... piło się mleko prosto od krowy. Ja sam doiłem krowę ręcznie jeszcze wtedy, jako dziecko i od razu przesadziłem przez powązkę, przez pieluchę i piło się ciepłe mleko i wszyscy przeżyli.
1: Zazdroszczę takiego mleka. prosto
2: od Proszę krowy. Państwa, ludzie nie mają pojęcia. Ci, co nie robili, nigdy nie żyli, nie mają, co oni mówią o tym, jakie są wymogi do spełnienia, żeby cokolwiek uhodować. Cokolwiek,
1: dziękujemy.
2: A sprzedać tak? ziemniaki. Proszę pana, żeby ziemniaki sprzedać, trzeba być zarejestrowanym w sanepidzie. Trzeba spełnić różną masę wymogów, bo na targu przyjdzie kontrola i jeżeli nie ma spełnionych tych wymogów, jest parę tysięcy złotych kary. To jest podobnie jak teraz ludzie, ja mam do Warszawy prawie 200 kilometrów, chętnie bym pojechał, ale nie mogę na ten protest jutrzejszy, ale przecież to, co robią w tej chwili, jeżeli chodzi o handel tych biednych małych handlujących butami, ciuchami, koszulką, to zakrawa nas. To jest, proszę pani,
1: tutaj...
2: mój ojciec był 18 rocznik świętej pamięci. Przeżył stalinizm, przeżył komunizm, opowiadał. I ja tuż przed stanem wojennym pisałem maturę. Przeżyłem komunizm i wraca stalinizm. To jest nie do pomyślenia.
1: Stawiamy kropkę, dobrego dnia i pozdrawiamy.
2: Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi.
1: Dziękuję.
2: Do widzenia. Niech się ludzie zastanowią, co robią, co mówią.
1: Dobrze. Jutro będziemy słuchać też rolników i myślę, że program na temat rolnictwa również się kiedyś przyda. Drodzy Państwo, jest godzina 14. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk. Ze mną był dzisiaj Tomek Rosłon. Za kilka chwil wiadomości, a po wiadomościach już kabaret Otto. A my jutro, drodzy Państwo, słyszymy się z protestu. Solidarność w Warszawie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.

0: Miasteczko Gniewu Roberta Bąkiewicza otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Co dalej z kontyngentem USA w Polsce? A egzamin na prawo jazdy czeka rewolucja. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Staramy się wpływać na decyzje Stanów Zjednoczonych, powiedział o możliwym wycofaniu części amerykańskich wojsk z Polski premier Donald Tusk.
2: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jako najbardziej lojalny i taki efektywny sojusznik. Wielkie inwestycje, w tym w amerykański sprzęt. Geografia, która powoduje, że Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi... Po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: W piątek agencja Reutera informowała, że Pentagon nie wyśle do Polski w ramach rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. Według CNN jest to realizacja planu redukcji sił USA w Europie. 1 maja Stany Zjednoczone zapowiedziały zmniejszenie liczebności kontyngentu w Niemczech o 5000 żołnierzy. Policja ogrodziła miasteczko Gniewu i nikogo nie wpuszcza. To skandal, uniemożliwiają nam protest, mówi lider ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
3: Można nas lubić, można nas nie lubić, ale prawo do zgromadzeń i prawo do wolności osobistej jest jednym z podstawowych praw, które w państwie demokratycznym, w państwie prawa nam przysługują. Tak więc zobaczcie, tutaj są dookoła barierki. Teraz pokażę, jak one idą. Jesteśmy zamknięci tymi barierkami z trzech stron, a z jednej strony jesteśmy zamknięci płotem od tutaj ogrodów łazienkowskich.
0: Tak zwane miasteczko Gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Manifestujący puszczają niemieckie pieśni, jak mówi Bąkiewicz, żeby poprawić humor Donaldowi Tuskowi.
3: Wielki skandal. Podajcie to dalej, podajcie, niech się niesie, niech ludzie zrozumieją, w jakiej sytuacji my się tutaj znajdujemy. Miasteczko Gniewu. Wiem o tym, że już manifestacje zawiązują się tutaj na dojściu do nas, tam gdzie policja już nie przepuszcza osób, które chciałyby do nas dołączyć. Dołączajcie, przyjeżdżajcie, wspierajcie nas, pozdrawiam.
0: Powiedział organizator protestu Robert Bąkiewicz. Dzisiaj po raz pierwszy Parlament Europejski wręczył Europejskie Ordery Zasługi. Otrzymali je między innymi były prezydent Polski Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Europa niczego się nie nauczyła, komentuje w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych europoseł Konfederacji Anna Bryłka.
4: Tak, dokładnie ta sama Angela Merkel, która robiła reset z Rosją, budowała rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a na odchodne zaprosiła setki tysięcy, miliony nielegalnych imigrantów do Europy. To ona odpowiada za większość problemów Europy, z którą dzisiaj Unia Europejska i wszyscy Europejczycy się mierzą, a teraz dostaje za to medal. To pokazuje, że Unia Europejska, unijni urzędnicy, cały establishment nie wyciągnął żadnych wniosków z tego, co wydarzyło się w ostatnich latach.
0: Europejski Order Zasługi to nowe, pierwsze w historii odznaczenie za działania na rzecz integracji europejskiej i obrony i europejskich wartości. Nagrodzonych zostało 20 osób, w tym dwóch Polaków. W Krakowie w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.

0: rozmawiałam z lokalnymi działaczami poszczególnych partii, to nastroje w tych partiach raczej też skłaniają się ku temu, żeby szukać już kandydatów w wyborach przedterminowych na prezydenta Krakowa.
1: Powiedział Tomasz Synowiec w Radiu Wnet, żeby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy kończymy z placem manewrowym, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym egzaminowany wyjeżdża na miasto. To były wiadomości Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam ponownie Państwa. Tym razem najciekawszy okres. Dojrzałe, czy też pełne średniowiecze, ale jak mówił nam profesor Henryk Samsonowicz, mój mistrz, była ta złota jesień polskiego średniowiecza. Rozegrały się wtedy trzy potężne bitwy na wschodzie, w centrum i na zachodzie. Ale poprzedziły ich trzy inne bitwy, które zapowiedziały je w skrócie. Otóż 31 maja 1223 roku nad rzeką Kauką po raz pierwszy Mongołowie rozgromili koalicję połowców, czyli też turański lud, z ruskimi książętami. Padła prawie cała elita ruskich książąt Rurykowiczów. Droga do podboju Rusi była otwarta, ale nie skorzystał z tego potomek Chingischana, czyli Batu Han. I dopiero w roku 1239-40 został podbity Włodzimierz nad Klaźmą, a na koniec Kijów. I tak niewola tatarska nad i tatarsko-mongolska nad Moskwą trwała do 8 września 1380 roku, kiedy to drogę zastępom Mamaja, a był kryzys w ordzie, wielkiej ordzie tatarskiej, zastąpił Dymitr Doński. U bram Nieważy, czy też u źródeł Nieważy, na tak zwanym Kulikowym polu, doszło do bitwy, którą początkowo Rusini moskiewscy przegrywali, rzeczywiście wciągając przeciwnika, choć nieświadomie. Z jednym wyjątkiem, za plecami w niewielkim lesie był ukryty czwarty pułk, zwany Zasadnim. I ten pułk w środku bitwy nagle uderzył na plecy Tatarów. Tatarzy bardzo groźni od przodu, gdzie mogą razić strzałami. Praktycznie są bezbronni od tyłu. I w pułk Zasadni książęcego brata wyrąbał Tatarów do tego stopnia, że bitwę przegrali. Rozpierzchli się na wszystkie możliwe strony. Dwa lata później Tochtamysz, który był głównym hanem ordy, spalił i zniszczył Moskwę, podporządkowując ją jeszcze na 100 lat w jarzmu tatarskiemu. Druga bitwa, najbardziej nam znana, bitwa pod Grunwaldem, zwana też bitwą pod Dubrawnem, czy na polu Dubrawnym, czy na zielonym polu, czy pod zielonym lasem. A po niemiecku oczywiście Tannenberg, czyli Sosnowa Góra. 15 lipca spotkały się potężne wojska Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z wszystkimi lennikami, mazowieckim i mołdawskim. Oraz oczywiście Orda Tatarska podległa Wielkiemu Księciu Witoldowi. A po stronie krzyżackiej znajdowały się wszystkie niemal oddziały z ziem podległych zakonowi, czyli tak zwana Armia Pruska i Armia Gości Zakonnych, równie groźna, pod wodzą Krzysztofa Gersdorfa. Była tam również grupa Węgrów, którzy na wiadomość, że mają walczyć przeciw Polakom, odmówili i odeszli po prostu w stronę. Później przyjął ich Jagiełło na uczcie i podziękował im za ten gest przyjaźni. Dzięki temu przeszli do historii. Ale bitwa ma dramatyczny przebieg. Trzy kolejne fazy przegrywają sojusznicy Jagiełły, wojska jagiellońskie. Pierwsza rzecz to zostają okrążone po odskoczeniu Tatarów, goniący ich oddział zatoczy łuk i nagle wylądował na plecach Litwinów. Wtedy Litwini zrobili jedyne, co można było mądrego. Rzucili się do ucieczki, wycofali się

0: była to ucieczka zaplanowana, ale była to ucieczka brana pod uwagę właśnie na taką sytuację. I wytrzymali w oblężeniu. Przyszły im wtedy na pomoc chówce królewskie. Doszło do starcia głównego, a gdy wielki mistrz Urlik von Jungingen usiłował okrążyć Polaków i uderzył od wschodu na nich, z lasu wyszedł zastęp zasadzkowy, czy też pułk zasadni. Wyraźnie widać powtórzenie Kulikowego pola pod Grunwaldem. Drugim Grunwaldem nazywamy bitwę pod Wiełkomierzem, czyli na Pabajsku, 1 września 1434 roku, kiedy synowie tych spod Grunwaldu rozgromili wojska zakonu inflanckiego. No i ostatnia wielka bitwa na zachodzie. Była to bitwa najpierw pod Crécy, między Francuzami a Anglikami 26 sierpnia 1346 roku, w której padł cesarz, czy też król niemiecki Jan Luksemburg, a druga bitwa pod Azincourt, czy też Agincourt 25 sierpnia 1415 roku, kiedy to walijscy łocznicy Henryka V rozgromili arystokratyczną kawalerię francuską, stłoczoną w jednym wąwozie. Na dokładkę był tam straszny deszcz. Wszystko to się ślizgało, wpadało w błoto, a łucznicy nie wybierali. Zmasakrowali szlachetnie urodzonych panów. Skończyło się wtedy panowanie szlachty. Dzień świętego Kryspina położył kres arystokracji francuskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, bardzo gorąco, kabaret Otto, gorąco, bo jak słyszeliście Państwo, lody na ochłodę były. W studiu oczywiście oprócz mnie, Wiesława Tupaczewskiego, Jędrek Tomanek i Ryszard Makowski.
1: Tak, jesteśmy,
0: czyli
1: to prawda.
0: Czyli cały kabaret Otto dzisiaj w składzie porcelany.
2: Właśnie, i tu od razu odpowiedź dla Pana. Piotr P2492, teraz tu już do końca nie wiadomo, czy Wiesław prawdziwy, czy się nie wygenerował. Prawdziwy, proszę, prawdziwy. W szczypie jest.
0: Prawdziwy,
2: ktoś
0: jeszcze
2: nas
0: prawdziwy.
2: Ogląda, bo tak. Nas... Co powiedziałeś?
0: Prawdziwy.
2: No.
1: Ale proszę Państwa, no, co tu dużo mówić? Co tu dużo mówić? Cieszymy się, że jesteśmy tutaj z Państwem w studiu. Oczywiście kabaret Otto. To, co jest najważniejsze w tej chwili, to można zamawiać naszą płytę Prawdziwa Inteligencja.
2: 26 maja, co prawda,
1: tak,
2: jest
1: ale,
2: premiera,
1: ale od piątku już jest w sprzedaży. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, a myślę, że wszyscy, to można to zrobić przez naszą stronę na Facebooku. Tam jest parę informacji, gdzie można tę płytę nabyć. Ta strona na Facebooku działa bardzo dziwnie, bo mamy prawie 90 tysięcy obserwujących. A jak
0: już?
1: Tyle? No tak. A jak wstawiam jakąś informację o tej płycie, no to tam jak 1000 wyświetleń jest, to wszystko. I jak tam jakieś polubienia, jakieś komentarze, chociaż jest oczywiście parę osób, które komentują, które nas dopingują. No i tu akurat im bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Natomiast jest taka wersja płyty sygnowanej, czyli z autografami. I tutaj jest już niedobra informacja, bo przeznaczyliśmy na to 77 płyt i 63 już się sprzedały z tymi autografami. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar mieć płytę z autografem, to proszę się zdecydować jak najprędzej. Natomiast no, jeżeli do czwartku się ta pula zamknie, to
2: wyczerpie.
1: Wtedy... Wyczerpie. O, proszę bardzo, Jędrek, bardzo dobrze, wyczerpie. To wtedy być może ją podniesiemy do 99 sztuk, ale na razie już więcej nie będzie, ponieważ no, z przyczyn różnych technicznych mamy nakład jakiś tam zamówiony i ten nakład jak się sprzeda, to dopiero wtedy uruchomimy akcję z następnymi podpisami. Oczywiście, jeżeli będą nasze płyty na koncertach, to można na koncertach też ten autograf dostać. Natomiast no, tu jest jeszcze możliwość dostania go wysyłkowo.
2: Ryszardzie drogi, ale bo tu jest prośba, Maxi Creation, kochani, zróbcie coś, żeby z krajów trzeciego świata, to znaczy spoza Unii Europejskiej, można było też waszą sygnowaną płytę zamawiać.
1: To muszę się skontaktować z tą firmą, która zajmuje się wysyłką. Tam powiedziano nam, że na całą Europę. Mnie się wydawało, że ten kraj, z którego tam do nas pisze pani Mac Creations,
0: Wielka Brytania.
1: To jest jeszcze w Europie, no ale okazuje się, że ta Europa...
0: Ale w Unii Europejskiej nie jest.
1: No już tak,
0: nie
1: tak. Jest, no ale no, zobaczymy ją, tak. jak to będzie możliwe. Proszę Państwa, można nas jeszcze oczywiście oglądać na naszym kanale na YouTubie. Polecamy się, we trzech ostatnio. Nie zawsze jesteśmy w studiu, także no... no
0: o Jezu, nie ma co oszukiwać, ja byłem chory, no i tyle, no i dlatego jestem...
2: Ale jesteś już zdrów.
1: Ale my nie oszukiwaliśmy. Ale w czym ja oszukiwałem?
0: No. Ja nie oszukiwałeś, nie powiedziałeś po prostu, tylko, ale ja no. Tylko o tym mówię, że po prostu
2: zdrowy.
0: Nie było mnie, bo byłem chory.
2: Nie,
0: a jest
2: zdrowy już.
1: Ja jakiś tam drobiazg, to nie wspominałem o tym.
0: No pewnie, że tak. Ale dlatego odwołaliśmy koncert, bo lekarz mi zabronił.
1: O właśnie, proszę Państwa, rzeczywiście taka jest sytuacja, że mieliśmy zagrać 30 maja w dobrym miejscu, a gramy 19 czerwca, bo na 19 czerwca Wiesiek już będzie bardzo taki 100%. Zdrowy, chyży i będzie występował z przyjemnością, a 30 jeszcze ma rekonwalescencję zaleconą.
0: Także
1: tu przypominamy też, że można się z nami właśnie spotkać na naszym koncercie 19 czerwca w dobrym miejscu, tam gdzie Państwo już nieraz się z nami spotykaliście.
2: Tu Państwo często pytają nas, czy wy czytacie to, co my do Was piszemy. Tak, Mizolas bardzo ładnie napisał, panowie, czołem. Panowie, pozdrawiam serdecznie, miło się Was słucha. Przypominacie mi o latach, gdy byłem jeszcze dzieckiem i kabaret to był na absolutnym topie, piękne czasy.
1: Trochę,
2: robimy tak jest, w tym kierunku, idziemy, żeby... No ale to nie jest do końca nasza wina.
0: No nie jest nasza wina, ale tak jest.
1: No
0: tak
1: niestety,
0: jest.
1: Proszę Państwa, no nie jesteśmy w stanie sprzedać stadionu, tak jak Mata, żeby przyszło na nas, nie wiem, tam parę dziesiąt tysięcy ludzi. No,
0: Mata stadion sobie.
1: No, no tak, ale... No,
2: Mata Stadion, to sobie zaśpiewać, tylko...
1: I to chyba dwa razy nawet.
2: No, no bardzo, także... bardzo fajny koncert, zwłaszcza końcówka, jak tam publiczność coś skandowała, takiego niemiłego. To a propos hejtu i tak, już, no, języka tak, miłości. No, ale wiesz, dobrze, jest jak jest.
1: Nie będziemy wybierać...
0: Osiem gwiazdek, ale nie będziemy wybierać
1: publiczności Maty, co ma krzyczeć.
2: Absolutnie,
1: no. Więc tutaj to, jeżeli uznają, że to jest naprawdę tak fajne, żeby to krzyczeć, no i tak, no, tak rozwija jest. I podnosi na duchu, no to nie krzyczą.
2: Taka puenta koncertu, to no dobrze, no. No, znaczy, Mata co chce.
1: W sumie puenta nie bardzo. Nie
0: Rób
1: bardzo.
0: Ta co chce, ta było, najpierw, było takie określenie i my to przerobiliśmy, też użyliśmy w piosence Wakacje. Rób ta co chce, ale najpierw pomyśl ta.
1: No tutaj akurat ta wersja nie wchodziła w rachubę. Chociaż no nie, no tak jak mówię, no dla mnie no te koncerty i też lansowanie niektórych artystów, chociaż oczywiście tutaj nie chciałbym złego słowa mówić o twórczości Maty, której tak dokładnie nie znam. Tam może coś tam słyszałem, cały czas sobie obiecuję, że posłucham, ale generalnie to też jest tak, jak pamiętam, no kiedyś było, chodziło o to w 80-tych latach, żeby jakoś młodzież ukierunkować.
2: Żeby ona się wyszumiała się. Tak,
1: żeby się wyszumiała, żeby nie wychodziła na ulicę niepotrzebnie i wtedy był właśnie Jarocin, wtedy były różne te koncerty,
2: powstało.
1: Kiedy się śpiewało, chcemy być ZOMO, chociaż tekst był, chcemy być sobą. Natomiast i nawet ten artyst się mówi, że wcale nie mieli takiego podtekstu, chcemy być ZOMO, ale publiczność sama z siebie podchwyciła, no,
2: że chcemy. Potem ZOMO, rzeczywiście na każdym koncercie wtedy, no, wiadomo było, co z tym ZOMO robić.
1: No, ale młodzież była wyszumiana. I teraz też mam takie wrażenie czasem, że te koncerty, zresztą no, akurat te koncerty, nie, żeby to nie było, że ja je krytykuję. Nie, ale też tak no, są troszeczkę ukierunkowane w pewnym momencie tak jak trzeba. Bo przecież też pamiętam, że pan Podsiadło, no też bardzo popularny aktor.
0: Piosenkarz.
1: Piosenkarz, tak? No,
2: ale można powiedzieć też aktor, bo występuje teraz tak w tych reklamach, no, i naprawdę zasadzie, no, tak. Aktorzy tam bardzo
1: sztuka,
2: dobrze.
1: Sztuka aktorska też mu się wkradła. No to przecież też był taki, że, był taki moment, że przed wyborami, już nie pamiętam, którymi, też nagrał taką piosenkę Trofea, w której właśnie wzięli udział wszyscy tacy święci salonu, żeby pokazać, po której stronie on jest, i zachęcił też tych swoich 400 tysięcy obserwujących chyba na Facebooku, żeby wiedzieli, jak głosować. No.
0: Tylko 40 tysięcy?
1: 400, przepraszam. No, przejęzyczyłem się. No 400 tysięcy.
2: A propos głosowania i różnych takich rzeczy i artystów, to piękna jest akcja, bo w Krakowie już tę niedzielę odbywają się, odbędzie się referendum, czyli tak. Jakby nie było obywatelska inicjatywa, prawda? Aha. I się okazuje, że artyści na przykład zapraszają w ten sposób, przyjdźcie na mój koncert, a nie głosujcie, nie idźcie na to referendum. Lepiej przyjść na mój koncert. To takie rzeczy się dzieją.
1: Ale to nie wiadomo, o co im chodzi, bo przecież generalnie pomysł jest zostać w domu, a nie wychodzić. A jak już wyjdziesz na ten koncert, to jeszcze cię będzie kordzić i pójdziesz tam na to, no wiesz, no, na to referendum.
2: Głównie chodzi o to, że referendum...
0: Wiecie co, jestem całkiem obok, naprawdę. Nic nie wiem, o czym wy mówicie.
2: Wiesz, my ci wszystko wytłumaczymy. Głównie referendum wynika z demokracji. Demokracja to jest o to, co wszyscy tu głośno przez ostatnie 8 lat krzyczeli, że jest zabierana demokracja. Aha. Więc jest teraz ta demokracja, nawet czasami walcząca. I ona sobie wywalczyła to, że jakie referendum? Po co nie zabierajcie nam, nie zabierajcie nam prezydenta z Krakowa.
1: Coś takiego. Coś. Proszę Państwa, lansujemy ostatnią piosenkę, na którą stawiamy z tej naszej płyty pierogi.

0: Haha.
1: Ty widziałeś, jak, pierogi szaleją? Słuchaj, jakie wyświetlenia śrubują?
0: Nie wiem, nie widziałem, natomiast cały czas nie wiem, co się dzieje, bo byłem, że tak powiem, lekko odsunięty od rzeczywistości i w związku z tym bardzo ciekawe rzeczy opowiadacie, nawet tutaj poza anteną,
1: mikrofonem. Tak powiem.
2: Bo najciekawsze rzeczy są poza anteną.
0: nie wiedziałem na przykład, że jest takie referendum w Krakowie, nie wiedziałem o czym co wyśpiewaliście, co dzisiaj pokazaliście mi i do zaśpiewania piosenkę. Wiesz, o tym, że pizzę w nocy zamawiają.
1: Jest to...
0: Do tej pory wiedziałem z kręgów teorii spiskowych, wiedziałem o Pizzagate. Nie wiem, czy wy słyszeliście.
1: No, słyszeliśmy o Pizzagate, bo
0: natomiast przecież... Tutaj...
2: Ja słyszałem, pojedziemy do pizzy.
0: Ale to nie, to nie ten gate.
1: Inny gate.
0: I Pizzagate, słuchajcie, Pizzagate Polska polega zupełnie na czym innym. To znaczy, że pizza jest zamawiana do losowo wybranych osób, a właściwie nie losowo wybranych, tylko osób związanych z konserwatywnymi mediami,
1: tak?
0: I przysyłane są, i ktoś w ich imieniu dzwoni, zamawia pizzę, tak?
1: Więc demokracji walczącej, uśmiechniętej...
0: A skąd wiesz, że to demokracja walcząca?
1: Przeszkadzają media, które inaczej, bo oglądam jedną i drugą.
2: Jak ja to mówię, wystarczy łączyć kreski.
1: Wystarczy łączyć kropki, więc oglądam i widzę. I po prostu te konserwatywne media, jak ładnie nazwałeś, są niewygodne, ponieważ też mówią o tym, co się dzieje. Aha. Tutaj media głównego nurtu widzą, żyją w innej bańce.
2: To jest podstawowa kwestia tego, że pan minister Ziobro uciekł panu Żurkowi i panu Tuskowi. No. Po prostu zwiał im do Ameryki i robi im tam te referę przez ten ocean. No. Pomogła mu przy tym stacja Republika, bo jest w tej chwili dziennikarzem Republiki. No.
1: Znaczy, nie tyle dziennikarzem,
2: korespondentem. No.
1: Ale to jest różnica. Bo też
2: ale wjechał na jakąś tam wizę dziennikarską.
1: No też to nie do końca wiadomo, dlatego że miał wizę tak zwaną genewską, czyli azylantom politycznym jest przydzielana wiza genewska tak zwana, aha, z którą może podróżować dowolnie po świecie, gdzie chce.
0: A i tak nie ma
1: listu gończego, bo ten list gończy
2: właśnie,
1: tak zwany
2: wydany,
1: tylko funkcjonował na terenie Polski.
0: Aha.
1: No i cała złość jest w tej chwili taka, że uciekł. Uciekł.
2: No bo nie, bo było takie oczekiwanie, że jak się zmieni władza na Węgrzech, no to wtedy ci dwaj panowie, którzy tam przebywali poza jurysdykcją pana Żurka, który tutaj ma wymiar zemsty, bo trudno to nazwać wymiarem sprawiedliwości, no i ten wymiar zemsty, no miał ich tutaj już złapać. Jak tylko na Węgrzech zmieni się władza, to oni ich tutaj tam no, zrobią im wszystko, co tylko się należy im zrobić. A to się okazało, że ci panowie ich pozdrawiają ze Stanów Zjednoczonych. No i z tych Stanów Zjednoczonych nie tak łatwo, znaczy z tych Stanów Zjednoczonych, nie tak łatwo im coś zrobić. No.
1: Możesz wystąpić o tak zwaną ekstradycję. Możesz wystąpić o to, żeby ich tu sprowadzić, ale musisz zaargumentować to czymś. Jak wiesz, Stany Zjednoczone mają chyba najdłużej działającą demokrację na świecie.
0: 250 lat.
1: Tak jest.
0: Bardzo w tym roku obchodzą.
1: Będzie konstytucja, która też jest najstarszą na świecie. W związku z tym, jeżeli dany kraj chce sprowadzić tego domniemanego cały czas
0: przestępcę,
1: to musi to udokumentować. I w tym momencie trzeba będzie udokumentować, na co poszły pieniądze z tego całego funduszu, bo to
2: nie,
1: jest...
2: A poza tym, no, tam jest podstawowym oskarżeniem jest to, że pan Ziobro stał na czele grupy przestępczej. No i tą grupą przestępczą to było Ministerstwo Sprawiedliwości. No,
0: może zostało jeszcze.
1: Ty mi mówisz, wiesz, to jest cały czas domniemanie. To znaczy... to nie jest, mówię, trzeba najpierw dowieść. Jest takie prawo, że winę musisz dowieść. Natomiast media głównego nurtu, które, tak jak mówię, oglądałem, podają, że miał mieć zarzuty.
0: Miał mieć.
1: To już jest, wiesz, to już jest sformułowanie takie, że no, prawdopodobnie
2: nie,
1: ma coś się
2: już,
1: tego...
2: Już tak, no sobie ten temat jakoś też tak tam nie zawładnął naszą całą audycją. No, to chodzi o to, że teraz zrobiła się taka forma zemsty na tych dziennikarzach i to jest tak, że rzeczywiście, no ja tu nie będę podawał nazwiska, ale wiem, bo rozmawiałem z tymi dziennikarzami, że mieli rzeczywiście dostawy pizzy po nocy. To znaczy, no, że po prostu dzwonią, że jest
1: nękanie,
2: dla nich pizza.
1: To jest nękanie.
2: Oni oczywiście nie odbierają, bo nie zamawiali tej pizzy, ale muszą muszą też ten telefon odebrać. W środku nocy ktoś do ciebie dzwoni.
1: No,
2: nie,
1: tu jest podstawowe,
2: nie każdy wyłącza, bo ja wyłączam.
1: To jest podstawowe pytanie, skąd nagle te pizzerie czy inne tam...
2: Nie, ale to jest jeszcze najśmieszniejsze.
1: Skąd mają nagle dane, telefon i twój adres, prawda? RODO jest bardzo przestrzegane w Polsce. Lekarz na przykład jak poda twoje RODO czy coś, to grozi mu naprawdę olbrzymia kara.
0: Pan Niedzielski tak właśnie został karany.
1: A tu proszę bardzo.
0: Minister.
1: A tu proszę bardzo, wiesz, no gdzieś tam są adresy, telefony do... No takie rzeczy się dzieją, Wiesław.
0: Dziwny świat,
2: no
0: dziwny
2: tak,
0: świat.
2: Ale najgorsze...
0: Dziwny jest ten świat.
2: To jest trudna piosenka.
1: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Mocno wierzę w to, że ten świat...
2: To może spróbujemy tą naszą piosenkę, bo zrobiliśmy oczywiście przyśpiewkę na ten temat. Tylko
0: ja
2: może...
0: Wiesiek się nauczył grać.
2: A my sobie tutaj tylko otworzymy teksty, bo teksty są pisane na poczekaniu. I na poczekaniu jeszcze tekst się daje napisać. Natomiast zapamiętać go na poczekaniu, to już jest trochę trudniej. To jest sekunda. O, już.
0: Gotowi?
2: Tak.

0: to nie można mieć no słabego humoru. Trzeba się uśmiechać.
1: Taki śmiech przez łzy.
0: Także, przepraszam, to jest nasza kolejna przyśpiewka. Tych przyśpiewek już się zrobiło bardzo dużo. Ja muszę przyznać, że kiedyś jeszcze w czasach kabaretu Otto, tych dawnych, uważałem, że ten koncert życzeń to już w zasadzie samą swoją formułę. Że robienie tego to już to w zasadzie już takie troszeczkę powielanie wszystkiego. Już nie ma jakiejś...
2: No bo w kółku cały czas te same piosenki używaliśmy.
0: No teraz
2: a
0: nie
2: teraz wymyślamy nowe.
1: No jak widać, takie wymyślamy, że wiesz, te pojawiają się takie zaskakujące nuty.
2: No, właśnie.
0: Ale, no tak.
1: Ale słuchajcie, a propos tej następnej piosenki, bo to też jest taka piosenka z naszego starszego repertuaru, to właśnie patrząc na tę rzeczywistość, co się dzieje, to mi się po prostu cisną najgorsze słowa. Po prostu przeklinam, bo mi się przypominają mi się, no nigdy nie mieliśmy komuny, ale przypomina mi się to, co się przed 89 rokiem działo. Te wszystkie
0: nie, no
1: rzeczy.
0: Była to komuna, no.
1: No tak, no, ale tak zwana. No, już
0: no jak patrzę, jak patrzę na dzisiaj na wielu osób ze ale, świecznika, no to widzę, to komuna.
1: Ale
0: no.
1: Jak widzę, co się w tej chwili dzieje, to są naprawdę powielane schematy. To wszystko, proszę państwa, naprawdę
0: no to mówiłem o koncertach na przykład. No.
1: Było.
2: To już było.
1: I w związku z tym hot dogu!
0: Także, panie Adamie, prosimy hot dog rap.

0: Kabareto to w studiu Radia Wnet, czyli Wiesław Topaczewski, Andrzej Tomanek oraz Ryszard Makowski, czyli ja.
1: Ja się zawsze dziwię, że to w pamięci siedzi po prostu. Wiesz, ten refren cały czas można
2: powtórzyć i zaśpiewać.
0: Bo musimy tutaj Państwu wyjaśnić, że to jest nasza piosenka z 90-tych lat. Tak. Z programu Wesele Hamleta. Zresztą zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, czy tam jak Jędrek mówi, na YouTube. Nie wiem, no
2: tak,
0: czy to...
2: Nie, bo tak słyszałem, niektórzy tak, wiesz, co prowadzą swoje podcasty, tak mówią, zapraszamy Państwa na YouTube.
0: A, no to zapraszamy na YouTube.
2: Mi się to spodobało.
0: Dobrze, niech będzie. Mnie nie przeszkadza.
1: Zapraszamy. A moja wnuczka mówi YouTubek.
0: YouTubek.
1: No, weź, włącz mi YouTubka.
0: Ale w każdym razie tam jest nasz kanał i tam są nasze płyty sprzed lat. Można naszą twórczość sprzed lat sobie też posłuchać. Natomiast no tutaj ja jestem pod wrażeniem, bo już dawno tego nie słyszałem, tej piosenki znaczy, jak my to dobrze robiliśmy na żywo. Bo to nie jest piosenka studyjna, tylko to jest po prostu piosenka z koncertu.
1: Koncertowa.
0: Tam parę tych płyt jest koncertowych. No. Siódemki nie są koncertowe, tam, ale na przykład nawet z Orkiestrą Górnego dwie płyty są też koncertowe.
2: Też Żywiec, tak.
0: Także, proszę Państwa, jakoś tak kiedyś to potrafiliśmy i teraz też potrafimy.
2: Ale teraz też potrafimy,
0: na
2: Ryszardzie,
0: naprawdę.
2: I dlatego zapraszamy Państwa na koncerty. W dobrym miejscu, kiedy?
0: 19 czerwca o godzinie 19, to jest
2: tak,
0: piątek.
2: Jest.
0: Akurat dobre miejsce latem jest najlepszym miejscem latem, ponieważ tam troszkę trzeba przejść czasem, a latem jest przyjemniej przejść niż na przykład w styczniu. Także zapraszamy, bo to będzie czerwiec. 19 czerwca o godzinie 19. Tam wystąpimy, zaśpiewamy piosenki z naszej nowej płyty. Także... Znaczy przede wszystkim.
1: Znaczy nie, bo jest pewna różnica. Jest program Prawdziwa Inteligencja, który graliśmy do tej pory, a program Prawdziwa Inteligencja Album to są piosenki z płyty z albumu Prawdziwa Inteligencja.
0: No tam też pewne elementy jakoś naszego programu estradowego też będą, no bo ciężko się naszego dorobku nagle
1: wyrzec.
0: Nie możemy tak.
2: Ale wracając do piosenki tych hot dogu i tak dalej, czyli takiego wykrzyczonego protest songu, to co się... To wiesz, co się od wczoraj dzieje przed KPRM-em, czyli...
1: Nie wiem.
2: Przed Radą
1: Ministrów. Nie wiem, naprawdę
2: miasteczko takie powstało, wiesz?
1: Tylko miasteczko... Polską Ligę oglądałem.
2: Tak?
1: Tak. I wiem, że Lech jest mistrzem. A Legia ma szansę grać. Legia jest siódma, tak, i ma szansę grać o puchary jeszcze.
2: A kto spadł?
1: No, Arka tak, i Brugbet.
2: Tak. No to wszystko wiesz.
0: Ale tu czytam ciekawą rzecz. Siema panowie. Na pewno kojarzycie kanał Ali na YouTube, gdzie jest setki waszych materiałów. Nie rościliście do tego prawa w jakiś sposób? No ja nie znam tego kanału, ale się zainteresuję. No,
1: Alicja Grochecka.
2: Alicja Grochecka, nasza fanka.
0: No tak, tak. Nie, to w porządku, to jest nasza...
2: Znaczy umieszczała.
0: Zresztą dzięki niej wiele materiałów się znalazło.
2: Znalazło.
0: Nie skojarzyłem to, koledzy tutaj.
2: Ale wrócę do tego tematu. Miasteczko Gniewu powstało, wiesz?
1: Gniewu? Gniew jest takie miasteczko, Gniew. Ale to
2: z zamkiem nawet.
0: To wiesz, jak to sporo cię ominęło.
2: Parę set lat poszło do przodu.
1: No dobra, mówcie.
2: Nie, rozbiło się miasteczko Gniewu, czyli Ruch Obrony Granic i tak dalej, Solidarność. Zresztą jutro jest wielka manifestacja, nie wiem, czy wiesz, o godzinie 12 tu na Placu Zamkowym.
1: A to czy widziałem reklamy?
2: Też, właśnie, też Gniew. Lud zaczyna się buntować przeciwko temu, co się dzieje. Zresztą niesamowita była, a propos, mówiliśmy o Wyspach Brytyjskich, to, co się działo w Londynie.
1: Słyszałem, że tam Albion, marsz był jakiś.
2: Albion powstał, oczywiście, znowuż te media głównego nurtu tamtejsze podawały, że manifestacja miała między 50 do 100 tysięcy, natomiast...
1: Czyli musiało być
2: tak, natomiast około,
1: więcej.
2: Nawet, a te nie z głównego nurtu podawały, że 1 do 2 milionów.
1: No to mówię, że...
2: Czyli gdzieś po środku musiało być.
0: Czyli tak jak u nas Marsz Niepodległości.
2: Ale niesamowite, no bo tam się rzeczywiście już lekko ustrój i religia zaczyna tam zmieniać.
1: No, natomiast... tak, no tam przede wszystkim tam zostają merami miast, zostają muzułmanie.
2: Natomiast tutaj to miasteczko zostało w nocy bardzo skrzętnie barierkami takimi otoczone, ogrodzone.
1: Miasteczko
2: kordon,
1: Gniewu, tak?
2: Tak, Gordon, po, kordon,
0: znaczy, Gordon. Miasteczko kordon. Gniewu zostało otoczone przez uśmiechniętą władzę.
2: No kordon policji, żeby tak...
1: I ich rozśmieszają.
2: Jeżeli tak stamtąd wyjdziesz, to już cię nie wpuszczą, także tam wszyscy są, najwyżej powstanie drugie miasteczko,
0: bo ja pamiętam dokładnie, jak było miasteczko Kodu. Tam zresztą nawet nasz kolega zapiewał o Kodu, nie będziemy jego nazwiska tutaj już ani imienia przywoływać. No to on i to miasteczko, to stało, to był tak naprawdę to już nie jest jakiś słów używać, ale to jakieś takie, no bo na pewno nie estetyczne, ale to jakoś takie sypiące się. I tam było tych namiotów, no spore jakieś bardzo tam hasła, dużo, tak. Ale były takie momenty, bo ja często chodzę do łazienek, były takie momenty, że tam siedziała jedna osoba. I nikt tego nie ruszał. Jedna osoba pilnowała całego interesu. Ja. Nie było żadnej już tam manifestacji, bo to chyba parę lat to miasteczko tam. To i naprawdę mało, mało estetyczne w miejscu, gdzie przyjeżdżają turyści, gdzie Warszawa powinna być miejscem eksponowanym. No. A tutaj już od razu się za to wzięto, żeby przypadkiem turyści nie zobaczyli.
2: Ja tylko chciałem dodać, że ta manifestacja, to miasteczko było wcześniej zgłoszone jako manifestacja, a demokracja i konstytucja pozwala nam na to, żeby manifestować. To mówię do tych wszystkich, którzy właśnie mówią. Dużo wiesz, o demokracji, ale to...
0: Wiesz, ale my demokrację mamy taką troszkę...
2: Leczącą.
0: Taką, nie, tak jak my ją rozumiemy. Znacznie tak jak my ją rozumiemy.
1: Wy to jacyś idealiści jesteście.
0: Tylko mamy taką demokrację.
2: Wiesz co, całe życie już tak myślę o tym, że tak.
1: Idealiści jak? Jacyś naprawdę. No.
0: W sumie to rzeczywiście... Jesteśmy... Nie uraziłeś mnie.
2: Ja ci powiem tak. Jak ostatnio usłyszałem, nie wiem, z dzień temu, taka znana aktorka, nie będę po nazwisku mówił, jakie nazwisko, tej się państwo domyślą, która została wplątana parę lat temu, jak tam był ruch, te jakby te granice, że tutaj przerzucali i tak dalej, krzyczała. Nagle się okazało, że ona została wplątana. Że ona absolutnie nie chciała, wiesz, w tym uczestniczyć, że to została zmanipulowana.
0: Zmanipulowana została pewnie przez flaszkę jakąś. Ta flaszka tak zmanipulowała, że pisała różne rzeczy.
2: Ale no pamiętacie, co się działo, jak latano.
1: Ale chodzi wam o kurde i szatan?
2: Ja nic żadnego nazwiska nie powiedziałem.
0: Ja też nie powiedziałem. Zawsze mówię, że bez nazwiska.
2: Zawsze mówię, że bez nazwiska.
1: No to ja zapytałem.
2: Ale, tak, ale od razu skojarzyłeś?
1: Ale ja nie wiedziałem, kto
2: ale tylko... Ale ja w miarę tajemniczo mówię. Maty, proszę, pach, wali,
0: no. Ja cię też nie połapałem.
1: No.
2: A pamiętacie tych panów, którzy tam latali z pizzą tak zwaną, chociaż potem mówili, że to wcale nie była pizza.
1: A ci to co?
2: Duet Szczerbaniak, tak, bez nazwisk.
0: To może oni teraz też z tą pizzą latają?
2: Może chcą może tego miasteczka właśnie będą chcieli.
1: No i trzeba by jeszcze, pamiętajcie, sprawdźcie sobie...
2: To nie jadłem z pizzą.
1: Nie. Sprawdźcie sobie hasło Pizzagate.
2: Dobrze, ale my wiemy, o co chodzi z tym Pizzagate. To jest tak skrzętnie ukrywane.
0: Ja tylko za pamięci powiem, że proszę państwa, można nas oglądać.
2: Dzięki
0: pani Ksenii Parmańczuk. Nie, no można nas oglądać. A tutaj pan Adam Czerpak.
2: Którego serdecznie pozdrawiamy
0: tak, że
2: za konsolety.
0: Tutaj stara się wytrzymać to, co mówimy. Chociaż podobało mi się, jak tu powiedzmy o tym, że Robert Lewandowski odszedł też, bo to też wspaniały moment.
2: Ale pięknej scenerii.
0: Jak oni jeszcze jechali na tym autobusie, to widziałeś, nie?
1: Widziałem ze Szczęsnym.
0: Ze Szczęsnym razem z Wojciechem Szczęsnym jechali, co było naprawdę fajnym show. I w pewnym momencie tam chyba Robert Lewandowski mówi, ja nie wiem, czy świat jest gotowy na to, co my powiemy.
2: bardzo
0: mnie to
2: ubawiło. Ale cała ceremonia rzeczywiście pożegnania pana Roberta, niesamowita, wzruszająca, łzy w oczach.
0: Nawet
2: Messi nie miał takiego.
0: Nie każdego piłkarza tak żegnali, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że obaj Polacy, bo także i Wojtek Szczęsny, Wojciech Szczęsny, nie znam go, ani pana Roberta Lewandowskiego też nie miałem okazji poznać, ale oni jednak coś tam wnieśli do tej szatni, wnieśli coś do całego zespołu. No.
2: A propos wnoszenia, oglądaliście Eurowizję?
1: Nie.
2: Czy Polska coś wniosła do kultury europejskiej? Bo mogę powiedzieć światowej, bo 12, Australia też startuje.
1: 12 punktów przyznała Izraelowi Polska.
2: Polska, tak.
0: Nie Polska, tylko żyli w
2: telewizji. Ale jako Polska.
0: Tylko żyli w telewizji w likwidacji. Jako Polska tutaj tak. Ale teraz jest jakaś tam straszna...
1: Ktoś taki komentarz zrobił, to moja żona zauważyła, że ktoś komentarz pod tym werdyktem i tam ktoś napisał, że same gwiazdy w jury. Same gwiazdy Dawida.
2: Przepraszam.
0: Ty się jednak rekonwalencję przechodź, czy coś takiego. Bo ty mówisz takie rzeczy, że to słuchać się.
2: Co ty mówisz?
1: Przepraszam bardzo, przepraszam. Nie wyrwało mi się.
0: Ale nie, to było śmieszne.
2: Tylko tak, bracie.
1: Wyrwało mi się.
0: Znaczy z tym, że to jechanie po całym jury jest też takie nie do końca sprawiedliwe, bo nie wiadomo, jak kto głosował. Poza tym, według mnie to mógł być też werdykt przyniesiony. Znaczy nie na zasadzie, że przychodzi tam pan prezes i mówi, no Izraela mi tutaj dawać. No, ale, tylko po prostu z paroma jurorami wystarczy ustalić, ale, że słuchajcie, no wiecie jak to zrobić. Nie?
2: Ale parę takich mitów upadło na przykład, bo rzeczywiście nagle Polska dostała punkty, pełne punkty 12 od Niemców, od Belgów.
0: Od Francuzów też.
1: Żartujecie.
2: Tak. Nie żartujemy. No wiesz, piosenka była naprawdę dobra.
1: A jeszcze tylko, czy od przyjaciół ze wschodu dostaliśmy?
2: Nie dostaliśmy, nie. Jeżeli chodzi
0: od Izraela, ani od Ukrainy nie dostaliśmy nic. No,
2: czyli zero. Ani od jednych przyjaciół, ani od w zasadzie rodzina.
1: Rodziny też.
0: No znaczy z Ukrainy dla Izraela też 10 punktów poszło, bo zwróćcie uwagę. Także trochę może się krygowali.
2: To po prostu planeta po nie, ale, to co się dzieje.
0: No tak, no z tym, że to jeszcze też trzeba powiedzieć, że ta piosenka z Izraela nie była taka zła wcale. Tylko że ten konkurs się trochę pomieszał.
1: I bo zamiast nie wiadomo, co oceniać piosenki, no tak, ocenia się postawę polityczną.
2: No
1: tak,
2: gdzieś to się nagle pogubiło.
0: No ale
2: nie?
0: Tak to wygląda, no jeżeli parę państw nie bierze udziału ze względu na to, że
1: bierze udział Izrael, jakieś państwo.
0: No tak, no poza tym też jest w takiej sytuacji, dlaczego Rosja jest niedopuszczona, Izrael jest dopuszczony, jeżeli sytuacja jest podobna. No więc tutaj no...
1: Zaraz będzie ruską onucą.
0: Ten świat jest chyba za bardzo...
2: Jak dla mnie, nie ma co zaraz.
0: Jest za bardzo skomplikowany.
2: Już jest. Słuchaj, bo to wszystko po prostu jest...
1: No bo powiedziałeś coś w interesie Rosji. Że dlaczego Rosja...
0: Nie, to nie było w interesie Rosji. To było w interesie zdrowego rozsądku.
2: Oj, ze zdrowym rozsądkiem, Ryszard, to nie. Jak to Wiesław powiedział przed chwilą, idealiści.
0: No to może zaproponuję taką moją piosenkę z kafe. Piosenka, wykonanie nie jest może brawurowe, ale piosenka nie jest taka zła.

0: To takie wykonanie z kawy piosenka, dosyć takie młodzieńcze, można powiedzieć. No, jeszcze takie niedojrzałe.
1: To znaczy młodzieńcze, to znaczy sprzed ilu lat, że młodzieńcze?
0: No tak, ze 6.
2: Tak, no to prawdziwy przyjaciół poznaje się na Eurowizji.
0: No tak.
2: Napisała Magda.
0: Proszę Państwa, no, no niestety, niestety nasza godzina już się powoli zbliża do końca.
2: Przede wszystkim krótko, nie?
0: Dzisiaj akurat minut, była troszeczkę krótsza, ale w każdym razie proponujemy cały czas naszą płytę. Można się zamawiać na naszym Facebooku. Jak ktoś zechce wejść na nasz Facebook, to można sobie tam wtedy znaleźć adres tej firmy, która kolportuje te nasze wydawnictwa. Można, mam nadzieję, że jeszcze zamówić z autografem. No, poza tym, no, cieszymy się, że niedługo ta płyta się ukaże w całości. Będzie
2: za
0: można
2: tydzień.
0: W całości.
2: Tutaj
0: za tydzień,
2: już, tak.
0: Za tydzień będzie ją można już słuchać w tych streamingach, całej płyty. Natomiast tak jak mówię, no, streamingi no, są bardzo miłym miejscem, gdzie jest umieszczana, ale dla nas no, to te streamingi, tak jak kiedyś nasze kasety rozchodziły się wszędzie i do nas nie trafiał z tego żaden minimalny grosz.
2: To tak natomiast, mniej więcej streamingi wyglądają.
0: No te streamingi wyglądają właśnie
2: podobnie.
0: Także zachęcamy do kupowania płyty, bo to jest to jakaś tam cegiełka na naszą działalność i takie mam takie hasło, że kupując tę płytę umożliwiacie nam państwo nagranie następnej. No.
1: To bardzo tak ładne hasło.
0: No bo tak to wygląda
1: tak
0: w rzeczywistości,
1: wygląda,
0: bo my akurat na tę płytę no, własne środki przeznaczamy i robimy. No oczywiście z ogromną pomocą Radia Wnet, bo Radio Wnet jest wydawcą tej płyty, patronem medialnym, dlatego możemy tutaj mówić o tej płycie ile tylko nam przyjdzie do głowy. Proszę Państwa, no niestety, musimy już kończyć. Dzisiaj w studiu Kabaret Otto w pełnym składzie.
2: Tak,
0: jeszcze tylko zapraszamy na 19 czerwca do dobrego miejsca na godzinę 19.
2: Obawiam się, że za tydzień mnie nie będzie tutaj w studio. Będę za 3 tygodnie pewnie dopiero. Także żegnam się na jakiś czas, ale telefonicznie będę.
0: Telefonicznie.
1: Czy mówisz do widzenia?
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia?
0: Nie mówię żegnaj, lecz do widzenia. To chyba jakieś piosenki.
1: Ryszard Makowski, tak. Wiesław Tupaczewski, Andrzej Tomanek, czyli Kabaret Otto. To dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie nas.
0: I jeszcze jeden singiel z naszej płyty. Planeta płonie!
2: Planeta płonie.
0: Dziękujemy. Yes.

0: Miasteczko gniewu Roberta Bąkiewicza otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Peter Modzior odwiedza Polskę. Co dalej z kontyngentem USA w Polsce? O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Policja ogrodziła miasteczko Gniewu zorganizowane przez Ruch Obrony Granic przy ulicy, przy Alejach Ujazdowskich. Nikogo nie wpuszcza do środka. To skandal. Uniemożliwiają nam protest, mówi lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych kłóci się z policją.
2: Mam być spokojny. Są jakieś granice. Przyzwoitości. My was szanujemy, ale nie pozwolimy się poniewierać. Jedzenia wam nie chcecie dać? Zacznijcie strzelać jeszcze! No zacznijcie strzelać! Co spokojnie? Co spokojnie? Nic tutaj nie robimy! Jesteś spokojowym, jesteśmy manifestacją! Zagłodzić, odciąć, potraktować jak szmaty! Jak was nas traktujecie?
3: Są głodni ludzie. No, obóz koncentracyjny zrobiliście.
4: Przecież to
5: policja odmawia nam jedzenia.
4: Ta kobieta ma dla nas żywność i środki higieniczne.
0: Tak zwane miasteczko Gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Premier Węgier Peter Modzior odwiedza Polskę. Zaczął wizytę od Krakowa, gdzie spotyka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro w Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Modziorowi towarzyszy 7 ministrów. O jutrzejsze spotkanie był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Chodzi o wizytę pana premiera Orbana jutro. Ze strony pana premiera Orbana będzie dosyć szeroka delegacja. Ona się jeszcze może zmieniać, ale na pewno z polskiej strony będzie uczestniczył pan minister Domański, pan minister Kierwiński, pan minister Siemoniak, pani minister Cienkowska, pan minister Klimczak. Także takie zrobią się z tego w gruncie rzeczy konsultacje rządowe.
0: Jest to pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. Staramy się wpływać na decyzje Stanów Zjednoczonych, powiedział o możliwym wycofaniu części amerykańskich wojsk z Polski premier Donald Tusk.
7: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jako najbardziej lojalny i taki efektywny sojusznik. Wielkie inwestycje, w tym w amerykański sprzęt. Geografia, która powoduje, że Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi... Po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: W piątek agencja Reutera informowała, że Pentagon nie wyśle do Polski w ramach rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. Według CNN jest to realizacja planu redukcji sił USA w Europie. 1 maja Stany Zjednoczone zapowiedziały zmniejszenie liczebności kontyngentu w Niemczech o 5000 żołnierzy. Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja Związku Zawodowego Solidarność. Ma wyrazić poparcie dla inicjatywy referendalnej prezydenta w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Prezydent złożył w maju wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum. Senat jutro go rozpatrzy. O sprawie mówił w poranku Radia Wnet Dominik Kolosz z Solidarności.
8: Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytanie, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł. Ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
0: Manifestacja rozpoczyna.

0: pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
4: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
2: To była autopromocja.
1: www.wnet.fm

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, znowu Joanna Rawik z moją listą 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet. A pozycję numer 7 z mojej listy piosenek polskich, bo te kocham najbardziej, to stanowi Lucja Prus z wierszem Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza. Muzykę skomponował jej pierwszy mąż Zygmunt, zapomniałam nazwiska, ale to nie ma znaczenia, kto chce może sobie sprawdzić, ale co jest dziwne, że ta piosenka była zaprezentowana przez Lucję na trzecim festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Wtedy chyba zjawił się pierwszy koncert o nazwie Mikrofon i Ekran. Miał już większą oprawę orkiestrową, jak również był właśnie transmitowany już na żywo w radio i telewizji. Ale o co chodzi? Za tę wspaniałą piosenkę Lucja Prus dostała nagrodę ministra kultury i sztuki. 1965 rok. W ten sposób Komitet Artystyczny Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wyprzedził Komitet Noblowski. To bardzo dobrze świadczy nie tylko o Opolu.
2: Napisał Andrzej Muntkowski, mąż Łucji Prus, oczywiście Polska.

0: naród jak lawa.
1: Gen wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
2: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
1: To będzie opowieść o wojownikach.
3: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
2: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
4: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
8: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19.30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
9: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
10: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
9: Radia Aktywni.
10: W każdą środę o godzinie 14.10.
9: Zapraszamy, będzie się działo.
10: Liczymy na was.
6: To była autopromocja.
11: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
12: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym przeniesiemy się do Chin, ponieważ tam kolejna ważna wizyta, tym razem Władimira Putina, ale także przeniesiemy się do Zatoki Perskiej, ponieważ to, co będzie omawiane w Chinach, również jest związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim z zablokowaną wciąż cieśniną Ormus. Spojrzymy także na to, co dzieje się na Filipinach. To kolejny kraj, który przyglądał się uważnie tej wizycie Donalda Trumpa w Pekinie, wizycie, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. No i wreszcie Francja, ponieważ tam 3 dni temu pojawiła się informacja, że kraj, że Paryż odwiedzi z wizytą, że do Paryża pojedzie z wizytą oficjalną papież Leon XIV już we wrześniu. No i wreszcie peryskop międzynarodowy. W peryskopie międzynarodowym porozmawiamy o tym, w jaki sposób się kształtują te stosunki irańsko-chińskie na przestrzeni ostatnich miesięcy i jak mogą się one kształtować w kontekście no właśnie tych wizyt, które mają miejsce obecnie w Chinach. Ale zaczynamy ten dzisiejszy serwis od właśnie tej kolejnej wizyty w Pekinie. Tym razem to przywódca Rosji spotka się z Xi Jinpingiem tydzień po szczycie chińsko-amerykańskim. Władimir Putin odwiedzi Chiny już po raz 25, w momencie, w którym stosunki Moskwy z Pekinem są zażyłe jak nigdy dotąd. Od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie w 2020 w 2022 roku Chiny stały się głównym partnerem handlowym Rosji. Kierunek chiński to 30% eksportu i 40% importu Rosji. Ta wizyta ma jeszcze bardziej wzmocnić te relacje, o czym zresztą mówił rzecznik prasowy chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian.
13: Będzie to 25. wizyta prezydenta Putina w Chinach. Podczas wizyty prezydenci wymienią poglądy na temat stosunków dwustronnych, współpracy w różnych dziedzinach oraz kwestii międzynarodowych i regionalnych, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W ostatnich latach kompleksowe chińsko-rosyjskie partnerstwo strategiczne rozwijało się dynamicznie, stabilnie i dogłębnie, a współpraca w różnych dziedzinach stale się poszerza. W tym roku przypada 30. rocznica ustanowienia chińsko-rosyjskiego partnerstwa strategicznego oraz 25. 25. rocznica podpisania chińsko-rosyjskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a także chińsko-rosyjski rok edukacji.
12: Nie ulega jednak wątpliwości, że to Xi Jinping będzie miał podczas tego spotkania więcej kart w dłoni. Według rzecznika Kremla Dmitra Pieskowa, Władimir Putin będzie chciał podzielić się swoją opinią na temat kontaktów między Chińczykami a Amerykanami, ale tak jak wspomniałem, Rosjanom chodzi przede wszystkim o dalsze zacieśnianie współpracy z Pekinem. Stąd też w skład delegacji rosyjskiej wchodzą najważniejsze postacie aparatu politycznego i świata biznesu Rosji, takie jak na przykład Oleg Deripaska, który jest, można powiedzieć, królem aluminium, ale także szefowie Rosneftu, Gazpromu, a także szefowa Banku Centralnego Rosji Elwira Nabiulina. Putin będzie prawdopodobnie nakłaniał Xi Jinpinga do poparcia planu budowy kolejnego gazociągu między Rosją a Chinami, Siła Syberii 2. O długości niemal 7000 kilometrów. To gazociąg, który miałby połączyć te złoża na Syberii i później przez Mongolię podążać w kierunku Chin. A Chiny właśnie są największym odbiorcą rosyjskiego gazu i ropy. Choć w najnowszym planie pięcioletnim Pekin, który został przedstawiony niedawno przez Pekin, nie ma mowy o tym projekcie, to, a władze chińskie były do tej pory raczej sceptycznie nastawione do tego projektu, to podpisanie porozumienia w tej sprawie z Moskwą wydaje się całkiem możliwe. A to wszystko właśnie w związku z trwającą blokadą cieśniny Ormus oraz w związku z kryzysem energetycznym, który, jak wiemy, jest szczególnie dotkliwy dla państwa środka, które może się zdecydować na dalsze dostawy z Rosji właśnie. A skoro mówimy o cieśninie Ormus, to przenosimy się do Zatoki Perskiej, gdzie trwa pad negocjacyjny. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył za pośrednictwem platformy Truth Social, że zdecydował się odłożyć w czasie przewidziane na wtorek uderzenie na cele w Iranie. Wczoraj w czasie rozmowy z dziennikarzami w taki sposób uzasadniał tę decyzję.
13: Przygotowywaliśmy się do poważnego ataku, ale po tym, jak zwróciły się do nas niektóre kraje, odłożyłem to na jakiś czas. Mam nadzieję, że na zawsze. Prowadziliśmy bardzo intensywne rozmowy z Iranem i zobaczymy, co z nich wyniknie. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i kilka innych państw pytały mnie, czy moglibyśmy odłożyć to na 2-3 dni, ponieważ uważają, że są bardzo blisko zawarcia umowy. Myślę, że jeśli uda nam się to zrobić bez broni jądrowej w rękach Iranu i jeśli oni będą zadowoleni, to my prawdopodobnie też będziemy.
12: Trump po raz kolejny grozi Teheranowi, jednocześnie zapewniając o tym, że rozmowy z Iranem znajdują się w stadium co najmniej zaawansowanym. Być może po raz kolejny chodzi o to, aby uspokoić rynki ropy i gazu. Rzeczywiście po tych wypowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych cena baryłki Brent spadła o 1,5% i ustabilizowała się w okolicach $110. Dzisiaj jednak Iran ponownie zagroził otwarciem nowych frontów w przypadku ataku amerykańskiego. W domyśle chodzi oczywiście o kraje Półwyspu Arabskiego, które od, jak wiemy, od początku wojny są celem irańskich bombardowań. Te ataki zresztą cały czas trwają. Przykładowo w zeszłą niedzielę dron uderzył w elektrownię jądrową Baraka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Konsekwencje tego kryzysu energetycznego stają się coraz bardziej dotkliwe na całym świecie. W Kenii trwa drugi dzień gwałtownych protestów przeciwko wysokim cenom paliwa. Cała Afryka Wschodnia jest bardzo uzależniona od tych dostaw z Zatoki Perskiej. W wyniku starć z siłami bezpieczeństwa zginęły już 4 osoby, a 348 zostało aresztowanych i to tylko wczoraj. Z kolei, jeżeli spojrzymy na kontynent europejski, to dzisiaj Komisja Europejska zapowiedziała pomoc dla rolników w związku z ogromnymi podwyżkami cen nawozów sztucznych. Według dokumentu, który został przygotowany przez komisję, te ceny wzrosły o 70% w stosunku do roku 2024 i trzeba brać również pod uwagę, że te podwyżki miały również miejsce wcześniej, już po roku 2022 w związku z wojną na Ukrainie. Nic dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 30% światowej produkcji nawozów przepływało przed wojną z Iranem właśnie przez cieśninę Ormus. Do czerwca w każdym razie komisja powinna wyłożyć kilkaset milionów euro, aby pomóc rolnikom, jednocześnie wykluczając wyłączenie nawozów z obowiązującego od stycznia podatku od emisji dwutlenku węgla, coś czego domagała się między innymi Francja. Teraz przenosimy się na Filipiny, ponieważ również z Manili uważnie przypatrywano się wizycie Donalda Trumpa w Pekinie. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. oznajmił w ostatnich dniach, że jego kraj byłby zaangażowany w możliwy konflikt między Chinami a Tajwanem, a w przyszłym tygodniu ma on udać się z oficjalną wizytą do Tokio. Tokio i spotkanie z premier Japonii Sanae Takaishi, która również jest raczej sceptyczna nastawiona co do Pekinu. Wiemy, że te stosunki między Japonią a Chinami bardzo się w ostatnich miesiącach pogorszyły. Jest już z nami na łączach Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Dzień dobry, albo też dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Dzień dobry, jeżeli słuchają nas państwo w Polsce, a dobry wieczór, jeżeli ktoś może jest z nami gdzieś tutaj na Filipinach, bo tu rzeczywiście już po godzinie 21. No tak, oczywiście ten konflikt amerykańsko-chiński to jest no, taki cień, który nad Filipinami już wisi od dłuższego czasu, ponieważ Filipiny oczywiście i Filipińczycy są świadomi tego, że w razie takiego konfliktu ich państwo, ich kraj byłby no, zaangażowany, narażony też na ciosy ze strony Chin, ponieważ zwłaszcza za obecnej prezydentury Filipiny są jednoznacznie kojarzone z takim przyczółkiem Stanów Zjednoczonych, czy z jakimś zapleczem, gdyby doszło do konfliktu właśnie chińsko-tajwańskiego i Amerykanie byliby w obronę Tajwanu zaangażowani. Za obecnego prezydenta też rozwijana jest obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych na Filipinach. No nawet ostatnio tutaj pojawiło się taki sygnał, takie hasło, że Amerykanie szukają na południu Filipin, na południu wyspy Mindanao, miejsca, gdzie mogliby zbudować terminal paliwowy dla US Navy. Także no, przez ten pryzmat, przez ten kontakt trzeba patrzeć się na to spotkanie, czy na to, w jaki sposób komentowane było spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. No i tu zabrał głos sam prezydent Marcos. W takiej dłuższej wypowiedzi odniósł się do rozmów między Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem. No i przede wszystkim zwraca też uwagę to, jak on na przykład w ogóle nazywa Chiny i Stany Zjednoczone. I on mówi tutaj o państwach, o największych gospodarkach świata. I w gruncie rzeczy tutaj w tym rejonie Azji, no sam konflikt, sama wojna jest postrzegana już jako no, nieszczęście, czyli tak jak się mówi w tej też kulturze chińskiej, że już wyciągnięcie miecza to jest przegrana. I tu chętniej się mówi właśnie o tych aspektach ekonomicznych, o tych aspektach gospodarczych. I prezydent Marcos no, zwrócił uwagę, że samo już spotkanie, same rozmowy to jest powód, z którego powód do optymizmu, powód do tego, żeby spojrzeć na sprawy jako toczące się w dobrym kierunku. No i on właśnie powiedział, że ma nadzieję, wyraża taką opinię, że ta rozmowa doprowadzi do zakończenia, jak on to nazwał, wojny gospodarczej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. No i ogólnie rzecz biorąc, już samo to spotkanie no, napawa optymizmem na Filipinach. To jest odbierane jako próba nawiązania kontaktów między Stanami Zjednoczonymi i Chinami po to, żeby te palące spory między oboma mocarstwami załagodzić.
12: Powiedział Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobranoc.
0: Pozdrawiam serdecznie.
12: Godzina 15.41. To jeszcze przeniesiemy się do Francji, ponieważ 3 dni temu Stolica Apostolska potwierdziła oficjalną wizytę papieża Leona XIV w tym kraju, we Francji. Wizytę, która odbędzie się między 25 a 28 września. Będzie to pierwsza taka wizyta od 18 lat. Wizyta o bardzo dużym znaczeniu politycznym.
5: Ça fait 18 ans qu'un souverain pontife n'a pas.
13: Minęło 18 lat, odkąd papież odbył wizytę państwową we Francji. Pierwszy raz od wizyty Benedykta XVI w 2008 roku, gdy odwiedził Lourdes i Paryż, a także oczywiście Jana Pawła II, który odwiedził Francję nie mniej niż 8 razy, od Lyonu po Lourdes, wliczając Reims i stolicę. Ta wizyta będzie miała wymiar polityczny, a jej celem będzie poprawa relacji między Watykanem a Paryżem.
12: Rzeczywiście ta pielgrzymka odbędzie się po latach tego, co Francuzi postrzegali jako taki bojkot ze strony Watykanu. Papież Franciszek, poprzednik Leona XIV, wielokrotnie odmawiał oficjalnej wizyty we Francji, czasami wręcz w sposób ostentacyjny. Franciszek był przykładowo nieobecny w dniu ponownego otwarcia odrestaurowanej katedry Notre-Dame w grudniu 2024. Notre-Dame w Paryżu oczywiście coś, co prezydent Emmanuel Macron odebrał wręcz jako afront, tym bardziej, że wtedy w Notre-Dame, to było 8 grudnia 2024, byli obecni wszyscy liderzy państw, no przynajmniej tych państw sojuszniczych, łącznie z Donaldem Trumpem na czele. A do sytuację pogorszył jeszcze fakt, że tydzień później, czyli 15 grudnia 2024, papież Franciszek pojawił się na terytorium Francji, ale na Korsyce. Nic nie wskazywało na to, aby za pontyfikatu Leona XIV coś miało się zmienić pod tym względem, tym bardziej, że pod koniec marca tego roku papież, jak wiemy, udał się z pielgrzymką, jednodniową pielgrzymką do Monako i udał się tam helikopterem, tak aby według różnych ekspertów uniknąć lądowania na terytorium Francji, aby uniknąć lądowania na lotnisku w Nicei. Wrześniowa wizyta będzie więc sporym wydarzeniem, które było także pewnym zaskoczeniem dla opinii publicznej. Wydarzeniem, które stało się możliwe m.in. dzięki sytuacji politycznej we Francji. W najbliższych wyborach prezydenckich Emmanuel Macron nie będzie już kandydatem, co oznacza, że ta wizyta nie będzie mogła zostać odczytana jako jakakolwiek forma poparcia dla tego bądź innego kandydata. Ale co ważniejsze, ta wizyta papieża Leona XIV odbędzie się w momencie, w którym w kościele katolickim we Francji dokonują się wielkie zmiany. Z jednej strony słyszymy o zwiększającej się liczbie chrztów, szczególnie wśród osób dorosłych, a z drugiej strony jest to kościół, którego wierni już za kilkanaście lat nie będą stanowili zdecydowanej większości w społeczeństwie francuskim, w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej różnorodne. Pokazują to również ostatnie sondaże wśród tych najmłodszych obywateli francuskich. Czas już na peryskop międzynarodowy.
11: Peryskop międzynarodowy.
12: I tak z pewnym poślizgiem zaczynamy peryskop międzynarodowy, w którym powracamy do kwestii wojny w Zatoce Perskiej, ale właśnie przez pryzmat tych różnych wizyt, które odbywają się daleko, daleko bardziej na wschód, w Chinach. Ale także trzeba przypomnieć, że przed wizytą Donalda Trumpa w Pekinie to minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi odwiedził Pekin. Pekin, który staje się, można powiedzieć, takim hubem, jeżeli chodzi o tę sprawy globalne. Jest już z nami na łączach gość serwisu międzynarodowego, dr Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, komentator spraw bliskowschodnich. Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry.
12: No to właśnie, jeżeli mówimy o Iranie przez pryzmat tych rozmów chińsko-amerykańskich, jak Iran postrzega ten sojusz z Chinami? Czy w ogóle możemy mówić tutaj o sojuszu Teheranu z Pekinem i czy ten sojusz jest trwały?
14: Dotąd mówienie o sojuszu irańsko-chińskim było trochę przesadą. Znaczy, Iran dążył do tego sojuszu od dawna, natomiast relacja przed rozpoczęciem wojny była bardzo asymetryczna i Chiny nie postrzegały Iranu jako kandydata na sojusznika, ze względu na to, że Chiny miały znacznie rozleglejsze i mają nadal bardziej rozległe interesy w różnych krajach regionu, więc takie wskazywanie się na związek z Iranem nie było dla Chin za bardzo atrakcyjne. Natomiast wojna to zmieniła, ponieważ rola geopolityczna, rola Iranu znacznie wzrosła. Iran dokonał projekcji swoich możliwości, pokazał, że jest zdeterminowany do oddziaływania na bezpieczeństwo zarówno regionalne, jak i globalne. No i to spowodowało, że ta atrakcyjność wzrosła i tutaj już można... Nie można wykluczyć, że taki sojusz się zawiąże. Natomiast mimo wszystko byłbym wstrzemięźliwy, by mówić na dzień dzisiejszy o takim sojuszu wciąż. No bo powiem tak, w 2020 roku Iran podpisał z Chinami umowę inwestycyjno-handlową 25-letnią, która no, nie została zrealizowana, ponieważ blokowały ją sankcje amerykańskie i Chiny bardziej obawiały się z tych sankcji niż były zainteresowane robieniem interesów w Iranie. Było to mniej opłacalne dla Chin. I tutaj w tym zakresie póki co sytuacja się nie zmieniła. Nie ma też jakiejś intensywnej współpracy militarnej, zobowiązań Chin, a to zresztą w kontekście wizyty Trumpa w Pekinie pojawiało się, przewijało się przez media irańskie, że należy oczekiwać od Chin, że Iran powinien oczekiwać od Chin jednoznacznego zadeklarowania się jako sojusznik i że na słowo nie należy niczego brać. Także póki co ta sytuacja się dopiero klaruje i mówienie o sojuszu irańsko-chińskim wciąż jest przedwczesne, chociaż tak jak powiedziałem, Iran jest zainteresowany takim sojuszem, natomiast dla Chin atrakcyjność Iranu w wyniku tej wojny wzrosła.
12: Wzrosła, ponieważ tak jak pan wspomniał, również rola Iranu jako gracza geopolitycznego chyba w sumie nieoczekiwanie, przynajmniej dla niektórych wzrosła, przynajmniej mi się wydaje, że nieoczekiwanie dla administracji w Waszyngtonie, ale czy właśnie Chiny nie są zainteresowane takim większym zaangażowaniem w tym momencie na Bliskim Wschodzie, no korzystając z tej nowej sytuacji, korzystając z tej, nie wiem, można by to nazwać momentu słabości Stanów Zjednoczonych, przynajmniej takiego momentu niejasności, jeżeli chodzi o ich strategię w tym regionie. Czy rzeczywiście takie ambicje gdzieś w Pekinie się pojawiają?
14: No, z całą pewnością pojawiają się, bo region jest bardzo ważny dla Chin. Jest ważny ze względów tranzytowych, jest ważny ze względu na to, że stamtąd pochodzi ropa, która jest potrzebna Chinom. Pochodzi z Iranu, pochodzi również z sąsiedniego Iraku. Także to jest bardzo, bardzo istotne dla Chińczyków. Chiny od kilku lat w zasadzie od, można powiedzieć, niezbyt długiego okresu, ale w sposób bardzo intensywny i dynamiczny inwestują i to nie tylko w sektor energetyczny, ale w różne sektory budowlane, zwiększają swoje operacje wpływu na Bliskim Wschodzie w różnych krajach. Także tak, no, z całą pewnością region jest bardzo ważny. Chiny dotąd nie mogły jednak konkurować wpływami ze Stanami Zjednoczonymi, ale ta wojna z Iranem bardzo mocno nadszarpnęła pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie jako siły sprawczej, jak również siły, która ustawia karty w regionie. No i sam fakt, że Donald Trump poleciał do Chin starać się o wpłynięcie przez Chiny na Iran, co zresztą było przejawem głębokiej naiwności, bo Chiny nie mają takich instrumentów, by wpływać, by zmusić Iran do czegokolwiek. Dla Iranu Chiny są atrakcyjnym partnerem czy sojusznikiem o tyle, o ile realizują cele, które są we wspólnym interesie, tak przynajmniej jak to rozumie Iran, we wspólnym interesie Iranu i Chin, a nie które miałyby jakoś osłabić Iran względem Stanów Zjednoczonych. Niemniej sam fakt, że Trump wymyślił sobie, że Chiny mają w zakresie tej wojny większą moc sprawczą od nich, czyli od Amerykanów, no jeszcze bardziej podniosło ten prestiż na zasadzie samo spełniających się oczekiwań, tak? Także no tutaj seria błędów, jakie popełnia ta administracja amerykańska, sprzyja budowie pozycji chińskiej.
12: Jeżeli spojrzeć jeszcze na tą umocnioną rolę Iranu, to na czym ona polega? No, mamy w ostatnich dniach, w zasadzie godzinach informację, że powstał specjalna administracja, specjalna instytucja, która ma zajmować się właśnie cieśniną Ormuz w Iranie, która ma w zasadzie już zagwarantować dominację tego, kontrolę tego kraju nad tym akwenem. Czy rzeczywiście, czy to jest tylko, jakie są jeszcze inne aspekty tej zwiększonej roli pozycji geopolitycznej Iranu w tym momencie, no 3 miesiące już niemal po rozpoczęciu wojny?
14: No więc przede wszystkim Iran utrzymuje tą kontrolę nad cieśniną Ormus i coraz więcej państw, w tym zresztą Chiny, tutaj wiele wskazuje na to, że doszło do pewnych porozumień między Iranem a Chinami w zakresie cieśniny Ormus i to w czasie wizyty Trumpa w Pekinie, co jest szczególnie no, uderzające w Trumpa. W raptem kilka minut po zakończeniu wizyty Trumpa przedstawiciel Chin w ONZ zapowiedział zablokowanie rezolucji złożonej tam przez Trumpa, przez Stany Zjednoczone razem z Bahrajnem w kwestii cieśniny Ormus. Także no, to jest pewna skala, pokazuje pewną skalę tej porażki wizyty Trumpa. Natomiast wracając do cieśniny Ormus, wiele wskazuje na to, że Iran zaczyna się dogadywać z różnymi państwami, czy już się dogadał z różnymi państwami w kwestii przepływu statków przez cieśninę. A Stany Zjednoczone no, miotają się, administracja Trumpa w sposób bardzo nieciekawy. No, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i to jest bolesne, gdy obserwujemy to, co się dzieje, to, co administracja Trumpa robi. Mianowicie miotają się między groźbami a sugestiami, że są jakieś deale, że tutaj nazajutrz będzie bombardowanie, czy zniszczenie całej cywilizacji, czy zniszczenie instalacji energetycznych, wydobywczych i tak dalej. No nic takiego się nie dzieje. Trump jeszcze wciąż nie przyjął do wiadomości, że Islamska Republika, na Islamskiej Republice nie robią wrażenia te groźby, no bo są powtarzane regularnie i nic z tego nie wynika. Także no jest pad, no i Islamska Republika interpretuje sytuację. Nie jest powiedziane, że interpretuje ją w 100% w sposób prawidłowy, bo Islamska Republika czy Iran też ponosi koszty, tylko że Iran jest gotowy do ponoszenia tych kosztów. Może nie społeczeństwo, ale władza na pewno. Natomiast społeczeństwo amerykańskie w przeciwieństwie do irańskiego ma znacznie większy wpływ na władzę i na zmianę władzy. Więc tutaj Iran to wykorzystuje. I póki co Stany Zjednoczone są bezsilne w tej kwestii. Natomiast Iran poza tym, że blokuje cieśninę Ormus, pokazał również, że jest w stanie razić sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie i Stany Zjednoczone nie są w stanie ochronić tych sojuszników, tak? To jest co niezwykle mocno podważyło autorytet Stanów Zjednoczonych. No bo obecność sił amerykańskich w państwach regionu wiązała się z tym, że te państwa spodziewały się, że daje to im gwarancję bezpieczeństwa. Natomiast nie tylko, że nie dało im to gwarancji bezpieczeństwa, ale wystawiło ich na uderzenie irańskie. To zasadniczo można się tego było spodziewać przed rozpoczęciem wojny, natomiast niestety niektórzy błędnie interpretowali doktrynę strategicznej cierpliwości Iranu, że jest to nie strategiczna cierpliwość, tylko ukryta bezsilność. Nie była to bezsilność i teraz się to okazało. I to też właśnie ta interpretacja tej doktryny strategicznej cierpliwości jako indolencji Iranu, bezsilności, powodowała, że traktowano go z pewnym dystansem jako podmiot mniej istotny. Tak? I teraz okazało się, że trzeba się z nim liczyć, bo jeżeli się nie będzie z nim liczyć, to państwa, które nie będą się z nim liczyć, będą ponosić gigantyczne, miliardowe koszty.
12: Nie tylko te państwa, ale cały świat, bo chyba to również był aspekt, którego przynajmniej administracja amerykańska nie doceniła.
14: Ponadto jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że Iran znacznie lepiej, to jest nieporównywalnie lepiej radzi sobie w wojnie informacyjnej z USA. Generalnie ta narracje amerykańskie, głównie za sprawą samego prezydenta Trumpa, wyglądają żałośnie i są przedmiotem kpin, memów, zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, w krajach sojuszniczych, już nie mówiąc o krajach wrogich Stanom Zjednoczonym. Natomiast Irańczycy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu byli kojarzeni z zacofanymi, fanatycznymi ajatollahami, tak? To co oczywiście było obrazem nieprawdziwym i uproszczonym. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Natomiast byli tak postrzegani jako kraj zacofany, fanatyczny. Natomiast teraz produkcje irańskie, filmiki irańskie, czy memy wypuszczane przez Iran, są
12: tak zwanymi wiralami, jak to się mówi. Rzeczywiście dokładnie. Są publikowane i rozprowadzane przez różne placówki dyplomatyczne w różnych krajach. Oczywiście placówki irańskie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Już minęła godzina 16. Do niej na pewno powrócimy. Dziękuję. Pan doktor Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Serwisu Międzynarodowego. Już za chwilę popołudnie Wnet, Jaśmina Nowak, a potem od godziny 18 Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Tak więc proszę pozostać się z Radiem Wnet. Bardzo dziękuję za uwagę. Mikołaj Murkociński poprowadził Serwis Międzynarodowy, a zrealizował go Adam Czerpak.
15: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.

0: Witam Państwa, zaczynamy Wiadomości Radia Wnet, co w programie. Modzior z pierwszą wizytą zagraniczną udał się do Polski. Miasteczko Gniewu Roberta Bąkiewicza otoczone przez policję. Kto wyjdzie, nie wróci. Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego.
1: Wiadomości Wnet.
0: Premier Węgier Peter Modzior odwiedza Polskę. Zaczął wizytę od Krakowa, gdzie spotyka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Jutro w Warszawie będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. O jutrzejsze spotkanie był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi o wizytę pana premiera Orbana jutro. Ze strony pana premiera Orbana będzie dosyć szeroka delegacja. Ona się jeszcze może zmieniać, ale na pewno z polskiej strony będzie uczestniczył pan minister Domański, pan minister Kierwiński, pan minister Siemoniak, pani minister Cienkowska, pan minister Klimczak. Także takie zrobią się z tego w gruncie rzeczy konsultacje rządowe.
0: Policja ogrodziła miasteczko Gniewu, zorganizowane przez ruch obrony granic przy ulicy, przy alejach ujazdowskich. Nikogo nie wpuszcza do środka, to skandal, uniemożliwiają nam protest, mówi lider ruchu obrony granic Robert Bąkiewicz. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych kłóci się z policją.
3: Mam być spokojny, są jakieś granice. Przyzwoitości. My was szanujemy, ale nie pozwolimy się poniewierać. Jedzenia nam nie chcecie dać? Zacznijcie strzelać jeszcze! Zacznijcie strzelać! Co spokojnie! Nic tutaj nie robimy! Jesteśmy spokojowym, jesteśmy manifestacją! Zagłodzić, odciąć, potraktować jak szmaty! Jak was nas traktujecie?
4: Są głodni ludzie. No obóz koncentracyjny zrobiliście.
3: Przecież to tak,
5: tak,
3: ta kobieta ma dla nas żywność i środki higieniczne.
0: Tak zwane miasteczko Gniewu stanęło wczoraj przed gmachem kancelarii premiera. Manifestujący puszczają niemieckie pieśni, jak mówi Bąkiewicz, żeby poprawić humor Donaldowi Tuskowi.
6: Wielki skandal. Podajcie to dalej. Podajcie, niech się niesie. Niech ludzie zrozumieją, w jakiej sytuacji my się tutaj znajdujemy. Miasteczko Gniewu. Wiem o tym, że już manifestacje zawiązują się tutaj na dojściu do nas. Tam, gdzie policja już nie przepuszcza i osób, które chciałyby do nas dołączyć. Dołączajcie, przyjeżdżajcie, wspierajcie nas, pozdrawiam.
0: Powiedział organizator miasteczka Gniewu Robert Bąkiewicz. Zmiany w egzaminie na prawo jazdy kończymy z placem manewrowym, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym egzaminowany wyjeżdża na miasto. Staramy się wpływać na decyzje Stanów Zjednoczonych, powiedział o możliwym wycofaniu części amerykańskich wojsk z Polski premier Donald Tusk.
7: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jako najbardziej lojalny i taki efektywny sojusznik. Wielkie inwestycje, w tym w amerykański sprzęt, geografia, która powoduje, że Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw, całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: W piątek agencja Reutera informowała, że Pentagon nie wyśle do Polski w ramach rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. Według CNN jest to realizacja planu redukcji sił USA w Europie. W Krakowie w niedzielę odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem eksperta Instytutu Demokracji Bezpośredniej Tomasza Synowca jest bardzo prawdopodobne, że Miszalski zostanie odwołany.
8: Prawie zawsze, jak mieliśmy referenda odwoławcze w dużych miastach, to znacznie więcej osób głosowało, niż podpisywało się pod takim wnioskiem.

0: Reklama.
1: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
6: Siedemnaście dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
9: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
10: Jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
4: To była autopromocja.
11: Popołudnie Wnet.
12: 16.10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, a w nim między innymi rozmowa z doktorem Grzegorzem Chocianem. Porozmawiamy o ekologii, porozmawiamy o Mercosurze, a także o tym, jak zarządzamy polskim kapitałem, na przykład tym, jak zarządzamy i jak jakie są szanse, że uda nam się wyjść z pewnych turbulencji na rynku energetycznym. I będziemy także rozmawiali o żywności, między innymi o Mercosurze, a także o zdrowej żywności. W Unii Europejskiej trwa obecnie tak naprawdę dyskusja, ale trochę po cichu, można powiedzieć, za zamkniętymi drzwiami. Dyskusja nad nowymi technikami genomowymi w rolnictwie, czyli NGT. W skrócie część osób określa to jako nowe GMO. Część środowisk tak o tym mówi. Pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa tej żywności, wpływu na środowisko, a także kontroli nad produkcją rolną. O tym porozmawiamy za kilka chwil z panem profesorem Jackiem Nowakiem. Dzisiaj miało być w Parlamencie Europejskim głosowanie na temat właśnie tego NGT, czyli nowego GMO. Ono zostało przełożone. Dlaczego? Co się za

0: 16:15, drodzy Państwo, na zegarach, a tak jak zapowiadaliśmy, do studia dotarł już nasz pierwszy gość, pan doktor, pan profesor Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej imienia Bogdana Jańskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, bardzo się cieszę, że jest pan razem z nami. Bardzo ważny temat. Coraz częściej mówimy o tym, że bezpieczeństwo żywnościowe, no to już nie tylko jakby ważny element naszej gospodarki, ale to tak naprawdę kwestia strategiczna. To czy Polska będzie mogła przetrwać pewne turbulencje. No a wydaje się, że na tym rynku zarówno producentów żywności, rynku rolnym dzieje się niestety coraz gorzej, gdziekolwiek nie spojrzymy. No i nowa tak naprawdę informacja, czy być może niewystarczająco nagłośniona, czyli kwestia tego tak zwanego nowego GMO i tego, że chyba próbuje się po cichu przepchnąć w Parlamencie Europejskim pewne ustawy. Czy pan profesor mógłby od początku naszym słuchaczom wytłumaczyć, jakie to jest zagrożenie, o co w tym wszystkim chodzi?
1: Bardzo się cieszę, że pani wspomniała o tym rozporządzeniu unijnym przygotowywanym. Rozporządzenie ma to do siebie, w przeciwieństwie do dyrektywy, że od razu obowiązuje w krajach członkowskich Unii. Nie trzeba dostosowywać prawa. Także to jest niesłychanie ważne. To rozporządzenie ma uwolnić do środowiska rolniczego, ale do dzikiego też będą się krzyżować te rośliny, również z dzikimi, naturalnie rosnącymi, no oczywiście podobnych gatunków, odmiany, ma uwolnić genetycznie modyfikowane nowe rośliny uprawne. Zarówno zbożowe, jak i warzywne. Jest to w tej chwili wyraźne na przewaga interesów wielkiego biznesu, wielkich korporacji międzynarodowych, które mają pieniądze, żeby rozwijać te właśnie w tym kierunku nowe odmiany, hodowle nowych odmian roślin uprawnych. Oczywiście na uczelniach, instytucjach badawczych też to się dzieje, ale korporacje wykupują to, co się zrobi, to, co się wynalezie i tak dalej. Nowe GMO, tak nazywamy właśnie te rośliny uprawne i nie tylko uprawne, które są modyfikowane, których materiał genetyczny jest modyfikowany tak zwanymi nowymi technikami genomowymi. Po angielsku to brzmi New Genomic Techniques i stąd jest w prawodawstwie, w tym przygotowywanym rozporządzeniu, skrót NGT. Nie mówi się tam właśnie to, co pani powiedziała, cicho, podstępnie, ja bym dodał, ponieważ w ogóle nie mówi się, że to są rośliny genetycznie zmodyfikowane. Mówi się, że to są rośliny NGT. Kto z państwa słyszał o roślinach NGT? Taka techniczna nazwa.
0: Która może uspokoić nastroje w społeczeństwie. Tak. A dlaczego to może być tak groźne dla nas, dla konsumentów?
1: Dlatego, że jak każda genetyce od dawna wiadomo, że nawet niewielka modyfikacja genetyczna materiału genetycznego, czy rośliny, czy zwierzęcia, czy człowieka, i to zostało najlepiej poznane ostatnio, ponieważ są terapie opierające się na tych nowych technikach genomowych, terapie ludzi ciężko dotkniętych chorobami, zwłaszcza nowotworami. Więc każda, wracam do głównej myśli, każda nawet mała ingerencja, mała zmiana w genomie rośliny, zwierzęcia, czy człowieka może powodować wiele zmian, i to rozległych zmian, o których specjaliści nie mogą z góry powiedzieć w ogóle, gdzie będą, ile ich będzie i jakie będą miały znaczenie. Co to znaczy, jakie znaczenie? No na przykład ta zmiana w genomie może spowodować wyciszenie, dezaktywację, inaczej mówiąc, genu, który dotychczas produkował bardzo ważne enzymy służące metabolizmowi naszemu prawidłowemu, białka, albo może uaktywnić gen, który może produkować białko alergizujące, bądź będące toksyną.
0: Czyli rozumiem, że trochę możemy być takimi królikami doświadczalnymi, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie skutki będzie miało wprowadzenie jakby globalnie tej żywności na rynki europejskie?
1: Dokładnie, a może nawet bardzo jest pani uprzejma wobec tych pomysłów biznesu wielkiego, wspomaganego przez Komisję Europejską, bo to pomysł Komisji, projekt Komisji Europejskiej tego rozporządzenia. Nie trochę. To będzie doświadczenie na nas wszystkich. Tym bardziej, że w rozporządzeniu nie będzie obowiązku etykietowania żywności, jaką będziemy jedli. Nie będziemy wiedzieli, czy to genetycznie zmodyfikowane, czy nie. Co więcej, to jest tym bardziej groźne, że to rozporządzenie zwalnia producentów takich genetycznie modyfikowanych roślin, tych nowych GMO, tych roślin NGT, z obowiązku przeprowadzania analiz ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa środowiska. Zwalnia z identyfikowalności i monitorowania potem, no i z etykietowania potem żywności. To jest coś nieprawdopodobnego. To są procedury wypracowane przez lata dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa środowiska. Mm-hmm. I posłowie, europosłowie, ci, co głosowali za w ogóle przyjęciem do procedowania takiego rozporządzenia, ja nie wiem, nie mają rodzin, co podadzą swoim dzieciom, swoim bliskim, będą się godzili na taką żywność nieprzebadaną, nieprzetestowaną.
0: No właśnie, bardzo myślę, że warto wrócić do pierwszej części wypowiedzi pana profesora, czyli są konkretne grupy, konkretne koncerny, wielkie firmy, czyli też wielkie pieniądze i duży lobbying pewno, bo jak się zastanawiamy, co stoi za tak idiotycznymi, może powiedzmy wprost, czy niebezpiecznymi decyzjami podejmowanymi na szczeblach europejskich, to może wystarczy zobaczyć, ile pieniędzy zostało wydane na lobbying konkretnie. I wtedy mamy niestety przykry, ale jasny obraz tej sytuacji, no bo jak to inaczej wytłumaczyć?
1: Nie wskażę pani konkretnych firm, ale jest to oczywiste, że lobbying na europosłów, na posłów naszych krajowych parlamentów trwa bezustannie, na członków rządów trwa bezustannie. Ja od około 20 lat wspomagam stowarzyszenia, organizacje społeczne walczące o poszanowanie ich praw. W tej dziedzinie o bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności też, to się w tym mieści też. I ilekroć byliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, czy też pisaliśmy do ministra, czy do pani premier, czy pana premiera o spotkanie, z żadnym premierem ani panią premier się nie spotkaliśmy. Mhm. Począwszy od pani premier Wykopacz jeszcze i tak dalej. I pani Beaty Szydło też nie. Ewentualnie z jakimś urzędnikiem, który przyjął nas uprzejmie i tak dalej. Z panem ministrem nigdy, z panem ministrem rolnictwa nigdy nie udało nam się spotkać. Za to widzieliśmy panów z teczkami w garniturach, sznurkiem wchodzących, wychodzących w ministerstwa, wchodzących, wychodzących. Nie sądzę, żeby wszyscy ci panowie to byli urzędnicy ministerstwa.
0: To teraz w takim razie pytanie, panie profesorze, czy widzi pan jakąkolwiek szansę? Czy my posiadamy takie narzędzie, że mamy własnych europosłów, którzy powinni bronić pewnej takiej suwerenności gospodarczej czy bezpieczeństwa żywnościowego, ale czy my jako konsumenci, co my teraz możemy zrobić?
1: Co my możemy zrobić? Znam trzy miejsca, miejsca internetowe, no bo nasza komunikacja społeczna w obronie naszych praw, ważnych interesów społecznych, publicznych, dzieje się głównie poprzez za pośrednictwem internetu. Mhm. Są to dwa portale. Właściwie wszystko na portalach jest. Pierwszym to odsyłam wszystkich państwa. Co możemy zrobić? Przede wszystkim bezpośrednio przesyłać maile piszące o tym zagrożeniu ze strony tego rozporządzenia do europosłów. Do pań posłanek i panów posłów do Parlamentu Europejskiego, bo o to chodzi. I takie przykładowe maile, przykładowe teksty, najbardziej oczywiście, myślę, trafią do posłów, pań posłów, panów europosłów, od siebie pisane, ale przykładowe są na stronie doprawdy.into. Portal doprawdy. Jak państwo wpiszecie w linii...
0: My też podamy na wnet.fm szczegółowo, żeby takie...
1: Info, to tam znajdziecie na stronie aktualności wezwania do pisania tych maili z podaniem tych przykładowych po polsku i po angielsku. Zachęcamy również do pisania do innych europosłów. Znajomi mają ci, co piszą odpowiedzi od niektórych europosłów. Druga strona to jest strona Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Jak państwo znów napiszecie w pasku adresu polskawolnaodgmo.org, to wyskoczy to stowarzyszenie i na pierwszej stronie powinny być też takie teksty. I trzecia strona to jest portal Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi, który wręcz przygotował bardzo wygodną formę pisania maili do polskich europosłów, ale tylko do polskich europosłów. Tam w każdym razie nie znalazłem do innych. na tej stronie zachęcam, proszę Państwa, bo jeśli tego nie zrobimy teraz, to możemy się obudzić z przysłowiową ręką w nocniku.
0: No właśnie, i pytanie, czy też jeżeli tego nie zrobimy teraz i te procesy już się zadzieją, one dzieją się cały czas, to czy widzi Pan, profesor, taką szansę, że uda się nam jeszcze na powrót wrócić na przykład do produkowania dobrej, zdrowej żywności? W sensie, że jeżeli ta ciągłość zostanie przerwana, czyli nie będzie gospodarstw, nie będzie rolnictwa, to będzie jeszcze szansa, żeby to odbudować na przykład za 25 lat, czy to teraz zanim się dzieje raz i więcej nie?
1: Odpowiedź jest krótka. Nie. Nie uda się. Dlaczego? Dlatego, że rośliny to są organizmy żywe. One się rozprzestrzeniają, przekrzyżowują się z innymi, spokrewnionymi gatunkowo oczywiście. Co więcej, genetycznie zmodyfikowana roślina, która się przekrzyżuje z tradycyjną, konwencjonalną odmianą danego gatunku, przekazuje swoje modyfikacje genetyczne. W związku z tym do niej prawa może nabyć pierwotny właściciel do pierwotnego patentu, do pierwotnego, bo to są patentowane rośliny. Rozprzestrzeniać się będą coraz bardziej w środowisku. Nie wiem, czy pani wie, ile ma pyłkami pyli jeden egzemplarz tylko kukurydzy w ciągu sezonu. Od 5 milionów do 50 milionów. Jeden egzemplarz. Oczywiście nie wszystkie pyłki, wręcz duża mniejszość zapyli inne, ale to jest jednocześnie sposób na bardzo, na podstępne przejęcie najważniejszego bogactwa każdego kraju. Każdego kraju do przetrwania, do fizycznego przetrwania. Wody nam nie zabraknie, no będzie trudniej dostępna, droższa i tak dalej. Powietrza raczej też, nie?
0: Tak.
1: Powiem oczywiście sprawy wojenne i gazy i tak dalej. Ale o co chodzi? Żywność. Bez żywności nie przetrwamy, zwłaszcza
0: no tak,
1: w tym zimniejszym klimacie.
0: Oczywiście, a dzisiaj mamy taką narrację, słyszymy tak. No dlaczego pani, jak ja na przykład mówię o tym, bo już mówię wprost, my z tym dziennikarzem staram się zawsze obiektywnie przedstawiać fakty, ale też no, w mojej opinii ten obiektywizm się kończy w momencie, kiedy ja czuję, że to, co się dzieje, jest po prostu złe, jest zagrożeniem i dla mojego państwa, i nie wiem, dla przyszłości, dla nas wszystkich. I mówię o tym, że Mercosur jest zagrożeniem, że jest głupotą. A słyszę odpowiedzi takie, między innymi to są deklaracje pana ministra rolnictwa, że tak naprawdę Unia Europejska skorzysta na Mercosurze i będą poszczególne tam branże, które bardzo mocno skorzystają. No i nikt nie mówi, mówią tak, lepiej mieć wybór. Dlaczego ja nie mogę mieć wyboru i mogę sobie kupić tańszą z Ameryki Południowej zamiast naszej? A nie widzą tego, że jak, bo to jest to zagrożenie, że pozbędziemy się możliwości produkcji naszej, w związku z tym będzie ogromny monopol i te ceny nagle będą mogły podskoczyć 3 razy, bo przecież tak działa biznes. I tego już nikt nie mówi. Jakby nie
1: na
0: idzie
1: początek,
0: tam.
1: Tak, na początek przewiduje się, że to będzie tańsza żywność. A jak tańsza żywność, to wyprze droższą żywność, w domyśle naszą żywność. Mhm. Dobrą żywność, bo my tutaj w Europie musimy naprawdę, nawet jak się prowadzi gospodarstwo schemizowane, czy zwane popularnie konwencjonalnym, to musi się przestrzegać pewnych zasad stosowania chemii rolnej. Tam nie za bardzo jest dużo tych ograniczeń, które pozwalają jednak niepojawienie się w produkcie końcowym, jakim jest płody rolne, dużej ilości pozostałości chemii rolnej. Stamtąd będzie to płynęło z dużymi pozostałościami chemii rolnej. Ale my mamy najważniejszą broń, nasz popyt. Albo kupimy to, albo nie. Więc jak najwięcej ludzi powinno wiedzieć, chcecie dla swoich dzieci, dla was samych, dla swoich bliskich takiej żywności, no to sami sobie pętle na szyję zakładać, jak będziecie to kupować. Z drugiej strony, nasze rodzime odmiany roślin uprawnych są najlepiej dostosowane do naszych warunków glebowo-klimatycznych. Bo przejmowanie kontroli nad łańcuchami pokarmowymi odbywa się nie tylko przez, powiedzmy sobie, takie umowy handlowe na warunkach, które no będą gorsze dla rodzimych naszych rolników, ale poprzez przejmowanie central nasiennych, poprzez po prostu przejmowanie rynku nasion. Nie wiem, czy pani wie, pierwsze pytanie, zresztą każdej praktycznie firmy doradczej w dziedzinie zarządzania, jak jakaś firma prosi taką firmę doradczą o opracowanie strategii działania, jest pierwszym pytaniem jest, jak siebie widzi za na przykład 50 lat, taka firma. Mhm. To pytanie zadano Monsanto, bo Monsanto wynajęło taką znaną w świecie firmę doradczą. I Monsanto odpowiedziało tak. 100% rynku nasion jest nasze. No i opracowano odpowiednią strategię. Po pierwsze, takie wytwarzanie nasion, aby można je było patentować. Dotychczas tylko genetycznie modyfikowane można było patentować, ale teraz coś niedobrego dzieje się w praktyce patentowej, ponieważ już parę lat temu pewien raport ocenił specjalistów, że około 1200 gatunków roślin uprawnych tutaj w Europie już jest zagrożonych patentami konwencjonalnych, nie genetycznie modyfikowanych. Więc tym bardziej trzeba na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że pani redaktor, Radio Wnet jest jednym z tych bardzo niewielu środków publicznego przekazu, które informują o tym w głównych mediach. Cichosza o tym rozporządzeniu, cichosza o NGT, o roślinach NGT.
0: No właśnie, i to też pytanie dlaczego, bo to przecież wydaje się być jedną z najważniejszych, podstawowych spraw, bo jedzenie to zdrowie to życie i bez tego nie ma przyszłości. No już na zakończenie pan profesor też otworzył jakąś książkę tutaj.
1: Gdyby pan jakąś książkę, ja to siedzę parę lat nad tą książeczką, tym raportem. To jest raport uzupełniający narrację zwolenników tego rozporządzenia, którzy mamią europosłów i polityków i innych argumentami, że no to zwiększy konkurencyjność, to jest postęp, innowacja, to będą rośliny o wspaniałych cechach, które będą po prostu rozwiązały nasze problemy w przypadku zmian klimatycznych. Tego nie wiadomo. A poprzednie to jest postęp, innowacja dla inżynierii genetycznej, nie dla nas. Konkurencyjność, gdy to jest jakieś nieporozumienie, gdy przedkłada się konkurencyjność, postęp i cechy ponad bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, czyli wyprowadza się spod prawa, które zobowiązuje do przeprowadzania analizy ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt, dla środowiska, które nakazuje etykietowanie żywności, a ocenia się, że 94% tych roślin NGT będzie spełniało tak zwane sztuczne kryterium równoważności z roślinami konwencjonalnymi. Proszę zauważyć, to jest w tym rozporządzeniu. Wprowadzono sztuczne kryterium równoważności roślin NGT z roślinami konwencjonalnymi, które wszyscy specjaliści, biolodzy gremialnie krytykują. Poza zainteresowanymi materialnie w tym, żeby to rozporządzenie wyszło. Że to jest wbrew stanowi współczesnej nauki. Takie kryterium. Po to, żeby wyjąć spod prawa GMO. A żeby państwu zmysłowić, jak dalece wiedza biologiczna i genetyczna jest niedoskonała, to zacytuję państwu jedno zdanie, które wypowiedziała laureatka Nagrody Nobla właśnie za odkrycie systemu CRISPR-Cas, jedna z dwóch laureatek, one to opracowały, odkryły, które są podstawą właśnie tych współczesnych nowych technik genomowych. To zdanie brzmi tak. CRISPR, czyli ten system właśnie, zwrócił nam w rzeczywistości uwagę na to, jak mało rozumiemy nasz genom i genomy innych organizmów. Kropka.
0: Mało rozumiemy, ale są poszczególne grupy, które chcą na tym zarabiać i rozumiem, że wszyscy wchodzimy w wielkie ryzyko i w jedną wielką niewiadomą.
1: Bez ryzyka, wyprowadzając spod prawa, które nakazuje to.
0: Zamieścimy linki, o których wspominał bardzo pan profesor, na portal wnet.fm. Myślę, że słuchacze Radia Wnet są bardzo świadomymi słuchaczami. Oni chętnie też się do takiego protestu przyłączą. A ja bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Też państwa odeślę Fundacja Polska z Natury. Też bardzo tam są ciekawe analizy, opracowania. Eksperci z wielu dziedzin współpracują z tą fundacją i warto tam zaglądać, tak żeby poszerzyć sobie wiedzę i mieć świadomość tego, co się dzieje wokół nas, bo to dzisiaj już te wszystkie decyzje, ta duża polityka bardzo mocno wpływa na naszą codzienność. Chyba najmocniej dotychczas jeszcze.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Radiu Wnet za zwrócenie uwagi na ten problem, który będzie dotyczył nas wszystkich. Dzisiaj spadło z posiedzenia, to znaczy spadło parę dni wcześniej z terminarza posiedzenia, głosowanie nad tym rozporządzeniem, które miało być. Najpierw w kwietniu miało być, teraz 19 maja. No, coś się dzieje.
0: Coś się dzieje. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Myślę, że jeszcze będziemy z panem profesorem mieli okazję rozmawiać na antenie Radia Wnet. Profesor Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej imienia Bogdana Jańskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: 16.35, drodzy państwo, za kilka chwil dr Grzegorz Chocian i tak naprawdę można powiedzieć, że częściowo kontynuacja tych tematów. A teraz jeszcze muzycznie Marek Grechuta, Dni, których nie znamy.

0: Południe Wnet.
1: 16.39, drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa. Za kilka chwil rozmowa, już zapowiadana rozmowa z panem doktorem Grzegorzem Chocianem, ale mamy miłe odwiedziny w Radiu Wnet. Ja się uśmiecham, bo tutaj chyba jedni z młodszych słuchaczy, warszawiacy nas odwiedzili i fanka Ozziego Osborna, która nie odezwie się do Państwa, ale bardzo Państwa serdecznie pozdrawia. Ja w imieniu pozdrawiam. No i jak nie chcesz zapowiedzieć tej piosenki, to w takim razie zrobię to ja, ze specjalnymi pozdrowieniami dla, czy to jest Alinka, tak? Alinka, no to ze specjalnymi pozdrowieniami dla Alinki, oczywiście dla rodzeństwa, dla rodziców. Cieszymy się, bardzo nam miło, takie odwiedziny. Przed nami też 17 urodziny Radia Wnet. 17 to pewnie tyle, ile cała wasza trójka wspólnie nie ma jeszcze lat, a może ma. Zdradzisz mi, ile masz lat? 9, ale super, 9 lat. No to już poważny wiek, drodzy Państwo, Ozzy Osbourne i też poważny gust muzyczny. No to słuchamy teraz wspólnie.

0: 16:44 to była propozycja muzyczna od jednej z naszych słuchaczek, a teraz, drodzy Państwo, wracamy do rozmów. Jest z nami zapowiadany gość, pan dr Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, a także obecnie Rada Klimatu i Środowiska przy prezydencie Karolu Nawrockim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom.
0: Jakiś czas temu w przestrzeni publicznej pojawił się, czy może też został nagłośniony, spór pomiędzy panem, panie doktorze, a Ministerstwem Środowiska. Gdyby Ministerstwem Klimatu i Środowiska, gdyby pan doktor mógł w kilku słowach przybliżyć, o co w tym wszystkim chodzi słuchaczom Radia Wnet.
1: Chodzi o to, że w ramach działalności społecznej, zupełnie bezpłatnej, chcieliśmy zrobić coś dobrego w zakresie działalności w Polsce, możliwości planowania przestrzennego, możliwości realizacji przedsięwzięć, po to, by inwestorzy nie czekali wiele, wiele lat na decyzję środowiskową, po to, by nie dochodziło do szantaży na tle decyzji środowiskowej, próby wyłudzeń pieniędzy od inwestorów w trybie postępowania administracyjnego, uzyskanie decyzji, kiedy właśnie pojawiały się protesty znienacka. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, które bazuje na naszych doświadczeniach, bo zawodowo właśnie tym się zajmujemy, doświadczeniach niemalże 30-letnich, i zaproponowaliśmy, aby Polska wypracowała system cyfrowych map waloryzacji przyrodniczej środowiska, to znaczy takich map, które będą zasobem państwowym, co do którego to zasobu nie będzie wątpliwości, nie będzie podważania wyników. Tak jakby ktoś uzyskiwał mapę zasadniczą, tak samo uzyskałby mapę zasobów przyrodniczych razem z wyceną tych zasobów, czyli nie tylko wiedziałby, że ma na swojej działce 3 drzewa, o czym doskonale wie, ale też znałby wartość tych drzew, wiedziałby, czy ich wycięcie jest wielką szkodą w środowisku, czy też nie ma to żadnego znaczenia dla środowiska. No i ten projekt w dodatku uzyskał zainteresowanie, wsparcie ministra klimatu i środowiska w 2023 roku, wsparcie Ministerstwa Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, różnych rad przyrodniczych, różnych nawet podkomisji, na przykład senackich. I to wszystko uruchomiło projekt, który to projekt zaczął działać, a następnie we wrześniu, dokładnie 9 września 2024 roku, pani minister Henning-Kloska stwierdziła, że takie projekty Polsce nie są potrzebne i z dnia na dzień ten projekt wyrzuciła do kosza, pozostawiając wielu pracowników do dzisiaj z niewypłaconymi pensjami nawet.
0: No tak dobrze, więc to stwierdzenie, że niepotrzebne, ale było jakieś uzasadnienie, jak to zostało wytłumaczone?
1: Tak, że oni to robią inaczej, tylko że wie pani, to tak jest niemożliwe, bo kiedy jest podpisana umowa też z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie liderem konsorcjum był Instytut Badawczy Leśnictwa, czyli instytucja podległa ministrowi, no nie można w trakcie realizacji projektu stwierdzić, że on na nowo będzie oceniany, skoro proszę o ocenę. Ocena była pozytywna i to też gremium ekspertów oceniało ten projekt. Umowa została podpisana, projekt został uruchomiony, transze zostały wypłacone, następnie z dnia na dzień projekt jest zatrzymywany. No to jest bandyterka w ministerstwie.
0: No właśnie, a też konkretnie pojawia się w tym sporze bardzo często nazwisko pana ministra Dorożały. Jaka była jego reakcja, jak tutaj konkretnie przebiega ten konflikt, no i w jakim jesteśmy miejscu, to znaczy jak pan,
1: gdyby pan przybliżył jeszcze... Tak, pan Dorożała miał uczelność powiedzieć, że zatrzymał podejrzane przepływy, że to ten projekt został uruchomiony pod koniec poprzedniego rządu, więc na pewno był projektem jakimś podejrzanym. Bzdura po prostu, ponieważ tego typu projekty przygotowuje się nawet kilka lat po to, żeby je uruchomić. I tak to trwało właśnie tyle czasu, więc nie miało to żadnego zabarwienia politycznego, jedynie był to projekt potrzebny społecznie. No ale pan minister strasznie się zakręcił w tych swoich stwierdzeniach, bo zaczął straszyć w ogóle ludzi przed tym, że nie wolno takich rzeczy realizować, że tacy ludzie, którzy realizują ten projekt, są szczególnie niebezpieczni dla Polski. To w ogóle, czyli uniezależnienie się od protestów zagranicznych organizacji w Polsce miało być niebezpieczne. Czyli rozumiem, bezpieczne jest to, że zagraniczne organizacje mogą bezkarnie blokować nam rozwój. Czyli to jest bezpieczne, a uniezależnienie się od bardzo często na przykład niemieckich organizacji ekologicznych ma być niebezpieczne dla pana ministra. No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
0: Pan też mówił o tym, że bezpośrednio dostał takie propozycje, jeżeli chodzi o pewien lobbing czy o wpływ niemiecki, tak? Bo to chodziło o niemieckie organizacje pozarządowe. Czy mógłby pan o tym więcej opowiedzieć?
1: To znaczy, to była moja wypowiedź z 2024 roku. Ja z niej się absolutnie nie wycofuję. Ja oczekuję, że ktoś wreszcie kiedyś to do korzeni sprawdzi i wypleni z Polski tego typu zachowania, gdzie właśnie jest inspirowanie zachowań pewnych, namawianie do protestów przeciwko istotnym, strategicznym inwestycjom w Polsce. Mhm. I to jest bardzo ważne, że to trzeba podkreślić. I ewidentnie chodzi tutaj o grupy interesów, o gry interesów, o wywieranie nacisku, o wykorzystywanie ekologów bądź osób, które są w organizacjach ekologicznych, nie będąc ekologami, aha, do tego, aby pod fałszywą flagą ekologii blokowali Polsce rozwój. Przed chwilą słyszeliśmy o różnych lobbystach, jeśli chodzi o rośliny te modyfikowane. Pan profesor się wypowiadał i o ogromnym lobbingu. Ja śmiem twierdzić, że w Polsce od dziesięcioleci trwa tego typu lobbing, jeśli chodzi o blokowanie ważnych dla Polski inwestycji.
0: Strategicznych,
1: tylko Polska.
0: Tak.
1: Tak, tak, strategicznych, infrastrukturalnych, energetycznych, również związanych z planowaniem przestrzennym, z planowaniem wydobywania surowców, sieci przesyłowych, zarówno energetycznych, ciepłowniczych, różne są sieci, no paliwowe też przecież w Polsce istnieją sieci cały czas. Tak więc to są rzeczy, które są karygodne, które są bardzo niebezpieczne z punktu widzenia interesu Polski, a które uchodzą wtedy, kiedy ktoś dołącza do tego chorągiewkę, że to jest ochrona klimatu, ochrona przyrody, ochrona chomika, ochrona, nie wiem, orlika, wiewiórki, jeża albo innego tam, nie wiem, morświna. To są rzeczy naprawdę złe, ponieważ wcale nie chodzi o ochronę tych gatunków, chodzi o inne cele.
0: No tylko też powiedzmy sobie wprost, że to jest jakby przestrzeń, zagadnienie dla polskich służb, bo my cały czas słyszymy o badaniu tych wpływów wschodnich, o ogromnym zagrożeniu, co jest faktem i co się dzieje, ale nie mówimy właśnie o wywieraniu tych nacisków i blokowaniu ważnych, tych strategicznych projektów, o których wspomina pan doktor. No jeżeli to jest tak, że ekolodzy są opłacani przez zagraniczne podmioty i blokują ważne inwestycje, no to przecież działają na niekorzyść państwa polskiego. I to jest bardzo ważne zagadnienie, bardzo niebezpieczna sprawa. To chyba powinniśmy mieć jakiś wywiad, kontrwywiad, być może mamy, tylko może nie ma takiej woli politycznej, żeby się tym zająć. No bo ja rozumiem, że to cały czas się dzieje, widzimy, że to się dzieje, te projekty są blokowane. Wystarczy tutaj spojrzeć na kwestię Odry, prawda? No i co?
1: No i co? No i osoby, które w tym uczestniczyły, o których wiemy na pewno, że uczestniczyły nawet w sytuacjach takich, gdzie podmieniano dokumenty w Ministerstwie Klimatu, Środowiska wtedy, to było Ministerstwo Środowiska jeszcze bez tej części nazwy klimatu, te osoby awansowały w strukturach państwa. Teraz te osoby pełnią jeszcze ważniejsze funkcje, więc no ja jestem bardzo smutny z tego powodu, ponieważ to oznacza, że dywersja została nagrodzona.
0: Pan, panie doktorze, działa teraz w tej Radzie do Spraw Środowiska przy prezydencie Karolu Nawrockim. Czy w Pałacu Prezydenckim jest świadomość, że to jest ważne zagrożenie? No pan prezydent często jednak wskazywał na to, że będzie chciał taką prowadzić podmiotową politykę względem, no właśnie na przykład Niemiec wspomnianych. Pojawia się taka wola, jest też no, zrozumienie tych zagrożeń?
1: Ja jestem przekonany i to niezależnie od tego, czy ta rada została powołana, czy nie, no dobrze, że została powołana, ta świadomość jest. Tylko pytanie, czy będzie sprawczość, bo czym innym jest wiedza i stanowisko, które może być wyrażone czy przez radę, czy samego pana prezydenta, a czym innym jest zdolność przełożenia tego stanowiska na faktyczne działanie, na przykład kontrwywiadowcze. Pamiętajmy, że szefem służb w Polsce jest premier, nie prezydent, a to oznacza, że jeśli premierowi na tym nie zależy, to znaczy, że nawet jeśli by służby posiadały dane i posiadały możliwości przeciwdziałania temu, to jeśli nie ma takiej woli, no to tego nie będzie, a dywersanci będą awansować.
0: Nie, i to jest cały czas to ryzyko. Też ostatnio coraz więcej mówi się o tej umowie z państwami z grupy Mercosur. Ja tutaj wspominałam między innymi jeden z ostatnich wywiadów z panem ministrem Krajewskim i on powiedział tam, że no Unia Europejska skorzysta, już korzysta, nawet wprost powiedział, już korzysta z umowy z państwami z grupy Mercosur, a i Polska też skorzysta. I mamy te pierwsze partie, które trafiły już na rynki europejskie, między innymi mięso z jakimiś hormonami wzrostu, między innymi kurczaki zakażone salmonellą i to jest, i tutaj pojawiła się taka narracja, no i super, i widzimy, że mamy, potrafimy to sprawdzać, bo skoro jest to nagłaśniane, to znaczy, że to ta żywność jest sprawdzana, a nikt nie mówi o tym, ile tego może i na pewno będzie tutaj przewożone i tego się nie wyłapie, bo jak mówimy o skali, to przecież jest to nie do zrobienia. Jak pan ocenia to, co się dzieje wokół tego Mercosuru i widzi pan jakąkolwiek szansę jeszcze, aby to powstrzymać?
1: Szanse pewne są, dlatego że jednak społeczeństwa się budzą i to, co się dzieje, czyli te wzmożone kontrole wynikają z tego, że również urzędnicy średniego szczebla po prostu nie godzą się na tego typu działania i mając jakiekolwiek kompetencje, jeszcze narzędzia kontrolne, wykorzystują te narzędzia. Natomiast jest zupełnie tak, jak kiedyś powiedziała jedna z nieszczęsnych pań posłanek, jeśli chodzi o wpuszczanie migrantów. Wpuśćmy ich, a kim są, sprawdzimy później. I tak samo wpuszczamy bez kontroli, bezmyślnie produkcję, która z góry jest gorszej jakości, ponieważ normy sanitarne, fitosanitarne inne są niższe w państwach Mercosuru. A później mamy sprawdzać to, tak? I okazuje się, że albo salmonella, albo właśnie jakieś środki ochrony roślin się pojawiają w tym produkcie. Czyli najpierw dopuszczamy coś złego, a później to może to sprawdzimy. I tak wszystkiego nie upilnujemy. Po prostu nie upilnujemy wszystkiego. Więc podjęto fatalną decyzję, która stawia w nierównowadze wyśrubowane normy dla producentów w Europie i normy zaniżone dla producentów poza Europą. Czyli jest to świadome niszczenie własnych producentów. A dlaczego jest taniej z zewnątrz? Dlatego, że nie ma tam takich norm. No już pomijam, że gospodarstwa są większe. To jest jakby obiektywny czynnik, że może być tam taniej. Natomiast jeśli nie ma norm wyśrubowanych, to dlatego mogą nas zarzucić kiepskiej jakości produkcją, tanią oczywiście. My i tak wszystkiego nie sprawdzimy.
0: To prawda, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego skontrolować. Nawet ponoć nie mamy odpowiednich narzędzi. Znaczy jest taka grupa pestycydów, tych wszystkich niezdrowych rzeczy używana w Ameryce Południowej, i czego nawet nie kryją, bo oni mówią wprost, my nie chcemy jakby kopiować modelu rolnictwa, gospodarowania europejskiego. Mamy swój i będziemy robić po swojemu. Kupują między innymi te zakazane środki produkowane w Europie. To główne te rynki eksportowe to są właśnie państwa amerykańskie. Południowej, to po co to kupują? No chyba jest oczywiste, po to, żeby tego używać. To są środki, które są używane do produkowania żywności. My nawet nie mamy w wielu jakby portach europejskich odpowiednich narzędzi, żeby sprawdzić, bo sprawdzamy tylko pod tym kątem, który jest u nas jakby zakazane, a te inne rzeczy, bardzo niebezpieczne, nawet są niekontrolowalne. O tym mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski tutaj na antenie Radia Wnet, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. No ale jak pan mówi, że jeszcze jakieś szanse tutaj są i mamy jakieś pole do manewru, to powiedzmy, że miejmy nadzieję, że to zostanie dobrze wykorzystane. Jeszcze też może w kilku słowach porozmawiajmy o energii, bo też pan doktor bardzo często się wypowiada na ten temat. Mamy ten konflikt na Bliskim Wschodzie, duża niepewność, nie wiadomo, czy nie będą wznowione te ataki teraz Izraela na Iran i kwestia cieśniny Ormus. Czego my tutaj możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o taki rynek energii? Czy powinniśmy jako Polacy przygotowywać się na bardzo niestabilne czasy i na kolejne lata drożyzny?
1: Obawiam się, że tak. Cena baryłki ropy, zarówno Brent, jak i WTI stale jest powyżej $100, co oznacza, że rynek powoli jest przyzwyczajany do nowego porządku, jeśli chodzi o ceny. To powoduje, że niestety również Rosja ma cały czas zapełniany budżet tymi dolarami czy rublami z eksportu coraz droższej ropy i gazu. I to powoduje, że destabilizacja będzie trwała jeszcze długo. Usłyszeliśmy, że Ameryka odrzuciła propozycję Iranu, co oznacza, że będzie eskalacja konfliktu. No i teraz chciałbym zwrócić się do różnych marionetek klimatycznych z apelem, aby zaprzestały krytykowania własnych źródeł surowców energetycznych w Polsce, ponieważ może się tak zdarzyć, że dostawy tych surowców z zewnątrz będą coraz trudniejsze i będziemy musieli powrócić do własnych surowców, niezależnie od tego, czy planeta płonie, czy nie płonie, to będziemy musieli pokochać polski węgiel ponownie. Mhm. Dlatego, że to będzie jedyne bezpieczne źródło surowca tu na miejscu, nawet jeśli będzie drogie.
0: No właśnie. Bo teraz...
1: I najwyższa pora myśleć właśnie o wypowiedzeniu pakietu klimatycznego, lub też podważeniu, a to można zrobić, można to zrobić, bo są podstawy prawne, żeby to podważyć i zawiesić. I twierdzenie, że wyjście na przykład z europejskiego ETS-u równa się wyjście z Unii Europejskiej, to jest oczywiste kłamstwo. Na tym kłamstwie zbudowano niszczenie własnych źródeł energii.
0: No tak, bo teraz mamy taką narrację, że faktycznie do węgla dopłacamy, że jest to jakaś sytuacja abstrakcyjna, bo to w żaden sposób się nie broni ekonomicznie. Jeżeli chodzi o część tych głosów, no, pan zaapelował tak, do części ekspertów, którzy mówią o tym węglu. Z drugiej strony pytanie, czy... Tak, no bo to też do tego też musi być wola polityczna i chęć działania, żeby na przykład wycofać się z ETS-ów. No czy przy obecnej konfiguracji politycznej widzi pan taką szansę?
1: Teraz nie widzę takiej szansy, zwłaszcza, że Unia Europejska brnie w to szaleństwo jeszcze bardziej niż pozostała część świata, większość świata wręcz bym powiedział. Natomiast to też nie jest tak, że wszystko trzeba wypowiadać. Naprawdę można zrobić, sprawdzam, i ten system zostanie zawieszony i w dodatku zostanie wsparty przez przemysł niemiecki, który doskonale już wie, że traci na tym okrutnie. Więc za chwilę pojawią się sojusznicy z tych krajów, które to wymyśliły i po prostu im nie wyszła strategia na zazielenienie Europy i świata rodem z Europy, tak? Bo to okazuje się, Chiny to wszystko przejęły. No tak więc jest jakaś szansa na zmianę tego paradygmatu, odejścia od tego szaleństwa, bo zwróćmy uwagę, że przecież do OZE my też dopłacamy i to dopłacamy bardzo dużo. Więc to nie jest tak, że OZE jest bezpłatne, że wiatr jest bezpłatny, a tylko do węgla dopłacamy. Co więcej, też warto, żeby radiosłuchacze to przyswoili. Gdyby przez dziesięciolecia ostatnie dwa nie ograniczano możliwości inwestowania w górnictwo, choćby w szyby wydobywcze, w windy, no wyobraźmy sobie, że to są windy, tak? To znaczy, że można by wydobywać na powierzchnię więcej, to znaczy, że ekonomicznie byłoby to bardziej opłacalne. Ale skoro było embargo na inwestycje, to powodowało, że efektywność ekonomiczna spadała. To powodowało, że górnicy zamiast myśleć o rozwoju, myśleli o zabezpieczaniu swoich miejsc pracy, stąd też uzwiązkowienie w niektórych kopalniach wynosiło 120%, czyli jeden górnik był w dwóch, trzech związkach zawodowych. To powodowało przerosty kadrowe, braki możliwości dokonania odpowiednich tam reform w danym zakładzie i to narastało, przez co efektywność spadała, obrona miejsc pracy rosła, efektywność dodatkowo przez to spadała. No a na końcu ci, którzy są zwolennikami importu surowców, mówią, widzicie, nie opłaca się polski węgiel. Nie opłaca się dlatego, bo o niego nie dbano, a dbano tylko o przerosty kadrowe.
0: No tak, tak jest. Na pewno będziemy do tych tematów wracać na antenie Radia Wnet. Bardzo panie doktorze dziękuję za rozmowę. Pan doktor Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, także obecnie Rada Klimatu i Środowiska przy prezydencie Rzeczpospolitej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Drodzy państwo, 2 minutki po godzinie 17:00. Słuchacie państwo Radia Wnet. Teraz przed nami serwis watykański, a później odrobina muzyki i jeszcze wrócimy do państwa z ciekawymi rozmowami. Także do usłyszenia za momencik.
2: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
3: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grek. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
4: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
3: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Greg w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
5: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
3: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszy pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszy, ojciec Giustino Casciano.
4: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszy. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
3: Rektor sanktuarium w Kaszy podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: spojrzeniem obłoki przebrał trójkąt mądre oko Boże. Księżyc kroplą ze srebra ciężył o tej porze. Smolny swąd z czarnych lasów się dźwigał, nad miastami czerwono i dym i gaz. Niebo chodziło kołem jak śmiga, zataczał się, bo noc głucha, czas. Zwykłe słowa, mówi się zawsze zwykłym słowem. O, inaczej zaczyna na nowo, otrząsnąć z gwiazd głowę. Noc, gwiazdy, bulwary, drzewa. Wiatr nie tak szarpie mi kurtkę, jak niegdyś szarpał sukienkę. Przedwiośnie nawet nie śpiewa, przerwało piosenkę. Ciszą ty chcesz mnie przebić, w milczeniu słychać twe wieki. Groźbą wołasz do siebie, Boże daleki. Szuka oko bystre, znalazłeś, wstrzymałem oddech. Wznoszą się ręce przeczyste, czekają, kiedy się poddam. O, daleki, słyszysz te wiersze, daleki, nie będę twoim świerszczem. Wzdychają miłością piersi, nie doczekasz się niebo przemian. Niech się wiersz łamie jak pierścień, przybywaj, ziemio. Ziemia, skała, glina, a ja to mięśnie i kościec. Kończy się to, co zaczyna. Nie może być jaśniej i prościej.
1: 17 piętro.
2: Reklama.
3: Gen Wolności.
4: Młodzież w walce z komuną.
5: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
6: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
7: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
13: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
14: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
10: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17:17 na zegarach. Drodzy Państwo, wczoraj na kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum Europejskim odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat relacji transatlantyckich, między innymi z udziałem pana profesora Bogdana Góralczyka, pana ministra Niemczyckiego, a także pana ambasadora Magierowskiego i doktora Aleksandra Olecha z Defense 24. Rozmawialiśmy na temat, no właśnie, przyszłości relacji transatlantyckich, ale też miejsca Polski w tej całej szerokiej układance. Również tego, jak te relacje układały się, jak trochę ta opowieść wyglądała od środka, czyli ze strony amerykańskiej. Posłuchajmy, co na ten temat mówił pan ambasador Marek Magierowski.
2: Bardzo intrygująca wiadomość, że prezydent Macron wybiera się do Chin, bo byłem przekonany, że trochę bardziej jest skoncentrowany na Iranie w ostatnim czasie.
3: Polecam sprawdzić, pani, dlaczego pan ambasador mówi o Iranie.
2: Jeśli pani pozwoli, jeszcze odniosę się do tego, co powiedział pan minister Niemczycki, i żeby jeszcze bardziej podnieść temperaturę naszej dyskusji, to też się z nim nie zgodzę. Ale bardzo dyplomatycznie i delikatnie, jeśli pan pozwoli. Mianowicie ja uważam, całą dyskusję wokół tego, czy Polska powinna być w cudzysłowie pomostem między Europą, szczególnie tą starą Europą, jak mawiał Donald Rumsfeld, a Stanami Zjednoczonymi, za pewnego rodzaju mit. My się trochę sami oszukujemy, twierdząc, że jesteśmy w stanie udźwignąć taką rolę i mówimy o tym od tak naprawdę dwóch co najmniej dekad, a na pewno od momentu wstąpienia najpierw do NATO, potem do Unii Europejskiej. Wydawało nam się zawsze, że my dobrze rozumiemy Stany Zjednoczone, dobrze rozumiemy Europę Zachodnią. Tymczasem Europa Zachodnia nie rozumie Stanów Zjednoczonych, więc my pomożemy Stanom Zjednoczonym zrozumieć politykę Paryża, Berlina, Rzymu czy Madrytu, a jednocześnie będziemy tłumaczyć politykę amerykańską naszym europejskim partnerom. Jak się okazuje, ja przynajmniej mam takie odczucie, nic z tego nie wyszło. My nie byliśmy w stanie ani politycznie, ani chyba nawet intelektualnie przyjąć tej roli. Opowiem panu, państwu w związku z tym pewną kolejną anegdotę, bo chciałbym, żeby państwo zostali nie tylko ze słowami, ale też z pewnymi obrazami. A ten obraz akurat bardzo dobrze ilustruje różnicę w postrzeganiu ważnych partnerów amerykańskich w świecie. Mianowicie kiedyś miałem przyjemność jako ambasador RP w Waszyngtonie towarzyszyć panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w jego wizycie w Nowym Jorku z okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. I pewnego dnia po kolacji w jakiejś restauracji nowojorskiej wracaliśmy do hotelu, cała delegacja, myślę, że około 20 osób razem z ochroną, piechotą, nawet 15-minutowy spacer. I na jednym ze skrzyżowań zatrzymała nas policja nowojorska, a wszystko w czasie Zgromadzenia Ogólnego, wszystkie są otoczone barierkami, jak się państwo domyślają, kwestie bezpieczeństwa absolutnie priorytetowe. Policja nas zatrzymuje. Oczywiście żaden z tych policjantów, którzy stali na skrzyżowaniu, nie wiedzieli, że to jest prezydent RP z całą delegacją, bo tych prezydentów głów państw jest no, co najmniej w tym czasie w Nowym Jorku. Zatrzymali nas, my pokornie stanęliśmy, jeden z ochroniarzy nawet próbował tłumaczyć, że no to przecież prezydent, więc trochę niezręcznie, może jednak byśmy mogli przejść. Okazało się, że jakaś kolumna innej głowy państwa przejeżdżała i trzeba było ruch wstrzymać. A jak się wstrzymuje ruch na skrzyżowaniu w Nowym Jorku, to zazwyczaj na 10 minut przed przejazdem tej kolumny. Więc trochę to trwało i nie ukrywam, że jako, że to była godzina już późna, wszyscy byliśmy trochę zmęczeni i trochę poirytowani tym faktem. W końcu policjanci już po przejeździe tej kolumny odpuścili i doszliśmy do hotelu. Następnego dnia wszyscy dowiedzieliśmy się o innym incydencie, prawdopodobnie na tym samym skrzyżowaniu, w bardzo podobnych okolicznościach, gdzie zatrzymano delegację prezydenta Turcji, Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Otóż delegacja prezydenta Turcji przeszła jak taran przez zmiażdżyła policjantów nowojorskich, przeszła przez ulicę i poszła sobie tam, gdzie chciała sobie pójść. Jak się państwo domyślacie, ta ochrona prezydenta była pewnie dużo większa delegacja, ochrona składająca się nie z 10 ochroniarzy, tylko z 50. No, policja nowojorska nie miała szans w zderzeniu z delegacją tureckiej głowy państwa. To są szczegóły, drobiazgi, ale dokładnie pokazujące, niestety, i mówię to z goryczą, w którym miejscu w jakiejś kolejności dziobania, jak mówią anglosasi, jest Polska. Dlaczego? I tutaj kończę. Dlatego między innymi, to też wynika po części z mojego skromnego, niedługiego doświadczenia dyplomatycznego, my wciąż nie nauczyliśmy się asertywności w dyplomacji, pewnej buty, arogancji, a nawet czasami chamstwa. Wiem, że to brzmi bardzo obrazoburczo, ale czasami tego typu postawa jest niestety konieczna w stosunkach z silniejszymi graczami, takimi jak Stany Zjednoczone, które potrafią być, proszę mi wierzyć, przy całym moim szacunku i miłości do Ameryki, potrafią być aroganckie i butne w swoich zachowaniach wobec nawet takich twardych, wiernych sojuszników jak Polska. Może właśnie szczególnie w stosunku do takich państw jak nasz. Nie muszę Państwu wspominać, jaka nierównowaga istnieje, bo też o tym pisałem, mówiłem wielokrotnie, w relacjach między ambasadorami polskim w Stanach Zjednoczonych i amerykańskim w Polsce. Do kogo ma dostęp ambasador RB w Waszyngtonie, a do kogo ma dostęp niemalże nieograniczony ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
1: I to, drodzy Państwo, wypowiedź pana ambasadora Marka Magierowskiego, byłego ambasadora Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, także w Izraelu, a cała dyskusja jest do wysłuchania na stronie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, także na YouTubie. Link też wkleimy Państwu na portal wnet.fm. 17.24. Adam Czerpak zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Za kilka chwil pan Rafał Woś, więc zapraszam, warto zostać razem z nami. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Jutro usłyszymy się także o godzinie 16.00, także wspólnie spędzimy popołudnie. A teraz jeszcze zespół Breeze.

0: Woź w net.
1: Czy słyszeli Państwo o Green Exicie? Pewnie nie słyszeliście o Green Exicie, ponieważ jest to pojęcie, które właśnie wymyśliłem. Pod pojęciem Green Exitu rozumiem jednostronne wyjście Polski ze wszystkich zobowiązań, które nakłada na nas zielona polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Uważam, jestem o tym przekonany, że tego typu Green Exit nie tylko nie oznaczałby w praktyce polexitu, czyli opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej, ale przeciwnie. Prawdopodobnie jest to jedyny sposób na to, żeby polexitu nie było. To znaczy, żeby Polska w Unii Europejskiej pozostała, bo jak na razie taki pełny polexit wydaje się sprawą dość kontrowersyjną i prawdopodobnie wciąż jednak na tym etapie przedwczesną. O koncepcji Green Exitu chciałbym opowiedzieć Wam dziś w programie Woź w Net, tutaj w Radiu w Net i w internecie też, kiedykolwiek zechcecie sobie ten program odsłuchać. Polek i Polaków nikt nigdy nie zapytał o to, czy chcą forsownej i niszczącej społeczeństwo polityki klimatycznej. Pytano Was o to? Mnie nie pytano. Nie pytano mnie, czy chcę drogiego prądu. Nie pytano mnie, czy chcę drogich paliw. Nie pytano mnie, czy chcę drogiego ogrzewania. A kiedy pytano tak trochę półgębkiem i mimochodem, to potem i tak nie wyciągano z tego żadnych wniosków. To pytanie nigdy nie stanęło w tak otwartej formie z jednego prostego powodu. O politykę klimatyczną Polaków i mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej nikt nigdy nie spytał. A nie spytał dlatego, że prawdopodobnie, gdyby ktoś o to spytał, to odpowiedź byłaby: zabierajcie się z tym całym pomysłem, nie chcemy o tym słyszeć, nie chcemy, żeby to weszło w życie. No ale oni chcieli, żeby to weszło w życie. Oni chcieli polityki klimatycznej, oni chcieli i chcą nadal zielonej polityki, która wszystkie te konsekwencje przynosi. Dlatego polityka klimatyczna była i jest nadal realizowana w Unii Europejskiej w sposób pozademokratyczny. Pozademokratyczny, czyli na zasadzie faktów dokonanych, z domieszką alarmistycznego szantażu wspartego podkręconymi danymi o zbliżającym się kataklizmie klimatycznym. Danymi, z których tak cicho i półgębkiem, jak się tylko da, wycofują się ostatnio nawet najbardziej alarmistyczne instytucje, od jak choćby ostatnio ONZ-owski Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu, IPCC. W Polsce trochę się wokół tego tematu ostatnio dzieje. Dziś jesteśmy w przeddzień wielkiego marszu planowanego na środę 20 maja w Warszawie. Marszu i protestu, który organizuje Solidarność pod hasłem wsparcia dla inicjatywy referendum w sprawie wyjścia z zielonej polityki klimatycznej. Jeżeli odsłuchacie ten program nieco później, to prawdopodobnie będzie już po tym wydarzeniu. Dlaczego Solidarność to robi? No Solidarność nie od dziś protestuje, zwraca uwagę na negatywne skutki polityk klimatycznych, na dewastujący wpływ, jaki mają na polską gospodarkę i polskich pracowników unijne polityki i regulacje klimatyczne. Celem tych polityk była wszak i od dawna jest nadal zero albo niskoemisyjność europejskich gospodarek. A drogą do tego celu ma być właśnie forsowna polityka dekarbonizacji oraz stałe zaostrzanie reżimu handlu emisjami w ramach systemów ETS czy ETS2. Efekty są takie, że koszty energii dla obywateli i dla biznesu w Unii Europejskiej rosną, spada opłacalność produkcji, znikają dobrze płatne miejsca pracy, głównie w przemyśle, czyli tam, gdzie praca jest najlepsza, najbardziej produktywna i dająca największą poczucie stabilności dla pracownika. I to nie jest wypadek, ani jakiś błąd w systemie. Tak miało być. Tak miało być dlatego, że energia z paliw kopalnych miała drożeć. Właśnie po to, żeby ludzie byli zmuszani do odchodzenia od takiej energii, żeby całe gospodarki były zmuszane do odchodzenia od takiej właśnie energii. A ponieważ inne źródła energii, w tym odnawialne źródła energii, te, na które Europa chciała stawiać, są zawodne i wymagają również bajońskich subwencji ze strony państwa, no to cały rachunek się nie domyka. Na ten temat miało jednak nie być dyskusji. No i właśnie po to jest ten cały pozademokratyczny sposób robienia tej zielonej rewolucji. Ostatnio prezydent Karol Nawrocki zaproponował, żeby to zmienić. Zgłosił do Senatu propozycję referendum w sprawie polityk klimatycznych. Pytanie, które chce zadać prezydent RP, a chce je zadać realizując zobowiązanie, które podjął właśnie wobec Solidarności jeszcze zanim prezydentem został, to pytanie, które prezydent Nawrocki chce nam zadać w referendum brzmi: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej? Oczywiście takie pytanie nie podoba się tym wszystkim, którzy chcą, żeby było tak, jak było. Czyli tym, którzy uważają, że unijna polityka klimatyczna jest jedyną możliwą, konieczną i taką, którą trzeba realizować i w ogóle na jej temat dyskutować nie wolno. Właśnie taka polityka, która ma być realizowana bez pytania ludzi o zdanie. Właśnie dlatego wniosek prezydenta Nawrockiego o referendum w tej sprawie będzie teraz na przemian, w zależności od politycznej koniunktury i potrzeby, albo niszczony, wyśmiewany i wyszydzany. Będą mówić, że pytanie jest źle sformułowane, bo nie takie, bo sugerujące, albo za mało sugerujące, zbyt dosłowne albo zbyt mało dosłowne, jakiekolwiek by ono było lub nie było, będą narzekać, że jest nie takie jak trzeba. Prawdopodobnie dlatego, że woleliby, żeby go wcale nie było. A jak to nie zadziała, to będą próbowali tę inicjatywę zamilczeć. No, odmówić, właściwie o nic o niej nie mówić. Włożyć ją gdzieś tam właśnie do tej parlamentarnej zamrażarki i tam pozwolić jej sobie przebywać aż do końca kadencji. Tak prawdopodobnie się stanie. Patrząc na to, jaki mamy rozkład sił politycznych obecnie w parlamencie, tak prawdopodobnie będzie. Wniosek prezydenta Nawrockiego do Senatu trafił. Opozycja wraz z prezydentem oraz sporą częścią komentariatu będzie się starała wokół tego tematu rozpocząć jakąś dyskusję, ale ta dyskusja będzie na przemian albo gaszona, albo ignorowana przez obecnie rządzących. No, obecnie rządzący mają duże możliwości gaszenia i ignorowania tego, co dla nich niewygodne. No, nie po to w pierwszym swoim kroku, w pierwszych słowach swojego listu po przejęciu władzy w roku 2023 udali się nie reformować państwo, naprawiać służbę zdrowia, czy Bóg wie co tam jeszcze, tylko udali się do mediów publicznych, aby je przejąć. Właśnie po to, żeby stworzyć sobie tę siłę oddziaływania, ten kubeł zimnej wody, przy pomocy którego będą zalewać wszelkie próby rozgrzania, rozpalenia w Polsce jakiejś debaty wokół ważnego tematu. No więc teraz ten kubeł zimnej wody ze strony mediów tych powolnych rządowi będzie na temat referendalny wylewany, a i owszem, właśnie tak jak powiedziałem, albo będzie ten pomysł krytykowany, albo będzie on zamilczany, no a rządowa i parlamentarna większość zrobi tak, żeby głosować na ten temat, żeby głosowania na ten temat nie było. No ale świat się na tym rządzie i na tej parlamentarnej większości, proszę Państwa, nie kończy. Mamy już, Bogu dzięki, połowę 2026 roku i zgodnie z takim kalendarzem demokracji parlamentarnej, którego wciąż jednak mimo wszystko się jeszcze trzymamy, no oczekujemy, że wybory parlamentarne odbędą się w Polsce w roku przyszłym, jesienią najpóźniej. Jeżeli założymy, że w tych wyborach dojdzie jednak do przełamania politycznego, dojdzie do powstania jakiejś większości innej niż ta obecna, albo do znaczącego osłabienia obecnego rządu i jakiejś rekonfiguracji w mniej korzystnych dla Tuska i jego ludzi warunkach, no to jeżeli tak będzie, a jest to bardzo prawdopodobne, no to temat referendum w sprawach zielonych będzie mógł powrócić. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że jak przyjdzie do władzy nowy rząd, nawet jeśli to się stanie i nawet jeśli będzie to rząd antytuskowy, który dziś obiecuje, że będzie robił wszystko inaczej niż obecny gabinet, no to po dojściu do władzy bardzo szybko może się okazać, no, że są pewne ograniczenia i obiektywne okoliczności, które jednak nie pozwalają rządzić tak, jakby się chciało i dowozić obietnic. To jest taka prawidłowość, która dotyczy wszystkich rządów we wszystkich krajach świata. Jednym z takich ograniczeń nakładanych na demokratyczne rządy funkcjonujące w warunkach takich jak w Europie, w warunkach integracji europejskiej, są właśnie ograniczenia typu polityka klimatyczna. Przypomnę, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to nie jest jeden konkretny akt. Trudno tutaj wskazać moment i miejsce, kiedy przyjęcie czegoś, co można by szumnie nazwać europejską polityką klimatyczną, miało miejsce. Dlatego to jest właśnie takie wygodne. Odpowiedzialność jest tutaj rozmyta. Trudno też przypisać winę, albo inaczej. Wina może być przypisywana tak, jak komu się żywnie podoba. W ten sposób jedni prawicowcy będą oskarżać innych prawicowców. Na przykład Konfederacja będzie oskarżała Mateusza Morawieckiego o to, że się przecież zgodził na politykę klimatyczną. Morawiecki będzie się bronił, że on się wcale nie zgodził, tylko był w negocjacjach, bo był wtedy przedstawicielem polskiego rządu, był polskim premierem, a Polska znajdowała się pod presją całej Europy do tego, żeby o wszystkich sprawach, w tym o sprawach klimatycznych rozmawiać. I wszyscy będą tutaj mieli rację. Właśnie dlatego, że nigdy nie było czegoś takiego jak jedna polityka klimatyczna wdrażana jedną umową czy jednym traktatem, który potem trzeba by ratyfikować, od tak jak choćby nawet ten nieszczęsny europejski SAFE. Tu nawet nie mogło być takiej sytuacji, w której prezydent albo ktokolwiek mógłby takie prawo zawetować. Polityka klimatyczna to zestaw, cała sieć bardzo wielu powiązanych ze sobą aktów prawnych, które częściowo działają wprost, a częściowo w sposób dorozumiany. Dopiero to w połączeniu z rozpychającą się, z taką postępującą, z postępującym rozpychaniem się instytucji europejskich i odbieraniem przez instytucję europejską kompetencji i władzy parlamentom i rządom narodowym, dopiero w połączeniu z tym zaczynamy rozumieć, na czym polega polityka klimatyczna. Na domiar złego, polityka klimatyczna, tak jak ona była realizowana w ostatnich 20 latach, zawsze się to odbywało według mniej więcej tej samej zasady. To znaczy, najpierw był pomysł no, choćby właśnie rozpoczęcia procesu dekarbonizacji, albo zaostrzenia tejże dekarbonizacji, albo dodania kolejnego obszaru do tej dziedziny, gdzie produkcja, wytwarzanie prądu czy ciepła, czy jakichś towarów będzie związane z koniecznością wykupienia uprawnień do emisji. No to za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z jakimś takim nowym pakietem, ten pakiet stawał na forum unijnym i kiedy już miała się rozpocząć dyskusja, kiedy jakiś kraj albo koalicja krajów albo jakaś siła polityczna mówiła, że im się to nie podoba, oni by chcieli na ten temat porozmawiać, oni chcieliby wyłożyć argumenty, że to będzie na przykład niekorzystne dla europejskiego biznesu, padał ten jeden taki stały argument, który brzmiał: spokojnie, to są dopiero pierwsze plany, my dopiero myślimy o konkretnych rozwiązaniach, jeszcze na wszystko będzie pora, jeszcze wszystko sobie przedyskutujemy. Potem mijał czas, unijna biurokracja, głównie Komisja Europejska, wypluwała jakiś akt prawny i wtedy już wszyscy ci, którzy mówili, że im się to albo tamto nie podoba, słyszeli, że teraz już jest za późno. Że konsens został już dawno osiągnięty od właśnie kiedyś tam na którymś ze spotkań, podczas których utrzymywano, że to jest tylko punkt na drodze dojścia do rozwiązań. Teraz się okazywało, że to już tam wtedy decyzja została podjęta, a teraz wszystko już jest przyklepane. I teraz już tylko rozmawiamy o wdrożeniowych szczegółach. Więc to wszystko razem wzięte sprawia, że ta polityka klimatyczna jest przeciwnikiem bardzo trudnym. Jest to trochę jak walka z cieniem i trochę wydaje się, że to tak ma być, że to jest taka sieć, która jest zastawiona na wszystkie te rządy, które próbowałyby właśnie jakoś z tej polityki wybrnąć. Jednak jakoś próbować wybrnąć trzeba. I stąd właśnie owa propozycja Green Exitu. Podstawowym warunkiem koniecznym do rozpoczęcia w ogóle mowy o Green Exicie jest właśnie referendum. Referendum musi się odbyć. Nawet jak władzę przejmie w Polsce prawica, albo właściwie wtedy, kiedy władzę przejmie w Polsce obóz inny niż obecnie rządząca ekipa Tuska, takie głosowanie musi się odbyć. Chodzi o to, żeby mandat rządowy, wyrażony normalnie w głosowaniu parlamentarnym, wzmocnić jeszcze takim dodatkowym głosem referendum od narodu. Pytanie referendalne, które byłoby tak postawione, jak proponuje prezydent Nawrocki, bardzo dobrze się do tego nadaje i myślę, że jeżeli tylko Polki i Polacy zostaną o te sprawy spytani, to bez wątpienia ich wotum będzie takie, że mi się ta polityka nie podoba. Zaopatrzeni w taki głos narodu, politycy, mieliby wtedy właśnie do przeprowadzenia ów Green Exit. Taki Green Exit musiałby być równoznaczny właśnie z jednostronnym porzuceniem przez nasz kraj wszystkich zobowiązań, które się na zieloną politykę Unii Europejskiej składają. To znaczy, wyjście z takich systemów jak istniejący już ETS pierwszy oraz ETS drugi, który wedle planów już prawdopodobnie do czasu przyszłych wyborów wejdzie w życie, a nawet jeśli nie wejdzie, no to będzie temu bardzo bliski. Green Exit w krótkim czasie, dzięki temu właśnie, mógłby oznaczać znaczącą poprawę funkcjonowania polskiego przemysłu, któremu w naturalny sposób spadłyby koszty funkcjonowania. Byłaby to też znacząca ulga dla gospodarstw domowych w Polsce związana z zahamowaniem wzrostu cen energii oraz paliw. Nawet nie mówię o obniżeniu. Zahamowanie wzrostu. To byłoby w obecnych warunkach już coś. Oczywiście powstałby budżetowy ubytek związany z likwidacją systemu ETS. To jest coś, co wymaga pewnego wyjaśnienia. Tym argumentem zresztą często krytycy unijnych polityk klimatycznych są szachowani. Ten system został bowiem tak zorganizowany, że zyski z wykupu uprawnień do emisji trafiać mają właśnie do budżetów narodowych, a nie gdzieś tam na poziom wyższy, ponadnarodowy, do Brukseli. Zostawiając pieniądze w systemie, zostawiając pieniądze na poziomie krajów, twórcy unijnej polityki klimatycznej postąpili bardzo rozsądnie. Stworzyli bowiem sytuację, w której każdy rząd, każdy demokratyczny rząd funkcjonujący w ramach Unii Europejskiej ma wielką zachętę do tego, żeby się ETS-u nie pozbywać. No bo wychodząc z ETS-u, odmawiając płacenia ETS-u albo pozwalając swoim działającym na terenie danego kraju podmiotom biznesowym nie płacić ETS-u, taki rząd pozbawia się dochodów budżetowych. A jaki rząd postawiony w sytuacji, w której musi pilnować równowagi finansów publicznych, który to obowiązek nakłada na nas Unia Europejska, już pomijając ustalenia w tej czy innej konstytucji na poziomie narodowym. My akurat takie rozwiązania mamy. Nie wszystkie kraje takie rozwiązania mamy, ale nawet te kraje, które takich rozwiązań nie mają, nawet takie kraje, które nie mają tych kotwic antyzadłużeniowych w konstytucjach, one też podlegają kryteriom Unii Europejskiej, wśród tych kryteriów tego dobrego rządzenia ekonomicznego są właśnie wymogi dotyczące poziomu zadłużenia i deficytu. Więc każdy rząd, który rezygnuje z wpływów budżetowych, sam siebie stawia w gorszej pozycji. Sam sprawia, że dochody budżetowe są mniejsze. W związku z tym na tym właśnie polega perfidia tego mechanizmu. Te pieniądze, one zazwyczaj trafiają lub nie trafiają na te cele, na które miały trafiać, to jest już w tym wszystkim dużo mniej ważne. Sednem jest właśnie to, żeby się próbować z tego takiego szantażu, z tego mechanizmu urwać. W tym wypadku ubytek po stronie dochodów budżetu państwa też oczywiście byłby. No, ale taki, dobra wiadomość jest taka, że taki ubytek związany z likwidacją ETS-u mógłby zostać zrównoważony właśnie wzrostem wpływów, który niechybnie przyniesie ożywienie produkcji, konsumpcji i eksportu. Dlaczego tak będzie? No bo właśnie z tego powodu, że ETS, pierwszy czy ten drugi, jest czymś w rodzaju takiego koca gaśniczego narzucanego na wzrost gospodarczy w krajach. W krajach, które są poddane reżimowi klimatycznemu, podmioty gospodarcze, coraz większa ich pula z każdym rokiem poszerza się ten zakres podmiotów gospodarczych, które muszą takie uprawnienia do emisji kupować. W związku z tym produkcja jest droższa, a więc jest jej mniej. Zatrudnienia jest przez to mniej. Mniej jest również konsumpcji, mniej jest eksportu i tak dalej. To samo również dotyczy cen energii. W ten sam sposób ETS-y sprawiają, że energia jest droższa, co wpływa dodatkowo na bilans ekonomiczny już wszystkich podmiotów działających na rynku. Nie tylko tych, które muszą bezpośrednio ETS-y wykupywać do tego, żeby produkować, ale wszystkich, którzy korzystają z energii, no, czyli właściwie nikt się z tego systemu, z tego reżimu wyłamać nie może. No. Odwracając tę logikę, usunięcie ETS-u, zdjęcie sobie tego ciężaru z pleców sprawia, że można by te plecy wyprostować. Można by oczekiwać, że gospodarka, która to jarzmo z siebie zdjęła, będzie się rozwijała szybciej, produkcja będzie większa, konsumpcja będzie większa, eksport będzie większy, ergo wpływy budżetowe też będą większe i bardzo być może, że zrównoważą, a może nawet przewyższą wpływy z tytułu wpłat na ETS. Oczywiście trzeba się będzie liczyć z reakcją ze strony unijnego establishmentu. Oczywiście unijny establishment, mimo rosnącej krytyki zielonych polityk, wciąż uważa klimatyzm za swoje kluczowe zobowiązanie polityczne. Wiele politycznych kapitałów, wiele politycznych życiorysów obecnego establishmentu Unii Europejskiej z Ursulą von der Leyen na czele, na tym właśnie swoją polityczną wiarygodność przez lata budowało. No, im bardzo trudno będzie temu pokoleniu powiedzieć, no wiecie co, słuchajcie, głupia sprawa, ale myśmy tak przemyśleli i jednak te zielone polityki to nie za bardzo. Nie chcemy ich. Odchodzimy od tego. No, takich rzeczy się nie robi. Taka deklaracja nie padnie, ponieważ musiałaby ona oznaczać zejście ze sceny politycznej tej formacji polityków. No, nie wszyscy potrafią być tak bezczelni jak Donald Tusk i nie wszyscy dysponują tak wielką i powolną machiną medialną, która umożliwiałaby im zmianę poglądów o 180 stopni w ciągu jednej czy dwóch nocy. W Europie byłoby o to trudniej niż w Polsce. Więc opór będzie. Opór na pewno będzie. I to będzie największe wyzwanie i największe zobowiązanie dla przyszłego polskiego rządu. Oczywiście łatwo nie będzie, ale właściwie dwa punkty, które mogą zadziałać na korzyść przyszłego polskiego rządu. Pierwszy punkt to jest pewne doświadczenie. No nie będziemy już na tym polu noworysza, znaczy nie będziemy już na tym polu debiutantami. To jest tak, że jak rząd Szydło czy rząd Morawieckiego po raz pierwszy zderzał się z unijną machiną, no to chcąc nie chcąc musieli zapłacić coś, co się zwykło nazywać kiedyś w Polsce, nie wiem czy trafnie, ale frycowym, takim podatkiem, który płacimy, taką daniną, którą płacimy, bo jesteśmy mało doświadczeni, bo nie wiemy, jak się za coś zabrać. To są te błędy, które popełnia się zawsze za każdym razem, gdy robi się coś po raz pierwszy. Teraz już polska klasa polityczna, zwłaszcza prawica, pewne lekcje odrobiła. Wie, co można, czego nie można i jak robić. Mam nadzieję, że wie, jak robić, żeby działać skuteczniej. Druga okoliczność, która bez wątpienia pomoże przyszłemu polskiemu rządowi, to jest prawdopodobna zmiana układu sił w największych krajach Unii Europejskiej. To wybory we Francji, które już w kwietniu, a więc jeszcze przed polskimi wyborami roku 27, które bardzo być może zakończą się sukcesem populistycznej prawicy, tak zwanej populistycznej prawicy, która w temacie polityk klimatycznych ma dość podobne stanowisko do polskiego obozu konserwatywnego. Czy będzie szło również na podobne zmiany w innych krajach? Czy będziemy szli w tym kierunku w Niemczech, czy w innych krajach Unii Europejskiej? To się wszystko okaże, natomiast ten klimat i to przesunięcie właśnie wysyła nas w tamtą stronę. Oczywiście to będzie dopiero początek pracy, bo nie można zapominać o tym, że po wywalczeniu sobie prawa do takiego green exitu, trzeba będzie jeszcze ten green exit napełnić treścią. Tą treścią będzie przedstawienie wiarygodnej i dobrze uargumentowanej, a przede wszystkim opartej na dobrych argumentach i analizach polityki rekarbonizacyjnej w Polsce. Rekarbonizacyjnej, czyli takiej, która zbuduje nową strategię energetyczną w Polsce w oparciu o te zasoby energii, te źródła energii, które mamy, czyli węgiel, w odróżnieniu od tego, co mamy dziś, gdzie opieramy się na takich źródłach energii, które musimy importować, patrz, gaz, albo takie, które musimy sobie dopiero zbudować, patrz, technologia potrzebna do rozbudowy odnawialnych źródeł energii i które na dodatek są niestabilne. Ale najlepsze i tym chciałbym dzisiejszy swój wywód zakończyć jest to, że ten green exit powinien się w zasadzie bardzo podobać tym wszystkim, którzy się boją polexitu. Bo to nie jest tak, jak nas straszą ci, którzy nie chcą żadnych zmian w temacie zielonych polityk, że jak my tylko ruszymy zieloną problematykę, jak my tylko z czegokolwiek zrezygnujemy, to natychmiast będzie równoznaczny z polexitem. Moim zdaniem będzie dokładnie odwrotnie. To znaczy, jeżeli my nic nie zrobimy z unijną polityką klimatyczną, jeżeli ona będzie nadal szła w tym kierunku, w którym idzie, to w naturalny sposób ona będzie nas wypychać z Unii Europejskiej. Będzie sprawiała, że Polki i Polacy będą Unii Europejskiej coraz bardziej nie lubić, bo będzie im się ona kojarzyła z tym, ze zniszczeniem ich budżetów domowych, z ograniczaniem polskiej produkcji, ze wzrostem polskiego bezrobocia, z tymi wszystkimi skutkami, które wiążą się z europejską polityką klimatyczną w takiej formie, w jakiej ona jest realizowana. Green exit odwrotnie mógłby być sposobem na odrzucenie tego błędnego dziedzictwa ostatnich lat dorobku liberalnego establishmentu w Unii Europejskiej i jakąś próbą resuscytacji, powrotu do tego, co w Unii Europejskiej nas kiedyś pociągało, czyli postępu, czyli rozbudowy polskich szans, czyli nadziei na lepsze jutro, a nie na jutro gorsze. Moim zdaniem równanie jest dość proste. Bez green exitu za 2 lata będziemy mieli polexit. tylko może trochę później. Ale tak będzie. Więc lepiej zrobić green exit dziś, zamiast polexitu już za taką, za jakąś chwilę. Przemyślcie to proszę w wolnej chwili, a zobaczycie, że ten pomysł ma ręce i nogi. No i przede wszystkim zapamiętajcie to słowo, green exit. Może to będzie nowe słowo na nadchodzące lata. Kto wie?
0: Woź w net.
2: Autopromocja.
3: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
4: Перемагаймо разом. Програма для українців у Польщі.
5: Звичайно разом. Аудиція для українців в Польщі.
4: Інформуємо, аналізуємо, роз'яснюємо.
5: Інформуємо, аналізуємо, виясняємо.
4: Говоримо про економіку і право, про війну в Україні і перебування в Польщі.
5: Мовимо о економії і праві. Мовимо о війні на Україні і побиті в Польщі.
4: Пізнаємо історію і культуру.
5: Познаємо історію і культуру.
4: Слухайте програму «Перемагаймо разом» на Радіо ВНЕТ щовівторка о 22 годині.
5: Слухайте в Радіо ВНЕТ цовторок о годині 22.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
7: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: To była autopromocja.
8: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
0: Kurtyna się odsłoniła. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan Ruman, Piotr Nowak, Krzysztof Skowroński, gość honorowy.
2: Dzień dobry.
0: Profesor Władimir Ponomariów. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Jak zdrowie? Jak wy czustwujecie siebie?
3: Tak jak idzie wojna.
0: Znowu idzie?
3: A?
0: Wojna?
3: No wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją. Tak i czuję. Jak idzie ta wojna?
2: To nie najlepiej.
3: Chyba tak.
0: Właśnie nie wiadomo, bo oczywiście tematy rosyjskie, tematy ukraińskie, tematy irańskie, dwa szczyty, jeden przed nami, bo już albo wylądował, albo za chwilę wyląduje Władimir Putin w Pekinie, a Donald Trump już z Pekinu wyleciał, już jest w Waszyngtonie. To wszystko jest bardzo istotne, ale z naszej perspektywy Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich równie istotny jest raport, którego współautorem jest Szczepan Ruman. Ten raport powstawał przez wiele miesięcy naszych dyskusji, ale to nie w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, tylko w innym klubie ten raport powstał. Raport o energetyce, Szczepan.
2: Tak, raport ma tytuł Konkurencyjność czy transformacja? Nowa mapa energetyczna Polski. Przygotowany został przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, to jest organizacja pracodawców, 10 lat już ma, ale wciąż jest najmłodszą z organizacji tych, które są uznane za reprezentatywne, mają swojego przedstawiciela w Radzie Dialogu Społecznego. No, przedsiębiorcy wskazują cenę energii jako jedną z głównych swoich bolączek, ale trochę nikt nie chce się tym tematem zająć. Prezes PTG, pan Tomasz Janik, stwierdził, że trzeba się z tym tematem zmierzyć i rzeczywiście od kilku miesięcy miałem przyjemność pracować w grupie ekspertów, która ten raport opracowywała. I w tym tygodniu robimy jego premierę, że tak to ujmę, która, powiedzmy, zaczyna sobie kroczyć od dzisiaj. Uruchomiliśmy taką stronę internetową, która ma, w nazwie strony jest od razu ukryty cały, albo wręcz nie ukryty, tylko jawnie podany nasz postulat. Strona jest 300zlmwh.pl. Kto się zna trochę na energetyce, to wie, że chodzi o 300 zł za megawattogodzinę energii.
0: I udało się udowodnić, że to jest możliwe?
2: To jest możliwe. To jest ciekawe, że żyjemy w czasach, w których to trzeba udowadniać, dlatego że poza Unią Europejską to jest oczywiste, że to jest możliwe. To znaczy we wszystkich gospodarkach z grupy G20 poza europejskich, obojętnie czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, Chinach, Korei, Indonezji, Brazylii, no jakikolwiek kraj, który jest w G20 i nie jest w Unii Europejskiej, ceny energii są po prostu na tym poziomie. Również w Unii Europejskiej wiedzą, że przemysł potrzebuje takiego poziomu, to znaczy dyskusje oficjalne na jakichś szczytach przemysłowych są, że tak, przemysł potrzebuje tam energii po 200 euro, czy po 50 euro, czyli 200 zł z haczkiem, tak? I to jest, to przywódcy europejscy mówią, kanclerz Merz mówi i tak dalej. Po czym sposób otrzymywania tej ceny jest taki, że przedsiębiorcy płacą ceny horrendalne, elektrownie z tych cen płacą ETS, a państwo z tego ETS-u, niemieckie na przykład, zwraca przedsiębiorcom, żeby mieli ceny racjonalne, czyli te pieniądze na ETS krążą w jakimś takim kółku niesłychanym oczywiście przez ręce wielu urzędników, więc tak cena energii może być i powinna być poniżej 300 zł. Tak tego potrzebują polscy przedsiębiorcy.
0: Ale skoro to jest oczywiste, to po co taki raport powstaje? Można było napisać, to jest oczywiste, jedno zdanie i koniec. No, i jutro na manifestacji taki mieć transparent energię za 300
2: Znaczy, my chcemy zrobić całą akcję społeczną, chcemy, żeby przedsiębiorcy włączali się do tej akcji, po to jest też ta strona. Na stronie można sobie pobrać cały raport. No, prawda jest taka, teraz od jakiegoś czasu modne jest to powiedzenie deregulacja. Deregulacja jest szlachetna i potrzebna. Przede wszystkim

0: energetyce, to znaczy sposób przeregulowania energetyki w Unii Europejskiej przekroczył wszelkie możliwe znane w historii poziomy. I właśnie chodzi o to, żeby całą tą sytuację zderegulować, to znaczy, żeby żadne źródła energii nie były preferowane, żeby nie było dla żadnych źródeł energii gwarantowanych cen, żadnych dopłat i tych wszystkich programów, żeby była normalna rynkowa konkurencja oparta na cenie. Te źródła, które są najtańsze, ale jednocześnie zbilansowane, to znaczy są w stanie dostarczyć energię do sieci zawsze wtedy, kiedy operator tego potrzebuje. Te źródła wygrywają i wtedy energia może być poniżej 300 zł. Zresztą to nie jest takie też coś tajemnego, dlatego że energia, jeżeli chodzi o cenę hurtową energii, była poniżej 200 zł jeszcze do 2019 roku, a wzrost cen energii rozpoczął się później.
1: To prawda, ale tak jak rozmawialiśmy o cenach energii, panie profesorze, za chwilę będą sprawy międzynarodowe, tylko załatwimy
2: nie,
1: te nasze...
2: Dla mnie, jak człowieka, który przez 15 lat pracował w biznesie energii jądrowej, dla mnie ta dyskusja jest bardzo interesująca.
1: A dobrze, a właściwie to jakie są ceny energii w Rosji?
2: Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja nie w tym...
1: W tym
2: ja
1: momencie.
2: Tu nie od cen, ja tu jestem od
1: polityki.
2: Od bezpieczeństwa.
1: Dobrze, nie wiemy jakie są ceny, a ja próbuję znaleźć raport, bo ten raport jest bardzo długi, to jest 300 stron.
0: 93 strony po złożeniu przez grafików z ładnymi wykresami, tabelami, infografikami. No myślę, że każdy znajdzie tam naprawdę coś interesującego. Dla siebie jest takie też objaśnienie wielu rzeczy. Na pewno prawda jest taka, że energetyka jest tak złożoną dziedziną, że pewnie będziemy robić kolejne raporty takie bardziej punktowo skupiające się na pewnych zagadnieniach, a ten miał tak dosyć ogólnie podejść do całości sytuacji. Natomiast wiele wyjaśnień, wiele rekomendacji, wiele odpowiedzi na różne pytania. Również takie, które uważam, że polscy politycy no nie zdali egzaminu, powiedziałbym, jeżeli chodzi o zabieganie o interesy naszego regionu i naszego kraju, dlatego że sama konstrukcja ETS-u, nawet jeżeli ktoś uważa, że ten mechanizm musi być, nie da się, prawda, żeby go nie było, to też można spojrzeć, czy on w sprawiedliwy sposób dystrybuuje koszty i korzyści, tak? Jeżeli przyczyną dla istnienia ETS-u jest tak zwany efekt cieplarniany, czyli to, że ludzkie emisje kumulują się i są w atmosferze, wzrasta, prawda, stężenie CO2, no to skumulowane emisje Francji to jest 40 miliardów ton CO2. Skumulowane emisje Polski, całość emisji historycznych, to jest 29 miliardów ton, czyli mniej. Francja na ETS-ie zarabia, Polska ETS dużo kosztuje. Dlaczego? Skoro skumulowane emisje Francji są większe niż Polski, czyli odpowiedzialność za efekt cieplarniany Francji jest większa. Polska dostaje tak zwanych darmowych certyfikatów 25% tego, co potrzebujemy. Francja dostaje 75%. Jednocześnie Francja oczywiście jest gospodarką bogatszą, czyli na tych swoich historycznych emisjach zbudowała dzisiejszy poziom bogactwa, czyli to są rzetelne argumenty liczbowe, które pokazują, że konstrukcja mechanizmu, jakim jest ETS, jest nieuczciwa, jednych faworyzuje, drugich dyskryminuje. I to nie jest kwestia tego, że prawda, będzie dyskusja, że ktoś powie, chcecie tam prawda, wyjść z ETS-u, to znaczy chcecie wyjść z Unii Europejskiej. Nie. Po prostu trzeba mieć odwagę, żeby postawić rzetelne argumenty oparte na ugruntowanych analizach i zażądać reformy tego mechanizmu, która jest w naszym interesie.
1: A czy ten raport powstał na zlecenie jakiejś partii politycznej?
0: Nie, raport powstał z inicjatywy prezesa PTG, jak już wspominałem, pana Tomasza Janika, który po prostu wsłuchując się w głos, tam jest 1500 firm w PTG, to są setki miliardów rocznego obrotu, setki tysięcy pracowników w tych firmach i ci przedsiębiorcy mówią od dłuższego czasu, że ceny energii są dla nich problemem i troszeczkę odbijają się od ściany, bo narracja jest jedna, że model rozwoju energetyki jest jeden, określony, prawda, w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu. Mamy wydać 3 biliony złotych na transformację energetyczną. Ceny energii gwarantowane w kontraktach różnicowych dla morskiej energetyki wiatrowej, a teraz się dyskutuje także kontrakty różnicowe dla SMR-ów. Te ceny energii mają być 500, 600, 700, 800 zł za megawattogodzinę odbiór z elektrowni plus koszty przesyłu plus wszystkie różne narzuty, czyli dla odbiorcy to jest cena po 1000, 1200 zł zupełnie. To są horrendalne, nierealne poziomy dla tego, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna. Ale głos przedsiębiorców jest kompletnie ignorowany, tak? To znaczy w momencie, w którym politycy decydują, że będzie, ma być robione kontrakty różnicowe dla wiatru na morzu i mówią, że tam cena będzie, prawda, 500 zł indeksowana o inflację, za chwilę to będzie 600-700 za odbiór z elektrowni. Ja nie słyszałem, żeby ci politycy konsultowali się z przedsiębiorcami, czy ktoś chce energię po takiej cenie. Bo usłyszeliby, że nie. I że nie chcemy tych kontraktów, po prostu.
1: W jednym z klubów Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich mówiliśmy o tym, czy któryś z naszych gości mówił o tym, że a może Piotr Naimski, o tym, że żeby to wszystko jakoś znormalizować, należy wycofać spółki energetyczne z giełdy, bo bez wycofania spółek energetycznych z giełdy niczego się zrobić nie da. To do Piotra pytanie.
3: To zależy. No, zależy, jakie zmiany chcemy dokonać. Natomiast oczywiście, jeżeli są spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych i są inwestorzy mniejszościowi, bo w dużej mierze państwo ma większość tych udziałów w tych spółkach, no to obowiązują inne zasady. Natomiast jeżeli spółkę wycofamy, czyli skupimy akcje od akcjonariuszy, no to wtedy mamy, nazwijmy to, większą elastyczność działania, nie obowiązują nas inne zasady. Natomiast, no nie wiem, nie pamiętam, jakie minister Naimski miał pomysły.
1: Niekoniecznie minister Naimski, to mógłby być inny gość.
3: Ale to no niekoniecznie, zależy co chcemy robić, także to wydaje mi się, że to nie...
0: To była rekomendacja Centrum Strategii Rozwojowych i to była audycja, w której naszym gościem był Marcin Chludziński, prezes tej instytucji i to były jakby ich rekomendacje, które wskazywały, że można o 33% obniżyć cenę energii od tak, jeżeli się zrealizuje pewne techniczne ruchy bez ruchów systemowych, natomiast no jeżeli energia jest po 750 zł na przykład dla przedsiębiorców w tej chwili, to jak obniżymy o 1/3 i będzie po 500, to jeszcze wciąż nie jest to, dlatego że w większości regionów świata przedsiębiorcy mają energię nawet po 150 zł, po 200, po 250 zł i my nie jesteśmy w stanie konkurować na rynkach eksportowych, nie jesteśmy w stanie konkurować w grupie państw G20, do której chcemy dołączyć, z państwami, które mają dwukrotnie, trzykrotnie niższe ceny energii dla przedsiębiorców niż my. To jest po prostu niemożliwe konkurować z nimi.
1: A czy w raporcie jest porównanie ceny energii z węgla, ceny energii z wiatru, czy jest mowa o elektrowniach węglowych, o konieczności budowania nowych bloków, czy tego w tym raporcie nie zajmuje?
0: To wszystko jest w tym raporcie i raport się właśnie dokładnie tym zajmuje. Jest bardzo dużo danych, tabelek pokazujących to. Prawda jest taka, która jest jakby bardzo w Polsce zamydlona, że polskie elektrownie płacą za węgiel mniej więcej tyle, co płacą chińskie elektrownie. Praktycznie to jest to sama kwota.
1: Czyli
0: no, tona węgla za 340 zł, powiedzmy symbolicznie, z czego energia produkowana przez te elektrownie wychodzi poniżej 200 zł za megawattogodzinę wyprodukowaną, tak? I to jest energia produkowana na zawołanie, wtedy, kiedy się chce, o każdej porze dnia i nocy. To nie jest energia dostępna wtedy, kiedy akurat jest środek lata i świeci słońce, a potem w listopadzie są problemy. Więc to są jakby faktyczne dane na temat ceny energii z węgla i ceny węgla, którą płacą elektrownie, które później w dyskursie publicznym są jakby zamydlane. Ja używałem dzisiaj takiego przykładu, to tylko tak już króciutko sobie pozwolę, ale tak państwo polskie dopłaca miliardy do Polskiej Grupy Górniczej czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Państwo polskie dopłaca też miliardy do TVP. Czy to znaczy, że biznes telewizyjny jest nierentowny? Nie. On jest nierentowny, jak realizuje go państwo. Taka jest niestety przykra odpowiedź. Nie widziałem, żeby TVN czy Polsat czy inne firmy narzekały na rentowność tego biznesu. Po prostu taka jest konstrukcja. W związku z czym to, że państwo decyduje się dopłacać miliardy do niektórych spółek węglowych, to nie znaczy, że polski węgiel jest drogi. To jest po prostu sposób zarządzania tymi spółkami. A na przykład Bogdanka ma węgiel bez żadnych dopłat, sprzedaje go po cenach rynkowych, nie potrzebuje żadnych subsydiów państwowych.
1: Ale też jest w kłopotach, jak powiedział szef Związku Zawodowego Solidarność w poranku wNet. Ma kłopoty finansowe.
0: Każdą firmę da się doprowadzić do kłopotów. Dotyczy to również tej firmy, którą ja miałem przyjemność zarządzać, industrii. Także oczywiście, że
3: Ale po tobie, powiedz.
0: No tak. Ja ją zostawiłem z kilkudziesięcioma milionami gotówki na koncie i w dobrej sytuacji, ale to z tego, co słyszę, to już się powoli kończy. No więc tak, złe zarządzanie każdą firmę może doprowadzić do problemów, natomiast Bogdanka nie otrzymuje, nie otrzymywała, nie potrzebuje dopłat, żadnych subsydiów. Wydobywa węgiel, sprzedaje węgiel po cenach rynkowych, w związku z czym koszt wytworzenia energii z węgla w Polsce brunatnego, kamiennego jest poniżej 200 zł i potem po wprowadzeniu do sieci, po wszystkich różnych dalszych opłatach, ta energia może wciąż być w cenie rzędu 300 zł dla finalnego odbiorcy.
1: Żyrafa mówi, że jesteśmy niegościnni, bo pan profesor na razie nie otrzymał żadnego pytania, więc zaczynamy. Panie profesorze, jesteśmy przy stole, Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Karta jest teraz po stronie pana profesora. Od czego zaczynamy naszą wyprawę w geopolitykę, w politykę światową? Od jakiego tematu?
2: No, w ostatnich tygodniach przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym, jak będą układać się stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami i gdzieś tam pomiędzy nimi Rosją. Bo na pewno przez jeszcze kilka lat z jednej strony Chiny, z drugiej strony Stany Zjednoczone będą patrzeć na Rosję jako na możliwość zwiększenia ich potencjału albo chińskiego, albo amerykańskiego. Chociaż sama Rosja nie odgrywa już tej roli, jak to było za czasów powojennych, czasów tego podzamskiego pokoju, ale jednak mając tyle głowic nuklearnych, ona jednak w ten czy inny sposób odgrywa. No i na pewno gdzieś tam trzeba rozważać na temat Europy, która z jednej strony teraz nie jest centrum, niestety, nie jest centrum sił, ale ona mogłaby trochę pozmienić w tych układach, w tych rozmowach, które prowadzą dzisiaj Trump, Putin i przewodniczący Xi.
1: No, to w takim razie dobrze. To zaczynamy od tych relacji amerykańsko-chińskich. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa, tyle co o niej wiemy, że prezydent Trump uznał, że jest równorzędnym partnerem do rozmów przewodniczący chińskiej partii komunistycznej, że to jest tak, że tą równowagę na świecie muszą obaj panowie podtrzymywać, że pan się uśmiecha, bo ma inne na ten temat zdanie, ale my, panie profesorze, się zgadzamy, tak?
2: No, to, że przewodniczący Xi i Trump myślał, że oni wszystko już mają pomiędzy sobą, że oni będą decydować o wszystkim, to tak te panowie tak i myślą. A czy to jest prawda?
1: To się dzisiaj okaże, kiedy prezydent...
2: Nie tylko dzisiaj, ale ja bym postawił znak zapytania duży. Ale jeżeli... Ja tu przed naszą rozmową słyszałem od koleżanki, jednej z koleżanek, że ona mówi, my tu boimy się, nie wiemy, co będzie. Ja mówię, tu trzeba nie bać się, a po prostu planować. wytwarzać strategię. Jeżeli wytworzymy strategię bacia, to, no, to będzie jedna, jedna sytuacja. Jeżeli będziemy jednak próbować zmienić sytuację, to będzie druga, druga możliwość. I ja widzę, że przewodniczący Си z Trumpem, oni tam bardzo dużo dobrych słów do siebie powiedzieli, ale Путин оказался już po kilku dniach, i co było zaplanowane. W związku z tym ta data, że Си i Trump spotkają się, już było wiadomo, że Путин będzie. I Путин ma podpisać jakiś dokument na temat nowego układu światowego, geopolitycznego na tym świecie.
1: Tak, razem z przewodniczącym Си.
2: Także nie tak wszystko jednoznacznie.
1: Czyli może być to trójstronne spotkanie w którymś momencie, bo taki geopolityczny układ między Си a prezydentem Putinem, to jeszcze brakuje jednej strony, czyli brakuje Waszyngtonu.
0: No, ja bym zwrócił uwagę na to, że było to spotkanie na Alasce Putina z Trumpem i też przed tym spotkaniem bardzo dużo było komentarzy, że to skandal, nie powinno być takiego spotkania, bardzo złe rzeczy się staną i tak dalej. Oprawa samego spotkania była taka, że tam mówiono, że to przełomowe i w ogóle nie wiadomo co. Dawno były komentarze, że w ciągu 2 tygodni zakończy się wojna na Ukrainie, prawda, bo tam po spotkaniu na Alasce będzie tam kolejne w Budapeszcie. Coś tam i tego. No i nic się nie wydarzyło, tak? To znaczy w zasadzie jakby teraz kogoś zapytać, jakie są konkretne rezultaty spotkania na Alasce, co tam zostało postanowione i wdrożone, to nie wygląda, żeby coś zostało. I to mi trochę przywołuje pewne podobieństwo do tego spotkania w Chinach, które miało bardzo taką królewską wręcz oprawę, tak? I
1: te wszystkie... Bo Trump to lubi.
0: I te wszystkie dzieci machające flagami, podskakujące, naprawdę musiały być wyćwiczone, bo długo tak podskakiwały. Natomiast i Trumpa to, prawda, ujęło za serce. Natomiast to są takie relacje, powiedziałbym, tak ja to przynajmniej czytam, że to są relacje zimnowojenne. To znaczy te państwa różne są na kursie konfrontacyjnym, kolizyjnym. Są wręcz zaangażowane w pewne, nazwijmy to, wojny zastępcze, czyli Ukraina i Iran, gdzie jedne państwa występują otwarcie, a inne państwa mniej lub bardziej otwarcie wspierają, prawda, drugą stronę i tak dalej. No to jest taki czas zimnej wojny. Zaletą zimnej wojny było to, że nie była gorącą wojną, czyli zawsze lepiej jest 10 spotkań Trump-Si, na których będą wylewnie udawać, jak bardzo się kochają, a potem się okaże, że dalej te państwa rywalizują, niż to, żeby mieli przejść do konfrontacji, która cały świat wciągnie w jakąś zawieruchę wojenną, tak?
1: Trzy, mam wrażenie, najważniejsze tematy to są, pierwsze to są pieniądze, drugi to sztuczna inteligencja i cała nowoczesna technologia, trzeci to jest energia, czyli ropa naftowa, gaz, które są zablokowane teraz z okazji wojny Iranu, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Piotr.
3: Tak, no jeśli chodzi o tą wizytę, to Szczepan tu dobrze porównał, tak? No pamiętamy te komentarze po tej wizycie, spotkaniu na Alasce. Przełomowe, tutaj niektórzy byli bardzo oburzeni, tym de facto nie ma żadnych efektów, przynajmniej nie widzimy ich żadnych. Tak samo tutaj, no, jest kilka niuansów, które pokazują, że komentatorzy niektórzy sugerowali, że prezydent Xi, no, troszeczkę zignorował prezydenta Trumpa, nie witając go na przykład na lotnisku, że mógł to zrobić, pokazując ten gest jednak przywitania go. Tak samo prezydent Trump rzekomo ponad oczekiwania niektórych osób bardzo mocno komplementował prezydenta Xi na wielu poziomach. Niektórzy sprawiali wrażenie, że się mu nawet podlizuje. Komentarze były, że ci, którzy znają prezydenta Xi, wiedzą, że tego typu przymilanie się do niego kompletnie nie działa. Niektórzy sugerują, że no, on od małego dziecka, od młodego przeszedł wszystkie szczeble w partii komunistycznej, a ona jest dosyć duża, więc tam na każdym szczeblu mu się przymilali, on się przyzwyczaił do tego przymilania i wie, że to nic nie znaczy.
1: Ale też musiał potrafić się przymilać.
3: Pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że prezydent Trump przynajmniej z tego, co on się wypowiadał, no to nie był to język jakiś retoryczny, taki grożący, raczej tonujący pewne rzeczy, tak? No, niektórzy komentatorzy uważają, że de facto, w cudzysłowie, sprzedał Tajwan, że te komentarze jego, że to jest bardzo daleko od Stanów Zjednoczonych i nie planujemy tam wysyłać naszych wojsk, są niepokojące dla Tajwanu. Natomiast również zwróćmy uwagę, że prezydent Trump zabrał ze sobą biznesmenów. Bo jeżeli jechałby na jakąś, nie wiem, nazwijmy to taką konfrontacyjnie nastawiony, chciałby zaostrzać tematykę, no to po co mu biznesmeni, tak? No biznesmeni jadą po to, żeby próbować nawiązać relacje, pewnego rodzaju, rozumiem, kontrakty, no to się zawiera nie przed momentem jakiegoś starcia czy napięcia, tylko raczej po to, żeby te pewne rzeczy wytonować, no inaczej by nie zabierał biznesmenów. Natomiast jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no to z jednej strony, tak jak znawcy mówią, technologicznie cały czas Stany są bardziej rozwinięte i mimo wszystko gdzieś górują troszeczkę w tej sztucznej inteligencji. Tak jak rozmawialiśmy, Chiny mają większy potencjał, jeśli chodzi o rozwijanie modeli, bo mają większą bazę różnorodności danych zasobu, natomiast technologicznie i moce obliczeniowe jeszcze nie dorównują tej technologii amerykańskiej. Natomiast Stany, zauważcie Państwo, mimo że ta, nazwijmy to, niektóre elementy być może są troszeczkę mniej rozwinięte niż w Stanach Zjednoczonych, ale oni bardzo szeroko idą na zastosowanie i wdrażanie sztucznej inteligencji. Bo ile w Stanach słyszymy o jakichś nowych modelach, o tym, że Anthropic wynalazł tego Mythosa, który umie penetrować systemy teleinformatyczne i OpenAI coraz nowy model pokazuje, są różne testy, pokazują, jakie to one zadania rozwiązują. No super, tak? Natomiast w Chinach, natomiast w Stanach nie ma jeszcze takiego szerokiego zastosowania tej sztucznej inteligencji. Natomiast Chiny bardzo mocno inwestują we wdrażanie. Może to jest, nazwijmy to, bardziej prymitywna sztuczna inteligencja, ale wystarczająca do tego, żeby unowocześniać całą gospodarkę. Unowocześniać, czytaj, usprawniać procesy, zmniejszać koszty produkcji, a więc znowu konkurencyjność rośnie bardzo mocno. Więc z tego punktu widzenia jednak Chiny są tutaj mocne. No i zapominajmy, że jednak mi się wydaje, że Stany Zjednoczone potrzebują Chin cały czas na tym etapie, do tego momentu, że no te metale ziem rzadkich i różnego rodzaju surowce, które są, no gdyby dzisiaj Chiny to zablokowały, to jednak Stany mają problem. Więc oczywiście to jest troszeczkę, ja nie mówię, że oni się tu nagle uznali, będą się teraz kochać i razem będą działać. Oczywiście każdy z tyłu trzyma sztylet w ręku za plecami, ale to nie jest moment, w którym Stanom, tak mi się wydaje, zależałoby na eskalacji, ponieważ nie są przygotowane jeszcze do tej eskalacji.
1: No bo co Chiny mogą dać Ameryce, mniej więcej wiemy i potrafimy tak zdefiniować, ale w drugą stronę, co Ameryka może dać Chinom?
3: Rynek zbytu, no bo jednak to jest potężny rynek
1: to
3: konsumenta.
1: To tego nie chce Trump. Nie, no, cała jego polityka polegała na tym, żeby zablokować rynek zbytu w Stanach Zjednoczonych tak dla chińskich produktów.
3: Nie tyle co zablokować, tylko w sensie no, zwiększyć cło po to, żeby konkurencyjność obniżyć, tak? Czy zablokować, nie do końca po prostu. Natomiast to jest kolejna kwestia, że mi się wydaje, że w tym kierunku to idzie, że największą zaletą jest to plus technologia, którą mają. Tam była dyskusja o tym, że Trump mówił, że te najnowsze chipsety Nvidia być może zniesie embargo na nie, natomiast Chińczycy też nie do końca chyba chcieliby je używać, ale jednak firmy znowu te technologiczne, jak się posłucha tych prezesów firm technologicznych chińskich, to mówią, że u nich jest embargo. Z jednej strony również rząd wewnętrznie nie pozwala im wykorzystywać najnowszych technologii chińskich. To co oni robią? Przenoszą pewne rzeczy do Indonezji, do tych ościennych państw, gdzie nie ma embarga. Tam wykonują różnego rodzaju naukę modelów i tego typu rzeczy i wracają z tym do Chin. No więc mi się wydaje, że jednak Stany mogą dużo zaoferować, ale rynek jednak konsumenta w dużej mierze dla każdego kraju, to nawet to, co Trump mówił, dlatego takie było zamieszanie z tymi cłami, tak, mógł sobie na to pozwolić, bo każdy kraj chce mieć dostęp do rynku amerykańskiego, bo to jest ponad 300 milionów ludzi, bogatych ludzi. Tak.
1: Zadłużonych ludzi.
3: Ale znaczy, no nie tyle, co zadłużonych, tak? Jednak to jest bogaty rynek i u nich natura zaciągania kart kredytowych i tego typu rzeczy, no to funkcjonuje od lat, ale jednak no, niech się zadłużają, ale niech mi płacą, tak?
0: Czyli na wiele ich stać. Ja tylko stać ich zwrócę uwagę, że to, co Ameryka może dać lub nie dać Chinom, to też są surowce energetyczne, czyli ropa i gaz, dlatego, że to Amerykanie kontrolują globalne przepływy tych surowców. Tak. No drugim źródłem jest Putin. Ale wojna w Iranie to jest de facto embargo na energię dla Chin, czyli ropę i gaz z Bliskiego Wschodu, bez ogłaszania embarga i Chiny trudno, ciężko sobie z tym radzą.
1: I dlatego jednym z kontraktów, które mają być podpisane w Pekinie, to jest kontrakt na budowę nowego gazociągu, który będzie gdzieś tam z Syberii.
0: Miał siła Syberii 2 albo 3 albo 15.
1: No, panie profesorze.
2: Teraz to jest drobne w porównaniu z tymi geopolitycznymi, ale mi się wydaje, że i już w Rosji zaczynają rozumieć, że to kabalny kontrakt na temat tego gazociągu Sybir-2. W związku z tym nie wiadomo, i Chiny nie bardzo inwestują w to i powoli to wszystko robią. No i w Rosji już zaczynają rozumieć, że to niezbyt dobrze dla Rosjan. Ale ja chciałbym powrócić do słów pana na temat porównania z zimną wojną. Мне еще выдаёт, что дичайшая ситуация радикальнее ружничая от того, что было в 45-м, ну и по 45-м року. Втеды то было раньше стабильно. Закончилось еще Друга война святого, выиграли альянсы и заходние и Звёздный Градецкий. И каждый из этих панств, значит, каждый из этих частей зачали приготовывать до продукции брони нуклеарной. И дочь шибко зробили, что спроводовало певну стабильность через кілька десятків лет була стабільність, була мені венці рівновага. Ну, нестати на тим мордерчим мордерчих ракетах і бомбах, але єднак то була стабільність. Дійсно, ми маємо абсолютно нестабільну ситуацію. Стани Зідночони трохи йдуть до долу, Хіни ніби йдуть до гури, але відомо, що внутрішній ринок Хін не є так добре розвіяючий. І в кожному моменті може повстати певна нестабільність. І в зв'язку з тим і Хіни, і Стани Зідночені, єднак вальчу. Танчу кожен вокруг себе. Пробуємо зналіщ то найліпше, що було б для них. І то є ще не зналіжне. І дінки тему, з однієї сторони, то є нестабільність, а з іншої сторони, та нестабільність дає можливість гри і для Європи, і для нестати Росії. Также ситуация абсолютно есть непевная, и еще никто не поведел Цобенджи. В додатку я припомину, мы по последним разам, как спотыкались мы с панством, мувились мы о контракте, с которого Трамп зачал свою деятельность, ну или праве зачал. То есть контракт с Тайванем. О велюмиллиардовый контракт на купну на розпочинчі продукції чіпів в Станах Зідночених, прижуцення тієї технології тайванські. І єжелі то є тенденція, то в кінці може оказати так, що ціла продукція з Тайваня пійде, бенді в Станах Зідночених, і в зв'язку з тим нема по цьому вальчить о тен Тайвані, то він стане ще, направду, таким вивненшним справом хінську.
0: Якщо можу мати питання таке, бо а пропо тієї нестабільності, ну то бачимо зачіснення, чи якесь зближення, оцеплення, о так то назвімо, поміж Станами Зідноченими а Білорусію. Czy jest możliwy zwrot Białorusi w kierunku Europy? Czy to w momencie, w którym stacjonują tam rosyjskie wojska, nawet chyba broń jądrowa rosyjska? No ale wydaje się, że Stany Zjednoczone robią wysiłek w takim kierunku, żeby ta Białoruś się zwróciła do nas twarzą, a plecami do Rosji. Nawet no, wreszcie udało się uwolnić Poczobuta, który spędził prawie 2000 dni w więzieniu ostatnio?
2: No, trzeba jednak zrozumieć, że Białorusi, ja czasami rozmawiam z przedstawicielami opozycji białoruskiej, która jest tu w Polsce, a przedtem i na Litwie, i oni ciągle mówią, my tu możemy z tym Łukaszenko policzyć się, ale trzeba powiedzieć, że integracja pomiędzy Białorusią a Rosją jest tak mocna, że Rosja po prostu właściwie kieruje wszystkim, co robi Łukaszenko. On oczywiście może udawać, że on jest niezależny, ale mnie się wydaje, mu pozwala Putin na takim pasku, jak pieska, dawać trochę pograć, pobiegać. Ale naprawdę nic. Wszystko, co dzieje się od pomiędzy Białorusią, a na razie, ja nie mówię, że tak będzie za 20, za 30 lat, ale póki Putin jest mocny i póki zainteresowanie Białorusią jest tak mocne i połączenie i militarne, i industrialne pomiędzy Białorusią i Rosją jest tak mocne, to Łukaszenko może tam mówić, ale nic nie będzie.
1: No bardziej są spekulacje, czy Białoruś nie przystąpi do wojny z Ukrainą. To jest pytanie.
2: Ale to wszystko zależy od Putina. To naprawdę wszystko zależy od niego.
1: Jak powie tak, to tak.
2: No, to trzeba za to trzeba będzie wyłożyć coś. Ja nie wiem, czy Putin będzie płacił za wchodzenie Łukaszenka, ale na pewno, gdyby powstała sytuacja, że trzeba wykorzystać armię białoruską, zresztą ona jest bardzo słaba, tylko same tereny i drugi front z Ukrainą powoduje takie pewne ryzyko. Moim zdaniem to jest gra. To jest, próbują grać z Ukraińcami.
1: A panie profesorze, czym dla Rosjan i dla Władimira Putina było nalot dronów na Moskwę i te wszystkie zdjęcia i te wieżowce, które płonęły w Moskwie i te magazyny ropy? Co to jest? Co to znaczy? Czy to ma jakieś znaczenie?
0: I te lotniska zablokowane.
2: No, to ma znaczenie. Jednak na szczęście dla nas wszystkich, jednak Rosjanie zaczynają zwracać uwagę, że jednak wojna jest nie tylko gdzieś tam w Ukrainie, a jeszcze na ich terenach. Tylko z tym, że ja uważnie poczytałem wywiady, które robili na środki opozycyjne rosyjskie, które związane są z tymi Rosjanami, którzy znajdują się na Zachodzie. Meduza, oni w wielu regionach rozmawiali z ludźmi na ulicach. Tak,
1: po prostu.
2: No i niestety tak mówią, że tak jest, są ataki Ukraińców. Ale dalej, ну, кеды нарешті тих хохлов, так по-російську мовив великодержавні росіяни, кеды їх нарешті звальчав. І вони єднак обарчають українців.
1: To znaczy nie myślą o tym, to Putin zaczął wojnę, tylko mówią tak, że Ukraińcy są źli i trzeba jak najszybciej wzmocnić wojska rosyjskie, jak najszybciej pokonać tych nazistów ukraińskich.
2: Niestety nie udało się tym Rosjanom i tej prasy progresywnej, antyputinowskiej, która instalowana jest w wielu krajach Europy, nie udało się dotrzeć do tych Rosjan, którzy są przeciwnikami Putina. Ich jak jest 15 18%, tak i jest.
1: Przeciwników.
2: Przeciwników. Tak. I im nie udało się przekonać nikogo z Rosjan, że trzeba zmienić swoją orientację. Natomiast ta masowa propaganda putinowska, ona jednak zrobiła to, co zrobiła większość Rosjan, nawet tych, którzy są już zmęczeni od wojny, oni jednak ciągle powtarzają bajki putinowskie, że Ukraina zaatakowała i że ten Zachód, przeklęty Zachód, wrogowie nasze i Rosja walczy z całym światem.
0: W tym kontekście te takie opowieści, że Putin się boi zamachu, że jest zagrożony, że chowa się w bunkrze, już boi się, kto będzie na trybunie w czasie obchodów zakończenia II wojny, stał za nim, bo nie wiadomo, czy nie będzie zamachu. To mają coś wspólnego z rzeczywistością, czy to jest też myślenie życzeniowe naszych tutaj komentatorów?
2: No, po pierwsze, sam Putin stara się i jego ludzie wokół niego starają się o tym więcej mówić, żeby Rosjanie jednak zrozumieli, że Zachód walczy z Putinem, a znaczy i Ukraińcy walczą z Putinem, a znaczy Путин ма дуже валёры. Дуже
0: і валёры. Треба єдночити.
2: І треба єдночити. В зв'язку з тим, то все поводує звінкшення. Остатньо не пошліш ти рейтинги Путіна. Хочеш у рейтингах Путіна, то тяжко мовити, бо їх так направду тяжко оцінити. Але навіть, якщо вірити, що трохи зменшилося, то є 0,5%, видно, 25% зменшення, а он має 70, понад 60%.
1: Але то а пропо тих відомостей, на початку, коли вибухла повноскалова війна, то певно пам'ятаєш, що zdjęcia ręki Putina, dłoń Putina, gruby palec, ręka się trzęsie, najprawdopodobniej za chwilę nie będzie prezydenta Putina, no to tym żyło przez 3-4 miesiące. To była taka jedna z głównych informacji na temat tego, co dzieje się w Rosji, że stan zdrowia Władimira Putina jest zły. Piotrze, tak. Nie o stanie zdrowia.
3: Nie o stanie zdrowia.
1: A jak się czujesz?
3: Bardzo dobrze, dziękuję.
1: Pokaż rękę. Trzęsie się? Nie. Trzęsie. Na szczęście.
3: Nie jest opuchnięta. Natomiast, i to moja, natomiast jeśli chodzi o, no ja się cieszę, że Ukraina rozwija te nowe środki ataku, bo te drony i te rakiety, których słyszymy, teraz słyszymy, że opracowała nową bombę kierowaną i za chwilę zostanie wdrożona do boju, do używania bojowego. Ja się cieszę, mam nadzieję, że Rosja coraz mocniej zacznie czuć te wszystkie rzeczy, które de facto robi po drugiej stronie, żeby wojna przeszła na teren rosyjski. Rafinerie, widzimy, że są niszczone stacje benzynowe, już nawet niezależne stacje paliw w Rosji mają problem z pozyskaniem paliwa, więc społeczeństwo się denerwuje. Ten terror, który Putin wprowadził na Ukrainie, już pomijam ludobójstwo, ale ten terror wśród ludności, niech poczują to Rosjanie, bo na początku mówiło się, my podchodzimy troszeczkę inaczej właśnie, że Rosjanie, no społeczeństwo nie są winni, bo zły Putin. No ale jak pan profesor też potwierdza i wszystkie badania pokazują, że no przygniatająca część społeczeństwa rosyjskiego, czytaj nie wiem, 80% plus, jest za wojną, popiera wojnę na Ukrainie i atak Rosji.
2: Są przeciwnikami Ukrainy, ja bym tak powiedział.
3: Dobrze, no to jest, no w takiej sytuacji jest jednoznaczne. Ja uważam, że powinni poczuć to, co gotują innym. I nie rozumiem jednej rzeczy, czemu świat zachodni ciągle nie zamyka granice, jeśli chodzi o Rosję. Granica dla obywateli Rosji, jeśli chodzi o Europę, o Stany Zjednoczone, o kraje rozwinięte, powinna być zamknięta. Bo nie może być tak, że osoby różnego rodzaju, ja wiem, że na kilku oligarchów są sankcje nałożone, tak? Ale to społeczeństwo, skoro 80% społeczeństwa popiera to i nie ma z tym problemu, bo inaczej mogliby obalić Putina, to jednak, bo to jest duża część społeczeństwa, ja uważam, że granice powinny zostać zamknięte, niech się kotłuje tam, niech se w tym sosie, swoim mirze żyją, bo nie może być tak, że jest prowadzona wojna, my to potępiamy, a z drugiej strony część osób, która jest za tym, i uważa, że Zachód jest zgniły, atakuje ich i chcieliby w ogóle rozwalić ten Zachód, przyjeżdża sobie, nie wiem, na Lazurowe Wybrzeże, czy do Szwajcarii na narty, czy w Alpy i korzysta z tego. No to jest absurd, tak?
2: Ja nie zupełnie się zgadzam. Ja bym podzielił. Te, które teraz wyjeżdżają na Wybrzeże Lazurowe, czy w Alpy, to są Rosjanie zamożni. I te Rosjanie, którzy znajdują się z elit путиновских, albo bliskich tym elitom путиновским. I z nimi potrzebne, i z nimi to ja absolutnie się zgadzam. Ich puszczać, ja znam nawet nazwiska tych ludzi, którzy mają mieszkanie, mają domy, mieszkają w Europie i nic im nie robią się, i oni jeżdżą tam i z powrotem. Córki, synowie, tak. Ja jeżdżę i wszystko jest normalne. I w stosunku do nich to trzeba. Ale ja chcę zwrócić uwagę, że jednak większość Rosjan nie są wewnętrznie przekonani. Oni są pod wpływem propagandy. Niezamożni, którzy mają jakieś rodziny. Ja znam takie rodziny w Polsce. I gdy oni by przyjechali tu i przyjeżdżają, czasami przyjeżdżają i widzą absolutnie normalny kraj, dobrobyt, komfort, to u nich powstają zupełnie inny punkt widzenia. I to pozwala im przychodzić z kategorii aktywnego poparcia Putina i jego reżimu do, może nie głośnego, pasywnego, ale to jest też ważne. To przygotowuje grunt do przyszłych zmian.
3: Ja bym jednak się z tym nie zgodził, bo można tak powiedzieć, ale ten proces trwa 4 lata. Już wojna trwa 4 lata. Jeżeli oni sobie tu przyjeżdżają, tak jak pan, tym bogatym to wiadomo, natomiast ci średni, nazwijmy to ci niżsi, przyjeżdżają sobie do rodzin, patrzą jak wygląda świat i to się zmienia. No dobra, no 4 lata się zmieniają. Ja bym zrobił terapię szerokową, zamknął granicę, nie pozwolił im tu wjeżdżać, i niech oni wtedy zaczną pytać, co się stało.
2: Nie zaczną. Właśnie na tym polega. Na tym polega, że nie zaczną. Największą szkodę w sankcjach była nałożona przez to, że oligarchom i bogatym na bogatych ludzi nałożyli sankcje. W związku z tym oni nie mieli innych możliwości dla siebie i oni stali się poparciem, bardzo mocnym poparciem dla Putina. Chociaż oni go nie lubili i nie lubią, ale muszą, no, bo im co, tu nie można, a wewnątrz KGB, FSB, służby specjalne, w związku z tym oni zaczynają służyć Putinowi. I to jest bardzo, bardzo ważne.
3: No może w PRL-u, że tak powiem, był zakaz wyjazdów i Polska sobie jakoś wewnętrznie radziła i ten reżim próbowała obalić sama, no bo jakoś to działa. No nieważne, nie kontynuujmy, natomiast ja mam inny pogląd. Uważam, że jeżeli kraj i społeczeństwo, które popiera dyktatora, ma potencjał społeczeństwo jednak, bo to jest duże społeczeństwo, żeby to zmienić wewnętrznie, kraj, który grozi innym krajom dodatkowo, tak? Dzisiaj padły różnie, czy wczoraj, nie pamiętam, z wiceministra spraw zagranicznych groźby w stosunku do krajów bałtyckich. Mówi się o krajach NATO. No to jednak ja bym, pewne granice zostały już dawno przekroczone i ja bym zastosował terapię szokową, zobaczył jak ona działa, bo na razie teoretyzujemy. Natomiast 4 lata takiego pobłażliwego traktowania społeczeństwa rosyjskiego w wytłumaczeniu, że no to oni są troszeczkę inni, nie działa.
2: Nie, oni nie są inni. Oni znajdują się w innych warunkach niż... Powiem, przecież mój los mojej rodziny jest przykładem. Gdybym jako dziecko, po tym młodych latach, nie studiowałem w Polsce, nie chodziłem razem ze studentami polskimi w krakowskim przedmieściu na te strajki studenckie, to bardzo możliwe, że ja bym inaczej myślał i rozumiał to, co dzisiaj odbywa się. Jeżeli człowiek, który nie jest przyzwyczajony, a niestety tak jest, z jednej strony nie jest przyzwyczajony do myślenia, politycznego myślenia, z drugiej strony znajduje się pod mocną presją propagandy i armii, naprawdę armii, takiej samej jak armia, która walczy teraz w Ukrainie, ale wewnętrzna armia, to w związku z tym oczekiwać od nich, że oni pójdą i zaczną, ja z wielu ludźmi rozmawiam, którzy przyjeżdżają stąd, z Rosji, tu przyjeżdżają do Polski, to nie są zamożni ludzie. I oni mówią, no jak to? No oczywiście, że Ukraińcy napadli na nas. Oczywiście całe NATO walczy z nami. Oni szczerze przekonani, nie to, że oni są takimi złodziejami, imperialistami. Oni po prostu postawieni w takich warunkach, że inaczej... I ja bardzo przepraszam, ja nie skończę tę rozmowę. Ja myślę nie o dniu dzisiejszym. Я ciągle myślę о дню jutrzejszym. На pewno wojna w ten czy w inny sposób skończy się. На pewno będzie rozejm długi, albo nie bardzo długi, ale Polska i Europa będą mieszkać z Rosjanami. I to bardzo ważne. I to bardzo ważne, w jaki sposób będzie szło oddziaływanie. Jeżeli pozostanie to, co my tu wszyscy... Ja przecież, oczywiście ja zgadzam się z panem, ja negatywnie odnoszę się do tych Rosjan, którzy tam pozostali i milczą, i nawet nie milczą, ale aktywnie pomagają Putinowi. Może nie bezpośrednio nie idą walczyć, ale do firm, które zajmują się IT-technologiami, rozwijają nowe technologie, tym samym pomagając. Oczywiście ja do nich mam negatywne, ale ja sobie próbuję wyobrazić. Więc co my chcemy? Nadal stawiać bariery z tych, nie próbować przekonywać. Na razie jest cała bariera. Oni pozostali wewnątrz siebie. Jeżeli będzie taka sama polityka, to będzie źle, my będziemy na wielu, wielu dziesiątków lat.
1: Panie profesorze, doświadczenie jest takie, że są Rosjanie i Rosjanie, ale wśród Rosjan jest bardzo wielu agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa albo innych służb i w momencie, kiedy się otwiera granica, to my wiemy o tym, że przyjeżdżają i są w perfekcyjny sposób lokowani rozmaici przedstawiciele tego twardego jądra putinowskiego i robią rozmaite złe rzeczy, o których wiemy. Sabotaże, dezinformacje.
2: Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja daję słowo honoru, że służby specjalne...
1: I tak sobie radzą.
2: I nie, wiedzą o tym, że te wielu tych Rosjan, którzy teraz mieszkają w Polsce, i nie tylko w Polsce, a w innych krajach Europy, są w ten czy w inny sposób agentami służb specjalnych rosyjskich. Przecież im trzeba po prostu zajmować się tym, co oni powinni robić. A nie myśleć o tym, co będzie, jak my to otworzymy granice.
0: Ja myślę, że w ramach takiego pierwszego gestu dobrej woli moglibyśmy oczekiwać, żeby Rosjanie na przykład opuścili obwód królewiecki, ponieważ to nie jest ich rdzenny teren, i zwrócili go Polsce. I wtedy to mogłoby zupełnie otworzyć nowy rozdział w naszych relacjach. Co pan profesor sądzi?
2: Kongres Deputowanych Ludowych, który ja tu mam zaszczyt prezentować na terenie Polski, wewnątrz siebie ma deputowanych z Królewca. I oni są oczywiście, ich podejście jest zrobienie z tego Królewca zupełnie odrębny region europejski. Nowe państwo europejskie albo wolne miasto, wolny region, jak było kiedyś w tych bałtyckich miastach. Gendzyjski.
0: Czyli czwarte państwo bałtyckie.
2: Tak. No to w związku z tym, my popieramy to. Ja to doskonale wiem.
0: To mamy konkretny postulat.
3: Tak jak pan profesor powiedział, trzeba myśleć o przyszłości. Ja się z tym zgadzam. Tylko pan profesor, jedną rzecz, że wojna skończy się w tą albo w drugą stronę. No właśnie zależy, w którą stronę się skończy, od tego będzie zależało, jak będziemy budowali przyszłość, tak? Bo jeżeli skończy się w złą stronę dla Ukrainy, no to znaczy, że dla nas będzie również przyszłość inna się szykowała. Więc mi się wydaje, że mimo wszystko nie powinniśmy czekać na to, jak się wojna skończy w jedną czy w drugą stronę, tylko pomagać, żeby skończyła się w tą stronę dobrą dla nas. I teraz już powinniśmy działać. Natomiast oczywiście będziemy mieszkali koło Rosji, to jest nasz sąsiad. Relacje pewnie trzeba budować, natomiast nie wolno zapominać o tym, co się stało i o tym, o jakiej przyszłości myśli Rosja. Bo jednak Europa pokazuje w swojej naiwności, gdzie Polska ostrzegała bardzo często, ale można powiedzieć, że rządy niemieckie wyciągały do Rosji wszystkie możliwe ręce, dawały im wszystko, co jest możliwe, żeby Rosja zmieniła się na kraj demokratyczny, zapomniała o swoich imperialnych marzeniach. To się nie stało. Tych szans można dawać, ale jest zasada jedna. Dawaj ludziom drugą szansę, ale nie trzecią. Rosja dostała kilka tych propozycji, to się nie zmienia. Dopóki to państwo się nie zmieni, społeczeństwo się nie zmieni, nie zmieni swojego podejścia, a to są procesy wielowiekowe czasami, to wydaje mi się, że jednak Europa powinna postawić się, zaostrzyć bardziej stanowisko. Nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast według mnie tak powinno nastąpić, żeby Rosja nigdy nie myślała o kolejnej ekspansji. No, ale tego nie rozwiążemy.
2: Jeżeli będzie bariera Europa-Rosja, jeżeli tu będzie stała bariera, to na pewno nie zmieni się. To ja jestem przekonany.
3: To pytanie, czy jest szansa, że się zmieni, bo mi się wydaje, że chyba nie. No więc po co tu się łudzić? Postawmy barierę, niech się kiszą we własnym sosie. Tak,
1: dobrze.
3: No wiem, trochę przesadzam, ale generalnie upraszczam pewne rzeczy.
2: Gdyby nie było Chin, gdyby nie było Trumpa, to można było tak mówić, ale
3: Chiny Rosja, ich docisną z tej strony, spokojnie.
2: Odgrywa jednak pewną mocną rolę.
0: Ja chciałem trochę na ten grunt wrócić, nawiązując do tego, co Piotr powiedział, że Trump wziął tych wszystkich prezesów ze sobą do Chin. Ja bym chciał zauważyć, że to jest dla mnie taki znak, że ci prezesi cieszą się z tego, że jest Trump. Zresztą oni byli na zaprzysiężeniu w tym słynnym takim kółeczku miliarderów, którzy tam, wiadomo, że popierali Trumpa w dużej mierze. Czyli Trump z jednej strony niby ma ten kurs konfrontacyjny z Chinami, ale potem wszystkich prezesów zabiera na rozmowy i jakby rozmawiamy, prawda, bo przecież współpraca gospodarcza między oboma krajami jest potężna. Wydaje mi się, że ten biznes woli tą formułę niż formułę Joe Bidena, czyli jakiś taki soft power, prawda, i że popieramy demokrację, to się, jak się popieramy demokrację, no to Arabia Saudyjska się nie mieści, Chiny też się nie mieszczą, jakby psujemy sobie relacje z różnymi krajami zupełnie gratis, a nic za to nie uzyskujemy, a tutaj jest taka twarda, bardzo szorstka, męska rozmowa, cła nakładane, zdejmowane i tak dalej, ale na koniec biznesy idą, kilkunastu prezesów przyjeżdża i coś tam sobie dogadują. Wiadomo, że te mikrochipy tu są produkowane, tam są używane, krążą w różne strony i to jest według mnie taki oczywisty znak tego, jak zmieniają się relacje w świecie i że w tej chwili to soft power już jakby nie znaczy zbyt wiele, a liczy się hard power, tak? I rozmawiają silni między sobą. No i teraz liczą swoją siłę w ilości głowic jądrowych na przykład, albo ilości lotniskowców i różnych takich rzeczy. I to, co dla mnie jest przykre, to, że na pewno możemy powiedzieć, że przy tym stoliku jest prezydent Xi, czy tam przewodniczący Xi, jest prezydent Trump, jest prezydent Putin. Z Europy, nie wiem, kto jest przy tym stoliku, nie powiedziałbym, że pani
1: Fonder... Ale pod stoliki są.
0: Że są von der Leyen, że von der Leyen, prawda, rozmawia z tymi ludźmi, no były to chyba żart, może Macron trochę próbuje, bo ma trochę tych głowic jądrowych, ale też nawiązując do tego, od czego zaczęliśmy nasz program, no to było w Chinach i z Putinem wciąż będzie spotkanie globalnych, ogromnych emitentów, którzy po prostu produkują energię na potęgę, emitują CO2, rozwijają gospodarkę, a my tu w Europie mamy swój krąg ludzi, którzy ograniczają emisję, nie są w stanie wyprodukować czołgu, nie są do niczego przygotowani. I w tym nowym świecie, w tych trudnych i szorstkich dyskusjach, to nie wiem, kto ma reprezentować Europę i kto ma dla Europy coś wywalczyć.
3: Ograniczają emisję, gdzie światowa emisja, udział Europy, Unii Europejskiej w światowej emisji CO2 jest 7%, tak? No więc i jeszcze chcą ograniczyć.
0: Mniej niż 7, tak, spada,
2: No, jest Merkel.
0: No Merkel jest jeszcze na emeryturze i jej polityka chyba nie przysłużyła się nikomu na dobre, prawda? To póki
2: ja żartuję.
0: Póki Angela była, to postrzegali ją.
3: Rosjanom się przysłużyła.
0: Przysłużyła się na wiele sposobów, ale faktycznie za pierwszej prezydentury Trumpa to Europejczycy postrzegali Merkel jako taką, prawda, przywódczynię, że ten zły Trump i Merkel tutaj, prawda, ona... I to też był taki wtedy już, to warto pamiętać, że Trump reprezentował znowu tą taką brutalną, nieokrzesaną siłę, prawda, nie wie jak się zachować, znowu w towarzystwie powiedział coś nie tak i tak dalej, a Merkel właśnie, ta soft power, ona ugłaskała Putina, Nord Stream 1, 2, wszystko dobrze, biznes idzie i tak trzeba robić. No okazało się, że tak jednak nie trzeba robić, że to przyniosło fiasko. W tej chwili Europa jest bez przywódców i to jest tragiczne dla Europy, bo to jest czas przywódców, są potrzebni przywódcy i Europa na ten czas przywódców nie ma. Ma jakieś urzędasów, którzy po prostu ma mały ganawidez.
1: Ale to jest tak, że co to jest Europa? To jest Europa? Związek suwerennych państw, tak? Mówimy o tym i tak...
3: Sama Europa to 46 krajów chyba jest.
1: No, tak, ale to ja chciałem tylko powiedzieć taką uwagę, że prezydent Trump złośliwie postąpił w stosunku do Szczepana. Dlatego, bo Szczepan

0: nie, jednak się rozmyślił. A potem powie, że znowu wznowienie. I te shorty po prostu będą szły tak, że majątek będzie zabrany na potężne pokolenia.
1: No dobrze, to my czekamy na jakieś rozwiązanie wcześniej, ale jeden...
0: Ja zwrócę uwagę, że w tym stabilnym czasie, w którym wszystko było tak poukładane, co pan profesor mówił, wojna w Wietnamie trwała 16 lat, z tego co pamiętam, więc... Były w tym stabilnym czasie pewne takie rysy drobne, na tle których dzisiejsza Ukraina i Iran to jeszcze nawet nie jest to do końca, powiedziałbym.
2: No ale ja w tych czasach
0: Korea,
2: akurat byłem.
0: Wietnam,
2: ja w tych czasach byłem.
0: Kryzys kubański, próba rozmieszczenia rakiet.
3: W Afryce się tłucą przez cały czas, tam jakiś kraj z jakimś walczy.
2: Ale bardzo szybko. No, to prawda. To kryzys kubański i wojna wietnamska. To też prawda. Ale po prostu ja w 68 roku byłem bardzo aktywny. Wchodziłem tylko do polityki. Znaczy, wiekiem wchodziłem do polityki. Do polityki nigdy nie wszedłem. Ja pamiętam odczucia. Jednak Wietnam nie był tak mocnym efektem międzynarodowym. Oczywiście.
0: 50 tysięcy amerykańskich ofiar, 300 tysięcy rannych żołnierzy, 16 lat wojny.
2: Dla Ameryki tak. Ale dla świata nie było. Natomiast Ukraina to znajduje się w Europie, niestety. Dla Europy i dla Ukrainy. A to może na szczęście.
1: Ja bym fragment naszego klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich poświęcił jeszcze Ukrainie. I nie od strony militarnej, tylko od strony korupcji, która jest opisywana. I jak człowiek się zastanawia, że wiceprezydent ukraiński jest zamieszany, nie siedzi wprawdzie w areszcie, ale wyszedł za jakąś kaucją, ale tam się pojawiają inne nazwiska bardzo ważnych ukraińskich polityków z najbliższego otoczenia prezydenta. A jeszcze do tego pojawia się wątek rosyjski, że to są ci, którzy tam współpracują z Rosjanami, rozmaite rzeczy robią. Ktoś tam wyjechał przez Polskę i mieszka w Izraelu razem z naszym prezesem Zonda Krypto, bo ten Izrael stał się takim miejscem takiego dobrego azylu dla niektórych zamożnych ludzi.
3: Bo zawsze był.
2: Zawsze był.
0: Twórcy R&B dobrze pamiętają to. Tak.
1: No tak. To
3: co chwilę tam ktoś...
1: To prawda, chociaż biedny Baksik wylądował w Curychu chyba i wtedy go aresztowali, albo Gąsiorowski. Piotrze, co tam się dzieje w tym Kijowie? Co tam się w tym Kijowie dzieje?
3: Wszystko dobrze.
1: No to w porządku, to zamykamy temat w takim razie.
0: Znaczy nie, jeśli nie, chodzi...
3: Są perturbacje. Są perturbacje, no to jest ta afera taka Mindichgate nazywana, bo to był Mindich, który był uważany za mózg afery, jeśli chodzi o wyprowadzanie pieniędzy, różnego rodzaju schematy korupcyjne, tak prasa podawała. Jednym z tych takich głównych wątków, który no, wybuch, nazwijmy to medialnie, to był Energoatom. Tam minister sprawiedliwości Haruszenko chyba został usunięty z rządu. Mindich wtedy uciekł przez Polskę, no bo zwykle jak ktoś chce wylecieć z Ukrainy, to jedzie do Polski. Uciekł przez Polskę, podawała to prasa. No i na kanwie tego podał się Andrii Jermak do dymisji. Był szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego. W zeszłym tygodniu postawiono mu zarzuty i chyba w czwartek czy w piątek sąd wydał nakaz aresztowania go. Aresztowano go, tam była jakaś potężna kaucja, chyba 14 milionów złotych, w hrywnach oczywiście, nie pamiętam. I chyba dzisiaj widziałem informację, że...
2: 3 miliona dolarów. Mniej więcej.
3: Więc była informacja, że wpłacono kaucję i chyba wyszedł wolność. Oczywiście zakaz opuszczenia kraju, różnych rzeczy. On chyba powiedział, że on nie zamierza wyjeżdżać, on będzie stawił się, jego prawnicy to kontynuują. Natomiast no, tam jest NABU, ta służba antykorupcyjna i SAP, prokuratura antykorupcyjna. I oni cały czas zapowiadają i media spekulują, że tych różnego rodzaju nagrań, ponieważ ci panowie byli nagrywani, jest dużo więcej, no i cały czas słychać, że będą się pojawiały kolejne jakieś elementy. No jest to z jednej strony element też gry politycznej, no bo wiadomo, wtedy jest chyba jedna komisja śledcza w parlamencie zrobiona przez jednego z posłów, no i te dyskusje tam cały czas trwają. Bardzo często czasami też odróżnić elementy polityki, walki politycznej od tego, gdzie rzeczywiście są jakieś zarzuty i różnego rodzaju przestępstwa, no ale wydaje mi się, że to, co prasa pisze, że spekulują, że kolejny może być minister obrony narodowej Rustem Umierow, czy on jest chyba teraz szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie wiem, no to są spekulacje medialne, więc

0: Tyle wiem, co pewnie większość z Państwa.
1: Panie profesorze.
2: No przecież w Ukrainie system gospodarczy pozostał na moment 22 roku taki sam, jak był w Związku Radzieckim i w Rosji. I w związku z tym wszystkie wady systemu rosyjskiego przyjął nasi przyjaciele Ukraińcy. Zbyt młoda demokracja. Właściwie Putin, z punktu widzenia Putina, zrobił błąd, że przy pomocy broni zaczął walczyć z Ukrainą. U niego była możliwość bardzo elastycznie zagrać z elitami ukraińskimi i wywalczyć to, co on teraz chce wywalczyć, znacznie w mniej okrutny sposób. Póki Ukraina nie przyjmie tych wszystkich praw, uchwał, zasad, które mają wszystkie kraje Europy w zarządzaniu gospodarką, tak ciągle i będzie. I ja zgadzam się z tym, absolutnie z tym, że tu jest gra polityczna i na pewno są te rodzinne plamy korupcyjne, które idą ze Związku Radzieckiego i z
1: po prostu się znają.
3: No to jest wiele razy było opisywane, że prawda, przyjeżdżający do Polski Amerykanie tam na początku lat 90. Nie do końca rozumieli polskie znaczenie słowa załatwić i że wszystko trzeba załatwić. Nie można czegoś po prostu zrobić, tylko ktoś to musi załatwić. Bo jak się nie załatwi, to załatwione nie będzie. No prawda jest taka, że jest po amerykańsku też tam się mówi, że się coś facilitate i jest ktoś, kto jest facilitatorem i jednak podobne funkcje może pełnić, ale może tak trochę nieintuicyjnie bym powiedział, że jednak trzeba całość tej administracji oceniać z perspektywy funkcji celu, to znaczy radzą sobie w wojnie, radzą sobie nadspodziewanie dobrze jako kraj w tej wojnie, więc wydaje mi się, że te rozliczenia tam, na pewno jest korupcja, to jakby nie ulega wątpliwości, ale one też mogą mieć wymiar polityczny i najgorzej by się stało, jakby się okazało, że prawda, dobrze sobie radzili na froncie, w zasadzie zaczęli zdobywać przewagę w różnych obszarach, po czym państwo pogrążyło się w jakimś chaosie, prawda, afer korupcyjnych, system polityczny stał się niewydolny i tak jak pan profesor powiedział, i nagle się okazuje, że na froncie wygrywali, ale przegrali jako państwo i w zasadzie Putin uzyskał swoje. Jest realne ryzyko, bo tam jest kryzys polityczny w ich parlamencie, który stał się zupełnie niewydolny, więc chodzi mi o to, że o ile oczywiście, że tam na pewno jest korupcja i korupcja jest zła, to też naczelnym, takim nadrzędnym celem powinno być utrzymanie efektywnego mechanizmu, który prowadzi tą wojnę i prowadzi tą wojnę skutecznie, a żeby rozliczanie korupcji jakby nie... Rozliczanie korupcji powinno wspierać skuteczne prowadzenie wojny, a nie zniweczyć wysiłek wojenny, a takie zagrożenie zawsze też istnieje. Poza tym, jeśli chodzi o prawda, wprowadzenie europejskich standardów, to ja się obawiam, że kiedyś ktoś napisze białą księgę korupcji w Brukseli, w której po prostu zostaną opisane te mechanizmy, w jaki sposób
1: euro trafiało do walizki.
3: No i jak były forsowane konkretne przepisy, które sprawiały, że europejski przemysł miał coraz bardziej pod górkę, a
1: skąd się pojawiły wiatraki?
3: Poza europejskie przemysły kwitły.
0: Z von der Leyen, import, z szczepionkami, no to tak się mówi, ale to Szczepan powiedział, tak? No prezydent Zełański
3: samochody elektryczne z Chin i upadek przemysłu motoryzacyjnego w Chinach, przecież to zostało stworzone tylko w Europie, to zostało stworzone tylko i wyłącznie regulacjami Unii Europejskiej. Co, przypadkiem te regulacje tak weszły?
0: Ale to, co Szczepan właśnie powiedział, no, prezydent Zełański jest bohaterem i jednak, no, pamiętajmy to, co się stało. Jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to się mówiło, że Ukraina padnie w 2 tygodnie, tak? No, Scholz nawet nie zachęcał, żeby cokolwiek robić, bo to zaraz będzie koniec. A jednak on został, Amerykanie przecież chcieli go ewakuować, cały rząd. Powiedział, nie, ja zostaję, walczę. I to zmieniło podejście państwa. Zachował się w tym momencie tak, jak naprawdę bohater. I to, co Szczepan powiedział, tak? Abstrahując od tego, że nie wiem, odnośnie zarzutów Jermaka, czy one się skończą w jedną, czy w drugą stronę, ale generalnie on, będąc szefem gabinetu z prezydentem Zełenskim, stworzyli duet, który de facto tym państwem bardzo efektywnie zarządzał w takim szoku, który był, tak? No, w takiej rozwałce przecież kilkanaście milionów ludzi po pierwsze wyjechało, była panika, więc jednak, i to, co Szczepan powiedział, przez te 4 lata wojny Ukraina nie tylko, że ona tak jakby opóźnia jakieś, nie wiem, ataki frontalne, opóźnia swój upadek. Nie. Ostatnie miesiące pokazują, że opracowali drony, produkcję dronów na coraz większą skalę. Te rakiety, które następne będą z tą właśnie firmą Firepoint, gdzie też te różnego rodzaju jakieś na taśmach się pojawiają, kwestie nie do końca jasne, kto jest właścicielem tego. Media spekulują, że być może Mindich, ponieważ są nagrania, gdzie on mówił o tym jako o swojej firmie. No dobrze, abstrahując od tego, oczywiście. No ale jednak opracowali pewnego rodzaju rakiety, teraz te bomby sterowane i być może dalej to państwo zacznie wypychać Rosjan i zadawać coraz większe straty, które widzimy się dzieją, więc zawsze są dwie strony, natomiast nie można zarzucić im braku skuteczności i efektywności w tym, co robili, jeśli chodzi o utrzymanie państwa i stworzenie ich pazurą i tak jakby narzędzi do ataku.
1: Panie profesorze.
2: To absolutnie prawda. Ja popieram całkowicie.
1: Ty też?
3: No tak, no właśnie chodzi o to, jak się w najbliższych miesiącach, żebyśmy nie byli świadkami takiej sytuacji, że widzimy coraz bardziej pozytywne informacje, że Ukraina coraz lepiej sobie radzi na froncie i tak dalej, a na koniec się okaże, o jejku, Ukraina potknęła się o własne nogi, zamknęli tego, zamknęli tamtego, wszyscy oskarżają wszystkich o wszystko, parlament stał się niewydolny.
0: Parlament już jest niewydolny.
3: System cały polityczny stał się niewydolny i armia wygrywała, ale kraj skapitulował.
0: Rozliczyć się zdążą po wojnie.
3: Tak, tam jakby niech wygrają wojnę, a potem będą tych... A poza, no tak na normalnej wojnie to się też po prostu wyroki wojskowe wykonuje. Tam chyba jeszcze na Ukrainie nie przywrócili kary śmierci, co jest takim ewenementem, jeśli chodzi o wojnę. Także.
1: Niech wygrają wojnę.
2: No, oczywiście muszą wygrać. Ja prosto nie widzę innej możliwości, bo to będzie tragedia dla całego świata, jeżeli nie wygrają. Tylko nie jasno, co to znaczy wygrali. W oczach kogo? To na pewno nie będzie tak, że armia ukraińska będzie w Moskwie. To na pewno nie.
3: Zatknie flagę Rosji Kijowskiej.
2: I na pewno niestety ona nie potrafi na tym odcinku historii zabrać Krym z powrotem.
3: Ale może jak za 15 lat będzie się kończyła trzecia wojna światowa, to Ukraina będzie w obozie zwycięzców.
2: I ja z całego serca życzę im sukcesów. I absolutnie się zgadzam z tym, że co by tam nie mówić.
3: A ten Krym też tak i coraz bardziej odcięty jest. Już promy chyba nie działają, linia kolejowa też słabo, rafineria zbombardowana, paliwo nie przypływa. Lądowe połączenie jest pokryte przez ukraińskie drony i coraz ciężej, także powoli ci żołnierze na Krymie stają się zakładnikami. Nawet nie mają jak wrócić z tym sprzętem.
2: Ja niestety mam parę ludzi, którzy mieszkają w Krymie i mam od nich informacje. No na pewno, z jednej strony, na pewno wszystko, co pisze się, jest prawdą, znaczy ataki ukraińskie, ale z punktu widzenia tych Rosjan, którzy tam mieszkają, to jest małe. Jednak małe. I to, chcemy czy nie chcemy, ale Rosjanie, jak jeździli na wakacje do Krymu...
3: Na Krym to wciąż jeżdżą.
2: Tak samo. Jeżdżą. I zmieniło się to niewiele. To jest mentalność rosyjska, niestety.
3: Zobaczymy najbliższy sezon letni.
2: Ale już widać zmęczenie ogólne, już widać. I to, żeby tylko Ukraińcy i nadal. Ale jest nierównoprawie w Rosji tak samo korupcja. Ten Szojgu to jest, no, ja sądzę, że nieporównywalne. Korupcja.
1: Jeśli chodzi o skalę.
2: O skalę, oczywiście. Tam,
1: ale Władimir Putin jest uczciwy, prawda?
0: Kryształ.
2: Tam nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ale co dało możliwość? Oczywiście Zieleński w pierwszym momencie powiedział, stawiamy opór. I to jest zmieniło sytuację. A dalej inteligencja techniczna ukraińska zawsze była na bardzo wysokim poziomie. I silniki dla wszystkich rakiet robili się w Ukrainie. I poziom techniczny był bardzo wysoki. I w sytuacji, kiedy nie było innego wyjścia dla nich, to oni zrobili to, co pozwala im teraz wygrywać. W pewnym sensie, bo nie do końca. Ale na pewno historyki i specjaliści od wojen przyszłości będą studiowali doświadczenia ukraińskie z tymi dronami, w ogóle z tym nowym poziomem technologicznym. I mnie dziwi, że ja czasami nawet otwieram prasę polską, ciągle mówią o czołgach, czołgi amerykańskie, niemieckie, armady, stąd. Ale ja nie słyszę, nie wiem, może są... Ukraińcy są najbliższymi sąsiadami dla Polski. Można było by te drony produkować już w Polsce dawno. I Polska mogła by w ciągu tych 3 lat stać potęgą dronową. Ale ja widzę, że inne kraje teraz zabierają się za produkcję. To jest bardzo ważne, żeby wnioski z tej wojny jednak my wszyscy dla siebie zrozumieli.
1: Czy w głowie, oczywiście pan profesor nie mieszka w głowie Władimira Putina, ale czy jest w jego głowie, w sztabie, wśród najbliższych współpracowników Putina plan zaatakowania któregoś z krajów NATO, krajów bałtyckich, Polski albo jakiegoś innego kraju?
2: Panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że Putin w odróżnieniu od wielu innych przywódców, nigdy nie ukrywa swoich intencji. On przecież w 23 roku w Waldaju to bardzo mocno podkreślił, że on walczy nie z Ukrainą, on walczy z Europą. I dla niego mentalność europejska, cywilizacja euroatlantycka nie jest do przyjęcia. W związku z tym on na pewno marzy o tym, żeby jednak zwalczyć tą cywilizację. Tylko problem polega na tym, że a kto mu da to zwalczyć? Ale bardzo ważne, żeby wewnątrz świadomości putinowskiej i jego najbliższego otoczenia, które są na pewno przestępcami, nie powstała myśl, że Europa jest tak słaba, że można ją uderzyć. To nie chodzi o globalną wojnę z całą Europą. To chodzi o wojnę taką lokalną, szybką. Szybką, w związku z tym, to akurat dlatego i mówię się o tych krajach bałtyckich, bo nie są dużymi krajami i tu można szybko według myślenia rosyjskich przywódców zabrać. Ale niezależnie od tego, my już o tym wielu razy mówili, wojna w rzeczywistości już idzie. I tylko wojna kognitywna, wojna hybrydowa, i ona pomiędzy Europą a Rosją idzie. I o tym my już tak czy inaczej mówiliśmy, że agenci putinowcy są we wszystkich krajach Europy.
3: Ja jedno zdanie tylko, bo chciałem powiedzieć, że ta wojna ma swoje już takie rezultaty. Warszawa się na przykład szykuje, całe centrum Warszawy jest przebudowywane, Pałac Stalina jest coraz lepiej eksponowany, tworzone są specjalne pasaże, w których Pałac Stalina jest zwieńczeniem, deptaki. odbudowana jest w zasadzie trybuna pierwszomajowa jest w zasadzie odbudowana. Teraz po prostu jesteśmy gotowi, żeby zdjąć, tam jest przecież tylko taki pas, który zasłania to, że Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. To imienie Józefa Stalina jest zasłonięte i w pewnym momencie będzie można to zdjąć. I ci, którzy cały czas te prace prowadzili, będą mogli powiedzieć, że proszę bardzo.
0: Marszałek sobie goździki kupił.
3: No, zamiast burzenia, tak jak było z tą cerkwią, to ten pałac został zachowany, zaczekał, proszę bardzo, upiększony, ładnie wyeksponowany, gotowy.
1: Panie profesorze, to już trzeba przyjąć po prostu. Ostatnie słowo należało do Szczepana. Profesor Władysław Podomariow był gościem honorowym Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Szczepan Roman, Piotr Nowak,
3: Krzysztof
1: Zachrustecki, wideo. Adam Czerpak zrealizował program. Proszę poczekać przy radioodbiornikach. Za chwilę profesor Jan Majchrowski opowie kolejną historię jakiegoś cytatu.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Reklama.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
9: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
10: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6:00 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
11: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
12: W każdy wtorek o godzinie 20:00 na antenie Radia Wnet.
11: Czas na motorsport.
12: Najszybsza audycja w Polsce.
11: Zapraszają
12: Piotr Nałęcz
11: i Kamil Kowalik.
12: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
13: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
14: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
15: To była autopromocja.
13: Radio Wnet uszami słuchaczy.
16: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Prawo cytatu.
1: Dzień dobry Państwu. Jan Majchrowski przy mikrofonie i zaczynamy kolejny odcinek Prawa cytatu. A o czym dzisiaj? No pewnie o tym, co o czym się mówi, a ostatnio mówi się dużo o festiwalu Eurowizji. I żeby to było jasne, ja do fanów tego festiwalu specjalnie nie należę i przyznam się, że go nawet nie oglądam, szczególnie od pewnego czasu, a już na pewno od 2014 roku, kiedy to Conchita Wurst, czyli taki osobnik z brodą w spódnicy, został ten osobnik, ta osoba laureatem czy zwycięzcą tego konkursu, mówiąc wtedy, że w przyszłości będzie się to wszystko opierało na szacunku dla drugiego człowieka. Conchita Wurst to nieprawdziwe imię i nazwisko. Można by to było tak przetłumaczyć. Conchita, no to jest od poczęcia. No można tutaj nawiązać do niepokalanego poczęcia. A Wurst, no to kiełbasa. No więc Państwo sami czujecie, że to zestawienie jest przynajmniej w moich uszach, nieco niestosowne. I ta osoba, to jak się można dowiedzieć choćby z Wikipedii, austriacka drag queen i, uwaga, działacz na rzecz społeczności LGBT. I tutaj już pewna wątpliwość się rodzi, no bo jeżeli austriacka, to działaczka, a tu się okazuje, że austriacka, ale jednak działacz, czyli ta spódnica i broda, i śpiew, i pierwsza nagroda. Proszę Państwa, też w Wikipedii dowiedziałem się takiej informacji prywatnej. Nie jest też transkobietą. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Tak czy inaczej, proszę Państwa, festiwal Eurowizji od dłuższego już czasu jest festiwalem, myślę, mniej muzyki i piosenki, a bardziej polityki i ideologii. I tam te rzeczy grają dosyć dużą rolę, co zresztą było widać w rozmaitych głosowaniach również publiczności i jurorów. No i tak samo było w tym roku, proszę Państwa. I to właściwie wywołało swego rodzaju skandal, bo zacznijmy od tego, że wiele państw Europy w ogóle zbojkotowało festiwal Eurowizji. Z jakiej przyczyny? No nie z przyczyny ideologicznych, ale z przyczyn politycznych. Dlatego, że w tym festiwalu Eurowizji wziął udział reprezentant państwa Izrael. A Hiszpania, Belgia, Islandia, Irlandia, Słowenia w związku z tym powiedziały, że one uczestniczyć w tej sytuacji, w tym festiwalu nie będą. No, z przyczyn, które są chyba dla wszystkich ogólnie znane, bo jeżeli agresor Rosja nie uczestniczy, no to państwo, którego premier jest ścigany listem gończym za podejrzenie o zbrodnie wojenne, no też raczej nie powinno uczestniczyć, prawda? W związku z tym się głosy różne oburzenia na to podniosły. Ale Polska, której ekipę wystawiła Telewizja Polska w likwidacji, na tyle nie jest zlikwidowana, że tę ekipę posłała i proszę Państwa, cała rzecz polega na tym, że ta ekipa w składzie, odczytam, Eliza Orzechowska, reżyser i scenarzysta, Filip Koncewicz, prawnik, Wiki Gabor, piosenkarka, Staś Kukulski, piosenkarz, Wiktoria Kida, piosenkarka, Jasiek Piwowarczyk, piosenkarz, Maurycy Żółtański, muzyk i producent, dała najwięcej ze wszystkich krajów uczestniczących punktów, mianowicie 12, właśnie piosenkarzowi Izraela. No oczywiście można mówić, bo jej się piosenka podobała, ale że to wszystko jest, proszę Państwa, zanurzone w sosie politycznym, no to odczucia wcale takie nie były i internet zahuczał od różnych głosów oburzenia. Tym bardziej, że tak się dziwnie złożyło, że polska reprezentantka, piosenkarka Alicja Szemplińska od tejże jurorów izraelskich dostała okrągłe zero punktów, mimo że w półfinale wcale nieźle tam była oceniana. No niektórzy to łączą z jej takim mini wywiadem, która udzieliła tam na żywo, bo podeszła do niej dziennikarka i poprosiła, żeby pozdrowiła fanów z Izraela, co oczywiście byłoby odczytane jako pewne zaangażowanie polityczne, bo wszystko ma swój kontekst. Na co nasza reprezentantka, pani Alicja Szemplińska, piosenkarka, odeszła od mikrofonu. Po prostu nic nie powiedziała. A jak wróciła, to powiedziała tylko, że pozdrawia wszystkich widzów Eurowizji, dbajcie o siebie, i módlcie się, powiedziała, i módlcie się, bo nawiązała tym samym, proszę Państwa, do tytułu swojej piosenki, którą prezentowała, Pray, tak. Proszę Państwa, ale jak już jesteśmy przy tym Pray, przy tej piosence i przy tej modlitwie, to warto pociągnąć, myślę, ten wątek, bo to takie dosyć niezwykłe, żeby w telewizji, Eurowizji, w ramach tego konkursu, no była taka piosenka Pray, tak, no jakiś gospel, prawda, coś takiego. Ale Alicja Szemplińska w rozmowie z Onetem to jakoś tłumaczy, i to jeszcze przed występem. Pozwolę sobie na prawie cytatu zacytować, co usłyszałem. Ja myślę, że modlitwa jest kwestią indywidualną dla każdego z nas. Bez względu na to, czy wyznajesz jakąś wiarę, zawsze możesz modlić się o siebie i wierzyć w samego siebie. No, tutaj bym powiedział, że jest to zdanie trochę mnie zadziwiające, bo muszę powiedzieć, że wiara w samego siebie jest mało dosyć efektywna, wydaje mi się, bo nie słyszałem o przypadku, żeby ktoś sam się zbawił, bez względu na to, jaką wiarę by wyznawał, chociaż druga czy trzecia zwrotka międzynarodówki mówiła o tym i z własnej woli sam się zbaw. No, ale chyba to zbawienie zarówno w wymiarze metafizycznym, jak i tym bardziej doczesnym, jeśli chodzi o efekty komunizmu, dla ludzkości nie zastąpiło, więc ja bym był ostrożny z takim filozofowaniem na antenie. Lepiej już śpiewać. Lepiej już śpiewać, zwłaszcza, że pani Szemplińskiej wychodzi to naprawdę dobrze. Ale proszę Państwa, jak jesteśmy przy modlitwie, pociągnijmy ten temat. Modlitwa. Bo modlitwa może być rozmaita w różnych językach i w różnych religiach i różnych wyznaniach do Boga, którego różnie się rozumie. No ale zawsze jest to modlitwa do Boga. I choćby to samo łączy tych ludzi, którzy się do Boga na swój sposób zwracają. Proszę Państwa, tak się akurat dzieje, że właśnie teraz, niedawno, minęła okrągła 25. rocznica pierwszej w historii oficjalnej wizyty głowy Kościoła katolickiego, czyli papieża, w meczecie. Tym papieżem był Jan Paweł II, a meczet to był meczet Omajadów w Damaszku. Wszystko to działo się 6 maja 2001 roku, a więc 6 maja minęło okrągłe ćwierć wieku, 25 lat. I proszę Państwa, no, z tej okazji warto by zacytować list Episkopatu Polski. Bo jak pamiętamy z niedawnej chociażby audycji, Episkopat Polski czujnie zapamiętał inną wizytę Jana Pawła II, mianowicie 40. rocznicę jego wizyty w Wielkiej Rzymskiej Synagodze. A zatem na prawie cytatu chciałbym zacytować fragment listu Episkopatu Polski skierowanego do wiernych z okazji tej no niebywałej rocznicy 25. wizyty Jana Pawła II w meczecie Omajadów. No to milczenie, proszę Państwa, nie jest przypadkowe, bo niestety nie mam cytatu. Nie mam cytatu, bo takiego listu po prostu nie ma. Ta rocznica została przemilczana, A szkoda. Może dlatego, że faktycznie Jan Paweł II był w meczecie jako papież już wcześniej, bo w roku 1979 w Turcji. Proszę Państwa, w błękitnym meczecie w Turcji, co prawda wtedy była to wizyta prywatna i absolutnie nienagłośniona, a nawet taka no, w pół tajemnicy bym powiedział. Natomiast wizyta w meczecie Omajadów w Damaszku, ta pierwsza oficjalna, no miała swój szczególny wymiar. Papież tam powiedział takie słowa: oby serca chrześcijan i muzułmanów zwracały się wzajemnie ku sobie i przepełnione były uczuciem braterstwa i przyjaźni. A sam meczet, warto o tym wspomnieć, to niezwykłe miejsce, bo dawna to jest świątynia jeszcze rzymska, jeszcze pogańska, potem chrześcijańska, a potem dopiero meczet. I tam znajduje się, proszę Państwa, nieco innego, ale relikwia niezwykła, mianowicie głowa Jana Chrzciciela. Ta głowa, tak, która na tacy się znajdowała, ponieważ Jan Chrzciciel nie zaparł się ani siebie, ani Pana Boga, ani swojej nauki i za to zapłacił bardzo wysoką cenę. Dla muzułmanów Jan Chrzciciel, dla mnie osoba bardzo bliska zresztą też, bo to mój patron. Ja też jestem Jan i to Chrzciciel, 24 czerwca imieniny. Ale dla muzułmanów warto zaznaczyć, że Jan Chrzciciel, Jahja, Jan po arabsku, to prorok. I też jest tam w odpowiedni sposób czczony właśnie w tym meczecie. Notabene tam znajduje się tak samo grób Saladyna, który z krzyżowcami skutecznie walczył o wyzwolenie spod chrześcijan Ziemi Świętej Jerozolimy. No jak wiadomo, proszę Państwa, dzisiaj Jerozolima się nie znajduje ani w rękach chrześcijan, ani w rękach muzułmanów i zdaje się, jak ostatnie wypadki pokazują, szczególnie nie służy to ani muzułmanom, ani chrześcijanom. To trzeba z bólem powiedzieć i z nadzieją, że to się zmieni na lepsze. Proszę Państwa, a zatem taką to my mamy rocznicę, a jak już jesteśmy, proszę Państwa, przy tym zbliżeniu, tym razem chrześcijaństwa z islamem, no to warto powiedzieć, proszę Państwa, że papież Franciszek niejako poszedł śladem papieża Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, bo w 2019 roku odwiedził, proszę Państwa, Rabat. A jeszcze może należałoby powiedzieć, że Jan Paweł II, zanim tę wizytę dokonał, tej historycznej wizyty, no papież przekracza próg meczetu i zdejmuje buty. I zdejmuje buty, tak jak to należy zrobić przed wejściem do meczetu, to wcześniej jeszcze Jan Paweł II, proszę Państwa, w sierpniu 1985 roku, czyli 40 lat temu, no to w zeszłym roku mieliśmy bardzo okrągłą rocznicę, dokładnie taką samą jak 40 lat temu wizyta papieża w synagodze rzymskiej. Te daty się trochę zbiegły ze sobą, pewnie nieprzypadkowo. Papież udał się jako pierwszy papież z oficjalną wizytą do kraju muzułmańskiego, mianowicie do Maroka. A dlaczego? Bo zaprosił go król Maroka Hasan II, proszę Państwa. Zaprosił go po to, żeby papież przemówił do młodych muzułmanów o Bogu, o swojej wierze i o moralności. I proszę Państwa, na stadionie w Casablance było to niezwykłe wydarzenie. Zgromadziło się 80 tysięcy młodych Marokańczyków, muzułmanów, do których papież mówił o wierze w jednego Boga, o pokojowym współistnieniu ludzi różnych wyznań, o dobru, I proszę Państwa, ta nauka Jana Pawła II spotkała się z aplauzem niezwykłym, z żywiołowym entuzjazmem tych młodych Marokańczyków. Ja myślę, że i to wydarzenie warte byłoby tego, żeby proszę Państwa, je przypomnieć w liście Episkopatu, skoro taki list został wydany dla upamiętnienia innego, też ważnego wydarzenia. No ale cóż, proszę Państwa, zaprosić do meczetu, czy można, no jeżeli można do synagogi, to pewnie można i do meczetu, ale proszę Państwa, tutaj zwróciłbym na pewną rzecz uwagę. Mianowicie, nie muzułmanie, nie do każdego meczetu wejść mogą, bo na przykład w Turcji nie ma takich obostrzeń i ograniczeń. Ja sam muszę powiedzieć, że w ramach państwowej wizyty z drugą osobą w państwie, ale nie obecną drugą osobą w państwie, żeby nie było niedomówień, byłem w błękitnym meczecie w Stambule, czyli w Konstantynopolu, a zatem dokładnie tam, gdzie wcześniej był też i papież Jan Paweł II w czasie tej swojej prywatnej wizyty. Tak samo jest w Egipcie. W Egipcie też można wchodzić do meczetów. Natomiast już na przykład w Maroku jest inaczej. W Maroku jest inaczej. Tam jest jeden tylko otwarty dla turystów i nie muzułmanów meczet. Notabene największy meczet na świecie. Tak, on się znajduje w Casablance. To jest meczet Hasana II. Tegoż samego króla, który onegdaj zaprosił Jana Pawła II do odwiedzenia Maroka. I proszę Państwa, ten meczet bardzo nowoczesny, z rozsuwanym dachem, jest tam ogólnie dostępny. Natomiast inne już nie. A dlaczego nie, to mogę Państwu powiedzieć. Mianowicie obowiązuje dekret francuskiego generała Lyoteya. Jeszcze z XIX bodajże wieku, w każdym razie, a na pewno z początku XX, z czasów protektoratu francuskiego, żeby nie muzułmanie nie wchodzili do meczetów, bo to może wywołać różnego rodzaju perturbacje. I tak już zostało. Tak jest w Maroku. Proszę Państwa, a właśnie i w tym Maroku był również śladami Jana Pawła II, o czym już zacząłem wspominać, był, proszę Państwa, również papież Franciszek, tylko w roli niejako odwrotnej. Mianowicie on przybył na spotkanie do Rabatu i przed to spotkanie miało miejsce przed wieżą Hasana, to jest jedyne, co zostało z takiego XII-wiecznego, niezwykle starego meczetu marokańskiego. Kto był w Rabacie, to widział, a kto nie, to zachęcam, bo to jest bardzo piękne miasto. I proszę Państwa, tam znajduje się ruiny ogromnego meczetu, stoją tylko kolumny, bo się zawalił on cały, kiedy było trzęsienie ziemi. Jedynie ta wieża Hasana została, a obok jest tam mauzoleum i grób Mohameda V, króla Maroka. Otóż na zaproszenie obecnego króla przyjechał papież Franciszek i przyjechał, proszę Państwa, nie po to, żeby mówić, ale tym razem, żeby słuchać, co do niego właśnie duchowni islamscy mieli do powiedzenia. Więc ten dialog jest rozłożony, widać, na bardzo odległe etapy, ale się toczy, ale się toczy. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie, już mówimy o zakazach wchodzenia, to mnie spotkał taki jeden zakaz, ale w niespodziewanym dosyć miejscu, muszę Państwu powiedzieć, mianowicie w Grecji. Otóż w Grecji chciałem z rodziną wejść do wyglądającej na bardzo starą cerkwi, czy kościoła ortodoksyjnego, prawosławnego, ale przy wejściu był czujny Grek staruszek, który siedział, spojrzał na nas okiem podejrzliwym i powiedział: no katolik, no katolik, katolikom nie wolno. No więc, proszę Państwa, widać, że czasami łatwiej katolikowi wejść do meczetu niż do niektórych kościołów. Notabene, dodam jeszcze tytułem pewnej anegdoty, że kiedyś spotkałem Greka, który mi powiedział, w Polsce go spotkałem, który mi powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką może się przytrafić w Grecji, to to, że jest się, wyliczył, homoseksualistą, albo Turkiem, albo katolikiem. No on był tą ostatnią kategorią, ponieważ właśnie był katolikiem obrządku łacińskiego, ten Grek, i to w dodatku, tak, proszę Państwa, księdzem. Ksiądz katolicki Grek. Rzadki przypadek, zresztą bardzo ciekawy. Proszę Państwa, a więc reasumując, cóż, nie ma tego listu na temat, proszę Państwa, tych wizyt rocznicowych w innym niechrześcijańskim świecie, jakie odbywali papieże, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy i o tych wizytach pamiętali i ludzi wszystkich starali się traktować życzliwie, zwłaszcza tych, którzy się starają modlić do tego samego Pana Boga w rozmaity sposób. A proszę Państwa, wracając do początku, czyli do tej sytuacji, która jest w Gazie i w Libanie od pewnego czasu, która spowodowała bojkot przez niektóre kraje Izraela w ramach tej festiwalu piosenki czy konkursu piosenki Eurowizji, to proszę Państwa, chciałbym niejako tutaj jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mianowicie temu zagadnieniu poświęciłem taki dosyć duży audycję obszerną pod tytułem Polscy biskupi z karuzeli patrzą na Gazę. No i proszę Państwa, wśród różnych tam dyskusji w ramach naszego klubiku prawa cytatu odezwał się pan, który się podpisał Wiktor Gorecki, ewentualnie Górecki. Od razu zaznaczam, że to niekoniecznie musi być ta osoba, bo przecież nikt tego nie sprawdzi, ale nie wykluczam, który napisał między innymi tak o tej mojej audycji. Przemądrzały ton, manipulacja odwołująca się do nieprawd, toksyczna manipulacja. Wystarczy posłuchać Terykowskiego na ten sam temat. Manipulacja informacjami prawdziwymi i szczegółowo prawidłowymi ocenami. I potem mało było, następny komentarz. Komentarz głęboko fałszywy, toksyczny i zakłamany. Pseudointelektualny, retoryka sztucznie teatralna. I na koniec dodał, bo już chyba nie mógł wytrzymać, wstyd, panie profesorze, wstyd. Widać, pan Górecki się bardzo zdenerwował, bo też i tego jego wpisy pełne są literówek, tam co chwila błąd jakiś, literka, albo interpunkcja nie taka, więc przepraszam, że się zdenerwował. Natomiast co do tego wstydu, no to ja bym powiedział w ten sposób, no niech każdy za swój wstyd odpowiada, ja się chyba nie mam czego wstydzić, że ten temat poruszyłem, temat ludobójstwa w Gazie, bo jest taka łacińska paremia, quitacet consentive videtur. Kto milczy, ten zdaje się zgadzać. No więc nie można po prostu milczeć. A co do manipulacji, no to nie wiem, czy wymieniając liczbę 70 tysięcy zabitych w Gazie, ja się pomyliłem o 1000, a czy o 2 i w którą stronę, czy mówiąc, że zginęło wśród tych zabitych jest 70% kobiet i dzieci, to co? To się okazuje, że 72%? Panie Wiktorze Górecki, niech się pan zastanowi nad własnym wstydem. Nie wiem, kto to jest. Znalazłem w internecie, że jest Wiktor Górecki, który jest redaktorem strony internetowej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i to od 19 lat. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba, ale jeśli ta sama, to tym gorzej. To tym gorzej. Proszę państwa, literówki. Literówki są bardzo ważne. Nie tylko zdradzają, że człowiek jest zdenerwowany i nie może się opanować. I zamiast realnego argumentu, wytknięcia jakiegoś błędu, który się zawsze może zdarzyć, to rzuca jakimiś takimi, no, inwektywami, krótko mówiąc. Ale literówka świadczy tak samo, proszę państwa, często o tym, jak powstaje tekst. I ten list episkopatu, który był tak żywo dyskutowany i tak wątpliwy w swojej treści, też zawierał przynajmniej jedną literówkę, co nasuwało mi na myśl to, że może nie czytało go przed podpisaniem zbyt wiele osób, a szkoda, bo taki list na pewno warto byłoby wcześniej skonsultować, zanim się go dało na ambony do czytania dla wiernych. A ja, proszę państwa, przyniosłem tutaj, a propos dzisiaj, książkę pani Agnieszki Kuniczuk, profesor, naukową książkę, czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie brujony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego. O co chodzi w tej ciekawej książce? Otóż autorka analizuje twórczość Sienkiewicza na podstawie jego rękopisów, kolejnych skreśleń, kolejnych poprawek i pierwodruków. I dochodzi niejednokrotnie do bardzo interesujących wniosków. Z tego wniosek jest, proszę państwa, że rękopis warto obejrzeć. Ja też chętnie obejrzałbym ten rękopis listu Episkopatu Polski, który był tak onegdaj żywo dyskutowany. A tutaj powiem o jednej rzeczy. Już zbliżając się do końca. Mam tutaj taką tabelkę w książce pani profesor Kuniczuk. Mianowicie jest rękopis Sienkiewicza i pierwodruk. Chodzi o Ongiś i dziś, bitwa pod Koronowem. W rękopisie. Lecz przedtem jeszcze wyprawił dla nich ucztę wspaniałą, na której znów zwyciężeni, skreślone, zwycięzcy i zwyciężeni wzajem pod niebiosa swe męstwo wynosili. Tak niegdyś w średnich wiekach, które dziś za wieki mroku okrucieństwa i barbarzyństwa poczytujemy, walczyli ze sobą pod Koronowem Polacy i Niemcy z Saksonii, Turyngii, Szwabii, Bawarii i z naduroczych brzegów Renu. Dziś walka ma inne oblicze. I potem inaczej w pierwodruku. Końcówka taka. Oto jak ongi w średnich wiekach, które dziś za wieki mroku okrucieństwa i barbarzyństwa poczytujemy, walczyli ze sobą pod Koronowem Niemcy i Polacy. Dziś walka ma inne oblicze. Chodziło o to, że ta walka miała charakter rycerski. Przerwano walkę, żeby opatrzyć rannych, a potem zwyciężeni i zwycięzcy, zwyciężyli Polacy, usiedli do wspólnej uczty. Jakże to odmienne, proszę państwa, od dzisiejszych barbarzyńskich wojen, w których strzela się do kobiet i dzieci, albo zwabia się ludzi wodą czy możliwością dotarcia do jedzenia po to, żeby ich potem zbombardować. To na pewno nie są te średniowieczne wojny. A o średniowieczu? A o średniowieczu, proszę państwa, dostałem książkę Architektura Światła. Ewa Piasecka-Sikora. Architektura Światła to książka o katedrach i o tym, jak wspaniałe dzieła architektoniczne na chwałę Pana Boga tworzone było w tej epoce średniowiecza, którą epoki późniejsze chciały wtłoczyć albo w niebyt, albo przyprawić jej czarną legendę. Szczególnie wzruszające są te fragmenty, które mówią o katedrze Notre Dame, w której też ostatnio byłem jeszcze przed pożarem i też z tą samą drugą, byłą drugą osobą w państwie w ramach państwowej wizyty. Takie to wspomnienia. Proszę państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Jan Majchrowski.
0: Prawo cytatu.
2: Autopromocja.
3: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
5: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
6: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
5: Radia Aktywni.
6: W każdą środę o godzinie 14.10.
5: Zapraszamy, będzie się działo.
6: Liczymy na Was.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcie, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
2: To była autopromocja.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Rozpoczął się kolejny 59. sezon kartingowych Mistrzostw Polski. Rozpoczął się w miniony weekend w Bydgoszczy na tamtejszym autodromie, który jest położony bardzo ładnie, bo w mieście, w Bydgoszczy, nie aż tak daleko od centrum, ale w ładnym miejscu, bo przy samej rzece, więc można w naprawdę ładnych okolicznościach obserwować wspaniałą walkę najlepszych polskich kartingowców, a wyjątkowo liczna stawka 133 rywalizowało w ramach kartingowych Mistrzostw Polski. Wiele kategorii, dwie nowe, no w zasadzie nie aż tak nowe, bo kiedyś były w KMP, ale po kilku latach powróciły na czele z kategorią królewską KZ2. Będziemy słuchać rozmów z najszybszymi kartingowcami rundy w Bydgoszczy. Zwycięzcy wyścigów z każdej kategorii na antenie Radia Wnet w programie Czas na Motorsport. Będzie też o innych ciekawych historiach, jeśli chodzi o polskich zawodników i zawodniczkę, bo też będzie Julia Angelart na antenie, a więc jedna z najszybszych dziewczyn ścigających się w sporcie kartingowym w Polsce. Realizuje Adam Czerwiec. Prowadzą
10: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
9: I Kamil Kowalik. To jest Czas na Motorsport, to jest kartingowy wtorek. Też jak już się przyjęło raz w miesiącu, rozmawiamy o sporcie kartingowym. Skoro kartingowy wtorek, no to będzie Paweł Surynowicz, naczelny polskiego kartingu, który komentował na antenie, na kanale YouTube Polskiego Związku Motorowego zmagania w Bydgoszczy z miejsca wydarzeń. Paweł będzie mówił o swoich wrażeniach z tej rundy, która była no naprawdę ciekawa z uwagi na to, jak liczna była stawka, o czym już wspominałem, 133 kierowców, miejsca przeznaczone na namioty, na padok. praktycznie po brzegi wypełnione. Tyle zespołów, tylu kartingowców, że no, wyglądało to jak naprawdę wielkie wydarzenie ze świata sportu motorowego, do czego w Polsce być może aż tak nie jesteśmy przyzwyczajeni, no ale jak widzimy, karting sprowadza naprawdę wspaniałe emocje i wielu uczestników, wiele zespołów. Też mieliśmy na torze Poznań wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski pierwszą rundę, więc Piotr, no dzieje się w Polsce, tym bardziej może się dziać, że ten tor jednak w Poznaniu chodzi, że tak powiem.
10: Tak, no i też dobra informacja tak naprawdę, no nie to, że z ostatniej chwili, ale z ostatniego czasu jest taka, że prace komisji sejmowej właśnie, póki co, no oczywiście to nie jest żadne wiążące prawo, natomiast jest to jakiś dobry kierunek, który został wytyczony, między innymi z udziałem prezesa Polskiego Związku Motorowego. No przyjęto generalnie pracę nad nowelizacją ustawy, która ma przewidywać wyłączenie spod tych norm hałasu, o których tak głośno było ostatnio przy okazji kontrowersji właśnie z torem Poznań, że wyłączone będą te normy hałasu w stosunku do wszystkich obiektów motorsportowych w Polsce, tak więc nie tylko toru Poznań, nie tylko torów z homologacją.

0: i przedstawił po prostu stanowisko, które no być może faktycznie okaże się już później wiążącym prawem.
1: No tak, bardzo ważne, że sprawa trafiła do Sejmu, że projekt ustawy już powstał, no i teraz czekamy na to i liczymy na to, by przeszedł całą drogę ustawodawczą i byśmy byli po prostu spokojniejsi o ten jedyny tor z licencją FIA w Polsce. No, trzymamy kciuki. Tymczasem przenosimy się do Bydgoszczy. Pierwsza runda kartingowych Mistrzostw Polski. Zaczynamy od kategorii, która powróciła do KMP KZ2. Najszybsza kartingi biegowe, gokardy biegowe. No i fenomenalnym tempem wykazywał się Sebastian Janczewski. Mimo, że nie startował na czele, przebijał się z końca stawki, ale robił to w sposób niesamowicie efektowny i efektywny zarazem. Wygrał 2 z 4 wyścigów. Ostatni to był ten, kiedy no, przebijał się jak raz, że się przebijał, ale w ogóle nikt z nim nie mógł podjąć rywalizacji takiej, by zdawało się sportowej. Po prostu był absolutnie najszybszy z całej stawki. Jednak niepowodzenie w przedostatnim wyścigu, o co też pytałem Sebastiana, powoduje, że on jest drugi w klasyfikacji generalnej po tej rundzie za Tymoteuszem Ksiądzem. Ale najpierw Sebastian Janczewski. Posłuchajmy jego wrażeń po ostatnim wyścigu.
2: Wykorzystałem swoje tempo, przebiłem się przez całą stawkę. Na pierwsze miejsce wyszedłem 6 okrążeń. Jeszcze było do mety, jak wyprzedziłem pierwszego. No i dowiozłem z jakąś tam jeszcze przewagą, chyba około 2 sekund. Po prostu wykorzystałem tempo, starałem się nigdzie tam po drodze nie rozbić, nie wbić zderzaka. Udało się, wyszło super w sumie i bardzo się cieszę.
3: Twój dzień, twoje umiejętności, dobrze ustawiony gokart.
2: No, myślę, że wszystko, aczkolwiek w poprzednim wyścigu mieliśmy awarię sprzętu, z którą nie ukończyłem, więc ogólnie, że mój dzień to bym nie powiedział, ale ogólnie no tak, tempo było zabójcze i po prostu to wykorzystałem.
3: No właśnie, tempo zabójcze, tak w takich normalnych okolicznościach, chyba gdybyś startował z czołowych miejsc, to by nikt nie miał z tobą szans.
2: No możliwe, no pewnie bym odjechał na jakąś tam odległość i spokojnie zmierzał w kierunku mety.
3: Czy podobnie sądzisz, że może być podczas kolejnych rund, Poznań i tak dalej?
2: A to nie wiem, zobaczymy. Tego się nie da przewidzieć. Mam nadzieję, że utrzymam to tempo, a koledzy ze stawki nie odrobią lekcji.
3: Generalnie jaki nastrój po tej pierwszej rundzie, po wszystkich 4 wyścigach?
2: No właśnie ze względu na tą awarię w trzecim nie jestem do końca zadowolony, bo nie powinna się taka awaria wydarzyć. Aczkolwiek ten ostatni wyścig poprawił mi humor i jest po prostu okej.
1: No właśnie, ta awaria w przedostatnim wyścigu powoduje, że Sebastian Janczewski był sklasyfikowany na pozycji 17 i przez to jest drugi w klasyfikacji generalnej. Pierwszy Tymoteusz Ksiądz, kierowca ze Śląskiego Automobil Klubu, który wygrał pierwszy wyścig, potem ulegał w drugim i w czwartym Sebastianowi Janczewskiemu w przedostatnim wyścigu. Tym numer 3 był na pozycji 3, więc cały czas w czołowej trójce. Ostatecznie jest liderem po pierwszej rundzie klasyfikacji generalnej KZ2. No i posłuchajmy w takim razie Tymoteusza po ostatnim wyścigu, w którym finiszował za Sebastianem Janczewskim.
4: Start w moim wykonaniu bardzo dobry, bo udało się przeskoczyć 3 na 2 pozycję. Potem na pierwszym kółku walka o prowadzenie z Gawinem, wygrana przeze mnie. Troszeczkę potem zacząłem odjeżdżać i szapoba dla Sebastiana Janczewskiego, który z ostatniej pozycji wygrał wyścig. Tempo niesamowite i niesamowity kierowca po prostu.
3: No właśnie, ja byłem w szoku, że nagle ciebie ktoś wyprzedził, już zdawało się, że jedziesz po prostu po wygraną. Jak on to zrobił, jak ta walka pomiędzy wami o pierwsze miejsce wyglądała?
4: Znaczy walki dużo nie było, bo po prostu wskoczył mi pod łokieć i nawet nie miałem do końca jak mu oddać. Jakbym wiedział, dlaczego Sebastian jest szybszy ode mnie, sam byłbym tak samo szybki, więc tu ciężko powiedzieć.
3: Ale wygrany jeden wyścig, generalnie cały czas w czołówce. Jak oceniasz tę rundę?
4: Bardzo pozytywnie. Na KMP wrócił KZ, więc jestem bardzo zadowolony. W końcu mogę się pościgać moją kategorią nie tylko we Włoszech, ale również w Polsce.
3: Widzimy ciebie w Poznaniu?
4: Mam nadzieję.
3: I walka o tytuł mistrza?
4: O tym jeszcze nie myślę. Na razie jest pierwsza runda za nami, 3 przed nami. Wszystko się może wydarzyć. Ja po prostu cieszę się każdym wyścigiem i próbuję łapać jak najlepsze tempo.
1: Druga runda w Poznaniu, 3 w Słomczynie pod Warszawą, a 4 w Biłgoraju na nowym torze. Piotr się uśmiecha, bo Piotr lubi Biłgoraj.
0: Nie, po prostu, znaczy lubię Biłgoraj.

0: gorej oczywiście, ale przypomniała mi się ta anegdota, którą opowiadał Paweł Surynowicz po pierwszej rundzie Rotax Max Challenge w tym roku właśnie z Biłgoraja i przypomniała mi się ta msza święta na torze, nie wiem czy pamiętasz.
1: Nie. Nie pamiętam.
0: Opowiadał coś takiego, że... A nie, przepraszam, widzisz, już teraz konfabulacja z mojej strony. To było przy okazji faktycznie tego tematu o Biłgoraju i to, że w Biłgoraju, ale Paweł mówił, że takie rzeczy działy się chyba na wschodzie jednak.
1: Okay.
0: Ale to dobrze, to może zweryfikujemy ewentualnie tą informację
1: odsłuchamy.
0: Jeszcze z Pawłem.
1: Albo jeszcze dzisiaj się zapytamy Pawła.
0: Bo jeszcze Paweł mówił o tym, że na wschodzie na pewno ksiądz święcił go karty przed zawodami. To już na pewno nie było w Polsce.
1: A że ja tego nie pamiętam, to jest niesamowite. Może mnie wtedy nie było w ogóle, ale to bym słuchał. No nie, nie, bo obawiam się teraz, znaczy jakieś mam obawy o stan mojej mentalności, tudzież pamięci, nie wiem, no nieważne.
0: Może ale wyłapujemy różne rzeczy po
1: prostu. Być może w Stanach Zjednoczonych na przykład też no, często jest modlitwa przed wyścigiem, taka w ogóle no, z kibicami, z kierowcami oczywiście i to jest całe nagłośnienie dla pastora chyba najczęściej i tak, rzeczywiście ten element duchowości czy religijności jest obecny na torach i na wschodzie i za oceanem, jak widzimy. No dobra, przechodzimy teraz z KZ2 do kategorii najmłodszych, najsłabsze wózki, jeśli chodzi o moc silników, Mikro Max i tam świetnie radził sobie Artur Ernst, który jest liderem po pierwszej rundzie. 3 wygrane wyścigi, 1 nieukończony, no ale to sprawia, że młody Artur spokojnie jest mimo wszystko liderem. No i posłuchajmy, jak miałem okazję porozmawiać z Arturem zaraz po tym ostatnim wyścigu.
2: Co za wyścig twoim wykonaniem? Z której pozycji ty startowałeś?
3: Z 11.
2: Z 11. To najpierw jak się udało tobie przebić na drugie miejsce, a potem porozmawiamy o tym, co się działo na ostatnim okrążeniu. A jak to przebijanie wyglądało?
3: No, przebijanie wygląda tak, że po prostu trzeba jechać, czekać na okazję i próbować wyprzedzać. I
2: ty chyba od razu tę okazję wykorzystywałeś. Łatwo się tobie wyprzedzało w tym wyścigu?
3: No, czasami łatwo, ale czasami nie, bo na przykład przez tam dwójkę osób trochę złapałem trawy, no ale jakoś nie straciłem za dużo.
2: Jak się łapie trawę, to przez jakiś czas ma się gorszą przyczepność?
3: Nie, przez jakieś kilka metrów to może jest tam troszkę gorsza przyczepność, ale jak wjedziesz na trawę, to bardziej chodzi o to, że trochę stracisz, bo cię to spowolni.
2: Spodziewałeś się, że zdążysz jeszcze dopaść kierowcę przed tobą i wyprzeć go na ostatnim okrążeniu?
3: Zdecydowanie nie.
2: To jak to się udało?
3: Po prostu cisnąłem ile sił w nogach i po prostu nogi mam jak z gumy.
2: Bałeś się, że nie wiem, podejmujesz jakieś ryzyko przy tym manewrze wyprzedzania, czy byłeś pewny siebie?
3: Byłem pewny siebie, tylko dostałem ostrzeżenie za takie bardzo, no, bardzo wpychanie się numerze 66, czyli takiemu koledze Bieńczakowi, Jankowi. No dostałem za to ostrzeżenie, ale ja się na tym nie skupiałem, po prostu brnąłem dalej.
2: No a jak już wyprzedziłeś i przebiłeś się na samo prowadzenie kilka metrów przed metą, to jak się czułeś?
3: Zadowolony, ale jeszcze musiałem utrzymać, żeby mnie Piotr Kuluczyk nie dopadł na linii mety i mnie nie wyprzedził.
2: I nie wyprzedził i potem co, w końcu mogłeś się w pełni cieszyć?
3: Tak.
2: No i generalnie świetna runda, bo wszystkie wyścigi wygrywałeś z wyjątkiem tego przedostatniego, co się stało?
3: Po prostu rurka od silnika, która paliwo tam coś robi, mi po prostu się odczepiła od silnika i zaczęło mi strasznie mulić, aż w końcu zgasło.
2: A to generalnie po tej pierwszej rundzie w Bydgoszczy w jakim nastroju jesteś?
3: Dobrym, wspaniałym nawet, bo tutaj na Bydgoszczy nie zawsze mi idzie bardzo pięknie, gdzie zdałem tu licencję. No tutaj w Bydgoszczy to mam takie rundy, to mam raz skończę drugi, a zazwyczaj to tutaj mi nie idzie za dobrze.
2: No, no nie, no to tym bardziej gratulacje, dzięki.
1: No a teraz poszło bardzo dobrze, wspaniale się czuje Artur Ernst, jak przyznał 3 wyścigi, wygrał. Kolejna kategoria, jeśli chodzi o te najniższe szczeble, Baby Rock. Paweł Naperty, on co prawda drugi w klasyfikacji generalnej za Robertem Chodorskim po tej rundzie, ale wygrał 2 ostatnie wyścigi, się rozpędzał podczas tej rundy Paweł, no i posłuchajmy tego kartingowca.
4: bo ten wyścig był bardzo trudny. Już myślałem, że jadą cały czas za mną, ale gdy mechanik mi pokazywał, że daleko są za mną, jechałem techniczną nitką i nie dojechali mnie.
2: Czyli cały czas kontrolowałeś ten wyścig?
4: Tak.
2: A jak z oponami?
4: Opony pod koniec zaczęły troszkę nie kleić, ale cały wyścig kleiły.
2: Okej, okay, a widziałeś, obracałeś się czasami, widziałeś tę walkę o drugie miejsce pomiędzy kolegami?
4: Nie, mechanik powiedział, żebym się nie obracał, bo to wtedy aerodynamika się psuje, a on mi po prostu pokazywał, ile jest odległości.
2: A sam start, jak to by wyszedł?
4: Start myślałem, że trzeci mnie wyprzedzi, ale nie wyprzedził.
2: Okej, okay, no to nie, naprawdę świetnie to wyszło i wcześniej też wygrałeś wyścig. W ogóle całą rundę jak oceniasz?
4: Fajna była runda.
2: A wybierasz się do Poznania na kolejną?
4: Tak, wybieram się.
2: I czujesz się mocny tak w kontekście całego sezonu, by może o tytuł walczyć?
4: Tak, mogę o tytuł walczyć.
2: No to super, to trzymam kciuki.
1: Pewny siebie Paweł Naperty po tej rundzie. No to idziemy w takim razie wyżej. Kategoria OK Junior. I Remigiusz Samczyk, który wygrał dwa wyścigi. Pierwszy i ostatni, ten pierwszy to był jedyny piątkowy wyścig, bo drugi, pierwotnie zaplanowany na piątek z uwagi na opady deszczu, odbył się w sobotę. I mieliśmy intensywną sobotę z trzema wyścigami w każdej kategorii. W sobotę w dwóch pierwszych wyścigach Remigiusz Samczyk zajął drugie miejsce, ostatni wyścig wygrał. Także cały czas w czołowej dwójce, każdą z czterech rywalizacji ukończył Remigiusz i w sumie wyjechał z Bydgoszczy jako lider.
5: Bardzo dobrze mi ta runda poszła. Nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze, ponieważ miałem tylko dwie sesje treningowe przed czasówką, a na suchej nawierzchni tylko jeden trening. Więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak mi poszło w ten weekend.
2: Okej, okay, to może w takim razie to wynika też z tego, że ten tor lubisz po prostu?
5: No, jest to fajny tor na pewno. Okay. Nie miałem na nim za dużo kółek, tylko w zeszłym roku robiłem też Mistrzostwa Polski tutaj. No, ale podoba mi się ten tor.
2: Dużo walki na torze, a jeśli chodzi o ten ostatni wyścig, to chyba przez większość dystansu kontrolowałeś tempo, ale to ostatnie okrążenie, tam się niesamowicie dużo działo.
5: Tak, ja spojrzałem się na przedostatnim okrążeniu i widziałem, że miałem Błażeja i Leo za sobą, to po prostu starałem się blokować jak najlepiej, jak potrafię, no i się udało.
2: Jak oceniasz w ogóle walkę pomiędzy wami, jak ciasno jest w czołówce?
5: No, ja, Błażej i Leo to bardzo ciasno, bardzo szybko wszyscy i cała trójka jedzie, bardzo fajne ściganie jest przez to. No i jestem zadowolony z tego, jak ta runda poszła.
2: Jak sądzisz, jak to będzie wyglądało na kolejnych rundach?
5: Wydaje mi się, że też ta trójka, może trochę więcej kierowców też szybciej będzie jeździć. Jestem bardzo zadowolony, że taki poziom tutaj mamy w Polsce.
1: W Bydgoszczy po ostatnim wyścigu mówił Remigiusz Samczyk, lider generalki w OK Junior. No to idziemy do OKN, czyli kartingowcy w wieku lat 14 i starsi. Tam rywalizacja pomiędzy Aleksandrem Rogowskim i Colinem Ważnym. Ostatecznie po tej rundzie Colin Ważny jest liderem klasyfikacji generalnej, no ale walka pomiędzy nimi była bardzo zacięta. Najpierw rozmowa z Aleksandrem Rogowskim, który wygrał pierwszy wyścig, w drugim był drugi. W trzecim dostał karę, o czym wspomnij, no a w czwartym rywalizacja bezpośrednia z Colinem Ważnym, przegrana przez Alka. Posłuchajmy, co po tym ostatnim wyścigu miał do powiedzenia.
6: Generalnie była szansa na zwycięstwo. Zamknąłem dużą dosyć stratę, lecz niestety no, mój błąd był, tak, bo trochę za takim nie poczekałem, straciłem, no i potem już było ciężko dogonić. Tak, no naprawdę bardzo wyrównany był. Od początku weekendu bardzo wyrównanie jechaliśmy. Ciężko było dogonić, no ale niestety nie wykorzystałem sytuacji, no i skończyłem drugi. Runda bardzo pozytywna. No poza tym wcześniejszym wyścigiem, co no niepotrzebną karę dostałem, bo skończyłem drugi, trochę spadłem kilka pozycji.
2: Tam szósty.
6: Tak, na szóste spadłem, no ale generalnie to uważam weekend za pozytywny.
1: Aleksander Rogowski. No i tak jak mówiłem, on walczył z Colinem Ważnym, o czym sam wspominał podczas tego ostatniego wyścigu. Colin, no, kapitalny weekend. Drugi w pierwszym wyścigu, a w sobotę wygrał każdy z trzech. Posłuchajmy go.
7: Do połowy był bardzo spokojny, w połowie był taki bardzo ciekawy atak z zaskoczenia troszkę od rywala. Przestraszyło mnie to troszkę, na szczęście nie było kontaktu. No i po tym schłodziłem głowę, zacząłem jechać swoim tempem, no i dojechałem do mety pierwszy.
2: Okej, no to przede wszystkim wielkie gratulacje, ale widzę, że jakieś zagrożenie ze strony Olka czujesz.
7: Tak, tak, oczywiście. Można powiedzieć, że całe zawody cisną mi po piętach. Wymienialiśmy się pozycjami co chwilę. No i kurczę, można powiedzieć, że było bardzo, bardzo fajnie.
2: Jednak trzy razy ty górą, to tak trochę możesz się poczuć jednak jak dominator.
7: Troszkę, ale czułem ich na plecach, można powiedzieć, więc nie jestem zbyt pewny siebie, jeżeli chodzi o, że jestem jakimś tam mistrzem, ale fajnie, że jest jakaś konkurencja.
2: Ale to chyba takie lepsze podejście, rozsądniejsze, nie czuć się mistrzem.
7: Tak, tak, zgadzam się. No niektórzy mają takie samopoczucie wysokie, ale to nie zawsze pomaga moim zdaniem w takich zawodach, w których jest duża rywalizacja. Łatwo można popełnić błąd i stracić pozycję.
2: Okej, czy jakie nastawienie przed kolejną rundą?
7: No oczywiście chciałbym wygrać, ale zobaczymy jak będzie tam, bo wszystko może się zdarzyć.
1: To mówił Colin Ważny, czyli lider OKN. No to idziemy jeszcze w dół po tych szczebelkach kartingowych i kategoria, która tak jak KZ2 powróciła do kartingowych Mistrzostw Polski Mini 60. Tam najlepszy był Jan Woźniak, którego gościliśmy w studiu Radia Wnet w grudniu. Janek w każdym wyścigu w czołowej trójce wygrał pierwsze i ostatnie zmagania. W tych ostatnich jechał na początku wyścigu za Maksem Safarzyńskim, a nagle Max Safarzyński się obrócił. Stąd też niektórzy mogli pomyśleć, że może doszło do kontaktu pomiędzy nim a Jankiem. No ale Janek stanowczo, nawet nie sugerowałem jemu, że być może coś tam pomiędzy nimi się zadziało, ale Janek sam postanowił od razu takie wątpliwości oddalić.
8: Ja go nawet nie dotknąłem. Mieliśmy przewagę, Max miał przewagę nade mną jednego karda i jakoś na tarce się dowiesił i się obrócił na niej.
2: Aha. A ty cały czas trzymałeś chyba takie naprawdę równe tempo, solidne podczas tego wyścigu?
8: Tak, próbowałem się, jak Max wypadł, to próbowałem się skupić, żeby rywale mnie nie dogonili z tyłu, żeby wygrać tą rundę KMP.
2: A, no i kapitalnie to poszło. A generalnie tak twój pojedynek z Maxem podczas tej całej rundy, jak oceniasz, na ile ty jesteś szybszy od niego albo on od ciebie?
8: On ma lepsze tempo, dużo lepsze tempo ma Max. Ja na deszczu mam lepsze tempo.
2: Ale też, czyli trochę pewnie żałujesz, że ten wyścig wczoraj w deszczu się nie odbył.
8: Tak.
2: Okej, a jak w takim razie uczyłeś się specjalnie jakoś jazdy w deszczu?
8: Na tym torze mi pasuje, bo ja się ścigałem w Rotaxie tutaj bardzo dużo na deszczu i mam doświadczenie tutaj na tym torze w deszczu.
2: Chyba w przeciwieństwie do Maxa teraz wygrywasz tę rundę tym, że zdaje się, nie wiem, mniej emocji, bardziej opanowany jesteś, nie popełniasz takich błędów, może nie wygrywasz każdego wyścigu, ale zawsze jesteś w ścisłej czołówce.
8: Tak. Tak, to prawda akurat.
2: No to jak kolejne w takim razie rundy? Poznań, Biłgoraj czy Słomczyn? Który z tych torów najbardziej tobie leży?
8: Poznań. Bardzo szybki tor. Ja tam też zdobyłem mistrza Polski w Rotaxie. No tam mi bardziej będzie leżeć.
2: A co w ogóle myślisz o tej kategorii, w której teraz startujesz? Ona wróciła do KMP.
8: Tak, to jest Mini 60, bardzo fajna kategoria. Ścigałem się z nią, ścigałem się tą kategorią na WSC. Tylko na WSC się nie ścigałem i mam doświadczenia.
2: A jakie plany na starty poza Polską w tym sezonie?
8: W Rotaxie mam bardzo dużo planów na start. Mam Rotax C, Rotax Euro Trophy, Rotax Nordic.
1: To mówił Jan Woźniak i na tym kończymy rozmowy przeprowadzane zaraz po ostatnim wyścigu. Jeszcze przeniesiemy się do garażu MG Racing Team. Tam rozmowa z kartingowcami tego zespołu, z Julią Angelart, z Wiktorem Stalmachem i Marcelem Matyjewiczem. Ale jeszcze wcześniej komentator tych zawodów, więc Paweł Surynowicz, z którym połączymy się po utworze, po piosence George'a Harrisona.

0: No i kontynuujemy opowieść o pierwszej rundzie 59. sezonu kartingowych Mistrzostw Polski. Były już wywiady ze zwycięzcami wyścigów we wszystkich kategoriach. No a zawody komentował Paweł Surynowicz, znany doskonale słuchaczom Czasu na Motorsport, słuchaczom Radia Wnet, naczelny polskiego kartingu. Cześć, Pawle.
1: No, witam serdecznie, witam.
0: No i powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądało to kartingowe święto? Ty miałeś dosłownie nawet inną perspektywę, no bo twoje stanowisko było usytuowane na takim tarasie nieopodal nitki toru.
1: Tak, tak. To bardzo lubię obserwować te zawody i te zmagania w ramach kartingowych Mistrzostw Polski, ale to jest zupełnie coś innego, jak uczestniczy się bardzo blisko toru i coś zupełnie innego, jak się ma do dyspozycji i live timing, i podgląd z kamery, czyli to, co widz ogląda i widzi się na żywo. Ja staram się komentować właśnie z tak zwanego live'u, więc to, co jest na to, co widzę na torze. Natomiast no, te zawody były naprawdę bardzo wyjątkowe, bo i frekwencja, i rywalizacja w poszczególnych kategoriach to było coś wspaniałego. Dla mnie bardzo szczególne, ponieważ i 13 lat temu, i 12 lat temu komentowałem również zmagania kategorii Mini 60 i KZ2, a więc to był taki powrót po wielu, wielu latach. No i powrót bardzo udany, bo tak jak mówię, i w kartingowych Mistrzostwach Polski, i w Mistrzostwach Polski Młodzików, bo tutaj trzeba oczywiście rozgraniczyć, te młodsze kategorie rywalizują w tym cyklu Mistrzostw Polski Młodzików, była świetna frekwencja i rywalizacja niesamowita.
0: No tak, de facto, jeśli chodzi o to rozgraniczenie ważne, o którym mówisz, no to żeby rozjaśnić słuchaczom, Mini 60, Micro Max i Baby Rock to są te mistrzostwa młodzików, pozostałe te wyższe kategorie to oczywiście kartingowe mistrzostwa Polski. A jeśli chodzi o właśnie tę frekwencję i to, co się działo w Bydgoszczy, to pokazuje jakiś ogólny trend w polskim kartingu, że to zmierza w dobrą stronę.
1: Tak, ja myślę, że generalnie w tym roku szczególnie, ale też w poprzednich latach mieliśmy taki może nie skokowy, ale bardzo wyraźny wzrost frekwencji. Zresztą obie serie pucharowe takie, w których startują wszyscy kierowcy kartingowi, zanotowały w tym sezonie na inaugurację ponad 100 kierowców. Kartingowe Mistrzostwa Polski, które mają kategorie międzynarodowe, a więc no, chciałoby się powiedzieć, że tam nie startują pucharowcy, chociaż ci, których obserwujemy, że też są obecni na tych mistrzostwach, jeszcze przebiły tą liczbę 100 zawodników. Jest trend wznoszący, zresztą widać było po tej najliczniejszej kategorii OKN, to jest kategoria międzynarodowa, która zadebiutowało rok temu, a teraz było 34 zawodników, jeszcze więcej niż w zeszłym roku. No to pokazuje taki trend, zresztą widać po wielu seriach kartingowych, po wielu zawodach międzynarodowych, że one pączkują. Są Champions of the Future, WSK, zawody FIA, zawody monomarkowe, puchary. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
2: Tego jest naprawdę bardzo dużo i żeby się w tym połapać, to trzeba nie lada wysiłku, no chyba, że na przykład skorzystamy ze strony internetowej polskiego kartingu, bo tam jest taki kalendarz rozgrywek polskich w sezonie 2026 i wszystkie te zawody i ich wydarzenia są wypisane łącznie z datami, więc można łatwo wszystkie rundy objąć po prostu umysłem. Natomiast mówiliśmy o tym, że Bydgoszcz jest oczywiście pierwszą rundą kartingowych Mistrzostw Polski, a sezon zamyka nam we wrześniu tor w Biłgoraju. No i mieliśmy pewną wątpliwość na początku tej audycji, Paweł, tak wspominając twoje anegdoty właśnie z tych kartingowych wydarzeń. Czy to przypadkiem nie w Biłgoraju? Kiedy rozmawialiśmy po pierwszej rundzie Rotax Max Challenge Poland jeszcze w marcu, czy to nie w Biłgoraju było to wydarzenie, w którym no, została odprawiona taka polowa msza święta na torze, czy to być może gdzieś indziej, bo szczerze mówiąc krzywa zapominania jest u każdego inna, no i my z Kamilem nie możemy już teraz dojść do wniosku, jak było.
1: No tak, dokładnie tak. Rozmawialiśmy na ten temat i ja mówiłem, że promotor Rotax Max Challenge Poland to chyba jest jedyna seria w ogóle na świecie, gdzie jest msza prowadzona na każdej rundzie w niedzielę w Polsce, w zeszłym roku, w tym roku również. Także no, miałeś rację. To jest... to się dzieje w Polsce, to się wydarzyło, tak miało miejsce w Biłgoraju w tym roku. Nie tylko w Biłgoraju, chyba na każdej rundzie. I wspomniałeś o Rosji, tak? Również rozmawialiśmy na ten temat i ja wspominałem takie zdjęcie, gdzie ksiądz prawosławny na zawodach rosyjskich przy prezentacji zawodników było specjalne wydarzenie, specjalne miejsce i czas na to, że poświęcił wszystkich kierowców, żeby wszyscy bezpiecznie dojechali do mety. Tak, to prawda.
2: To się nazywa fact checking po prostu. Dobrze, że wypadłem z twarzą z niego.
0: Bardzo dobrze, że przynajmniej jeden z nas to pamiętał. Ja się sobie naprawdę nie, zachodzę w głowę, jak ja. Jak mi to mogło wypaść? Nieprawdopodobne. No nic. Dobrze, że jest nas dwóch. Paweł Sorynowicz, polski karting, był z nami, komentator zawodów KMP i też Poznań. Też, Paweł, będziemy mogli oglądać na kanale PZMOTU.
1: Tak, zapraszam bardzo serdecznie. Kanał Polskiego Związku Motorowego, transmisja na żywo zawsze z drugiego dnia. Jest komentarz do wszystkich wyścigów. Jest też studio, w którym jest Magda Gołaszewska, zresztą związana z polskim kartingiem. Również wróciliśmy jakby do komentowania wespół z Magdą. Magda prowadzi studio. Także bardzo serdecznie zapraszam.
0: 19-21 czerwca, czyli 21 czerwca można oglądać na kanale PZMOTU zmagania w Poznaniu. No a jeśli ktoś chce przyjechać na tor, no to można nawet dwa dni wcześniej. Paweł Sorynowicz był z nami. Bardzo dziękujemy za komentarz. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: No to teraz, tak jak zapowiadałem, jeszcze przeniesiemy się pod namiot zespołu MG Racing Team, gdzie Julia Angelart, gdzie Wiktor Stalmach i Marcel Matyjewicz w rozmowie ze mną po zmaganiach już w Bydgoszczy. Julia Angelart rywalizuje w zespole, wiemy już jakim, ale w kategorii Junior OK. Przede wszystkim dobry pierwszy wyścig, gdzie czwarte miejsce zajęła bardzo blisko podium, była wtedy Julia. Wiktor Stalmach i Marcel Matyjewicz to z kolei kategoria OKN. No i posłuchajmy rozmów z nimi. Zaczynamy, no właśnie, to jest pytanie. Albo najpierw Julia, albo najpierw Wiktor, ale to wszystko jest w ramach jednego wywiadu, więc momentalnie się Państwo zorientują.
3: Mi poszło całkiem dobrze. Skończyłem czwarty. Myślę, że potencjał był, żeby skończyć wyżej, ale no taką pozycję na torze sobie ustawiłem, że nie wyszło.
4: Ja byłam szósta. No dwie dychy do drugiego były, ale no szóste to nie było tak źle.
5: Wilka, ty miałaś strasznie dużo walki w środku stawki. Ten ostatni wyścig, początek ostatniego zakrętu, tam dwóch wzięłaś raz.
4: No tak, no. Nie ukrywam, stawka juniora nie jest w tym roku jakaś najmądrzejsza. No, trzeba przeżyć.
5: Tak, ale nie jest najmądrzejsza, czyli co, po prostu nie potrafią jeździć?
4: No, nie no, trochę tak, że często się rozwalają.
5: Okej, okay. Ale widziałem, że ty też miałaś przygodę, bo tobie dali nawet karę pod tym w trzecim wyścigu.
4: Nie no, ale to kara ze stejżek była to.
5: Okej, czyli...
4: najlepszym.
5: No, czyli nie twoja sprawa. Okej, no, ale pierwszy wyścig świetnie, czwarte miejsce, jak go wspominasz?
4: Nie no, wyścig był dobry, w sumie tam większość byłam na piątym miejscu, ale tam pod koniec się trzeci i czwarty zaczęli bić. No i ten czwarty pojechał po trawie i w sumie mi dał tą pozycję i potem chciał mi ją odebrać. Ale no nie dało mi się.
5: Się czułaś tak z wyścigu na wyścig, tak rozwijałaś tempo, poprawiałaś się, jak to w swojej perspektywie wygląda?
4: No lepiej nam szło na deszczu niż tutaj na suchym, no ale na suchym też z wyścigu na wyścig jednak było lepiej, tylko No na deszczu było zdecydowanie lepiej.
5: Czyli byś wolała, żeby ten drugi wyścig się odbył w deszczu w sobotę?
4: Tak.
5: Piątek.
4: Tak, chociaż no na tym pierwszym ciężko było cokolwiek widzieć, ale no fajnie było.
5: A twoje wyścigi?
3: Pierwszy wyścig, można powiedzieć, był dość niezbyt fajny, bo ogólnie spadłem na starcie, trochę słabo pojechałem, tam przestrzeliłem jeden zakręt, no i tak trochę wyszedłem z rytmu. Potem miałem taką małą stłuczkę z jednym z zawodników, przez co on się obrócił, no i ja w sumie dostałem dyskwalifikację z tego wyścigu. Także...
5: I co, przyznajesz się do winy?
3: No, jest to częściowo moja wina, myślę. No, nie da się ukryć. Ale no, kara była dość surowa.
5: No, to prawda. A jakie największe pozytywy po tej rundzie?
3: Drugi wyścig był dość ciekawy, bo z ostatniej pozycji, czyli 34, skończyłem 14. Było dużo ciekawej walki. Ale też dostałem karę, gdzie w sumie za ten zderzak i spadłem na 23 z powrotem.
5: Okej, to jak się w takim razie na Poznań patrzycie, druga runda, ten tor, który bardziej lubicie, mniej?
3: Znaczy ja na pewno mniej, nie wiem jak inni. Nie jestem jakimś wielkim fanem, chociaż dużą ramą jeszcze tam nie jeździłem. Także zobaczymy.
5: A Julka, ty co o Poznaniu myślisz?
4: No, to na pewno będzie ciekawa runda, bo... No tam na przykład w juniorze, nie wiem jak w seniorze w sumie, ale w juniorze tam, jak w tamtym roku jeździliśmy, to jakieś pół sekundy dawał slipstream, więc na pewno na kwalifikacjach nie będziemy się nudzić. No ale w tamtym roku byłam druga, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.
5: No, czyli generalnie, jeśli chodzi o walkę w klasyfikacji generalnej, to w jakie miejsca celujesz na koniec sezonu?
4: No... Fajnie by było być tak koło top 5 może. Coś...
5: No to trzymamy kciuki, zaraz przejdziemy jeszcze do Marcela, ale jeszcze na koniec chciałem ciebie zapytać o More Than Equal, program, w którym jesteś. Co tam takiego robicie?
4: No, mamy niektóre kampy takie na siłowni z autami różnymi. Po zawodach w Mulsen będziemy najpierw w Manchesterze na kampie w siłowni. Tak, gdzie po prostu sprawdzają, jak się rozwijamy i co trzeba jeszcze tam polepszyć. No i potem jedziemy z nimi testować Ginetę.
5: A najbliższa runda teraz jakaś za granicą?
4: No to następna runda będzie na początku czerwca. To będzie FIA w Niemczech. Pomiędzy trochę mało przerwy mamy, bo najpierw jedziemy testować do Grecji, a potem w Niemczech.
5: Do Grecji? Tam jest jakiś tor w ogóle?
4: No, mamy Champions of the Future Academy w Grecji.
5: Ciekawe. Dobra, no to trzymamy kciuki. Marcel, twój weekend, jak się podobało?
6: U mnie było całkiem stabilnie. W czasówkę pojechałem na 12 pozycję, o ile się... na 12 pozycji. Później w pierwszym wyścigu po kontakcie... musiałem bronić pozycji i finalnie skończyłem tak, jak wystartowałem. Później w drugim wyścigu, czyli pierwszym dzisiaj, warunki na torze były dosyć ciężkie i z 12 pozycji w pewnym momencie straciłem na 24, 12 pozycji, z czego 8 udało mi się później odrobić w dalszej części wyścigu. Kolejne dwa wyścigi przebiłem się z 14 na 10 i potem ostatni wyścig skończyłem 9.
5: Czyli generalnie dużo przebijania się i manewru wyprzedzania. Jak się czułeś w takiej walce na torze, jeśli chodzi o taki racecraft?
6: Ogólnie uważam, że poziom stawki w Polsce znacznie się podniósł od zeszłego roku i rywalizacja była na naprawdę fajnym poziomie i rzeczywiście można było fajnie powalczyć.
5: Okej, to w takim razie nastawiasz się na taki sezon chyba jeszcze większych emocji niż poprzednich.
6: Tak. Jest on bardziej przypomina też środowisko międzynarodowe już, gdzie jedziemy na Vegach i na silnikami OKN-a, które są stosunkowo równe. Przez to, że są losowane, to nie ma dużych różnic pomiędzy zawodnikami i rzeczywiście widać umiejętności zawodników.
5: A jeśli chodzi o twoje starty za granicą w tym sezonie, to gdzie ciebie możemy zobaczyć?
6: W tym sezonie jeżdżę głównie z Champions of the Future Academy, czyli kolejną rundę właśnie będę miał też w Grecji. Pojawię się na kilku WS-kach i na serii ACI.
5: Okej, okay, a takim najważniejszym punktem programu, najważniejszą serią dla ciebie w tym roku?
6: W tym roku skupiam się na Champions of the Future. Jest to dla mnie nowa seria, gdyż nigdy nie jeździłem ramą KR-a, dlatego też jeżdżę w Polsce właśnie tą ramą, żeby przygotować się i zobaczyć, po prostu wjechać się w tą ramę i w ustawienia.
0: To mówił Marcel Matyjewicz, wcześniej też Julia Angelart i Wiktor Stalmach. A my już żegnamy się z kartingiem. Będziemy czekać na kolejną rundę kartingowych Mistrzostw Polski, ta w drugiej połowie czerwca w Poznaniu. No ale miniony weekend to 24-godzinny wyścig. Nie w Le Mans, na ten jeszcze czekamy. Na Nürburgringu. Bardzo długa pętla, ponad 20-kilometrowa, wspaniała nitka. No ale to, co wyjątkowego w tej edycji, to, że brał w niej udział sam Max Verstappen.
2: Tak jest, absolutnie fantastyczne wydarzenie w ten weekend. Nitka ma nawet ponad 25 kilometrów, bo przy okazji tego wyścigu ścigamy się nie dość, że na tej oczywiście północnej pętli, najbardziej znanej, charakterystycznej, to jeszcze na tej południowej, czyli na nitce Grand Prix, i łączna długość właśnie jest tak okazała po prostu przy okazji tego weekendu. Oczywiście słynne zielone piekło, zachodnie Niemcy, niedaleko Kolonii, w takich okolicznościach przyrody kierowcy ścigają się na Nürburgringu. No i tak jak mówisz, jest to po pierwsze wyjątkowa edycja, ponieważ debiutował w tym roku w niej Max Verstappen ze swoim zespołem w samochodzie Mercedes AMG GT3, ale jest to jeszcze wyjątkowa edycja chociażby z tego względu, że po raz pierwszy od 50 lat, jak donoszą organizatorzy, wszystkie bilety na to wydarzenie zostały wykupione. Komplet kibiców przy okazji tego wyścigu, tego weekendu w Niemczech, no oczywiście zapewne w dużej mierze za sprawą holenderskiego kierowcy, który zasiadał w tej najwyższej klasie, bo tych klas było mnóstwo, ale ta najwyższa, czyli SP9, to właśnie auta GT3 i przede wszystkim na niej się skupiał wzrok kibica, a łącznie w zawodach 161 pojazdów w tych różnych klasach. No i Max Verstappen przystępował do tego weekendu z wielkimi nadziejami. Oczywiście jako wielki entuzjasta w ostatnim czasie samochodów GT3, to jeszcze miał szansę stać się pierwszym kierowcą od Nikiego Laudy, który wygrał zarówno mistrzostwo Formuły 1, jak i ten właśnie niemiecki wyścig. Kwalifikacje, one w piątek. Najlepsze czasy tej pętli wynosiły tak ponad 8 minut, 8.11, jak dobrze pamiętam, to był czas pole position, i niespodziewanie w tych kwalifikacjach najlepsze wyniki wykręciły obie ekipy Lamborghini Huracan GT3 z zespołu Red Bull Team ABT. Tam pole position zdobył Luca Engelster. Pierwszy w jego karierze na tym torze, co ciekawe. Drugi Marco Mappelli. Trzech kierowców w zespołach Lamborghini przy okazji tego weekendu. Max Verstappen z zespołem na miejscu czwartym w kwalifikacjach. On nie jechał w czasówce tych decydujących okrążeń. Robił to Daniel Juncadella, czyli hiszpański kierowca właśnie z jego zespołu z numerem 3. Ostatecznie wykręcony przez niego czas pozwolił na czwarte miejsce na starcie tego wyścigu. No a oprócz Maxa Verstappena i Juncadei jeszcze dwóch kierowców w jego zespole, Lucas Auer i Jules Gounon. Nie obyło się bez dramatycznych okoliczności w tych kwalifikacjach, ponieważ w top qualifying 2 Maro Engel, a więc utytułowany, bardzo doświadczony kierowca z klasy GT3 w siostrzanym Mercedesie z numerem 80 rozbił się w sekcji Hatzenbach, no a to jest chociażby zwycięzca z 2016 zeszłego roku w tym wyścigu, a to wszystko oznaczało, że właśnie ta ekipa z numerem 80 wystartuje dopiero z 25 miejsca do sobotniego wyścigu. Wyścig oczywiście 24-godzinny, początek w sobotę, koniec w niedzielę, no i okazało się, że wcale wynik tego wyścigu nie był tak przewidywalny, jakby się mogło wydawać. Powrót Mercedesa na czoło na Nürburgringu po 10 latach, właśnie od wtedy, od tamtego pamiętnego 2016 roku. Tyle, że to nie Mercedes z numerem 3, w którym jeździł Max Verstappen, a właśnie ten z numerem 80 zespołu Winward w składzie Maro Engel, Lukasz Stolz, Fabian Schiller i Maxim Martin triumfował po dramatycznych okolicznościach w tym wyścigu. Dla Engela było to drugie zwycięstwo, tak jak już wspomniałem, w jego karierze przy okazji 24-godzinnego wyścigu na Nürburgringu. On był członkiem załogi z 2016 roku, no i z pewnością to zwycięstwo smakuje o tyle dobrze, że startowali właśnie z tego odległego 25 miejsca, ale to, jak się wydaje, w dużej części zasługa po prostu tego, że oba Mercedesy, i ten z numerem 80 i ten z numerem 3, zjechały na sobotni, na pit stop w sobotni wieczór w idealnym momencie, tuż przed jednymi z największych opadów, co przesądziło o ich przewadze strategicznej i dominacji w dalszej części tego wyścigu, bo warunki przy okazji tego weekendu, przy okazji tego wyścigu były bardzo zmienne. Przechodziły deszcze co jakiś czas nad torem, pojawiała się mżawka, no i to powodowało mały ból głowy dla kierowców, żeby po prostu wyczuć przyczepność na tym niesamowicie długim, bo tak jak już wspomniałem, ponad 25-kilometrowym obiekcie. Niespodziewanie Kevin Estre rozbił się w swoim Porsche z Monthly Racing. Oczywiście to też bardzo doświadczony kierowca, a rozbijał się w zasadzie no, w początkowej fazie tego wyścigu. Natomiast no, największy dramat z pewnością z perspektywy kibiców wydarzył się w ekipie z numerem 3, tam gdzie jeździł Max Verstappen, bo Max Verstappen pokazywał niezwykle szybkie, konsekwentne tempo, zarówno w dzień, jak i w nocy, w zmiennych warunkach. I to wszystko jako debiutant oczywiście w tym wyścigu, gdzie ścigał się z innymi starymi wyjadaczami, że tak kolokwialnie powiem, doświadczonymi kierowcami, a mimo to na ich czele, na ich tle pokazywał się sposób fenomenalny. No i ten dramat właśnie na 3 godziny, na ponad 3 godziny przed końcem wyścigu. Wtedy w samochodzie Mercedesa z numerem 3 zasiadał Daniel Hunkadeja. No a w Mercedesie doszło do awarii półosi napędowej. Zjechał Hiszpan na długą naprawę. Już w momencie, w którym Mercedes był wciągany do garażu, widać było, że hiszpański kierowca przeżywa to bardzo mocno, że płacze pod kaskiem po prostu, bo w tamtym momencie ekipa z numerem 3 jechała na prowadzeniu i to jechała z naprawdę dużą przewagą, z dużym zadatkiem nad siostrzaną ekipą, więc wydawało się, że to zwycięstwo już jest w zasadzie w zasięgu ręki, że to jest już tylko formalność, no ale niestety motorsport jest brutalny i konstrukcje, na których się ścigamy, potrafią płatać takie właśnie figle, jak przy okazji tego weekendu. No ich samochód co prawda dojechał do mety, został sklasyfikowany, ponieważ wyjechali pod koniec wyścigu, ale dopiero na 37 miejscu. No i z pewnością to nie jest pocieszenie dla kogokolwiek z zespołu z numerem 3. No a na drugim miejscu po ekipie z 80 numerem triumfowało właśnie Lamborghini ze zdobywcą pole position Luką Engsleterem. Trzecie miejsce Aston Martin Vantage GT3. To może być taka mała niespodzianka, no bo dla Lamborghini i Astona Martina to w ogóle pierwsze w historii podia w historii 24-godzinnego wyścigu na Nürburgringu. Wyścig ukończyło 111 ekip ze 159, które wystartowały. No ale to, co jest jeszcze charakterystyczne oczywiście, oprócz tego, że pętla jest niesamowicie długa, że te zawody są brutalne, nie wybaczają błędów, warunki się zmieniają, to te aspekty pozasportowe, takie jak chociażby fantastyczna kibicowska atmosfera właśnie z tymi kibicami, których był komplet przy okazji tego weekendu, no to chyba coś fantastycznego jest po prostu, Kamil.
0: Raz, że jest komplet kibiców, ale ten tor jest niesamowity. niespotykanie długi. W związku z tym to nie jest tak, że ci kibice są ściśnięci jak w puszce w jednym miejscu. Wręcz przeciwnie. Właśnie charakterystyczne dla północnej pętli Nürburgringu jest to, że kibice są jak gdyby niemal w takim baśniowym świecie. Te wspaniałe lasy zachodnich Niemiec i właśnie tam wśród nich, pomiędzy drzewami, kibice rozstawiają się z namiotami, ze swoimi takimi rybackimi na przykład fotelikami rozkładanymi. No i są piękne okoliczności przyrody. Tymczasem przed nami śmiga na przykład taki Max Verstappen i jesteśmy w miejscu legendarnym dla sportu motorowego.
2: Tak, i to często na przykład dosłownie kilka metrów od nas tak naprawdę, bo odległość pomiędzy barierami oddzielającymi tora, właśnie tymi obozowiskami kibiców, które często są spore, tak jak przy okazji odcinków rajdowych, a czasami są naprawdę kameralne i nieoczywiste, no sprawia, że ta atmosfera musi być naprawdę wyjątkowa i z pewnością to jest jedno z fajniejszych miejsc na chociażby zrobienie sobie grilla w takich okolicznościach.
0: O, no i to jest pomysł, by właśnie z grillem w maju udać się na 24-godzinny wyścig na Nürburgring. Ale nie wiem, czy tak dobrze mówić wszystkim w radiu, no bo może się okazać, że dla nas wtedy biletów zabraknie.
2: Albo limit zostanie zwiększony, no nie wiem, no tak naprawdę...
0: Nie słyszeliście tego państwo.
2: Tak naprawdę
0: odradzamy
2: na to,
0: wiesz, jak często pada na tym Nürburgringu, to potem siedzisz w tych kałużach, w błocie, no nie, no. Dobra, trzeba...
2: Ale czasami wydaje mi się, że warto się poświęcić i nawet trochę się dać przemoczyć dla takich
0: odczuć. Nie, no zdecydowanie, to jest po prostu coś niesamowitego, jak to... No, jedyne w swoim... No w ogóle no nie ma drugiego takiego miejsca na świecie, gdybyśmy mieli tak długi tor i jeszcze z taką legendą.
2: Aczkolwiek ja bym się nie obawiał chyba tak o tą frekwencję. Wydaje mi się, patrząc na to, jak długa to jest nitka, to gdzieś tam jeszcze miejsce na pagórkach się znajdzie.
0: No tak, tylko z drugiej strony, wiesz, jest to ograniczona liczba tych biletów, więc jakoś i tak musisz na siebie.
2: To limit trzeba zwiększyć.
0: No tak, trzeba zwiększyć. Więcej. Dobra, no to Nürburgring podsumowany na MotoGP nie ma czasu, no ale trzeba odhaczyć, że wyścig główny pod Barceloną wygrał Fabio Di Gianantonio. W sprincie najlepszy okazał się Ayogura, dobrze pamiętam?
2: Alex Marquez przed Acostą, bardzo bliski finisz, dosłownie chyba 43 tysięczne sekundy. Panowie przyjechali no dosłownie jeden za drugim. Acosta już myślał, że dopadnie go, ale po prostu zabrakło trochę toru i trochę czasu w tym wyścigu.
0: No ale mieliśmy też bardzo poważny wypadek. Na szczęście no, przede wszystkim są zdrowi, nie można... Znaczy... No, są cali, ale nie można powiedzieć, że zdrowi.
2: No, można powiedzieć, że w zasadzie w tym momencie mamy dwóch Marquezów wyłączonych z rywalizacji w MotoGP. Zobaczymy, co będzie z Markiem Marquezem, czy on powróci już na kolejną rundę, czy taka pójdzie informacja. Chwilowo Alex Marquez ze złamanym obojczykiem po prawej stronie. Wiemy już, że przeszedł operację. Z tych doniesień wynika, że powinien już opuścić szpital. No, ale zobaczymy, jaka to będzie rekonwalescencja. Natomiast jeszcze był drugi poszkodowany przy okazji tego weekendu i to był Joan Zarco. On też trafił do szpitala czy do jakiegoś centrum medycznego po wypadku w pierwszym zakręcie, po restarcie. No wiemy tyle, że doszło na pewno do małego złamania kości strzałkowej, a co do pozostałych okoliczności, no to wydaje mi się, że jeszcze po prostu czas pokaże i będziemy jakoś informowani o właśnie powrocie do zdrowia.
0: My się żegnamy. Przed nami w ten weekend Grand Prix Kanady ze sprintem Formuła 1 powraca po 3-tygodniowej przerwie. Realizował Adam Czerpak, prowadzili
2: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
0: I Kamil Kowalik, i przypominam jeszcze o Patronite, patronite.pl/radiownet. Tam odsyłamy. Do usłyszenia.
7: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: kierowców.
1: Dobry wieczór, Justyna Miguła, kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa po raz kolejny i ostatni już w najbliższym czasie z Kazachstanu. Jestem teraz w Astanie, siedzę właśnie nad rzeką Iszym, która jest przepięknie oświetlona. Światło pada z wieżowców tutaj, których jest bardzo dużo, różnych wysokich, nowoczesnych budynków i odbija się w tej rzece. Rzece, która dzieli to miasto na pół. Może Państwo pamiętają, z moich audycji Step by Step Studio Kazachstan opowiadałam też o Astanie i mówiłam, że to miasto jest właśnie przedzielone rzeką. Jest prawy brzeg i lewy brzeg. I tutaj miejscowi właśnie tak to określają, czyli kiedy opisuje się jakąś lokalizację, to pytają się, czy to jest na prawym brzegu, czy to jest na lewym brzegu. Dlaczego? No można powiedzieć, że to są zupełnie dwa różne miasta. Prawy brzeg to jest to stare miasto, to jest ta dawna Celina, Akmoła, to jest to miasto, które nigdy nie pretendowało do tego, żeby być stolicą i myślę, że osoby, które się tutaj urodziły w tym 70., 80., 90. nawet roku, nigdy by nie pomyślały, że miasto to stanie się stolicą Kazachstanu, ponieważ było to raczej miasteczko. Centrum stanowiły Almaty, czyli właśnie to miasto, w którym byłam ostatnio, z którego ostatnio Państwa pozdrawiałam. I Almaty cały czas w pewnym sensie traktowane są jako taka kulturalna stolica Kazachstanu, ale to się zmienia. Rzeczywiście i muzea, na przykład takie Muzeum Książki, do którego chciałam się dostać w Almatach, okazało się, że zostało przeniesione, więc muzea zostają przeniesione. Różnorodne teatry powstają w Astanie. No i przede wszystkim przyjeżdża tutaj bardzo, bardzo dużo ludzi z całego Kazachstanu, dlatego, bo tutaj jest praca. Praca jest przede wszystkim chyba w budownictwie, ponieważ buduje się tutaj na potęgę, drodzy Państwo. I ja byłam ostatnim razem w Astanie rok temu i już teraz widzę sporo nowych budynków, nowych osiedli, które dopiero co powstały, a buduje się ich coraz więcej. No i oczywiście te budynki, mieszkania też zyskują na wartości. Więc jest to bardzo ciekawe móc patrzeć, jak w tak szybkim tempie to miasto się rozwija. Jeszcze kilka lat temu, tak może z, nie wiem, 8-7 lat temu, było widać z wysokich miejsc w Astanie step. Teraz już nie jest tak łatwo zobaczyć ten step. Także miasto naprawdę robi ogromne wrażenie i robi to wrażenie nie tylko w dzień, ale właśnie również wieczorem, ponieważ tutaj w Kazachstanie prąd jest tani, więc ludzie nie oszczędzają światła, nie mają takiego nawyku, żeby wyłączać światło na przykład. I miasto również inwestuje w różnego rodzaju podświetlenia, no i dlatego właśnie teraz, kiedy siedzę nad tą rzeką, mówię do Państwa, to patrzę sobie na również przepięknie oświetloną rzekę, przepiękne odbicia w tej rzece. Na tej rzece też sobie pływają różnymi łódeczkami ludzie, pojawiają się jakieś takie kajaki, różne takie romantyczne łódeczki, okrągłe z takimi parasolikami. No i sobie można tu właśnie popływać. Rzeka jest ważnym elementem tego miasta, nie tylko dlatego, bo że dzieli to miasto na pół, ale też dlatego, że właśnie na tej rzece dzieje się życie i jest to taki swego rodzaju centrum życia w Astanie, w zależności od tego, jaką mamy porę roku, więc teraz rzeczywiście pojawiają się łódki, już niedługo też ludzie będą się w tej rzece kąpać, oczywiście są ustalone miejsca, w których można się kąpać, chociaż tak jak widziałam, to dzieci kąpią się właściwie wszędzie. To też jest ciekawy widok, kiedy jesteśmy w centrum miasta, a tutaj ktoś się w tej rzece kąpie, ktoś sobie w niej pływa. Ale na przykład zimą, kiedy Iszym zamarza, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ tutaj wiedzą, jak, w jaki sposób, kiedy ten Iszym zamarznie na tyle, żeby można było właśnie sobie po nim bez problemu nie tylko chodzić, ale również jeździć, urządzać na przykład wyścigi samochodowe i to się zawsze tutaj zimą dzieje, więc ścigają się jeżdżąc na lodzie właśnie na tejże rzece. No i oczywiście różnego rodzaju ślizgawki, kawiarnie otwierają się na tej rzece. I tutaj bardzo dużo się dzieje, również jest to przepięknie oświetlone. Ale teraz, drodzy Państwo, mamy już wiosnę. Mamy, właściwie dla nas to już jest lato, ponieważ dzisiaj było 25 stopni w Astanie. Wieczory są oczywiście już chłodne, jeszcze chłodne, ale w dzień naprawdę to słońce czuć. I jest to też troszeczkę inne słońce niż u nas w Polsce. Także jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i kiedy jest tak przyjemnie, no to właśnie Kazachowie, Kazachstańczycy, Kazaszki, Kazachstanki, wszyscy tutaj razem oddają się, można powiedzieć, takiemu narodowemu sportowi, czyli gulianiu. Mi brakuje, powiem Państwu, takiego słowa odpowiednika po polsku na słowo guliać. To jest coś w rodzaju spacerowania, ale tak naprawdę chodzi o takie łażenie, o takie włóczenie się. Tylko, że to włóczenie u nas się kojarzy z takim włóczęgowstwem i już ma pewne konotacje. A tu chodzi właśnie o takie coś, że po prostu wychodzi się z domu i się chodzi. I się chodzi tu, chodzi się tam, chodzi się przez mosty. Tutaj na przykład właśnie też mogę obserwować dwa mosty, które są mostami tylko dla pieszych. Po nich nie jeżdżą samochody. No i się przez te mosty przechodzi. Potem się idzie do parku właśnie, na który też sobie teraz patrzę. To jest park centralny, właśnie taki Central Park kazachski. I tam można sobie chodzić dalej, można sobie kupić watę cukrową, można na przykład zobaczyć, jak silne ma się pięści, uderzając w taki worek, w takich automatach, tam wiedzą Państwo, to tak jak u nas, tak jak u nas nad morzem, tak jak u nas w Łebie, w Ustce i w Zakopanem. Bardzo dużo jest tych różnych automatów, no i tak się właśnie chodzi, od miejsca do miejsca, bez celu, można usiąść na chwilę, jak się zmęczy, wypić herbatę, może coś zjeść, może kupić sobie loda gdzieś w jakiejś budce, ale tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby chodzić. I oni wszyscy tu chodzą takimi gromadami, chodzą parami. To, co jest też bardzo ciekawe, to zazwyczaj dziewczyny trzymają się z dziewczynami, a chłopcy z chłopakami. Albo jeśli już idą w parze, no to wtedy sobie idą w parze, ale inaczej to wygląda, tutaj wiadomo, jesteśmy w kraju muzułmańskim, wygląda to

że przecież tu jest pełno lesbijek. Chodzą dziewczyny, trzymają się za ręce. No właśnie nie, drodzy państwo, to nie są lesbijki, to jest taki styl przyjaźni po prostu, czyli ten dotyk ma nieco inne znaczenie, więc możemy też właśnie zaobserwować tutaj guliające dziewczyny. Ale też, drodzy państwo, to, co jest bardzo ciekawe, charakterystyczne i co u nas się pojawiło wtedy, kiedy ludzie z Ukrainy zaczęli pojawiać się w Polsce, to, że oni do późnego, bardzo późnego wieczora, do 11, do nawet 12 w nocy, chodzą z dziećmi. To znaczy, że chodzą, guliają całymi rodzinami. I to jest rzeczywiście coś, co absolutnie zmienia ten wieczorny krajobraz miasta, bo możemy, nawet ja teraz tutaj słyszę właśnie obok, bawią się dzieci tutaj. Więc to absolutnie jest inne podejście niż możemy się spotkać z nim gdzieś u nas w tej zachodniej czy centralnej Europie. Pamiętam, jak kiedyś zapytałam kogoś o to, dlaczego dzieci chodzą z wami o godzinie 21, 22, czy nawet właśnie 23, 24 też, czemu chodzicie z tymi wózkami? A tam ktoś mi odpowiedział, no ale to co, to my mamy już nie mieć życia dlatego, bo mamy dzieci, bo mamy się przystosować, że mają iść spać o 7. Nie, my je bierzemy ze sobą, jak chcą sobie pospać, no to sobie śpią. No także rzeczywiście jest tutaj taki bardzo rodzinny klimat. Dlaczego? Dlatego też, drodzy państwo, że w Kazachstanie bardzo ważne jest to, żeby ten kraj zaludniać. Kazachstan ma trudną historię i to, że ma się rodzinę, to, że nie tylko zakłada się rodzinę, ale że dba się o to, żeby tych dzieci było więcej i więcej, to jest też taki przykaz, można powiedzieć, narodowy. Chodzi o to, żeby wypełniać te ziemie nowymi Kazachami, nowymi Kazaszkami, żeby tego narodu rzeczywiście na tej ziemi było więcej. Tak sobie, drodzy państwo, pozwalam płynąć wśród tych różnych tematów, w zależności od tego, co mi na myśl przyjdzie i w zależności od tego, na co akurat spojrzę, ale nie będzie tak przez całą audycję. Jeszcze w ramach może tego pływania, ta rzeka rzeczywiście tak przepięknie płynie i ten ruch wody jest taki wciągający i rzeczywiście chyba inspirujący i dlatego tak sobie pozwalam przechodzić płynnie z tematu w inny temat. Więc jeszcze w ramach tego płynięcia chciałabym powiedzieć, że tutaj, kiedy siedzę sobie nad rzeką, to kiedy sobie spojrzę w lewo, oderwę wzrok od wody, to mogę zobaczyć, drodzy państwo, pomnik bardzo ważnej postaci dla współczesnego Kazachstanu. Jest to Kenesary Kasymow, czyli ostatni chan wszystkich trzech żuzów kazachskich i przywódca największego antyrosyjskiego powstania w XIX-wiecznym Kazachstanie. Kenesary jest dla współczesnego Kazachstanu jedną z najważniejszych postaci historycznych. On był przywódcą tych trzech, można powiedzieć, plemion, te trzy żuzy. Cały czas Kazachstan dzieli się właśnie na te trzy plemiona i właściwie każdy Kazach jest w stanie, Kazaszka, powiedzieć, z którego pochodzi i też wymienić imiona swoich przodków, więc on był przywódcą właśnie takiego całego Kazachstanu, wszystkich trzech żuzów i on zorganizował antyrosyjskie powstanie. To było tak zwane powstanie Kenesarego, które trwało od 1837 do 1847 roku i chciał oczywiście przywrócić niezależność hanatu kazachskiego i ochronić tradycyjny porządek nomadyczny. Chodziło też oczywiście o kontrolę nad terytorium, kontrolę nad stepem. Więc do 91 roku, czyli do czasu, kiedy Kazachstan był jednak w tym Sowieckim Sojuzie, w tym ZSRR, to Kenesary był taką postacią, o której się za dużo nie mówiło. Tymczasem właśnie po odzyskaniu niepodległości przez Kazachstan stał się jednym z głównych bohaterów narodowych. No i taki pomnik w takim jednym z centralnych miejsc, jednym z piękniejszych też miejsc właśnie w Astanie stoi. Kenesary siedzi na koniu, zapatrzony w dal, zapatrzony właśnie w ten step, o który walczył.
No dobrze, drodzy Państwo, to może tyle, jeśli chodzi o pływanie. Tutaj mogą Państwo usłyszeć właśnie dzieci, o których

mówiłam, dzieci się tutaj przyszły nad rzekę pobawić, więc chciałabym Państwu zaproponować w tej audycji dwa tematy. Jeden temat będzie dotyczyć sztuki, a to dlatego, że odwiedziłam nowe muzeum, Almaty Museum of Arts, muzeum, które powstało niecałe pół roku temu i zrobiło na mnie absolutnie ogromne wrażenie, ponieważ jest to zupełnie inny kierunek, nie tylko w sztuce, również w architekturze, ale w takiej tożsamości też kazachskiej. Więc o tym muzeum chcę Państwu opowiedzieć. Udało mi się przeprowadzić rozmowę, krótką rozmowę z jednym z przewodników po tym muzeum, więc on troszeczkę o muzeum właśnie opowie. Więc to jest taki jeden temat dotyczący sztuki. A drugi temat, drodzy Państwo, to jest temat stricte polonijny. Ponieważ, jak Państwo doskonale wiedzą, Polska cały czas zaprasza te osoby, które mają polskie korzenie, których rodzice, dziadkowie zostali przesiedleni z Polski bezprawnie, zaprasza do kraju, zaprasza do wzięcia udziału, podjęcia się tego procesu repatriacyjnego i być może Państwo wiedzą, że też środki w 2025 roku na repatriację zostały zwiększone, że Polska chce więcej repatriantów rzeczywiście przyjmować. No i jest to pewien proces, który trzeba przejść, bardzo konkretne dokumenty trzeba mieć i trwa to pewne ilość czasu i tak dalej, i tak dalej. I powiem Państwu, że ja tak zazwyczaj czytałam o tym trochę i tak na sucho do tego podchodziłam. Nie wiedziałam, jak to wygląda od wewnątrz. I właśnie chciałabym Państwu opowiedzieć nieco, jak to wygląda od środka. Nie ja będę o tym opowiadać, będzie o tym opowiadać Dymitr, który już właśnie niedługo będzie takim repatriantem z Kazachstanu i który teraz właśnie do tej Polski, do tej historycznej ojczyzny chce powrócić. Więc jeden temat, drodzy Państwo, to sztuka, kultura kazachska, a drugi temat to już temat stricte polonijny, czyli kwestia repatriacji. No to może, drodzy Państwo, troszeczkę muzyki by się przydało do tego widoku rzeki i wieżowców widzianych przeze mnie teraz z oddali i tego sąsiedztwa Kenesarego i tych Kazachów, którzy tutaj cały czas chodzą, chociaż jest już naprawdę późny wieczór, więc troszkę muzyki. I może to będzie właśnie też taka muzyka uliczna.

0: Nie podam Państwu ani wykonawcy, ani tytułu tego utworu niestety, ponieważ to było po prostu brzmienie ulicy w Aumatach. Mogę tylko opowiedzieć, że przy tej piosence młodzież kazachska bardzo dobrze się bawiła, zarówno ta młodzież, która to wykonywała, jak i ta, która słuchała. To też jest takie charakterystyczne, że tutaj no bardzo, bardzo chętnie i bardzo dobrze ludzie przyjmują takich ulicznych muzyków, chociaż ta muzyka raczej nie jest tutaj na zbyt wysokim poziomie, ale no są to piosenki zazwyczaj o miłości chyba, tak jak mi się udało dowiedzieć. No. Więc drodzy Państwo, tak brzmi między innymi kazachska ulica, a teraz z tej ulicy pędzimy szybko do muzeum Almaty Museum of Arts i moja rozmowa z jednym z przewodników. Dzień dobry. Czy możesz przedstawić się i powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Всем добрый день. Меня зовут Идар.
2: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Idar i jestem przewodnikiem w Museum of Art. Jesteśmy teraz właśnie w tym muzeum, Muzeum Sztuki Współczesnej w Aumatach.
0: To jest nowe muzeum. Kiedy i kto je zbudował?
1: Tak,
2: to jest zupełnie nowe muzeum. Zostało otwarte we wrześniu ubiegłego roku przez kazachskiego filantropa Nurlana Smagulowa.
0: To jest bardzo interesujące, że to nie jest muzeum państwowe, tylko zostało stworzone przez osobę prywatną.
2: Tak, to nie jest państwowe muzeum. Sztuka pochodzi z prywatnej kolekcji fundatora muzeum Nurlana Smagulowa, którą zaczął kolekcjonować ponad 30 lat temu. On zafundował to muzeum i podzielił się swoją kolekcją.
0: Mnie najbardziej podoba się sala poświęcona artystce, która nazywa się Almagul Menlinbajewa. Wyjątkowa absolutnie artystka, bardzo współczesny głos dotyczący współczesnych tematów. Czy możesz coś więcej powiedzieć o niej samej i o jej twórczości?
2: Almagul Menlinbajewa to artystka wyjątkowa. Zrewolucjonizowała współczesną sztukę kazachską. Urodziła się w mieście Almaty w 1969 roku i pierwsza sala w naszym muzeum poświęcona jest jej pracom, w których odbijają się różne okresy z historii Kazachstanu. Kazachstan sowiecki, czas pierestrojki, początki niezależnego Kazachstanu, aż do czasów współczesnych. W swoich pracach Menlinbajewa porusza tematy narodowe, ekonomiczne, społeczne, związane z historią, pamięcią zbiorową i przyszłością, która czeka nasz kraj.
1: Касаемо історії, касаємо колективної пам'яті і будущего, яке ждет нашу страну.
0: Ona też korzysta z bardzo różnych materiałów. Jest zarówno malarką, pracuje w tkaninie, ale też robi filmy. Czy możesz powiedzieć coś więcej o technikach, których używa?
1: Отличный вопрос, потому что переходя по всему залу, вы можете видеть различные техники. Сперва начинала Могу Мельбаева с техники текстиля, то есть работала именно с тканями, потому что закончила Казахстанский университет имени Жергена по направлению текстиль-арт.
2: Bardzo dobre pytanie, ponieważ artystka używa bardzo różnych technik. Zaczynała od pracy z tkaniną artystyczną, bo w takim kierunku zakończyła Akademię Sztuk Pięknych. Potem, w połowie lat 90. pojawia się technika mieszana, w której łączy papier, materiał, malarstwo. A na początku XXI wieku artystka znalazła swoje miejsce w sztuce wideoartu, a obecnie pracuje również ze sztuczną inteligencją, pokazując swoją sztukę przy pomocy technologii współczesnej. Malarka pokazuje różne tematy z różnych perspektyw, za pomocą różnych technik.
1: Сама художница показывает различные темы с различных точек зрения и с различными материалами, которые показываются также и в зале номер один.
0: Proszę mi powiedzieć jeszcze coś na temat miasta Ulytau. Jest taka sala poświęcona właśnie temu nowemu, nowo powstającemu miastu. Co to jest za miasto?
1: Алатау исторически это горы, которые находятся у нас в Алматы. Если в переводе с казахского на русский язык, Алатау это пестрые горы.
2: Алатау то наши горы. В тумачении с казахского Алатау то пстре разнобарвные горы. А теперь наш президент Касым Жомарт Токаев недалеко от Алматов постановил сбудовать новое место о назве Алатау. Ma mieć swoją własną infrastrukturę, technologię. Będzie bardzo nowoczesne. To będzie miasto przyszłości.
1: Ze swoimi technologiami, to jest, скажем так, город будущего.
2: Jakie są plany dla muzeum?
1: Музей планы грандиозные, выставки будут меняться с периодичностью.
2: Планы для музеум мамы бардзо амбитне. Выставы będą się zmieniać co rok, co pół roku. На przykład выстава Алма Гулмен Либаевой już w następnym tygodniu zmieni się na inną. Czeka nas współpraca z zagranicznymi muzeami z zachodniej Europy, Francji, Niderlandów i tak dalej. Będziemy też dawać możliwość naszym miejscowym artystom, malarzom prezentować swoją twórczość.
1: Artystom, художникам показывать свои работы для повсеместного как раз таки посещения.
0: С чего jesteście najbardziej dumni tutaj w Almaty?
1: Если касается этого музея, чего я больше всего горжусь в нашем музее, то и в нашего города, то что у нас ведется культурный диалог, то есть наш музей современное искусство города Алматы.
2: Если ходи о наше музеум, то наибардже естешь мы думни с культурального диалогу и с того, же то музеум ест чимс новым, свежим, заровно для мешканцев, как и для заграничных гостей.
1: Который является, я бы сказал, новым достопримечательности города. Особенно вы могли видеть женскую белую голову на Одессе. Это тоже привлекает внимание всех гостей. То есть в рамках
2: Могłaś też zobaczyć przed muzeum wielką białą głowę kazachskiej kobiety z warkoczami, która przyciąga uwagę wszystkich gości. Czyli w kontekście historii oraz w kontekście przyszłości muzeum staje się prekursorem i symbolem współczesnego miasta. Nasze muzeum jest również częścią światowej kultury. Nasi kuratorzy uczestniczyli teraz w Biennale we Francji i pokazywali kazachską kulturę w perspektywie współczesnej twórczości.
1: Pokazywali kazachski Kazachstan z точки зрения современного искусства и искусства, которое актуально в 21 веке.
0: Bardzo dziękuję i życzę powodzenia.
1: Спасибо вам. Приходите еще и будем рады видеть всех гостей из
2: Польши. Bardzo dziękuję. Zapraszamy gości z Polski i innych krajów do naszego muzeum.
1: I особенности Алматы Museum of Arts.
0: Tak o Almaty Museum of Arts opowiadał Idar. To może, drodzy Państwo, dla odpoczynku z tego muzeum na chwileczkę uciekniemy znowu na ulicę i kolejna piosenka zebrana przeze mnie w ramach tak zwanych nagrań terenowych.

To już, drodzy Państwo, była ulica w Astanie, a raczej dziedziniec, taki dość spory, tuż przy wieży Bajterek, czyli takim symbolu nowoczesnego Kazachstanu. Można na tę wieżę wjechać i popatrzeć sobie na Astanę z wysoka, zobaczyć właśnie, jak to miasto się rozrasta i jak, na jakim planie też jest ułożone. Bardzo, bardzo polecam, ponieważ jest to miasto stworzone z pewną symboliką. Ale nie będziemy teraz o tym mówić, może kiedy indziej, albo może zechcą Państwo zajrzeć do archiwalnych audycji Step by Step Studio Kazachstan, gdzie o tym opowiadałam. A teraz chciałabym, drodzy Państwo, zrobić kilka przypisów do tej rozmowy z Idarem, szczególnie w kontekście artystki, która wyjątkowe wrażenie na mnie zrobiła. Artystki, o którą też zapytałam przewodnika i tak jak Państwo pamiętają, opowiadał o Almagul Menlibajewej, której twórczość jest absolutnie pozbawiona tego sowieckiego śladu. I to jest, drodzy Państwo, dla mnie wyjątkowe, to nie, ponieważ ja troszeczkę patrzę na to szerzej. Mam wrażenie, że Kazachstan w ogóle pozbywa się właśnie tej sowieckości. Tak powolutku ją sobie strzepuje z tych swoich pięknych, tradycyjnych ubrań. I już to nowe pokolenie, które urodziło się po stworzeniu niezależnego Kazachstanu, rzeczywiście jest wolne od tego, albo coraz silniej się uwalnia. Naprawdę bardzo dobrze się na to patrzy. Ja mam wrażenie, że wszystko idzie w tę stronę i oczywiście jest tak, że kiedy sobie podróżujemy po tych różnych krajach, tak, nie mieszkamy w nich, tylko jednak jesteśmy kimś w podróży, to różnie nam się ta droga układa i często pewne wnioski wyciągamy w zależności od tego, kogo na tej drodze spotkamy, z kim akurat na tej drodze porozmawiamy i co ta osoba nam powie. Więc moje wnioski też są oczywiście takimi wnioskami, ale jednak mam pewne porównanie i muszę Państwu powiedzieć, że na przykład z rozmów z taksówkarzami rzeczywiście widzę, mogę wywnioskować, że Kazachstan coraz bardziej dba o swoją tożsamość, o swój język. I to jest, nie ma w tym takiego już strachu przed tym, że ten wielki brat może nagle znowu wyciągnąć łapę. Gdzieś oczywiście ten strach zawsze jest, prawda? Kazachstan jest pomiędzy Chinami a Rosją jednak. Ale tutaj ci na przykład taksówkarze mówili mi o tym, bo ja często o ten język pytam, mówili mi, że właściwie tylko z obcokrajowcami rozmawiają po rosyjsku, tak czasami nawet po angielsku. A tak to mówią właśnie po kazachsku. Jeden kierowca w Almatach, który okazał się prawnikiem, a na tym Yandex, bo tutaj funkcjonuje Yandex, nie Uber, nie Bolt, ten rosyjski Yandex zresztą, więc na tym Yandexie jeździ sobie tak po prostu, kiedy wraca z pracy do domu, żeby może kogoś zabrać i przy okazji zarobić, więc tenże pan Kazach, rodowity, urodzony w Almatach, bardzo ciekawie i z taką dużą odwagą opowiadał właśnie o historii Kazachstanu, o tym, że Kazachstan jest osobnym państwem i nie może tak być, że Rosja wciąż chce stawiać warunki i że oni są dumni z tego, kim są, jacy są i też znają historię. I mówił bardzo dużo o tym, że teraz, kiedy Rosjanie przyjeżdżają do Kazachstanu, to oczywiście nie wszyscy, bo to też trzeba pamiętać, że zawsze, kiedy rozmawia się na takie tematy, to zawsze jedną z konkluzji jest taka konkluzja, że ludzie są różni. I że są dobrzy ludzie i są źli ludzie. I tak naprawdę, kiedy mówimy też o Rosji, to mówimy o władzy. Mówimy wciąż o pewnym bardzo, bardzo silnej propagandzie, która też dotyka tutaj niestety Kazachstanu, ponieważ oni często też oglądają tę rosyjską telewizję. Więc jakby chodzi o to, prawda? O tę taką jakąś główną narrację, prawda? No i że ta główna narracja traktuje Kazachów jako właśnie taki mało cywilizowany naród. Dlaczego? No dlatego, bo prawda, oni gdzieś tam w tym stepie, zawsze gdzieś z tyłu i że oni też to czują właśnie, że Rosjanie patrzą na nich z góry.
Opowiadał mi też, że były takie sytuacje, kiedy przyjechała młodzież rosyjska właśnie dlatego, żeby uciec przed wojną, przed mobilizacją. I zaczęli sobie przesiadywać tam w tych restauracjach, kawiarniach, w Aumatach, narzekając, że to nie jest tak jak w Moskwie, dlaczego tak nie jest jak w Moskwie, ale zaczęli też niedobrze traktować kazachskie dziewczyny. A tak jak Państwo wiedzą, tutaj jest islam, więc tutaj nie można też dotykać tak po prostu kobiety. A oni zaczęli, tak jak opowiadał mi ten taksówkarz, zaczęli do nich przystawać, zaczęli je dotykać, niefajnie się do nich odzywać. No i podobno były sytuacje, gdzie doszło do takich bitek, do takich bujek pomiędzy Kazachami a Rosjanami właśnie w kontekście kobiet. I oni, jak to opowiadał mi z taką werwą ten taksówkarz, że naszych dziewczyn nie wolno dotykać. Nie wolno, tak nie wolno robić. I oni sobie przyjechali i pomyśleli, że co, oni sobie tutaj wszystko mogą? Nie. My się zebraliśmy i poszliśmy im pokazać, jacy my jesteśmy i jak bronimy swojego. Więc to też była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Ale znowu, drodzy Państwo, odpłynęłam, bo wciąż patrzę na tę rzekę. Więc już płynę znowu do tego muzeum. Także mam wrażenie, że również to muzeum właśnie, Almaty Museum of Arts, pokazuje, że Kazachstan chce bardzo iść w stronę, nawet nie powiem, drodzy Państwo, Europy, bo to nie o to chodzi, ale jednak chce budować własną tożsamość, opartą na własnej historii, na własnej kulturze, pozbawioną właśnie tych wszystkich sowieckich wpływów, kulturę pamiętającą, że wcześniej były takie czasy, dawno temu, ale były, kiedy to Moskwa musiała płacić kazachskim hanom, a nie na odwrót. Więc rzeczywiście to jest bardzo, bardzo pocieszające, że tak to wygląda. Być może moje teorie są naddane, troszeczkę nad wyraz, ale tak coś czuję i z tych rozmów, a było ich bardzo dużo w ciągu tego wyjazdu, coś takiego jakby wynika. No dobrze, ale teraz przypis kolejny, więc przypis dotyczący samej artystki, o której rozmawiałam właśnie z przewodnikiem, czyli artystka, która nazywa się Almagul Menlibajewa, urodziła się w Almatach, jak Państwo słyszeli. I to jest artystka, której twórczość właśnie bardzo mocno dotyka kwestii kolonialnego podporządkowania Kazachstanu przez Związek Radziecki, ale oczywiście robi to tak jak robi to się w sztuce, przez obrazy, symbole, mitologię, a nie przez bezpośredni komentarz. To, co dla mnie było najciekawsze od razu, kiedy zobaczyłam te jej obrazy, to, że ona korzysta tutaj z pewnych symboli, wzorów charakterystycznych właśnie dla tego Kazachstanu nomadycznego, dla tego Kazachstanu przed Związkiem Radzieckim. Te symbole, które mogą czasami nawet przypominać jakieś symbole indiańskie, one są bardzo mocno związane też ze stepem, z tą przestrzenią, bardzo mocno związane z różnymi rolami, które pełnią ludzie w rodzinach, w społeczeństwie. Te nomadyczne wzory się tutaj bardzo mocno pojawiają i też w kontekście właśnie tego, że ten nomadyzm został zniszczony, bo jak Państwo wiedzą, Kazachów w latach 20. i 30. po prostu XX wieku, ale też to się już zaczęło pojawiać wcześniej, zmuszono po prostu do tego, żeby osiedlili się. A wcześniej Kazachowie zmieniali miejsce i to było najbardziej naturalne dla nich i nawet teraz też miałam okazję być w Pierwomajce, czyli właśnie w wiosce, w takiej toczce polskiej, wiosce na stepie, gdzie w 36 zostali zesłani Polacy, również Ukraińcy, później Niemcy. Pokazywano mi, że tam też przychodzili Kazachowie. To był step. Później powstała wioska właśnie, którą zbudowali ci nasi, ale to wcześniej tam przychodzili Kazachowie, żeby pasać swoje bydło, swoje konie latem, ponieważ zimą było tam nie do wytrzymania. Czyli byli tam powiedzmy na przykład od takiego maja, a na południe szli zimą, bo na południu jest po prostu cieplej. I to było najbardziej naturalne dla nich, przemieszczanie się.
A tymczasem właśnie Rosja sprawiła, że musieli się osiedlić. I ten temat jest bardzo mocno obecny właśnie w twórczości tejże artystki. Ona też dotyka takich tematów jak Wielki Głód, 31-33 rok i śmierć ogromnej części ludności kazachskiej i kwestia utraty ciągłości kulturowej. Kazachowie właśnie stracili jakby ta nić, czy wiele nici dotyczących tej tożsamości ich zostało zerwanych, przyciętych bardzo, bardzo brutalnie. Ale to jest ważne, że ja opowiadam tu, komentując to w taki polityczny właściwie sposób. Ona tam używa oczywiście symboli, tak jak już mówiłam, więc korzysta tutaj z takich symboli związanych z duchami nomadów. Pojawiają się u niej różne postacie, kobiece postacie błąkające się po stepie. Pojawia się u niej rytuał, to jest też bardzo ważne. Almagul tworzy filmy, więc na tych filmach szczególnie jest to widoczne. Pojawia się rytuał, który jest pozbawiony wspólnoty, właśnie ze względu na to, że to zostało przerwane, że jak mówić o rytuale, kiedy nie ma już wspólnoty, nie ma tych, którzy w to wierzą i którzy to cały czas kultywują. I dużo opuszczonych przestrzeni, dużo pustki jest w jej filmach. Bardzo polecam Państwu, jeśli by Państwo chcieli się zapoznać z twórczością Almagul Menlibajewej, to naprawdę warto. I bardzo mnie cieszy to, że właśnie w takim muzeum w Almatach, przepięknym muzeum, o też takiej architekturze, której absolutnie nie powstydziłyby się ważne miasta europejskie, więc że właśnie w tym muzeum możemy jej twórczość oglądać. No dobrze, drodzy Państwo, to może muzyka znowu. Muzyka i znowu niech będą to właśnie te nagrania terenowe, może troszeczkę Dąbry niech nam się teraz pojawi. A zaraz po tym utworze zapraszam Państwa na rozmowę z Dimitrem, który opowie o tym, jak to jest starać się o repatriację z Kazachstanu do Polski.

0: Szanowni Państwo, i ze mną już zapowiadany gość, jest ze mną Dima, obecnie obywatel Kazachstanu, można powiedzieć Kazachstańczyk, tak można Dima powiedzieć o tobie? Dzień dobry.
1: Ja urodziłem się w Kazachstanie, dzień dobry wszystkim słuchacie. Mam na imię Dmitrij. No, co się ci powiedzieć? Jestem repatriantem z Kazachstanu.
0: Tak, no i właśnie siedzimy tutaj nad rzeką Iszym w Astanie. Po to, żeby porozmawiać o tym, jak wygląda taki proces repatriacyjny, ponieważ ty, Dima, już niedługo będziesz obywatelem Polski, dlatego tak mówię o tym, że jesteś Kazachstańczykiem, ale już niedługo będziesz obywatelem Polski, ponieważ już w sierpniu razem z rodziną, z żoną i z dwojgiem dzieci przeprowadzacie się do Polski.
1: Tak, mam nadzieję, że już przeprowadzimy nareszcie.
0: To opowiedz, jak wyglądał ten proces, jak to się zaczęło u ciebie, że w ogóle podjęliście decyzję, że chcecie przenieść się do Polski i po kolei, jak wyglądają te kroki właśnie z twojej perspektywy?
1: No, najpierw chcę powiedzieć, że kto to jest repatriant? Repatriant to osoba polskiego pochodzenia, której przodkowie zostali deportowani lub zmuszeni do opuszczenia Polski w czasach sowieckich. Nie przyjeżdżamy jako obcokrajowcy szukający lepszego życia, wracamy do historycznej ojczyzny. Za nami stoi historia, represje, rozdzielone rodziny. I Polska uznaje nasze prawo do powrotu poprzez ustawę o repatriacji z 2001 roku, chyba tak. Wszystko się zaczyna od poszukiwania dowodów polskich korzeni. To najpierw trzeba znaleźć dokumenty, akt urodzenia, zaświadczenie archiwalne, może być metryki przodków i następnie składa się wniosek do polskiej ambasady w Kazachstanie.
0: Ale to wcale nie jest takie łatwe, to znalezienie dokumentów. Nie wszyscy mogą znaleźć dowody na to, że na przykład ktoś z dziadków był Polakiem, prawda? Bo bardzo często też wpisywano na przykład narodowość ukraińską ze względu na to, że Polacy byli bardzo mocno tutaj represjonowani.
1: Tak, wcześniej nasze przodki najczęściej zapisywali siebie do Ukraińców, bo no, tak ciężko było być Polakiem na tej ziemi. I w Rosji, w Kazachstanie, bądź to w Uzbekistanie. I dużo przodków zostali zapisani jako Ukraińcy. I no... Naprawdę to w moim przypadku to było łatwe, bo było takie zaświadczenie, że dziadek był deportowany do Kazachstanu jako osoba polskiego pochodzenia, to bez żadnych problem dostałem tej sprawki w archiwie.
0: I dostałeś to zaświadczenie i wtedy poszedłeś do ambasady polskiej w Kazachstanie, tak?
1: No to nie było tak łatwo, bo dostałem tego zaświadczenia w 2019 roku w 2020 roku jak my wszyscy wiemy, to był COVID i w ciągu roku nie mogli my złożyć wniosek do ambasady, żeby dostać wizytę do konsula. I w 2001 roku już umówiliśmy na spotkanie do konsula. W 2021 roku umówiliśmy na spotkanie do konsula. I na ten moment był już cały pakiet dokumentów. To i zaświadczenie archiwne, i kopii świadectw об urodzeniu, o świadectwo o ślubu udało się znaleźć. I wszystkie dokumenty matki, dziadka i pradziadka nawet.
0: Okay. Czyli po tej rozmowie jakby on decydował, tak? Czy możecie przejść do następnego kroku?
1: Tak, on sprawdza najpierw wszystkie dokumenty, bo no, najczęściej on po prostu pyta, dlaczego. Bo to nie prosta sprawa, a to takie wielkie życzenie wrócić do ojczyzny. Sprawdza, co wiemy o kulturze, o tradycjach, poziom polskiego oczywiście, no to nie jest obowiązkowo, bo dużo repatrianci nie gada już po polsku, nie rozmawia.
0: Tak, bo rzeczywiście język polski był tym językiem, którym nie można było się posługiwać w Kazachstanie i bardzo często po kryjomu, prawda? Jakieś modlitwy, babcie uczyły swoje wnuki, mówiły o tym, że dziecko, ty jesteś Polakiem, ale jednak ten polski gdzieś został, można powiedzieć, wyparty, czasami przez strach też, prawda?
1: Tak, dużo naszych przodków, na przykład moja teściowa, ona po prostu zapomniała ten język, bo dużo już śmiali się, tak, i jak ona opowiadała. I po prostu bardzo chciała rozmawiać po rosyjsku, bez akcentu, i żeby nikt nad niej nie bał się. Nie śmiał się.
0: No dobrze, czyli udało się przejść tę rozmowę z konsulem, ale to był 2021 rok, teraz mamy 2026. Czyli jak to wyglądało później?
1: Tak, i ja jeszcze chcę powiedzieć, że mamy taki kierunek repatriacji, bo mamy ich trzy. To pierwszy kierunek to na ośrodek adaptacyjny. Ich jest dwa w Polsce. To Środa Wielkopolska i w Pultuskie. Potem drugi kierunek to przez gminy, to pisać listy do gmin. I trzeci kierunek to samorepatriacja. Вот. Oczywiście napisaliśmy do ośrodka adaptacyjnego i ну, czekamy już kilka. Z 2001 roku, 2021 roku, to 5 lat minęło i w ciągu tych 5 lat pisałem pisma do gmin. I w tym roku nareszcie otrzymaliśmy zaproszenie od miasta Warszawy.
0: To jeszcze te ścieżki omówmy sobie, tak? Bo to też jest bardzo ważne. Czyli jedna opcja to jest właśnie ośrodek adaptacyjny i w tym momencie, kiedy przyjeżdżacie, no wiadomo, to jest ogromna zmiana, zmieniacie całe swoje życie, zostawiacie kraj, w którym się urodziliście, przyjeżdżacie tak naprawdę do swojej historycznej ojczyzny, ale często to jest kraj, no, którego nie znacie, tak jak znają go obywatele Polski. Więc przyjeżdżacie i w tym ośrodku ile możecie być? Jak to w ogóle wygląda? Dostajecie tam jakieś mieszkanie wtedy?
1: Tak, tam jak podobne do hotelu. Aha. Na przykład. Ну, bardzo скромно, але походзе. Так, 10-15 метров квадратовых покой. І можна там мешкаць 3 місяці. І там плюс того же ошрёдка адаптацыйного в тым, что есть инспектор, который помогает зложить все внески и зробить все документы, чтобы отчимать довод особистый, паспорт, мельдунок, песель, например. Вот. И можно там мешкать не венцы, не 6 месяцев.
0: I po tych 6 miesiącach trzeba sobie już poradzić. Znaleźć pracę, znaleźć mieszkanie również, tak? I po prostu żyć już jak Polacy.
1: No tak, oczywiście. I no, naprawdę w ten czas mało komu udaje się to. Bo jest taka pomoc repatriantom, to 25 tysięcy złotych na każdego członka rodziny. Na przykład rodzina jest, która, jak ona, rodzina jest, tak, nie, no dwa dziecka i mąż i żona, oni otrzymują 100 tysięcy złotych plus 25 złotych to na całą rodzinę. I tak wspólnie to 125 tysięcy złotych. I ну, 5 лет тому což можно было купить. Ещё což додать за własnych środków, але ну, за 5 лет цены то już лецо до космосу. И на ten час мало кому ще удає.
0: No tak, czyli mieszkania za te pieniądze rzeczywiście się nie kupi. Ale ta druga opcja, którą wy wybraliście, czyli jesteście wtedy zaproszeni przez gminę, was zaprosił Gdańsk i Warszawa, wybraliście akurat Warszawę, to jak wygląda ta ścieżka?
1: No, na przykład ta ścieżka, zostaliśmy zaproszeni przez gminę Warszawa i заполняя воронки замешкания то место до нас, то на умова на неокрешленный час, умова мешкания на окрешленный час, то ще не відчуваємо тієї умови, але ми винаймуємо у міста мешкання. Ну і то очевидно, що ми будемо платити тані, ніж у там приватного власника мешкання. Вот, то є дуже таки добрий плюс.
0: To jest chyba ta najlepsza ścieżka, bo jak macie zapewnione mieszkanie, no to zupełnie inaczej można myśleć już o pracy, o jakimś tam rozwoju, też o tym, że dzieci przecież mają się uczyć w szkole, no a wy musicie się też nauczyć języka, kultury i na to potrzeba czasu. Ale jeszcze powiedzmy o tej trzeciej ścieżce, czyli po prostu repatriacja, tak to nazwałeś, czyli nie dostaje się żadnych środków od państwa, tak po prostu się wyjeżdża i już działa się na własną rękę. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, najpierw треба знайти працю. Працодавця пише таке освідчення, що він приймує того працівника. І по-друге, треба знайти мешкання. І принести то в амбасаду. Речь Посполитий в Казахстані, що я мам мешкання і мам праця в Польщі. І потім можемо вже зложити документи до візи репатріаційної.
0: A czy znasz takie przypadki, w których się ludziom nie udało? To znaczy chcieli wyjechać, wyjechali do Polski jako repatrianci i wrócili do Kazachstanu?
1: No, słyszałem, ale tak osobiście nie znam takich ludzi. No słyszę, że dużo ludzi wracają, bo nie mają możliwości kupić mieszkanie. A w tych miejscach, gdzie można kupić za te pieniądze, które oni mają, bo dużo ludzi ujeżdżają ze wsi. І не дуже пінянзи маю і вертаюся додому.
0: No dobrze, czyli minęło 5 lat i już macie tę decyzję, że zaprasza was Warszawa. I teraz ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda sytuacja w Kazachstanie. To znaczy, jak wy musicie pożegnać się z Kazachstanem, bo to jest też, nie we wszystkich krajach jest tak, że przyjmując inne obywatelstwo, trzeba się zrzec właśnie tego poprzedniego obywatelstwa, a powiedzmy tutaj jasno, że właśnie w Kazachstanie tak jest. Nie można mieć dwóch obywatelstw.
1: No da, tak, nie można mieć dwóch obywatelstw i oddajemy paszport Kazachstanu, gdy otrzymujemy polskie obywatelstwo. Польський паспорт і віддаємо в амбасаду Казахстану в Варшаві свій казахський паспорт.
0: Чи які втеді маєте права власне як особи, які народилися в Казахстані? Маєте якісь права ще так як обивателя?
1: Не маємо жодних прав.
0: Жодних? Хоча ж мешкалися тут і працювали для тієї господарки?
1: Ні, не маємо жодних прав і така політика міграційна в Казахстані то дуже таки трудно в той час. Бо дуже росіян приїжджаю в Казахстан. І, ну, наприклад, я мушу, щоб отримати сталий побут в Казахстані, то треба знати язик казахський на поживі не ніж, ніж B1 або B2, не знаю. Я, ну, не інтересує, направду, мені це питання, бо я... Моє життя є в Польщі. Бо я, ну, я не планую вертатися до Казахстану, бо для чого? Бо, ну, але зостає ту моя матка, зостає моя тещова ту зостає, і плануємо їх теж. Як, ну, так, у Латвії ми там свої справи в Польщі, може би, чудає нам купити дом, і будемо робити їм побит.
0: Jeszcze mówiłeś mi o tym, że nie tylko musisz oddać paszport, ale też musisz sprzedać swoje mieszkanie. Nie możesz mieć własności tutaj w Kazachstanie, tak?
1: Tak, w ciągu roku ja muszę sprzedać wszystko. I mieszkanie, i może być kto ma dom, to no, nie można tu żadnej takiej nieruchomości mieć.
0: Czyli nie będziesz też mieć emerytury z Kazachstanu, z tego co wypracowałeś dla тутейшей господарки?
1: Нет, не можно. И, ну, ну, еще треба поведеть, же так, та справа, где я беру обывательство польски, в чонгу року я мушу приехать в до Казахстану и забрать те пенензы с ЗУСа казахского. Ага. Вот, бо у нас нет такой возможности, чтобы так... вспільне змінять тими даними. Наприклад, як з Росії. Я слухав, що з Росії можна попросту зробити прилив в ЗУС польський і то на тому всього. З Білорусі теж хіба так, а в Казахстані ні. Забираєш готівку там або на рахунок якийсь банковий, зробиш перелів і то всього.
0: No to rzeczywiście, nie macie tutaj ułatwionej drogi i to jest trudne, bo tak jakby państwo pozbywa się was i nie daje wam takiej, nawet nie chodzi o drogę powrotu, ale takiego poczucia, że jesteś też jednak kimś stąd, bo jeśli oddajesz paszport, no to no dla nas to jest troszeczkę niezrozumiałe, bo rzeczywiście jako Polacy możemy mieć kilka paszportów, prawda? Możemy mieć kilka obywatelstw, ale może chodzi tutaj o taką politykę, żeby jak najmniej ludzi, najmniej Kazachstańczyków i Kazachów po prostu z kraju wyjeżdżało. Może na tym zależy tutaj rządowi, prezydentowi, żeby ten kraj rósł w siłę.
1: No może być, ale ja myślę, że to my takie teren, takie geograficzne położenie Kazachstanu to pomiędzy dwóch dzierżaw takich wielkich i dużych, tak, Chiny i Rosja. І, ну, то найперв, мисля же, то таке безпечинство, безпечинство краєво.
0: Чолі дуже ще мислі тутай, власне, о тим безпечинстві.
1: Ну, так, щас, якщо приїде дуже росія на поводню Казахстану, приїде дуже хінчиків, то попросту можемо згубити незалежність. І, може бути, от того.
0: Tak, ja też słyszałam, jak się pytałam takich rdzennych już Kazachów, co jest najważniejsze w życiu, to mówili przedłużyć ród. Musi nas być więcej, ponieważ właśnie jesteśmy pomiędzy wielkimi mocarstwami i musimy zasilać tę wielką ziemię.
1: Tak, tak. Kazachi bardzo uwielbia, bardzo kocha swoje ziemię i myślę, że no, takie pytanie trudne dla Kazachów. Że ktoś może mieć tam drugie obywatelstwo. I, no to mentalitet kazachski.
0: No dobrze, to jeszcze na zakończenie chciałabym, żebyś mi powiedział, dlaczego się zdecydowaliście właśnie przenieść do Polski? Co jest takiego w Polsce, że jednak tam sam powiedziałeś przed chwilą, że czujesz się już właśnie bardziej w Polsce, czujesz się lepiej w Polsce? Bo jest wam tutaj dobrze w Kazachstanie. To nie jest tak, że mieszkacie gdzieś na wsi, macie dwie krowy i jakoś sobie musicie radzić. Ty świetnie prosperujesz, jesteś biznesmenem, prawda? Więc jesteście w stowarzyszeniu polskim też. Co tydzień biegacie. Tutaj ja muszę podkreślić, że Dima jest takim szefem klubu sportowego Stowarzyszenia Polska Jedność. Ale jednak zdecydowaliście się pojechać no trochę w znane, ale jednak mocno w nieznane.
1: Ну так, то найперв, то есть пришло для наших дітей. То всичко робимо для них. І, ну, мам надіюсь, що всичко ще уда. Але, як я вже повідала, так, я є керівником в своїй фірмі. І моя жона є керівником вшижут ксінгових в дюжій фірмі будовляної, наізнана в Канаді, в Росії, в Дубаї, в Еміратах. І в Казахстані теж така найдюша фірма. Дуже мішкання мами теж. І я не вім. Ну, найперв, то поврут до своєї вітчизни. І теж я дуже мам такі великі надії, що і там все ще уда. Бо я був і, ну, дуже рази були ми в Польщі. І, ну, то попросту є наш край. Край моїх пшотків і край пшотків моєї жони. Попросту я чую себе поляком і мушу мешкати на своїй землі.
0: No to w takim razie no, życzę powodzenia, trzymam kciuki, wszyscy myślę trzymamy kciuki, no i do zobaczenia w Warszawie, może już w studiu Radia Wnet.
1: Tak, do zobaczenia, dziękuję.
0: No właśnie, drodzy Państwo, więc tak wygląda sytuacja kogoś, kto postanawia zostawić swoje życie w jednym kraju i przenieść się do miejsca, do stolicy kraju swoich przodków. Mam nadzieję, że Dymitrowi i jego rodzinie się to wszystko powiedzie. Właściwie wiem, że się powiedzie, ponieważ troszeczkę ich poznałam i absolutnie jestem pewna, że sobie w Polsce świetnie poradzą i że będą się czuli jak u siebie. No dobrze, drodzy Państwo, to chyba tyle na dzisiaj. Ja wciąż jestem tutaj nad rzeką Iszym, wciąż patrzę, żegnam się już właściwie powolutku z Astaną, wciąż czuję na policzkach ten wyjątkowy wiatr, bo chociaż jesteśmy w mieście, to jednak otaczają nas zewsząd stepy, a stepowy wiatr jest zupełnie inny i to jest taki właśnie mój wiatr. Także chyba z tym wiatrem najciężej się żegnać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszy wieczór. Nazywam się Justyna Miguła, to była audycja Przystań Wędrowców. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz z Kazachstanu. Do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing.
4: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Szybko, bo nie ma na co czekać. Paweł Kryszczak jest, miasteczko Gniewu jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry państwu. Jestem w miasteczku Gniewu od wczoraj, od godziny 8 rozpoczęliśmy miasteczko Gniewu, którego celem jest obalenie rządu Donalda Tuska. Donald Tusk po prostu według nas za całokształt swojej pracy na rzecz, można powiedzieć, prześmiewczo ojczyzny, powinien odejść, powinien złożyć jak najszybciej stanowisko.
1: Skromny cel, jak go osiągniecie?
2: Znaczy, my będziemy protestować w formie miasteczka Gniewu, czy to w tym miejscu przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, czy też w jakimkolwiek innym miejscu, do momentu, w którym faktycznie Donald Tusk będzie rządził. Nasz protest od dzisiaj, od wczoraj tak naprawdę, rozpoczął się od godziny 8, będzie trwał do skutku. Znaczy, tym skutkiem jest zmiana rządu w Polsce. Czy to będzie forma miasteczka przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, czy jeżeli zostaniemy przeniesieni w inne miejsce, może się tak zdarzyć, będziemy protestować w innym miejscu. Nie ustąpimy, póki zagrożenie, jakim jest do naszej przyszłości, aktualny rząd będzie na swoim miejscu.
1: Ile osób nocowało w miasteczku?
2: Dzisiaj nocowało około 50 osób w miasteczku, natomiast to, co jest ciekawe, my w nocy zostaliśmy ogrodzeni przez służby Miasta Stołecznego Warszawy, przez służby ochrony państwa. Jesteśmy niczym przysłowiowe zwierzęta w zoo. Z każdej strony po prostu od miejscu, w którym stoimy, mamy barierki, wygrodzony teren, policję, strefy tak naprawdę buforowe stworzone między nami, a pozostałą częścią miasta. Pytanie, przed czym tutaj boi się Donald Tusk i czemu mają służyć tego typu wygrodzenia?
1: Czyli nie można do was przyjść, nie można podejść, ale przecież są takie problemy zwykłe, egzystencjalne. Co zjeść, jak się zachowywać w rozmaitych momentach, jak sobie z tym mieszkańcy miasteczka Gniewu radzą?
2: Na razie to jest jedna noc, prawdę mówiąc, więc znajdziemy sobie całkiem dobrze, jesteśmy na to przygotowani, natomiast z informacji uzyskanych od policji otrzymaliśmy, że woda, żywność, potrzeby, przedmioty pierwsze potrzeby będą nam dosyłane, nasi koledzy z zewnątrz będą mogli nam je przynosić, natomiast osoby, które z zewnątrz będą chciały dołączyć w tym momencie do miasteczka Gniewu, będą blokowane przez policję i faktycznie od godzin porannych osoby, które próbowały dostać się do miasteczka Gniewu, nie są wpuszczane na jego teren. Będziemy oczywiście podejmować kolejne kroki, by osoby, które do nas przyjeżdżają, mogły dołączyć do miasteczka Gniewu. Tak samo, jeżeli ktoś wyjdzie od nas z miasteczka, nie będzie według policji mógł wrócić na ten naszego protestu.
1: Czyli rozumiem, że miasteczko Gniewu, jeżeli będzie musiało się przenieść przed kancelarii prezesa Rady Ministrów, sprzed kancelarii, w której urzęduje Donald Tusk, przeniesie się w inne miejsce.
2: To znaczy w nocy odwiedzi nas urzędnicy Miasta Stołecznego Warszawy, dokładnie Wydziału Reagowania i Zarządzania Kryzysowego, z propozycją, byśmy opuścili ten teren, uznając nasze zgromadzenie za nielegalne. Ja po raz kolejny podtrzymuję, zgromadzenie zostało zgłoszone zgodnie z prawem na otwartej przestrzeni, a to, co robi Służba Ochrony Państwa, to, co robią władze Miasta Stołecznego Warszawy, to jest po prostu zamach na demokrację, zamach na konstytucję i próba udaremnienia tak naprawdę korzystania ze swobód obywatelskich, jakim jest prawo do protestu, prawo do zgromadzeń, prawo konstytucyjne, ale prawo też, które ustawa o zgromadzeniach reguluje i opisuje, w jaki sposób można i gdzie protestować.
1: Ile namiotów jest rozbitych?
2: W tym momencie mamy rozbite 5 namiotów. Na razie pojawiały się właśnie problemy z dojazdem kolejnych grup, które chciały dołączyć do miasteczka. Będziemy, tak jak mówię, chcieli to kwestię rozwiązać. Prawdopodobnie może stanie miasteczko obok, może w innym miejscu. Tak naprawdę każdy będzie dla nas miejscem, w którym będziemy mogli się zatrzymać, w którym będziemy mogli protestować przeciwko rządom dzisiaj, jakie mamy w Polsce.
1: A jakie są hasła, jakie są banery?
2: Mamy różne banery związane z tym, z bolączkami, jakie Donald Tusk nam zafundował. Obrona edukacji, wsparcie dla policji, sprzeciw wobec umowy SAFE, Zielony Ład, Mercosur, cała polityka klimatyczna, to są wszystkie rzeczy, jakich Donald Tusk naprawdę nie dowiózł, a więc w sposób szkodliwy prowadzi tą politykę, by Polska po prostu była cały czas stratna. Stratna na przyszłości, na swoim rozwoju, na tym, co przez lata po prostu było naszą dumą, że Polska potrafiła po latach komunizmu, po prostu podnieść się, rozwijać i nasza gospodarka osła. Dzisiaj bezrobocie z dnia na dzień dostajemy kolejne informacje, przecież że kolejne zakłady są likwidowane. Grozi nam tak naprawdę, ostatnio tytuł nawet wiemy z jednej z prasy, że Polska może stać się kolejnym tak naprawdę Detroit. Detroit to miasto w Stanach Zjednoczonych, nawet cały stan można powiedzieć, w którym przemysł samochodowy w momencie, kiedy padał, pociągnął sobie za sobą falę bezrobocia. My nie chcemy, by Polska była kolejnym państwem, które zbankrutuje. Nie chcemy, by Polacy znowu musieli wyjeżdżać masowo za granicę, by móc utrzymać swoje rodziny, by móc zakładać rodziny, czy w ogóle żyć.
1: A kto pana zdaniem powinien rządzić Polską?
2: To akurat pytanie pozostaje otwarte do obywateli. Na pewno nie powinien to być Donald Tusk, na pewno nie powinien być to nikt z Koalicji Obywatelskiej. W Polsce powinien być osoba, która będzie reprezentowała polskie interesy, a tej konkretnej osoby, jeżeli pan by o to chciał, nie wskaże.
1: Jutro wiec Solidarności tutaj na Placu Zamkowym pod kancelarią premiera miasteczko gniewu. Myśli pan, że wśród Polaków ten gniew jest tym uczuciem, który jest najbardziej obecny?
2: Gniew wśród Polaków narasta, jest go coraz więcej. Jutro tak, wielki protest Solidarności, natomiast my cały czas uważamy, że sam protest w formie, w jakiej prezentuje Solidarność, jest niewystarczający. Dlatego też odpowiedzią na to było miasteczko gniew, bo uważamy, że z rządem Donalda Tuska nie należy w jakikolwiek sposób rozmawiać. Po prostu jest to zawodowy kłamca. Człowiek, który przez całe swoje życie okłamywał Polaków, to co nawet zrobił po wyborach, czy w trakcie wyborów w 2023 roku, oszukał nawet własnych wyborców, nie realizując praktycznie nic z tego, co zakładał w kampanii wyborczej.
1: To może na zakończenie rozmowy cytuję panu dzisiejszą Rzeczpospolitą. Dla Polski 2050 jest już za późno. Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Tusk utrzyma się przy władzy po następnych wyborach, uważa politolog profesor Antoni Dudek. Zgadza się pan z profesorem Dudkiem?
2: To znaczy, ja nie jestem przesadnym optymistą, że rząd Donalda Tuska może w sposób demokratyczny po następnych wyborach zakończyć swój żywot. Pamiętajmy, że praktycznie przy każdych wyborach powstawała nowa partia, której zadanie było tak naprawdę bycie koalicjantem albo zaprzeczenie tego, by ktoś mógł zdobyć większość rządzącą. Obawiam się, że może być podobnie w przyszłych wyborach. Ewentualnie może być w ogóle taka sytuacja, że do wyborów nie dojdzie. Zobaczymy, co z tym wszystkim zrobi Donald Tusk i jak sytuacja będzie rozwijała się w najbliższych miesiącach. Jeżeli my wszyscy się nie zmobilizujemy, jeżeli społeczeństwo polskie się nie zmobilizuje, jeżeli po prostu będziemy siedzieli i czekali na kolejne wybory, nie robiąc nic, to obawiam się, że to mogą być kolejne 4 lata rządów Donalda Tuska. My na to się po prostu nie zgadzamy. Każdy dzień, w którym Donald Tusk rządzi w Polsce, to jest dzień stracony dla państwa polskiego, dla całego społeczeństwa. Nawet dla tych, którzy popierają dalej rząd Donalda Tuska. Oni kiedyś się obudzą, ale to może być już za późno po prostu dla nas jako społeczeństwa, jako Polaków.
1: O czym prosto z miasteczka gniewu powiedział Paweł Kryszczak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Przenosimy się do Lublina, w którym jest Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora, kłaniam się.
1: Zacznijmy od wizyty premiera Węgier w Polsce. Po co pan Madziar do Polski przyjeżdża i dlaczego to jest pierwsza wizyta premiera Węgier po wyborach właśnie w naszym kraju?
2: Nie mam wątpliwości, że Peter Madziar, on zapowiadał pewnego rodzaju reset w stosunkach regionalnych i po okresie przejściowym, a mam wrażenie, że przekazanie władzy wcale nie odbywało się tak sprawnie, jak można byłoby się domyślać po relacjach medialnych, stawia na Polskę i to też nie ma żadnego zaskoczenia z uwagi na pewną komunikację, kontakty, które także osobiste, które ma z premierem Donaldem Tuskiem. To jest ciekawa historia, bowiem pierwsza wizyta zagraniczna pana premiera przypada właśnie w Gdańsku i oczywiście sentymenty, nostalgia, Lędziel Modzior, Ketio Barat, Polak Węgier, dwa bratanki, natomiast oczywiście gra toczy się o coś innego, o ożywienie współpracy w ramach bliskiej zagranicy, ale przede wszystkim nie czarujmy się, Peter Modzior jest politykiem pragmatycznym, on przyjeżdża do Polski, oficjalnie słyszymy, uczyć się od najlepszych, to na pewno jest narracja, której myślę my Polacy nie słyszymy zbyt często, biorąc pod uwagę to, z czym Polska jest kojarzona, jako państwo, które jest przykładem skutecznej transformacji. Dziś ma szansę stać się hubem w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. To dla Węgier są bardzo ważne kierunki, biorąc pod uwagę niestabilne czasy, to, że jest to państwo odcięte od morza. No i w dużej mierze liczy na tego rodzaju przyjazne gesty. Jestem przekonany, że z tym wiąże się także coś więcej, to znaczy nie tylko reset w stosunkach dwustronnych, co zapowiada chociażby także pani minister Anita Orban, zbieżność nazwisk przypadkowa, odwołanie byłego ambasadora w Warszawie. Jest to swoiste nowe otwarcie. Oczywiście nie przypuszczam, by Węgry miały krótką ławkę rezerwowych. Domyślam się, że tu będzie to bardzo szybko uzupełnione. Dzisiaj modne wakaty na stanowisku ambasadorów na całym świecie nie będą tutaj tego przypadkiem i należy się cieszyć, bo w ostatnich latach wyraźnie po wygranych wyborach przez obóz rządzący funkcjonowanie polskiej ambasady w Budapeszcie no było co najmniej osobliwe. I oczywiście możemy się tutaj spierać ideologicznie, natomiast tu nie o to chodzi. Chodzi o pragmatyzm, chodzi o po prostu funkcjonowanie na wysokim szczeblu. W tych relacji dwustronnych jestem przekonany, że jest ku temu szansa, biorąc pod uwagę dużo bardziej konstruktywne, ale i pragmatyczne podejście Węgier. Tu oczywiście detale poznamy za jakiś czas, bowiem no nie minęło nawet 100 dni, więc tak naprawdę Peter Madziar ma największy problem u siebie w kraju, biorąc pod uwagę wciąż wyzwania systemowe, ale zagranica może mu z pewnością pomóc, tak postrzega Polskę.
1: Po raz pierwszy usłyszałem zdanie, że Polska ma być hubem bezpieczeństwa żywnościowego. Na ogół w Porankach Wnet mówimy coś innego. Polskie rolnictwo i rolnicy w bardzo trudnej sytuacji egzystencjalnej, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży. Wielu na granicy bankructwa. Pan wypowiedział zdanie o hubie, którym jest bezpieczeństwo żywnościowe. Na jakiej podstawie?
2: To przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na nie tylko produkcję żywności, ale także przetwórstwo żywności. Nie ma tutaj większego zaskoczenia. To nie jest moja wizja przyszłości, to jest obiektywnie kojarzenie Polski z tego rodzaju rolą w dzisiaj niestabilnych czasach. Przypomnę tylko ostatnią wizytę króla Szwecji. Cały dwór szwedzki pojawił się przecież w Polsce. I nie czarujmy się, zasadniczo jest to dziś postrzegana rola Polski. Ubolewam, że być może nie deklarowana expressis verbis przez polski rząd, natomiast i rozmiary polskiej gospodarki i jakby nie było wciąż udział rolnictwa, a także przemysł przetwórczy. Myślę, że nawet jeśli te opinie są trochę na kredyt, to Polska jest tak postrzegana. Być może jest to rodzaj swoistego też bicia na alarm w tych środowiskach, którym wydaje się, że jesteśmy tutaj w strefie komfortu, bo ja nie jestem ekspertem do spraw produkcji żywności, spraw rolnych, natomiast niewątpliwie taka ocena pojawia się w tym przypadku z Budapesztu, a wcześniej ze Sztokholmu, więc myślę, że nie mamy co się obrażać na tego rodzaju postrzeganie Polski, po prostu należy to wypełniać realnie treścią, natomiast tu o szczegółach oczywiście możemy dyskutować, sądzę, że
1: tak jak jesteśmy postrzegani jako 20. gospodarka świata, wiemy w jakiej kondycji jest polski budżet, wiemy w jakiej kondycji jest polska energetyka, wiemy w jakiej kondycji są polskie szpitale i polski system prawny, no ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o konferencji w Lublinie, dzisiaj dwudniowa przez Instytut Europy Środkowej, dwudniowa konferencja o rosyjskiej agresji. Co na tej konferencji będzie i jakie pana zdaniem powinny być konkluzje? Co nowego można powiedzieć na temat rosyjskiej agresji?
2: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest to nasze flagowe wydarzenie w Lublinie, organizowane przez podlegający Kancelarii Premiera Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Niejako w nazwie wdrukowano mamy postawę oporu, opierania się zapędom imperialnym, dziś neoimperialnym, a być może nawet neoimperialnym. I nie mam wątpliwości, że ta agenda przygotowywana jeszcze przed moim pojawieniem się w instytucie, jest adekwatna. Zaczynamy od powrotu do pewnych publikacji jeszcze z czasów zimnej wojny, odświeżając między innymi sylwetkę Adama Ulama, brata słynnego Stanisława Ulama, jednego ze współautorów bomby termojądrowej. Natomiast naszą ideą nie jest tutaj odstraszanie nikogo, ale rozbrajanie pewnych kalek, pewnych pułapek intelektualnych, bowiem no dziś wciąż może wydawać się, no właśnie, Fiodor Tiutczew, którego cytat przeszedł przecież do historii, że Rosji umysłem nie ogarniasz. Mam wrażenie, że mając tutaj w istocie przedstawicieli świata nauki, analityki z całej flanki wschodniej, bez względu na polityczne sympatie, antypatie, jesteśmy w stanie w tej wspólnocie epistemicznej określić dzisiaj pewną dynamikę, pewne trendy. Bo nie mam wątpliwości, panie redaktorze, że ta rosyjska agresja jest dziś cechą strukturalną. Niemniej ta rosyjska agresja, która oczywiście pełza od wojny w Gruzji, później faza hybrydowa, faza wojny w Donbasie, dziś pełnoskalowa wojna i nie wiadomo jeszcze, co jest. Nie wiadomo, co jeszcze, z uwagi na to, że Rosja jest dzisiaj wyraźnie stroną, która słabnie, i to trzeba powiedzieć, ale mimo wszystko ma wciąż pewne atuty. Biorąc pod uwagę rozmiar, biorąc pod uwagę relacje handlowe, biznesowe, być może także jakiś rodzaj, nie być może, na pewno zagranicznej agentury. Zatem Rosja się nie poddaje, Rosja będzie z nami na pewno jeszcze długo w tej czy innej formie. I my chcemy w Lublinie, na Lublin Forum, rozmawiając z osobami z regionu bałkańskiego, państw bałtyckich, Skandynawii, czy też Ukrainy, Wysp Brytyjskich, chcemy próbować znaleźć wspólny mianownik, to znaczy zrozumieć mechanizmy przemocy politycznej, które dzisiaj są niewątpliwie dla Rosji sposobem radzenia sobie także z problemami wewnętrznymi. Oczywiście możemy się tutaj zastanawiać, kondycja gospodarki, polskiej gospodarki, pozostawiać może wiele do życzenia. Nie ma nigdy modelowych rozwiązań. Niemniej tu, z tej strony, chcę powiedzieć, że my będziemy się przyglądać temu, co dzisiaj Rosja może przeciwstawić Zachodowi, bowiem tak jak powiedział to zdaje się Winston Churchill, Rosja nie jest nigdy tak silna, jak się maluje, ani tak słaba, jak nam się wydaje. Spróbujemy zatem znaleźć w Lublinie pewien zdrowy złoty środek i oczywiście później pojawi się szereg publikacji, także Policy Papers. Odsyłam przy okazji naszych słuchaczy na stronę Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, gdzie w języku angielskim, po polsku możecie Państwo zapoznawać się z wiedzą, która w mojej intencji ma wyprzedzać wydarzenia. My chcemy także wariantować na temat możliwych scenariuszy przyszłości na wschodniej flance, w regionie Bałkanów Zachodnich. Jeśli idzie o Republikę Białoruś, sytuacja również bardzo dynamiczna w związku z zapowiadanym zamknięciem lasów w 19, zdaje się, obwodach białoruskich, także przy granicy z Polską. Być może coś przed nami, być może jest to kolejny epizod z serialu Strachy na Lach.
1: To życzę bardzo owocnych obrad. Dwudniowy kongres zorganizowany przez Instytut Europy Środkowej o rosyjskiej agresji. Dyrektor Grzegorz Gil był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pan Michał Lesiak jest przy telefonie, chciałem powiedzieć, nie, bo mogą Państwo obejrzeć na naszym kanale YouTube naszą rozmowę na żywo. Jest taki projekt, który nazywa się Send. 13 maja przed Sejmem 3000 osób zebrało się, żeby protestować. Przeciwko czemu tak naprawdę był ten protest?
2: Przeciwko rozszerzeniu systemu Send na odzież i obuwie, czyli generalnie mówiąc krótko, monitorowaniem i ewidencjonowaniem każdego przejazdu z odzieżą po Polsce.
1: Monitorowanie jest bardzo miłym doświadczeniem, z którym się mierzą w większości przedsiębiorcy w Europie.
2: No nie, to znaczy Send jest objęciem systemem Send odzieży, jest na skalę światową ewenementem, to znaczy jest tylko w Polsce, nie jest w Europie. Natomiast jeśli rząd w dalszym ciągu, nie mówimy tutaj o systemie kontroli fiskalnej, bo od tego jest KSeF, od tego są faktury, od tego jest JPG, od tego jest cała masa innych narzędzi. To jest po prostu kontrola przejazdu z punktu A do punktu B samochodu, który wiezie towar w postaci odzieży.
1: Chce pan powiedzieć, że to jest oryginalny wkład polskiej myśli państwotwórczej?
2: Polskiej myśli państwotwórczej i kontrolnej. No na pewno jest to coś, co myślę, że wiele reżimów autorytarnych może podziwiać taki system i objęcie takim systemem odzieży. To nie tylko odzież jest objęta oczywiście tym systemem, jest cała masa innych produktów, jajka, miód, ale odzież jest o tyle wyjątkowa, że na przykład dla miodu mamy wyłączenie, że przejazd rozpoczynający się na terytorium kraju, czyli polski produkt, jest wyłączony z tego systemu. Jeśli chodzi o odzież, każdy przejazd z towarem jest...
1: Dobrze, żeśmy w którymś z popołudni w net rozmawiali o tym, ale powiedzmy słuchaczom poranka, na czym ten system polega i dlaczego ten protest był taki masowy. Dokładnie wytłumaczmy, dlaczego protestujecie.
2: Każdy przejazd z odzieżą przekraczającą 10 kilo lub 10 sztuk musi zostać zgłoszony w systemie SENT. Jest jedno wyłączenie, o którym zaraz powiem. Dotyczy to branży odzieżowej, to znaczy, że każdego dnia rano trzeba przed wyjazdem na rynek, na targowisko, trzeba zważyć towar, policzyć sztuki i zgłosić w odpowiednim systemie. Niedopełnienie tego obowiązku to kara w wysokości 20 tysięcy złotych lub 46% wartości towaru, zależy co jest korzystniejsze dla państwa, czyli jaka kara będzie wyższa. Wyłączenie, które zostało przez ministerstwo wprowadzone 12 maja tuż przed protestem, bo protest był 13 maja, rozporządzenie zmieniające zostało podpisane 12 maja, a weszło w życie 13 maja, czyli w dniu protestu, dotyczy, i teraz uwaga, wszystkie cztery warunki muszą być spełnione razem. Przewozu do 500 kilo lub 700 sztuk, handlu i przewozu tego towaru tylko na targowisku, które jest objęte gminną opłatą targową, czyli hale, butiki, sklepy nie podlegają już takiemu wyłączeniu. Trzeba prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki osobowej jawnej i trzeba sprzedawać w detalu. Dotyczy to handlu detalicznego.
1: To jeżeli ktoś nie podlega takim wyłączeniom, to wtedy wychodząc z domu musi mieć ze sobą wagę i zważyć wszystkie rzeczy, potem zapisać w jakimś miejscu w internecie, to znaczy wysłać urzędnikowi informację. Dzisiaj mam 24 kg odzieży, potem pojechać na targowisko, tam sprzeda 16 koszulek albo 4 koszulki, potem musi to wszystko zważyć i napisać: teraz waga mojego towaru jest o 1,5 kg mniejsza. Tak to ma wyglądać?
2: Dokładnie tak to nie ma wyglądać, tylko tak to wygląda już, bo te przepisy obowiązują. I tak, tak to działa. To jest generalnie inwentaryzacja nadmierna, bo proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że w branży nie handluje się na kilogramy, tylko na sztuki. I o tyle, o ile system SEN został przeniesiony z branży paliwowej, gdzie mamy współczynnik przeliczenia litra oleju na kilogramy, bo to jest to 0,8, 0,83, w zależności oczywiście od produktu, tak tutaj nie możemy przeliczyć jednej sztuki marynarki, czy jednej sztuki skarpetki, czy tam pary skarpetki, na kilogramy, bo taki współczynnik po prostu nie istnieje. I ministerstwo tutaj też trochę tak sobie uderzyło tym sentem, ale nie do końca dopasowane, to jest w ogóle niedopasowane do branży, no, o czym mówimy, handlować na kilogramy w branży odzieżowej.
1: Ale to byłoby Ministerstwo Finansów, tak?
2: Tak, Ministerstwo Finansów.
1: Tak. Pod takim rozporządzeniem, bo to jest rozporządzenie, to nie jest ustawa.
2: Tak, to jest rozporządzenie, to nie jest ustawa.
1: Podpisał się minister finansów?
2: Tak, i to jest w ogóle też dla nas sytuacja niezrozumiała, że to nie przeszło pełnego procesu legislacyjnego, bo gdyby to przeszło pełny proces legislacyjny z pełnymi konsultacjami, to prawdopodobnie by to nie przeszło, bo nikt nie zagłosowałby za czymś tak odrealnionym. Rozmawiamy z ministerstwem, rozmawiamy na wszystkich zespołach i komisjach, znaczy nie na wszystkich, no, czasami. Pojawia się Zbigniew Stawicki, jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który jak jest, no, może nie twarzą, ale jest pierwszym kontaktem, może nie pierwszym, ale po prostu kontaktem w tej sprawie. Ministerstwo na ostatnim, ministerstwo za pośrednictwem pana Zbigniewa Stawickiego, na ostatniej komisji do spraw deregulacji powiedziało, że widzą, że ten system nie jest do końca dopasowany do branży i że będzie on funkcjonował dopóki nie wyłapią wszystkich tych, na których im zależy. Nie wiem, na kim zależy ministerstwu, nie wiem, dlaczego to tak działa i dlaczego te przepisy, skoro wiedzą, że nie są dostosowane, nie zostaną zawieszone. I branża jest chętna, żeby ograniczyć napływ nielegalnego towaru, który zaniżał ceny polskich producentów, polskich importerów, ale nie w taki sposób, bo tak naprawdę ministerstwo nie rozumie branży. Nie usiadło z właściwymi ludźmi, którzy w tej branży pracują od 20-30 lat i nie wymyśliło sposobu, który by to rozwiązał. Po prostu przenieśli jeden do jednego coś, co uważali za słuszne, ale to widać, jak funkcjonuje. No 3000 osób nie wyraziło swoje niezadowolenie, a w Polsce jest 120 tysięcy firm związanych z branżą odzieżową i wszyscy nie są zadowoleni.
1: Czyli to dotyczy 120 tysięcy firm.
2: Bezpośrednio, bo jeszcze mówimy pośrednio z nadrukach, produkcji guzików i tak dalej, więc tak można to razy trzy spokojnie pomnożyć.
1: No dobrze, tak? Ale jest jakiś problem, z którym się mierzy branża, czyli napływ nielegalnych, tanich towarów, tak?
2: Tak, jest to i mamy tutaj dwie sprawy. Mamy popularne platformy, na których można kupić towar w zaniżonej cenie z Azji. No umówmy się, wyprodukowanie t-shirta kosztuje dużo więcej niż 6 zł, 10 zł, a towar jest sprzedawany w takich kwotach z tych właśnie popularnych portali. I mamy jeszcze drugi problem, czyli o której mówi też ministerstwo, czyli mafię azjatycką i obrót fakturami pustymi tak naprawdę, ale tutaj w dalszym ciągu, jak SENT ma to kontrolować, skoro oni nie obracali towarem, tylko fakturami. I ministerstwo ma KSeF, gdzie widzi stany magazynowe tak naprawdę, bo wszystkie zakupy są widoczne w systemie i nie trzeba nadmiernej kontroli wysyłać urzędników, żeby stali, łapali ludzi, ważyli towar, skoro może ktoś zrobić to zza biurka i sprawdzić. Ktoś sprzedał towar za 20 tysięcy, a miał na stanie towaru na przykład za 10 tysięcy, czy miał towaru za 30 tysięcy, no to wszystko widać, wszystko jest jak na dłoni tak naprawdę, można zmierzyć, że jak ktoś sprzedał koszulki, 100 koszulek, a miał na stanie 10 koszulek, no to coś jest nie tak.
1: No dobrze, ale czy to ten przepis jest, to rozporządzenie jest martwe, czy ktoś został już ukarany?
2: Tak, ludzie są karani, to nie to, że ktoś, najbardziej takim jaskrawym, znaczy w ogóle pierwszą chyba osobą ukaraną jest pani Żaneta z Podopola, to jest słynny mandat, 5000 za niezgłoszenie w SENT-cie, gdzie pani Żaneta została była 5 godzin kontrolowana, została zabrana na urząd celny i tam sama musiała pokazać urzędnikom, jak zważyć ten towar, bo to były sukienki, a waga miała 40x40 wymiar. I ostatnio świeżym przykładem na przykład jest sprzedawca sprzętu wędkarskiego, który wiózł wodery u siebie w samochodzie. W ogóle nie był świadomy tego, że musi się zgłosić do SENT-u, ale miał towar wrażliwy według ministerstwa, czyli wodery. I został również ukarany mandatem.
1: Ale kto łapie?
2: No, Krajowa Administracja Skarbowa, KAS. Urzędnicy KAS, takie zielone samochody z białym paskiem po środku.
1: I co, one stoją przy bazarach i kontrolują, jak to wygląda?
2: Stoją w bazarach, są tak zwane akcje łapanki, czyli obstawiają wszystkie wyjazdy na rynkach i tam sprawdzają towar, a stoją również przy węzłach autostradowych i wyłapują busy. Teraz już słyszeliśmy, że wyłapują samochody osobowe, no bo 10 kilogramów to jest tak naprawdę mało walizka, więc ten towar nielegalnie można przewozić, bo nie mówimy o nielegalnym towarze, towar jest legalny, tylko mówimy o nielegalnym przewozie legalnego towaru legalnym samochodem. To ten towar już się mieści do bagażnika nawet najmniejszego samochodu. Więc to jest, tak, no dzieją się takie rzeczy i to ma miejsce. Kontrole są i kary też.
1: No dobrze, był protest. Jakie są efekty tego protestu? Czy jest światełko, że ten urzędnik, który wprowadził te przepisy, czyli minister finansów, to zmieni?
2: No, po proteście 14 maja była komisja do spraw deregulacji właśnie, na której usłyszeliśmy od pana Stawickiego, że system jednak jest niedopasowany do branży i że oni sobie zdają z tego sprawę i są gotowi na ustępstwa. Natomiast nie widzimy tych ustępstw, nie słyszeliśmy jeszcze o żadnych propozycjach. Wiceminister wziął do mnie numer telefonu, czekam aż zadzwoni, żebyśmy mogli usiąść przy jednym stole i porozmawiać, a nie komunikować się za pośrednictwem protestów, bo to tak naprawdę nie działa dobrze ani dla wizerunku państwa, ani dla wizerunku, no to głównie państwa, tak, no bo branża walczy o swoje, więc tutaj nie ma zastrzeżeń.
1: Ale to nawet jest takie szlachetne zajęcie, najpierw coś regulować, a potem trafić do komisji deregulacji po to, żeby to zderegulować i ogłosić sukces. Jeżeli słowo mógłby pan powiedzieć na temat tego obrotu pustymi fakturami, kto nimi obraca, w jaki sposób nimi obraca i co z tego ma?
2: To znaczy według ministerstwa, no bo to są dane, które gdzieś tam ministerstwo ma, no wygląda to tak, że idzie pan do sprzedawcy tego z tej mafii, bierze pan towar na przykład 100 sztuk sukienek, a oni mają akurat na stanie magazynowym i są w stanie wykazać 10 sukienek, ale mają jeszcze jakiś inny towar. To panu wystawią, że pan wziął 10 sukienek, 10 koszulek, tak żeby ilość sztuk zgadzała się na 100, a cena jest poniżej ceny zakupu lub równa cenie zakupu przez ten nieuczciwy podmiot. I generalnie i ten przychód, że tak powiem, jest generowany albo na VAT-ie, na zwrotach VAT-u i na obrocie pustymi fakturami tak naprawdę, no, czyli klasyczny przykład mafii VAT-owskich, albo na właśnie sprzedaży towaru, którego nie ma. I braniu pieniędzy za towar, którego nie ma, i nie rozliczaniu tych faktur, nie pokazywaniu ich w urzędzie. Chociaż w dalszym ciągu, no jak, skoro jest tyle systemów kontroli, jest to możliwe i państwo do tego dopuszcza, bo to nie jest wina przedsiębiorców w tym momencie, którzy wożą swój legalny towar legalnym samochodem, a na nich został przełożony obowiązek poniekąd kontroli i wskazywania państwu, jak kontrolować i co robić. No, każdy sam siebie musi kontrolować i zgłaszać. I to chyba nie na tym polega rola państwa, żeby odpowiedzialność i obowiązki kontroli przerzucać na przedsiębiorców.
1: Chyba, żeby płacili przedsiębiorcom za to, że taką autokontrolę przeprowadzają, bo wcielają się wtedy w urząd, który takiej kontroli powinien dokonywać. A ta mafia azjatycka jest rozbudowana? Jest duża?
2: Z tego, co w dalszym ciągu powołuje się na słowa ministerstwa, no to jest siatka na tyle szeroka, że oni nie są w stanie dotrzeć do konkretnych osób i wyłapać, dlatego objęli tym systemem sen wszystkich. No to jest, ktoś ostatnio powiedział, że jeśli, to mniej więcej tak wygląda, jakby na przykład ktoś używał pałki do rozboju i wszystkich producentów pałek obwiniałoby państwo za to, że pałka jest użyta w niewłaściwym celu. No to jest absurd, prawda? Że no, generalnie winą zostali obarczeni wszyscy i wszyscy w tym momencie są podejrzani, którzy wiozą odzież i handlują odzieżą, tak? Nie są w branży odzieżowej.
1: Jutro jest protest Solidarności w Warszawie. Czy w tym proteście też będą handlarze uczestniczyć, czy nie?
2: Myślę, że handlarze będą uczestniczyć. Grupa jako grupa antysend, tym taki, że tak powiem, konkretna, nie bierze udziału w tym wydarzeniu. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś chce, zachęcamy, żeby z naszymi postulatami również wziąć udział i uczestniczyć w tym proteście. Natomiast, tak jak mówię, ta grupa, która organizowała protest 13 maja, no, nie bierze w tym udziału, bo docina się, nie mieszamy po prostu tych tematów, tak? My walczymy tylko o ten jeden konkretny punkt, nie jesteśmy w żaden sposób politycznie nastawieni przeciwko komuś, za kimś. Chcemy tylko, żeby zdjęli sen i żeby wrócić do pracy, a kto rządzi, jak rządzi, dopóki nas nie dotyka bezpośrednio, to już jest nie nasza sprawa.
1: Czyli co? Nie, żadnego poczucia solidarności z innymi. Nic, nie, no, po prostu zero. Tylko nie. Będę dbał o siebie, a reszta, a niech się pali, niech się wali, będziemy sobie handlowali, tak?
2: Nie, nie, nie. I oczywiście sektor MŚP jest zjednoczony, więc to nie jest tak. Tylko my mamy konkretne postulaty, z którymi chcemy trafić do polityków i uzyskać określony cel. I myślę, że tak naprawdę Solidarność też jest, ma w tym interes, żeby walczymy. To każdy ma w tym interes z sektora MŚP, żeby można było spokojnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Lesiak był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia panu życzę.
2: Dziękuję za rozmowę, wzajemnie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wojna na Ukrainie.
2: Studio Kijów, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
2: Jakiś krzyk słyszałem koło Ciebie. Co to za krzyk?
3: Bo jestem na ulicy Kijowskiej. Tutaj chodzą matki z dziećmi. Idą do szkoły, do przedszkoły. Także jest życie.
2: Był atak wojsk ukraińskich dronów na Moskwę. Był odwet Putina. Teraz co się dzieje?
3: Nie ma żadnych odwetów. Jest po prostu wojna. Także jeżeli będziemy liczyć, że to był odwet na to, a to na to, to po prostu będziemy absolutnie zaplątani w tym wszystkim. Jest wojna, która trwa już ponad, przepraszam, 12 lat, tak? I po prostu każda ze stron próbuje osłabić swego wroga. Tak to jest. Także po prostu robimy wszystko, żeby wróg nie miał zasobów, nie miał możliwości przeprowadzenia nadal tej wojny.
2: A to był taki zmasowany, z tego co wiem, pierwszy atak wojsk ukraińskich na Moskwę. Pierwszy raz mieszkańcy Moskwy zobaczyli, że ta wojna również ich dotyka.
3: Tak jest. Tak dużo dronów ukraińskich jeszcze żadnego razu nie leciało w Moskwę, bo pamiętamy, że byli wcześniej też ataki Moskwy i dolatywały też drony i prawie w centrum tego miasta. Ale teraz to było naprawdę mocno, powiem tak. I na to wskazuje też reakcja mieszkańców Moskwy, które płaczą w Facebookach i tak dalej, mówiąc, jak to jest, za co nas atakują, za co zrzucają na nas drony. To jest bardzo śmieszne.
2: Ale śmiech przez łzy. Myślisz, że taki atak zmobilizuje w jakiś sposób Rosjan do tego, żeby stanąć w końcu i powiedzieć, nie chcemy tej wojny?
3: Niestety nie sądzę, bo Rosjanie, aż póki nie będą umierać z głodu, no chyba będą nadal wierzyć w swego cara i robić, co im ten car każe. Także niestety pod tym kątem jestem sceptyczny.
2: Chociaż coraz więcej jest artykułów, być może niesłusznych, w rozmaitych mediach mówiących o osłabieniu pozycji Władimira Putina w Moskwie. Wiemy, że Władimir Putin udaje się do Pekinu. Jutro drugie spotkanie w Pekinie na szczycie. Pierwsze Donald Trump i prezydent Chin. Czy to ma jakieś znaczenie, takie spotkania? Myślisz, że mają jakieś znaczenie dla sytuacji Ukrainy, czy nie mają?
3: Nie, to nie ma takiego ważnego znaczenia. To ma znaczenie tylko i wyłącznie dla Xi Jinpinga w Pekinie, żeby pokazać, że Pekin, że Chiny są mocarstwem, że są potęgą światową i że liderzy światowych, też obecnych lub już wcześnych potęg, przyjeżdżają do Pekina na ich zaproszenie, na zaproszenie Chin, żeby dogadać się i obgadywać możliwość zakończenia tej lub innej wojny. Powiem Państwu, że ta wojna, która trwa w Ukrainie, jest wygodna Pekinowi i Chinom, ponieważ ona osłabia ich oponentów, osłabia Stany Zjednoczone, osłabia Rosję, osłabia Ukrainę też. Więc póki trwa taka, nie za bardzo ostra wojna, bez użycia broni atomowej oczywiście, to jest niestety wygodnie Chinom. Także oni będą robić wszystko, żeby ta wojna trwała nadal.
2: Bo wystarczyłoby jedno słowo skierowane do Władimira Putina i mógłby wycofać się z tej wojny, bo Chińczycy mają bardzo poważne argumenty, jeśli chodzi o politykę i stosunki z Rosją.
3: Rosja, tak, jest bardzo uzależniona od Chin pod względem gospodarki, ale no nie do końca jest uzależniona pod względem polityki, więc myślę, że tak, słowo od Xi Jinpinga do Putina zadziałałoby być może, ale też być może nie do końca. Także tutaj jest ta kwestia relacji chińsko-rosyjskich bardzo skomplikowana.
2: Dmytro, w pierwszych zdaniach nie powiedziałeś o masowych nalotach rosyjskich dzisiaj w nocy. Rozumiem, że takich masowych nalotów nie było.
3: Niestety było, bo my jesteśmy świadkami tego, że Rosja w ciągu nocy, no co najmniej, wystrzeliwuje w Ukrainie 200 dronów różnych typów. Też razem z rakietami, jak to było wczoraj, na przykład ponad 500 dronów i ponad 20 rakiet, w tym balistycznych, uderzyło w Ukrainę. Niestety są też ofiary. Dzisiaj w nocy doszło do atakowania rano do ataku Charkowa w mieszkanie cywilów, jak zawsze, i w mieszkanie cywilów w mieście Krzywy Róg w obwodzie Dniepropetrowskim. Także ta noc nie była spokojna. W Kijowie tak było spokojne, ale nie wcale na Ukrainie. Ale ważne też podkreślić, że dzisiaj też doszło do ataku, kolejnego ataku ukraińskich dronów na infrastrukturę ropową w głębi, bardzo w głębi w Rosji, ponad 1000 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińską, mianowicie w Jaroslawlu doszło do ataku dzisiaj w nocy i nad ranem, do ataku infrastruktury ropowej blisko od już zaatakowanej wcześniej rafinerii jaroslawskiej.
2: Skuteczny atak?
3: Na razie jeszcze nie wiemy. Widzimy kilka różnych wideo od Rosjan, ale tam tak nie widać, czy on był skuteczny, czy nie, ale ważne jest to, że my kontynuujemy naszą presję gospodarki rosyjskiej i przede wszystkim ich infrastruktury energetycznej.
2: Patrzę na zegarek, wiem, że się spieszysz. To jedno krótkie pytanie i umawiamy się na rozmowę głębszą na ten temat, na temat korupcji, która jakoby zatacza coraz większe kręgi wokół prezydenta Zełenskiego. O co chodzi?
3: Chodzi o byłego szefa biura prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka, który wczoraj wyszedł z aresztu, bo zapłacił kaucję 140 milionów hrywien. On jest oskarżany o korupcję, o to, że po prostu miał pranie pieniędzy, budując niejaki taki miasteczko koteży, takich domów letniskowych pod Kijowem, i że w taki sposób on i ludzie z nim związani ukradli ponad 460 milionów hrywien.
2: I o tym porozmawiamy być może w którymś z następnych poranków. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życzę.
0: Nocne powtórki w net.

przypominam Państwu, że słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:16, ale też przypominam, że zbliżają się nasze 17 urodziny, to będzie 25 maja. My zapraszamy Państwa na mszę świętą 30 maja do Kościoła Świętej Anny na godzinę 10, a potem przyjdziemy tutaj do studia Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79. Będzie można porozmawiać, będzie można sobie zrobić zdjęcia na naszym balkonie i w ogóle mam nadzieję, że będzie bardzo miło i tak to będzie trwało mniej więcej przez...

0: cały dzień. Ale jeszcze jeden komunikat. Będziemy na Jarmarku Dominikańskim w Warszawie. Ten Jarmark Dominikański w najbliższą niedzielę, więc serdecznie na jarmark Państwa zapraszamy, ale też będzie można nas poszukać i tam gdzieś będziemy na tym jarmarku stali. I jeszcze jedno przypomnienie. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny. Będziemy za to wdzięczni, jak jesteśmy wdzięczni za każde Państwa wsparcie.
1: Byliśmy umówieni na rozmowę.
2: Zapraszam na wywiad.
0: Wywiad wnet. A gościem Poranka Wnet jest doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, pan Jacek Saryusz-Wolski. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam.
0: No i jest szybka praca nad nowym budżetem europejskim, bo eurokraci się spieszą, żeby zdążyć przed wszystkimi wyborami, żeby ten budżet już był gotowy. I jakie niespodzianki nam szykują?
3: No, wyprzedzają czas i zmieniają strukturę Komisji Europejskiej. Ma powstać taka nowa dyrekcja generalna, no, przenośni od metod KPO. Natomiast równocześnie ma zanikać, czy zaniknąć wręcz, Dyrekcja Generalna do Spraw Funduszy Regionalnych, ponieważ mamy równocześnie w tym budżecie i w planach politycznych tak naprawdę wypowiedzenie założycielskiego kontraktu, w oparciu o który powstały w ogóle wspólnoty europejskie, mianowicie polityka rolna i polityka spójności naszej regionalna są cięte o 30%, a widać, że tak docelowo tak naprawdę to są skazane na śmierć. I widać to również nie tylko w projekcie budżetu, jak mówię, obie polityki minus 30%, rolna dodatkowo dobijana takimi umowami jak Mercosur, ale również w tym, że w tej chwili przygotowuje się zmianę struktury. Huczy w Brukseli o tym, że w ogóle Dyrekcja Generalna do Spraw Polityki Regionalnej, czyli te wszystkie fundusze, które trafiają do polskich regionów, może być nawet zlikwidowana kompletnie albo przekształcona na, krąży nawet nazwa nowej Dyrekcji Generalnej, DG Invest, gdzie miałyby być pomieszane wszystkie fundusze i socjalne, i rolne, i regionalne, i jednocześnie obok w oparciu o taki fragment sekretariatu generalnego SG Reform nazywającego się, który zawiadywał tym biczem KPO-skim, w oparciu o to ma powstać nowa dyrekcja generalna, która właśnie ma być tą pięścią unijną względem państw członkowskich nieposłusznych, ponieważ te zasady warunkowości tym razem mają być, jak plan przewiduje, rozszerzone na całość funduszy, wszystkie, nawet rolne. Wyobraźmy sobie, że można rolnikom nagle z dnia na dzień zabrać dopłaty z hektara. Jak oni mają w ogóle, już nie mówię o inwestycjach, gospodarować. No i to miała być kolejna zmiana strukturalna w komisji. To tylko świadczy o tym, że plany są poważne, plany są dalekosiężne i jak wielka jest determinacja komisji, jeśli chodzi o tą zmianę struktury, a pogania jeszcze kanclerz Merz, mówiąc, że z takim starym, w cudzysłowie, klasycznym budżetem daleko nie zajedziemy i trzeba dalej iść i przerzucać środki na obronę, co jak wiemy nie jest kompetencją unijną, i na konkurencyjność, ukryte za tym jest inwestowanie w wysokie technologie zachodnioeuropejskie, czyli też podbieranie funduszy krajom wschodniej flanki Unii. Także ta złowieszcza zmiana rewolucyjna budżetu, która tak naprawdę domknie tworzenie europaństwa, jest w toku pełnych przygotowań.
0: Czyli centralizacja Unii Europejskiej, o której wielokrotnie rozmawialiśmy, ale na pewno ze strony Komisji Europejskiej jest jakieś szlachetne uzasadnienie całego tego procesu. Jak brzmi uzasadnienie szlachetne?
3: Po pierwsze, to ma być dla dobra obywateli.
0: To wiemy.
3: I tak, żeby pogłębić demokrację, chociaż Wielkie niepokoje w parlamencie budzi to, że ta zmiana reguł budżetowych sprawi, że duża część budżetu przestanie być kontrolowana przez parlament, czyli komisja będzie mogła robić dosłownie, co będzie chciała. Także dla dobra ludzi, dla dobra demokracji, oczywiście złośliwie w cudzysłowie o tym mówię, przede wszystkim, żeby stawić wyzwania światowym kryzysom, bo im gorzej na świecie, tym wtedy więcej, z głębszym przekonaniem komisja twierdzi, że potrzebuje więcej władzy, czyli jeśli wojna na Ukrainie, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, no to tym bardziej wielka władza należy się Komisji Europejskiej, a w ramach Komisji Europejskiej tym bardziej trzeba ubezwłasnowolnić komisarzy, ponieważ tego klasycznego kolegium komisarzy, gdzie komisarzy są równi, a przewodnicząca w tym przypadku to jest primus inter pares, tego już nie ma. Są komisarze z władzą, są komisarze z cząstką władzy, są komisarze kompletnie bez władzy, dekoracyjni, a jednocześnie tworzy się taki silny ośrodek prezydencki przewodniczącej von der Leyen, którą notabene niedawno w wywiadzie dla Brussels Times odeszły już szef Rady Michel, jej rządy określił autorytarnymi. Tam się tworzy taki specjalny instytucjonalny młot, to się nazywa DG, ma to rangę dyrekcji generalnej, jest małe, ale tam kluczowe decyzje zapadają i narzucają komisarzom, innym dyrekcjom generalnym, nazywa się DG Idea. To miało być o ideach, a tak naprawdę to jest o tym jedynowładztwie pani przewodniczącej von der Leyen nad innymi komisarzami. Także mówiąc poważnie, coraz mniej demokracji, coraz więcej centralizacji. Budżet ma domknąć budowę tego centrum decyzyjnego, nowego, tworzonego europaństwa.
0: A jaki ma być ustrój tego państwa?
3: No, jako ekonomista pamiętający jeszcze czasy gospodarki socjalistycznej, tak zwanej centralnie planowanej, to coraz bardziej przypomina gospodarkę nakazowo-rozdzielczą. Także dziwię się, że tego nie nazwali Centralnym Urzędem Planowania na przykład, to co się w tej chwili dzieje. Dlatego, bo mechanizm jest dosyć prosty i powiedziałbym prymitywny. Tu trzeba oddać, że w gospodarce socjalistycznej narzędzia planowania na systemu nakazowo-rozdzielczego były nieefektywne, ale jednak były sofistykowane. No, w tych szczytowych formach decydowano o tym, jakie rodzaje ceramiki w Ćmielowie mają być produkowane. I to wszystko robiła Komisja Centralny Urząd Planowania. Natomiast tutaj chce się to robić wszystko za pomocą szantażu finansowego, presji finansowej i budżetu unijnego. Ponieważ zasada w Unii panuje tak zwanej dodatkowości, to znaczy ja ci daję 15%, mówi komisja, ty dopłacisz 85%, ale ja ci powiem, co masz robić. W związku z czym ogon będzie machał psem. Czyli za pomocą małych funduszy unijnych, budżetowych, notabene opatrzonych tą warunkowością, że jak będę chciał, to ci dam, jak nie będę chciał, to ci nie dam, ma decydować o tym, co mają robić rządy, bo nieważne mają być decyzje i wybory obywatelskie w tych krajach, ani mandat, jakim dany rząd jest opatrzony, tylko ma być ważna dyrektywa z Brukseli. Także jako żywo centralne planowanie, gospodarka nakazowo-rozdzielcza, tylko dużo bardziej prymitywna. To oczywiście musi się skończyć klapą. My wiemy, jak się skończyła klapą gospodarka tak zwana socjalistyczna, centralnie planowana. Natomiast tutaj jest wiara, że obok tej idei Spinellego, żeby było państwo bez państw narodowych, państw europejskich bez państw narodowych, jeszcze do tego ma być zarządzane parasocjalistycznie metodami gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
0: Czy nie jest wzorem dla tego wszystkiego to, co dzieje się w Chinach? Centralne zarządzanie, tobie dam, tobie nie dam, trochę prywatnie, trochę zgodnie z myślą i doktryną partii komunistycznej, pełna kontrola obywateli. Czy nie jest tak, że wtedy Europa będzie pasowała do tego nowego chińskiego systemu globalnego?
3: Ja nie wiem, czy świadomość tego w Brukseli jest, ale bardzo ciekawe pańskie, panie redaktorze, spostrzeżenie. Przecież, prawdę mówiąc, to porównanie z tak zwanym państwowym kapitalizmem chińskim nie przyszło mi do głowy, ale być może trafnie pan na to patrzy, dlatego, bo mają z pozoru i w pewnym zakresie działać reguły gospodarki rynkowej, czy tej kapitalistycznej, ale mają być tak związane, powiązane i sterowane, żeby tak naprawdę one były podległe woli politycznej. No i oczywiście przemożna rola centrum. To jest centralizacja, to nie jest żadna federalizacja, a w ramach jeszcze struktur maksymalnie wyjęta spod kontroli Parlamentu Europejskiego i maksymalnie skoncentrowana w rękach szefowej Komisji Europejskiej, gdzie przedstawiciele, komisarze z 27 krajów członkowskich, no tak naprawdę znaczą bardzo niewiele i tyle, i zależnie od jakiego kraju członkowskiego, ile zechce ten suweren, nasuwa mi się ten termin, dlatego bo coraz częściej mówi o sobie i o Unii, Bruksela mówi o suwerenności europejskiej. My wiemy, że suwerenność jest jedna, na danym terytorium nie może być dwóch suwerenów, także suwerenność państw członkowskich musi zaniknąć w tym planie i powoli zanika. Taka jest intencja projektu traktatu, którego byłem jednym z negocjatorów i tego planu, który dzisiaj pozatraktatowo, krok po kroku, po cichu, tak żeby nikt nie widział, nie słyszał, jest realizowany. To samo jest robione w tej chwili metodami faktów dokonanych.
0: Czy jest jakiś gdzieś w Europie, nie tylko nad Wisłą, gdzieś jest nad Wisłą i to wśród polityków opozycji, bo rozumiem, że nasz premier, który nikomu się nie kłania, jest za tym procesem centralizacji. To mu się podoba i to jest jego drużyna, która to robi.
3: Tak. No, bardzo dobrze pan to określił. To jest jego drużyna, to jest komisarz do spraw budżetu, który jest tylko wykonawcą, a nie decydentem nad sobą, ma kilkuosobową mianowaną przez von der Leyen Radę Nadzorczą. I w zasadzie taki dyktat panuje w komisji, a w niektórych miejscach tych struktur strach. No, bardzo takim dużo mówiącym i pozwalającym wyprzedzić czas jest obserwacja tego, co się dzieje w strukturach komisji, co na ogół jest pomijane w analizach, ponieważ tam widać, co jest przygotowywane, no bo te zmiany strukturalne, ta hierarchia, to coraz bardziej wertykalna struktura władzy w komisji, coraz mniejsza kontrola zewnętrzna. Przypomnę, że od lat unijny Trybunał Audytorów nie daje absolutorium komisji, znaczy twierdzi, że nie rozliczyła się z funduszy. Ta sama komisja, która smaga biczem praworządności i dobrego wydawania funduszy państwa członkowskiej, nagle gdzieś się zapodziewają pieniądze. To jest osobny rozdział, ale tak rzeczywiście jest.
0: I tam wiemy, że rozmaite są procesy dotyczące tego, ale pytanie o to, czy jest coś, co może zatrzymać ten proces centralizacji. No wczoraj było spotkanie premier Włoch z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent mówił o jakiejś wspólnocie poglądów między Polską, między Warszawą a Rzymem. Czy ta wspólnota, może jakakolwiek wspólnota, może zatrzymać ten proces centralizacji i odwrócić ten sposób myślenia i tę politykę, którą prowadzi Unia Europejska w tej chwili, nie wiem, politykę energetyczną, inne regulacyjne polityki, wydawanie pieniędzy, podatki. Czy jest taka siła w Europie, czy już jej nie ma?
3: Potencjalnie tak. Od wspólnoty poglądów do faktu, do działania, do zmian jest jeszcze długi, długi dystans do pokonania, a przede wszystkim ta wspólnota musi być wyraźnie duża. Pytanie, przedwczorajsze bodajże wybory w Andaluzji czy one rokują, że będzie prawicowy rząd w Hiszpanii, czy osiągnie prawica europejska, która właśnie ma plan i program, żeby zatrzymać tą centralizację władzy i to psucie Unii Europejskiej. Czy ona będzie miała blokującą mniejszość w Radzie i blokującą mniejszość w parlamencie? Także odpowiedź na pańskie pytanie jest tak, możliwa jest taka wspólnota, ale dalej i jeszcze dalej muszą się zmienić proporcje, jeśli chodzi o układ sił politycznych w Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze wracając na sekundę do poprzedniego wątku, paradoksalnie można powiedzieć, że wszystko, co się złego dzieje, no teraz najwięcej i najwidoczniej to jest Ormus i ropa, to wszystko chyba cieszy eurokratów brukselskich, dlatego, bo to jest używane jako alibi, żeby więcej władzy mieć. Uzasadnienie paradoksalnie, że w tej fatalnej, dramatycznie złej polityce energetycznej mówi się tak, trzeba dalej iść z Zielonym Ładem i z ETS-em. Także kryzysy zewnętrzne są pożywką, na której rośnie władza, centralistyczna władza Brukseli. I również w jakimś sensie Trump, który chłoszcze od czasu do czasu i na ogół ma rację swoją krytyką Unii Europejską, też jest takim błogosławieństwem dla Brukseli, ponieważ parę dni temu odbierając medal Karola Wielkiego, Mario Draghi, w Akwizgranie w obecności Merca, ten sam medal, który Tusk dostał swego czasu, jako wielki Europejczyk, Draghi mówi, no teraz jesteśmy całkiem sami i zdani sami na siebie. To jest cytat z Draghiego, a konkluzja, moją wcześniej przecież przedstawiał, w takim razie więcej władzy dla Brukseli i budujmy państwo europejskie. On mówi otwartym tekstem o konieczności przejścia sformowania państwa europejskiego. Także i służy tym zapędom, i to by trzeba powiedzieć, sprawdzam, brukselskim, zarówno polityka Trumpa, czasami irytująca, ale jednak mająca jakiś cel, jakim jest eliminacja zagrożenia nuklearnego. Notabene polskie reakcje na decyzję o 4000, które mają nie wylądować w Polsce, wywołały przekomiczne nawrócenie na proamerykańskość, które obserwuję. Oczywiście one są niewiarygodne, świadczą o hipokryzji, ale jednogłośne wychwalanie i składanie trybutów i hołdów amerykańskiej potędze wojskowej w wydaniu polityków dzisiejszej koalicji rządzącej jest przekomiczne. Tak jak mówię, niewiarygodne. Kompletnie, ale jakoś potwierdzające tą diagnozę, że te złe rządy aktualne ekipy Tuska nas prowadzą nie tylko na wszelkie możliwe manowce gospodarcze, społeczne i polityczne, biorąc pod uwagę sytuację kraju, ale prowadzą nas w kierunku niebezpiecznym w kwestiach egzystencjalnych, mówiąc kolokwialnie, dostali kota, ale najlepsze, co by mogli zrobić w tej sytuacji, to jest odejść i pozwolić zadbać o kraj i jego bezpieczeństwo tak jak należy.
0: Nie wybiera chyba się premier Donald Tusk nigdzie. To jeszcze krótki komentarz do tego Karola Wielkiego, że już niedługo niemieccy politycy będą chińskimi samochodami jeździć na takie spotkania, bo coraz więcej tych chińskich samochodów jest w Europie. A krótki komentarz na temat spotkania Trumpa z prezydentem Chin. Jaki jest?
3: Po pierwsze, chyba takie naoczne, namacalne potwierdzenie tego, co było półgłosem mówione, że dzisiaj jest dwóch hegemonów światowych, a nie jeden. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone uznały Chiny za drugiego równorzędnego partnera. Nie jest nim Rosja, jak to kiedyś było. To jest ten pozytyw, natomiast to oznacza pod jak wielką presją czasu, presją chińską będą Stany Zjednoczone, jeżeli zdjąć ten cały lukier powitań, uśmiechów i miłych gestów, tak naprawdę to, co trzeba wynieść z tego spotkania, to, że tak naprawdę Chiny zagroziły Ameryce konsekwencjami, czyli konfliktem, jeśli będzie kontynuował wspieranie Tajwanu. Jedno zdanie w zasadzie z całej wielkiej, słodkiej, przesłodzonej wręcz wizyty świadczy o tym, że pod tym lukrem opowieści o znakomitych relacjach, wzajemnym lubieniu się i dobrych kontraktach, tak naprawdę kryje się potencjalny, faktyczny konflikt. Przy okazji też przypomnijmy sobie, że wbrew tym różnym analizom, również polskim, Iran jest tylko proxy Chinami. To jest wojna zastępcza. Poprzez Iran, Rosja i Chiny prowadzą skrytą wojnę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. Interesy europejskie są również narażone, chociaż Europa udaje, że nie. A są bardziej narażone, ponieważ bliżej. Rakiety irańskie pokrywają w zasadzie 95% terytorium Unii, z wyjątkiem Azorów i fragmentu północnej Irlandii. Także mamy do czynienia z sytuacją bardziej groźną, niż by to wynikało z tej dyplomatycznej, chwilowej odprężenia, nie wiem, czy tej ofensywy uśmiechów, jaka nastąpiła. Tak naprawdę to bardziej emblematyczne jest ta decyzja odroczona, atakować, nie atakować sprzed jednego dnia Trumpa. Iran. Ale tam też się, ale to jest i osobny wątek. Po raz pierwszy kraje arabskie stają się proamerykańskie, co w zasadzie nigdy dotąd nie miało miejsca, z wyjątkami. I mam do czynienia z bardzo nową sytuacją, gdzie konfrontacja dwóch bloków, niedźwiedzio-smoka, czy smoko-niedźwiedzia, czyli Dragon Bear, czyli Chiny-Rosja jako tandem, kontra Ameryka i, tu znak zapytania, i Europa albo nie, bo na razie Europa w tej materii jest, przepraszam, niemądra. To są konfrontacje dwóch ogromnych płyt tektonicznych. Wszystkie inne sprawy, włącznie chociaż z perspektywy polskiej, to może tak nie wygląda wojna rosyjsko-ukraińska.
0: Dużo pytań, których nie zadam w dzisiejszym poranku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: jest protest? Protest przeciwko czemu albo manifestacja za czym?
1: To raczej to drugie sformułowanie jest bardziej adekwatne, bo to jest manifestacja, która przede wszystkim ma na celu wsparcie wniosku pana prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie możliwości odbycia, tak to określę, referendum odnośnie Zielonego Ładu. Pan prezydent Karol Nawrocki podpisał z tego czasu jeszcze jako kandydat na prezydenta porozumienie z Solidarnością. Zobowiązał się do tego, że z takim wnioskiem o referendum wystąpi, no i tak po prostu zrobił. Jak podpisał, tak zrobił. Jutro prawdopodobnie Senat ma rozpatrywać ten wniosek pana prezydenta. W punkcie 7 obrad Senatu jest ten punkt dotyczący rozpatrzenia tegoż wniosku. No i my, wiele chłopa, pojawimy się jutro w Warszawie i tak jak powiedziałem, to jest manifestacja przede wszystkim za tym, żeby wesprzeć wniosek pana prezydenta, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć, czy dalej chcą tego szaleństwa Zielonego Ładu, czy też chcą normalności w Polsce, czy też chcą tego, co było przed szaleństwem Zielonego Ładu, czyli chcą decydować o swoim losie, nie chcą całego systemu nakazów i zakazów, które polityka klimatyczna im niestety dała. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą, panie redaktorze, bo też nie wiem, czy uprzedzę pańskie pytanie, ale wiele jest takich malkontentów i osób, które twierdzą, no przecież ta koalicja na pewno tego wniosku nie przegłosuje i należy się tego spodziewać, że będzie bardzo trudno, żeby przekonać 51 senatorów co do tego, żeby wniosek pana prezydenta przeszedł, ale jak pan nas zna, to my nie odpuszczamy, walczymy do samego końca i tak też będzie jutro.
0: Reprezentacja Polski w piłce nożnej też walczy do samego końca, a na Mistrzostwach Świata nie jest.
1: No, wie pan, ale my niejednokrotnie przegrywamy tam połówkę pierwszej połowy czy pierwszą połowę, ale w efekcie końcowym mecz jest przez Solidarność wygrany. Tak między innymi było chociażby ze sprawą emerytalną. Przypomnę, że no, to już chyba jest 13 lat temu, jak przenieśliśmy ponad 2 miliony podpisów do Sejmu i wtedy Sejm nie zgodził się na referendum obywatelskie. Bardzo podobna ekipa, premierem też był wtedy Donald Tusk. Jednak jak kończyliśmy wtedy również wielotysięczną manifestację pod Sejmem, no to rzuciliśmy takie hasło w eterze i tak wygramy. Także ja myślę, że jutro nawet jeżeli tak się stanie, że senatorowie zagłosują przeciwko wnioskowi pana prezydenta, to polityka klimatyczna prędzej czy później, jeżeli nie cała, to w znaczącym stopniu do kosza wyrzucona będzie.
0: My przed chwilą z Jackiem Saryuszem Wolskim rozmawialiśmy na temat centralizacji Unii Europejskiej, na temat przyspieszenia centralizacji Unii Europejskiej, więc być może jak ten plan się powiedzie, to nic nie będziemy mieli do powiedzenia.
1: No to już jest inna bajka. Ja myślę, że ten plan się może nie powieść, jeżeli, co tu dużo ukrywać, nie tylko my jako obywatele Rzeczypospolitej, ale też ludzie w innych krajach postawią na zupełnie inny wybór, a nie tylko na formacje liberalno-lewicowe, które w tej chwili w Europie mają głos decydujący. I niestety w Europie rządzą. Wybory do Europarlamentu, no co prawda dopiero, ile się nie mylę, za 3 lata. No ale nawet te 3 lata przetrwamy i to już jest inna bajka niż pakiet klimatyczny, panie redaktorze, bo to, o czym pan powiedział po rozmowie z panem ministrem Jackiem Saryuszem Wolskim, no to już jest walka o suwerenność narodów, to już jest walka o suwerenność Polski, także wszyscy widzimy w tej chwili, że generalnie rzecz biorąc wszystko idzie w stronę federalizacji Unii Europejskiej.
0: Centralizacji.
1: Jednym dużym państwem. Centralizacji też, ale najpierw to się może odbyć na zasadzie federalizacji. Już w tej chwili mało które państwo ma co do powiedzenia. Generalnie rzecz biorąc narzuca się nam wszystkie prawa od sądowniczych po prawa chociażby gospodarcze. O wszystkim decyduje garstka osób w Unii Europejskiej, która przez nikogo nie jest wybierana, bo to spotyka się 26 przywódców czy 27 przywódców państw Unii Europejskiej. Wybierają taką Ursulę von der Leyen na szefa Komisji Europejskiej. Ona się mianuje być takim mocarzem, cesarzową Unii Europejskiej, z nikim się nie liczy. Głos społeczeństwa, głos obywateli jest traktowany po macoszemu, mówiąc delikatnie, no i mamy to, co mamy.

0: A jeśli chodzi o energetykę, no to jest ważna cecha suwerennego kraju. Bez cen energii niskiej nie będzie funkcjonować gospodarka, bez funkcjonującej gospodarki nie ma suwerenności, więc to jutrzejsza manifestacja też dotyczy suwerenności.
1: No, zdecydowanie tak. Jesteśmy w Unii Europejskiej jedynym krajem, który może być suwerenny, bo jesteśmy jedynym krajem, które ma swoje nośniki energetyczne, bo mamy zarówno węgiel brunatny, jak i węgiel kamienny. Mamy tam trochę tego gazu. Generalnie rzecz biorąc, dopóki nie wybudujemy energetyki atomowej, a to w wersji optymistycznej może stanie się za lat 15, powinniśmy korzystać z własnych surowców, a nie je niszczyć. No, generalnie rzecz biorąc, mamy w tej chwili, mimo jednej wojny, drugiej wojny, do czynienia z sytuacją totalnie niebezpieczną, abstrakcyjną. Ja to oceniam, że mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym. Bo niech pan zauważy, panie redaktorze, że generalnie rzecz biorąc, nasze największe czempiony energetyczne od Polskiej Grupy Energetycznej, poczynając na Tauronie, kończąc, wszyscy robią potężne inwestycje i gazyfikują nam energetykę. Przypomnę, że miało być inaczej, że paliwem przejściowym, dopóki nie wybudujemy energetyki atomowej, miał być właśnie nasz rodzimy węgiel. Stawiamy bloki gazowe, które po pierwsze, do których po pierwsze nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszego gazu, bo go po prostu nie mamy. Nawet jak korzystamy z Baltic Pipe, to też nam nie starczy na potrzeby bloków gazowych. No i uzależniamy się energetycznie znowu od obcego nośnika energetycznego, bo okej, to fajnie, że Amerykanie dostarczają nam w tej chwili gaz skroplony przez nasze porty w Świnoujściu i za chwilę być może port w Gdańsku, ale Amerykanie, umówmy się, nie są dobrymi wujkami i tego gazu za darmo dostarczać nam nie będą. A cena gazu jest coraz wyższa i raczej żaden analityk nie przewiduje tego, że przez najbliższe lata zbliży się do poziomu sprzed pandemii chociażby, czyli sprzed roku 2020, i tym samym ci, którzy robią takie inwestycje, ci, którzy stawiają na gaz jako paliwo przejściowe do polskiej energetyki, skazują nas na drogą energii.
0: A w tym samym czasie JSW ma coraz większe kłopoty finansowe, w tym czasie Bogdanka ma kłopoty finansowe, w tym czasie coś niedobrego się dzieje w kopalni Silesia, w tym czasie właściwie nasze zdolności wydobywcze mogą ulec całkowitej destrukcji.
1: No, to niestety jest prawda. Wie pan, to co dzieje się na Silesii, to jest bandyterka i to wymagałoby zupełnie odrębnej audycji na kilkadziesiąt minut. Natomiast kwestia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to tak naprawdę jest taki dobitny przykład na to, jak mieli przyjść doskonali, apolityczni menadżerowie do zarządzania spółkami Skarbu Państwa. I ci doskonali, apolityczni menadżerowie od 2024 roku, jak przejęli władzę, no to doprowadzili do takiej sytuacji, że spółka, która miała na kontach, o ile się nie mylę, ponad 7 miliardów złotych, rozpieprzyła te pieniądze, nie wiadomo na co, nie wiadomo gdzie, w przeciągu półtorej roku. No i ci apolityczni menadżerowie są po prostu niedołęgami gospodarczymi, doprowadzili JSW do takiej sytuacji. Czy w tej chwili uda się ją uratować? Jest bardzo trudno, jak pewnie radiosłuchacze wiedzą, ludzie zacisnęli pasa, ale na razie zaciskanie pasa przez ludzi, czyli patrz, oddanie swoich wynagrodzeń, jest póki co jedynym namacalnym elementem procesu ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, no bo tak, mamy słynną ustawę górniczą, która miała pozwalać ludziom z JSW na odejścia na osłony socjalne, ale póki co jeszcze nie odchodzą. Mieliśmy mieć różnego typu pomoc w formie pożyczek, niestety, dla tej spółki. Jest tam jakiś cień nadziei, że te pożyczki, między innymi przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu, zostaną udzielone, bo nastąpiła nowelizacja ustawy o tejże agencji. Ale to i tak długofalowo nie pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej bez kryzysu, bo i tak brakuje na normalne funkcjonowanie, na utrzymanie płynności finansowej jeszcze około 4 miliardów złotych.
0: Miejmy nadzieję, że ta spółka nie upadnie podobnie i los nie będzie jej podobny jak fabryki kotłów w Raciborzu, która już, rozumiem, kotłów nie produkuje, a te kotły są, byłyby istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. I to już inna sprawa. Jaka jest siła Solidarności? Ilu będzie tutaj, jak wielkie będzie to zgromadzenie?
1: Znaczy, nie chcę odpowiadać w ramach starego dowcipu kabaretu tutaj, zależy dla kogo ten wywiad, panie redaktorze. Okaże się jutro, ja nie chcę tutaj gdybać, ja nie chcę tutaj deklarować. Wiemy, że nie tylko Solidarność będzie protestować, bo chociażby w kontekście związków zawodowych działających na Śląsku, u nas tak zawsze było, jak pan pamięta, że bez względu na sympatie polityczne wszystkie związki zawodowe łączyły się wokół wspólnego celu i jutro ze Śląska jedzie nie tylko Solidarność, ale jedzie też Związek Zawodowy Górników w Polsce, jedzie Solidarność 80, jedzie Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80, Związek Pracowników Dołowych, także nas tam będzie ładna sumka, myślę, że koło dychy się zakręcimy w sumie ze Śląska. No jak pan policzy sobie jeszcze plus innych 15 województw, jak nawet by tam było po 3-4 tysiące, no to, czy nawet 5, to suma nie będzie słaba, jeśli chodzi o reprezentację związkową, natomiast zobaczymy, ile będzie innych stowarzyszeń, innych ludzi, którzy są wkurzeni na politykę klimatyczną, którzy czują na co dzień, jak rosną ich koszty utrzymania, którzy czują na co dzień, jak ich przedsiębiorstwach jest coraz gorzej. Tak jak mówię, nie chcę deklarować, nie chcę mówić, że bez kozery powiem 100 tysięcy albo 200 tysięcy, okaże się jutro.
0: Wszystko będziemy obserwować z naszego balkonu przy krakowskim Przedmieściu 79. Panie przewodniczący, oczywiście zapraszamy do naszego studia.
1: Jak się da, to będę.
0: Jak się da, to będzie. Pan Dominik Kolosz, przewodniczący Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Nocne powtórki w net.

Nocne powtórki wnet. Studio Casino.

0: Studio Casino.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 9.13, 19 maja. Witam się z Państwem z Casino i to już ostatni raz z Casino się z Państwem witam, a przynajmniej ostatni raz w trakcie tej wyprawy. Mam nadzieję, że nie ostatni raz w ogóle, bo Casino pięknym miejscem jest i o tym jeszcze będę Państwu, mam nadzieję, dziś trochę opowiadała, chociaż dziś przede wszystkim skupimy się na tym, co stało się wczoraj. Wczoraj odbyły się 82. obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino, czy raczej obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Przyjechał prezydent Karol Nawrocki, przyjechali różni dygnitarze. Uroczystość rozpoczęła się piękną mszą na cmentarzu. Później miały miejsce właśnie wystąpienia prezydenta, ministra, różnych dygnitarzy, ale co było wyjątkowe, wczoraj występowały też rodziny tych żołnierzy, którzy spoczywają na cmentarzu polskim na Monte Cassino. Przybliżali historię swoich rodzin, ale także dzielili się wspomnieniami dotyczącymi tego, kim byli ci żołnierze, którzy właśnie spoczywają na polskim cmentarzu. Wszystko było w pięknej oprawie muzycznej, chóru, orkiestry, bardzo dużo młodzieży z harcerstwa i tak, w zasadzie uroczystości trwały do godziny 20:00 i ja teraz Państwu zaproponuję, żebyśmy się przenieśli właśnie na polski cmentarz na Monte Cassino. Taki skrót z tego, jak ta atmosfera wyglądała, jakie pieśni można było usłyszeć, to właśnie teraz.

którzy braliście udział w walkach o wolność naszą i waszą. W kampanii włoskiej w 1944 i 1945 roku. Stańcie do apelu. Wzywam legendarnych Karpatczyków, żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, zdobywców słynnego Hannibala, Massa Albaneta, Gardzieli oraz Wzgórza Klasztornego. Stańcie do apelu!

0: Ale kamerą lej! Ładuj!
1: I tak wyglądały wczoraj w skrócie te uroczystości. Można było się wzruszyć, można było przeżywać, bo to w pięknym miejscu wydarzenie miało miejsce. Usłyszeli Państwo fragment apelu poległych, usłyszeli Państwo też hejnał mariacki, który, przypomnę, był odgrywany właśnie w 1944 roku, po tym jak Polacy zatknęli biało-czerwoną flagę na wzgórzu klasztornym. I co smutne, w zasadzie już tych weteranów w tamtych walk w zasadzie nie ma. Dwóch było wczoraj obecnych. Była też obecna córka generała Władysława Andersa, ale zanim te uroczystości miały miejsce, to ja miałam przyjemność porozmawiać z bliskimi właśnie tych żołnierzy, którzy spoczywają na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Tych rozmów nagrałam co najmniej kilka. Wszystkich nie zdążymy dziś posłuchać, ale na pewno ukażą się one w późniejszym czasie na antenie Radia Wnet i też na stronie wnet.fm w zakładce podcasty Studio Casino. Ale to zaczniemy jedną taką rozmową z panią Hildegardą Chudy, której bliski spoczywa właśnie na polskim cmentarzu na Monte Cassino, a nazywał się Wilhelm Kubisz.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: Dlaczego jest dziś pani w kasino?
3: Przyjechałam tu z moją córką, jako moją opiekunką, dlatego że chcemy uczestniczyć w 82. rocznicy upamiętnienia bitwy pod Monte Cassino, gdzie niestety zginął mój wuj, brat mojego taty, i jak widziałyśmy tablicę, to już się wzruszałam. Bo dla mnie jest to takie trudne. I mówię do córki, żałuję, że nie widzi tego mój tata. Bo w tych latach, jak po wojnie krótko, bardzo długo nie powiadomo, gdzie jest pochowany jego brata. Pamiętam płaczącą babcię. Dopiero w 1994 roku mój tata wziął udział właśnie w 50. rocznicy, jak uroczystości były pod Monte Cassino, był pierwszy raz na grobie. I to było takie przeżycie dla naszej rodziny całe.
1: Jak wuj się nazywał?
3: Wilhelm Kubisz. Tak potocznie wieluś go nazywali. I był taki naprawdę odpowiedzialny, jako najstarszy syn. W domu mieszkali na wsi, więc po perypatiach rodziny zmarł mój ojciec bardzo wcześnie, więc przejął jakby dowodzenie w rodzinie. No i potem wybuchła wojna, więc jak większość, my ze Śląska Cieszyńskiego pochodzimy, więc jak większość młodych chłopców na Śląsku Cieszyńskim byli wciągnięci do armii niemieckiej. I po całym tym szlaku Rosja, Bliski Wschód trafił do armii Władysława Andersa, do drugiego korpusu, i zginął 12 maja, pierwszy dzień ataku na klasztor na wzgórze Monte Cassino.
1: Czyli tutaj na polskim cmentarzu spoczywa?
3: Spoczywany, tak, ze swoimi towarzyszami na cmentarzu.
1: Ile miał lat?
3: 24. Nie zdążył założyć rodziny, nie zdążył spełnić marzeń swojego życia.
1: A pani tato, jak te historie znał? Jakie są losy pani taty, te wojenne?
3: No mój tato na szczęście przeżył wojnę w związku z tym, że ja jestem, się urodziłam, ale był jego życiorys w zasadzie zupełnie podobny właśnie. Też wojsko niemieckie, potem Rosja, zupełnie też tak w zasadzie był, ale nie walczył pod Monte Cassino. Wrócił z Anglii potem szczęśliwie do domu i założył rodzinę. No i tyle chyba o nim. No, też właśnie te wspomnienia, no właśnie te ich wspomnienia. Tato jako młodszy brat właśnie tego Wilusia wspominał jako takiego opiekuńczego brata, mimo iż byli takimi naprawdę dziećmi, nawet nie młodzieżą, nie nastolatkami.
1: Czyli gdzieś ten szlak wspólnie przeszli, tylko rozumiem, że tato został już w Wielkiej Brytanii, a wuj tutaj został wysłany.
3: Tutaj został wysłany i tu zginął.
1: Jak tato opowiadał o tych wydarzeniach, o tym szlaku, o tych czasach wojennych?
3: Tato opowiadał, ale powiem, że ja byłam dzieckiem i tak jak rozmawiamy z rodzeństwem, żałujemy, że nie nagrywaliśmy tego, czy nie wiem, w tych czasach to nawet nie było możliwe, bo teraz jak mam, było nas pięcioro rodzeństwa i często wracaliśmy do tego przy takich rodzinnych spotkaniach, bo bardzo blisko ze sobą żyjemy i do tej pory, że żałujemy, że gdzieś jakieś te wiadomości się porozmywały. No, było ciężko. Pamiętam taki epizod w jakimś momencie. No głód po prostu, cierpiał bardzo i nawet się wyrażał, tak myślał, czy jeszcze będzie w jego życiu taki moment, że będzie najedzony, nie będzie czuł po prostu takiego głodu, takiego pragnienia, więc w jakich tych bardzo trudnych sytuacjach się znajdowali tata i poza tym wszyscy chyba uczestniczy tych wydarzeń.
1: Czy pani jest po raz pierwszy tutaj, czy już miała pani okazję tu być?
3: Ja jestem po raz pierwszy, właśnie jak mówiłam, dopiero tato w 94 roku też był i cały czas była taka naprawdę, byliśmy wzruszeni, że nie wiemy, gdzie jest pochowany namacalnie, żeby móc to widzieć. Chociaż kilka lat po wojnie, już nie pamiętam w jakich okolicznościach, ktoś był tutaj, nawet nie ze znajomych, ale znalazł grób wujka Wilhelma Kubisza i poprzez parafię prawdopodobnie zostało to wysłane do nas, do Drogomyśla i babcia dostała to zdjęcie. Więc to już było, że było wiadomo, że jest grób, że miejsce pochówku. No i w 1994 roku tato właśnie był na tych obchodach i na tym grobie też mamy zdjęcia i to też takie było przykre, smutne, ale widzieliśmy.
1: A zachowało się jakieś zdjęcie wuja?
3: Tak, ale to tak w albumie takim rodzinnym są zdjęcia właśnie. Także był zupełnie do taty podobny, jak tak patrzymy, to ja rozpoznaję, ale jak tak patrzy ktoś, to tak jakby bliźniakami byli, ale była 4 lata różnicy. Także są takie jakieś naprawdę zamieszczych czasów, bo to były lata 20 któreś, więc tam przed domem na przykład, przy jakichś pracach są pamiątki rodzinne, zdjęcia jakie są.
1: Czy jeszcze może pani raz powiedzieć, gdzie wuj się urodził?
3: Śląsk Cieszyński, Drogomyśl dokładnie.
1: Czym dla pani jest Monte Cassino?
3: Miejscem takim naprawdę, nie wiem jak to nazwać, wzruszeń, o. Miejsce wzruszeń, bo jak mówię, wstawiliśmy z córką i popłachałyśmy się, widząc tablicę. To imię, nazwisko, to służę. Tak jest to ważne wydarzenie dla mnie.
1: Czyli dzisiaj po raz pierwszy będzie pani na polskim cmentarzu?
3: Tak, po raz pierwszy.
1: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: A jest jeszcze córka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czy pani tak jak mama przeżywa dzisiejszy dzień?
4: Tak, oczywiście jest to dla nas bardzo wyjątkowa, wzruszająca chwila, że możemy być tutaj i widzieć na własne oczy i mieć takie potwierdzenie, że faktycznie to się wydarzyło i ta historia wujka kończy się tutaj właśnie pod Monte Cassino.
1: Dla pani jest już pani kolejnym pokoleniem. Co w ogóle znaczy to miejsce? Jak to jest tutaj być, biorąc pod uwagę, że bezpośrednio panią ta historia dotyka, bo to nie jest historia o jakichś żołnierzach, tylko to był pani przodek. pani rodzina.
4: Tak. Tak, no jest to naprawdę szczególna chwila, być w miejscu, gdzie moi przodkowie, w których we mnie płynie ich krew, prawda, więc jestem dumna z jednej strony, że walczyli w polskich szeregach, że poświęcili swoje życie tutaj, ale nie byłoby mnie tutaj, gdyby wuj nie zginął, prawda, więc też taka wzruszająca, ale przykra chwila, bo nie miałam okazji już go poznać. Mogę tylko uczcić jego pamięć i oddać mu hołd na jego grobie na cmentarzu.
1: To jeszcze zapytam, czy dziadka pani miała okazję znać?
4: Tak, tak. Dziadka miałam okazję znać, więc żałujemy bardzo, że on nie doczekał tej chwili, kiedy my tu jesteśmy, prawda? No było dla niego wyjątkowym wydarzeniem, że mógł stanąć nad grobem swojego brata w 50. rocznicę. I tak dziadka przez długi czas miałam.
1: A dziadek opowiadał jakieś historie wojennych czasów?
4: Dziadek opowiadał oczywiście, że dla tych ludzi powrót do tych czasów jest też trudny, bo wiązało się to z wieloma przykrymi doświadczeniami, ale takie wyrywkowe historie, tak, wiem, że był ranny, wiem, że był transportowany do Anglii, bardzo żałował, że właśnie tam nie został, ale wrócił do Polski i założył rodzinę, był mieszkańcem Drogomyśla do końca.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Bohaterowie spod Monte Cassino.
1: I to była rozmowa z panią Hildegardą Chudy i jej córką o ich członku rodziny Wilhelmie Kubiszu i faktycznie wczoraj po raz pierwszy panie były na polskim cmentarzu na Monte Cassino i zresztą pani Hildegarda Chudy też tam przed zgromadzonym tłumem, tak jak kilku członków rodziny tych spoczywających na Monte Cassino przemawiała. To my teraz posłuchamy utworu poświęconego Karpackiej Brygadzie, bo jak Państwo zapewne już bardzo dobrze wiedzą i pamiętają, nad polskim cmentarzem góruje obelisk 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593. Żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, czyli Szczury Tobruku, tak nazywani, weszli w skład sformowanej w 1942 roku 3. Dywizji Strzelców Karpackich i w kampanii włoskiej walczyli w składzie 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i zapisali się w historii właśnie też jako zdobywcy klasztoru na Monte Cassino w maju 1944 roku, a ta pieśń Karpacka Brygada, którą zaraz Państwo usłyszą, została stworzona przez Mariana Chemara, który po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Rumunii, później podążył szlakiem do Francji, a następnie wszedł w skład Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, z którą ruszył na front północny afrykański i tam brał udział w obronie Tobruku, gdzie po raz kolejny dał się poznać jako bardzo zdolny artysta, bo to właśnie w Afryce w roku 1941 stworzył utwór Karpacka Brygada, do którego napisał zarówno słowa, jak i melodię. A na tym obelisku słowa, które zresztą wczoraj były w przemówieniu cytowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, za naszą i waszą wolność my, żołnierze polscy, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce Polsce.

0: No i często też tak jest z tymi historiami rodzinnymi, że często ci bliscy tutaj są po raz pierwszy. To też jest rozmowa na stronie wnet.fm z panem Pietro Rogacieniem, który Izbę Pamięci przy Polskim Cmentarzu założył, który opowiadał, że w latach 60., 70. na tych uroczystościach obchodów było kilkanaście może osób. Nikt tutaj nie mógł przyjechać, ci ludzie z Polski nie mogli wyjechać. Często ci najbliżsi nie mieli nigdy okazji pożegnać swoich bliskich tutaj na polskim cmentarzu. No i robią to dopiero ich dzieci, ich wnuki. To teraz posłuchamy rozmowy z panią Alicją Tracz, która opowiedziała o swoim bliskim, który również spoczywa na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: Dlaczego jest pani w kasino dzisiaj z 18 maja?
2: Dlatego, że jest to dzień, rocznica, 82. rocznica bitwy pod Monte Cassino, ale dla mnie osobiście jest to dzień śmierci członka mojej rodziny, brata mojej babci, majora Żychonia, Jana Henryka Żychonia.
0: 18 maja zginął?
2: Został ranny 17 maja, a 18 maja zginął. Poprowadził atak żołnierzy na Monte Cassino, który został opisany przez Melchiora Wańkowicza ze słowami takimi: zagrzewał żołnierzy do walki, jeszcze Polska nie zginęła, i został ranny. A gdy trafił do szpitala, zostało to udokumentowane, prosił lekarzy, żeby nie ratowali jego, ale ratowali innych.
0: Jaka jest historia majora Żychonia i w jakiej relacji on jest do pani?
2: Major Żychoń był oficerem wywiadu, jednym z najlepszych. Był twórcą słynnej akcji Wózek, ale dla nas przede wszystkim...
0: Czym była słynna akcja Wózek?
2: Było to przejmowanie poczty niemieckiej w drodze do Królewca na terytorium Rzeczpospolitej. I tam zbierał materiały dotyczące działalności wojsk niemieckich. A relacja w stosunku do mnie, do naszej rodziny, major był bratem mojej babci, ojcem chrzestnym mojego taty.
0: Jak znalazł się tutaj, w kasino?
2: Na własną prośbę został oddelegowany z Londynu do, na linię frontu, by walczyć o Polskę, o te ideały, którym zawsze był chyba... Na pewno był wierny i tutaj chciał wziąć udział w walkach o Polskę.
0: Jak pani tę historię odkrywała? Czy to jest tak, że w domu ktoś opowiadał o majorze, czy to jest dopiero jakaś wiedza, którą pani zaczęła już w tym wieku dojrzałym zdobywać?
2: No, to jest trudna historia, dlatego że generalnie moi dziadkowie niewiele mówili o czasach wojny, okupacji. Wiedziałam, że major był bratem babci i że był wysokiej rangi oficerem, ale tą wiedzę taką bardziej szczegółową o jego działalności zaczęłam gromadzić już w czasach, kiedy byłam osobą dorosłą, ale wiele osób innych, niezwiązanych z rodziną, kultywowało pamięć majora i gromadziło te dokumenty dotyczące jego działalności jako zawodowego żołnierza, bo przecież brał udział w Legionach Piłsudskiego, był powstańcem śląskim, brał udział w obronie Lwowa. Jego życiorys wystarcza na wiele scenariuszy.
0: Tutaj spoczywa, rozumiem, na polskim cmentarzu.
2: Tak, spoczywa pośród żołnierzami, którzy walczyli, razem z żołnierzami, którzy walczyli i zginęli pod Monte Cassino.
0: Miał jakąś rodzinę?
2: Major Żychoń umarł bezpotomnie, miał żonę i miał trzy siostry, które wszystkie przeżyły okupację i zostały w Polsce.
0: Jakie były losy żony?
2: Żona majora nie wróciła nigdy, z tego co wiem, do Polski. Zmarła na emigracji w Londynie.
0: Jest też w relacji do pani szczególnie, bo był ojcem chrzestnym pani ojca.
2: Tak, i muszę powiedzieć, gdy patrzę na zdjęcie mojego taty w mundurze wojskowym i w mundurze majora Żychonia, po prostu widać, że są te same geny. Są bardzo podobni do siebie.
0: Czym jest dla pani Monte Cassino?
2: Oczywiście dumą, ale również smutkiem z powodu poniesionej straty, że wielu młodych ludzi zginęło tutaj i zostały przerwane ich życiorysy, które mogły służyć Polsce jeszcze w inny sposób.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: I to była rozmowa z panią Alicją Tracz, której bliskim spoczywa na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Major Jan Henryk Żychoń jest znaną postacią historyczną, zresztą o której kilka książek i prac zostało napisanych, ale też przy grobie majora Żychonia już w trakcie uroczystości spotkaliśmy pewnego pana. Na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Dlaczego pan tutaj dziś się znalazł?
3: Czuwaj, harcmistrz Grzegorz Maciejewski. Przyjechaliśmy z Poznania, 50 harcerek i harcerzy. Musimy przekazywać wiedzę historyczną kolejnemu pokoleniu. Dlatego staramy się opowiadać o osobach, które tutaj spoczywają i o tych, którzy przeżyli te działania wojenne. Dla nas to są bohaterowie, o których trzeba wspominać, uczyć młodzież, bo to oni będą nieśli potem tą wiedzę o tych rzeczach, o tych sprawach, które tutaj się wydarzyły, o tych ludziach, którzy walczyli. To jest rzecz, którą my mamy obowiązek wykonać dla tego młodego pokolenia.
0: Zatrzymał się pan przy nagrobku majora Jana Żychonia. Dlaczego?
3: Zatrzymałem się ze względu na to, że jest to dla mnie wzór. Wielokrotnie oglądałem film Pogranicze w ogniu, sławna akcja Wózek. To jest majstersztyk umiejętności służb specjalnych. Jako były funkcjonariusz muszę powiedzieć, że jest wzorem dla aktualnych funkcjonariuszy takiego działania. Także byleby więcej takich żołnierzy było wśród nas.
0: Bardzo dziękuję.
3: Bardzo proszę.
0: I wczoraj na polskim cmentarzu wojennym spotkałam również panią Marię Annę Anders.
4: Tydzień
0: temu byliśmy tutaj i rozmawialiśmy. Dzień dobry. A dzisiaj kolejna uroczystość. Znowu się tutaj spotykamy na cmentarzu polskim. Jaki to jest dla pani dzień, 18 maja?
4: Olbrzymia emocja zawsze. Czy ja jestem sama, czy w takim olbrzymim gronie. Jest to dla mnie zawsze bardzo emocjonalne. Nawet jak, właściwie od dziecka. A teraz jak są tutaj grob ojca, mamy, no to jest wybitne, prawda, znaczenie dla mnie.
0: Często pani tutaj przyjeżdżała z ojcem?
4: No nie, bo to były inne czasy. Jak ja byłam małą dziewczynką, to był PRL i ojciec tak nie jeździł specjalnie. Ja tutaj pierwszy raz, jak byłam na tym cmentarzu, to byłam ze znajomymi, znaczy jako 10-letnia dziewczynka z przyjaciółmi. I potem następnym razem to już byłam nastolatka z ojcem, była jego ostatnia wizyta w 1939 roku. To jest, jej pamiętam, że wtedy mówiło się, że on nie powinien wtedy tutaj być, bo mógł umrzeć na tym cmentarzu, był bardzo schorowany. Wtedy on powiedział, jak miał umrzeć, to jest właściwe miejsce dla mnie i dlatego prawdopodobnie jest tutaj pochowany.
0: Nie jest tak, że jest mało osób, mimo że tych osób bezpośrednich, świadków tych wydarzeń, weteranów ubywa, czas mija, ale cmentarz jest pełny.
4: Ja. No jest coraz tych naszych weteranów, więc niestety coraz mniej. Bardzo jest, no, to jest taka rodzina dla mnie, bo ci, którzy jeszcze żyją, to jest tak bardzo mało, to jednak trzeba pamiętać, że oni byli prawie dziećmi podczas wojny. Także on był taki ojciec dla nich. Oni bardzo często o tym mówią. Także ktoś mówi, a że ja czuję, że to jest brat. Ja mówię, tak, to jest, ja czuję, że to jest brat, siostra. To.
0: Ładne wspomnienia z tych uroczystości.
4: Tak, zawsze. Zawsze. Jak można, niech pani spojrzy, tyle osób, życzliwych osób, tyle młodzieży, to dla mnie też jest ważne, bardzo.
0: Bardzo
4: się
0: dziękuję.
4: Uczyć historię, także się cieszę, jak tutaj dla harcerzy, bo ja już tutaj jestem kilka dni, to byłam w różnych miasteczkach, tyle harcerzy, tyle naszych i taki entuzjazm i to, że ludzie chcą zdjęcie za mnie, to nie jest, że to jest ja, to jest dlatego, że jest córka mojego ojca, ja to widzę jako taki sentyment do mojego ojca, to jest bardzo dla mnie wzruszające i bardzo ważne.
0: Bardzo dziękuję.
4: Proszę bardzo.
0: To była rozmowa z panią Marią Anną Anders. To jeszcze chociaż jedną opowieść z tych, które miałam okazję wysłuchać i mam nadzieję, które państwo też jeszcze na antenie Radia Wnet usłyszą. Wczoraj też na polskim cmentarzu rozmawiałam z panem Tadeuszem Gulanowskim, którego ojciec walczył pod Monte Cassino. Na szczęście przeżył wojnę, wrócił do Polski. No i pan Tadeusz Gulanowski po raz pierwszy miał okazję tutaj na Monte Cassino przyjechać i wczoraj rozmawiałam z nim i z jego małżonką, panią Danutą Gulanowską, właśnie o ojcu pana Tadeusza Gulanowskiego.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czy mogą się państwo przedstawić?
5: Jerzy Gulanowski.
4: Danuta Gulanowska.
0: Znajdujemy się na polskim cmentarzu na Monte Cassino. Czy państwo są tutaj po raz pierwszy?
5: Tak, ja jestem po raz pierwszy.
0: A pani?
4: Też, oczywiście po raz pierwszy.
0: Dlaczego tutaj dzisiaj państwo są?
5: Tata wrócił z Anglii, był żołnierzem armii Andersa, został ranny pod Monte Cassino, leczył się na Sycylii i zatęsknił do Polski. Zatęsknił do Polski, jeszcze skończył seminarium, Gimnazjum Sarnano, później do Anglii pojechał, skończył, zrobił tą maturę i pracował 2 lata i nie mógł zostać. Pytałem, jak wrócił do Polski, dlaczego tata wrócił do Polski. On mówi, że nie mógł znieść tego, że Anglicy zatrudniali Niemców na stanowiska po fabrykach czy jakichś tam zakładach kierowniczych Niemców i na brygadzistów. I nie mógł tego znieść, żeby mu Niemiec wydawał polecenia. I po prostu.
0: To już są te losy powojenne, ale jeszcze jakby pan mógł opowiedzieć, po pierwsze, jak tato miał na imię.
5: Tata urodził się w Granne, to jest białostockie. Mieszkał w Siemiatyczach i w Hajnówce. Urodził się 1 sierpnia 1925 roku i w 1941 Sowieci wywieźli całą szkołę wraz z wszystkimi uczniami i nauczycielami na Syberię do Archangelska. I tam koło roku żył, ale mówi, że bardzo chciał walczyć o wolność. I dowiedział się, jakaś Rosjanka mu opowiedziała, że formuje się armia Andersa i wstąpił do niej. I z Syberii cały szlak przeszedł przez Afrykę, Iran, Irak, Egipt, Palestyna. Wyszkolili go na radiotelegrafistę i rzucili ich pod Monte Cassino. I w 1944 walczył, tam został ranny. Pisał o nim, o tej jego walce, jak o tysiąca innych, ale o tacie szczególnie, bo on był jednym z najmłodszych żołnierzy.
0: Ile miał lat?
5: Jak walczył, jak go wywieźli, miał 16, czyli 3 lata, to miał 19 lat. I został ranny właśnie tam pod Monte Cassino. Pisał o nim Wańkowicz w książce Monte Cassino, Bitwa pod Monte Cassino. I taki był akapit koalicyjka kapitana Cronkaya. To był jego dowódca, pochodzenia Amerykanin, który czuł, bo to była straszna jatka. Potworna, opowiadał tata, że to wszystko pływało w trzewiach, we krwi, w kale mułów, pływało we flakach żołnierzy. I jego ten kapitan powiedział: Tadek, gdy ja zginę, to ty tą koalicyjkę, to jest taki pas przez całe jakby tułów do paska przypięty, oddaj ojcu. Ale zginął pierwszy. I tata bardzo długo wspominał, że tej kolicyjki nie oddał, bo komuniści, będąc w Polsce, przyjechał w 1948 roku, nigdy mu nie pozwolili wyjechać. Nigdy. Dodatkowo, mimo że był ranny i leczył się swoje rany we Włoszech, włoscy lekarze wydali mu taką lekarską diagnozę, że jest inwalidą trzeciej grupy. Ale towarzysze nie uznali tego do 1977 roku. Tak go po prostu odsyłali. Uważali tych żołnierzy podobnych do AK-owców. No, byli dla nich wichrzyciele. Też nie odebrał swojej wojskowej, to się nazywało żołd, takiej zapłaty. A nie mógł odebrać, bo musiał wyjechać. To też mu nie pozwolili. A na konto, gdy przysyłali rząd angielski na polskie konto, to te pieniądze przepadały, nie docierały nigdy. Także tata to bardzo długo w sobie to tak nosił.
0: Opowiadał panu dużo o tych czasach wojennych?
5: Też o żonie też czasami opowiadał.
0: Co pani teść opowiada?
6: Na przykład taką historię, jak przyjechał do Archangielska i był bardzo głodny, sprzedał swoją koszulę,

0: że tata nigdy nie spotkał się.
1: Do ojca nie zaprosił, choć bardzo chciał. I to, tak to po prostu no, nigdy się oni nie mogli spotkać. To były nawet takie, że niektórzy żołnierze z armii Andersa pozbawiano obywatelstwa. A jak na przykład żenili się z Włoszkami, a tata tu miał jakoś podobno Włoszkę, ale to też ich pozbawiano obywatelstwa. Opowiadał historię, jak był strażnikiem żywności i tak był wygłodzony z tej Syberii, jak przyjechał, to chyba było w Egipcie, że tak był głodny, że się najadł margaryny. Tak się najadł, że jego kości, nie wiem jaki to jest powód, ale zmiękły, ledwo go dratowali. Opowiadał historię, że no nie lubił Anglików, że Anglicy nie pozwalali Polakom w Anglii wziąć udziału w tej paradzie. I ci jego koledzy i oni spali po parkach, po dworcach, po klatkach.
2: Już po wojnie.
0: Tak,
1: już po wojnie, no. Ale wojna się zakończyła, przecież oni jeszcze brali udział w walce o Adriatyk, czy tam Adriatyku. Już nie przypominam sobie dokładnie Lorenzo Sassano, nie?
2: Loretto.
1: I za to nie dostał odznaczeń. Ale dlaczego nie lubił Anglików? Był świadkiem. Tak nie wierzyłem, jak sam tata mówi. Jerzyczku, nie lubię Anglików, bo Anglicy są niemiejsi winni milionów ofiar i wielkich grabieży, milionów no, dobytku, czy tam jakichś naturalnych złóż, złota, jak Niemcy. I Anglicy mówią, że mieli tak dużo tych racji żywnościowych, a te racje żywnościowe były w takich pudełeczkach blaszanych, tłoczonych i tam pisało. Kawa, herbata i tam cukier, tabaka. I mówi, tyle tego mieli, mi trudno było uwierzyć. Ale mówi, że wysypowali to na kupę, podpalali. I był świadkiem, że postawili strażnika, nie wiadomo po co. Jakiś mały chłopiec beduiński, dziecko podbiegło, zastrzelił go strażnik i rzucił go w ten ogień. Mi było trudno uwierzyć, z zawodu jestem, zajmuję się, pracuję z ludźmi, lubię zawsze rozmawiać i kiedyś też spotkałem człowieka i pytałem go, czy słyszał taką historię, mówi tak, mi też mój tata opowiadał. Pytam się, czy nazwisko podałem, nie znali się, on też był świadkiem jak i dlatego no, nie mógł znieść ich takiej buty, takiej wyniosłości, takiej pogardy Polaków. No, został w 48 pracował w OTL-u, to jest nadleśnictwo, jako główny księgowy. Co tam takiego jeszcze ciekawego było? No,
2: to tragiczne są te historie wojenne.
1: No, dla taty bardzo. Mówię, no, nie dostał tego inwalidy wojennego, choć bardzo cierpiał na bóle pleców, bo tam miał odłamki, co było potwierdzone zdjęciami. No i tak towarzysze łazili za nim, no i tam ciągle mu jakoś utrudniali to życie.
2: A jaki był pana tato jako człowiek, jak go pan pamięta, jakim był człowiekiem?
1: O, był bardzo taki niezależny, skryty, ale jak coś postanowił, to wykonywał, działał. Pilnował bardzo solidnie swojej pracy, z wszystkiego się rozliczał, był głównym księgowym.
2: A jako ojciec?
1: O, no taki był, no był zasadniczy bardzo, nie? Trzymał swoje zasady, nie pozwalał nam nigdy nic od nikogo pożyczać. Żeśmy kiedyś pożyczyli na lody od jakiegoś pana, z tym lodem przyszliśmy lata, to tak nas obsztorcował ostro, żebyśmy nigdy więcej nie brali pieniędzy. Zawsze mówi, że to trzeba zarabiać samemu.
2: A jako teść?
0: To jako mój teś, no to był wspaniałym człowiekiem. Nikt mnie tak nie nazywał jak on. Mówił do mnie Daneczko, więc no, mieliśmy między sobą przyjaźń wielką. Dlatego tutaj jestem, żeby uczcić pamięć ojca, teścia mojego, dziadka, moich dzieci, naszych dzieci, więc jestem tutaj z tego też powodu.
1: Przypomniałem sobie historię, jak był świadkiem rozstrzelania Mussoliniego w Mediolanie i jego kochanki na rynku i powieszono tutaj zwłoki za nogi w dół. Takie zdjęcie można chyba w internecie znaleźć, ale rzadko się. I on to zdjęcie miał i przywiózł do domu. No, jako dzieci tam podpytywali nauczyciele, przynieś, pokaż.

0: to zdjęcie gdzie przepadło. Baliśmy się tacie powiedzieć, że to przepadło. Miał w sumie 9 medali i za rany, i walce pod jak taki medal defensywacz. No, po prostu już nie pamiętam naprawdę. On przed śmiercią te wszystkie swoje medale, a umarł już 30 lat temu, wszystkie swoje medale gdzieś zabrał i gdzieś oddał. Szukam ich w różnych muzeach, po różnych tam instytutach i nie wiemy, co z nimi zrobił. Pisałem do Wielkiej Brytanii, do tego Instytutu Andersa i prosiłem o repliki, ale nie dostaliśmy tych replik.
1: Może jeszcze się znajdą, albo replikę się uda uzyskać, no to jeszcze zapytam tak na gorąco. W zasadzie są tu Państwo po raz pierwszy, stoją Państwo, kiedyś tu walczył Pana tato, Pani teść. Jakie to jest uczucie być w takim miejscu?
0: Ja myślę, że wdzięczność, że oni oddali życie i że Polska to cudny kraj i my powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami. Powinniśmy być dumni wszędzie, chodzić z podniesionym czołem i nie pozwolić się nigdy zgnębić nikomu.
1: To jeszcze zapytam na koniec, skąd Państwo są?
2: My jesteśmy z Giżycka, z Mazur.
1: A tato gdzie się urodził?
0: Tata urodził się w Granne. To jest białostockie. I dopiero przed śmiercią nigdy tata nie znał, między innymi też, że szukam wszystkich śladów związanych z moim tatą, historii, bo jak umierał, to nie znał rodziców. Nie znał rodziców. Myśmy odnaleźliśmy jego metrykę chrztu w kościółku właśnie w Granne i tam było napisane, że rodzice nieznani i ktoś podał go do chrztu. I nigdy się nie dowiedziałem i bardzo chciałbym, szukam. Przypadkiem tu przyjechałem, ale to zupełnie przypadkiem. Tata pisał bardzo dużo o sobie do Wańkowicza. Myśmy to mówili? Tak?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Mówiliśmy. I zawsze miał poczucia, że wiele jego opisów nie umieszcza pan Wańkowicz. I przed śmiercią napisał taką parę takich grubych kartek, pisał drobniutkim drukiem. I tutaj spotkałem panią, polskie małżeństwo przyjechało ze Stanów i okazało się, a szukałem kontaktu do sekretarki pana Wańkowicza, bo ona ostatnio redagowała te jego teksty. I ona mówi, że go zna, że ją zna bardzo dobrze i już mam z nią kontakt. Parę zdjęć, ona przyszedł do pani tej Aleksandry Ziółkowska, chyba, o ile dobrze pamiętam. I ona powiedziała, że to zobaczy i może coś się dowiem o rodzinie swojej.
1: Czyli wciąż Państwo odkrywają.
0: Tak, odkrywamy.
1: Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za opowieść.
0: Również dziękujemy za taką życzliwą
2: rozmowę. Ja też dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Super.
0: Tam pani.
1: I to była rozmowa z panią Danutą i Jerzym Gulanowskimi, którzy opowiadali o swoim ojcu, który też walczył pod Monte Cassino. Ja muszę kończyć studio Cassino, chociaż wcale nie chcę, bo jeszcze mam wiele rozmów, wiele opowieści, którymi chciałam się z państwem podzielić. Może jeszcze jutro po godzinie 9 uda się to zrobić, ale jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję tutaj być w Cassino przez tydzień, przebywać, poznać to miejsce, słuchać tych historii wszystkich z Państwa, którzy byli tak mili i się nimi podzielili, bo to są historie niezwykle wzruszające, piękne, ważne i mam nadzieję, że jeszcze wiele takich rozmów przed nami. Obraz, który mi się gdzieś w głowie wyłonił, tych ludzi, którzy tutaj 82 lata temu byli i walczyli, jest zupełnie niesamowity, bo to opowieści o ludziach, którzy wcale niekoniecznie z jakichś niesamowitych warunków przedwojennych zachowali się po prostu jak trzeba, mimo jakichś tragicznych naprawdę historii związanych z Sybirem, związanych z tym całym szlakiem nadziei, jak to jest on nazywany. Ci, którzy tutaj dotarli, jeszcze do tego w większości historie o osobach, którzy byli niezwykle wierzący, ale w taki prawdziwy sposób, który dziś już chyba jest niespotykany, odważni, dzielni i po prostu smutek bierze nie tylko w związku